0: Wiadomo jednak, czy Karol Nawrocki przyjmie od niego ślubowanie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do przejęcia płatnego obecnie odcinka autostrady A4. Filip Kakusz, informacje TOK FM. 1300 osób mogło umrzeć w Europie z powodu upałów w ostatnim tygodniu, tak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia. Jej sekretarz generalny Tedros Ghebreyesus napisał na portalu X, że pod wpływem ekstremalnego ciepła jest ponad 150 milionów Europejczyków. W Słubicach i Toruniu odnotowano w ciągu dnia historyczne upały powyżej 40 stopni. Cały dzień z problemami borykała się kolej, bo z powodu wysokich temperatur dochodziło do uszkodzeń sieci trakcyjnej. Po południu PKP Intercity w obliczu paraliżu na torach odwołała część połączeń i organizowała zastępczą komunikację autobusową. Co więcej, w ostatnich dniach pojawiały się braki wody, na przykład w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic, gdzie już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia, bo tylko wspólnie można zapobiec kolejnym brakom wody.
1: Zużycie wody jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować. Racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
0: W Pilchowicach i w wielu innych miejscowościach na Śląsku niedobory wody uzupełniane były dostawami z cysterny. Sytuacja jest jednak trudna i w każdej chwili może dojść do kolejnych przerw w dostawach. Ostrzeżenia przed upałem trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w większej części Polski do 20 w poniedziałek. Poniedziałek to też pierwszy dzień kadencji nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, ale do pracy nie ma chyba po co przychodzić, bo mimo że został wybrany przez Sejm już ponad 2 tygodnie temu, to prezydent nadal nie odebrał od niego ślubowania. Nie znamy też odpowiedzi na pytanie, czy Karol Nawrocki w ogóle zamierza to zrobić. Sprawie przyglądał się Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Gdy obecna koalicja w marcu wybrała 6 nowych sędziów TK, prezydent zaprzysiągł jedynie 2 z nich. Pozostała 4 ostatecznie złożyła ślubowanie w Sejmie. Podobnie będzie ze Sławomirem Patyrą, uważa poseł Centrum Ryszard Petru.
3: Prezydent wybrał konfrontację, bardzo mu się spodobała. On na tym jego przekonaniu zyskuje, a to oznacza coraz bardziej pogłębiający się kryzys w wymiarze sprawiedliwości.
2: Ale nieoficjalnie niedawno mówiło się, że Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Sławomira Patyry. I stąd być może taka, a nie inna odpowiedź Pawła Sałka z PiSu na moje pytanie o decyzję prezydenta.
4: To jest skomplikowana sprawa. No, myślę, że te pytania trzeba kierować bezpośrednio już do kancelarii prezydenta. Jaka będzie decyzja ze strony pana prezydenta? Uważam, że ona będzie rozsądna.
2: Obecnie rządzący we wrześniu wybiorą kolejnego sędziego. A to teoretycznie oznacza, że nominaci PiSu w Trybunale będą już wtedy w mniejszości. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować. Nasze prawo do bycia Ukraińcami jest bardzo ważne, powiedział Zełenski przy tej okazji. Pod koniec maja ukraiński prezydent ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca ogłosił, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do przejęcia płatnego obecnie odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Przejazd drogą będzie bezpłatny, planowane są też inwestycje. Grzegorz Kozioł.
5: 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
5: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Więcej informacji na tokfm.pl. Upał odpuści w poniedziałek na zachodzie i północy, w pozostałych regionach będzie jednak wciąż bardzo gorąco, przeważnie od 35 do 38 stopni. Burze mogą pojawić się już w całej Polsce, będzie im towarzyszył silny wiatr, a w zachodniej części kraju także grad.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Patrycja Wanat, dzień dobry. Zaczynamy audycję Wiesz co jesz? Bardzo pyszną dzisiaj u progu sezonu na pomidory. Porozmawiamy właśnie o tych wyjątkowych owocach, które osiągnęły zawrotną karierę w stosunkowo krótkim czasie. Pomidory są tak popularne, że wydaje nam się, że były na naszych stołach od zawsze, a tymczasem w Polsce zyskały popularność dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej były raczej ciekawostką kulinarną, nie jedzono ich na surowo, jedynie jako tak zwane tomaty, na przykład popularne w latach 20. makrele w tomacie. Pierwszą roślinkę pomidora wyhodowano w Polsce dopiero w 1880 roku. W Europie pomidory też nie miały łatwego startu. Przywieźli je z Meksyku hiszpańscy żeglarze około 1530 roku. No i początkowo były uważane za trujące i sadzono je jako rośliny ozdobne. Sosy zaczęli robić Hiszpanie, a pod koniec XVII wieku niejaki Antonio Latini z Neapolu spisał przepis na tak zwany sos hiszpański z pomidorów i ziół na oliwie. No i do dziś trwa spór między Włochami a Hiszpanami, kto w pomidorach zakochał się pierwszy i wykorzystał je na dużą skalę w kuchni. Od XIX wieku popularność pomidorów nabrała rozpędu, również za sprawą opracowania receptury keczupu. 150 lat temu imigrant, który przybył do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia, niejaki Henry John Heinz, zaczął wytwarzać chrzan w słoiczkach, a później przerzucił się na przetwory z pomidorów. I tak to ponad wiek później ketchup znajduje się niemal w każdej lodówce w dużej części świata. No a oryginalna receptura Heinza jest drugą po Coca-Coli najpilniej strzeżoną na świecie. Dziś każdego roku na świecie produkuje się ponad 185 milionów ton pomidorów. Najwięcej w Chinach, ponad 1/3 światowych upraw, następnie w Indiach, a potem w Turcji. Pomidory uprawia się na wiele sposobów i dziś porozmawiamy o tym głównym podziale w gruncie oraz pod osłonami. Pomidory, które Państwo kupujecie w sklepach, na bazarach, które jecie na co dzień do kanapek albo do sałatek, pochodzą, przypuszczam, najpewniej z uprawy pod osłonami, czy to w przydomowych tunelach, czy w małych gospodarstwach, czy też w gigantycznych szklarniach przemysłowych. Według danych GUS-u z 2024 roku pomidory były najważniejszym warzywem uprawianym pod osłonami. 1610 hektarów szklarni i tuneli foliowych, a zbiory 815 tysięcy ton, więc to wszystko jest bardzo imponujące. Dlaczego tak jest? Łączymy się teraz ze specjalistką upraw pod osłonami, redaktor naczelną portalu podosłonami.pl, pani Anna Wizę. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, pani redaktor.
8: Dużo tematów przed nami, ale zacznijmy od podstaw. Co to znaczy w zasadzie uprawa pod osłoną?
9: No, to jest szerokie pojęcie, które obejmuje i uprawy w szklarniach różnego typu, oczywiście od tych starszych do najnowocześniejszych, i uprawy w tunelach foliowych, a tunele foliowe też są bardzo różne, od takich bardzo prostych, bez ogrzewania, po nowoczesne, wysokie z ogrzewaniem i na przykład z podwójną warstwą folii, między którą tłoczy się powietrze, także powstaje taka izolacja. Ogólnie pozwala to wszystko zapewnić tym roślinom, które są wewnątrz, bardzo dobre warunki klimatyczne, termiczne, optymalne po prostu dla gatunku takiego, jakim są pomidory, bo pomidor jest gatunkiem ciepłolubnym.
8: To za chwilę przyjrzymy się, dlaczego ten pomidor lubi tak być pod osłoną, ale proszę mi jeszcze powiedzieć, tak żebyśmy sobie to mogli wyobrazić, bo przypuszczam, że każdy z nas widział te właśnie przydomowe takie tunele, tuneliki nawet powiedziałabym, albo szklarnie, w których trzymamy sobie kilka krzaczków pomidorowych, ale no, jeśli spojrzymy na zdjęcia takich gigantycznych szklarni przemysłowych, to już są zupełnie inne powierzchnie, prawda? O jakiej skali my tutaj mówimy, jeśli patrzymy na przemysł? Jak wielkie mogą być te tunele foliowe, czy też szklarnie?
9: Szklarnie, no, zdarzają się gospodarstwa, które mają kilkadziesiąt hektarów, tak? Największe gospodarstwa. Przeciętnie...
8: No, kilkadziesiąt hektarów i to wszystko przykryte, tak?
9: Tak, i to wszystko są szklarnie nowoczesne, tak zwane high-tech. One są, charakteryzują się tym, że są wysokie. Dzięki temu panują lepsze warunki, bardziej stabilny mikroklimat w środku. Oczywiście jest to uprawa z ogrzewaniem. To wszystko idzie w tym kierunku, żeby zapewniać roślinom najbardziej optymalne warunki. No bo gatunek ciepłolubny, oczywiście, jakim są pomidory, one też urosną w takim tunelu przydomowym bez ogrzewania. No tylko ten cykl produkcji, uprawy będzie krótki. W zasadzie będzie trwał tylko kilka miesięcy, a owoce będziemy zbierać, no nie wiem, 2 miesiące. Powiedzmy od lipca do września i jeszcze część z tego okresu będą towarzyszyły im ciężkie warunki sprzyjające rozwojowi chorób.
8: To teraz tak, powiedziała Pani o tych warunkach optymalnych dla pomidorów. Jaką rośliną jest pomidor? W jakich warunkach pomidor lubi sobie rosnąć, dojrzewać? Co takie szklarnie mogą mu zapewnić?
9: Pomidory są gatunkiem ciepłolubnym i lubią temperaturę około 20 kilku stopni, tam powiedzmy do 25, dobrze. Oczywiście, jeśli jest wyższa temperatura, też dadzą radę, ale będą już cierpieć. Bo zdarza się, że w takich tunelach małych, przydomowych, czy latem może panować i 40 stopni, a może i więcej. I to jest właśnie stres dla rośliny. A w szklarniach mamy i cieniówki, i czasem systemy zraszania, takie obniżanie temperatury powietrza, żeby za bardzo od tego optimum dla pomidora nie odchodzić. Oczywiście dobrze jest, jeśli w nocy jest temperatura niższa niż w dzień, ale też nie za niska. Tego nie możemy zapewnić w tunelu. W szklarniach jest ogrzewanie, czasem nawet jak jest zimne lato, włączane na noc, żeby uniknąć zbytniego obniżania temperatury i skraplania się pary wodnej.
8: A jeśli chodzi o wilgotność? Pomidor generalnie chyba nie lubi za bardzo, jak mu jest mokro, prawda?
9: Nie lubi nadmiernej wilgotności. Właśnie robimy wszystko w szklarniach, żeby uniknąć tej wilgotności i skraplania się pary wodnej na roślinach w nocy. Dlatego jest też to ogrzewanie nocą. Ponieważ każda kropla wody skroplona na roślinach jest początkiem, może być infekcji, bo wiadomo, zarodniki grzybów kiełkują w kropli wody. I tu się zaczynają choroby bakteryjne, grzybowe. Niestety w takich przydomowych tunelach, zwłaszcza pod koniec lata, jak już są noce zimne, no ten problem jest, bo w dzień ciepło, za ciepło dla tych roślin. Zwijają liście, mają problemy właśnie z odżywieniem, dostarczeniem wystarczającej ilości wody i składników pokarmowych do owoców, a z kolei w nocy za zimno i się skrapla ta wilgotność, zaczynają się choroby, no i każdy pewnie, kto sam uprawia pomidory w takim przydomowym tunelu, wie, że im później, tam sierpień, wrzesień, zależy oczywiście od pogody, tym trudniej te rośliny utrzymać w zdrowiu i w dobrej kondycji. A w uprawie właśnie szklarniowej robi się wszystko, no jest już technika tak rozwinięta. Dąży się do tego, żeby te warunki były właśnie najbliższe tego ideału dla pomidorów, bez tych wielkich skoków, tak, od skraplania się pary wodnej do przegrzewania roślin. Są cieniówki, są wentylatory. No oczywiście ekstremalnie upalne lato to też jest wyzwaniem, tak, no ale są jakieś narzędzia, żeby sobie z tym radzić.
8: Dziś w programie Wiesz co jesz rozmawiamy o pomidorach. Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Jest z nami wciąż redaktor naczelna portalu podosłonami.pl Anna Wizę. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, pani redaktor.
8: Rozmawiałyśmy o tych idealnych warunkach dla pomidorów. No i tak, ja przyznaję, że trudno w przydomowym tunelu utrzymać jakieś warunki takie idealne dla pomidorów. No, ten rok z ekstremalnie wysokimi temperaturami. No zobaczymy, to jest dopiero początek lata, więc zobaczymy, jak ten sezon będzie dalej przebiegał. Ale cóż, nie, będę się tego trzymać, że oczywiście najlepiej smakuje taki pomidor, który rano zrywamy, który jest wygrzany prosto z krzaka i możemy go po prostu schrupać na śniadanie. No pewnie Państwo, jeśli macie te przydomowe tunele foliowe, szklarnie, wiecie, że uprawa pomidorów wcale nie jest tak prosta. Wysadzamy te roślinki pewnie w połowie maja, być może wzmacniamy je gnojówką z pokrzyw, być może spryskujemy wywarami z czosnku albo drożdży. No internet roi się od tych tych rad dla pomidorowych amatorów. No i wspaniale, ale my spoglądamy dzisiaj na te wielkie przemysłowe konstrukcje. Tam już nie ma miejsca na błąd, na eksperyment. Wchodzą obliczenia, matematyka, zaawansowana technologia, utrzymywanie stałej temperatury, utrzymywanie wilgotności. No i dochodzi do tego wszystkiego jeszcze jeden bardzo ważny element. Tam pomidory nie rosną w glebie, prawda?
9: Nie, na dużą skalę pomidory są uprawiane w podłożach bezglebowych tak zwanych. Jest to wersja uprawy hydroponicznej. Wszystkie wody i składniki pokarmowe, makro i mikroelementy rośliny otrzymują w formie pożywki. No to już nie jest to nowa technologia uprawy, bo to już kilkadziesiąt lat ma hydroponika, a z kolei uprawa w podłożach bezglebowych, no chyba ze 30 albo i więcej, 40. Teraz na największą skalę wykorzystywana jest wełna skalna. De facto ona to po prostu daje roślinom tylko taki szkielet, na którym mogą się rozwijać korzenie, a wszystkie składniki idą z pożywki.
8: To jest tak, że jest jakiś system, który, nie wiem, kropelkowo dozuje wodę z jakimiś substancjami, tak?
9: Tak, są instalacje nawadniające, zbiorniki do przygotowywania pożywek specjalistycznych, właśnie opracowanych typowo pod kątem zapotrzebowania pomidora na składniki pokarmowe. To oczywiście jest wszystko poparte no, wieloletnimi badaniami naukowymi. Nie jest to też jakiś wymysł ostatnich czasów. To, jak pamiętam, moi rodzice na studiach w latach 50. już prowadzili też uprawy jako swoje prace magisterskie hydroponiczne. Przy czym było to jeszcze wtedy podłoże zapewne torfowe. Teraz też niektórzy ogrodnicy, którzy nie chcą uprawiać w wełnie, bo no, są różne prawda, zalety i wady każdego podłoża. Są też podłoża kokosowe. Też w każdym sklepie pewnie dla amatorów Państwo widzieli różne wersje takich podłoży kokosowych do upraw doniczkowych. To jest włókno kokosowe, chipsy. I ono też ma taką funkcję podobną jak wełna, że daje tym roślinom po prostu taki możliwość rozwoju korzeni, a składniki pokarmowe idą z pożywki również. To jest tylko mechaniczne utrzymywanie korzeni. Co ciekawe, były też doświadczenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie była uprawa aeroponiczna, czyli zbudowano takie konstrukcje, w których roślina pomidora była utrzymywana, po prostu ta szyjka korzeniowa w jakimś tam uchwycie, a korzenie, cały system korzeniowy był w takiej komorze, gdzie natryskiwano z raszaczami pożywkę bezpośrednio na korzeń, tam nie było żadnego podłoża. I rośliny rosły tam pięknie, ponieważ jakby też te korzenie nie napotykały oporu. Normalnie w glebie, w podłożu, one muszą też, roślina musi wydatkować energię, żeby się przebić przez to podłoże i tam rozwijać. Ale no oczywiście ta uprawa jest możliwa i były świetne efekty, jeśli chodzi o plon i o jakość pomidorów, kondycję roślin. No z tym, że jest tu takie ryzyko, a co jak na przykład nie będzie prądu, że wtedy no tak. Rośliny nie miały. Zawsze w tym podłożu ten zapas pożywki jest, tak? Nawet w razie awarii chwilowej jest to możliwe. Oczywiście duże gospodarstwa mają agregaty, tak, prądotwórcze, że w razie czego no, rośliny nie zostaną bez jedzenia, tak, bez wody i składników mineralnych. Często spotykamy się z taką opinią, że znaczy właśnie jak amatorzy piszą, że to jest sztuczne, to jest chemia.
8: No właśnie, czy to jest sztuczne, czy to jest chemia?
9: No, taka sama chemia jak woda, tak? Powietrze, którym oddychamy, to też chemia, to są pierwiastki. W glebie rośliny również pobierają właśnie z roztworu glebowego pierwiastki, azot, fosfor, potas, wapń, mikroelementy. De facto one pobierają jony pierwiastków z roztworu glebowego. Wiadomo, że korzenie no, nie jedzą kawałka gleby, tak? Tylko czerpią z tego roztworu, który jest w glebie. I podobnie no, to samo jest w podłożach bezglebowych. Po prostu my im podajemy taką pożywkę, jakiej według obecnej wiedzy, nauki ogrodniczej jest dla nich optymalna.
8: To ja tu jeszcze się pobawię w tego adwokata diabła, czy adwokatkę diabła, pani Anno, i zapytam w ten sposób, bo często też narzekamy, że te pomidory ze sklepu, one są bez smaku, czyli że mają trochę gorsze walory smakowe niż właśnie te takie przydomowe, ale czy to wynika właśnie z uprawy hydroponicznej, czy to inne rzeczy na to wpływają, czyli odmiany pomidorów, albo przedwczesny zbiór, albo jakieś, co na to wpływa?
9: Tak, to bardzo wiele czynników wpływa na smak pomidora. No przede wszystkim odmiana, tak? Wiadomo, że pomidor jest chyba gatunkiem, który ma jednym z takich, które ma więcej odmian. Bardzo dużo jest ich, kilkaset.
8: Tak, i ciągle tworzone są nowe tak naprawdę.
9: Tak, nowe o lepszych cechach. Znaczy teraz głównie się pracuje nad odpornościami na choroby, bo to jest bardzo ważne. No a smak pomidorów to oprócz kwestii odmianowej, bo tu wiadomo, w Polsce uważamy, że lepsze są pomidory malinowe, bo nam bardziej smakują pomidory malinowe, takie typowe. Z kolei na zachodzie Europy wolą czerwone. To jest też kwestia właśnie gustu. Oprócz Polski pomidory malinowe są bardzo chętnie jedzone w Japonii. W zasadzie ta hodowla tych odmian, które teraz mamy na największą skalę uprawiane w Polsce malinowe, to wywodzi się z japońskich odmian. Poza składnikiem, tym czynnikiem odmianowym, oczywiście duży wpływ na smak ma pożywka, tak? Czasem jest tak, im bardziej roślina zestresowana, tym może ten owoc wydawać nam się bardziej taki
8: wyraźny, tak,
9: tak. Wyrazisty w smaku. Z tym, że no, w szklarniach w produkcji na dużą skalę chodzi nam o plon. To też jest tak, że tutaj aż takiej koncentracji nie będzie tych składników jak w pomidorze, który czasem w ogródku będzie nawet przysuszony troszkę, tak?
8: Tak.
9: I może ten smak bardziej wyrazisty też z tego może pochodzić. Ale jest jedna rzecz, która bardzo mocno wpływa na smak i sami często robimy takie błędy, że pozbawiamy pomidory smaku.
8: A jak to robimy?
9: Wkładamy je do lodówki. Absolutnie tego nie wolno robić. Pomidory nadmiernie schłodzone, czyli tam, nie wiem, poniżej 12 stopni chyba, bezpowrotnie tracą aromat. No, pomidor z lodówki już tego aromatu nie odzyska, nawet kiedy już wyjmiemy go i ogrzeje się do temperatury pokojowej, więc nie schładzajmy pomidorów. One lubią ciepło również po zebraniu. No ale w sklepach, w sieciach sklepów, wiadomo, jest to...
8: No właśnie, na to wpływu nie mamy, prawda? Nie wiemy, w jakiej chłodni pomidor przed wystawieniem na półkę był.
9: Chłodni może nie, ale oczywiście są schładzane, żeby uniknąć strat w czasie sprzedaży, tak? I dlatego też warto wybierać pomidory krajowe, bo wiemy, że one przebyły krótszy transport, zanim dotarły do sklepu. Krajowe to są takie odmiany, które są też dobierane pod kątem gustów polskich konsumentów. Po drugie, ten krótszy transport to jest zawsze mniej godzin w jakimś tam warunkach złych dla pomidora, powiedzmy, gdzie musi być ta temperatura trochę obniżona. Ja też wolę, jeśli tylko są na rynku dostępne polskie pomidory, to wolę kupować polskie, bo wiadomo, z Hiszpanii, z Maroka, wszystkie są cały rok, prawda, mamy pomidory na rynku. No wiadomo, że muszą przeżyć ten długi transport. Poza tym te odmiany, które są przeznaczone na eksport do jakichś odległych krajów, one też muszą być twarde, tak? Handlowcy, sklepy chcą, żeby te pomidory były twarde, bo wtedy lepiej zniosą transport, mniej strat, wiadomo. A jeśli pomidor jest twardy, no to wiadomo, że już nie jest taki smaczny.
8: Albo jak ma taką skórkę bardzo, bardzo trudną do przegryzienia. Tak. I tutaj właśnie kolejne pytanie moje, ściągać skórkę czy nie? Wyparzać pomidory czy nie?
9: No to jeśli ktoś ma problemy z trawieniem takiej twardej skórki, to oczywiście tak. No, znam osoby, które nie zjedzą pomidora bez obrania, bez sparzenia i obrania ze skórki. No, ja akurat mogę jeść i tak, ale fakt, że niektóre odmiany, szczególnie kiedyś takie koktajlowe pomidory były ze strasznie twardą skórką, bo wiadomo, że też jak odwiedzało się gospodarstwa, no to różne pomidory można było próbować. I no, taka bardzo twarda skórka pogarsza te nasze odczucia smakowe. Przy czym ta twardość to też nie tylko skórka, tak? Bo ogólnie cały owoc może być bardziej twardy, bardziej miękki i te malinowe raczej w większości należą do tych
8: miękkich,
9: które oceniamy jako przyjemniejsze, tak? Do spożycia, bardziej miękkie. Oczywiście też są różnice odmianowe. No, patrzmy na nazwy odmian, jak kupujemy, w zasadzie powinna być nazwa odmiany na opakowaniu. No i musimy zapamiętać, tak, które nam smakowały, które nie, bo zresztą malinowe pomidory też docierają do nas z Hiszpanii. Tak.
8: A no właśnie, to jest chyba najważniejsze, żebyśmy patrzyli na kraj pochodzenia. Zresztą nie raz o tym w audycji Wiesz Co Jesz mówimy, że teraz również są te flagi, nie tylko nazwy krajów podane, ale flagi, które mają nam bardziej wyraźnie wskazywać na kraj pochodzenia danych owoców i warzyw, więc kupujmy lokalnie, kupujmy sezonowo, bo to ma przede wszystkim największy wpływ na smak. Powiedziałyśmy na początku, że tych szklarni w Polsce przemysłowych jest bardzo dużo. Ja tu podałam te dane GUS-owskie akurat z 2024 roku, 1610 hektarów. Co ciekawe, za chwilę będziemy rozmawiać po informacjach Radia Tok FM o pomidorach gruntowych. Tych pomidorów gruntowych w Polsce jest dużo, dużo więcej, bo to 7-8 tysięcy hektarów, aczkolwiek zbiory z tych szklarni są dużo większe niż z gruntu, więc tu mam takie pytanie, trochę nawiązując do początku naszej rozmowy, czy to jest jakaś tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o rynek pomidorowy w Polsce, również ze względu na zmiany klimatu, kapryśną pogodę, upały, deszcze takie bardzo gwałtowne, czy tych szklarni w Polsce jest coraz więcej? Bo z drugiej strony rozumiem, że też próg wejścia jest wysoki, w sensie, że jest to bardzo duża inwestycja zbudowania
9: tak,
8: czegoś
9: bardzo
8: takiego.
9: To są wielkie inwestycje, zwłaszcza, że tutaj to techniczne wyposażenie musi być na bardzo wysokim poziomie i nowoczesne obiekty też nie mogą mieć 3 metrów wysokości, bo tam będzie też latem upał, tylko mają 5, 6, nawet 7 metrów. Wiadomo, że to jest, wszystko ma swoją cenę. W ostatnich latach, tak jak pani podała, mniej więcej te powierzchnie uprawy pomidorów właśnie w ostatnich 3 latach się pod osłonami ogólnie, to jest to właśnie ponad 1600 hektarów, a produkcja ma tendencję zwyżkową, czyli jakby ogrodnicy uzyskują większą wydajność tej produkcji. To jest kwestia, czy lepszych odmian, tego, że lepiej się już nauczyli tej uprawy, korzystają też z rozwiązań ze sztucznej inteligencji częściowo, bo to też jest, tak się mówi, że jest zielona matematyka, tak? No to wszystko wiemy, ile roślina czego potrzebuje, chociaż też się tam ta nauka się rozwija. Dlaczego w szklarniach są takie wysokie plony, tak? Bo z metra kwadratowego może być 40, 50, 60 kilogramów w ciągu sezonu całego, a w polu uprawiamy to pomidory i to jest zbiór jednorazowy bardzo często. A pomidor w szklarni to są odmiany wysoko rosnące i sezon się zaczyna, często ludzie sadzą w Polsce w szklarniach pomidory w okolicach Bożego Narodzenia. Zbiory zaczynają w marcu przeważnie, a można zbierać te pomidory i do listopada.
8: Kiedyś pomidory Made in Poland szokowały mnie w kwietniu, w maju, a teraz tak, już pojawiają się coraz wcześniej.
9: Mamy pomidory z upraw doświetlanych i mamy cały rok polskie pomidory. Nawet w środku zimy są owoce z upraw doświetlanych i to są odmiany o wysokich walorach smakowych. Nie ma wtedy tak dobrego, intensywnego światła słonecznego, więc je doświetlamy, uzupełniamy tą energię, tak? I one są smakowo również bardzo dobre, ponieważ jeśli ktoś mówi, że są niesmaczne, to znaczy, że ich nie spróbował chyba po prostu.
8: No na razie cieszmy się, że sezon pomidorowy nam się rozpoczyna, korzystajmy z niego dowoli, jedzmy świeże, później róbmy przetwory. Bardzo pani dziękuję za dzisiaj. Redaktor naczelna portalu podosłonami.pl Anna Wizy była z nami. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
8: To jest wciąż audycja Wiesz Co Jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry. Jest z nami teraz Maciej Wita, agromenadżer w filmie Jamar. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa.
8: Pomidor gruntowy, o nim teraz będziemy rozmawiać, czyli taki, który nie jest osłonięty przed słońcem, przed deszczem, a mówiliśmy przed informacjami Radia Tok FM, że pomidor deszczu nie lubi, jego uprawa i zagrożenia są inne niż w szklarniach. No i teraz stoimy u progu fali gorąca, klimat się zmienia, grad, ulewne deszcze, no to też jest coś, co nam towarzyszy. Jaki ma to wpływ na uprawę pomidorów gruntowych?
10: Każde takie anomalie mają raczej negatywny wpływ niż pozytywny, niezależnie czy mówimy o pomidorze gruntowym, czy o każdej innej roślinie uprawnej. Rolnicy produkujący warzywa, no nie tylko warzywa, po prostu rolnicy, patrząc w niebo i spodziewając się burzy, która może przynieść ze sobą grad, no to widzą od razu ogromne ryzyko ogromnych strat. Natomiast jeżeli pyta Pani w kontekście temperatur, no to na pewno trzeba podkreślić, zaznaczyć, że pomidor gruntowy jest tą rośliną, która lubi wysokie temperatury, lubi ciepło. Natomiast ja w swojej pracy często określam to, że w produkcji pomidora gruntowego w Polsce my wcale nie potrzebujemy wyższych temperatur w dzień. Wystarczy, że nasze noce będą cieplejsze i ten pomidor będzie dużo szybciej i efektywniej rósł.
8: Czy to znaczy, że będziemy drugą Italią? Czy produkcja pomidorów gruntowych na przykład rośnie właśnie w związku z tym, że rolnicy widzą, że jest trochę cieplej? Czy to jednak nie jest tak kolorowo?
10: Nie. Zapomnijmy, że będziemy drugą Italią. Tam jest zupełnie inny klimat, dużo dłuższy okres wegetacji, bo owszem, my zauważamy zmiany klimatu, widzimy, że jest coraz cieplej. Wystarczy dziś wyjrzeć za okno, prawda, i widzimy, jaka fala opałów jest w Polsce. Natomiast nie przekłada się to tak, aż tak na wydłużenie okresu wegetacji. Ja to powiem już tak w takim praktycznym przełożeniu. Włoski rolnik, kiedy myśli o rozpoczęciu sadzenia pomidorów, u niego jest końcówka marca i jego problemem wtedy jest ryzyko przymrozków na końcu marca, ale na początku kwietnia oni już są w pełni sadzenia. Polski rolnik, kiedy myśli o rozpoczęciu sadzenia pomidorów, w najlepszym wypadku jest to koniec kwietnia, a najczęściej początek maja. To jest miesiąc różnicy, to jest ogromna różnica, która później się przekłada bezpośrednio na produkcję, bo dziś mamy końcówkę czerwca i my w Polsce widzimy pomidory, które są w fazie intensywnego kwitnienia i wiązania owoców, a włoski rolnik już się zastanawia, kiedy będzie czerwone pomidory odstawiał do zakładu. Także zauważamy, że jest cieplej, ale nie przekłada się to na ten dłuższy czas produkcji, czyli my wcale specjalnie nie możemy szybciej rozpocząć tej produkcji i też nie możemy jej nie wiadomo jak długo, że tak powiem, ciągnąć. Kampania pomidorowa w Polsce trwa do początku października, jak pogoda pozwoli, czasem do połowy października, to jest maks.
8: Skąd w zasadzie ten podział, który, jak rozumiem, też ma wpływ na przeznaczenie tych pomidorów, pomidory szklarniowe na kanapki gruntowe, na przetwory, czy to zbyt duże uproszczenie?
10: Wie pani co, pomidor jest taką rośliną, że i tego szklarniowego można przetworzyć, prawda? No przyjęło się.
8: A gruntowego zjeść na kanapce, jak rozumiem.
10: Oczywiście. Ja bym nawet powiedział, że pomidor gruntowy to jest kwintesencja pomidora, dlatego że to jest pomidor, który dojrzewa w słońcu. On nie dojrzewa poprzez jednak w jakimś stopniu sztuczne warunki, które dajemy przez tą szklarnię, podniesienie temperatury. Jednak to ten pomidor, który dojrzewa w słońcu, w mojej ocenie jest smaczniejszy, ma dużo więcej wartości, a są naprawdę pyszne odmiany okrągłego pomidora gruntowego, który idealnie nadaje się na kanapki, bo trzeba zaznaczyć też, że dziś produkcja pomidorów przemysłowych to jest produkcja pomidorów do zbioru kombajnowego. To nie są już okrągłe pomidory, te wielkie takie, które nieraz potrafiły nawet pół kilograma ważyć. Dziś to są te podłużne, twarde pomidory, które po zbiorze kombajnowym nadal są pomidorami, że tak powiem.
8: Tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawe. Może faktycznie poświęćmy minutę, żeby powiedzieć, w jaki sposób pomidory się zbiera, no bo to już faktycznie nie jest tak, że zbiera się ludzkimi siłami, że tak się wyrażę, chociaż no oczywiście ktoś w kombajnie też musi siedzieć, ale jednak jest to zbieranie mechaniczne. Rozumiem, że to też bardzo wpłynęło na, nie wiem, dobór odmian, bo każdy, kto miał roślinkę pomidorową w domu, wie, że pomidory nie dojrzewają jednocześnie, a tutaj rozumiem, że one muszą nie tylko dojrzeć mniej więcej w tym samym czasie, to właśnie też, jak pan powiedział, muszą być no, odporne na zbiór maszynowy. To wynika, rozumiem, z ekonomii, ale czy to też wynika z tego, że jest coraz trudniej o ludzi do pracy?
10: Zdecydowanie. Koszt pracy ludzkiej jest bardzo wysoki i on już nie ma szans, żeby był niższy, tak? Więc z jednej strony to jest czynnik właśnie ekonomiczny, ale z drugiej też oczekiwanie zakładów. Ta technologia poszła bardzo mocno do przodu i dziś przemysł pomidorowy jest nastawiony praktycznie wyłącznie na przetwórstwo pomidora gruntowego, kombajnowego, zbieranego maszynowo. Oczywiście, tak jak pani słusznie zauważyła, nie da się wyeliminować całkiem czynnika ludzkiego, bo na kombajnach pomidorowych jest również stół sortujący, gdzie muszą być jeszcze ludzie, żeby ewentualne, powiedzmy, nie wiem, czasem zdarzy się, że kombajn kamień podniesie, czasem kawałek łodygi pomidora poleci i tam jest zadanie ludzi. Natomiast no, efektywność zbioru kombajnowego jest nieporównywalnie większa ze zbiorem ręcznym.
8: Spotkałam się z takimi zarzutami, że pomidor gruntowy musi być no, bardziej wspomagany chemicznie niż właśnie ten szklarniowy, bo jest bardziej narażony na choroby, na grzyby. Czy tak jest faktycznie?
10: Myślę, że w pewnym stopniu tak, natomiast nie demonizowałbym tego tutaj. Każdy pomidor, każda roślina tak naprawdę potrzebuje wsparcia w postaci ochrony chemicznej przed chorobami grzybowymi, jeżeli chcemy osiągnąć plony i z jednej strony pozwalające zachować tą ekonomię, opłacalność produkcji, ale z drugiej strony, jeżeli myślimy o produkcji żywności w takiej ilości, aby zaspokoić potrzeby ludzi na świecie, pomidor gruntowy jest to roślina o takim bardzo zwartej budowie. Tam nie ma takiego przewiewu, więc choroby grzybowe mają tam dużo łatwiej niż w szklarni. W szklarni produkcja pomidora odbywa się dosłownie pionowo, tak? Mówimy tu często o profesjonalnych, wysokich obiektach, gdzie pomidor gruntowy rośnie na kilka ładnych metrów, przepraszam, do góry. Zbierany jest nierzadko z tak zwanej zwyżki. Na tu w pomidorze gruntowym mówimy o roślinie, która zajmuje może pół metra kwadratowego i rośnie bardzo gęsto i stąd jest ta presja wyższa. Natomiast jeżeli nie przypilnujemy tych plantacji, to te przetwory nie będą takiej jakości, jakiej byśmy chcieli. Natomiast wszystko odbywa się zgodnie z normami, które obowiązują w Unii Europejskiej, a te, chciałbym podkreślić, są bardzo wyśrubowane.
8: Przez Polskę biegnie ponoć tak zwany pas keczupowy. To głównie na tych terenach produkuje się keczup. To mniej więcej w połowie Polski od zachodu po wschód. Zastanawiam się, czy to ma jakiś związek z zagęszczeniem też plantacji pomidorowych na tych terenach, czy też pas keczupowy to bardziej takie uproszczenie internetowe, a nie do końca rzeczywistość. Gdzie uprawia się w Polsce pomidory?
10: Z ciekawości spojrzałem na ten tak zwany pas pomidorowy. Wie pani co, ja bym przypisał to bardziej obecności w tym pasie autostrady A2, czyli takiej logistyki. Oczywiście wzdłuż tego pasa są zakłady, które zajmują się przetwórstwem, stricte przetwórstwem pomidorowym. Mam tutaj na myśli, że są to zakłady, które mają swoje bazy produkcyjne, czyli są polscy rolnicy, którzy produkują polskie pomidory i dostarczają je do tych zakładów. Oczywiście wzdłuż tego pasa jest kilka zakładów, ale większość z tych firm, które są oznaczone na tym pasie, to są firmy, które nie produkują pomidorów. To są firmy, które zajmują się, nie wiem jak to nazwać, konfekcjonowaniem, po prostu kupują koncentrat pomidorowy i w swoich zakładach z tego koncentratu robią przetwory. A koncentrat pomidorowy to już jest pomidor wysoko przetworzony. Ten pomidor, czy przetwory pomidorowe, które mają najwyższą wartość, to są jednak te przetwory nisko przetworzone, czyli nie koncentrat pomidorowy, bardziej przeciery pasaty. Zatem no, istnieje coś takiego jak pas keczupowy, natomiast na tym pasie są firmy, które tylko przepakowują koncentrat do, czy produkują z koncentratu keczup, nie mają baz, tam nie ma rolników, którzy produkują polskie pomidory.
8: No to jest ciekawe, co pan powiedział. Jeśli patrzymy na przetwory pomidorowe, co my w Polsce produkujemy z tych pomidorów i na przykład to, co powiedział pan o koncentracie, to jest bardzo ciekawe. Nie wiedziałam o tym, czyli koncentrat to już jest taki faktycznie, no jak sama nazwa wskazuje, skoncentrowany pomidor, ale też wysoko przetworzony, tak? Czyli co, do gotowania lepiej szukać pasat?
10: Wszystko zależy, czego oczekujemy, bo do gotowania ta łyżeczka koncentratu też wprowadzi ten smak, którego pasata nie da, tak? Bo jednak on jest bardziej skoncentrowany. No tu mówimy o pomidorze zagęszczonym do 30 kilku procent nawet, chociaż na półkach sklepowych najczęściej jest to koncentrat praktycznie zawsze 28-30%. Natomiast te pasaty, no to jest pomidor zagęszczony czasem do 10, czasem do 12, czasem do 15%. On jest po prostu mniej przetworzony i tych wartości pomidora w nim można więcej znaleźć.
8: A co jeszcze mamy? Czyli keczupy, koncentraty, pasaty.
10: Pulpa pomidorowa, czyli pomidor pokrojony w puszce. Dla mnie to jest jedna z najlepszych produktów osobiście w kuchni, jak gotujemy w domu. Łączymy pasatę z pulpą pomidorową, na przykład robiąc sos pomidorowy. Tą bazą jest oczywiście ta pasata, ale dokładając do tego puszkę pulpy, czyli tych kawałków pomidorów, powodujemy, że powstaje sos dosłownie z kawałkami pomidora, czyli nawet zimą możemy ten poczuć, ten kawałek pomidora. Także pulpa pomidorowa, również w Polsce produkowane są pomidory w całości do puszki. No to by było takie clue.
8: Dawniej na samym początku pomidor był rośliną ozdobną, o czym Państwu wspominałam na początku naszej audycji. Uważano, że jego owoce są toksyczne. Nie wiem jak Pan, ale ja życzyłabym sobie też, żeby pomidory zagościły bardziej w ogródkach, między kwiatami albo na miejskich skwerach, w miejskich ogrodach. W mojej sąsiedniej miejscowości pomidory są wysadzone już kolejny rok z rzędu przed Urzędem Miasta. I wygląda to pięknie. Dołączy się Pan do mojego apelu?
10: Oczywiście, ale jak pani mówi już o pierwotnej roślinie, jaką był pomidor, czy pani wie, jakiego koloru był pomidor pierwotnie?
8: Nie. Żółty, zgaduję. Żółty. Tak. Bardzo panu dziękuję dzisiaj za tę rozmowę. Maciej Wita, agromanager z firmy Jamar. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo.
7: To jest powtórka.

0: mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: To był najgorętszy dzień w historii pomiarów temperatury w Polsce. W kilku miejscach słupki rtęci wskazały ponad 40 stopni. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w naszym kraju weszły w kolejny etap, zapewnia resort obrony. A rząd Wielkiej Brytanii zmienia plany inwestycji w wojsko dronami. Chce przeciwstawić się zagrożeniu z Rosji. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Toruńskie Stare Miasto opustoszało w ciągu dnia, bo temperatura sięgnęła 43 stopnia Celsjusza. To więcej niż rekord z 1921 roku. To jednak nie była najwyższa temperatura w ciągu dnia w Polsce. W Słubicach termometry wskazały 40,5 stopnia. Do poniedziałku do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałem dla większej części Polski. Ale fala gorąca wciąż nęka całą Europę. W Niemczech, we wschodniej Saksonii temperatura w nocy z soboty na niedzielę nie spadła poniżej 20.

0: 39,4 stopnia. W Rimini we Włoszech władze miasta podjęły decyzję o bezpłatnym udostępnieniu klimatyzowanych muzeów jako miejsca schronienia przed ekstremalnym gorącem. Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego informowała w niedzielę, że od minionej środy zarejestrowano około 1000 zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem, a pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówił w TOK FM kardiolog Piotr Gryglas.
1: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
0: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla psów i kotów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Burucka z Działu Edukacji Warszawskiego ZOO.
2: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
0: W czasie upałów wystarczy kilka prostych zasad, by uchronić naszych pupili przed przegrzaniem. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał wicepremier, szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W Polsce obecnie stacjonuje rotacyjnie w ramach stałej obecności około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Wiceszef MON Stanisław Wziątek, pytany o możliwą lokalizację stałej bazy wojskowej, powiedział, że to na pewno znajdzie się na zachodzie kraju, a jako atrakcyjną lokalizację wskazał Szczecin. Rząd Wielkiej Brytanii zmienia plany na modernizację wojska, tak by lepiej odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Rosji. Według gazety Sunday Times budżet na inwestycje zwiększy się o przynajmniej 1 000 000 000 funtów. Duże środki przeznaczone będą na inwestycje w drony zamiast nowych niszczycieli i fregat. Wojsko zakłada, że z rosnącym podwodnym zagrożeniem ze strony Moskwy drony i autonomiczne pojazdy bezzałogowe poradzą sobie lepiej niż flota starzejących się okrętów wojennych. Plan według gazety miał zaakceptować Andy Burnham, faworyt do objęcia stanowiska premiera, po tym jak na początku tygodnia swoją dymisję zapowiedział Keir Starmer. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wspomagają lubelskie szpitale. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie dostał 28 milionów złotych na unowocześnienie kardiologii. Dzięki temu udało się kupić sprzęt, który już ratuje życie pacjentów. Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Chodzi o innowacyjny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, taki, który mają najlepsze ośrodki europejskie. Jak mówi szef kardiochirurgii dr Adam Stadnik, dzięki jednemu z urządzeń już udało się uratować życie chorego, który trafił do szpitala z zatrzymaniem akcji serca.
4: Pacjent przez tydzień był wspomagany, bo jego serce nie biło. Kontaktowaliśmy się z ośrodkami transplantacyjnymi. Ustaliliśmy z konsultantem krajowym, jeżeli chory nie pójdzie w kierunku recovery, czyli wyzdrowienia, to będzie do przeszczepu. Udało się go ustabilizować i chory chodzi, oddycha, ma się dobrze.
3: Dzięki środkom z KPO udało się zakupić sprzęt, choćby pozwalający na dokładniejszą diagnostykę zaburzeń rytmu serca, mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
5: Cieszymy się z tego, bo bardzo wiele osób otrzymuje tutaj pomoc i wraca do normalnego życia. Także to jest cel, a szczególnie tutaj w naszym ośrodku akademickim na Polsce Wschodniej.
3: By pacjenci nie musieli szukać pomocy w innych regionach Polski. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Więcej informacji na tokfm.pl. Upał odpuści w poniedziałek na zachodzie i północy. Tam termometry mogą pokazać poniżej 30 stopni, ale w pozostałych regionach wciąż bardzo gorąco. 37 stopni w Łodzi i Rzeszowie, 38 w Warszawie i Lublinie. W całym kraju mogą przechodzić burze, które przyniosą deszcz, a na zachodzie także grad.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. Jeszcze tylko ta afera i wakacje. Usłyszałam na korytarzach Pałacu Kultury, w kuluarach nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która była poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Radni warszawscy, ale nie tylko radni, też parlamentarzyści przepytywali Rafała Trzaskowskiego i władze Warszawy o to, co wydarzyło się w szpitalu i co zrobią władze, żeby nie wydarzyło się w przyszłości. Ale tak, jeszcze tylko ta afera i wakacje, czyli Trzeba to przeczekać, ograniczyć koszty wizerunkowe i jedziemy dalej. Słyszymy afera, skandal, nieprawidłowości, a jak skandal, to znaczy, że chodzi o coś wyjątkowego, a nie o normę. Tak jakby chodziło o jedną czarną owcę albo barana. Wyhodowaliście ośmiornicę, krzyczał na tej sesji poseł PiS Piotr Gliński, były minister kultury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Nie, to wy wyhodowaliście ośmiornicę, a nawet wiele tłustych ośmiornic. To nie dokładnie takich słów użył Rafał Trzaskowski, ale mniej więcej o to mu chodziło. Tymczasem ja słyszę od różnych osób, które czytają doniesienia na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym. 100 tysięcy? 300 tysięcy miesięcznie? Czy jest jakaś praca, która jest tego warta? Czy praca 3 doby pod rząd? To jest w ogóle w Polsce legalne? Dlaczego w naszym kraju tak łatwo skontrolować starszą panią, która sprzedaje kwiaty na ulicy, a tak trudno miliarderów w szpitalach? No i wreszcie najważniejsze, to już moje pytanie. Kilka dni temu premier Donald Tusk zapowiedział: będę prosił o odważniejsze propozycje programowe dotyczące naprawy tego systemu, czyli systemu opieki zdrowotnej. No, ja się pytam, teraz, panie premierze, teraz pan będzie prosił o odważniejsze propozycje programowe? No ale dobrze, może premier wyczuł, że to jest taki moment, że jest tak zwane polityczne momentum. Może rzeczywiście to teraz można coś zmienić. Coś? Czyli co? Czego my, może nie dziennikarze, ale my pacjenci, pacjentki, powinniśmy teraz oczekiwać od polityków? O tym dzisiaj jest temat. Ze mną i z państwem są Aleksandra Kurowska, doświadczona dziennikarka zajmująca się kwestiami, sprawami opieki, systemu opieki zdrowia, portal Co w Zdrowiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu.
7: I doktor nauk medycznych Paweł Kreczmański, lekarz, neurolog w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie oraz SOR-owiec, co jest też istotne w naszej rozmowie. Na Instagramie funkcjonuje jako doktor Neuron.
9: Dzień dobry Państwu.
7: To może zacznę od takiego ogólnego pytania, ale jestem ciekawa, co Państwo widzą w tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach? Co dla was jest najistotniejsze? Bo ja opowiedziałam trochę o tym, jak to widzą politycy, jak to wydaje mi się, że widzi wiele osób, ale państwo, patrząc ze swoich perspektyw. Może pan doktor najpierw.
9: Jest to w pewnym sensie soczewka, skupienie się na małym kamyczku, który tak naprawdę powinien spowodować lawina, to znaczy lawina analizy, lawina dyskusji, lawina dokładnego spojrzenia się na cały sektor zdrowotny, przeanalizowania, skwantyfikowania, czyli policzenia dokładnie, jak są rozłożone akcenty, ilość służby medycznej, jakość służby medycznej względem ilości pacjentów i w końcu zrobienie porządnej reformy, która wyrówna dostęp do służby zdrowia, tak, skróci kolejki i spowoduje, że będzie to o wiele bardziej wydajne i efektywna.
7: Mhm. Pani redaktor?
8: Ja mam bardzo mieszane uczucia, bo po pierwsze teraz wszyscy udają, że o tym nie wiedzieli, a jednak bardzo dużo o tym osób wiedziało i wiedziało od wielu lat, że te kominy płacowe narastają. Widzę polityczną nawalankę i obydwie strony mają wiele na sumieniu. Tak samo młody doktor, tak samo sygnalista, tak samo to ta cała otoczka. W tej chwili, tak jak to się dzieje, nie widzę niczego, co miałoby nas pchnąć do przodu. Ja czasami żartuję, że po prostu powinniśmy zebrać polityków ze wszystkich partii i zamknąć ich jak na konklawę. Nie wyjdą, póki nie wypracują jednej strategii, którą będą dalej realizować. Są kraje, którym się to udało. Między innymi Holandia wiele lat temu. Różne ugrupowania się dogadały co do kształtu reformy, a...
7: No to istotne. Pan dokładnie. Doktor pracował
9: ja
7: w Holandii.
9: Ja pracowałem 12 lat w Holandii, tak.
7: To do tego wrócimy, ale pani redaktor.
8: No i cały czas mamy takie przerzucanie się, kto co zaproponuje. Na szczęście...
7: Ja bym powiedziała, że raczej kto gdzie zawinił, a nie kto co zaproponuje.
9: To malowanie trawy, a drugie to przerzucanie się gorącym kartoflem. No po prostu ile można? 30 lat wiecznego przerzucania się odpowiedzialnością, tak? Tak nie można.
8: I akurat do premiera mam osobisty żal, bo jeszcze jakiś czas temu byłam bardziej naiwną osobą. z tej naiwności się wyrasta. I był taki moment, kiedy wierzyłam, że możemy pójść mocno do przodu. To był biały szczyt za poprzednich rządów premiera, gdzie bardzo wielu ekspertów tygodniami siedziało i dogadywało szczegóły reform. Byłam w szoku, bo dogadali się w różnych sprawach związkowcy z pracodawcami, z ekspertami z różnych stron, publiczny sektor, niepubliczny. Dużo tam osiągnięto, nie wdrożono z tego nic. Do teraz pamiętam konferencję, na której premier zapowiedział, że zgodnie z rekomendacjami podnosi składkę zdrowotną. Jak również pamiętam, kiedy chyba z tydzień później powiedział, że minister Ewa Kopacz przekonała go, że system jest tak dziurawy, że...
10: Nie ma co dolewać.
8: Tak.
10: To ciągle słyszymy.
8: Słyszymy, ale żeby jakiekolwiek reformy i sensowne planowanie mogło być realizowane, to musi być system stabilny. Jak to teraz wygląda? Od czasu ustawy podwyżkowej ten system coraz bardziej się nie bilansuje. I są to, mówiąc dosadnie, żebry u ministra finansów i generowanie kolejnych konfliktów, gdzie tu się dosypie 2 miliardy, tu się może dosypie 5 miliardów, tu się zapłaci za procedury wykonane 8 czy 10 miesięcy temu. Nie da się tego zaplanować. To jest cały czas ruletka. Moim zdaniem powinniśmy mieć system ubezpieczeniowy. Pamiętam rok 2007, kiedy był kryzys finansowy, kiedy Bank Światowy później pokazywał, które systemy jak działały w sytuacji kryzysowej. Tam, gdzie to były środki budżetowe, były cięcia, była nieracjonalna polityka. Tam, gdzie jest to uzależnione od naszych wynagrodzeń, jest w miarę stabilne finansowanie i można coś zaplanować. Teraz mamy po prostu pogłębiający się chaos taki. Ludzie mówią nieraz, ojejku, ten system upadnie. Ja akurat uważam, że on nie upadnie.
10: Nikt na to nie pozwoli, żeby tak zupełnie upadł.
8: Tak, poza tym mamy te czarno-białe filmy, różne komedie dotyczące chociażby tego, jak wygląda okupacja w Polsce, jak ludzie przewozili tą kiełbasę gdzieś tam pod ubraniem.
10: Polak sobie poradzi.
8: Nasz system tak wygląda. Ale im bardziej jest on taki nieprzewidywalny, tym jest mętniejszy, więc z jednej strony mamy młodych lekarzy, którzy potrafią przyjść do szpitala i powiedzieć, że oni chcą 30% wartości całej procedury plus stawkę godzinową, czyli za 70% trzeba utrzymać cały szpital, wszystkich innych lekarzy. Z drugiej strony mamy wybitnych specjalistów, którzy są takie osoby, mogłam je wymienić z nazwiska, ale nie jestem upoważniona, dla których moim zdaniem pensja 1 000 000 zł rocznie jest uczciwa. Są to świetni chirurdzy, są to świetni onkolodzy, osoby od transplantacji, którzy w innym kraju też by tyle zarobili. Tylko że my tego nie mamy. My często płacimy najwyższe stawki z powodu desperacji. Czyli zabraknie lekarza, zamkną oddział. Albo utrzymujemy ileś oddziałów, które się nie bilansują. Czasami z powodu wycen, czasami dlatego, że mamy 3 kobiety rodzące w tygodniu, więc inny oddział musimy zapłacić, ściągnąć za wszelką cenę lekarzy, którzy będą robili te procedury, na których da się zarobić, żeby te przepływy w szpitalu zrobić. No,
9: tak, dokładnie tak jest.
10: Pan doktor tak, kiwa cały czas głową.
9: Tak, dokładnie, bo to jest tak. Czasami dyrektorowi niestety bardziej się opłaca dać większą stawkę, dlatego, bo w momencie, kiedy spełniać będzie oddział kryteria NFZ-u, on dostaje wielokrotność tego, co musi zapłacić doktorowi. Tak nie powinno być.
8: I teraz wyobraźmy sobie, gdyby ten system działał gdzie indziej. No na przykład w urzędach warszawskich czy wojewódzkich. Pracownik, który wydaje paszporty, zarabia nagle 50 razy więcej niż inny urzędnik wykonujący podobną pracę, ale tam, gdzie nie płaci się, bo za wydanie paszportu się płaci.
9: Jeszcze lepiej, jest do niego kolejka, tak? Ponieważ jest tak sprawny i profesjonalny, że u niego oczekiwanie na paszport jest powiedzmy 2 lata, tak?
8: Albo nawet nie jest profesjonalny, ale ma wyłączność.
9: Dokładnie, chociażby.
8: Bo zrobił specjalizację w wydawaniu paszportów.
10: No właśnie, w tej głośnej rozmowie w Kanale Zero profesor Emil, czy doktor Emil Jędrzejewski, który jest nazywany sygnalistą, już tu może niekoniecznie zajmujmy się samą osobą pana profesora, pana doktora, ale tam padła jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo pan doktor powiedział coś takiego, że on dostawał 10% od zysków za procedury, które wykonywał, czyli za te operacje chirurgiczne, które robił, a mógłby żądać nawet 20-30%, bo jest świetnym specjalistą, nie było też innego specjalisty w tym szpitalu. On rozwijał ten oddział. No i przyznam, że no mnie to zadziwiło i zaczęłam się też zastanawiać, no właśnie, kto pracujący w systemie publicznym, na który wszyscy się składamy, w ten sposób dostaje jakiś procent od tej pracy, którą wykonuje. Czy policjant, który złapie jakiegoś mafiozę i zabezpieczy jakiś gigantyczny majątek, pieniądze, które ten mafiozo zarobił na, nie wiem, przemycie narkotyków na przykład. Mhm. Czy policjant dostaje procent od takiego od takiej sprawy? No wiemy, że nie. To dlaczego nie lekarze mogą to robić?
8: Nie do końca.
9: Jakaś forma gratyfikacji, myślę, istnieje. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że od ponad 15 lat nie było rewaloryzacji stawek NFZ-u. Więc jeżeli ktoś mówi o 10%, targuje się, mówiąc brutalnie, tak, o zyski, no to w tym momencie jest dokładnie ta sama stawka, która była 15 lat temu, a czas nie stoi w miejscu.
8: Nie, no są przeszacowane. Bardzo wiele procedur jest przeszacowanych.
9: No to jest problem, ale 90% z nich od 15-10 lat nie było w ogóle rewaloryzowane.
8: Ale to jest mój koniki, naprawdę są. Niech mi pan wierzy.
9: Ale ja wiem, no ja czytam statystyki GUS-u i wiem, jak wygląda to w moim szpitalu. No, neurologia nie była rewaloryzowana od 15 lat.
8: Sama ustawa podwyżkowa powoduje, ale że wchodzą wszystkie stawki.
9: Ja nie mówię o pensjach pracowników, ja mówię o płaceniach za wykonania naszych procedur, tak? Ja widzę, jak po prostu widzę rachunki, widzę jakie jest rozliczanie za naszego oddziału, tak?
8: Naprawdę są, ponieważ pieniądze na podwyżki nie idą osobnym strumieniem, tylko idą przez przeszacowanie wszystkich procedur co roku. O ileś procent.
9: Nie wiem, ja tylko mówię to, co widziałem. Mhm.
10: Ale to widzę, że państwo inaczej widzą ten system. Może to też jest problem, że nie wiemy do końca, jak jest.
8: Ja akurat uwielbiam te dane finansowe i przepisy i tam są, mamy kilka rodzajów tych przeszacowań stawek przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jeden jest związany z podwyżkami wynagrodzeń, ale nie tylko, bo tam częściowo jest zawarta waloryzacja z roku na rok. Czyli, może tak, kiedyś robiliśmy podwyżki znaczonymi pieniędzmi. Czyli na przykład była ustawa 303 i jakaś grupa dostawała 303 zł chyba, tak? Więcej na pensji. Teraz mamy tak, że to nie są znaczone pieniądze, tylko przeszacowuje się co roku wszystkie procedury medyczne o ileś tam procent. Niektóre czasami są trochę wyżej, że dla zachęty. Załóżmy o 8%, o 10% i z tego idzie część na waloryzację kosztów, idzie część na wynagrodzenia, ale to już dyrektor w ramach szpitala decyduje, jak te wyższe stawki podzielić i na co.
9: Jak to ugryźć, jak złamać ten impas? To jest kwestia, prawda? Wszyscy cały czas od kilkunastu tygodni, od kilku tygodni, odkąd cała ta sprawa wypłynęła, mówią tylko o analizach, potrzebujemy rozwiązań, to musimy zmienić myślenie.
10: Mhm. To ja zaraz państwa zapytam.
8: Ale jeszcze chciałam wrócić do tych procentów.
10: Jasne.
8: Bo z jednej strony to może być oburzające, z drugiej strony to nieraz przynosi efekty. Ja sama mam firmę i nie umiem tak zarządzać, ale dyrektorzy szpitali, którzy wprowadzają te rozwiązania, nieraz osiągają bardzo dobre wyniki. Ponieważ tak, część lekarzy dostaje stałą pensję, stara się jak najbardziej może. Część lekarzy dostaje stałą pensję i przyjmuje tylu pacjentów, ile tam ma zapisane, stara się nie zawsze mieć ich dużo, bo też nie chcą być przeciążeni, nie zwraca uwagi na wyceny. I nie tylko w szpitalach, ale nawet w poradniach specjalistycznych wprowadzenie takich mieszanych systemów powodowało, że lekarze po prostu starali się przyjmować tych pacjentów więcej, nawet w tych samych godzinach pracy. Zwracali uwagę, co tam wpisać, żeby NFZ ich dobrze rozliczył. Co do procentu, jeszcze tylko powiem, i urzędników, to policjanci nie dostają tego procentu, ale ponieważ ja się interesuję ochroną zdrowia, wiem, że były i są takie przypadki, że na przykład urzędnicy lub osoby współpracujące z urzędami mają prowizję, na przykład przy wykryciu jakiejś mafii lekowej, która wykorzystywała refundację. Nie mówi się o tym głośno, ale są takie systemy i wtedy, jeżeli on doprowadzi skutecznie do zatrzymania takiej grupy przestępczej w obszarze ochrony zdrowia, to dostaje od tego jakąś prowizję.
9: Mówiliśmy też o wykonaniach, nadwykonaniach. Nie zapominajmy też, że 90% niepublicznych szpitali ma podpisane kontrakty z NFZ-em i ponad 60% gabinetów prywatnej podstawowej opieki zdrowotnej ma również te umowy z NFZ-em podpisane. Więc to nie jest tak, to nie jest tak prosto wyważyć publiczną, państwową służbę zdrowia. Opiekę ambulatoryjną, opiekę szpitalną, tak? Do tego nałożenie spraw demograficznych, do tego nałożenie spraw, tak jak powiedziałem, dystrybucji lekarzy, dystrybucji nie tylko lekarzy, bo przecież my pracujemy w zespole, tak? Musi być salowa, która umyje podłogę, musi być ratownik, który założy w kłucie, musi być pielęgniarka, która pomoże pielęgnacji pacjenta. To jest cały zespół, tak? Musi ktoś zapłacić za prąd, za to, żeby wszystkie te instrumenty medyczne, żeby to było wszystko certyfikowane, żeby było to sprawne, żeby miało odpowiednią datę ważności, przydatności, tak? To wszystko są elementy, które wymagają analizy, wymagają po prostu gospodarności, spojrzenia takiego, które pozwoli nam zebrać te wszystkie elementy, przetworzyć je tak, żebyśmy mieli sprawny system. To wszystko jest w Polsce. Niech mi pani wierzy, pracowałem w Holandii, pracowałem w Niemczech przez długie lata. Te wszystkie elementy, które są potrzebne do tego, żeby ten system funkcjonował, istnieją.
10: Potrzebna jest wola. To są rozrzucone klocki.
9: Są rozrzucone klocki, które po prostu przez doraźne lepienie plastrem przez 30 lat, doraźne ruchy, nie ma brak jednej koherentnej ogólnopolskiej, ponadpartyjnej linii reformy służby zdrowia, to kładzie wszystko, tak? No i
10: naprawdę, czyli wracamy znowu do tego konklawę.
9: Tak jest, to jest absolutnie to. Też się zgadzam, że to było straszne rozczarowanie, bo to naprawdę można było coś fajnego zrobić z tego i niestety wszystko spaliło na panewce, bo koniunkturalizm okazał się ważniejszy.
10: Panie doktorze, a czy słyszał pan o agencjach, które negocjują w imieniu lekarzy ich zarobki? Pisała o tym ostatnio Joanna Solska w tygodniku Polityka.
9: Ja się z tym nie spotkałem.
10: Ja też, panie redaktor? Nie.
8: Nie ma takiej potrzeby, nie. Bo idzie lekarz i mówi dyrektorowi, ile chce pieniędzy.
9: Ewentualnie inna zasada. Przychodzi zdesperowany kierownik danej kliniki i mówi, słuchaj, ja jestem w stanie ci po prostu zaproponować taką stawkę, tylko przyjdź do mnie pracuj, bo mi za chwilę zamkną oddział. To też tak wygląda z naszej strony.
10: Panie doktorze, pan pracuje też na SOR-ze.
9: Tak.
10: Jak to teraz wygląda? Raz, że jak pracownicy SOR-u odbierają te ostatnie wydarzenia i doniesienia?
9: Jesteśmy wszyscy bardzo głęboko poruszeni, bardzo wstrząśnięci, to po pierwsze. Po drugie, SOR. SOR to jest bardzo specyficzna, priorytetowa działka medycyny. To nie jest praca dla wszystkich. Jestem bardzo przekonany, że w momencie, kiedy kiedy pozwolimy komuś pójść na SOR, nie byłby w stanie, myślę, około 5-10 minut przepracować, a nie wytrzymać pracy. Tak? To jest bardzo duże obciążenie psychiczne, to jest bardzo duże obciążenie fizyczne. To jest praca w warunkach, kiedy, mówiąc brutalnie, ma się kontakt ze wszystkimi płynami fizjologicznymi, ma się kontakt z różnego rodzaju profilem psychologicznym pacjentów i bardzo często z agresją, z różnymi marginalnymi grupami społecznymi. I patrząc na to, jak mamy ciężką tą pracę i właściwie SOR-owiec to jest charakter, mówię to o wszystkich szczeblach moich kolegów, ratownicy, pielęgniarki, którzy dają z siebie wszystko każdego dnia na SOR-ze. My, którzy po prostu musimy stawić czoła naporowi, nie tyle naporowi, ale takiej ilości pacjentów, takiej ilości danych i różnych zmiennych do przeanalizowania, że jest to bardzo ciężka praca i w momencie, kiedy dochodzi do takich sytuacji, tak jak w innym szpitalu, no to tak nie powinno być, no. Po prostu. To nie jest fair.
8: Ja za żadne pieniądze nie chciałabym pracować na SOR-ze i jak widzę takie wpisy w internecie, że zatrudnię się na SOR-ze za ileś tam pieniędzy. Nie chciałabym mieć odpowiedzialności takiej za życie drugiego człowieka, mówiąc wprost.
9: Tak.
8: Zwłaszcza na SOR-ze, gdzie te decyzje trzeba bardzo szybko podjąć, bo ktoś może zaraz umrzeć. Trzeba zdecydować, kogo przyjąć na triażu, kogo przyjąć szybciej, kogo nie.
9: Tak.
8: Tutaj błąd, przesunięcie pacjenta dalej, bo wygląda, mówi, że się czuje nieźle, mówi składnie, a może nie żyć za pół godziny.
9: Pierwsza linia analizy, top SOR, po prostu bez tego, bez doświadczonych, wykwalifikowanych, wytrenowanych i odpornych, jak nie wiem co, na naprawdę wszystko ludzi, bez tego to w ogóle nie funkcjonuje, tak? To jest pierwsza linia, to jest ta analiza, tak? Ja dostaję drugich pacjentów. I po prostu, nawet jak mam tylu pacjentów, że normalnie powinienem ich mieć 5-10 razy mniej, to ja muszę wstępnie już na każdym etapie mieć przeanalizowane, w którym momencie muszę zainterweniować i co muszę, jak muszę zainterweniować. I tak na moim SOR-ze pracujemy. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych SOR-ów w Polsce.
8: Choć teraz trochę zmienię temat i wrzucę tutaj mały kamyczek lekarzom, bo toczy się też dyskusja teraz, konsultacje nad zmianami dotyczącymi między innymi pielęgniarek. I też na tych SOR-ach lekarze są między innymi dlatego tak obciążeni, że to jest źle zorganizowane często i jest to takie zagrabywanie do siebie. Bo jeżeli przychodzi dziecko, czy ktoś ze złamaną ręką i to widać, że jest złamana ręka, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, to moim zdaniem lekarze powinni też oddawać niektóre kompetencje i ratownik czy pielęgniarka powinni już skierować na rentgen, żeby pan pacjent dostał.
9: Może nie to jest skierować, ale tu ma trafia pani w scenę, ja mam taki zespół, pracuję z tak naprawdę profesjonalnymi ludźmi. On mówi, słuchaj Paweł, weź podejdź, bo coś mi się nie podoba, tak? Weź zobacz, tak? Zobacz, bo tutaj, wiesz, podejdź, weź, po prostu podejdź do rejestracji, podejdź na triaż, zobacz, weź oceń, no nie? I my tak pracujemy, tak? Mamy otwarte kanały komunikacji, ja podchodzę i wtedy jestem w stanie w ciągu kilku sekund zadecydować, czy ten pacjent trafia na wstrząs pod respirator, czy nie wiem, czy ma za przeproszeniem, no nie wiem, ból małego palca i może iść do domu, tak, z paracetamolem. Taka jest skala. I u nas tak to funkcjonuje. I to jest naprawdę, to jest sedno, tak? Tak powinno być. Komunikacja taka. No nie jest tak, że pacjent to jest, nie wiem, jakiś Pan Bóg. Moja babcia była salową, tak? Przez 40 lat i ja żyję, tak? Więc proszę mi wierzyć, trzeba mieć po prostu szacunek dla drugiego człowieka, z którym się pracuje przede wszystkim i trzeba się nauczyć komunikacji, tak? Nie można sobie on być. Proste, jest ciężka praca, to jest zdrowie, życie ludzkie, nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. To się z panią zgadzam absolutnie.
8: Nocna i świąteczna opieka, która była lepsza przed siecią szpitali, moim zdaniem, bo teraz ją przesunięto do szpitali, pacjent jedzie do szpitala często niepotrzebnie. Opisywanie zdjęć rentgenowskich czy innych rzeczy. Pacjent jedzie do poradni w ciągu dnia, nawet zrobią mu to badanie, ale nie będzie miał opisu, więc co robi? Jedzie do szpitala, gdzie robi się drugi raz to samo badanie po to, żeby na miejscu mu ktoś opisał.
9: A załóżmy, to jest dziewczyna, która ma 31 lat, jest w wieku produkcyjnym i teraz trzeba ją jeszcze raz naświetlać, bo nie wiadomo co Hanan. Chociażby.
10: Tak mi się zdaje, że być może taka świadomość tego, jak pracują lekarze na SOR-ze, to odrobinę chociaż się poprawiła po serialu The Pitt.
9: Genialny. Absolutnie fajny serial.
10: Tak, też tak uważam, choć oglądając go byłam ciekawa, jak
9: on się... To trochę nudne, wiadomo, ale ja mam to na co dzień, ale...
8: Tylko ale to jest jedni sedno. Oglądają serial, drudzy oglądają MMA, czy coś innego i
10: inni pracują i widzą to na żywo. A jeszcze jestem ciekawa takiej rzeczy. Podczas sesji Rady Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że władze zajmują się i te instytucje kontrolujące wkroczyły, zajmują się, są uruchomione różne procedury, natomiast bardzo prosił o to, żeby nie podważać kompetencji i w ogóle, żeby SOR, zwłaszcza ten w Szpitalu Południowym, nie stał się dla ludzi takim wyklętym miejscem, bo takim miejscem nie jest i że to, czego on się obawia, to że ta złość, to oburzenie społeczne pójdzie właśnie w kierunku pracowników tego konkretnego miejsca.
9: To jest tak, że faktycznie obserwujemy zwiększoną liczbę pacjentów i też koledzy z innych SOR-ów o tym mówią.
10: W innych SOR-ach
9: i faktycznie spadł ruch chorych w Szpitalu Południowym, to fakt. To zaufanie niestety trzeba będzie odbudować, bo mleko się wylało i niestety jest tak, jest tak.
8: Dobrze wiedzieć, jeżeli coś mi się wydarzy, pojadę do Szpitala Południowego, bo będzie krótsza kolejka. Mówiąc lekarze i tak się będą starać i ratownicy i pielęgniarki.
9: Mówiąc pragmatycznie, dokładnie tak to wygląda, tak. Niestety tutaj jest poczta pantoflowa plus po prostu informacje. Ludzie też mają swój, każdy z nas ma swój rozum, tak? Nie będzie szedł do miejsca, w którym generalnie takie rzeczy się dzieją. Po prostu będzie ją mijał. To jest naturalny proces.
10: Przy czym nie wiemy, czy się dzieją.
9: Właśnie nie wiemy. Znaczy wiemy tylko tyle, że jest po prostu akcja medialna i tylko tyle wiemy, tak. No i ludzie na tym bazują.
8: Ale dodajmy też, że na każdym SOR-ze, na każdym szpitalnym oddziale i w każdej poradni mogą się zdarzyć błędy.
9: Dokładnie, jesteśmy ludźmi, tak.
8: I też kolejny taki wątek bokiem wrzucę. Cały czas nie mamy regulacji no fault, czyli takich rozwiązań, dzięki którym lekarze mogliby zgłosić błędy popełnione niechcący lub jakieś zdarzenia bez konieczności ponoszenia konsekwencji. Czemu to jest ważne? Bo pacjenci cały czas tego nie rozumieją.
10: Tak, proszę to wyjaśnić.
8: Tak,
10: mamy to, przepraszam, tylko przerwę, bo rzeczywiście wydaje mi się, że my jako pacjenci i też obserwatorzy mamy takie poczucie, że jak lekarz popełnił błąd, to trzeba do prokuratury, największe konsekwencje, to nie powinno tak się dziać, niekompetencja tego lekarza.
8: Wszystkim się zdarzają takie sytuacje, chodzi o sytuacje niezamierzone i jest bardzo ważne, żeby lekarze i inni pracownicy medyczni w takich totalnie niezawinionych sytuacjach nie ponosili konsekwencji, bo po prostu w innej, tak jak jest teraz, część z nich się boi tego zgłaszać. Więc jeżeli zdarza się jakiś błąd, może się zdarzyć nawet wiele razy, to nie ma o tym wiedzy, a tak, jeżeli są te zgłoszenia, można wypracować jakieś nowe rozwiązania. Więc dla nas, dla pacjentów, akurat ta zmiana byłaby bardzo korzystna, moim zdaniem. Druga sprawa, ciąganie medyków po prokuraturze, kiedy no, mają po tych dyżurach, załóżmy, kolejne kilkanaście godzin wolne i mają chodzić z tymi dokumentami, też nie jest korzystne. Nie chodzi o błędy, kiedy ktoś robi coś, czego nie umie i nie ma prawa tego robić. Mi nie chodzi o błędy, jeżeli, nie wiem, ktoś byłby nietrzeźwy pod wpływem narkotyków. Chodzi mi o takie sytuacje, kiedy ratownicy mi mówią, że przyjeżdżając na miejsce, to o czym pierwszym często myślą, to nie jest jak pomóc w tej chwili najbardziej pacjentowi, tylko jak to zrobić tak, żeby to nie trafiło do prokuratury. Bo myśmy poszli bardzo daleko w takie absurdalne klimaty, zwłaszcza właśnie na SOR-ach i w ratownictwie. Tu musi też decydować medyk, co jest dla pacjenta najważniejsze, a nie mieć w tyle głowy, że oto teraz będę przez kolejne tygodnie chodzić do prokuratury, muszę ze swoich pieniędzy wynająć prawnika i generalnie z powodu pomocy pacjentowi w taki sposób, który uważam za najbardziej uzasadniony, będę miał poważne problemy.
9: No niestety też jesteśmy często bezradni w momencie sytuacji, kiedy ktoś przychodzi z taką intencją na SOR, bo tacy ludzie też się zdarzają. Po prostu w środku nocy potrafi wziąć telefon.
10: Z intencją oskarżenia?
9: Tak, dokładnie. Przychodzi z jakimś problemem, na przykład wyjmuje telefon i zaczyna nagrywać w momencie, kiedy jest normalna wizyta, tak? Zaczyna nagrywać po to, jest, no, miałem taką sytuację z panią prawnik, tak? Przyjechała o 3 nad ranem, ona twierdzi, że boli ją głowa. Ja stwierdziłem, wykonałem badanie, część badań, ona zażądała badania, którego w ramach SOR nie byłem w stanie zrobić po prostu. Trzeba było zrobić inne badanie, no i w tym momencie zaczęła się dyskusja, że generalnie, że to jest niezgodne z resztą kompetencją, tralalala, wyciągnęła telefon. No i takie rzeczy się zdarzają.
8: I też jako pacjenci wszyscy powinniśmy reagować na agresję słowną i nie tylko słowną. Bo postawmy się z drugiej strony. Jeżeli mnie by spotkało coś bardzo nieprzyjemnego, ktoś by na mnie nakrzyczał, był wobec mnie agresywny, to jak ja później przez kolejne godziny działam w pracy? I dokładnie to samo jest z medykami, to znaczy jeżeli nie reagujemy i jest takie przyzwolenie i właśnie przyjdzie nietrzeźwy pacjent, robi awanturę, czy nawet trzeźwa, ale tu nagrywa, tu coś, to my jako te kolejne osoby w kolejce będziemy mieć lekarza, który to będzie przeżywał, będzie o tym myślał i po prostu mniej uwagi poświęci nam. Tak działamy, no. Wszyscy jesteśmy ludźmi.
10: A panie doktorze, jeszcze chciałam zapytać o to doświadczenie pracy w Holandii czy w Niemczech, o którym pan już kilka razy wspominał. To co z tego tak pan by najchętniej i najszybciej przeniósł do polskiego systemu?
9: Przede wszystkim system jest tak skonstruowany, że podstawowa opieka zdrowotna zajmuje się większością spraw. Są bardzo rygorystyczne zasady kwalifikacji pacjentów do specjalisty, jak i bardzo rygorystyczne zasady zlecania konsultacji czy przyjmowania pacjentów do szpitala. Poza tym w Holandii funkcjonuje taka zasada własnych pieniędzy, to znaczy jest pewna suma zaporowa, którą za jakąkolwiek interwencję lekarską trzeba płacić. Czy idzie się do lekarza pierwszego kontaktu, czy jedzie się do szpitala, jest to kilkaset euro, które pacjent musi zawsze z własnej kieszeni wyłożyć. Jeżeli lekarz, tak, dokładnie, po prostu płaci, dostaje rachunek. I w momencie, kiedy okazuje się, że jest naprawdę problem, który wymaga diagnostyki, wymaga hospitalizacji, to wszystko powyżej tej sumy jest już zwracane przez ubezpieczyciela, jest posłane przez ubezpieczalnię. Jest to pewna zaporowa cena. To pozwala nam na przykład uniknąć tego, że o 3 nad ranem przychodzi ktoś, kto ma 30 lat bólów kręgosłupa do mnie, tak, na SOR.
8: Albo kleszcza.
9: Albo kleszcza, dokładnie, trzeba go wyjąć, tak.
10: No dobrze, a czy to nie powoduje nierówności takich, że osoby mniej zarabiające nie będą korzystały, czy rzadziej korzystają, czy właśnie odkładają pewne decyzje i konsultacje?
9: Tak, natomiast nie jest to suma, która w jakimś większym, to jest bardziej suma, która jest sumą psychologiczną. Chodzi o to, że nie ma nic po prostu, że mogę sobie wejść tak jak do Biedronki, kupić lody czy coś takiego, tylko jest pewna suma, która naprawdę muszę się dobrze zastanowić, żeby te pieniądze zainwestować, ulokować, tak? To nie jest tak, że coś mi się dzieje i mogę sobie po prostu, właśnie takie panie, upisz mnie klesz, na SOR, są doktorzy, co tam, że konsultacja medyczna kosztuje, nie wiem, 200 zł, to, że pielęgniarka musi jakoś założyć wefon, to jest 150 zł, tak? To jest to, że ja muszę takiego pacjentowi zlecić badania z krwi, to jest kolejne 500 zł, nie, on ma kleszcza i tyle.
10: Przyznam, że ja bardzo źle wewnętrznie reaguję, jak słyszę o inwestycji, czy nie wiem, czy o płaceniu, ale o takim używaniu takiego języka. Zysk, inwestycja to jest w odniesieniu
9: tak,
10: do pacjentów.
9: Niestety, świat jest tak skonstruowany, że nie możemy sobie pozwolić na to, że jakieś socjalne rzeczy, które będą nam dane skądś. Te rzeczy musimy, ja ciężko pracuję, tak? Liczę każdą złotówkę, oszczędzam wszystkie pieniądze i zanim coś zrobię, to naprawdę pomyślę. Dokładnie tak samo powinno być ta funkcja, tylko ja nie mówię o tym, że ludzi kasować, nie wiem, po jakieś chore pieniądze, tak? Niech to będzie 20, 50, 100 zł, tak? W zależności od, nie wiem, od dochodu, cokolwiek, tak? Czy od tego, jak na przykład mówi się ze swoim, nie wiem, ubezpieczycielem, nie wiem dokładnie, przynajmniej tam to tak funkcjonowało, tak? Bo jest kilkanaście ubezpieczycielni, różne są tak zwane własne pieniądze, bo to się tak nazywa. I w zależności od tego, jakie ma pani stawki ubezpieczenia, no to te własne pieniądze mogą być, nie było, nie wiem, 50 euro, ale wtedy stawka ubezpieczenia była adekwatnie wyższa, albo te własne pieniądze mogła mieć pani stawkę ubezpieczenia śmiesznie niską, ale te własne pieniądze to było 500 euro, tak? I można było generalnie wybrać sobie polisę, która najbardziej pani by pasowała, tak?
8: Ja mam wątpliwości co do tego, takie po prostu boję się, że część osób by nie korzystało z tej opieki medycznej, ale na pewno to, co trzeba by było zrobić, to wyrównać w ogóle płacenie składek, bo obecnie jest to system skrajnie niesprawiedliwy. Jeżeli chodzi o to, że osoby z bardzo wysokimi dochodami mogą płacić minimalne lub w ogóle nie płacić składek, wystarczy mieć spółkę z jednym wspólnikiem. Na pewno POZ rozszerzyć i rozszerzać te kompetencje innych grup zawodowych. U nas my tak strasznie...
9: Ja mam rozszerzanie. Rozszerzanie to jest bardzo dobra linia. Rozszerzanie. Jest jedna rzecz, która
8: tylko
9: jest
8: wszyscy
9: praktycznie...
8: wszystkiego bronią. Właśnie,
9: ja nie chcę żadnej rzeczy bronić. Chcę tutaj państwu uzmysłowić jedną bardzo ważną rzecz. W Polsce nie ma ogólnokrajowej polityki prewencji, zapobiegania. Nie ma ogólnokrajowej akcji, która docierałaby do każdej strefy medialnej, do każdej grupy społecznej. Mhm. Zapobieganie jest 100 razy tańsze niż leczenie. Jeżeli uświadamia mi ludzi na przykład, że trzeba codziennie myć zęby, to jest trywializm, tak? Ale tak jest, bo ludzie nie myją zębów niestety w Polsce. To tak, statystyczny Polak myje zęby raz w miesiącu, nie wiem czy pani
10: ja
9: wie.
10: Ja tutaj zrobiłam wielkie oczy.
9: No właśnie. Więc w momencie, kiedy takie proste rzeczy, mycie zębów, jak się myje zęby, tak? Czy się szczotkuje zęby? Niech pani sobie wyobrazi, jeżeli każdy Polak szczotkowałby zęby, to byśmy mieli mniej więcej 10-20% mniej zawałów. Bo wszystkie bakterie, które są szczotkując, usuwa się te bakterie. Te bakterie trafiają do krwiobiegu i powodują choroby serca czy udary. Takie proste rzeczy. W tym momencie od razu, wykładniczo, to nie jest efekt to nie jest koniunkturalizm polityczny, że to za 5 minut, za tydzień, za dwa, tylko za 5-10 lat, kiedy wejdzie nowe pokolenie dzieci, które już będą miały dokładnie wpojone, jak o siebie dbać, zaczną spadać i zacznie nam się racjonalizować również i polityka społeczna i polityka zdrowotna w kraju. No to w ogóle nie ma, to jest w ogóle nie temat, który jest, nie wiem, nigdy nie był poruszany. Moim zdaniem to jest podstawa w ogóle sektora zdrowotnego, podstawa opieki zdrowotnej, prewencja, zapobieganie. Edukacja non-stop, edukacja, 10, 20, 30-letnia edukacja. Myj zęby, chodź do doktora, badaj się, nie wiem, cokolwiek. No to jest tak, wie pani, tutaj, masz 40 lat, zrób sobie kolonoskopię, szczepienia są takie, tu coś tam, tak jak powiedziałem. Wszystkie elementy systemu są. Trzeba to zebrać i zrobić z tego konkretną całość.
8: I strasznie brakuje nam takich koordynatorów. Pacjenci się gubią. Ja sama czasami się gubię, bo bardzo często piszą do mnie ludzie, co, gdzie, z kim, tutaj rak płuca, tutaj jakieś choroby jelit, gdzie się zgłosić, tu ktoś nie może znaleźć terminu na badania.
9: Wie pani, ktoś przeczyta w internecie, fajnie, jest SOR tam, gdzie ja pracuję, przyjeżdża pacjent z Elbląga 400 km, wymaga hospitalizacji, nie ma rzeczy. Co ja mam zrobić? Dzwonić po rodzinę, żeby przyjechał biedną babcię, tak, nie wiem, emerytkę z emeryturą tam, nie wiem, 1500, żeby wsadziła mu, nie wiem, szczoteczkę, to znowu przyjechała pociągiem. Ten pociąg to ją wyniesie 20% tej emerytury. Nie, takie są rzeczy, no. Mhm. Ja mam taki pacjent non stop, Zielona Góra, Elbląg. Wie pani, no, po prostu z tej Polski ludzie przyjeżdżają do nas.
8: My się śmiejemy, wiadomo akurat, że do Hajnówki, jeżeli już, bo kiedyś tam byłam z synem, jak miał złamany palec i nie było kolejki. I tak sobie liczyliśmy później, że dojazd z Warszawy do Hajnówki zajmuje mniej niż kolejka na SOR-ze ze złamaniem w Warszawie, dużo mniej.
9: Chociażby.
8: Paradoksalnie można zrobić sobie taką wycieczkę, choć nigdy nie wiadomo, jaki akurat będzie tam kolejka.
10: No dobrze, ale to dla mnie jest to jedna z zagadek tego systemu, bo wiem, że na przykład we Francji patrzy się na tak zwane pustynie medyczne i ten system też podobno nie do końca tam działa, ale jednak jakoś monitoruje się, czy jest w miarę równo rozłożony dostęp do procedur, do lekarzy różnych specjalizacji. No i nigdy nie da się tak zupełnie tego wyrównać, no ale przypadkiem, przynajmniej państwo jakoś to widzi i zwraca na to uwagę.
8: To jest temat, który sama chciałam poruszyć.
10: To proszę bardzo,
8: w kontekście premiera. Ponieważ przypuszczam, że będzie to w przyszłym tygodniu, ma być publikacja kolejnych map potrzeb zdrowotnych. Co to jest? To jest taki dokument, który wymusiła kiedyś na nas Unia Europejska. Mhm. Bo na początku myśmy brali pieniądze, kupowaliśmy te tomografy, rezonanse, stawialiśmy je i w ogóle z nich nie korzystaliśmy, bo nagle się okazywało, że w mieście jest ich 7, nie ma lekarzy do obsługi i nie ma kontraktu NFZ, żeby to robić i właściwie ten sprzęt wykonywał 1-2 badania. Więc Unia na początku nam kazała zrobić te mapy, widząc te nieprawidłowości. Co my w tych mapach bierzemy? Nie jest to rozwiązanie idealne, ale bierzemy dane epidemiologiczne, bierzemy dane dotyczące realizacji procedur, tego, co jest w danym miejscu i co powinno być. Jaki jest ten problem? Ja już słyszę od iluś tygodni, że te mapy pewnie będzie trzeba okroić, bo mogłyby pogrążyć Tuska. Bo my z jednej strony mamy rzeczywiście białe plamy, ale z drugiej strony mamy na przykład ileś sąsiadujących ze sobą powiatów, które robią dokładnie to samo i mają w tych oddziałach tak mało pacjentów, że to się nigdy nie utrzyma. Ale nikt nie chce zamknąć szpitala, czy przekształcić, nawet nie chodzi o zamknięcie, przekształcić na przykład w opiekę długoterminową, żeby starszych pacjentów, którym nie ma się kto zająć, nie upychać po internie w szpitalach, gdzie ta opieka jest dużo droższa. W tych mapach wychodzi też, tak przypuszczam, że w niektórych miejscach niektóre rzeczy trzeba pozamykać. Pacjenci tego nie rozumieją totalnie, bo każdy chciałby, żeby u niego w powiecie było wszystko. I ja jak prowadzę takie rozmowy, to się pytam, czy chciałbyś mieć operowaną prostatę przez lekarza, który takich operacji robi 20 w roku albo 15 w roku, czy przez takiego, który robi ich kilka dziennie. To są kwestie nietrzymania moczu, przeróżnych powikłań. Czy chcesz, żeby sprawdzał ci, czy masz raka skóry, lekarz, który się tym ciągle zajmuje, czy rzadko. My strasznie to rozdrabniamy. I to jest jeden z powodów, dla których też są takie wysokie pensje niektórych medyków. Bo gdybyśmy się skoncentrowali w tych ośrodkach, gdzie ta opieka naprawdę byłaby lepsza dla pacjentów, to nawet bardziej były takie projekty, nie wiem, jak one się skończyły, ale że nawet by się opłacało ze szpitala do szpitala wozić pacjentki.
9: To mają środki referencyjności trzech, czterech szczebli tak naprawdę.
8: Tak, i skoncentrować ten sprzęt tych specjalistów, ale każdy się tego boi, bo u nas jest taki wieczny syndrom rządu Buzka, że kto wprowadzi reformy, to w kolejnych...
9: Tak. No, kolokwialnie albo system służby zdrowia zatopi koalicja, albo koalicja system służby zdrowia. No to tak mniej więcej wygląda. No. I tak to wszyscy się tego boją, są te koniunkturalizmy, tak?
10: Dobrze, czyli rozumiem, że jak premier prosił o te odważniejsze rozwiązania, to na przykład działania, które byłyby konsekwencją skonstruowania tych map, czy rozpoznania tych potrzeb zdrowotnych.
8: Myślę, że on chciał zrzucić odpowiedzialność i pokazać, że chce coś zrobić, były te odważniejsze propozycje, ale rząd je blokował przez ostatni rok z hakiem.
10: Zbliżamy się do końca, więc panie doktorze, co by było jeszcze takim odważniejszym działaniem?
9: Tak jak mówię, dokończenie cyfryzacji, policzenie całej służby zdrowia, wyznaczenie map dokładnej gęstości danych specjalizacji i potrzebnych usług zdrowotnych oraz położenie nacisku na zapobieganie, czyli prewencję, czyli uświadamianie społeczeństwa. Akcje medyczne wieloletnie, ponadpartyjne, ogólnonarodowe. To jest moim zdaniem to, co powinniśmy zrobić.
8: I prowadzenie pacjentów za rękę, kiedy już coś im się dzieje. Żeby nie musieli wydzwaniać,
9: tak, dokładnie,
8: szukać, zastanawiać
9: się. Ma pan tu, a punktu A, dobrze, ma pan to, teraz ma zrobić tu, pójdzie pan tu, ma pan tak i tak, tak. Nie ma tego absolutnie, wszystko jest tak, ma pan problem, okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, idź sobie radź.
10: To wszystko, o czym państwo mówicie, nie wydaje mi się trudne na jakimś takim poziomie operacyjnym, technicznym, bo chyba mamy do tego narzędzia, żeby zdobywać wiedzę, żeby monitorować pewne rzeczy.
8: Tak. Mamy rozdrobnione.
9: Mamy rozdrobnione i nie mamy przede wszystkim kogoś, kto ma odpowiednią wolę, charakter.
10: Mi się to wydaje najtrudniejsze, tak. Nie taka strona techniczna, tylko właśnie brak woli i tego... No, przekroczenia różnych interesów i to, o czym pani redaktor mówiła wcześniej.
9: Wszystkie elementy są. Wszystkie elementy
10: usadzenia
9: są.
10: Się wszystkich, którzy by we wspólnym interesie coś uzgodnili.
8: I jakiejś wizji, gdzie zmierzamy za 5, 10, 15,
9: o tym
8: 20
9: dokładnie
8: lat.
9: O tym mówię. Dlatego mówię, ta prewencja jest jakby, dla mnie jest to backbone, tak? Dla mnie jest to podstawa. Ta prewencja nam determinuje tak naprawdę kierunek, w którym nasza służba zdrowia powinna się rozwijać.
10: No to jest wielkie schorzenie, nomen omen, naszego państwa. To myślenie takie bardzo krótkoterminowe. No cóż, tu się zatrzymamy, na pewno nie na zawsze, bo ten temat, ja mam nadzieję, że to nie jest afera, która się skończy.
9: Ja kocham swoją pracę, ja kocham leczyć ludzi, afera aferami, ja będę to robił, myślę, że do 80 albo i dłużej, ile będę miał siły po prostu, bo ja to uwielbiam i to jest dla mnie najważniejsze.
8: Ja czasami mam zmęczenie materiału i myślę o tym, że powinnam parę lat popisać o czymś innym, bo jak słyszę, że ciągle pracujemy nad tymi samymi ustawami, to robi mi się źle. Ostatnio żartuję, że pierwszym tekstem chyba, który napisałam w życiu, był tekst o tym, że o zawodzie psychologa i o tym, że powstanie samorząd. Było to 20 parę lat temu. Być może w przyszłym roku będziemy go mieć.
10: Właśnie.
8: Więc nawet w tak prostych i ważnych kwestiach często dajemy ciała, ale są dziedziny, które się świetnie rozwijają, mamy sukcesy w transplantologii, w POZ-cie naprawdę wiele się zmieniło w ramach opieki koordynowanej i różnych uprawnień lekarzy. Są też, musimy patrzeć na to, że mamy obszary, w których jest dobrze. W wielu obszarach, jeżeli chodzi o dostęp do innowacyjnych leków, naprawdę jesteśmy na poziomie europejskim. To znaczy, jeżeli chorujemy na raka piersi, na stwardnienie rozsiane, tu naprawdę te leki są bezpłatne i mamy najlepsze, to co jest najlepsze na świecie.
9: Jest to system programów lekowych, absolutnie. Mamy jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedzieliśmy.
10: Ostatnio.
9: Tak, seniorzy. Czy wiedzą pani, żeby prowadzić dom seniora, dom spokojnej starości, wystarczy mi się tylko działalność gospodarczą? To jest coś, co jest...
10: Ja zareagowałam ciszą.
9: No właśnie. Proszę pamiętać o tym. Ten sektor w ogóle też nie jest omawiany, tak samo jak i prewencja. Są wszystko... Mówię, ja patrzę naprawdę holistycznie na ten system. Ja widzę, jak to wygląda. Wszyscy skupiamy się na bezpośrednich działaniach, prawda, spektakularnych akcjach. Nikt nie patrzy na ciężkiej, organicznej pracy podstawowej. Opiece nad najsłabszymi, czyli nad seniorami i prewencji, czyli opiece i dbanie o zdrowie najsłabszych, czyli też i dzieci, tak? Seniorzy i dzieci. Wykładnikiem jakości i mocy danego państwa, danego społeczeństwa jest to, w jaki sposób opiekuje się najsłabszymi jednostkami w swoim
10: społeczeństwie. No, w Polsce wydaje mi się, że z tymi dziećmi to łatwiej, ale,
9: tak, ale
10: ich
9: seniorzy,
10: jeszcze widzimy,
9: tak.
10: Ale seniorzy są,
9: ale seniorzy są po prostu
10: tak. W tej chwili. Dobrze. Zaczęliśmy mnóstwo na ten koniec kolejnych tematów, więc chyba będziemy musieli się spotkać raz jeszcze, a na razie się zatrzymujemy. Redaktor Aleksandra Kurowska z portalu Co w Zdrowiu. Dziękuję.
8: Dziękuję.
10: I doktor Paweł Kreczmański, neurolog w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, Sorowiec w Warszawie i doktor Neuron na
9: dziękuję
10: Instagramie.
9: Bardzo
10: dziękuję. Agata Szczęśniak, to był program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. My się usłyszymy za tydzień, a za kilka minut usłyszą Państwo Przemysława Iwańczyka, który przygotował magazyn Radia Tok FM. Do usłyszenia.
6: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Fala upałów przetacza się na wschód Polski. Na zachodzie padły historyczne rekordy. Później do kraju wkroczył front burzowy. W ciągu dnia teoretycznie swoją pracę powinien rozpocząć nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiadomo jednak, czy Karol Nawrocki przyjmie od niego ślubowanie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do przejęcia płatnego obecnie odcinka autostrady A4. Filip Kakusz, informacje TOK FM. 1300 osób mogło umrzeć w Europie z powodu upałów w ostatnim tygodniu, tak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia. Jej sekretarz generalny Tedros Ghebreyesus napisał na portalu X, że pod wpływem ekstremalnego ciepła jest ponad 150 milionów Europejczyków. W Słubicach i Toruniu odnotowano w ciągu dnia historyczne upały powyżej 40 stopni. Cały dzień z problemami borykała się kolej, bo z powodu wysokich temperatur dochodziło do uszkodzeń sieci trakcyjnej. Po południu PKP Intercity w obliczu paraliżu na torach odwołała część połączeń i organizowała zastępczą komunikację autobusową. Co więcej, w ostatnich dniach pojawiały się braki wody, na przykład w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic, gdzie już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia, bo tylko wspólnie można zapobiec kolejnym brakom wody.
2: Zużycie wody jest ogromne, dlatego apelujemy.

0: aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie, co można to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
1: W Pilchowicach i w wielu innych miejscowościach na Śląsku niedobory wody uzupełniane były dostawami z cysterny. Sytuacja jest jednak trudna i w każdej chwili może dojść do kolejnych przerw w dostawach. Ostrzeżenia przed upałem trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w większej części Polski do 20 w poniedziałek. Poniedziałek to też pierwszy dzień kadencji nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, ale do pracy nie ma chyba po co przechodzić, bo mimo że został wybrany przez Sejm już ponad 2 tygodnie temu, to prezydent nadal nie odebrał od niego ślubowania. Nie znamy też odpowiedzi na pytanie, czy Karol Nawrocki w ogóle zamierza to zrobić. Sprawie przyglądał się Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Gdy obecna koalicja w marcu wybrała 6 nowych sędziów TK, prezydent zaprzysiągł jedynie 2 z nich. Pozostała 4 ostatecznie złożyła ślubowanie w Sejmie. Podobnie będzie ze Sławomirem Patyrą, uważa poseł Centrum Ryszard Petru.
3: Prezydent wybrał konfrontację, bardzo mu się spodobała. On na tym jego przekonaniu zyskuje, a to oznacza coraz bardziej pogłębiający się kryzys w wymiarze sprawiedliwości.
2: Ale nieoficjalnie niedawno mówiło się, że Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Sławomira Patyry. I stąd być może taka, a nie inna odpowiedź Pawła Sałka z PiSu na moje pytanie o decyzję prezydenta.
4: To jest skomplikowana sprawa. No, myślę, że te pytania trzeba kierować bezpośrednio już do kancelarii prezydenta. Jaka będzie decyzja ze strony pana prezydenta? Uważam, że ona będzie rozsądna.
2: Obecnie rządzący we wrześniu wybiorą kolejnego sędziego. A to teoretycznie oznacza, że nominaci PiSu w Trybunale będą już wtedy w mniejszości. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować. Nasze prawo do bycia Ukraińcami jest bardzo ważne, powiedział Zełenski przy tej okazji. Pod koniec maja ukraiński prezydent ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca ogłosił, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do przejęcia płatnego obecnie odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Przejazd drogą będzie bezpłatny. Planowane są też inwestycje. Grzegorz Kozioł.
5: 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
5: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Więcej informacji na tokfm.pl. Upał odpuści w poniedziałek na zachodzie i północy. W pozostałych regionach będzie jednak wciąż bardzo gorąco. Przeważnie od 35 do 38 stopni. Burze mogą pojawić się już w całej Polsce. Będzie im towarzyszył silny wiatr, a w zachodniej części kraju także grad.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
8: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami generał brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych. Dzień dobry, panie generale.
9: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
8: I cóż za niespodzianka, będziemy rozmawiać o wojskach specjalnych. Chciałabym się dowiedzieć, czym są wojska specjalne i ilu was jest?
9: Najprościej by powiedzieć, to są wojska specjalne, przeznaczone do specjalnych zadań. Jeśli chodzi o samą liczebność, to powiedzmy, że jest to parę tysięcy żołnierzy w sumie w całym komponencie wojsk specjalnych, żeby nie wchodzić w szczegóły. Natomiast jak opisać wojska specjalne? Wojska specjalne chyba najlepiej opisać przytaczając takich 5 prawd, które gdzieś chodzą w tej przestrzeni takiej naszej wojskowej, które jak gdyby opisują ten rdzeń, to podejście w ogóle do służby żołnierzy wojsk specjalnych. Tą pierwszą prawdą to jest prawda o tym, że ludzie są ważniejsi niż sprzęt. I to jest mocno przestrzegana zasada w wojsku, zawsze stawiamy.
8: Czyli podczas operacji nie ratujemy naszego sprzętu, tylko przede wszystkim ludzi.
9: I także w czasie szkolenia, także całej kariery dbamy o tego człowieka, o tego żołnierza. On jest bardzo ważnym elementem systemu, ponieważ troszkę to jest brutalne, ale w jego szkolenie włożyło się bardzo dużo pieniędzy i trzeba go jak najdłużej w tej służbie utrzymać, żeby on jak najdłużej mógł tą swoją służbą zwracać te koszty tego szkolenia. Ale
8: a jak długo można pełnić taką trudną służbę? Trudną także fizycznie.
9: To zależy od tego, jakie predyspozycje ma każdy żołnierz. Mówi się, że taki najbardziej optymalny wiek żołnierza czy operatora, my czasami tak używamy takiego określenia, operator wojsk specjalnych, to jest 35 lat, ale ja osobiście dowodziłem żołnierzem, który był znacznie starszy ode mnie, kiedy ja miałem 40 lat i byłem dowódcą zespołu, to dowodziłem pod oficerem, który przekroczył 50 lat i był doskonałym żołnierzem i niejednego młodego operatora mógł pod kątem fizyczności i kondycji zaskoczyć, natomiast jego wiedza akurat w tej...
8: Doświadczenie
9: w tej, powiedzmy, na tym stanowisku, na którym służył, no była nieoceniona, ponieważ przez ten ileś lat w wojskach specjalnych zaliczył praktycznie wszystkie stanowiska bojowe.
8: Wracamy do pięciu zasad. Mhm. Zasada pierwsza, ludzie są ważniejsi niż sprzęt.
9: Dokładnie. Kolejna zasada to jest jakość ważniejsza niż ilość. Więc w wojskach specjalnych nigdy nie nastawiamy się na to, żeby nas było dużo. To jest też przejście do tej trzeciej zasady, trzeciej prawdy, że wojska specjalne nie są produktem masowym. I to widać, bo patrząc na ilość żołnierzy jednostek wojsk specjalnych, porównując ich do liczebności całych sił zbrojnych, to jest, myślę, że około 2%. Natomiast jakby ilość zadań, jakie wykonujemy, no nie jest proporcjonalna do tych procent żołnierzy, jest znacznie większa. To bardzo dobrze było widać w czasie misji w Afganistanie. Z całym szacunkiem dla moich kolegów z wojsk operacyjnych, bo bez nich pewno byśmy nie zrobili. To też jest jedna z zasad, o której za chwilę powiem. Ale ilość operacji, która była wykonywana, właściwie efekty operacyjne, jakie były osiągane, no to były osiągane w dużej liczbie przez żołnierzy jednostek specjalnych. Także jakość jest znacznie ważniejsza niż ilość. Czwarta zasada mówi o tym, że wojska specjalne nie istnieją jak gdyby samodzielnie. Nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Nasze operacje, sukcesy...
8: Ktoś musi wam przygotować grunt, tak?
9: Musimy mieć to otoczenie. My czasami mówimy, że musi nam ktoś ten kordon zbudować, żeby w środku tego kordonu przeprowadzić tą operację specjalną. I to też wygląda w ten sposób, no też posłużę się moim osobistym przykładem, że to właśnie żołnierze jednostek operacyjnych z kompanii zmechanizowanych, czy to dowozili nas na miejsce akcji w sposób taki, który nie ujawniał, że my tam jesteśmy. Czy też czekali jako ten Quick Reaction Forces po to, żeby nas ewentualnie wesprzeć, gdyby coś poszło nie tak. Więc to jest ta czwarta zasada. I piąta zasada mówi o tym, że nie można zbudować sił specjalnych ad hoc. Żeby mieć dobrze przygotowane jednostki specjalne, to ten proces trzeba rozpocząć o wiele wcześniej, niż zakładamy, że może się rozpocząć konflikt lub zakładamy, że możemy tych jednostek po prostu używać.
8: Powiedział pan o operacjach specjalnych, a generał Michał Strzelecki, który jest dowódcą komponentu wojsk specjalnych, ostatnio w wywiadzie dla Rzeczpospolitej użył takiego porównania, że państwo są jak chirurgiczny skalpel. Więc pomyślałam sobie też o tym przygotowaniu otoczenia, że najpierw ten pacjent musi trafić na stół, tak, i dopiero wkracza ten chirurgiczny skalpel, którym są wojska specjalne. Ale w takiej powszechnej świadomości, jeżeli ktoś nie interesuje się wojskami specjalnymi, to pewnie ma tak na podorędziu jedno hasło, GROM. Ale przecież tych jednostek jest więcej.
9: Tak, oczywiście. No GROM jest jedną z chyba najbardziej znanych w tej przestrzeni, powiedzmy, takiej popularnej przestrzeni, tak, jednostek, ale oprócz tego mamy jednostkę wojskową komando w Zrublińcu, były pierwszy pułk specjalny, obecnie to jest chyba najstarsza jednostka z wszystkich jednostek wojsk specjalnych, chociaż bije się o ten prymat też jednostką wojsk specjalnych, jednostką wojskową Formoza. Mamy najnowsze, czy tam najmłodsze dzieci wojsk specjalnych, to jest jednostka wojskowa NIL w Krakowie i jednostka wojskowa AGAT w Gliwicach. I może nie jest to jeszcze konkretnie jednostka wojsk specjalnych przypisana bezpośrednio pod dowództwo wojsk specjalnych, ale operacyjnie i szkoleniowo jak gdyby my nadzorujemy, jak są realizowane zadania, czyli tak zwany POS, powietrzna jednostka operacji specjalnych, która jest formowana w Powidzu.
8: Czy każda jednostka ma swoją specjalizację?
9: Tak, praktycznie każda jednostka ma pewien zakres zadań doktrynalnych, które no, są przypisane niejako do tej jednostki. I tak bardzo w skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły definicji, można powiedzieć tak, że jednostka wojskowa GROM jest to jednostka przeznaczona do wszelkich operacji, nazwijmy je tak, zakładniczych. Czyli jeżeli trzeba będzie
8: odbić
9: zakładnika, wspierać w tych zadaniach także powiedzmy policję czy inne służby niewojskowe, to od tego jest właśnie jednostka wojskowa GROM. Ona jest do tego najlepiej przygotowana, jakby swoją strukturą jest w stanie wykonywać te zadania zarówno na lądzie, jak i na morzu. Kolejną jednostką jest jednostka wojskowa Lubliniec, czyli JWK, jednostka wojskowa komandosów. I to jest troszeczkę taki odpowiednik zielonych beretów amerykańskich, czyli jednostka, którą specjalnością jest wsparcie militarne i nie występujące też tak naprawdę w natowskiej doktrynie tak zwane unconventional warfare, działania niekonwencjonalne, często mylone w polskiej nomenklaturze z działaniami nieregularnymi, ale działania nieregularne, czyli dwa obszary działania. Jedno to jest wzmacnianie ruchów partyzanckich, a drugie to jest wzmacnianie funkcjonującego rządu przed tymi ruchami partyzanckimi.
8: W zależności, jak jest interes państwa wysyłającego komandosów.
9: Tak, dokładnie, co my chcemy zrobić. Tak, w Afganistanie wspieraliśmy rząd w operacji counterinsurgency, tak, czyli tej, powiedzmy, przeciw złym ludziom. Natomiast jednostka wojskowa Formosa jest to jednostka, która wykonuje pełne spektrum operacji specjalnych w domenie morskiej. I to jest jej specjalizacja. Jednostka wojskowa Agat, jedno z najmłodszych dzieci wojsk specjalnych, chociaż nie takie młode znowu, to jest jednostka wsparcia bojowego, czyli każda jednostka, która jest tych wcześniej wymienionych jednostek może być wspierana powiedzmy cięższym uzbrojeniem przez jednostkę wojskową Agat, no i jednostka wojskowa Nil, która z jednej strony zabezpiecza samo stanowisko dowodzenia pod kątem systemów łączności, ale także inne jednostki też pod kątem systemów łączności, ale też spełnia pewne zadania związane z, powiedzmy, z analizą informacji, o tak to określę.
8: Panie generale, rekrutacja do wojsk specjalnych już obrosła wieloma legendami. To proszę nam opowiedzieć, jakich predyspozycji państwo oczekują od kandydatów? To już chyba jest dla wszystkich jasne, że nie liczy się tylko kondycja, sprawność fizyczna, ale też inteligencja, umiejętność panowania nad emocjami, no i pewnie wiele innych cech, które są pożądane w tym zawodzie.
9: Praktycznie pani redaktor wszystko powiedziała, więc ciężko mi coś znaleźć oprócz tych wymienionych cech.
8: No to zacznijmy od tych morderczych treningów, które
9: muszą
8: sprostać
9: ci,
8: którzy chcą być elementem wojsk specjalnych.
9: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my oczywiście szukamy konkretnych kandydatów, ale też...
8: To znaczy?
9: Kiedyś to się mówiło, że inteligentnego siłacza szukamy, czyli z jednej strony osoby, która ma odpowiednią sprawność fizyczną, a z drugiej strony no, te cechy, powiedzmy, umysłowe, psychotechniczne pozwolą jej zrobić to, co powiedzmy normalnie żołnierze no, w większości nie wykonują. Tak? I takich kandydatów generalnie szukamy. Natomiast jesteśmy też świadomi, że społeczeństwo troszeczkę się zmienia. I jak gdyby te wyzwania związane z tą fizycznością tych kandydatów, których szukamy, też są inne niż powiedzmy 30 lat temu, kiedy...
8: Na przykład mówi pan teraz o tym, że kiedyś dzieci spędzały czas na podwórku,
9: dokładnie.
8: Chłopcy grali w piłkę,
9: biegali,
8: a teraz
9: na
8: trzepaku, nad smartfonem, tak?
9: Dokładnie, a teraz główne części ciała, które są dobrze wytrenowane...
8: I nie podciągnie się na drążku.
9: Tak, nie podciągnie się na przykład na drążku.
8: Ale to chyba nie ma szans.
9: No niestety nie ma szans, więc oczywiście jest taki limit sprawności, który każdy kandydat musi sobą reprezentować.
8: Bo potem można pewne rzeczy wyćwiczyć.
9: Dociągnąć, wyćwiczyć, różnie się, no wyszkolić po prostu.
8: To jeszcze tylko dopytam, czy komandos jest sprawniejszy niż przeciętny żołnierz? Mówiąc obrazowo, jeżeli przeciętny żołnierz zrobi 100 pompek, to komandos zrobi 150?
9: Normy WF-u dla żołnierzy wojsk specjalnych są wyższe niż dla żołnierzy innych jednostek, tak to powiem. Myślę, że w średniej liczbie żołnierzy, mam nadzieję, że moi koledzy z wojsk operacyjnych się nie obrażą, tak, jesteśmy po prostu sprawniejsi, ponieważ my ciągle jesteśmy takim pododziałem, o którym się mówi, że jesteśmy lekką piechotą, więc wywodzi się z lekkiej piechoty, więc nasze te cechy, powiedzmy, wytrenowania, no muszą nam zapewniać to, żeby z tym przysłowiowym plecakiem na nogach pokonać znacznie większą odległość niż żołnierze.
10: A nie zasapać się po 2 kilometrach.
9: Nie zasapać, tak, bo trzeba być na koniec gotowym do wykonania zadania, które też może być same w sobie bardzo dynamiczne. Więc takie cechy po pierwsze szukamy już u kandydatów, ale jednocześnie w czasie szkolenia jak gdyby rozwijamy. Ponieważ bardzo często wojska specjalne, a ich właściwie nabór do wojsk specjalnych jest skojarzony z selekcją, czyli 5-dniowym wydarzeniem, które pokazuje nam, jak dany kandydat, który zgłosił się do służby wojskowej, jest przygotowany pod kątem fizycznym.
10: I jaki ma potencjał.
9: Jaki ma potencjał, ale też sprawdzamy, jaki ma potencjał psychologiczny. I przez tą...
10: Są testy.
9: Tak, są testy, ale są też żołnierze obserwowani, czy kandydaci, bo to nie są jeszcze żołnierze wojsk specjalnych, są obserwowani przez psychologów po to, żeby wychwycić te, albo właściwie wychwycić te cechy, które mogłyby dyskwalifikować przyszłego żołnierza.
10: A jakie cechy dyskwalifikujące są?
9: Zbytnia indywidualność. Nie poszukujemy indywidualistów.
10: Bo to
9: nie
10: praca
9: poszukujemy,
10: w grupie.
9: Tak, nie poszukujemy mistrzów świata w jednej dziedzinie. My poszukujemy takich kandydatów, którzy są mistrzami, ale jednocześnie umieją współpracować ze swoimi kolegami po to, żeby ten efekt synergii ze swojego działania wyciągnąć. Więc to się dzieje na tym pierwszym sprawdzianie, powiedzmy, który potocznie się nazywa selekcją, kwalifikacją.
10: Wielu jest chętnych?
9: Mogłoby być więcej. Patrząc na to, jakby na strukturę naszego społeczeństwa. Natomiast na tą chwilę jest to na tylu kandydatów, że jesteśmy w stanie zaspokoić te potrzeby, które mamy, jeśli chodzi o uzupełnienia. Natomiast...
10: A proporcje? Ilu się zgłasza, a ilu zostaje? Zgłasza się 10, zostaje 2?
9: W zależności, nie. To nie są aż tak duże, nie są aż tak duże proporcje, bo też to jest właśnie to, co chciałbym powiedzieć, że ta selekcja to nie jest tak naprawdę ten najcięższy element szkolenia. Ten najcięższy element szkolenia dopiero przyjdzie. Natomiast...
10: Kiedy już ktoś się zaklasyfikował,
9: tak? Kiedy jest
10: tak?
9: już zakwalifikowany, trafia do jednostki specjalnej, jeżeli ma predyspozycję na zespół bojowy, jeżeli... posłuży troszkę, powiedzmy, w pododdziale zabezpieczającym, to wtedy dostaje zgodę na to, żeby przystąpić do kwalifikacji na kurs bazowy. On się różnie w naszych jednostkach nazywa. Praktycznie każda jednostka we własnej kulturze taki kurs bazowy przygotowuje. On trwa od praktycznie chyba najkrótszego prawie roku do ponad roku. I to jest tak naprawdę ten creme de la creme, jeśli chodzi o szkolenie i sprawdzenie, czy dany kandydat, który przeszedł selekcję, może zostać operatorem jednostki specjalnej.
10: Bo jeszcze po tym etapie może się okazać, że nic z tego.
9: Tak, bo selekcja trwa, powiedzmy, ta część gra terenowa zazwyczaj 5 dni. Natomiast kurs bazowy trwa rok. Mhm. Przez ten rok ten kandydat jest doprowadzony na granicę swoich możliwości. Oczywiście w taki sposób, żeby w sposób taki zbyt łatwy nie rezygnować z każdego. Ale jest, powiedzmy, w tych obszarach szkoleniowych doprowadzany do granicy swoich wydolności, wytrzymałości, umiejętności i sprawdzany, jak się zachowuje. Jak w tych bardzo ekstremalnych sytuacjach jest w stanie właśnie współpracować z grupą, jak podejmuje decyzje, jakie ma cechy. Czy to jest przyszły dowódca sekcji, czy to jest po prostu przyszły wspaniały operator, na przykład uzbrojenia, czy medyk. Tak? Więc od tego jest kurs bazowy. Wracając do tego pytania, ile procent? To różnie w różnych jednostkach jest i też różnie w różnych latach, ale tak około 30% przechodzi osób, które zgłaszają się na kurs, na selekcję, tą selekcję jest w stanie ukończyć. A później dopiero się zaczyna kurs bazowy.
10: No to, a tam?
9: Tam już jest, trzeba też mieć świadomość tego, że żeby się dostać na kurs bazowy, to już trzeba... Po pierwsze, jest się znanym w jednostce, bo ma się tam jakiś okres służby. Ten okres zazwyczaj jest przygotowywany, wykorzystywany na to, żeby ten żołnierz do tego kursu bazowego się przygotował. Kiedy ja dowodziłem zespołem w jednostce wojskowej komandosów, to mieliśmy taki zwyczaj, że wszyscy kandydaci na kurs bazowy trafiali najpierw do grupy zabezpieczenia logistycznego i tam, powiedzmy, był taki niewielki team, który wzajemnie się motywował, to było około tam 4-5 żołnierzy, którzy wiedzieli, że w kolejnym roku przystąpią, czy rozpoczną kurs bazowy, a wcześniej przystąpią do egzaminu na ten kurs bazowy. Więc po pierwsze, myśmy ich znali, operatorzy z grup specjalnych mogli spokojnie tych chłopaków poznać, bardzo często udzielali im też wsparcia fachowego po to, żeby jak gdyby te treści, które tam będą na kursie bazowym, nie były dla nich dużym zaskoczeniem. Więc nie był to żołnierz tak do końca nieznany. Więc trafiając na ten kurs bazowy, jak spełnił te wszystkie kryteria, to mimo tego bardzo ciężkiego szkolenia robiliśmy bardzo dużo, żeby on po prostu ten kurs ukończył. Oczywiście, jeżeli w trakcie szkolenia popełniał takie błędy, które no, na przykład pokazywały, że no, nigdy nie osiągnie właściwego poziomu, nazwijmy to tak, orientacji przestrzeni. Czyli cały czas, powiedzmy, w szkoleniu ogniowym popełniał ten sam błąd, że nie był w stanie w sytuacji szybkiej, dynamicznej rozróżnić, kto jest zakładnikiem, a kto jest, powiedzmy, tym bad guysem, no to takiego człowieka jednak się z kursu usuwało, tak? Ale z mojego doświadczenia na, powiedzmy, 25 na początku kursu, zazwyczaj 22-23 kończyło kurs bazowy. Więc inne podejście troszeczkę.
10: A czy ten poziom wyszkolenia, czy sposób szkolenia polskich komandosów jest porównywalny z tym, co dzieje się z wojskami specjalnymi w Stanach, Wielkiej Brytanii, Niemczech? Czy są kraje, które mają komandosów na jeszcze wyższym poziomie?
9: No, sam proces szkolenia jest bardzo podobny. Mówi się nawet o takiej sieciocentryczności wojsk specjalnych NATO. Ta wymiana informacji jest na bardzo wysokim poziomie, także w ramach struktur natowskich, które niejako występują jako struktury sofowskie NATO.
10: Bo rozumiem, że proces szkolenia też jest udoskonalany. Nie jest tak, że ktoś Dokładnie. Coś wymyślił. Dokładnie. Tak.
9: Ten proces, który ja na przykład zaczynałem 20 lat temu, no to on przez ten okres służby cały czas ewaluuje, odpowiada na te wszystkie zmiany na polu walki, które się pojawiają. Takim najbardziej jaskrawym, najnowszym przykładem jest ta, powiedzmy, dronizacja. Więc owszem, ta wymiana, jak gdyby sama ta idea szkolenia jednostek specjalnych jest, myślę, że zbliżona, przynajmniej w państwach NATO, bo z takimi państwami, z takimi armiami i z takimi jednostkami specjalnymi w swojej karierze współpracowałem i jak gdyby te treningi były bardzo podobne.
10: Jeżeli chodzi o różnice, to chodzi o sprzęt? Że jedni mają lepszy, a drudzy nieco mniej dobry.
9: Podam taki przykład, jeśli chodzi o sprzęt, już dosyć taki leciwy, bo to chyba był 2015 rok, jak na jednym z, właśnie z międzynarodowych ćwiczeń, gdzie szkolili się żołnierze amerykańskiej ODY i nasze grupy specjalne z Lublińca, oficjale, którzy odwiedzali te ćwiczenia, nie byli w stanie rozróżnić, kto jest żołnierzem polskim, a kto amerykańskim. Także jeśli chodzi o sprzęt, myślę, że tutaj różnic nie są tak bardzo łatwo dostrzegalne. Natomiast w mojej ocenie niewątpliwie takie państwa jak Stany Zjednoczone, czy na przykład Wielka Brytania, przez to, jaką politykę prowadzą jako państwo i przez to, że jednak zasięg tej polityki jest zasięgiem globalnym, krótko mówiąc, żołnierze wojsk specjalnych mają szansę częściej wziąć udział w operacjach bojowych. A nie ma nic lepszego, nie ma lepszego lessons learned
10: niż sprawdzenie się w boju.
9: Niż sprawdzenie się w boju, wyciągnięcie wniosków i sprawdzenie, jak pewne rozwiązania się
10: sprawdzają albo nie.
9: Tak. I tutaj dlatego my na przykład bardzo dążymy do tego, żeby jednak z siłami specjalnymi amerykańskimi Stanów Zjednoczonych współpracować, bo jest to w pewnym sensie jakiś tam
10: nauka,
9: tak. Ale też muszę powiedzieć, bo też mam takie przykłady, że po Afganistanie, kiedy to jakby jednostki specjalne były, polskie jednostki specjalne, mocno zaangażowane, to Amerykanie czasami przysyłali do nas swoje młode pododdziały po to, żeby ich troszeczkę poduczyć rzemiosła wojskowego. Także tak to wygląda.
10: Generał Brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych, jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia TOK FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest generał Brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych, a rozmawiamy oczywiście o wojskach specjalnych. Chciałabym z Panem porozmawiać o porwaniu Nicolasa Maduro. To było wydarzenie, do jakiego doszło 3 stycznia tego roku. Siły Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Absolutne Postanowienie schwytały prezydenta Wenezueli, jego żonę. Zostali zaskoczeni w czasie snu, w środku nocy. No i udało się ich nie tylko pojmać, ale też przetransportować do Stanów Zjednoczonych i nie było żadnych strat po stronie amerykańskiej. Jak się przygotowuje takie operacje?
9: Długo i cierpliwie. To jest typowa operacja specjalna, myślę, że taka bardzo książkowa, dlatego że po pierwsze pokazuje, jak można wojska specjalne wykorzystać na poziomie taktycznym do osiągnięcia celu tak naprawdę strategicznego. Tak? Bo dla prezydenta Stanów Zjednoczonych pojmanie prezydenta Wenezueli było prawdopodobnie, tak oceniam, było jakimś celem strategicznym czy celem politycznym. Zrobił to poprzez operację specjalną przeprowadzoną przez żołnierzy wojsk specjalnych. Krótko mówiąc, niewielki pododdział, który wykonał to zadanie w sposób skryty i skuteczny. I teraz tak, jak się przygotowuje taką operację?
10: Na terenie obcego państwa, domu tej osoby, którą chcemy porwać.
9: Na pewno było to poprzedzone bardzo długą analizą rozpoznawczą, czyli sprawdzeniem bardzo szczegółowego rytmu życia prezydenta Maduro.
10: A jak to się robi? Trzeba mieć informatorów w środku domu osoby, którą chcemy porwać, czy wystarczy jakiś ogląd satelitarny, podsłuchy?
9: Robi się to we wszystkich obszarach, korzystając ze źródeł osobowych, ale także z rozpoznania obrazowego. Myślę, że w tym wypadku także obrazowania był podsłuch korespondencji zarówno radiowej, zarówno telefonicznej. Myślę, że był bardzo szeroko rozbudowany ten pattern of life, czyli zbudowanie sobie świadomości, co ten cel, brzydko mówiąc oczywiście, co ten cel robi i czy w ogóle jest możliwość, żeby taką operację specjalną przeprowadzić.
10: Bo czasem wojska specjalne dochodzą do wniosku, że...
9: Czasami tak jest.
10: Nie da rady.
9: Różne czynniki na to wpływają. Tutaj też posłużę się trochę moim doświadczeniem z Afganistanu. Dla nas takim, powiedzmy, czynnikiem, który zawsze nam mówił no go, to były ewentualne straty wśród ludności cywilnej. Po prostu nie wykonywaliśmy żadnych operacji, jeżeli był choć najmniejszy cień szansy albo zagrożenia, że może dojść do niezamierzonych strat wśród ludności cywilnej.
10: Jasne, a ryzyko dużych strat własnych?
9: Też jest jednym z czynników tak zwanego no go, ale nie jest tak łatwo przewidzieć, jak te straty nasze będą się ewentualnie rozwijać, chociaż ten cykl planowania w wojskach specjalnych jest na tyle szczegółowy, że my bardzo w czasie tego planowania wykonuje się bardzo dużo wariantów zapasowych. Cały czas jak gdyby nie rozbudowywuje się tak.
10: Poszukiwanie innego rozwoju.
9: Tak, mamy, bo można powiedzieć sobie tak, mamy najbardziej niebezpieczny, najbardziej prawdopodobny wariant działania i krótko mówiąc możemy sobie te dwa warianty rozpatrzyć, ale w tych wariantach są podwarianty, podwariantów, które pozwalają nam, jeżeli to właściwie przeanalizujemy, być przygotowanym na to, że my nie tracimy czasu, żeby zastanowić się, co w danej chwili mamy robić, jeżeli jakaś operacja nam nie wychodzi tak, jak powinno, jak sobie zaplanowaliśmy.
10: Tylko
9: po prostu jesteśmy przygotowani, tak,
10: ten
9: plan alternatywny czy wariant alternatywny.
10: No dobra, ale nie można wszystkiego przewidzieć.
9: Dlatego zawsze jest jakieś ryzyko. Trzeba sobie oszacować to ryzyko, czy powiedzmy strata sił, w tym wypadku amerykańskich, jakichś tam, była, jakby to powiedzieć, większym kosztem niż pojmanie, czy efekt, jaki osiągnęliśmy z pojmania prezydenta Maduro. No niestety to jest brutalne szacowanie, co jest większą stratą lub co jest większym zyskiem i tak są decyzje wtedy podejmowane. Oczywiście cały czas jest wykonywane to szacowanie ryzyka i cały czas te punkty ryzykowne właśnie przez przewidywanie tego, powiedzmy, alternatywnego działania odpowiednio się obniża. Jeżeli tak to nazwijmy, w arkuszu szacowania ryzykiem wychodzi nam, że ta operacja jednak przekracza to ryzyko powyżej tego poziomu, który jesteśmy w stanie zaakceptować.
10: Takie standardowe, tak?
9: To się operacji też, oczywiście my sobie sami ustalamy też, tak powiedziałem, szacowanie ryzyka i szacowanie korzyści, której ewentualnie powodzenie tej operacji przyniesie. Tak?
10: A kto podejmuje ostatecznie decyzję, że państwo nie idą na jakąś akcję, bo no weźmy ten przykład, o którym teraz rozmawiamy, czyli porwanie prezydenta Wenezueli. Prezydent Donald Trump chce, żeby Maduro został porwany. Taki jest jego cel polityczny i strategiczny. I powiedzmy, że wojska specjalne amerykańskie mówią, to może być kompletna katastrofa. I co, mogą zostać zmuszone przez czynnik polityczny do działania mimo wszystko?
9: Bazując na własnym doświadczeniu, nigdy nie odpowiedziałoby dowództwo komponentów wojsk specjalnych, że czegoś się nie da. Po prostu przedstawilibyśmy warianty i określilibyśmy pewne poziomy ryzyk, jakie są związane z realizacją każdego wariantu.
10: Na przykład Amerykanie powiedzieliby Trumpowi, wszyscy mogą zginąć, którzy tam wejdą do tego domu Maduro, tak?
9: Ale to dalej jest, pewnie powiedzieć tak, wszyscy mogą zginąć, ale jeżeli zrobimy to, to, to i to, to może nikt nie zginąć. Więc no to jest trudna decyzja i tą decyzję myślę, że podjął prezydent Trump. Ale całe szacowanie ryzyka, cały plan przedstawiali mu specjaliści z JSOG-u, więc niejako nie podejmował tej decyzji całkowicie z powietrza. On ją podejmował po naprawdę dogłębnej analizie i po dogłębnym szacowaniu wszystkich szans.
10: W ilu operacjach pan brał udział specjalnych? Wie pan? Liczył pan?
9: Jak biegnie czas, to coraz ciężej sobie to przypomnieć. Myślę, że w kilkudziesięciu.
10: Bo chciałam zapytać, jak to zwykle wygląda? Czy zdarzały się takie operacje, że wszystko szło jak po maśle? Czy raczej to jest tak, że raczej pod górkę i wiatr w oczy?
9: Nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś użył takiego określenia, że plany są nieważne, ale planowanie jest wszystkim. Chodzi o to, że właśnie przy czasie przygotowania tej operacji, przez ten cykl planistyczny, przez to planowanie, my naprawdę budujemy sobie bardzo dużą świadomość sytuacyjnym o zadaniu, które mamy wykonać. Nakładamy na to bardzo dobre wyszkolenie naszych żołnierzy, szacujemy to ryzyko i jak tylko nam wychodzi, że koszt jest znacznie mniejszy niż osiągnięty efekt, to tą operację realizujemy. I tak było właśnie w Afganistanie. Zazwyczaj zadanie dla jednostek specjalnych jest postawione w taki bardzo ogólny sposób, my na to mówimy, że to jest dowodzenie przez cele. Czyli mój przełożony w Afganistanie postawił mi takie zadania, żeby po pierwsze zapewnić właściwe bezpieczeństwo sił koalicyjnych poprzez eliminację kluczowych przywódców talibańskich, żeby tak samo nasze działanie wpłynęło na bezpieczeństwo lokalnej ludności, a nawet z tego co pamiętam, to było na pierwszym miejscu, jako pierwszy priorytet. I oprócz tego nakazał nam przygotować afgańskie siły policyjne do tego, żeby samodzielnie były w stanie zapewnić bezpieczeństwo, kiedy nas już tam nie będzie. Podejmując decyzję o każdej operacji, którą wykonywaliśmy, z tyłu głowy jako dowódca ja miałem te powiedzmy 3 dyrektywy. Czwartą moją własną, czyli bezpieczeństwo moich żołnierzy, tak? I owszem, zdarzało nam się, że w czasie operacji musieliśmy te plany niejako modyfikować, ale no mnie osobiście nie zdarzyła się taka operacja, żebyśmy byli całkowicie zaskoczeni jak gdyby sytuacją, którą zastaliśmy, a powiedzmy, która czasami była odmienna od tej, którą przewidywaliśmy, że tam będzie.
10: Panie generale, współczesne pole walki to jest też domena poznawcza i informacyjna. I co tutaj państwa interesuje?
9: Wszystko. Nie wiem jak tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo generalnie jako wojska specjalne my bazujemy na informacji. Każda operacja specjalna, jako triggerem do rozpoczęcia danej operacji, to jest zebranie właściwej ilości wiarygodnych informacji, czyli jest ten jakby cykl decyzyjny w praktyce zaczyna się od tego, że jeżeli powiedzmy w czasie takiej misji jak w Afganistanie mieliśmy nazwijmy to kilka celi, które były tam opracowywane, jak myśmy to mówili, to do działania przechodziliśmy w momencie, kiedy moja komórka rozpoznawcza dawała informację, że mamy na tyle informacji na temat tego celu, czy to osobowego, czy nieosobowego, że jesteśmy w stanie jak gdyby przeprowadzić tą operację. Więc informacja to jest dla wojsk specjalnych, myślę, że chyba najważniejsza rzecz, która w ogóle determinuje nasze działanie. Ale też trzeba pamiętać o tym, że my jako jednostki specjalne jesteśmy też dedykowani do zbierania informacji. Mamy w swoich zapisach doktrynalnych tak zwane rozpoznanie specjalne i jesteśmy w stanie to robić. Także oprócz tego, że...
10: A czym jest to rozpoznanie specjalne?
9: Dosyć trudno to wytłumaczyć tą definicję, ale krótko mówiąc jest to rozpoznanie prowadzone przy wykorzystaniu specjalnych technik i taktyk.
10: Ignotum per ignotum.
9: Chodzi o to, żeby tak prowadzić to rozpoznanie, albo w takim środowisku, w którym przeciwnik nie spodziewa się, że jest, są prowadzone działania rozpoznawcze i do tego są operatorzy wojsk specjalnych szkoleń.
10: Na przykład na terytorium obcego państwa?
9: Na przykład na terytorium państwa wroga.
10: Mhm.
9: My jako wojska specjalne nie działamy na terenie ani własnego państwa, ani państwa sojuszniczego. Wszystko, co robimy, to robimy po to, żeby się przygotować do działania na terenie.
10: No tak, ale mówił pan, że jednostka GROM pomaga między innymi albo odbija zakładników, tak? No to
9: przygotowuje
10: rozumiem,
9: się
10: że
9: i...
10: gdyby został ktoś porwany w Warszawie, trzeba go było odbić, to jednak by państwo na terytorium własnego państwa zadziałali.
9: Jeżeli o to poprosiłaby policja lub inna agencja, która stwierdziłaby, że do tego zadania potrzebuje wsparcia jednostki wojskowej GROM i wtedy na zasadzie sił wydzielanych do akcji kryzysowych, bo to jednak nie byłaby pewnie sytuacja związana z zagrożeniem wojennym, oczywiście możemy jak każda jednostka wojskowa wspierać państwo, znaczy instytucje cywilne, tak? Natomiast cały nasz fokus jest jednak nastawiony na to, żeby działać na terenie przeciwnika.
10: Współpracują państwo z uczelniami?
9: Tak, współpracujemy. Tak jak wspomniałem, niedługo odbędzie się InfoIntegrum, które realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, już bodajże czwarta edycja w tej chwili. I Uniwersytet Jagielloński nie jest jedyną uczelnią, z którą współpracujemy.
10: A czego chcecie od akademików? Czego potrzebujecie?
9: Po pierwsze, daje nam to szansę do tego, żeby z naszym przekazem dotrzeć do młodych ludzi, czyli krótko mówiąc, żeby dotrzeć do studentów.
10: Werbunek.
9: Tak, ale realizowany tak naprawdę bardzo miękko. No, jesteśmy w dzisiejszych czasach jednostki wojskowe, no też rywalizują o tego kandydata, który chce zostać żołnierzem zawodowym. Jak gdyby środowisko studenckie jest także jednym z naszych targetów, do którego chcemy dotrzeć, przedstawić tą naszą ofertę i pokazać, co to jest, a właściwie jak wygląda służba w jednostkach specjalnych. Ale też z drugiej strony, oprócz tego, że rekrutujemy, to bardzo chętnie współpracujemy z uczelniami, obserwując jak pewne rzeczy, które dzieją się w tej domenie, w tym obszarze cywilnym, a które mogą być, powiedzmy, wykorzystane przez wojska, w szczególności przez jednostki wojsk specjalnych. I tak jak na przykład InfoIntegrum to jest pewien ten obszar, szeroko nazwijmy to, wojny informacyjnej czy działań informacyjnych, ale na przykład współpracujemy też z uczelniami stricte technicznymi po to, żeby na przykład naszych żołnierzy, którzy są operatorami dronów, zapoznawać z nowymi technologiami, czy też zobaczyć, jak to się dzieje w obszarze cywilnym. Jeśli wspomnę o tym najnowszym, najbliższym wydarzeniu, czyli InfoIntegrum. Tutaj mówimy o niejako tym działaniu w tej sferze tej wojny psychologicznej, tych działań psychologicznych, bo też się często zapomina o tym, że w wojskach specjalnych od lat, od dziesiątek lat jest takie uknute takie określenie walka o serce i umysły. Ponieważ my wykonując swoje zadania, tak jak wspomniałem, my czerpiemy z otoczenia. To może być otoczenie wojskowe, ale też może być otoczenie cywilne. Więc w naszym genotypie jako żołnierzy wojsk specjalnych jest to, żeby mieć bardzo dobre relacje z tymi wszystkimi osobami, czy z tym społeczeństwem, które nas wspiera.
10: Ale no jak państwo budują te relacje ze społeczeństwem? Wiadomo, że no, państwo działają w cieniu.
9: Dlatego ciężko nam wyjść z tym naszym przekazem tutaj na terenie kraju, tak? Ponieważ no, nie prowadzimy żadnej operacji, obyśmy nigdy nie musieli prowadzić żadnej operacji specjalnej na terenie naszego kraju.
10: A jak widzimy na przykład nagrania z takich operacji specjalnych, to wszyscy państwo mają zasłonięte twarze.
9: Tak, bo chodzi o ochronę wizerunku żołnierzy, którzy, tak jak wspomniałem, najlepsza średnia wiekowa i ten profil to jest 35 lat, rodzina, stabilna sytuacja życiowa, więc musimy myśleć o tym, żeby ten żołnierz wykonując, czy nawet będąc na jakimś pokazie, żeby był pewny tego, że nikt nie będzie go chciał jak gdyby w tym obszarze cywilnym gdzieś tam zidentyfikować. Natomiast i znów się tutaj posłużę misjami naszymi, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. No my tam budowaliśmy sobie doskonałe relacje na przykład z policjantami, których szkoliliśmy. I naprawdę wychodziło nam to dobrze.
10: Takie relacje jak człowiek z człowiekiem?
9: Tak, dokładnie. Bo to nie są, tak naprawdę to nie są żadne skomplikowane rzeczy. To jest kwestia tego, żeby przeanalizować, w jakiej kulturze sobie działamy. począwszy od zwyczajów, poprzez wiarę, poprzez relacje międzyludzkie.
10: Żeby kogoś nie obrazić.
9: Żeby kogoś nie obrazić, dokładnie. I żeby budować te relacje zaufania po to, żeby czerpać z tego korzyści, bo po pierwsze, przykładowo ci policjanci, których szkoliliśmy w Afganistanie, czy żołnierze jednostek regularnych w Iraku, jak widzieli w nas instruktora i partnera, towarzysza broni, to chętnie z nami po pierwsze chętnie się szkolili, chętniej jak gdyby uczestniczyli w operacjach, ale bardzo często to się też zdarzało w Afganistanie, że bardzo chętnie udzielali informacji o tym, że u nich coś jest nie tak i że na przykład ten funkcjonariusz to może nie jest tak do końca godny zaufania, jak wszyscy myślą. Myśmy nie mieli jako wojska specjalne żadnego zdarzenia Green on Blue, czyli żaden nasz żołnierz, z którym współpracowaliśmy, czy to z czy policjant afgański, nie skierował broni w kierunku żołnierza polskich wojsk specjalnych. To się dosyć często zdarzało jednak w armiach innych państw. Więc to jest ten wyznacznik tego, czy skutecznie realizujesz tą walkę o serca i umysły, czy nie. Więc też takie wydarzenia jak Info Integrum, one też nam pokazują przez ten obraz, który przedstawiają tam naukowcy, nawet to, jak wyglądają pewne społeczeństwa, jak się zmienia pewne społeczeństwo się zmienia, jak się te wartości w tych społeczeństwach zmieniają, jak my tam możemy znaleźć swoje miejsce w tym, żeby nie być zaskoczonym i nie popełniać takich błędów, żeby próbować
10: takich
9: kogoś...
10: głupich błędów.
9: Dokładnie, żeby próbować kogoś albo obrazić kogoś głupim tekstem, na przykład siadając w ten sposób, że pokazujemy wierzchni, spód stopy pokazujemy swojemu partnerowi w rozmowie, który na przykład w kulturze arabskiej, a w szczególności w Afganistanie jest uznawany za obraźliwy gest, tak? Więc to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę.
10: To jeszcze zapytam na koniec, panie generale, jakie wnioski wyciągają państwo z wojny w Ukrainie?
9: To jest też trudny temat, ponieważ ten konflikt się jeszcze nie zakończył. Ja życzę narodowi ukraińskiemu, żeby jak najszybciej wygrali, żeby skończyła się ta wojna, ale ta wojna jeszcze się toczy. Więc dla nas, jako dla wojskowych, to jest też sygnał, że nie do końca wszystkie informacje, które spływają, są informacjami do końca wiarygodnymi. Więc owszem, zarówno jedna, jak i druga strona chce przedstawić tą rzeczywistą,
10: swoją
9: wersję wydarzeń. Więc są różne oceny, wykonywane też także przez naszych ekspertów, które bazują... Jak jest faktycznie, to myślę, że się przekonamy dopiero po tym, jak konflikt się zakończy i będziemy mieć dostęp do tego, co tam realnie się odbywało. Dla nas, jak gdyby to, co jest najważniejszym, takim jednym z ważnych, mocnych przekazów, to jest to, że jednak jako wojska specjalne musimy budować świadomość u decydentów, jak nas należy używać. Ponieważ raczej wyjdzie taki wniosek, że w pewnym momencie konfliktu w Ukrainie wojska specjalne zostały użyte troszkę nie tak, jak powinny być.
10: To znaczy?
9: To znaczy się, że przez to, że byli doskonale wyszkoleni i że jednak to wsparcie militarne, czyli jak gdyby liderowanie innym jednostkom, to jest to DNA wojsk specjalnych, to po prostu tych żołnierzy wrzucano do walki okopowej po to, żeby swoim wyszkoleniem ciągnęli innych żołnierzy do lepszego działania. A w takiej walce niestety straty są duże, więc jak gdyby myślę, że straty okażą się, że są większe jednak po stronie jednostek specjalnych niż moglibyśmy przypuszczać. I to jest dla nas przestroga, że takich rzeczy nie powinniśmy robić z naszymi wojskami specjalnymi. Jest czas przed konfliktem na to, żeby wojska specjalnie efektywnie działały, niekoniecznie w tych okopach, bo to w tej krzywej zaangażowania wojsk specjalnych, te działania, nazwijmy to takie regularne, bojowe właśnie w okopach, czy to na linii starcia, to powoduje, że straty wśród jednostek specjalnych są bardzo duże. A wracając do jednej z tych praw, o których wcześniej mówiliśmy, to budowanie jednostek specjalnych jest długotrwałe i niestety może się okazać, że już do końca konfliktu tego potencjału nie wykorzystamy. Na pewno bardzo dużo daje konflikt w Ukrainie, pokazując, jak organizować system dowodzenia. Tak? Ta decentralizacja tych ośrodków decyzyjnych, wykorzystanie bardzo dużej liczby tak zwanych BMS-ów, czyli tej Battle Managed Systemów. Systemów, które dają nawet pojedynczemu żołnierzowi taki obraz pola walki, jaki jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu miał dowódca brygady czy dowódca dywizji. To jest to, co na pewno jest takim no bardzo, bardzo jaskrawym wnioskiem, że dużo się zmieni pewnie w nowym konflikcie. No i oczywiście dronizacja pola walki. Przy czym raczej patrzymy na drony jako na kolejny środek walki. To jest zawsze ta rywalizacja pancerza ze strzałą. No i dron to jest kolejny środek walki, który no, zmieni pewnie to pole walki i my się czasami sami zastanawiamy, jak dzisiaj wykonywalibyśmy te operacje z, powiedzmy, z 2012 czy 2011
10: gdyby
9: roku.
10: Latały gdyby latały wam nad głowami drony albo...
9: Takie drony jak dzisiaj, bo drony latały.
10: Mieli drony.
9: Drony latały, tak? Myśmy w tej domenie powietrznej mieli i wsparcie i poprzez rozpoznanie obrazowe, ale przez tak zwane electronic warfare, czyli podsłuchiwaliśmy, krótko mówiąc, czy zakłócaliśmy łączność naszych przeciwników. Natomiast to, co wprowadziły te mini drony w obszarze i rozpoznania, i rażenia, to jest to, co na pewno, znaczy już jest wykorzystywane w wojskach specjalnych, już też wpływa na to, jak budujemy sobie
10: plan operacji,
9: taktykę, czy powiedzmy już te szczegóły, jak moglibyśmy kolejne operacje wykonywać, ale też czego się możemy spodziewać. Przeciwnik też się uczy. Cały czas się uczy.
10: Generał brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, był moim państwu gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
10: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
7: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To był najgorętszy dzień w historii pomiarów temperatury w Polsce. W kilku miejscach słupki rtęci wskazały ponad 40 stopni. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w naszym kraju weszły w kolejny etap, zapewnia resort obrony. A rząd Wielkiej Brytanii zmienia plany inwestycji w wojsko. Dronami chce przeciwstawić się zagrożeniu z Rosji. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Toruńskie Stare Miasto opustoszało w ciągu dnia, bo temperatura sięgnęła 43 stopnia Celsjusza. To więcej niż rekord z 1921 roku. To jednak nie była najwyższa temperatura w ciągu dnia w Polsce. W Słubicach termometry wskazały 40,5 stopnia. Do poniedziałku do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałem dla większej części Polski. Ale fala gorąca wciąż tęka całą Europę. W Niemczech, we wschodniej Saksonii temperatura w nocy z soboty na niedzielę nie spadła poniżej 29,4 stopnia. W Rimini we Włoszech władze miasta podjęły decyzję o bezpłatnym udostępnieniu klimatyzowanych muzeów jako miejsca schronienia przed ekstremalnym gorącem. Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego informowała w niedzielę, że od minionej środy zarejestrowano około 1000 zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem, a pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówił w TOK FM kardiolog Piotr Gryglas.
2: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
1: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla psów i kotów. Nie spacerujmy

0: z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Burucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
1: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
0: W czasie upałów wystarczy kilka prostych zasad, by uchronić naszych pupili przed przegrzaniem. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał wicepremier, szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W Polsce obecnie stacjonuje rotacyjnie i w ramach stałej obecności około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Wiceszef MON Stanisław Wziątek, pytany o możliwą lokalizację stałej bazy wojskowej, powiedział, że to na pewno znajdzie się na zachodzie kraju, a jako atrakcyjną lokalizację wskazał Szczecin. Rząd Wielkiej Brytanii zmienia plany na modernizację wojska, tak by lepiej odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Rosji. Według gazety Sunday Times budżet na inwestycje zwiększy się o przynajmniej miliard funtów. Duże środki przeznaczone będą na inwestycje w drony zamiast nowych niszczycieli i fregat. Wojsko zakłada, że z rosnącym podwodnym zagrożeniem ze strony Moskwy drony i autonomiczne pojazdy bezzałogowe poradzą sobie lepiej niż flota starzejących się okrętów wojennych. Plan według gazety miał zaakceptować Andy Burnham, faworyt do objęcia stanowiska premiera, po tym jak na początku tygodnia swoją dymisję zapowiedział Keir Starmer. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wspomagają lubelskie szpitale. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie dostał 28 milionów złotych na unowocześnienie kardiologii. Dzięki temu udało się kupić sprzęt, który już ratuje życie pacjentów. Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Chodzi o innowacyjny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, taki, który mają najlepsze ośrodki europejskie. Jak mówi szef kardiochirurgii dr Adam Stadnik, dzięki jednemu z urządzeń już udało się uratować życie chorego, który trafił do szpitala z zatrzymaniem akcji serca.
3: Pacjent przez tydzień był wspomagany, bo jego serce nie biło. Kontaktowaliśmy się z ośrodkami transplantacyjnymi. Ustaliliśmy z konsultantem krajowym, jeżeli chory nie pójdzie w kierunku recovery, czyli wyzdrowienia, to będzie do przeszczepu. Udało się go ustabilizować i chory chodzi, oddycha, ma się dobrze.
2: Dzięki środkom z KPO udało się zakupić sprzęt, choćby pozwalający na dokładniejszą diagnostykę zaburzeń rytmu serca, mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
4: Cieszymy się z tego, bo bardzo wiele osób otrzymuje tutaj pomoc i wraca do normalnego życia, także to jest cel, a szczególnie tutaj w naszym ośrodku akademickim na Polsce Wschodniej.
2: By pacjenci nie musieli szukać pomocy w innych regionach Polski. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Więcej informacji na tokfm.pl. Upał odpuści w poniedziałek na zachodzie i północy. Tam termometry mogą pokazać poniżej 30 stopni, ale w pozostałych regionach wciąż bardzo gorąco. 37 stopni w Łodzi i Rzeszowie, 38 w Warszawie i Lublinie. W całym kraju mogą przechodzić burze, które przyniosą deszcz, a na zachodzie także grad.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 5 minut po godzinie 5:00 zaczynamy poniedziałkowy pierwszy program TOK FM, na który zapraszają Państwa Róża Rumińska, która jest naszą wydawczynią, Krzysztof Woźniak, który realizuje ten program, i Wojciech Muzal. Muzyczna data na początek. 29 czerwca 1948 roku urodził się Ian Paisley. To brytyjski perkusista zespołu Deep Purple, jedyny członek zespołu, który grał we wszystkich wcieleniach tej grupy. Smoke on the Water, ten utwór na dzień dobry od nas dla Państwa.

0: Mamy poniedziałek, to jest 29 czerwca. Mamy jednocześnie 180 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:16, a zajdzie o 21:01. Imieniny obchodzą dzisiaj Benedykta, Beata, Piotr, Paweł, Maria, także Kasia i Kasiusz. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa od nas. 140 lat temu w Luksemburgu urodził się Robert Schuman, francuski polityk, premier Francji, uważany za jednego z założycieli Unii Europejskiej. Rok 1941. Wtedy w Nowym Jorku zmarł Ignacy Paderewski, pianista i kompozytor, także działacz społeczny i mąż stanu. Jako premier i minister spraw zagranicznych podpisał w imieniu Polski traktat wersalski. 35 lat temu natomiast w warszawskiej fabryce FSO zakończono produkcję Fiata 125P, a dwa lata później odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Pierwszą siedzibą był Fort Czerniaków, obecnie znajduje się ono na Cytadeli. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać już jutro w stolicy Kataru Doszę, aby rozwiać spór dotyczący cieśniny Ormus. Taką informację przekazał późnym wieczorem, właściwie było to już w nocy, serwis Axios, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz. Rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma zaledwie 11 dni i już jest, jak widzimy, chwiejny. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to Stany wznowią działania militarne i Iran, jak to określił, przestanie istnieć. Axios zaznaczył, że ta wymiana ognia wynika z różnych interpretacji wstępnego porozumienia między stronami, a zwłaszcza jego zapisów dotyczących cieśniny Ormus. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej, czyli do tamtejszego parlamentu ukraińskiego, projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować, tak podkreślał przy okazji. Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. I to doprowadziło do konfliktu z Polską i odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jakie są w tej chwili relacje Ukrainy i Polski oraz na ile i czy w ogóle możliwa jest deeskalacja w tych relacjach właśnie pomiędzy Ukrainą a Polską? O tym w niedzielnym magazynie w TOK FM mówił profesor Radosław Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Deeskalacja raczej będzie dotyczyła powierzchni zjawisk, będzie determinowana przez wewnętrzną sytuację którymś z tych dwóch państw, ewentualnie w obu naraz. Natomiast nie zapominajmy, że praźródłem tego wszystkiego nie jest sama w sobie polityka historyczna. Ona daje raczej pewnego rodzaju nadbudowę. Otóż gospodarka polska i gospodarka ukraińska w wielu dziedzinach są po prostu symetryczne. Stąd problemy związane na przykład z dostępem do rynku transportowego w Europie. Mało kto dzisiaj pamięta, że Ukraina poszła de facto przeciwko Polsce do sądów europejskich kilka dni przed rosyjską agresją. To dotyczy także rynku zbóż, szczególnie pszenicy, następnie owoców miękkich, wreszcie także przemysłu stalowego czy cementowni i od tego nie uciekniemy. Na to nakładają się oczywiście owe konteksty historyczne i taka polityka pamięci, którą prowadzą pomajdanowe władze na Ukrainie, która w żaden sposób nie tylko w Polsce nie może być akceptowana, bo żaden kraj nie może sobie pozwolić na sytuację, w której w sąsiednim kraju gloryfikuje się nazistowskich kolaborantów oraz ludobójców i czyni się to na poziomie państwowym, nie na poziomie jakichś grupek ekstremistów politycznych i tak dalej. Więc tak naprawdę można było się spodziewać od co najmniej pierwszego Majdanu, już z całą pewnością od drugiego, eksplozji tego wszystkiego. Szkoda oczywiście, że do tej nieuchronnej eksplozji doszło w takim, a nie innym momencie.
0: Mówił Rafał Chwedoruk w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem. Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą. No i warto przypomnieć, że ten order Zełenski otrzymał za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie i przede wszystkim za niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka. 1 lipca, to będzie już pojutrze, wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące rynku kryptowalut. To unijne rozporządzenie. Bo Polska miała 2 lata, aby te kwestie uregulować, ale 3 ustawy, jakie rząd przygotował, a parlament uchwalił, zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. A brak krajowych przepisów powoduje, że z początkiem lipca polskie firmy, które chcą dalej działać na tym rynku, muszą mieć licencję z innego kraju Unii. Zaś polscy klienci w takich spornych sytuacjach będą musieli dochodzić swoich praw w instytucjach nadzorczych poza granicami Polski. O tym, jak to wszystko będzie wyglądało, teraz reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Poseł Centrum Ryszard Petru zauważa, że sytuacja polskich inwestorów i polskich giełd kryptowalut nie jest najkorzystniejsza.
3: Chodzi o to, żeby w Polsce firmy mogły się rejestrować i były nadzorowane przez polski nadzór, a nie żebyśmy musieli kontaktować się z nadzorami litewskimi, słowackimi czy czeskimi.
2: Jako państwo członkowskie będziemy zmuszeni stosować rozporządzenie unijne wprost i bezpośrednio, wyjaśnia Paweł Sałek z PiS-u i wskazuje winnych tego stanu rzeczy.
4: Ja nie rozumiem tutaj pewnej złośliwości rządu, że 3-krotnie do polskiego parlamentu była przysyłana ta sama ustawa, nie wiem, po złości, przeciwko komu, przeciwko panu prezydentowi.
5: Pan prezydent, gdyby na przykład chciał uporządkować rynek kryptowalut, wystarczy nie zawetować.
2: Dodaje poseł KO Bartosz Arłukowicz, który przypomina aferę Zonda Krypto, niewypłacalnej giełdy powiązanej z polską prawicą. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: W Warszawie temperatura zbliżyła się w ten miniony weekend do 40 stopni. O tym, jak mieszkańcy i turyści odwiedzający stolicę radzą sobie z takimi upałami, pytał reporter TOK FM, którego teraz państwo ponownie usłyszą, czyli właśnie Wawrzyńca Zakrzewskiego.
6: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
7: Tak, kupiony wczoraj.
6: Pomaga?
7: Średnio.
6: Wodę, rozumiem, pani też ze sobą nosi?
7: Tak, polecam butelki termiczne.
6: Tutaj w Warszawie jak sobie radzicie?
8: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
6: W domu macie, panie, klimatyzację?
7: Tak.
6: Korzystacie?
7: Tak.
9: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10. piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety.
10: Jeśli ktoś ma taką możliwość, no to wybrać się nad basen, nad jeziorko. Gdzie można? Gdzie jest woda?
0: Tak właśnie mówią warszawiacy na temat tych upałów. A już dzisiaj będzie kolejny gorący dzień w stolicy, zresztą praktycznie w całym kraju. Potem upał zacznie odpuszczać. Tego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, a konkretnie od czwartku ma już być zdecydowanie poniżej 30 stopni. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób, przynajmniej 3000 są ranne. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 czy 4 już doby w tej chwili, to spod gruzów wciąż udaje się wydobywać żywych. I o tym Marcin Starzec.
11: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw z całego świata. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy, wśród nich Nelson Quintin, docierali przez 6 godzin. Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać. Ratownicy podkreślają jednak, że z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych maleją. Akcje utrudniają dodatkowo setki wstrząsów wtórnych i niedobory ciężkiego sprzętu. A według ONZ pod gruzami może wciąż znajdować się nawet 50 tysięcy osób. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Jeszcze sprawdźmy, co się dzisiaj wydarzy w Gdyni. Szefowie rządów Polski i Szwecji, czyli Donald Tusk i jego odpowiednik Ulf Kristersson, wezmą udział w konsultacjach międzynarodowych. I to będą pierwsze tego rodzaju konsultacje między tymi dwoma państwami. Głównym punktem spotkania będzie podpisanie umowy na zakup 3 okrętów podwodnych dla marynarki wojennej RP w ramach programu Orka. No i te nowe okręty wyposażone będą w napęd diesel elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza, umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. A w Luksemburgu odbędzie się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów w formacie ministrów odpowiedzialnych za sprawy społeczne. I tutaj głównymi tematami będą przeciwdziałanie przemocy cyfrowej wobec dziewcząt, polityka mieszkaniowa w kontekście zmian demograficznych, czy też wzmocnienie mobilności pracowników w Unii Europejskiej. To jest pierwszy program w TOK FM, w którym jak zwykle teraz przychodzi czas, abyśmy to Państwu oddali naszą antenę. Mianowicie mamy do Państwa pytanie, które dotyczy oczywiście rekordu temperatur w Polsce. Uznaliśmy, że to jest sprawa, którą siłą rzeczy my wszyscy żyjemy. Upały nam się dają we znaki, jak Polska długa i szeroka. No to teraz tym razem przyjrzyjmy się temu wątkowi upałów w pracy. Czy upały przeszkadzają Państwu w pracy? Czy mogą Państwo skorzystać z, na przykład z jakiegoś skróconego czasu pracy? 22 44 044 prosimy już teraz do nas dzwonić.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Jeszcze do jutra we Wrocławiu potrwa 24. przegląd sztuki Survival. To wyjątkowe wydarzenie zamieniające opuszczone przestrzenie w miejsca inspiracji artystów. W tym roku odbywa się pod hasłem Palec w sercu, które nawiązuje do odlewu palca legendarnego wrocławskiego kardiochirurga Wiktora Brossa, który to wzorzec wykorzystywano kiedyś przy operacjach.
14: Magdalena Basak, kuratorka. Dużo było emocji przed tym otwarciem, bo montaż zaczęliśmy już na początku czerwca.
15: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz i jestem członkinią zespołu kuratorskiego przeglądu sztuki Survival. Przychodzą do nas osoby, których często to jest jedna wystawa w roku i one też się tutaj dobrze czują.
16: No mi się najbardziej podobał te kołdry, takie, co się zbijają, bo nie wiedziałam w ogóle, co to jest, jak na to spojrzałam i dopiero musiałam przeczytać opis, żeby się dowiedzieć.
13: Prace prezentowane są na terenie kompleksu dawnej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida. W czwartek w Lublinie rozpoczyna się festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. To okazja do spotkania z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Festiwal oferuje muzykę ambitną, nietuzinkową, która poszukuje nowych rozwiązań, mówi jego dyrektorka programowa Agnieszka Wojciechowska z Warsztatów Kultury w Lublinie.
17: Staramy się komponować program tak, by artyści, którzy mają coś ważnego do powiedzenia, mieli szansę wciąż wypowiadać się, prezentować swoją twórczość. Twórczość, która wymyka się kanonom, wszelkim podziałom gatunkowym, w tym świecie wydaje się być najważniejsza i w zasadzie jako jedyna ma szansę wciąż generować nową jakość.
13: Gwiazdami festiwalu będą m.in. francuski duet Bambino, irlandzki zespół Terapii, szwedzki saksofonista Mats Gustafsson i Marcin Masecki. Inne brzmienia w Lublinie od czwartku do niedzieli. Przez tydzień Toruń będzie polską stolicą kina. Właśnie tyle potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia w sumie ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
18: Oczywiście w sali na Jordankach, w czterech salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym. W związku z tym, że kino plenerowe nie jest z gumy, powiększyliśmy je dodatkową lokalizacją w tym roku. Będzie przestrzeń Muzeum Etnograficznego.
13: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest.
0: W północno-zachodniej Polsce, czyli w Szczecinie i w zachodniej, czyli na przykład w Zielonej Górze, dzisiaj będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze będzie ono małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Możliwe, że dzisiaj spadnie trochę deszczu i będą burze, lokalnie z gradem, a na termometrach od 28 stopni do 32 na północnym zachodzie i tutaj najchłodniej. Później już tylko wyższe wskazania. Do 35 stopni zobaczymy na zachodzie, natomiast 39 stopni natomiast na przeważającym obszarze kraju. Tak się trochę zadziwiłem, bo ta prognoza rzeczywiście mówi o wciąż bardzo dokuczliwych, bo tak można się spodziewać, upałach.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 24 minuty po piątej. Jak Państwo sobie radzą z upałami w pracy? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044. Jako pierwszy do pierwszego programu TOK FM dodzwonił się dzisiaj pan Bernard z północnej Bawarii. Dzień dobry, słuchamy.
19: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No nie wiem, czy gratulować rekordów. Niemcom mogę gratulować, bo wczoraj zapadł rekord. 29 chyba 4 stopnia nad ranem wczoraj było, gdzieś w Saksonii na wschodzie, czyli trochę od nas. No u nas wczoraj w ciągu dnia 37,6 stopnia. Natomiast na szczęście, dzięki Bogu, chyba modlitwy moje zostały wysłuchane, bo naprawdę się modliłem o deszcz. Wczoraj deszcz spadł wieczorem i się poważnie ochłodziło, także dzisiaj nad ranem już nie było nocy tropikalnej, bo z 19,6 stopnia o 5.18. Także jest nadzieja, panie redaktorze. Jeżeli dzisiaj miałby paść rekord, to z góry nie gratuluję w Polsce. Nie życzę tego, żeby w Warszawie były jeszcze większe upały niż wczoraj w Saksonii czy we wschodnich Niemczech. Natomiast jak sobie radzę w pracy, no tak jak już mówiłem, na szczęście mam biurową pracę, o tyle dobrze. Jest w biurze klimatyzacja, także jakoś się da wytrzymać, ale jak cały czas chodzi, to też jest dość głośna sprawa. To znaczy rano włączam, jest to taki mobilny klimatyzator. Przychodząc do pracy, przede wszystkim wietrze intensywnie. Teraz będę musiał od razu wychodzić, żeby tak gdzieś na 6:30 być już w pracy najpóźniej. Normalnie to później pracę zaczynam, natomiast teraz zmieniłem tryb, żeby biuro przede wszystkim intensywnie przewietrzyć. Jestem z reguły teraz o tej porze roku jako pierwszy w pracy, otwieram drzwi, wszystkie okna, wietrze.
0: Ten klimatyzator, o którym pan wspomina, to oczywiście służbowy.
19: Oczywiście służbowy, tak, służbowy z pracy. No a tak jak już wspominałem, mój pracodawca, już go raz chwaliłem chyba u pana Kępki, mówiąc, mój pracodawca zainwestował w ogromne klimatyzatory, które schładzają hale produkcyjne. No, to jest akurat firma produkcyjna, pracuje w zbrojeniówce, nie wiem czy już mówiłem, produkujemy materiał strategiczny, to znaczy amunicję myśliwską, sportową, wojskową, policyjną i tak dalej, i tak dalej. I hale po południu gdzieś koło 14-15 nagrzewają się nieraz. Gdyby nie było tych klimatyzatorów, to spokojnie do 80 stopni. Także nie dałoby się na pewno produkcji utrzymać i maszyny zaczęłyby się wyłączać przed przegrzewanie. Także no na szczęście nasz pracodawca, że tak powiem, okazał na tyle dobrej woli. Nie ukrywam, że też trochę ze strony przymus. No był łagodny nacisk ze strony Rady Zakładowej i Związków Zawodowych, żeby
0: pewnie
19: jednak zainwestować.
0: Pewnie delikatnie ujmując. Bardzo dziękuję. Pan Bernard z północnej Bawarii. Czy to jest jakaś wspaniałomyślność, a może po prostu obowiązek pracodawcy? Myślę, że bardziej to drugie. A skoro przed chwilą były Niemcy, to jeszcze tutaj wspomnijmy, że ten upał jest na tyle rzadko spotykany, na tyle wysoka jest temperatura, że w Niemczech zaczęły pękać autostrady pod wpływem temperatury. W tej chwili mamy pana Andrzeja z ziemi lubuskiej na linii, którego witam serdecznie i oddaję panu głos. Dzień dobry.
20: Witam panie redaktorze. W Niemczech pękają autostrady, bo stare są. One zbudowane są i to już jest taka infrastruktura zbudowana w latach 60., 70., że będzie pękać, no nie przesadzajmy. Mimo to panu Bernardzie, mojemu śląskiemu ciomkowi, pozdrawiam go serdecznie, zawsze fajnie go słyszeć z perspektywy emigranta. No u mnie niestety sąsiedzi się nie modlili tak dobrze jak pan Bernard. I nie spadł deszcz i byliśmy tutaj w naszej ziemi lubuskiej i te wszystkie inne miejsca. No byliśmy tutaj w takim punkcie, że ponad 40 stopni się u nas pojawiło, co jest normalne i nienormalne. No jest lato, to musi być ciepło. To po prostu były już takie lata w mojej pamięci ekstremalne, które tutaj też jeździłem do swoich wujków na wakacje, to no, tak zwana gorączka, ja to mówię, że jest tak ciepło. No, mnie się udało usmażyć jajko sadzone. Położyłem patelnię od godziny 10 do godziny 14. Nagrzałam się 4 godziny, biłem jajko. No i cięło się na słońcu ekologiczne, bez energii. Jest frajda. No, suszone pomidory to też jest ważne, bo w tym klimacie możemy robić toskańskie pomidory. Wychodzą lepiej nawet niż Toskanii.
0: Panie Andrzeju, a jak wygląda praca? Bo to na tym się skupiamy.
20: No właśnie, a to też jest część życia. Ten, ja mówię, że ja nie dzielę życia na pracę i nie pracę. Ja żyję po prostu. Dla mnie nie mam czegoś takiego, że muszę wziąć i zjechać w kopalni i traktuję to pracę, jak wyjadę na górę, to jestem w domu. Nie, życie trzeba tak traktować, że praca jest przyjemnością, przyjemność jest pracą. Ja akurat mam to szczęście, że mogę pracować w naturalnej klimatyzacji. Na zewnątrz jest 40 stopni, a u mnie w środku jest 20, chyba że otworzę okna i to wtedy ta temperatura się niestety podniesie. Ale jak chce się mieć komfortowe 20-21 stopni, to w czystoletnich obiektach po prostu wiedziano jak budować, wiedziano jak analizować pogodę. W zimie ma być ciepło, w lato ma być chłodno w pomieszczeniach i odwrotnie. Natomiast myślę o swoich ludziach, bo wprawdzie już teraz nie zatrudniam tyle, co kilkanaście lat temu w Kanadzie. No ale mam na różnych pozycjach, tak? To trzeba myśleć kategoriami, no, bo sympatycznie w biurze sobie siedzieć w gabinecie jest naturalna klimatyzacja czy nie, ale jak ludzie pracują w terenie, na przykład w moim parku, to przesunąłem tam czas, nie? O 2 godziny, żeby po prostu chyba ktoś też nie chce, nie? Ale zwykle
0: tak, ale to są takie, myślę, potrzebne gesty. Dziękuję bardzo, pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Nie on jeden usmażył na po prostu na słońcu jajko, co jest kolejnym takim przykładem tego, jak nam się klimat popsuł chyba, chociaż niektórzy z tym dyskutują. Pan Darek ze Szczecina teraz, słuchamy pana.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Ja akurat dobrze znoszę upały i lubię od wczoraj,
0: że... Mamy problem z jakością tego połączenia. Może się uda ponownie połączyć z panem Darkiem, a teraz będziemy w Pruszkowie u pana Piotra. Dzień dobry, panie Piotrze. To może na wstępie zapytam, czy pan może skorzystać jako pracownik z jakichś rozwiązań w czasie upałów proponowanych przez pracodawcę?
1: Ja nie korzystam z żadnych rozwiązań, bo dla mnie to nie są upały. Ja mam 60 lat i takie lata pamiętam. To nie jest nic nadzwyczajnego, tylko że z tego robi się w tej chwili sensacja. Ja nie bardzo rozumiem. Bo pamiętam lata, kiedy było tak samo jak kolega wcześniej. No, tak samo było ciepło. Plus minus 2 stopnie, naprawdę. No. Bywały lata, które były upalne. Była zima, która była zimna w tej chwili. I ja, dla mnie to jest bardziej normalne niż to, co się z tego robi. No, ja nie bardzo rozumiem, gdzie jest problem. No, problem jest może dla ludzi, którzy naprawdę mają jakieś problemy zdrowotne, otyli są czy coś, ale jeżeli normalnie ludzie funkcjonują, to nie powinno być problemu. No. W tej chwili jadę z Warszawy do Łodzi. W Warszawie było 28 stopni, było cieplutko. W tej chwili już jest 24, no, także ja nie widzę
0: problemu.
1: No,
0: ale mamy 5:32.
1: No mamy 5, a o 2 w nocy w Warszawie było 28, a w tej chwili jest 5:38 i jest 24 stopnie mi temperaturę pokazuje.
0: No to jednak bardzo ciepło.
1: Nie ma takich upału, no. No wie pan, no nie jest ciepło, no jest lato, powinniśmy się cieszyć z tego, ile tego będzie, tydzień i później znowu będzie zimno.
0: To był pan Piotr z Pruszkowa, bardzo dziękuję. Pan Włodek z Wrocławia. Teraz przypominamy państwu o tym, że pytamy o to, jak państwo sobie radzą z upałami w pracy. Panie Włodku?
21: Witam panie rektorze, wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że akurat w tej kolejności ten pozdrawiam pana Bernarda, no i pana Andrzeja, dokładnie zgadzam się i pana Darka, z wszystkimi się zgadzam przedmówcami. Dokładnie, tylko trzeba budować takie domy jak u pana Andrzeja. 1,5-metrowy ja mam metrowe mury, także 100-letnią chałupę. Niemcy wiedzieli budować od północy po południu, także trzeba mądrych architektów i mądrych ministrów i mądrych deweloperów, ale wracając tak sobie radzę. Ja też właśnie już dzisiaj wstałem, pozdrawiam wszystkich rannych ptaszku, wstałem o 4, zdążyłem poddać ogon, bo pojeździłem psa, w tej chwili jadę do Warszawy, bo musimy być o 11, na przetarg po prostu ze wspólnikiem i w tej chwili jest, Wieluń, jest plus 26, jak sobie radzimy po prostu, no klimatronik na pełny, full po prostu i po prostu w bocznych tych kieszeniach jest pełno napoi chłodzących, nie energetyków, nie. Naturalne, wszystko naturalne, mięta. No i o 11 będziemy właśnie, będą panowie w Warszawie, także, bo tam mamy taki przetarg mały na 50 baniek. A przepraszam, bo wszyscy mogą nie wiedzieć. Także no, mam nadzieję, że wygramy.
0: Jak wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o sprawach naszych słuchaczy, takich codziennych, czytając między wierszami z tych państwa telefonów. Pan Karol z Katowic dołącza do nas, słuchamy.
3: Witam serdecznie. No też jestem pod wrażeniem tych temperatur, chociaż twierdzę, że takie temperatury bywały. Nie wiem, czy my nie jesteśmy coraz słabsi i jak duży mróz, to robimy straszny raban, jaki duży mróz. Jak duże ciepło, to robimy straszny raban, że duże ciepło. Ja już nie pracuję, więc trudno mi się jest odnieść do tego, jak ja bym aktualnie zachowywał się w pracy. Natomiast jeżeli chodzi o moje życie prywatne, staram się jak najwięcej pić wody, bo to jest bardzo ważne. Jak najwięcej ruszać się w terenach zielonych, bo to jest bardzo ważne. I jak najwięcej jest w sobie optymizmu, że nie jest to złe, bo przynajmniej tak jak ja, mógłbym narzekać, że o, jaki upał, a za 2 tygodnie mam planowany wyjazd na Chorwację, gdzie może być jeszcze większy upał. Także tak bym chciał tą sprawę omówić, a jeżeli chodzi o aktualne zawodowe odniesienie, z tego co słyszę, pracodawcy się starają, jak tylko potrafią. Nie mamy rozwiązań, nie mamy systemowych klimatyzacji. Każdy tam stawia tą klimatyzację, a to też wpływa na ocieplenie klimatu.
0: To prawda. Bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic. Czy upały przeszkadzają państwu w pracy? 22:44-044. Teraz państwo mają głos do godziny 6, a po 6, po informacjach, naszą gościnią będzie Marta Handzlik-Rosu, która jest prawniczką i specjalistką od spraw prawa pracy. Wtedy będę pytał naszą gościnię o to właśnie, jakie obowiązki ma pracodawca i być może, jak państwo będą chcieli za moim pośrednictwem zadać naszej gościni jakieś pytanie, to oczywiście ono padnie. Pani Ewa z Warszawy jest z nami, słuchamy.
4: Dzień dobry. Ja tak jakoś pierwsze zadzwoniłam do radia. Bardzo serdecznie pana redaktora i pozdrawiam ich wszystkich, bo słucham bardzo wiernie, codziennie rano. Natomiast chciałam zadzwonić i wypowiedzieć się w charakterze osoby też 60-letniej, bo już zadzwoniło kilku panów w tym wieku, twierdząc, że kiedyś też tak było. Otóż nie było. Pamiętam z dzieciństwa lata, owszem, upalne, ale upalne lato w moim dzieciństwie to było 26 stopni, 27 i takie 30-kilkustopniowe upały nie zdarzały się. Jak sobie, jeśli chodzi o to, czy mi przeszkadza w pracy, no to owszem, przeszkadza, no jak każdemu chyba. Staram się radzić jak umiem, dużo piję głównie, co jeszcze, no staram się nie zamykać okna od południowej strony, otwierać te od północnej, no i chyba tyle.
0: A czy jest pani zadowolona ze swojego pracodawcy?
4: Och, to jest temat rzeka, którego
0: w kontekście, oczywiście tego, jak przygotował zakład pracy na tak wysokie temperatury, czy w ogóle przygotowywał?
4: To znaczy tutaj pracodawca ma bardzo pod górkę, ponieważ budynek, w którym pracuję, jest totalnie nieprzygotowany do zarówno do zim polskich, jak i do lata, które w tej chwili zaczyna nam towarzyszyć co roku. No ale to już jest ponad możliwości pracodawcy, ale nie wykonał szeregu rzeczy, które wykonać mógłby. No ale będziemy się starać naciskać.
0: Bardzo dziękuję. Pani Ewa z Warszawy. Teraz Wielkopolska, a konkretnie Poznań i pan Robert. Jeszcze przypominam numer telefonu 22:44-044. Słuchamy.
22: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja nie będę się wypowiadał może w kontekście takim jak pan z Podzielonej Góry. Nie będę opowiadał bajek z mój paproci. Natomiast odniosę się tylko do tego, że prowadzę działalność konsultingową. No mam przyjemność współpracować z kilkoma firmami. I za chwilę się do tego odniosę, bo akurat będę zaraz przechodził kontrolę alkomatową. Czyli będę dmuchał za chwileczkę. Przepraszam na chwilkę. Akurat na drodze teraz jest tego typu kontrola. proszę dać mi 13 sekund.
0: No tak, państwo są, oczywiście, państwo są często w drodze, słuchając nas, i to, co się teraz dzieje, to jest dowód na to, że to wszystko jest na żywo.
22: Przepraszam, tak? Ale no już jest po kontroli.
0: Tylko jak państwo jadą oczywiście samochodem, słuchając radia, zawsze bezpiecznie. Zestaw słuchawkowy i...
22: Oczywiście, zero, zero.
0: Przede wszystkim...
22: Panie redaktorze, więc kontynuując, współpracując z tymi kilkoma firmami, mam jak na dłoni teraz pokazane, jak z tym upałem się radzi, sobie radzą. Właściciele tych firm przygotowali się dosyć dobrze do tego okresu, ponieważ poza tym, że jest dostęp do wody uzupełnianej non-stop, są też inwestycje klimatyzacyjne, nowe klimatyzatory w części administracyjnej i również produkcyjnej. To co ciekawe, zauważyłem, że przerwy śniadaniowe są wydłużone w niektórych zakładach o 15 minut na przykład, czy jak są pół godziny, to są to 45 nawet, czyli dosyć elastycznie pracodawcy podchodzą do tego, aby móc tę produkcję przede wszystkim prowadzić skutecznie, a dać pracownikom trochę oddechu. No ja osobiście, oczywiście, będąc czy w tych firmach, czy też w drodze, no przede wszystkim woda, jeszcze raz woda. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To był pan Robert z Poznania. Jak państwo radzą sobie z upałami w pracy? 22 44 044. Za chwilę kolejna część naszej dyskusji.

0: Dzisiaj w północno-zachodniej, także w zachodniej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. W pozostałych regionach będzie ono małe, okresami być może umiarkowane. Także no, trochę tych chmur na niebie będzie, co jest chyba dobrą informacją w kontekście upałów i tego ostrego słońca. Przelotne opady deszczu i burze też są możliwe, lokalnie z gradem, a na termometrach od 28 stopni 32 na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jak państwo radzą sobie z upałami w pracy? To pytanie, na które odpowie teraz pani Renata z Aleksandrowa-Łódzkiego. Słuchamy.
2: Dzień dobry panu. Ja z zawodu jestem inżynierem. Pracuję na budowie. Chciałam powiedzieć, że jest ciężko. My zaczynamy, żeby te upały były lżejsze, zaczynamy pracę o 4 rano. Tak, znaczy jeżeli pracujemy gdzieś w jakimś polu czy coś takiego, natomiast jeżeli jest to w mieście, no to wcześniej nic o 6 się nie da, no bo jednak ludzie trochę muszą pospać. Znaczy tak, woda pod w każdej ilości, przerwy w pracy, składanie się, ponieważ ja jako inżynier wykonywałam sieci zewnętrzne, czyli tam kanalizacje, takie rzeczy, więc powiedzmy, że w wykopie jest trochę chłodniej, ale nie zawsze można trochę posiedzieć w ziemi, żeby się ochłodzić. No i no, nic więcej się nie da. No, wcześniej kończymy pracę i tyle, no, a potem trzeba nadganiać.
0: I chyba to w czym państwo pracują, ten strój służbowy jest no taki sam, znaczy, mniej więcej
2: tak,
0: jak...
2: Taki sam, znaczy tak, jeżeli chodzi, bo nie można się rozbierać generalnie do rosołu, że się tak wyrażę. Musi być koszula, żeby się nie poparzyć na słońce i absolutnie zabronione są krótkie spodenki. Także tutaj tego trzeba przestrzegać.
0: No i co? Pracodawca w zasadzie nie ma specjalnie w pani ocenie wpływu na tę sytuację. Jest ta woda przynajmniej przez niego dostarczona?
2: Tak. No, no nic więcej nie może. No bo jak może sklimatyzować powietrze na zewnątrz?
0: No tak, ale właśnie zapasy wody schłodzonej, skrócone godziny pracy...
2: Tak, nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wodę. Mogli brać, ile chcieli i tak dalej. Także pod tym względem pracodawca tutaj się wykazał.
0: Jakiś namiot, żeby się schować w cieniu na przerwie?
2: Czasami tak, natomiast nie ma takiej możliwości, bo to i tak jest jeszcze duszniej w tym namiocie niż to jest na zewnątrz, bo nie ma przewiewu.
0: Też prawda.
2: W stylu. Ja jako kierownik, czyli powiedzmy kadra wyższa, miałam taką budowę, że na przykład pisałam na komputerze i mi pod palców kłapał na klawiaturę i to też nie przeskoczy tego, bo pewne dokumenty trzeba stworzyć i tak dalej.
0: Bardzo dziękuję. To była pani Renata z Aleksandrowa-Łódzkiego. 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy się do nas dodzwonił. Słuchamy.
3: Dzień dobry. No moja przedmówczyni mnie bardzo podbudowała, bo mój fach dokładnie. I opowiedziała, jak prowadzi budowę, no wzorcowo, nie mam dwóch zdań, jestem pełen podziwu, tak powinno właśnie być. Opowiem tylko o historii, którą sam przeżyłem jako kierownik kontraktu niemieckiej firmy w Tatarstanie. To był przełom lat 90. i 2000. W Kazaniu budowaliśmy spory obiekt jako firma niemiecka i były upały jeszcze większe niż dziś w Polsce. Co zrobiłem? Zrobiłem to, że po prostu pracowaliśmy w nocy. Przestawiłem całą budowę, przestawiłem węzeł betoniarski, który produkował mieszanki betonowe do wymienienia ścian i podłóż, tak że pracowali i dostarczali beton o godzinie 1-2 w nocy, a o godzinie już 9-10 był koniec pracy i zaczęliśmy tą pracę dopiero o 10, ale w nocy. Przestawiliśmy całą budowę, przestawiliśmy ludzi, było to uciążliwe, ale dzięki temu jakość prac nie spadła, a ludzie nie po prostu nie byli wykończeni. i słyszę, że w Polsce też tak działają w budownictwie. Jestem pełen podziwu. Tak być powinno. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Mówił pan Zdzisław. W pewnych porach może warto powstrzymać się od pracy, czy też ją przełożyć w porach, kiedy jest najgoręcej, słońce jest najwyżej. O czym przecież od wieków wiedzą na przykład Włosi. Kiedyś się dziwiliśmy temu, że oni mają te siestę w ciągu dnia, a teraz chyba nikt się temu nie dziwi, że w czasie największego upału jest taka przerwa. Może nawet trochę tego zazdrościmy. Pan Darek ze Szczecina, słuchamy.
4: Dzień dobry, kłaniam się, chyba teraz słychać mnie.
0: Tak, tak, jest pan na antenie w dobrej jakości.
4: To w pracy, no cóż, woda i sam sobie szklanki elektrolity. Przewiew, no nie cierpię klimatyzacji, Boże, to nie dla mnie akurat. Ja dobrze znoszę upały, jeżeli już o to chodzi. No jest to trochę uciążliwe, zwłaszcza, że już trochę w życiu włosów straciłem, to muszę czapkę nosić na zewnątrz gdzieś, tak? No, ale da się przeżyć. A tutaj może prośba do was lub pomysł, no bo przecież głównie w województwie lubuskim, ale nie tylko, robi się niski poziom rzek i promy, gdzie kursowały, to przestają kursować lub niedługo przestaną kursować ze względu na zmniejszającą się głębokość rzek. No, jak będą elektrownie funkcjonować na przykład w Kozienicach, ale ja w elektrowni nie pracuję i powiem jedno, Świnoujście było w ten weekend najchłodniejszym miejscem w Polsce, jeżeli chodzi o badania. Także kłaniam się, pozdrawiam wszystkich, do widzenia.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Darek ze Szczecina. Świnoujście najchłodniejsze. To może być wskazówka dla tych z państwa, którzy gdzieś może w okolicy są i będą mieli okazję skorzystać. Pytamy dzisiaj państwa o to, czy upały przeszkadzają państwu w pracy i jak sobie państwo z nimi radzą. 22 44 044, proszę jeszcze do nas dzwonić, bo kilka minut dyskusji mamy na dyskusję, mamy na dyskusję z państwem, o tak. I ten czas wykorzystamy z panem Jackiem ze Szmulek. Słuchamy.
5: Kłaniam się. No więc połowę życia spędziłem w ciepłych krajach. Chciałem się podzielić z państwem swoimi spostrzeżeniami. Otóż zapytałem kiedyś znajomą Polkę, która pojechała w ciepłe kraje i pytam się, jak ty sobie radzisz w tak gorącym kraju? A ona mówi, niestety radzę sobie, nie radzę sobie, bo nie urodziłam się tutaj i niestety ci, coś nie urodzili, a przyjechali, niestety nie dają sobie rady. Natomiast w jaki sposób? Pracowała tylko rano i wieczorami. Natomiast jeszcze wspomnę temat tej temperatury wysokiej. No koniecznie trzeba ubierać się w długie ubrania, zakryć jak najwięcej części ciała. I ciekawostką powiem to, że na przykład w ciepłych krajach ponad 40 stopni jest oficjalny przepis, który mówi, że firmy przestają działać, funkcjonować. Ale nigdy media nigdy nie podawały tych 40 stopni z uwagi na to, żeby nie dawać tych wolnych dni. Także klimat, wchodzimy w taką barierę, że ciężko będzie nam się tutaj przyzwyczaić do tego. To trzeba latami żyć w takim klimacie, żeby to przyjąć do siebie. No i tyle. No. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To był pan Jacek ze Szmulek, 22 44 044. Pod ten numer dzwonimy, tak jak pan Marek z Warszawy, nasz stały słuchacz. Słuchamy.
6: Witam serdecznie. No to dzisiaj na końcu prawie. Powiem pan dwie takie historie związane z pogodą i w ogóle z tymi temperaturami. Ja swoją dużą część życia spędziłem w takich bardzo wysokich temperaturach. To mogę obalić takie mity, że trzeba właśnie wtedy mieć krótkie rękawki, krótkie spodenki. Wielu tak myśli. Dzisiaj dobry głos tutaj padł. Dlatego w wielu krajach świata, tych szczególnie narażonych na to słońce, właśnie ludzie się ubierają i to tak w ten sposób chronią się przed upałem. To jest kwestia odpowiednich oczywiście rozporządzeń, jeśli chodzi o kraj nasz, jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi o pracę biurową, administracyjną. To powinny być zabezpieczone wszystkim pracownikom woda, powinny być dostępy do spodniejszych stref. Ale teraz te dwie takie śmieszne historie. Jedna jest taka, że bardzo mi się podoba, jak pracodawcy niektórzy stawiają takie pojemniki, baniaki z wodą. Ja widziałem już kilka razy takie sytuacje, gdzie stały te baniaki, ale nie było żadnych pojemników. Też taki pojemniczków, żeby nalać sobie tej wody w pracy. I widziałem to w kilku firmach już, kiedy miałem spotkania biznesowe. Chyba zakładano tam, że ludzie ze swoimi sztankami, kubkami będą przychodzić i jest tylko dla pracowników, bo jakby goście przyszli, to byłby chyba kłopot. No może to jest takie trochę wesołe spostrzeżenie i nie do końca uprawnione, ale tak to zauważyłem. Ale druga jest bardziej taka ludzka i powiem szczerze, ona mnie szczególnie dotknęła. Dosyć dużo podróżuję, podróżowałem. Wie pan, nieraz się zdarza tak, że w samolocie, jak podróżuje się samolotem, to można kupić sobie wodę, jak inne produkty, szczególnie jak jest tak gorąco. Nie zawsze ta klimatyzacja jest idealna w samolotach, ale byłem świadkiem takiej historii, którą mogę państwu powiedzieć, kiedy przeszli pracownice stewardessy przeszły przez samolot i to widziałem taką sytuację kilka razy i sprzedawały różne produkty, sprzedawały kosmetyki, sprzedawały alkohol, ale na przykład wody, żeby zaserwować ludziom, którzy płacą za ten lot, tak niekoniecznie. To było dla mnie dosyć szokujące i zastanowiłem się wtedy nad tym, czy może być jeszcze gorzej. No mogło być, bo się okazało, że po wylądowaniu doszło do sytuacji, w której na bagaże trzeba było czekać prawie 2 godziny, ponieważ pracownicy mieli prawo do przerw co pół godziny. To jest chwalebne, że linie lotnicze dały, lotnisko daje prawo pracownikom do tego, żeby po pół godzinie mieli przerwę, bo nie jeżdżą po tym placu, po tej płycie lotniska, ale to z pasażerami, którzy czekali nie do końca, delikatnie mówiąc, klimatyzowanych salach odpraw czy strefach, gdzie odbierali bagaże. Takie dwa spostrzeżenia praktyczne. Oczywiście pracodawcy powinni zapewniać wodę, absolutnie powinni zabezpieczać pracowników od tej strony, no bo te upały są niestandardowe.
0: Nie do zniesienia. Bardzo dziękuję.
6: I będzie gorzej.
0: Pan Marek z Warszawy był z nami. Skoro pan Marek wspominał o lotnictwie i o lotniskach, to mniej więcej za ponad pół godziny będziemy próbowali połączyć się z portem lotniczym imienia Chopina w Warszawie. No to w związku z pęknięciami pasa, które prawdopodobnie, tutaj jak rozumiem, będziemy o to pytali, są związane właśnie z tymi upałami i mogą być trudności w podróżowaniu. Teraz już pan Tomek z Kielc jest z nami. Słuchamy.
7: Halo, dzień dobry.
0: I prosimy o wyłączenie radia, jak państwo dzwonią do nas, bo będzie nam łatwiej.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Wczoraj na YouTubie oglądałem program dotyczący upału w latach 20., 30. Nie było takiego czegoś, tak jak dzisiaj, że jest jakaś wielka afera na cały kraj, na całą Europę, że jest gorąco. Wtedy największym problemem były niskie temperatury, mróz, śniegi i takie rzeczy. Upały jakoś tak bardzo nikomu nie przeszkadza. Nie wiem, co z tymi ludźmi się teraz dzieje. Każdemu przeszkadza za ciepło, za zimno, każdy narzeka. Nic więcej nie potrafi robić, tylko narzekać. Nie wiem. Ludzie, jeszcze 2 dni tylko zostało, poradzimy sobie, damy radę. Dziękuję.
0: To był pan Tomek z Kielc. W tej chwili mamy coraz częstsze rekordy temperatury i to jest niezaprzeczalny fakt. I dlatego ludzie się tym przejmują, martwią i mają problem z tym, że temperatura jest za wysoka. Pan Paweł z Płocka, słuchamy.
8: Dzień dobry. Więc ja wczoraj u siebie notowałem jakieś około 40,5 stopnia. Po prostu nie wiem, to nie jest klatka meteorologiczna, ale w cieniu na zewnątrz taką temperaturę miałem. Także no, po prostu nie chwalę się. Jeśli chodzi, padło takie pytanie bodajże pan ze Szczecina albo ze Świnoujścia mówił o elektrowniach, a w szczególności o Kozienicach, że jak sobie radzą. Otóż w Kozienicach przegrodzono Wisłę grodziami i takimi ściankami Larsena po to, żeby podpiętrzyć wodę, żeby można było brać wodę, żeby było czym chłodzić rzekę. To można sprawdzić w Google'ach, wystarczy, że tak powiem, Google Earth i to tę ściankę widać. Natomiast miałem też epizod pracy w ciepłych krajach i tam wynaleziono i stosują z powodzeniem klimatyzację, ale o wiele bardziej oszczędną. Po prostu tam się wykorzystuje to, co u nas jest w tężniach, że po prostu nie trzeba sprężarek, nie trzeba freonu. Wystarczy taką mini tężnię przy każdym domu zbudować. To jest trochę wody, wentylator i powiedzmy tylko taka klatka ażurowa z wiórów polewanych wodą i mieszkanie przy, w mieszkaniu jest temperatura na poziomie 25 stopni Celsjusza, wilgotność 60, w czasie, gdy na zewnątrz jest temperatura 40 do 45 i wilgotność znacznie niższa. Także można sobie radzić. Ja, że tak powiem, też to czasami myślę o zastosowaniu tego rozwiązania u siebie.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Paweł z Płocka. Ilu słuchaczy, tyle pomysłów na upały albo jakieś oceny sytuacji w zakładzie pracy. To wszystko będziemy konfrontowali z prawem pracy, znaczy to od państwa usłyszeliśmy. To jest dla nas taki punkt wyjścia do rozmowy z naszą ekspertką, ale to już po godzinie 6 po informacjach, bo teraz czas najwyższy na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Kataklizm obnażył krach państwa. To po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Artykuł na ten temat dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dwa potężne trzęsienia ziemi nie tylko spustoszyły te stany na wschód od Caracas, ale też odsłoniły efekty kolejnych dekad rządów dyktatury. Według danych z wczoraj w trzęsieniach ziemi zginęło około 1430 osób. Proszę nie przywiązywać się do tych danych, bo one spływają na bieżąco, a w gazecie te dane siłą rzeczy będą mniej aktualne. Natomiast w tej chwili ten kraj z niewyobrażanym kataklizmem się mierzy. A jeśli chodzi o tematy krajowe i o temat dnia w Wyborczej, to skrajna prawica podnosi głowę. Jak pisze Tomasz Nyczka, partie, które nie ukrywają swojej sympatii do Kremla, rosną w Europie.

którego wynika, że wyborcy Zjednoczenia trzykrotnie częściej niż przeciętni wyborcy obwiniają NATO za wybuch wojny w Ukrainie, a prawie połowa z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że Putin broni tradycyjnych wartości przed zachodnią dekadencją. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej o tym, że Senat stanie się nowocześniejszy. W wakacje przy fotelach senatorów prymitywne maszynki z kolorowymi przyciskami zostaną zastąpione mini tabletami z ekranami dotykowymi. No to rzeczywiście XXI wiek. Modernizacja będzie kosztowała łącznie ponad 6 milionów złotych. Swoją drogą tutaj senatorowie trochę byli poszkodowani, bo w Sejmie zdaje się, że takie wyświetlacze przynajmniej już od dawna są. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku aparatury elektronicznej, brzmi jeden z przepisów regulaminu Sejmu. Wkrótce zostanie zmieniony, bo regulaminu Senatu, rzecz jasna. Senat rezygnuje z przycisków do głosowania i trzeba będzie zmienić regulamin. W sierpniu na sali obrad zostanie zamontowany nowy system. I temu uwagę poświęca dzisiaj Rzeczpospolita. Biznes natomiast apeluje o deeskalację, o czym przeczytamy na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Choć na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy dominował oficjalny optymizm, w kuluarach narasta niepokój. Firmy obawiają się, że polsko-ukraiński spór historii zacznie odbijać się na miliardowych kontraktach. I tutaj w tekście w gazecie, w dzienniku Gazecie Prawnej możemy przeczytać o tym, jak te strony ukraińska i polska, przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani tematem, patrzą na niepotrzebne konflikty polityków. Tak bym tutaj dodał od siebie. Szósta godzina przed nami, godzina szósta i informacje, a po informacjach prognoza pogody najnowsza dla Państwa.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poniedziałek z rekordowymi temperaturami na zachodzie, dziś to na wschodzie Polski będzie najgoręcej, przez kraj przechodzić także będą burze. A z upałami walczyli m.in. kolejarze, ale i tak w wielu regionach pociągi stanęły z powodu usterek sieci trakcyjnej. Na lotnisku Chopina z kolei popękała nawierzchnia, co także spowodowało opóźnienia. Jest poniedziałek, 29 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Historyczne rekordy ciepła padły wczoraj w Polsce. W Toruniu odnotowano 40,3 stopnia Celsjusza. W Słubicach było o 0,2 stopnia więcej. Tak wysokich temperatur nie było od czasu rozpoczęcia pomiarów. Fala upałów przetacza się przez Europę. Rekordy padły wczoraj również w Czechach i Niemczech. A według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu tygodnia w związku z ekstremalną pogodą mogło umrzeć 1300 osób. W ciągu dnia gorąco będzie w centrum i na wschodzie. W całym kraju mogą przechodzić gwałtowne burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: W związku z tym, że spodziewamy się opadów nawalnych i z tym, że mamy suszę hydrologiczną, lokalnie taka ilość opadu, która spadnie w ciągu, dajmy na to 10 minut czy do godziny, może lokalnie prowadzić do podtopień. Grunt jest wysuszony.
1: Podczas upałów szczególnie powinny uważać osoby przyjmujące leki na stałe. Wielu substancji stosowanych w leczeniu chorób kardiologicznych czy na przykład psychiatrycznych wchodzi w reakcję z promieniowaniem słonecznym. Przypomina dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
3: Większa część leków ma działanie fototoksyczne albo fotoalergiczne i wtedy możemy mieć na skórze różne zmiany. Najczęściej to są zmiany rumieniowe, to są grudki, to są krostki, to są po prostu osutki polimorficzne tak zwane, czyli mamy wiele różnych zmian skórnych.
1: Podobne problemy mogą pojawić się również podczas przyjmowania antybiotyków. Ekstremalne warunki prowadzą do problemów z infrastrukturą. Wczoraj z powodu uszkodzeń sieci trakcyjnej ruch na kilku odcinkach torów w całej Polsce trzeba było wstrzymać, a pociągi stanęły w polu. Odcięcie prądu doprowadziło do sytuacji, w której w wagonach nie działała klimatyzacja. Wieczorem najwięcej problemów było na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Spółka PKP Intercity odwołała część połączeń i wprowadziła autobusową komunikację zastępczą. A na lotnisku Chopina na jednej z dróg startowych pojawiły się spękania. Na jednej z dróg uszkodzenia zauważono podczas rutynowej kontroli. Ruch przeniesiono na drugą drogę startową. Temperatura na zachodzie spaść ma dziś o kilka stopni. W Warszawie synoptycy spodziewają

0: Obawiają się 38. O tym, jak mieszkańcy i turyści odwiedzający stolicę radzą sobie z upałem, pytał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
2: Tak, kupiony wczoraj.
1: Pomaga?
2: Średnio.
1: Wodę, rozumiem, pani też ze sobą nosi?
2: Tak, polecam butelki termiczne.
1: Tutaj w Warszawie jak sobie radzicie?
3: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
1: W domu macie, panie, klimatyzację?
2: Tak.
1: Korzystacie?
2: Tak.
4: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10. piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety. Jeśli ktoś ma taką możliwość, no to wybrać się nad basen, nad jeziorko. Gdzie można? Gdzie jest woda?
0: Ostrzeżenia 3. najwyższego stopnia przed upałami obowiązują w większej części Polski do godziny 20. Cały czas rośnie liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. W tej chwili to prawie 1500 osób, ponad 3100 jest rannych. Akcja ratownicza trwa, bilans może być wyższy, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i częste wstrząsy wtórne. Wczoraj ratownikom udało się wydostać żywego mężczyznę i jego syna spod gruzów zawalonego budynku. Dziś rozpoczyna się 139. edycja najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie, czyli Wimbledonu. Pierwszego dnia na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się czworo Polaków. Pierwsza w samo południe czasu polskiego zagra Maja Chwalińska. Świetna gra we French Open spowodowała, że Chwalińska dostała od organizatorów Wimbledonu tak zwaną dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie będzie sobie musiała poradzić z rolą faworytki. Zmierzy się bowiem z 23-letnią zawodniczką z Tajlandii, która jest 164. na liście WTA i musiała przebijać się przez kwalifikacje. Teraz w TOK FM prognoza pogody. I zacznijmy od temperatur, bo są naprawdę imponujące. 38 stopni dzisiaj w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, 37 w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 36 w Łodzi, 35 w Opolu, Poznaniu i Wrocławiu. Chłodniej będzie w Gdańsku, 31, w Gorzowie 29, a w Szczecinie już tylko 28 stopni. Przez cały kraj mogą przechodzić burze, na zachodzie również z gradem.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: W pierwszym programie TOK FM jest z nami dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Mamy weekend, naprawdę gorący weekend mamy za sobą. Czy potwierdziły się te przewidywania, tak jak państwo zakładali przed weekendem, czy też upał przerósł te oczekiwania?
7: Nie, tak naprawdę nasze prognozy były dobre. Już w połowie tygodnia spodziewaliśmy się, że rzeczywiście ten weekend będzie wyjątkowy pod kątem szczególnie tych temperatur. W Słubicach wczoraj zanotowaliśmy 40,5 stopnia Celsjusza. Jest to już dana potwierdzona z Synopu także. Także rzeczywiście tutaj na ten rejon zachodni prognozowaliśmy do 41 stopni. Także nasze prognozy były bardzo trafione.
6: I tutaj padają właściwie rekordy, można powiedzieć, prawda?
7: Tak, pobiliśmy rekord z 29 lipca 1921 roku, gdzie rzeczywiście wtedy była odnotowana temperatura 40,2 stopnia Celsjusza. Także rzeczywiście pobiliśmy rekord sprzed 105 lat.
6: No to tak jakby ktoś pytał o to, czy to jest coś niezwykłego, że są tak wysokie temperatury. To owszem jest, bo pokazują to liczby i fakty. Jak długo upały będą z nami?
7: Jeszcze dzisiaj, jeszcze przez kilka dni tak naprawdę, bo dzisiaj jeszcze spodziewamy się temperatur wysokich. Co prawda nie będą to 40, ale od 38 w województwie mazowieckim, w województwie łódzkim 36, na południu, południowym wschodzie właśnie 37-38. Jedynie w strefie tutaj przybrzeżnej, czyli do 22 stopni i na zachodzie 29. Niemniej jednak, czyli centrum i południowy zachód, czy właściwie jeszcze południowy wschód i wschód, no to tutaj rzeczywiście jeszcze z bardzo wysokimi temperaturami. I ta najbliższa noc, czyli to będzie z poniedziałku na wtorek, też te temperatury jeszcze w tym samym regionie będą dość wysokie, czyli właściwie powyżej 20 stopni, czyli właśnie noc Plus Tropicala, nieco chłodniej w pozostałym obszarze kraju. Następny dzień, czyli wtorek. We wtorek no, temperatury już będą niższe, bo od 22 na północy przez 32 w centrum, ale jeszcze w tej części południowo-wschodniej do 35-36 stopni, czyli tak naprawdę w dalszym ciągu jeszcze gorąco i tak naprawdę taki chłód, poczujemy dopiero od czwartku, bo tutaj temperatury będą
6: poniżej. Ma pan na myśli te 25 stopni?
7: Tak, dokładnie. No, w porównaniu z tą 40 to jest jednak o 15 stopni mniej, prawda. Czyli rzeczywiście poczujemy chłód, tak? Także rzeczywiście wtedy w kraju będą temperatury poniżej 30, właśnie 25, właśnie nawet o 21 tutaj w województwie podkarpackim, przez 25 w centrum, czy 22 na północy naszego kraju. I tak naprawdę w piątek podobne temperatury, w sobotę podobne i tak naprawdę tak. Także do końca tygodnia będziemy mieli odpoczynek od upału. Tak naprawdę w sobotę powinna znaleźć się nad nami taka zatoka chłodu i rzeczywiście temperatury będą niższe. Przyszły weekend raczej, no, w porównaniu z tymi 40, to można powiedzieć, że będzie rzeczywiście chłodny.
6: Jeśli ktoś nie lubi upału, to komunikat jest taki. No, jeszcze 3 dni i to wszystko się skończy, to znaczy będzie trochę chłodniej i to będzie się utrzymywało przez ładnych kilka tygodni, prawda? Już nie będzie 40.
7: To znaczy taki prognoz, można powiedzieć, bardziej takich średnioterminowych, no to nie, 40 się nie spodziewamy. Co prawda pod koniec pierwszej dekady lipca, no tutaj prognozy są troszeczkę rozbieżne, bo to wiadomo, to są już prognozy modelowe i według modelu ECMWF powrót wyższych temperatur powinien nastąpić od 7 maja, wtedy temperatury wzrosną znowu już do 30, czy nawet powyżej 30 stopni, ale to jest tylko model jeden. Według drugiego modelu rzeczywiście temperatury nie powinny przekroczyć 30. Także do 7 raczej powinno być tak, nazwijmy to umiarkowanie, takie typowe lato jak dla naszego tutaj klimatu. Natomiast pod koniec pierwszej dekady mamy pewne już rozbieżności co do tej temperatury maksymalnej.
6: Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był razem z nami. A już teraz gościnią pierwszego programu TOK FM jest Marta Handzlik-Rosu, prawniczka i specjalistka od spraw prawa pracy, jednocześnie autorka bloga Zgodnie z Prawem. Dzień dobry, wszystko się zgadza?
8: Dzień dobry, tak, zgadza się.
6: Będziemy rozmawiali o prawach pracowników w czasie upałów i to był temat naszej dyskusji przed godziną 6 ze słuchaczami. Wtedy im oddaliśmy głos w tej sprawie. Każdy ma jakieś inne doświadczenia. A co mówi prawo na temat tego, co powinien pracodawca robić w czasie upałów?
8: To znaczy, zacząć trzeba od tego, że do 2025 roku prawo w ogóle nie mówiło albo bardzo niewiele na temat tego, co robić, kiedy są upały. Natomiast właśnie od zeszłego roku mamy już zauważoną w prawie sytuację, że rzeczywiście te upały mogą występować i wtedy na pracodawcy są nałożone określone obowiązki. Co prawda dopiero od 1 stycznia przyszłego roku te przepisy wchodzą już w życie w całości, natomiast do tego czasu mamy takie progi temperaturowe, które nakładają określone obowiązki. Jeżeli jest 28 stopni w pomieszczeniu, to trzeba zapewnić jakieś tam techniczne albo organizacyjne środki takie łagodzące, nie wiem, klimatyzację, wentylację i tak dalej. Przy 25 stopniach na otwartej przestrzeni trzeba podać obowiązkowo napoje i możliwe jest skrócenie czasu pracy. Natomiast jeżeli są 32 stopnie i duży wysiłek fizyczny, no to wtedy na otwartej przestrzeni można tutaj na przykład skrócić pracę pracownikom. Natomiast od 1 stycznia te progi temperaturowe będą już wyższe, ale będą już takie na stałe. Przy 35 stopniach w pomieszczeniach na pewno praca powinna być wstrzymana i ograniczona, więc jeżeli pracodawca nie będzie miał klimatyzacji, nie będzie schładzał pomieszczeń, no to niestety będzie miał obowiązek po prostu wysłać pracowników odpłatnie oczywiście do domu. Natomiast jeżeli na zewnątrz będą 32 stopnie, to niezależnie od tego, jakie środki podejmie pracodawca wobec tych swoich pracowników pracujących na zewnątrz, też będzie miał obowiązek wysłać ich do domu, żeby oni bezpiecznie jednak te upały przeczekali.
6: A jeśli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to co możemy zrobić?
8: No, klasycznie możemy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Pracownicy oczywiście nie są przekonani do tego rozwiązania, no bo po pierwsze takie zawiadomienie pewnie nie spowoduje, że natychmiast coś się stanie, no bo Państwowa Inspekcja Pracy ma też swoje terminy, to wszystko pewnie się przeciągnie, upały zdążą się skończyć, a my jednak musimy pracować, ale na szczęście kodeks pracy pozwala pracownikowi, który uznałby, że jego warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają no, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia albo życia, pozwala takim pracownikom na powstrzymanie się od pracy. I oczywiście trzeba powiadomić pracodawcę, że my się powstrzymujemy, bo boimy się o nasze zdrowie i życie. I teoretycznie pracodawca nie powinien z tego powodu wyciągnąć żadnych negatywnych konsekwencji.
6: Czyli jeśli na przykład nam zagrozi, że poniesiemy jakieś tutaj konsekwencje tego, że
8: na przykład, to
6: nie przejmować się tym. Przychodzi mi do głowy, że trochę łatwo powiedzieć.
8: Powiedzieć oczywiście, wiadomo, że jest łatwo. Jeżeli w takiej sytuacji dostaniemy dyscyplinarkę, to jedyne, co możemy zrobić oczywiście, to odwołać się do sądu. I myślę, że w takich sprawach sądy raczej będą orzekały na korzyść pracownika, ale tu też zawsze trzeba postawić na szali, no bo uzyskamy ten wyrok pozytywny prawdopodobnie w sądzie za kilka lat. Więc to jest takie, rzeczywiście łatwo się mówi, że możemy się powstrzymać od pracy i pracodawca nas nie może zwolnić, no ale jak już nas zwolni, to jedyne, co nam pozostaje, to odwołać się do sądu i po kilkunastu miesiącach, po kilku latach dostać wyrok sądowy. Więc no tak, to tutaj wtedy już wiele rzeczywiście nic więcej zrobić nie można.
6: A gdybyśmy w pracy dostali udaru cieplnego, czy pracodawca ponosi za to odpowiedzialność?
8: W takiej sytuacji myślę, że to by było, powinno być moim zdaniem, podciągnięte pod wypadek przy pracy, więc rzeczywiście tam te świadczenia dla pracownika są wyższe. No i oczywiście wtedy są badane okoliczności, dlaczego ten wypadek nastąpił. Ale czy można by było pracodawcę na przykład pozwać z tego tytułu? Przyznam szczerze, że
6: jest to rzecz do przemyślenia i do prawnej analizy. Nie
8: tak,
6: ma
8: do przemyślenia i prawnej analizy. Mm-hmm. To znaczy, na pewno jest tak, że gdyby rzeczywiście doszło do tego wypadku przy pracy z powodu upału i pracodawca nie zastosował się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, to odpowiedzialność by ponosił. Ostatecznie ponosiłby odpowiedzialność, bo nawet kodeks pracy przewiduje taką odpowiedzialność.
6: Czy jest jakaś taka instytucja, trochę pytam retorycznie, bo wiadomo, że Inspekcja Pracy ma tutaj swoje zadania, która z urzędu tutaj kontroluje pracodawców? Czy możemy być o to spokojni, że ktoś nad tym czuwa? Jak to wygląda, jak to jest rozwiązane?
8: Myślę, że to w ogóle nie jest rozwiązane. No bo teoretycznie pracodawcy właśnie powinni zapewniać te higieniczne warunki, natomiast od tego wszystkiego jest Inspekcja Pracy. A jak ona działa, no to wszyscy doskonale wiemy, albo ze słyszenia, albo z doświadczenia. Natomiast żadnej innej jakiejś dodatkowej instytucji, która by to badała, chodziła po zakładach pracy, sprawdzała, jaka tam jest temperatura, jakie są warunki, to nie ma niestety.
6: I telefon do Inspekcji Pracy też może być nieskuteczny, bo po prostu tam jest mało pracowników, terminy są odległe, tak? To są te problemy, tak?
8: Tak, to są właśnie te problemy, że no, Inspekcja Pracy musi działać według procedur, przyjmować te zgłoszenia. Pewnie w sytuacji, kiedy są takie ekstremalne upały, to będą jakoś starali się szybciej reagować na to wszystko. Natomiast no, to też jest instytucja, która no, ma swoje ograniczenia i nie jest w stanie zareagować, no tak jakby na przykład, nie wiem, policja miała przyjechać natychmiast.
6: A co by pani radziła pracownikom w kontakcie z pracodawcą, jeśli chcą poprawić sobie sytuację, jest za gorąco, chcieliby na przykład krótszych godzin, jak rozmawiać z pracodawcą, na co się powoływać?
8: Znaczy, przede wszystkim powoływałabym się rzeczywiście na te przepisy różnych rozporządzeń i kodeksu pracy, które wskazują konkretne obowiązki pracodawcy. Starałabym się rozmawiać tak, żeby tam było jak najmniej emocji, a jak najwięcej takich argumentów, które no, mogą przemówić do pracodawcy. Ewentualnie po prostu, nie wiem, wypracujmy razem jakiś kompromis, no bo jak się pracodawca uprze, to my nic nie zrobimy tak naprawdę. Więc trzeba spróbować wypracować jakiś kompromis, dogadać się, ustalić tak, żeby to było dobre dla wszystkich. No bo tutaj interesy pracodawców i pracowników rzadko kiedy są zbieżne. Pracodawca ma interes w tym, żeby praca była wykonywana, a pracownik nie chciałby w tej pracy, tak już mówiąc skrajnie, umrzeć z upału.
6: Bardzo dziękuję. Marta Handzlik-Rosół, prawniczka i specjalistka od spraw prawa pracy, autorka bloga Zgodnie z prawem. Była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. A już teraz... Halo, halo, Michale, czy się słyszymy? Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej będzie miał dla Państwa po informacjach i wtedy go dopiero Państwo usłyszą najnowsze komentarze, najnowsze dane dotyczące, najnowsze wyniki dotyczące oczywiście Mundialu, bo Mundial w TOK FM już za kilka minut. Michale?
9: Dzień dobry, jestem.
6: Gotów?
9: Zawsze gotowy, natomiast w końcu mniej meczów, a więcej emocji. Kanada, pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału, więc za chwilę z Szymkiem Pozowskim opowiemy sobie, jak doszło do tego, że współgospodarze turnieju wygrali z RPA.
6: To będzie już po informacjach o 6:20.
5: Autopromocja. Plan działania.
10: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
5: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Ale sztosy.
11: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6:20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś ciąg dalszy ekstremalnych upałów w Polsce i w innych europejskich krajach. Wczoraj padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwe najwyższe w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. Z powodu upałów PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Dawida Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. Dawid Kacprzyk złożył pozew o zniesławienie przeciwko Jędrzejewskiemu. I jeszcze maksymalne ceny paliw, litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 2 grosze, 98 6 zł 70 groszy, a oleju napędowego 6 zł 17 groszy. Teraz w TOK FM czas na sport.
5: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelili już w doliczonym czasie gry. Zdobył go Steven Eustachio precyzyjnym strzałem zza pola karnego. To wielki sukces całego narodu, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
13: Performance was really strong and disciplined.
9: To był mocny i zdyscyplinowany występ. Właściwie na niewiele im pozwoliliśmy. Nawet kiedy bramkarz rywali opóźniał grę, nie straciliśmy cierpliwości. wątpliwości. Wiedzieliśmy, że zachowanie zwartych formacji i dobra organizacja będą kluczowe, aby RPA nie zyskała wolnej przestrzeni. Mogliśmy oczywiście ułatwić sobie życie, gdybyśmy wcześniej wykorzystali którąś z tych wielkich szans, ale oczywiście moment, w którym padła bramka, sprawia, że to zwycięstwo było jeszcze bardziej dramatyczne. No, ćwierćfinał. Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. To spotkanie dziś w nocy, a wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kibice z pewnością na długo zapamiętają pierwszego seta, którego Polacy przegrali 48-50. Komplet zwycięstw dał naszej drużynie awans na 3. miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Austrii, 8. rundę Mistrzostw Świata. To jego 2. wygrana w sezonie, a 7. w karierze. Na podium stanęli także Max Verstappen z Red Bulla i lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. A Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Akropolu, 8. rundę Mistrzostw Świata WRC. Prowadzący przed niedzielnymi etapami Belg Thierry Neuville przebił 2-krotnie tylną oponę i poniósł stratę, której nie zdołał odrobić. Zakończył zawody na 2. miejscu. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Grecji był 7. Czas na prognozę pogody.
5: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
0: Upał odpuści dziś na zachodzie i północy, w pozostałych regionach wciąż bardzo gorąco, przeważnie od 35 do 38 stopni. Burze mogą pojawić się już w całym kraju, lokalnie z gradem.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
9: Mundial w Tok FM, Michał Waszkiewicz, dzień dobry raz jeszcze. Spotykamy się o tej godzinie po raz ostatni w trakcie amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiego turnieju. Przemek Pozowski ze mną. Wstałeś, mam nadzieję, że szczęśliwy bardziej niż ja po obejrzeniu tego meczu, choć też go oglądałeś, więc nie sądzę, byś miał powody do radości.
14: Dzień dobry, tak. No, ja oglądałem, że tak powiem, w towarzyskich okolicznościach, więc to trochę ten mecz uratowało i nie jest też tak, że zmieniamy szyld i jedziemy dalej, jak to klasyk polskiej piłki w latach 90. powiedział, bo nie będzie na przykład od jutra rana Wimbledonu w Tok FM, ale o Wimbledonie będziemy dużo mówić i o Mundialu też ciągle będziemy dużo mówić, bo ten Mundial wchodzi naprawdę w no, już taką fajną fazę.
9: No właśnie, ale ten mecz Kanada-RPA... Powiem ci szczerze, chciałbym go wymazać się z pamięci. Mimo wszystko Kanada w 1/8 finału to ciągle pokazuje nam, że ten Mundial chyba jest za duży. I tutaj mamy pełną zgodę. Takie mecze powinny być rozgrywane na poziomie fazy grupowej. Właściwie obie drużyny na tym etapie w normalnych okolicznościach raczej by nie zagrały.
14: No jest za duży, ale dlatego, że jest za dużo meczów, bo jak się już popatrzysz na wszystkie te pary 1/16 finału, to naprawdę jest tutaj mnóstwo dobrych meczów, a co do tego, jaki był mecz RPA Kanada, to też rozbawiło mnie, jak usłyszałem właśnie Jesse'ego Marsha w serwisie sportowym, który przygotowałeś, bo jak to zawsze perspektywa zmienia, prawda, czy coś jest ekscytujące, czy nie, bo on mówił incredibly exciting, no niekoniecznie dla kibica, bo rzeczywiście RPA
9: dla Kanadyjczyków był na pewno.
14: Tak, a RPA było i tak dużo lepsze niż na początku Mundialu. No, jakby też drużyna grająca zupełnie inaczej niż w tym ustawieniu z 5 obrońcami, co zaproponowali z Meksykiem. Więc RPA momentami dawało radę, ale no mimo wszystko, to pewnie jeden ze słabszych meczów, choć jeszcze jak się popatrzę na tą część drabinki, bo ładnie sobie tutaj jakieś ze Sport Eins właśnie zdjęcie zrobiłem, gdzie jest Argentyna i Kolumbia, to tutaj tak no, mecz na przykład Australia kontra Egipt pewnie nie będzie najbardziej pasjonujący, aczkolwiek już inne, ja mówiłem dużo jeszcze przed weekendem, bo to było jasne, o Brazylia, Japonia, o tym Holandia, Maroko, który się tak wcześniej wydarzy, ale mamy kilka innych świetnych par, no przecież czy nie będzie ciekawy mecz Portugalia, Chorwacja, albo Hiszpania, Austria, albo Belgia, Senegal nawet, albo Francja, Szwecja, już nie będę po raz 10 żartował, że to mogliśmy być my i wtedy mielibyśmy rewanż za 1/8 Mundialu w Katarze.
9: Fazę grupową ja na przykład zapamiętam na pewno z uwagi na niesamowite występy Leo Messiego i to, że on już ma tyle bramek, które dały mu dałyby mu tytuł króla strzelców chyba na 10 z ostatnich 12 mundiali. Dużo meczów do zapomnienia, ale też kilka naprawdę dobrych. No i rekordy. Wiedzieliśmy oczywiście, że to będzie turniej z największą liczbą kibiców, to będzie turniej z największą liczbą bramek, ale te rekordy padły przed 64 meczem, czyli de facto pobiły te wszystkie rekordy z mundiali, na których drużyn było mniej.
14: No duży mundial, tak, dużo rekordów i chyba mundial wielkich nazwisk, to już mówiliśmy, że Messi, że Mbappé oczywiście, że Dembele, który też pokazał to wprawdzie z rezerwową, ale Norwegią, że jest w dobrej formie. I tak się tylko zastanawiałem jeszcze, czy to jest mundial jakiegoś takiego nowego nazwiska, które rozbłysło i trochę musielibyśmy szukać na siłę. Dziś tutaj w Niedzielę Sporcie słuchałem, że Balogun się pojawił, no ale to też jest zawodnik przecież Monaco, Liga Francuska, Europa, może nie za wiele akurat w Polsce ogląda Ligę Francuską, ale zawodnik bardzo dobry, więc tak.
9: Mundial, no ten Schweizer z Freiburga, o którym mówiliśmy, na pewno to jest dla mnie przynajmniej odkrycie, tak.
14: Manzambi, tak, no tylko pytanie, czy Szwajcaria zaraz jak zawsze nie zakończy mundialu chwilę po wyjściu z grupy i tyle będziemy o Manzambim pamiętać, ale jestem jeszcze ciekaw, kto tak naprawdę wyrośnie na tego lidera ciągnącego swoją reprezentację aż do wielkiego finału. Nie wiem, czy my się chcemy na sam koniec zabawić, jak ty widzisz te poszczególne ćwiartki, kto tutaj będzie wygrywać?
9: No Argentyna ma taką autostradę do półfinału, że właściwie wstydem będzie, jeśli mistrzowie świata tego nie zrobią, ale chyba tu się zgodzimy, ten mecz, który prawdopodobnie nas czeka już w 1/8, czyli Niemcy kontra Francja. To może być hit.
14: Tak. Tak, i jeszcze z tej samej ćwiartki drabinki idzie Holandia albo Maroko i to wcale też nie musi być tak, że Niemcy lub Francja z Holandii lub z Maroko wygrają, chociaż pewnie to Francuzi są tutaj największym faworytem. Tak, Argentyna może mieć ewentualnie, myślę, kłopot z Kolumbią, bo Kolumbia wygląda bardzo dobrze, mówię o drugiej teraz części.
9: Jasne.
14: Drabinki. Z góry jest ciekawie, bo wiele wskazuje na to, że wśród drużyn takich jak Brazylia, Norwegia i Anglia poznamy kolejnego finalistę. No i jeszcze tam na samym
9: dole. Anglia?
14: Ja na Anglię stawiam. Znaczy, nie, przepraszam, ja stawiam z tej ćwiartki na Brazylię. Brazylia, Argentyna, taki stawiam półfinał okay. Z jednej strony, a z drugiej powiedziałbym
9: Hiszpania,
14: na dzisiaj,
9: Francja.
14: No nie, i właśnie uważam, że na przykład Holandia zrobi niespodziankę i pokona Francję, a z tej dolnej Hiszpanii, chociaż oni zaczynają od niełatwych Austriaków, mają tam też Amerykanów, nie upatrywałbym faworytów mimo wszystko dalej w Portugalczykach, Chorwatach i Belgach. Myślę, że
9: okej, Holandia pokona Francję. Zapisujemy i wrócimy do tego w trakcie tego turnieju, bo to odważna teza. Przemku, dziś krócej na zakończenie, ale to były bardzo przyjemne dwa tygodnie ponad z porankami z tobą. Będziemy się słyszeć codziennie wieczorami 18:20, choć na zmianę, raz ty, raz ja. Za poranne wejścia bardzo ci dziękuję.
14: Ja również bardzo dziękuję i niech mundial trwa i przynosi nam wiele emocji.
9: Tyle w programie Mundial w Tok FM. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo. Wracamy do porannego programu, pierwszego programu.
5: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
6: Łączymy się z Piotrem Rudnickim, rzecznikiem prasowym Polskich Portów Lotniczych SA i Lotniska Chopina. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, z Piotrem Rudzkim, przepraszam bardzo.
6: Z Piotrem Rudzkim. Bardzo przepraszam, już tutaj poprawiamy, a powód naszego spotkania dotyczy jednej z dróg startowych na lotnisku Chopina. Co się stało?
15: Wczoraj podczas rutynowej kontroli wykryto drobne spękania na jednej z dróg startowych i ze względów bezpieczeństwa operacji lotniczych trzeba było tę drogę czasowo wyłączyć. Trzeba było wstrzymać operację na tej drodze startowej. Na szczęście mamy drugą drogę startową, która przejęła cały ruch, a dziś w nocy udało się tę drogę startową naprawić i w tym momencie ruch odbywa się już normalnie na obydwu drogach.
6: Czy jakieś loty zostały niezrealizowane w związku z tym, że przez pewien czas droga startowa była niedostępna?
15: Nie mam takiej informacji, żeby z tego powodu rejsy były odwoływane. Generalnie sytuacja taka, że jest jedna droga startowa w użyciu, nie jest bardzo nadzwyczajna. Jeśli chodzi o lotnisko Chopina, to my mamy bardzo wyjątkowy układ, taki jeszcze przedwojenny dróg startowych, gdzie one się krzyżują, wobec czego to nie jest sytuacja znacznie utrudniająca ruch na naszym lotnisku.
6: Czy gdyby nie te upały, to w ogóle by nie było tych utrudnień? Krótko mówiąc, czy to przez słońce, przez wysoką temperaturę doszło do spękań?
15: Tego typu spękania pojawiają się okresowo. To jest tak, że mamy wielki kawał betonu, asfaltu, który jest przez kilka kilometrów położony na ziemi i ze względu na ruchy skorupy ziemskiej, często pojawiają się takie spękania, więc to nie jest nic specjalnego. Natomiast ta ekstremalna pogoda mogła się przyczynić również do tego zdarzenia wczorajszego. No, wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę, tę funkcjonującą, schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
6: Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych SA i lotniska Chopina, był z nami w pierwszym programie TOK FM.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Pierwszy program gospodarczy. Zagrożony plan portu Polska. O tym przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Modernizacja lotniska Chopina w Warszawie nie idzie zgodnie z planem. Opóźnienie zakończenia prac staje się coraz bardziej realne, a to podważa sensowność całego przedsięwzięcia i uderza w plan portu Polska. Rozbudowa lotniska Chopina miała służyć jako pomost dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, który właśnie obecnie nazywa się Port Polska. Plan był jasny. Zanim powstanie CPK, ruch lotniczy czy w Polsce gwałtownie wzrośnie, a warszawski port nie będzie w stanie go udźwignąć. Gdy tylko CPK ruszy, nowe lotnisko przejmie miliony pasażerów i od pierwszego dnia będzie rentowne. Plan ten zaczyna się sypać, bo modernizacja warszawskiego portu łapie kolejne opóźnienia. ZUS kontroluje zwolnienia psychiatryczne. Coraz więcej Polaków zostaje w domu z powodu zdrowia psychicznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych widzi te statystyki i wszczyna kontrolę. I to zaskakująco często. Co ważne, kluczowe są dane o tym, jak dużo z nich podważa. Wyborcza BIS dotarła właśnie do tych informacji i na łamach Gazety Wyborczej dzisiaj je Państwo znajdą. A w Rzeczpospolitej o wojnie z Iranem, która zmieniła światową gospodarkę na lepsze i na gorsze. Memorandum USA-Iranu uspokoiło rynki, ale nie odwróciło skutków 3-miesięcznego szoku energetycznego. Droższa ropa, gaz, nawozy i metale będą jeszcze ciążyć inflacji, wzrostowi PKB i decyzjom banków centralnych. Memorandum podpisane przez Amerykanów i Iran zmniejszyło obawy na rynkach. Światowe instytucje ostrzegają jednak, że napięcia, spowolnienie PKB i różne ryzyka pozostaną z nami jeszcze na jakiś czas. Ta sytuacja odbije się na światowym PKB. Według Banku Światowego w tym roku wzrośnie o 2,5% wobec 3% w roku 2025. Będzie to więc najwolniejsze tempo wzrostu od czasu pandemii COVID-19. I wszystko to właśnie w związku z wojną w Iranie.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
16: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontacje z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
5: Autopromocja.
11: Reklama.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
22: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Zapraszam do stanowiska.
27: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
26: Pani Ania jest na urlopie.
27: Czyli niczego nie załatwię.
26: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
27: Uff, no i to jest zmiana.
28: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
29: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
30: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
31: Bo w Media Expert taniej masz.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Najwięcej opóźnień jest na liniach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. 5 osób zginęło we wczorajszych rosyjskich atakach w południowo-wschodniej i północno-wschodniej Ukrainie. W atakach na Zaporoże zginęły 2 osoby, 16 zostało rannych. Zdjęcia opublikowane w internecie przedstawiają płonący budynek i część dzielnicy zamienione w gruzy. Cały czas rośnie liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. W tej chwili to prawie 1500, ponad 3100 jest rannych. Akcja ratownicza trwa, a bilans może być wyższy, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Kilka tysięcy osób odpowiedziało na apel serbskich studentów i uczestniczyło wczoraj w mieście Kraj Lewo w antyrządowym proteście zorganizowanym w Narodowe Święto, znane jako Dzień Świętego Wita. Z tej samej okazji wczoraj odbył się w Belgradzie wiec zorganizowany przez rząd prezydenta Aleksandra Vučića. W przemówieniu do zgromadzonych szef państwa zapowiedział, że wkrótce ustąpi ze stanowiska i skupi się na kampanii przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Według wcześniejszych zapowiedzi głosowanie miałoby się odbyć na jesieni. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Zagrzmieć może dziś w całym kraju. Na zachodzie burzą będzie towarzyszył grad. 38 stopni pokażą dziś termometry w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie. 37 w Lublinie, Krakowie i Katowicach. 36 w Łodzi, 35 w Poznaniu i Wrocławiu, a także w Opolu. 31 w Gdańsku, 29 w Gorzowie, 28 w Szczecinie.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 18 minut do 7. Gościem pierwszego programu Tok FM jest teraz Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl, reprezentujący Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się w nocy wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się już jutro w stolicy Kataru Doszy, aby rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Jak pan to czyta?
2: To jest część dialogu zainicjowanego porozumieniem podpisanym jakiś czas temu. To znaczy dwa zwaśnione kraje, które toczyły wojnę, zrozumiały, że siłą nie są w stanie problemu rozwiązać, więc postanowiły przejść na ścieżkę dyplomatyczną, ale ponieważ kompletnie sobie nie ufają i nawzajem swoje działania odczytują jako może nie tyle akty wrogości, co próby oszukiwania albo naciągania warunków porozumienia, w związku z tym demonstrują z użyciem siły swoją determinację, aby wyegzekwować literę porozumienia tak, jak to rozumieją. I stąd Iran, który patrzy na Stany Zjednoczone i Izrael jako na jedno, uważa, że Amerykanie usiłują oszukać albo naciągnąć porozumienie, wysyłając czy zgodząc się na żeglugę w cieśninie Ormus bez potwierdzenia w agencji irańskiej faktu, że statki tam płyną. Co więcej, jeszcze godzą się Amerykanie na to, żeby statki pływały trasami niekoniecznie uzgodnionymi z Iranem, bo Iran woli, żeby to się odbywało na północną częścią cieśniny. Zaatakowany ostatnio statek z Singapuru płynął na południu. To samo dotyczy Libanu, gdzie Stany Zjednoczone, Donald Trump podpisał zobowiązanie do zawieszenia broni. Tymczasem Izrael z pośrednictwem czy z pomocą Stanów Zjednoczonych podpisał porozumienie z rządem z Bejrutu, w Bejrucie, o tym, że Izrael może kontynuować okupację południa Libanu, tak przynajmniej Irańczycy i szyici libańscy czytają to porozumienie. Stąd Irańczycy pokazali, że jeżeli staracie się naginać porozumienia, my gotowi jesteśmy wrócić do gorącej fazy wojny, jesteśmy w stanie otworzyć ogień. Amerykanie odpowiedzieli na to również swoim ostrzałem. To wszystko działo się pod kontrolą, nie wymknęło się spod kontroli. Jedna i druga strona przekazała komunikaty. Teraz spotkają się w Dosze, rozwiążą problem przynajmniej cieśniny Ormus, a więc w sumie negocjacje pójdą do przodu. Natomiast cały czas rysuje się bardzo poważny problem Libanu i z pewnością jest to kolejny kryzys, który potencjalnie może zagrozić całemu porozumieniu.
1: A na czym tutaj polega to zagrożenie? No bo przywódca Hezbollahu w sobotę mówił, że o tym porozumieniu między Izraelem a rządem Libanu, że ono nie ma żadnej wartości, jest upokorzeniem i kapitulacją, co pokazuje w samym Libanie jakieś takie wewnętrzne zagrożenie.
2: Nie tylko Naim Kassem, czyli lider Hezbollahu, ale także Nabi Berri, czyli przewodniczący parlamentu, szyita, również twierdzi, że jest to porozumienie, które jest nieważne, a poza tym grozi wybuchem wojny domowej. Samo porozumienie jest bardzo piękne. To znaczy ono mówi o tym, że Izrael i Liban uznają integralność terytorialną, dążenie do pokoju, potrzebę zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa. I armia libańska ma przejąć kontrolę, czy przejmować powoli kontrolę nad południem Libanu, ale dopóki Hezbollah tam istnieje, dopóki nie zostanie rozbrojone, tak długo armia izraelska pozostanie na południu i będzie miała swobodę działania. Potencjalnie wygląda to świetnie, natomiast kontekst libański jest zupełnie inny. To znaczy porozumienie z Izraelem wynegocjował rząd w Bejrucie, czyli chrześcijanie i sunici. Szyici, którzy mieszkają na południu Libanu i to ich wioski są równane z ziemią przez Izrael i to oni zostali wygnani ze swoich domów, nie uczestniczyli w tych rozmowach, chociaż oni ponoszą cenę tego, co się dzieje. Izrael interpretuje to porozumienie jako zgoda rządu w Bejrutu na dowolnie długą okupację południa kraju i likwidację tego, co Izrael nazywa infrastrukturą Hezbollahu, infrastrukturą terroru, a dla szyitów są to ich po prostu domy.
1: Izraelskie wojsko zniszczyło podziemną infrastrukturę wykorzystywaną przez libańską grupę bojowników w południowym Libanie, o czym informują premier i minister obrony Izraela, bo to jest ich wersja. Co tak naprawdę się tam dzieje?
2: Znowu pytanie o interpretację. To znaczy Izraelczycy rzeczywiście wysadzili w powietrze kompleks bunkrów i tuneli zbudowany przez Hezbollah pod wioską Majd al-Zun. I dla Izraelczyków jest to niszczenie infrastruktury terroru. Natomiast szyickie media i szyici, bo to wioska szyicka, podkreślają, że Izrael wysadził w powietrze wioskę Majd al-Zun, co również jest zgodne z prawdą. Faktycznie, wysadzając tunele pod wioską, Izraelczycy wysadzili w powietrze praktycznie całą wioskę. I teraz Izraelczycy podkreślają, że likwidują infrastrukturę terroru i nazywają infrastrukturą terroru w zasadzie wszystko, co stoi w południowym Libanie. Zresztą minister obrony Izraela chwalił się tym, że pierwszy rząd wiosek i miasteczek libańskich wzdłuż granicy z Libanem został już całkowicie zburzony. Izraelczycy powielają sposób działania w strefie Gazy, czyli równanie z ziemią wszystkiego, co wystaje ponad poziom gruntu, twierdząc, że walczą z terrorem i po części mają rację, bo tam Hezbollah również zbudował swoje bunkry i swoje pozycje. I twierdzą, że teraz, że rząd w Bejrucie się na to godzi. Szyici, których wioski są wysadzane w powietrze, się na to nie godzą. Zapowiadają kontynuację walki z Izraelem ze wsparciem Iranu, który ma w ręku umowę podpisaną przez Donalda Trumpa, dającą, jakby zabraniającą Izraelowi robienia tego, co Izrael robi. Natomiast Benjamin Netanyahu ma swoją umowę, zresztą to jest też bardzo ciekawe, bo rząd w Bejrucie w rezultacie wynegocjował z Izraelem gorsze warunki niż wcześniej Teheran wynegocjował ze Stanami Zjednoczonymi. Tyle, że rząd libański, znowu będąc między młotem a kowadłem, a poza tym opierający się na wspólnocie chrześcijańskiej i wspólnocie sunnickiej, ma inne interesy niż szyici. I to powoduje, że napięcia, które leżały u podstaw wojny domowej, zakończonej w 1989 roku, znowu wychodzą na jaw, znowu wychodzą na powierzchnię i stąd poważne ryzyko, że zamiast pokoju Liban znowu pogrąży się w wojnie domowej.
1: Czyli taki duży konflikt, który śledzimy teraz, zamieni się w mniejszy konflikt, który będzie miał katastrofalne skutki dla ludności Libanu.
2: Duży konflikt składa się z serii elementów, który każdy jest potencjalnie katastrofalny. To znaczy ten duży konflikt obejmuje wszystko to, co dzieje się w cieśninie Ormus i to może być katastrofalne potencjalnie dla gospodarki światowej. Elementem tego jest to, co dzieje się w Libanie, ze skutkami katastrofalnymi dla Libanu. Potencjalnie mamy jeszcze węzeł w rogu Afryki i między Jemenem a Izraelem, resztą świata, potencjalną bazą izraelską w północnej Afryce i tam również może się bardzo poważnie zamieszać. Mamy zmieniające się relacje między krajami Zatoki Perskiej a Iranem. Pojawiającą się wspólnotę interesów coraz wyraźniej między Arabią Saudyjską a Turcją, której z kolei coraz mniej jest po drodze z Izraelem. W związku z tym to, co widzimy, to przeobrażenie, czy fundamentalne zmiany zachodzące w całym regionie, które czy wywołał, czy przyspieszył Donald Trump i Benjamin Netanyahu, decydując się na atak na Iran. I te wszystkie elementy są ze sobą powiązane. Każdy z nich oddziałuje na de facto wszystkie inne. I cały czas nie wiemy, jak to się skończy. To znaczy, mówimy o bardzo poważnym węźle gordyjskim z nadzieją na to, że on zostanie przecięty jakimś porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, na które jest szansa i w którym te wszystkie pozostałe elementy pucla się pozycjonują, ale trzeba również pamiętać, że nie wszyscy są zachwyceni, zwłaszcza w tej chwili Izrael jest wręcz spanikowane. To znaczy Izraelczycy mają poczucie kompletnej porażki. To znaczy, że wygrali wojnę militarnie, zostali porzuceni przez sojusznika, przez Stany Zjednoczone i teraz muszą sami się w tym pozycjonować, sami ratować ile się da. Stąd próba niedopuszczenia do zmaterializowania się porozumienia amerykańsko-irańskiego. Na to jeszcze można nałożyć, czy trzeba nałożyć wewnętrzną politykę wyborczą Izraela. Więc układanka w sposób bardzo, bardzo typowy dla Bliskiego Wschodu staje się taką piętrową rozgrywką, gdzie strony grają ze sobą, a równocześnie oddziałują na wszystkie inne piętra tej i poziomy tej układanki.
1: To, co nas tutaj w Polsce czy w Europie najbardziej dotyczy, jeśli chodzi o ten konflikt, to są kwestie gospodarcze. To jest ten transport ropy przez cieśninę Ormus. Jak w tej cieśninie aktualnie wygląda sytuacja? Bo miał się już odbywać transport cieśniną. Jak jest?
2: I ten transport po części się odbywa. Natomiast wydaje się, że rzecz jest bardzo prosta. To znaczy, że cieśninę zamykamy albo otwieramy. Tymczasem diabeł tkwi w szczegółach. Irańczycy podkreślają, że są wyłączną stroną, która może kontrolować cieśninę Ormus, bo cieśnina Ormus to nie są wody międzynarodowe, jak twierdził w pewnym momencie Donald Trump, tylko to są wody terytorialne Iranu, a na południu graniczą z Omanem. I Irańczycy, bardzo sprytnie zresztą, utworzyli agencję, która ma kontrolować przepływ, również w tej chwili bezpłatnie, chociaż twierdzą, że w przyszłości będą pobierać opłaty administracyjne. Nie my to, tylko opłaty administracyjne, bo trzeba sytuacją zarządzać. Natomiast Irańczycy również udostępnili w internecie bardzo prosty formularz zgłoszenia statku, który ma przepływać przez cieśninę. Fakt, że trzeba ten formularz wypełniać, jest już uznaniem irańskiej kontroli nad cieśniną Ormus. Teraz Amerykanie się na to nie chcą zgodzić, podkreślają, że każdy ma prawo pływać tak jak przed wojną. Stąd spór. Irańczycy jasno dają do zrozumienia, w tym z użyciem rakiet, że będą wymagali przestrzegania nałożonych przez nich reguł. Armatorzy w większości godzą się. Zresztą już greccy armatorzy jakiś czas temu powiedzieli, że jeżeli trzeba będzie płacić nawet my, to będą to robić, bo w sumie dla nich ważniejsze jest, żeby ich gigantyczne statki z ropą przepływały, a to, czy będzie to kosztowało 2 miliony dolarów więcej czy mniej, zostanie doliczone do kosztu transportu. W sumie dla nas nie będzie to wielki koszt. Zatem widać, że Amerykanie i Irańczycy jednak chcą się porozumieć. To znaczy te elementy siłowe to jest bardziej potrząsanie szabelką niż zrywanie rozmów. Więc ja zakładam, że ta kwestia zostanie uregulowana, natomiast to, co może wysadzić w powietrze w tej chwili porozumienie, to jest kwestia libańska, a Irańczycy, jeżeli zobaczą, że kwestia libańska jest zbyt dla nich problematyczna, niestety znowu mogą użyć cieśniny Ormus.

0: godzinie 7:00 w naszym studiu między innymi pojawią się pani Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji narodowej. Rozpoczęły się wakacje, więc to jest bardzo dobry moment na rozmowę o edukacji narodowej. Były premier Jan Krzysztof Bielecki, naczelny tygodnika Polityka Jerzy Baczyński, dr Anna Materska-Sosnowska. Szczegóły tuż po informacjach, gdy tylko rozpoczniemy poranek.
1: U nas tutaj wszystko jak w zegarku, bo w tej chwili mamy już tylko minutę do 7:00, a punkt 7:00. Usłyszą Państwo u nas informacje. Za pierwszy program TOK FM dziękuję Róża Rumińska, która jest wydawczynią programu, Krzysztof Woźniak, który audycję zrealizował, i Wojciech Muzal. Dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Historyczne rekordy ciepła padły wczoraj w Polsce. Dziś najgorącej będzie na wschodzie i w centrum. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. Dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli Wimbledon. Maja Chwalińska wybiegnie na kort o 12. Mamy poniedziałek, 29 czerwca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 21 pociągów odwołała spółka PKP Intercity w związku z ekstremalnym żarem, który wywołuje awarię elektrycznej sieci trakcyjnej i rozchodzenie się torów. To m.in. połączenia pomiędzy Szczecinem a Kołobrzegiem, Warszawą, Łodzią i Krakowem a Jelenią Górą. Koleje zapewniają komunikację zastępczą lub honorowanie biletów w innych pociągach. To tylko jeden ze skutków przechodzącej przez Polskę fali upałów, która przyniosła temperaturę przekraczającą 40 stopni w cieniu. O czym więcej Tomasz Węska.
5: Przez żar lejący się z nieba odwołano część imprez, jak wyścigi konne na warszawskim Służewcu. Zamykają się niektóre restauracje, odwoływane są pociągi. Do tych, które nie zostały odwołane, warto wsiadać z co najmniej 1,5-litrową butelką wody, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
6: My mamy oczywiście zapasy wody w pociągach i w wagonach, ale trzeba pamiętać, że potrafi jednym pociągiem w dwie strony każdego dnia jechać 1000 pasażerów. Jeżeli dzieje się coś awaryjnego, pociąg musi przez jakiś stać. Może też się zdarzyć, że po prostu tej wody może zabraknąć.
5: Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych przyznaje, że ekstremalna temperatura mogła przyczynić się do pęknięć jednej z dróg startowych lotniska Chopina.
7: Wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę, tę funkcjonującą, schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
5: Gorąco będzie nam towarzyszyło jeszcze co najmniej dwa dni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
8: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38 do 39, nawet do 40 stopni.
5: Pod koniec tygodnia na przeważającym obszarze kraju powinno być już 25 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się ochłodzenia. Tomasz Pęskę, TOK FM.
4: Za pierwszym razem jako świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski o 9 ma ponownie stawić się w prokuraturze. To lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie i który ujawnił sprawę innego medyka z tej placówki, Dawida Kacprzyka. Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, był koordynatorem SOR-u i w zeszłym roku zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Poza tym, jak stwierdził Jędrzejewski w Kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów i tę właśnie sprawę chce prokuratura wyjaśnić. Wawrzyniec Zakrzewski.
9: To, co zrobił dr Jędrzejewski, wymaga wyjaśnienia, przekonuje lekarz, europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
10: No, opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
9: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiSu, który zauważa, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski był bez pełnomocnika.
11: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
9: Wiedział o śmierci pacjentów i nic wcześniej nie powiedział? Pyta retorycznie poseł Centrum Ryszard Petru.
12: Nagle po jakichś latach, kiedy zobaczył, że temat jest atrakcyjny medialnie, no przedstawił te rewelacje. Uważam, że to osłabia całą tę aferę.

0: Mało tego, dr Kacprzyk złożył już pozew przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się jutro w stolicy Kataru, Dosze, aby rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Rozejm między USA i Iranem ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreślił portal Axios. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to Stany wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć. Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu na polu bitwy, jakim jest zajęcie 4 regionów Ukrainy. Zapowiedział to Władimir Putin. Odrzucił jednocześnie, jak to określił, nową propozycję Kijowa dotyczącą ograniczenia działań wojennych trwającej już ponad 4 lata wojnie. Putin w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej powiedział również, że Rosja musi wzmocnić swoją obronę powietrzną, aby przeciwdziałać nasilonym ukraińskim atakom dronów wymierzonym głównie w jej przemysł naftowy. We wczorajszych rosyjskich atakach w południowo-wschodniej i północno-wschodniej Ukrainie zginęło 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Na londyńskiej trawie zobaczymy aż 6 Polaków, z czego 4 na kort wyjdzie już dziś, pierwszego dnia rywalizacji. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Świetne występy w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwalińska zagra bowiem z Mananchayą Savankiau. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 164. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wyjdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linette z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Tak jak mówiliśmy w informacjach, dziś największe upały na wschodzie i w centrum, 38 stopni pokażą termometry w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 37 w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 36 w Łodzi, 35 w Opolu, Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Gdańsku, 28 w Szczecinie. Przez cały kraj mogą przechodzić burze, na zachodzie również z gradem.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: I jest 7:06, to jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Ten poranek TOK FM będzie nieco inny. Niby taki jak każdego dnia, ale jednak inny. Dziś jest 29 czerwca, 29 czerwca 2016 roku, a więc 10 lat temu odeszła pani redaktor Janina Paradowska.
5: To jest stały problem naszej debaty publicznej, że najłatwiej jest mówić, jeżeli się nie ma o czym zielonego pojęcia, bo w momencie, jeżeli się człowiek czegoś nauczy, coś przeczyta, to zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna myśleć, a jak przekaz publiczny dzisiaj polega na tym, że on musi być szybki, prosty i bezmyślny. Ważne tematy nam znikają, że dajemy się wpychać w takie różne uliczki. Pracując w mediach, pogodziłam się z tym poziomem debaty publicznej, ale rzeczywiście dzieje się z nami coś niesłychanie niepokojącego, bo też wpadamy w coś, co ja nazywam takim instynktem stadnym, prawda? Że jak jest temat, to wszyscy tłuczemy ten temat aż do zabicia go, prawda? A potem nic z tego nie wynika.
4: Aż trudno uwierzyć, że te właśnie słowa, których teraz wysłuchaliśmy, pani redaktor Janina Paradowska wypowiedziała w 2014 roku. W 2014 roku, a tak bardzo pasują dziś. Wtedy w 2014 roku pani redaktor Paradowska wystąpiła w audycji Cezarego Łasiczki Owczarek w Wielkiej Loży Komentatorskiej i właśnie takimi stwierdzeniami podzieliła się z nami. Dziś w poranku jeszcze usłyszymy słowa pani redaktor. A już teraz przegląd prasy. Ci z Państwa, którzy pamiętają poranki pani redaktor Paradowskiej, może też pamiętają, że bardzo często, gdy rozpoczynała swoją audycję, to oświadczała, że ma już na początku, że ma mało czasu na przegląd prasy i bardzo często dodawała, że właściwie w tej prasie niewiele jest. Ja też mam dziś nieco mniej czasu na przegląd prasy. A czy coś w tych gazetach jest, to już proszę ocenimy wspólnie, Państwo i ja. Zapraszam na poniedziałkowy poranek TOK FM. Gazeta Wyborcza dzisiaj Między innymi komentarz na drugiej stronie Bartosza Wilińskiego o spisku w upale. Nie wiem, czy do wszystkich w trakcie weekendu dotarła wiadomość, jak rozumiem, ujawniona w książce, wywiadzie długim, który ma się ukazać, wywiadzie z profesora Nowaka z prezydentem Nawrockim. Tam jest opisana przygoda zasłabnięcia w autokarze. Jakiś podtekst, że być może doszło do próby otrucia ówczesnego kandydata na prezydenta Nawrockiego. I jeszcze informacja o tym, że wszyscy z autokaru współpracownicy prezydenta wyszli i tak go zostawili. Zdaje się, że w portalach społecznościowych rzecz została już wczoraj i w ostatnich godzinach może tak szeroko omawiana. Komentarz Bartosza Wielińskiego do przeczytania. Kto nie miał okazji ze sprawą się zapoznać, to jest tutaj do zobaczenia. Co jeszcze w dzisiaj wyborczej? Na przykład, ja już fragmentów obszernych nie będę cytował, ale powiem, że jest. Być może niektórzy będą mieli chwilę, by do tego tekstu zajrzeć. Wacław Radziwinowicz, 9 strona w papierowym wydaniu gazety. Co w Rosji piszczy? Putin żyje iluzjami, które sprzedają mu jego podwładni. Czym karmią się sny o potędze władcy Rosji? Iluzjami i sprytnie podrzucanymi mu kłamstwami. Ja jeszcze wrócę do tematu Rosji, bo on jest niezwykle istotny przy okazji kolejnego punktu w przeglądzie prasy. A kto ma ochotę na tekst Wacława Radziwinowicza, to tak jak wspominałem, w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej do odszukania. W Rzeczpospolitej z kolei jest obszerny, jak na osobę, która wywiadu udziela, wywiad z szefem agencji wywiadu. Pułkownik Paweł Szota tutaj udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. I znów, no, wszystkich fragmentów czy całości wywiadu to w ogóle nie wchodzi w grę, bym mógł państwu zaprezentować. Jak to ze służbami? Ciekawa rozmowa. Może taki fragment. Dla niego, czyli dla Putina, jest sprawą honoru, żeby wojna w Ukrainie została wpisana do podręczników historii na kolejne dekady jako jego sukces. Dlatego mamy do czynienia z nieprzewidywalnością po stronie Rosji. Mówi szef agencji wywiadu i tu kolejne pytanie tuż po tej wypowiedzi. Czy Rosja może próbować dokonać testu gotowości odpowiedzi NATO, dokonując poważnej prowokacji wobec któregoś z państw bałtyckich, na przykład Litwy czy Łotwy? I odpowiedź szefa agencji wywiadu. Taki scenariusz w agencji wywiadu bierzemy pod uwagę. Rozmawiamy o tym też z naszymi sojusznikami z regionu, ale i szerzej, zakładając, że jest to scenariusz realny. Zakładamy, że prowokacje rosyjskie, testowanie NATO, to co już obserwujemy chociażby w Polsce, na pewno będzie kontynuowane. Ich to wiele nie kosztuje. Rosjanie obserwują nasze reakcje, wiedzą, że NATO reaguje na akty polityczne, a nie militarne, dlatego przesuwają czerwone linie. Co dalej? Tak jak powiedziałem, w Rzeczpospolitej można doczytać. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj na okładce o biznesie, który apeluje o deeskalację, oczywiście o deeskalację w relacjach polsko-ukraińskich, choć na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy dominował oficjalny optymizm, w kuluarach narasta niepokój. Firmy obawiają się, że polsko-ukraiński spór o historię zacznie odbijać się na miliardowych kontraktach, pisze Michał Potocki. I tutaj także jest już na pierwszej stronie taka zapowiedź wywiadu, który ukazał się nieco dalej w papierowym wydaniu dziennika Gazety Prawnej, rozmowa z Marcinem Wiązkiem, ustępującym rzecznikiem praw obywatelskich, i takie dwa cytaty, które tutaj, a właściwie jeden cytat, który chciałem przytoczyć, on się odnosi do sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio znów wiele w Trybunale się dzieje. Profesor mówi tak, kandydat na sędziego TK staje się sędzią z chwilą podjęcia przez Sejm uchwały o jego wyborze. Wobec prezydenta ślubuje osoba będąca już sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To był dziennik Gazeta Prawna. No i powoli zbliżamy się do tematów, które zajmują sporo miejsca w prasie i być może w głowach polityków, dziennikarzy na pewno, opinii publicznej, a przynajmniej części wyborców i wyborczyń. To jest rzecz wokół Szpitala Południowego. Dzisiaj pan doktor Emil będzie przesłuchiwany w prokuraturze ponownie. To tak z informacji, bym powiedział, najbardziej bieżących. Co jeszcze w gazetach można przeczytać? No, jest poniedziałek, tutaj Dominika Wielowiejska bardzo często cytuje prawicowe tygodniki. To może ja nie będę cytował, tylko powiem, że ich okładki, a w każdym razie okładka sieci poświęcona właśnie tej sprawie z wielkim tytułem, że to jest ich koniec, czyli koniec tego rządu czy Koalicji Obywatelskiej, może tak. Druga strona Rzeczpospolitej, tutaj odredakcyjny komentarz Bogusława Chraboty, czy komentarz Bogusława Chraboty, bardzo taki jednoznaczny i nie... Właściwie zastanawiam się, może nie ma co szukać odpowiedniego słowa, lepiej zacytować. To jest komentarz o prezydencie miasta stołecznego Warszawy. Trzaskowski staje się obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej. Afera ze Szpitalem Południowym uderza w wizerunek prezydenta Warszawy. Lojalny elektorat jest wściekły. Prezydent ma miesiąc na ratunek. Jeśli sobie nie poradzi, w imię interesu koalicji powinien zniknąć. Tutaj Bogusław Chrabota pisze, że właściwie, tak jak rozumiem, był w wielu przychodniach, aptekach, na Ursynowie, w kolejkach do sklepów stał i tam usłyszał, że tylko o aferze Szpitala Południowego się mówi. No i te komentarze pod adresem Koalicji Obywatelskiej i samego prezydenta Warszawy nieprzychylne. Jeśli kończy swój felieton takim stwierdzeniem, jeśli Trzaskowski w najbliższym czasie nie udowodni, że potrafi poradzić sobie ze sprawą, koalicja powinna odczepić wagon z jego nazwiskiem, bo gdy do tego nie zrobi, wagon pociągnie ją w piekielną otchłań. No, Rafał Trzaskowski nie tak dawno wygrał wybory prezydenckie w Warszawie, bo te w Polsce oczywiście przegrał, wygrał je w pierwszej turze. Odważna teza Bogusława Chraboty, ale może ma rację, to już państwu zostawiam, ale na pewno my do tematu i powrócimy i jeszcze będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w szpitalu warszawskim. Aha! Ja nawet dzisiaj dostałem tutaj do przeglądu prasy możliwość zajrzenia do tych takich codziennych gazet, bardziej kolorowych. No może nie za wiele będę państwu tutaj cytował, w każdym razie też omawiane przez niektórych, a w portalach społecznościowych to już na pewno, auto byłego prezydenta Dudy jest tutaj zaprezentowane, luksusowe, usportowione, jak rozumiem, które przybyło kiedyś z USA, teraz jest w posiadaniu naszego byłego prezydenta. No wolałbym usłyszeć od być może byłego prezydenta dużo więcej komentarzy dotyczących spraw bieżących, na przykład tych polsko-ukraińskich relacji, bo te wydają mi się teraz kluczowe i być może od osoby, która pełniła najwyższy urząd, warto byłoby jeszcze więcej usłyszeć. No ale teraz sprawa samochodu, widziałem, wzbudziła duże zainteresowanie. Na koniec tego przeglądu prasy jeszcze tylko powiem, że Newsweek z kolei tutaj okładka do doczytania w środku, państwo z dyplomów, z patodyplomów właściwie od kwitów wydawanych przez fabryki dyplomów zależą posady, awanse i podwyżki tysięcy ludzi, ale też nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlaczego państwo na to pozwala, czyli o tym, jak szybko można dyplom o różnych specjalizacji otrzymać, pewnie nie ruszając się sprzed komputera. To wszystko w przeglądzie prasy. Kilka słów o tym, kto będzie gościem poranka dziś. Redaktor Jerzy Baczyński, były premier Jan Krzysztof Bielecki, doktor Anna Materska-Sosnowska będą gośćmi w ciągu najbliższych 2 godzin, a już po informacjach po 7:20 pani Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej. Już teraz zapraszam.
6: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
7: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
8: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
9: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
10: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś ciąg dalszy ekstremalnych upałów w Polsce i w innych europejskich krajach. Wczoraj padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwe najwyższe w historii pomiar w naszym kraju, aż 40,5 stopnia w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych WHO wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletów w innym pociągu. Najwięcej opóźnień jest na liniach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Wyłączona wczoraj z ruchu droga startowa na lotnisku Chopina w Warszawie w nocy została naprawiona i od rana funkcjonuje. Wcześniej na drodze wykryto spękania. Rośnie liczba ofiar środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. W tej chwili to prawie 1500 osób, ponad 3100 jest rannych. Akcja ratownicza trwa, ale jest utrudniona przez niedobory sprzętu i częste wstrząsy wtórne. Bilans ofiar może być wyższy, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Rząd Wielkiej Brytanii zmienia plany na modernizację wojska, tak by lepiej odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Rosji. Według gazety Sunday Times budżet na inwestycje zwiększy się o przynajmniej miliard funtów. Duże środki przeznaczone będą na inwestycje w drony zamiast nowych niszczycieli i fregat. Plan miał zaakceptować Andy Burnham, faworyt do objęcia stanowiska premiera po tym, jak na początku tygodnia swoją dymisję zapowiedział Keir Starmer. Teraz w TOK FM czas na sport.
7: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Trwa piękny sen Kanadyjczyków. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Zwycięskiego gola już w doliczonym czasie zdobył Steven Eustachio. Do pełni szczęścia zabrakło nam jedynie stadionu pełnego naszych kibiców, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
9: It's a shame we couldn't do it in Vancouver.
8: Szkoda, że nie mogliśmy tego meczu rozegrać w Vancouver przed naszymi kibicami, ale mimo wszystko uważam, że pokazaliśmy charakter tej drużyny, jej jakość, mentalność i jedność. Bycie ich trenerem to czysta przyjemność, odpowiedzialność, jaką czuję wobec nich, motywuje mnie każdego dnia do pracy nad przygotowaniem i stworzeniem im platformy do bycia najlepszą wersją siebie. I myślę, że właśnie to zrobili. Dla Republiki Południowej Afryki, mimo porażki, to też był dobry turniej, mówi trener Hugo Broos. To był dla nas trudny mecz, to pewne, ale z drugiej strony, patrząc wstecz, myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. RPA czekało 24 lata na awans na mundial. Więc tak, jesteśmy rozczarowani, bo chcieliśmy wygrać je z Kanadą, ale nie możemy jednak rozpaczać. Jestem szczęśliwy i dumny.
10: Very proud of my team.
8: Kanada o ćwierćfinał zagra z Marokiem lub Holandią. Ten mecz w nocy o 3:00. A dziś wieczorem Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły, kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi. Do jutra Lewandowski jest jeszcze oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. Na trawie gramy od dziś także w tenisa, bo rusza wielkoszemowy Wimbledon. Iga Świątek będzie bronić tytułu, ale jej pierwszy mecz jutro. Dziś Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Savankiau z Tajlandii, Magda Linet z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, Magdalena Frech z Anną Kalińską, a Hubert Hurkacz z Norwegiem Kasperem Rudem. I jeszcze żużlowa Ekstraliga. W meczach kończących 10. kolejkę Stal Gorzów przegrała z Unią Leszną 37-53, a Faluba ze Siona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50. Nowym liderem została Sparta Wrocław, bo w piątek wygrała z prowadzącym do tej pory GKM-em Grudziądz 51-39. Czas na prognozę pogody w TOK FM.
7: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
6: Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski, ale upały nie przechodzą, trwają. 38 stopni dziś w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 37 w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 36 w Łodzi, 35 w Opolu, Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Gdańsku, 28 w Szczecinie.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Prawie 7.25. To jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski. Dzień dobry. A w studiu pani Paulina Piechnawięckiewicz, wiceministra edukacji narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Najlepszy czas dla kierownictwa MEN-u. Wakacje w szkole. Trochę mniej kłopotów, rozumiem.
10: W ogóle szkoła to nie jest kłopot.
0: Mniej pracy. O.
10: Nie, praca jest. Musimy przygotowywać reformę, musimy rozmawiać z nauczycielami o ich warunkach pracy, także praca jest.
0: A czy Ministerstwo Edukacji Narodowej ma jakąkolwiek kompetencję teraz w trakcie wakacji, by zajmować się tak, że no, zaczęły się wakacje, dzieci najmłodsi wyjeżdżają na wakacje, kolonie, jest upalnie, to są bardzo też trudne warunki. Czy wy jakoś partycypujecie w jakiegoś rodzaju kontrolach, nadzorze nad tym, co się dzieje, gdzie dzieci trafiają i czy te warunki, które w tej chwili są obecnie, te atmosferyczne, jakoś wpływają na ich komfort wypoczynku?
10: Zgłoszony wypoczynek podlega kontrolom różnych służb, inspekcji, w tym kuratorów.
0: Okej, okay, no tak się zastanawiam, bo my z każdej perspektywy staramy się mówić o tej pogodzie i tych wysokich temperaturach, zależnie od tego, jaką pracę
10: wykonuje. Nie, no, to jest też kwestia zdrowego rozsądku, panie redaktorze, jednak. Gdzie dzieci mogą być, nie mogą być. Jednak liczymy na to, że dorośli też poza przepisami, wobec których są zobowiązani, rozumieją, co to znaczy być dorosłą osobą.
0: Chciałoby się, żeby tak rzeczywiście było. Wczytywała się pani w to, co środowisko, ale także i organizacje pozarządowe, choćby Akcja Uczniowska, pisała w tym podsumowaniu po zakończeniu roku szkolnego i w waszych ocenach. Tu w minionym tygodniu była i pani ministra Nowacka, i przedstawiciel Akcji Uczniowskiej. Z każdej strony można było posłuchać tych rozmów o zakończonym roku i działalności Ministerstwa Edukacji. No, przynajmniej od tej organizacji nie najwyższe noty.
10: Zawsze czytam, szczególnie młodych ludzi. Znam też Pawła Mrożka długo. Wydaje mi się, że też nie dostrzega, że wiele z tych postulatów albo częściowo, albo już zostało spełnionych przez Ministerstwo Edukacji. No cóż, no każdy ma prawo do swojej opinii. Ja, szczerze mówiąc, nawet jeżeli to są nie zawsze opinie, z którymi się zgadzam, cieszę się, kiedy młodzi ludzie angażują się publicznie. Natomiast no to państwu już muszę zostawić ocenę.
0: Opinii publicznej?
10: No tak.
0: A jak wygląda ten dialog między ministerstwem, środowiskiem nauczycieli, organizacjami, które na przykład reprezentują uczniów? Bo na to też się bardzo często zwraca uwagę. Niewystarczający.
10: No nie wiem. W czwartek widzieliśmy się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
0: Rozmawialiście pewnie o pieniądzach.
10: Rozmawialiśmy w ogóle o pragmatyce zawodowej nauczycieli. O wypaleniu zawodowym, bo wyszły takie kolejne badania pani profesor z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. One są powtórzone takie, mieliśmy z takimi do czynienia 2 lata temu. Również.
0: Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli jest problemem.
10: Jest problemem. I zresztą my nigdy nie mówiliśmy, że nie. Problemem jest też kwestia, żeby w zawodzie pojawiali się młodzi nauczyciele, nowi nauczyciele. Dlatego uruchomiliśmy pilotaż mistrzowskich praktyk, który ma pomagać właśnie młodym nauczycielom wejść w życie zawodowe, bo wiemy, że nawet jeżeli w nie wchodzą, to mamy czasami do czynienia z dropoutami, prawda, że jednak gdzieś wychodzą nam z tego zawodu.
0: Pieniądze nie mają tu znaczenia? Jako najważniejszy argument?
10: Mają znaczenie, ale mają znaczenie też relacje z rodzicami, stosunki w szkole, relacje nauczyciele, dyrektor. Różne składniki tutaj nam się mnożą.
0: To znaczy, że co? Że jeżeli ktoś wchodzi i wychodzi z zawodu, to przeżywa rozczarowanie po wejściu w zawód, jak wyglądają relacje z uczniami, jest, rodzicami i nauczycielami?
10: To jest trudna, wymagająca, odpowiedzialna praca. I każdy, kto mówi inaczej, po prostu się na tym nie zna.
0: Każdy, kto podejrzewa, może nie każdy, ale wiele osób, które nas teraz słuchają, mogą sobie myśleć, ja też mam wymagającą pracę, odpowiedzialną, być może nie są nauczycielami. To o wielu zawodach tak
10: to
0: można
10: jest,
0: powiedzieć.
10: Edukacja i wspieranie procesu wychowawczego naszych dzieci. Nie wiem, czy dla jakiegoś państwa, społeczeństwa jest ważniejszy zawód. Na pewno są równie ważne, ale dla mnie nauczyciele to jest infrastruktura krytyczna państwa. Dzisiaj mówimy o odporności.
0: Szkoła jest infrastrukturą.
10: Tak, szkoła jako infrastruktura oczywiście, bo nauczyciele to osoby, ale całość tworzy infrastrukturę krytyczną państwa.
0: Wracam do tych zarobków, bo nie unikniemy tego tematu. Możemy...
10: A i chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o uczniów, my się cały czas spotykamy z uczniami. Czy z parlamentarnym Radą Młodzieżową, czy parlamentarnym zespole do spraw młodzieży. Czy z dzieciakami z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych. To jest tylko jeden dzień z mojego tygodnia. Jeden dzień, panie redaktorze. Z nimi ustalamy strategię polityki młodzieżowej, którą chcemy
0: to
10: przyjąć.
0: To negatywna ocena? Na przykład już ta akcja uczniowska tutaj nam się przewija, ale słuchałem tej rozmowy tutaj w piątek u Jacka Żakowskiego i pomyślałem sobie, no trudno byłoby nie wrócić do tematu, gdy pani będzie naszą rozmówczynią.
10: Myślę, że czasami jest tak, że nie będziemy się zgadzać. Myślę
0: no, to
10: też,
0: normalne.
10: Że czasami jest tak, że pewne procesy muszą zająć dłużej. I edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Bez zdrowia seksualnego, ale jest. Zmniejszyliśmy lekcje godzin religii, etyki do jednej. Nie ma tej oceny na świadectwie. To są duże rzeczy i między innymi. I wydaje mi się, że czasami po prostu niektóre procesy muszą trwać. Też wolałabym, żeby były szybsze.
0: Myśli pani, że więcej efektów muszą zobaczyć także organizacje, na przykład uczniowskie, żeby docenić, tak, to, co robicie?
10: Myślę, że musi wejść nowa podstawa programowa, która wchodzi dopiero do szkół, do przedszkoli. Właściwie nie podstawa, ale do przedszkoli zmiany i podstawa do pierwszej, czwartej klasy szkoły podstawowej. I później do szkół ponadpodstawowych i wtedy myślę, że też będzie tam między innymi akcja uczniowska mówi o edukacji klimatycznej. Ten moduł klimatyczny tam jest, między innymi edukacja medialna. Mamy cały czas gdzieś elementy higieny cyfrowej. Wiele z tych postulatów jest w realizacji. Zostało zrealizowanych albo będzie realizowanych, a pewnie niektóre nie.
0: Które? Jeśli może pani przychodzi jakiś do głowy, który nie.
10: Myślę, że trudno będzie dyskutować o tym, żeby w ogóle nie było ocenianych prac domowych w szkołach ponadpodstawowych. bo nie wiem, czy pan redaktor widział, a na pewno widział, ile emocji to wywołuje już w szkole.
0: W ogóle prace domowe wywołują emocje.
10: Tak.
0: Od kiedy ta zmiana, która wiązała się z obietnicą wyborczą waszego koalicyjnego partnera, czyli Koalicji Obywatelskiej, weszła w życie.
10: Tak.
0: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz jest gościem poranka TOK FM. Była pani na Radzie Warszawy ostatnio?
10: Nie, byłam na sesji sejmiku województwa mazowieckiego.
0: Bo wielu polityków...
10: Bo jestem radną.
0: Tak, ale wielu polityków pojawiało się na tej Radzie Warszawy, nawet posłowie, to jest jasne. Jakie ma pani wrażenie w tej chwili, jaki jest stan tej sprawy, która jest określona jako afera Szpitala Południowego?
10: Władze Warszawy muszą wyjaśnić, czemu doszło do braku nadzoru. No bo doszło do braku nadzoru. To znaczy...
0: Więc osoby odpowiedzialne zostały zwolnione z pracy.
10: Tak, ale jest kwestia tego, jak wygląda cały mechanizm. Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że w radach nadzorczych spółek medycznych nie będzie polityków. Ja zaproponowałam na Mazowszu, żeby marszałek Stróżyk również rozważył taką opcję.
0: I co? Zgodził się? Jeszcze nie ma pani odpowiedzi?
10: Nie odniósł się.
0: A to wystarczy na razie?
10: Nie. To jest kwestia wyjaśnienia sytuacji, kwestia sprawdzenia sieci szpitali, ile pieniędzy płacimy. Mówiłam też o tym, czy te rady nadzorcze wykonują swoje obowiązki, czy możemy zewaluować ich działalność, no bo po to one są, tak?
0: No.
10: Czy są efektywne, czy sprawdzają się w nadzorze i tak dalej. To wszystko musi zostać sprawdzone.
0: Wyjątkowo spokojnie pani o tym mówi. Bo najczęściej,
10: ja jestem w miarę spokojna.
0: Najczęściej to wzbudza od razu takie komentarze.
10: Zupełnie wie pan, panie redaktorze, ja myślę, że nasi wyborcy nie oczekują od polityków wielkiego wzmożenia, bo tego mają na pęczki. Myślę, że oczekują, że będziemy skuteczni i będziemy wyjaśniać sprawy, do których to informacji oni nie mają dostępu.
0: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję, miłego dnia.
0: Informacje w TOK FM o godzinie 7.40. Po informacjach naszym gościem będzie pani dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Ja już o tym dzisiaj mówiłem. 10 lat temu, 29 czerwca 2016 roku, odeszła pani redaktor Janina Paradowska. Chcemy wspólnie z państwem posłuchać choćby przez tych kilka chwil słów pani redaktor. Tu fragment rozmowy, która ukazała się na naszej antenie w 2011 roku. Rozmowy z Grzegorzem Chlastą. Pani redaktor Paradowska o sobie. Posłuchajmy.
11: Był taki styl, że jeździło się z Krakowa, jeździło się albo w Skałki pod Krakowem, albo gdzie trenowali koledzy taternicy, bo ja w ogóle tak trochę się wychowywałam w środowisku taterników, albo do Zakopanego, właściwie nie do Zakopanego, tylko w Tatry.
12: A nie korciło panią, żeby też się wspinać jak koledzy?
11: Nie korciło mnie, bo dlatego, że ja miałam zawsze kurt długich paznokci i one by mi przeszkadzały we wspinaniu się.
12: One są ważne.
11: Nie zdarte. One są
12: nie tylko piękne, ale i ważne.
11: Paznokcie są bardzo ważne w moim życiu. Przez to jestem być może mało usportowiona, bo też na studiach nie mogłam na WF-ie też tych siatkówek odbijać, bo to też groziło moim paznokciom.
13: Autopromocja. Po 10 miesiącach szkoły, intensywnej nauki, zajęć dodatkowych i korepetycji rodzice chcą zaplanować dzieciom idealne i ciekawe wakacje. Zapisują je więc na kolejne obozy, półkolonie i zorganizowane aktywności. A czego potrzebują dzieci w wakacje? O tym w najbliższym programie. Dobrostan. Już dziś o godzinie 10.40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: W Media Expert.
15: rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
22: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
23: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
22: A, no i merci bardzo.
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
26: Skoda.
27: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
28: Codziennie niskie ceny.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Cieszę się, kiedy młodzi ludzie angażują się publicznie, nawet jeśli nie zgadzam się z ich ocenami. Tak wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz komentuje raport akcji uczniowskiej, która kilka dni temu podsumowała miniony rok szkolny. Młodzi ludzie podkreślali rozczarowanie polityką Ministerstwa Edukacji. Wystawili również świadectwo jego szefowej, która nie dostała promocji do następnej klasy. Znam raport akcji uczniowskiej, zapewniała w poranku TOK FM wiceministra.
10: Wydaje mi się, że też nie dostrzega, że wiele z tych postulatów albo częściowo, albo już zostało spełnionych przez Ministerstwo Edukacji. No cóż, no każdy ma prawo do swojej opinii. Ja, szczerze mówiąc, nawet jeżeli to są nie zawsze opinie, z którymi się zgadzam, cieszę się, kiedy młodzi ludzie angażują się publicznie. Natomiast no to państwu już muszę zostawić ocenę.
13: Akcja uczniowska postuluje m.in. bezpłatną komunikację zbiorową dla uczniów szkół podstawowych i średnich, konieczność prowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej i likwidacji czerwonych pasków na świadectwach. Prezydenci czterech państw, Polski, Łotwy, Albanii i Węgier, podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego podczas wczorajszych obchodów 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciwko władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówił podczas wystąpienia Karol Nawrocki.
31: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
32: Pragnienia miłości do wolności jest najlepszym przesłaniem, jakie można stąd z Poznania, spod dwóch krzyży na placu Adama Mickiewicza przesłać.
13: Powiedział wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Karol Nawrocki podczas uroczystości ogłosił również, że podpisał się pod inicjatywą ustanowienia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, mówił, jakich bohaterów szanować. Nasze prawo do bycia Ukraińcami. To jest bardzo ważne, powiedział ukraiński prezydent. Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Prezydent Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy. Upał dziś nieco odpuści na zachodzie i północy. W pozostałych regionach wciąż bardzo gorąco, przeważnie od 35 do 38 stopni. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Wciąż obowiązują alerty. Też pamiętajmy, przed upałami w prawie całym kraju.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Prawie 7.44, to jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj jest taki dzień, w poranku już wspominałem, że jest on nieco wyjątkowy. Niby taki jak zawsze, a jednak wyjątkowy. Chcieliśmy by nieco czasu poświęcić na wspomnienia. 10 lat temu odeszła pani redaktor Janina Paradowska. Pani bardzo często miała okazję także i w tym studiu spotykać się z panią redaktor. Może po tych 10 latach chciałaby pani coś dodać do tych wspomnień, które dzisiaj prezentujemy, samych wypowiedzi pani redaktor.
1: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie właśnie dzisiaj, dlatego że nie wiem, czy pan pamięta, ale dokładnie 10 lat temu spotkaliśmy się w studio. Przyszedł pan na zastępstwo za panią redaktor. I nie zdradzę żadnej tajemnicy, do końca audycji my jako goście nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Powiedział pan, że ponieważ zasłabła i dlatego jest szybka zmiana, a nie powiedzieliście państwo, co tak naprawdę się stało. To była ostatnia sekundy audycji. I pomyślałam, że po pierwsze to było absolutnie zaskakujące, że w ogóle mogłaby być spóźniona.
0: Bo tak, to była jest taka absolutnie niemożliwa. Pani redaktor była zawsze
1: prawdziwa krakuska pod tym względem, z czego zawsze była bardzo dumna, że pochodzi z Krakowa. Ale to wy przyjęliście na siebie ten ciężar. I to był właśnie ten motyw. Po pierwsze dziękuję wtedy za to zachowanie, ale też dziękuję dzisiaj za zaproszenie. Cały czas brzmiały mi słowa pani redaktor, z którą prywatnie rozmawiałam parę dni przed jej śmiercią i niestety powiedziała: ja nie dożyję końca PiSu i tego, co oni robią i jak robią z krajem. Szczerze mówiąc, no nie wiedziałam, jak bardzo było to prorocze. I niestety często wspominam to właśnie jej takie patrzenie, jakie zmiany następują. Fragmenty, które dzisiaj pan puścił już w przeglądzie prasy, one są jeszcze bardziej aktualne niż 10 lat temu były, czy 12 lat temu ten chociażby o tym, jakie newsy, jak to przedstawiacie. I redaktor Paradowska miała absolutną, uważam ją nadal za jedną z najlepszych dziennikarek współczesnej Polski, mimo że tyle lat nieobecna, bo powiedzieć o niej, że była damą dziennikarstwa, to nic nie powiedzieć, ale miała absolutnie taki błyskotliwy, analityczny umysł, umiejętności łączenia różnych informacji, rzeczy, zdarzeń i takiego bardzo precyzyjnego przedstawiania. To naprawdę było dziennikarstwo najwyższej klasy.
0: Ja bym jeszcze do tego dodał, że w prezentowaniu tego, co się dzieje, opisywaniu i komentowaniu też brzmiał z anteny i mam wrażenie też z tekstów w Polityce, czy tych, które opublikowała, spokój. Taki dystans do tego i spokój. No, tak ja to zapamiętam.
1: Właśnie taka pełna analiza, tak? To nie było coś na szybko i to nie był szybki news, tylko to była zawsze analiza.
0: Bardzo pani dziękuję za te słowa, a mam nadzieję teraz wspólnie z panią i z państwem posłuchamy kolejnego fragmentu. Tak jak już powiedziałem, trochę pani redaktor o sobie. To jest fragment rozmowy z Grzegorzem Chlastą tutaj w TOK FM w 2011 roku.
10: Wydawało mi się, że to jest tak wielka konkurencja, tak mało miejsc i tylu startujących, że mogę nie sprostać. I to by było głupio, dlatego że taką miałam naturę, że nie lubiłam przegrywać. Ja się wychowałam na bardzo dobrym aktorstwie, na bardzo dobrym teatrze. Czy ja byłabym aż tak dobra? A nie chciałam grać ogonów w teatrze, tylko marzyły mi się takie role pierwszoplanowe. Każdemu pewno takie się marzą i tutaj było trochę takiej niewiary w siebie. A trzecie to, że Anna Lutosławska, bardzo znana i wspaniała aktorka krakowska, która trochę mnie nawet przygotowywała do tego egzaminu, mi wytłumaczyła, że jest we mnie taka niespójność, że jakby postacią to jestem bardziej predestynowana do roli heroin, ale głos to mam taki bardziej śmieszny, że może do komedii on się nadaje.
0: Tak mówiła o sobie pani redaktor Janina Poradowska i o marzeniu, jak rozumiem, bycia aktorką. W studiu TOK FM pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Będziemy teraz w tej części audycji rozmawiać o sprawach jak najbardziej bieżących. Myśli pani, że relacje polsko-ukraińskie zaczynają być tak trudne, że miną lata, zanim zaczniemy je odbudowywać?
1: Może aż tak to nie, natomiast zgadzam się, że są to relacje, czy zaczynają być, tak jak pan powiedział, trudne, że ten kryzys historycznego patrzenia przełożył się na bieżącą sytuację, ale to jest spowodowane nie tylko samą historią, tylko tym, że my, nasza strona, nie potrafimy spojrzeć na Ukrainę poza taki bardzo krótki horyzont. Czyli tak naprawdę nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co nam Ukraina? Albo jakiej byśmy chcieli Ukrainy, i powiedzenie, że tylko Ukrainy na przykład, która wygrała wojnę z Putinem, to oczywiście jest za mało. Czyli nie umiemy w ogóle stworzyć takiej kreacji, że na przykład Ukraina jest bardzo ważnym partnerem w obronie Polski, patrząc przez pryzmat NATO, jak nasze stosunki północnoatlantyckie słabną, jak bardzo jest niestabilny partner, to na przykład właśnie budowanie innych sojuszy. Czyli boimy się w ogóle takiego, albo nie ma w nas, czy w większości, bo akurat znam osoby, które potrafią w ten sposób na to patrzeć. Mam na myśli chociażby Edwina Bendyka, który też o tym bardzo często mówi. Ale poza takim prostym schematem. Często patrzymy na Ukrainę tak, wszystko musi przejść przez nas i jacy my jesteśmy, też jaka jest nasza pozycja w tych relacjach.
0: A co, jak się pani wydaje, kto jest tu pierwszy? Nasze społeczne odczucia, czy kreacja, którą narzucają politycy, to co oni kreują, tych naszych odczuć? Bo no, ja nie chciałbym za bardzo upraszczać, ale mam wrażenie, że wszystko, co się w tej chwili dzieje, choć możemy po raz kolejny przypomnieć, gdyby prezydent Zełenski nie nadał tego imienia,
1: to by nie było tego,
0: to tak. Przynajmniej tej części, tej afery by, czy tego problemu by w tej chwili nie było. No, ale ja rozumiem, że politykom jest na rękę teraz dodatkowo jeszcze ten konflikt podkręcać. Tylko co jest pierwsze? To, co my myślimy, czy to, co oni nam próbują narzucić?
1: No wie pan, nawet jeżeli jest pierwsze to, co my myślimy jako społeczeństwo i pewne rany, i właśnie rany historyczne są bardzo głęboko w nas zakorzenione, to oczywiście jest, ale to od polityków zależy, jaką, przepraszam, narrację narzucają, czy jaką narrację kreują. To nie politycy nam kazali pomagać 23 lutego, 25 lutego, tylko samo społeczeństwo jako takie. Najpierw obywatele ruszyli, najpierw myśmy się zorganizowali, a dopiero potem gdzieś wkroczyło państwo. Natomiast dzisiaj taką ogólną narrację albo można podsycić, albo można spojrzeć na nią inaczej. Więc to tutaj zawsze będzie takie sprzężenie zwrotne, natomiast politycy jako elita narzucają nam właśnie też, czy kierują nas w odpowiednie tory.
0: No ale to dlaczego my dzisiaj za każdym razem możemy tylko wspomnieć, że gdy 24 lutego wojna się rozpoczęła, ten jej etap wojny Rosji przeciwko Ukrainie, Polki i Polacy pomagali i to jest bezdyskusyjne. I w związku z tym, co? Właściwie co z tego dziś dla bieżącej historii politycznej miałoby wynikać?
1: Znaczy to mogłoby wynikać tyle, że jakby w tej sytuacji, w tym zagrożeniu potrafimy stanąć po tej samej stronie. Czyli to mogłoby wynikać z tego to, że jesteśmy krajami Europy, które mają bardzo trudne doświadczenia ze wspólnym sąsiadem i okupantem i w związku z tym jesteśmy w stanie kreować inaczej tę politykę. Oczywiście to wszystko jest nieprzepracowane i tak jak ekshumacje dopiero tak naprawdę co ruszyły, mówię teraz już wracam do kwestii Wołynia i powoli zaczęto jakby te spory historyczne wypracowywać. Natomiast niestety również wiemy, że takie różne spojrzenie na Ukrainę jest w interesie polityków, dlatego że mogą również generować konflikt i może być wykorzystywany ten konflikt do polityki wewnętrznej. Część polityków, zwłaszcza z prawej strony, wykorzystuje politykę zagraniczną do kreowania wewnętrznej polityki.
0: No dobrze, ale w Ukrainie jest tak samo. Zełenski szuka poparcia. Najpierw nazwanie jednej jednostki imieniem UPA czy bohaterów UPA. Teraz taka jasna deklaracja, że nikt w Ukrainie nie będzie wybierał bohaterów i będzie specjalna ustawa. On też walczy o swoje głosy.
1: Ależ oczywiście.
0: A my na to natychmiast reagujemy. Ale z drugiej strony to co, mielibyśmy nie reagować?
1: Nie, no ale to, że ktoś kreuje własną politykę, realizuje własną politykę, my wiemy z jakich powodów prezydent Ukrainy tak, a nie inaczej mówi i robi, tak? Znamy te przesłanki, ale jakby nie o nim mówimy, tylko mówimy o nas i takie bardzo wyższościowe podejście, bo i tak muszą nas poprosić, no nie rozwiązuje żadnych sporów. W ogóle nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to, ani pomyśleć, że mogą próbować zrobić inaczej, że mogą, już pokazał, nie da się lecieć przez Jesionkę, no to polecę przez Mołdawię, tak? Znaczy, moim zdaniem nie jest dobre podejście, że takie absolutnie jesteśmy, no nie chcę powiedzieć, że najważniejsi, ale jesteśmy na tyle ważni, że nie można nas obejść. To nie buduje kontaktów. I to, o co mam taki właśnie wyrzut, braku wizji, jak można inaczej próbować układać te relacje. I żeby była pełna jasność, ja w ogóle nie neguję tego, co złego stało się nawet w tej bieżącej polityce w Ukrainie.
0: Na ile sprawa Rafała, na ile sprawa szpitala południowego w Warszawie jest problemem dla Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Rafała Trzaskowskiego i dla przyszłego wyniku wyborczego Koalicji Obywatelskiej?
1: Jest to problem, dlatego że po pierwsze to w ogóle jest problem, to co się wydarzyło, to raz. Ale dwa, on też to jest taki haczyk, o którym można zahaczyć i on jest i będzie też wykorzystywany przez opozycję, bo dali argumenty ku temu.
0: No,
1: tak?
0: Mimo tych wszystkich rzeczy, których się już w trakcie sprawy dowiadujemy, o konflikcie jednego lekarza z drugim, takiej ten pan, który dzisiaj będzie zeznawał, pan Emil, który w Kanale Zero udzielił też obszernego wywiadu, opowiadając o tych nieprawidłowościach, sam, jak rozumiem, jest w konflikcie i z byłym lekarzem, i ze szpitalem, czy z byłym już tak lekarzem, ten, który niby, od którego cała sprawa się wzięła. Ona jest strasznie zniuansowana. Nie ma nic takiego, co można by łatwo wyjaśnić. W przekazie wszystko wygląda, no, oczywiście w taki skrótowy sposób, że albo lekarze postępowali niewłaściwie, albo politycy Koalicji Obywatelskiej, albo jedno i drugie.
1: Znaczy, pewne rzeczy można w prostym przekazie pokazać, tak, chociażby zarobki i z czego to wynika i jak to wynika, ale pytanie jest

0: 14,99. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl. To się opłaca.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest poniedziałek, 29 czerwca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Kilkadziesiąt razy musieli interweniować warmińsko-mazurscy strażacy na skutek burz, które przeszły nad regionem. W nocnych zdarzeniach spowodowanych pogodą nikt na szczęście nie został ranny. Najsilniejsze burze z silnym wiatrem przeszły nad powiatami nowomiejskim, iławskim i ostródzkim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Wciąż obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w prawie całym kraju. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się jutro w stolicy Kataru, Dosze, aby rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Rozejm między USA i Iranem ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreślił portal Axios. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to Stany wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć. Rząd Niemiec zwleka, pomimo konkretnej oferty z Polski, z decyzją o humanitarnym geście wobec polskich ofiar III Rzeszy, pisze Süddeutsche Zeitung, ostrzegając, że liczba poszkodowanych zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. Artykuł dręczące czekanie na dobry gest, poświęcony kwestii finansowego wsparcia dla około 50 tysięcy żyjących polskich ofiar nazizmu, ukazał się w dzisiejszym wydaniu gazety. Niemiecki dziennik przypomina m.in. wypowiedź Friedricha Merca z grudnia zeszłego roku, w której kanclerz zapewnił, że jego rząd jest świadomy swojej historycznej odpowiedzialności wobec Polski. 38 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, jeżeli te termometry będą w cieniu. 37 w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 36 w Łodzi, 35 w Opolu, Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Gdańsku, 29 w Gorzowie i 28 w Szczecinie. Zagrzmieć może dziś w całym kraju, na zachodzie burzą będzie towarzyszył grad.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Jesteśmy, zaczynamy. 8.02, to jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan premier Jan Krzysztof Bielecki. Dzień dobry, panie premierze.
4: Dzień dobry.
3: A naszą rozmowę można zobaczyć na tokfm.pl i na YouTubie TOK FM. Dziś taki wyjątkowy poranek. Wspominamy panią redaktor Paradowską. 10 lat temu odeszła. Może pan zechciałby do tych wspomnień dołączyć?
4: No tak, bardzo chętnie i właściwie tak się zawiesiłem przez sekundę, bo zastanawiałem, czy mówić najpierw o tym, co wywołało w naszym życiu dosyć dużo zamieszania, czyli to, jak pani Paradowska i pan Baczyński opublikowali taką książeczkę, która się nazywa Teczki Liberałów. I tam była historia 8 ludzi, którzy z Gdańska przyjechali z Wałęsą i zrobili dużo zamieszania w Polsce. No i myślę, że nawet tak jak patrzyłem ostatnio na tę książkę, to nie do końca dobrze typowali przyszłość niektórych bohaterów z tych 8 wymienionych.
3: No ale pan tam był, Donald Tusk tam był, Janusz Lewandowski.
4: Ja byłem bardziej historycznie, natomiast tam taką postacią najbardziej przyszłościową chyba był Jacek Merkel, nawet nie Donald Tusk. No i jak widać, życie sprawiło tutaj kolejnego psikusa.
3: Jacek Merkel to jest też legenda Solidarności, no ale z życia publicznego dosyć szybko w III RP zniknął.
4: Właściwie tak, bardzo szybko. Więc to jest jedno, a potem drugie to pani Paradowska dostała Nagrodę Kisiela. Ja byłem przewodniczącym kapituły. Jeszcze sam miałem przyjemność być laureatem Kisiela, mianowanym przez Kisiela. No i pracowaliśmy przez kilka lat razem w tej kapitule i widać było...
3: To tu jest jakieś może anegdot na pewno.
4: No jest, ale to już

0: zostawmy to, bo przy takiej kombinacji różnych charakterów, no to musiały być i krzyki, i wyzwiska, prawda? I
1: to,
0: bardzo,
1: nie pan, to nie od pani redaktor.
0: Nie od pani redaktor, od mężczyzn dynamicznych, którzy jedni byli za, drudzy byli przeciw. No ale myślę, że tak chciałbym, żeby pani Paradowska była zapamiętana jako osoba takiego niezwykle rzetelnego dziennikarstwa, że jak mój profesor mówił, to był taki typ człowieka, który więcej czyta niż pisze. Bo profesor zawsze powtarzał, że u nas w instytucie, panie kolego, to jest więcej kolegów, którzy więcej piszą niż czytają, więc tutaj akurat pani Paradowska stara się zawsze dogłębnie poznać swojego rozmówcę, czy też temat, który omawia z rozmówcą. No i jeśli chodzi o książkę, to na koniec tylko powiem, że jest jedna nieprawidłowość poważna. Jestem tam na koniu innym niż to często widać w innych publikacjach.
1: Liberałów, tak?
0: Tak, i w Teczkach Liberałów, i tam jest powiedziane, że jestem takim początkującym jeźdźcem. No i to potraktowałem szczególnie teraz bardzo ofensywne, za ofensywne stwierdzenie, ponieważ no może nie byłem dobrym zawodnikiem, bo konie, na których startowaliśmy, to nie były najwyższej jakości, natomiast i wtedy całkiem dobrze jeździłem.
1: Książka ma 30, pewnie 6-7 lat, to długo pan czekał z tym,
0: no tak,
1: żeby
0: ale
1: to
0: widzi pan,
1: publicznie
0: no,
1: powiedzieć.
0: Się gotuje w człowieku.
1: Gotuje
0: się. Nie, no, żartujemy, ale
1: Minie się pan tutaj w drzwiach, jak będziemy kończyć naszą rozmowę z redaktorem Baczyńskim.
0: No właśnie, no właśnie. To... No, bo Baczyńskim też mogę panu jeden szybki donos zrobić, bo...
1: Szybki donos?
0: Tak, bo ja...
1: A ja uprzedzałem pana, że my jesteśmy i na wizji, i na antenie, tak?
0: Tak.
1: Publiczne
0: tak,
1: wszystko
0: tak,
1: jest.
0: Że myśmy z profesorem Majewskim, profesorem naszego Uniwersytetu w Gdańsku, napisali jakieś artykuły pod pseudonimem do przeglądu politycznego, ale potem o dziwo w 88 roku, czyli jeszcze przed wyborami tymi 89 roku czerwcowymi, właśnie Polityka zapytała, czy nie napisalibyśmy tekstu o gdańskiej przedsiębiorczości. No i to właśnie tym zamawiającym był Baczyński. No i to wtedy to by prawdopodobnie to była taka dyskusja u nich w redakcji, jak dzisiaj, nie wiem, jakby w Gazecie Polskiej zaprosili serdecznie Donalda Tuska, żeby napisał artykuł. No w każdym razie jako pewną ciekawostkę opisali tą gdańską przedsiębiorczość, która zresztą od 85 roku rozwijała się fenomenalnie.
1: Ten tekst się ukazał wtedy w Polityce. Gościem poranka TOK FM jest pan Jan Krzysztof Bielecki. Panie premierze, bardzo dziękuję za słowa i wspomnienia o pani redaktor Paradowskiej. Będziemy jeszcze dzisiaj dla państwa przytaczać fragmenty wypowiedzi pani redaktor. A pana teraz chcę zapytać o to, jak widzi relacje Polski z Ukrainą. Obecna.
0: No jak widzi, to każdy widzi w tej chwili. Problem jest, co z tym zrobić, bo pracowaliśmy 20 lat, może więcej, nad tym, żeby dostrzec niepodległość Ukrainy jako ważny element polskiej suwerenności i pozycji w tej części Europy. No i parę osób się dołożyło, prawda, dwóch prezydentów przynajmniej, i Aleksander Kwaśniewski, i Lech Kaczyński. No potem przyszła wojna, wydawało się, że chyba relacje nie mogą być lepsze. No a teraz mamy taką ewidentną eskalację i błędy popełniane po obydwu stronach.
1: Czy to jest tylko epizod?
0: Obawiam się, że to już dawno przestał być epizod. To stało się elementem bieżącej polityki. I te wszystkie słowa, które kiedyś padały, właśnie wypowiedziane przez jedną czy drugą osobę w przeszłości, no jak gdyby przestały mieć znaczenie. Tych opinii się nie szanuje. Wręcz słychać o tym często, że no Ukraina to właściwie jest dla nas nieistotne. Nie. Starzy sowietofile wracają do tego, że Rosja, o, to jest potęga i to jest ważny tutaj partner przyszłości. No i za chwilę wrócimy do sytuacji trochę przedwojennej, że będziemy mieli teorię dwóch wrogów i otoczonej Polski samotnej, która tylko marzy o tym, że przyjdzie tutaj ten zewnętrzny obrońca. Kiedyś myśleli, że Francuzi przyjdą, no a potem teraz wydaje się, niektórzy zbytnio wierzą, że wszystko musimy budować w oparciu o bezpieczeństwo amerykańskie.
1: No. Pan już nie wierzy?
0: Nie, my cały czas wierzymy, tylko że nie, rzecz jest w niuansach. No, Stany Zjednoczone są daleko, jak widać interesy mają różne, sympatie też się zmieniają, więc zakładanie, że tylko Polska będzie takim pewnikiem, bo jak pan widzi, tutaj zmienne poglądy widać bardzo często w stosunku do różnych krajów europejskich, więc my musimy mieć no, tą swoją siłę, a siła się bierze z takiego wspólnego rozumienia, co to jest istota państwa, no, poczucia wspólnoty i wydawało się, że pewne rzeczy są uznawane jako taka uniwersalna wartość. W tej chwili tego nie ma i nad każdą sprawą mamy jedno zdanie za, a drugie zdanie przeciw. No i w tej sytuacji...
1: Ale to chcemy dyskutować. Ktoś się może zgadzać, ktoś nie zgadzać. Nie jest tajemnicą, myśmy wielokrotnie rozmawiali i odnosiłem wrażenie, ale raczej tak zapamiętałem pana słowa, że uznanie niepodległości Ukrainy w 91 roku pan traktuje jako jedno z najważniejszych swoich osiągnięć ówczesnego rządu, którym pan kierował. I myśli pan, że my nie mamy do opowiedzenia także w tych polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich relacjach tych pozytywnych rzeczy, tych pozytywnych historii?
0: Nie, my mamy właśnie taką czasami zadziwiającą umiejętność, że najpierw wykonamy gigantyczną pracę i tu właściwie by trzeba cofnąć się do pierwszego zjazdu Solidarności w 81 roku, kiedy Związek Zawodowy, no w cudzysłowie Związek Zawodowy, bo to było o wiele coś więcej, Ruch Społeczny nagle mówi, że my nie tylko chcemy więcej przestrzeni i wolności dla siebie, ale też dla innych i wysyła to słynne posłanie do ludzi Europy Wschodniej. Więc my wydawało się, że pewne takie postawy mamy już wbudowane w swój genotyp i są to takie fantastyczne polskie cechy. I potem jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to przecież mieliśmy inny rząd. Ten rząd miał różne inne poglądy, ale w tej sprawie wszyscy Polacy razem stanęli do pomocy, do współpracy i do tego...
1: A może to jest tak, że my wtedy otwieraliśmy, to się tak ładnie publicystycznie mówi, nasze serca, nasze domy w tych pierwszych dniach po wybuchu wojny, tej części wojny, tej, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, też z takiej zwykłej obawy, że nikt nie wie, co będzie za kilka tygodni, miesięcy. Może my też będziemy za chwilę potrzebowali pomocy. Pamięta pan, ten nastrój był wtedy zupełnie inny.
0: Byliśmy w szoku. W szoku, no ale z drugiej strony to nie polegało to jednak na tym, że ludzie w szoku stali i nic nie robili, tylko
1: w końcu a
0: Rzeszów i cały ten wielki węzeł, którym stał się właściwie od razu, a ludność, czy mieszkańcy w Rzeszowa chyba się podwoili tam w krótkim okresie czasu. To były konkretne działania i to też były działania, można powiedzieć, prawie na linii frontu. No, w każdym razie ten front nie był daleko, więc nie, to wszystko było, można powiedzieć, fantastyczne, ale potem żebyśmy tak tylko nie cierpieli nad swoimi różnymi zawiasami w postawach polskich, to trzeba pamiętać też o jednej rzeczy, takiej, znowu patrząc na dawne, dawne czasy, jak przyjechałem do Niemiec i próbowaliśmy rozmawiać o dwóch rzeczach. o traktacie polsko-niemieckim, ale też i o umowie stowarzyszeniowej, która właściwie była czymś więcej. Była takim, według Skubiszewskiego, zamierzeniem podpisania czegoś w rodzaju małego traktatu między Polską a wspólnotą europejską.
1: To teraz mówimy o 91.
0: O 91 roku, że właściwie no, te wszystkie nasze dążenia są nie tylko naszymi dążeniami, ale są przez nich uwzględniane. To było, to można powiedzieć, najważniejsza linia tego traktatu. No i wtedy z Niemcami, z kanclerzem Kohlem, ja trudną też rozmowę, kiedy ja mówiłem o tym, że nie jestem zadowolony z tego, że o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski rozmawiają Rosjanie z Niemcami ponad naszymi głowami. Nawet do tego zrobiłem taką anegdotyczną ilustrację, jak to samoloty nad moją głową latają. No to on też wtedy powiedział, że no, wie pan, ale jak Polska tak zmierza do tej wspólnoty europejskiej, to może niekoniecznie musicie latać tylko do Paryża, bo po drodze też jest Bonn i możemy mieć, macie tutaj sąsiada, z którym powinniście rozmawiać. Nie wiem, czy to panu jasno wytłumaczyłem.
1: A jaka jest transmisja do tego, co się dzieje dziś?
0: No właśnie, no bo ja mam też wrażenie takie, że no przynajmniej od roku, a może nawet od 2 lat, w Ukrainie zapanowało przekonanie, że o wejściu do instytucji europejskich, o wejściu do Paktu Północnoatlantyckiego, to trzeba rozmawiać albo z Amerykanami, albo ewentualnie z szefostwem
1: z Londynem,
0: Francji, Londyn, Paryż, właśnie. Czyli też znowu wy tu panowie sobie siedźcie, bo my lecimy samolocikiem prosto od razu tam do Londynu czy do Paryża, bo to jest miejsce, gdzie się podejmuje decyzje. No i takie nieuwzględnianie Polski, nieuwzględnianie roli Polski i też zadań, które w tej chwili Polska wykonuje na rzecz Ukrainy, no to jest według mnie klasyczny błąd, który popełniono w Polsce przez kilkanaście pierwszych miesięcy. Wydaje mi się, że nam się to wtedy udało skorygować, bo no nie da się wejść do Europy ponad swoim sąsiadem.
1: Jest pan rozumiem, że tym przesłaniem chciał pan pokazać, że to nie tylko kwestia tej jednej decyzji prezydenta Zełenskiego o UPA, tylko że to po obu stronach są lekcje do odrobienia, tak?
0: Znaczy, wie pan, lekcje. No, to jest polityka międzynarodowa. To jest strategia, można powiedzieć, bezpieczeństwa poszczególnego kraju. Więc pan nie może właśnie z tego robić jakieś tam przepychanki, czy małej bujeczki, czy awanturki.
1: Bujeczki.
0: Ani po jednej, ani po drugiej stronie. Tylko pan musi pokazać, że pan gra w grę strategiczną. A w tej grze strategicznej ważne jest, żeby też nie latać nad głową sąsiada.
1: Gościem poranka TOK FM jest były premier Jan Krzysztof Bielecki. Słuchacze radia zapraszam do wysłuchania informacji, a po informacjach kontynuacja naszej rozmowy. A ci z państwa, którzy towarzyszą nam za pośrednictwem YouTube'a, oglądając naszą rozmowę, zapraszam do słuchania kolejnych fragmentów. W radiu słyszymy się po informacjach, a kto ma ochotę na YouTube'ie obserwować naszą rozmowę, to przez tych kilka minut teraz zapraszam.
2: Autopromocja. Plan działania.
3: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest!
4: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
6: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej. Rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę.
9: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
8: Mega.
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł. A za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Artur Chodziński, jeden z najbardziej zaufanych i wpływowych funkcjonariuszy CBA w czasach rządów PiSu, pracował dla Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, piszą dziś Onet.pl i TVN24.pl, ujawniając efekty wspólnego śledztwa. Portale podają także, że śledztwo rzuca nowe światło na tajemniczą fundację Frontline, którą Chodziński powołał do życia z byłymi szefami służb specjalnych. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. W sumie w czerwcu utonęło 55 osób. Rodzice mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Termin mija jutro. Dokumenty trzeba przesłać do ZUS-u wyłącznie elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. W Waszyngtonie powstanie jedno z najwspanialszych na świecie pól golfowych, ogłosił Donald Trump. To kolejne przedsięwzięcie architektoniczne prezydenta w amerykańskiej stolicy. Jak zapowiedział Trump, pole będzie również dostępne dla ogółu społeczeństwa. Zapewnił, że obiekt ten będzie spełniał wymogi do organizacji najważniejszych turniejów golfowych, na przykład US Open. Teraz czas na sport w TOK FM.
2: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To nie był dobry mecz, ale dla Kanadyjczyków nie ma to żadnego znaczenia. W pierwszym spotkaniu fazy pucharowej współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0. Gola na wagę awansu do 1/8 finału strzelił w zaliczonym czasie gry Steven Eustachio. Uważam, że jako grupa jesteśmy wyjątkowi. Czujemy się jak bracia i w tym samym czasie, kiedy walczymy jeden za drugiego i gramy dla siebie nawzajem, mogą dziać się wyjątkowe rzeczy. Jestem w siódmym niebie, ale robota nie została skończona. Wiemy, że trafimy na Maroko lub Holandię, co będzie trudne.
14: It's gonna be a very hard game.
13: Mecz Maroka z Holandią o 3 w nocy, a już o 19 Brazylia zmierzy się z Japonią. Na tym etapie nie ma łatwych spotkań, mówi obrońca Canarinhos, Marquinhos. Mam ogromny szacunek do naszych przeciwników, ale jeszcze bardziej szanuję naszą pracę, naszą reprezentację i naszą historię. Przygotowujemy się do tego meczu najlepiej, jak potrafimy, natomiast widzimy to coraz wyraźniej. Futbol staje się coraz bardziej zbalansowany, a poziom między drużynami coraz bardziej się wyrównuje. Wszystkie reprezentacje, wszystkie kluby, nawet te niżej notowane, potrafią postawić się gigantom. Nie możemy zatem lekceważyć reprezentacji Japonii, bo już udowodnili w tym turnieju, że są klasowym zespołem. Także dziś o 22.30 Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Polscy siatkarze awansowali na 3. miejsce w tabeli Ligi Narodów. W 2. turnieju przed własną publicznością w Gliwicach wygrali wszystkie 4 mecze, kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i wczoraj z Argentyną 3-1. Nasz zespół rozegra jeszcze jeden turniej w Chicago w połowie lipca. Tam Polaków czekają trudne. trudne starcia z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Maja Chwanińska kontra Manan Chaya Savankiau z Tajlandii, Magdalinet kontra triumfatorka French Open, Mira Andrijewa, Magdalena French kontra Anna Kalińska i Hubert Hurkacz kontra Norwek Kasper Ruud. To dzisiejsze mecze Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu. Chwalińska wyjdzie na kort pierwsza o 12:00 i tylko ona jest faworytką swojego meczu, bo pozostała trójka trafiła na dużo wyżej notowanych rywali. Broniąca tytułu Iga Świątek, a także Kamil Majchrzak zagrają jutro. Kolejny triumf Mercedesa w Formule 1, ale to George Russell był tym razem najlepszy. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Austrii. Dla drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider mistrzostw świata Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
12: Upał odpuści dziś na zachodzie i północy, w pozostałych regionach wciąż bardzo gorąco, przeważnie od 35 do 38 stopni. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Się także ze słuchaczami Tok FM. Już jesteśmy, 8:25, to wciąż jest poniedziałkowy poranek Tok FM, a gościem poranka jest pan premier Jan Krzysztof Bielecki. Raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia, panie premierze. Prezydent zapowiedział ustanowienie nowego święta. Nie wiem, czy pan już miał okazję usłyszeć, prezydent Polski. Jak powiedział prezydent, ważna decyzja legislacyjna. Zobowiązanie, by dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Pan jako działacz Solidarności przyklaśnie? Ja nie znam też szczegółów, więc jeśli dopyta mnie pan o szczegóły,
0: to by wskazywało na to, że wydarzenia poznańskie to był taki wielki ruch opozycji antykomunistycznej, a patrząc na historię tych zdarzeń, to trudno dojść do takiego wniosku. Wydaje mi się, że to jest przynajmniej te ileś lat wcześniej niż tego typu zjawiska w Polsce miały miejsce. I przecież nawet jak powstał KOR w 76 roku, to oni chcieli poprawiać socjalizm, a nie go obalać. Jak Solidarność napisała swój manifest wyborczy w 89 roku, no to tam też właściwie było takie poprawianie tego ustroju, a nie jego obalanie, więc nie wiem, prawdziwym antykomunistą, no to tak na dobrą sprawę to mógłby być Moczulski, więc to trochę jesteśmy w innych czasach, więc nie wiem, dlaczego takie nagle przypisanie do 56 roku momentu narodzenia się ruchu antykomunistycznego. Nie? To jest historia wspaniałych i tragicznych polskich zrywów, kiedy ludzie z różnych powodów mieli dosyć, ale nie wiem, czy do tego można całą taką obudowę ideologiczną dokładać.
1: Pan, rozumiem, przesunąłby to na związki z Solidarnością.
0: No, przede wszystkim mnie się wydaje, że jeżeli szukamy jakiegoś wynalazku, że tak powiem, w sferze duchowej, to kto by, nie wiem jak szukał, to i tak niczego nie wymyśli lepszego niż Jan Paweł II. No i co by o tym nie mówić, to powinniśmy pielęgnować tę spuściznę i to myślenie i nie, niczego lepszego nie będzie w nas przez następne dziesiątki lat. I tak samo niczego lepszego nie będzie jak Solidarność i fenomen Solidarności i ta legenda, którą się pięknie opowiada, że Solidarność stworzyła ten taki efekt domina, który powodował, że mury jeden po drugim padały i można powiedzieć, istotna część Europy została dzięki Solidarności wyzwolona. No to i jeszcze jej przewodniczący dostał nagrodę pokojową Nobla. No.
1: Czyli nawet w takiej sprawie może wchodzić w grę, nawet nie wiem, czy wielka polityka, tylko jakaś taka polityka podyktowana bieżącymi.
0: Każdy by chciał mieć może swoje święto, wie pan, każdy chciałby przekreślić, jak Okej, teraz możemy się cofnąć. Ja panu powiem tak. Bo pan mnie zapytał tam ileś minut temu o tę Ukrainę. Tak, ja wydawało mi się, że to jest coś takiego ważnego, co musimy zrobić.
1: Uznanie niepodległości.
0: Tak, i być pierwsi. Można powiedzieć w tym, no, jakimś sportowym wyścigu nawet. Tak na to patrząc. I ja byłem bardzo zdziwiony, że do preambuły traktatu polsko-ukraińskiego, który był robiony przez ekipę SLD, pies kulawonogo nie wpisał tego, że zważywszy, że Polska uznała Ukrainę jako pierwszy kraj na świecie, no żeby wpisywać coś, z czego powinniśmy być dumni i tak dalej, no to tam nie ma żadnej wzmianki na ten temat, a to jest taki według mnie typowy odnośnik, który się nadaje do preambuły, więc my tej ciągłości to za dużo nie mamy. To chcielibyśmy zburzyć i zaczynać od początku, a przecież to, co zbudowaliśmy w tej przemianie transformacji gospodarczej, to jest jednak pewna ciągłość polityki zagranicznej, ciągłość pewnych zmian, ciągłość wiary, że jednak prywatne to jest lepsze niż państwowe czy socjalistyczne, no to powinniśmy to codziennie, jak widać, troszczyć się o to.
1: A wydawało mi się to takie niewinne pytanie o święto i deklarację prezydenta. Panie premierze, obserwuje pan rozwój sprawy, która rozpoczęła się od sytuacji w Szpitalu Południowym?
0: No nie do końca, ponieważ ja obserwowałem rozwój sytuacji u moich wnuków, bo jeden skończył szkołę podstawową, a ten drugi skończył szkołę średnią w Kanadzie, więc byłem na graduacji i miałem tutaj swoje ważne momenty.
1: Sprytnie mi pan chce umknąć.
0: Nie, dlaczego? Wie pan, ja myślę, że to jest kolejny przykład, że w państwie naszym struktury nie działają i jak mamy...
1: Co to znaczy, struktury nie działają?
0: No bo jeżeli, wie pan, wyprodukowaliśmy tysiące, być może dziesiątki tysięcy absolwentów, którzy mogli sobie kupować dyplomy i ja nie widziałem, żeby to się, ta sprawa zakończyła, żeby... No setki osób poniosły konsekwencje tego działania. No to żeby taki najlepszy przykład, że to na pewno nie jest tylko kolegium humanum, no to widać, że
1: system... Jaki ma to związek z...
0: System, no taki, że system zmieniony najpierw przez rząd Leszka Millera, system opieki zdrowotnej w Polsce, bo...
1: Czyli odejście od kas chorych, które krótko funkcjonowały.
0: Tak, bo zaczęliśmy od tego i tymi rękoma, że tak powiem, wykonałem pierwszy krok, czyli lekarz rodzinny. No, jest sprawdzone rozwiązanie na Zachodzie, wokół którego powinno się w dużym stopniu życie toczyć. I potem rząd Buzka dołożył kasy, które wprowadzały pewną konkurencyjność i możliwość porównywania działania w różnych ośrodkach systemu opieki zdrowotnej. No i przyszedł Miller, to wszystko scentralizował, upaństwowił i potem jeszcze do tego przyszła pandemia i w pandemii zaczęto stosować...
1: Przeskakuje te lata. Między Millerem a pandemią to 20 lat.
0: Miller stworzył system państwowy, a potem doszliśmy w pandemii do tego, że...
1: Pamięta pan, że... SLD wrócił do władzy w 2001 roku na niezadowoleniu z rządów AWS-u i ten początek kas chorych zyskał poparcie wśród ludzi, by odwrócić i powołać NFZ właśnie dlatego, że zanim system się rozpędził, też sprawiał wiele trudności.
0: Wie pan...
1: Ale to jest kłótnia o historię, a my...
0: Ale to nie jest... To nie jest kłótnia o historię. To jest...
1: A ja pana pytam o politykę tu i teraz.
0: Ale to jest właśnie polityka tu i teraz, bo ciągle wracamy do tego, że według pana może być szkoła, że wszystko powinno państwo centralizować, konsolidować i trzymać na tym żelazną rękę i ta żelazna ręka będzie wiedziała, jak najlepiej to działa i taka...
1: No, pan też tak uważał w kryzysie finansowym, na przykład o gospodarce.
0: To co innego. Natomiast nie wierzę w to, że centralizowane państwo będzie właśnie lepiej chociażby rządziło opieką zdrowotną, żeby tak samo jak o edukacji moglibyśmy długo porozmawiać. Więc...
1: Czy to jest sprawa Szpitala Południowego, która wysadzi Platformę od władzy?
0: Ale ja, dlaczego to ma być? Ja myślę, że...
1: Powołam się tutaj na szereg, tak. Szereg publicystów, którzy tak twierdzą i chciałem poznać pana opinię.
0: No, bo to pięknie brzmi. No, no,
1: tak,
0: to
1: pięknie brzmi.
0: Natomiast to jest...
1: Dla niektórych jak życzenie.
0: To jest na pewno oprócz... tego jednostkowego przykładu, wykazanie czarno na białym, że system wynagradzania i te zmiany, które powstały w czasie pandemii, mówię delikatnie, nie są najprecyzyjniejsze, jak najlepsze. Powstały widocznie takie luki, czy też takie możliwości, że można więcej pracować, nie do końca pracując. No i to jest w tej chwili poważny problem. No i proszę bardzo, kto podejmie się ten problem naprawiać? No już nie mówiąc o tym, że...
1: Ten straci władzę.
0: No nie wiem, przynajmniej, który zacznie rzeczy nazywać po imieniu, bo teraz nam tego brakuje, tak? Bo jak przypadek tego młodego człowieka, no to jest de facto przypadek oszustwa, a nie... jakichś nadmiernych zarobków, tak? No bo zarobek wynika z czego, że pan wykonał pracę i okej, panu się może nie podobać, że ten lekarz zarabia tyle, a jeżeli to jest legalne, to jest okej. No w każdym razie żadnego...
1: Jeśli sam chciał oddawać pieniądze, to przyznał, że były nielegalne.
0: No i teraz tak samo, wie pan, no, jeżeli ktoś chce działać w spółce samorządowej i potrzebuje do tego dyplom MBA i de facto go kupuje, no to też to nie jest załatwianie sobie świadectwa, tylko to jest oszustwo.
1: Czyli brak rozliczeń skutkuje tym, że...
0: Rozliczeń to w ogóle nie mamy i te rządy PiS-u i szczególnie ministra Ziobry wydaje się, że jak gdyby przestają być czymś, co na pewno wymagałoby fundamentalnego wyjaśnienia, wyczyszczenia, no i przede wszystkim to, co jest najważniejsze. Ludzie powinni zobaczyć, że ktoś stanie przed sądem.
1: No. Jan Krzysztof Bielecki, były premier. Dziękuję za rozmowę.
0: No, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Informacje w TOK FM. Po informacjach gościem poranka będzie pan Jerzy Baczyński, naczelny redaktor tygodnika Polityka.
11: Autopromocja. Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce we wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Buongiorno!
20: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
21: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta.
15: Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
23: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
25: Bo w Media Expert.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8:41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Co najmniej 6 osób zginęło, a 37 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy oraz w obwodzie zaporowskim w południowo-wschodniej części kraju. Zdjęcia z Zaporoża opublikowane w internecie przedstawiają płonący budynek i część dzielnicy zamienionej w gruzy. Wielu polityków i część mediów będzie zainteresowanych podgrzewaniem afery w szpitalu południowym, oceniła w poranku Tok FM dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.
28: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się za daleko rozpasani.
12: Doktor Emil Jędrzejewski, który sygnalizował o nieprawidłowościach w szpitalu południowym, ma się dzisiaj stawić na przesłuchaniu w prokuraturze i wiemy od naszego reportera, że pojawił się już w siedzibie warszawskiej prokuratury. Według byłego ordynatora chirurgii w szpitalu południowym miały one dość przyczynić się do śmierci kilku pacjentów. W zeszłym tygodniu lekarz nie odpowiedział na pytania śledczych, zasłaniając się brakiem pełnomocnika. 21 pociągów odwołała dziś spółka PKP Intercity w związku z ekstremalnym żarem, który wywołuje awarię elektrycznej sieci trakcyjnej i rozchodzenie się torów. To między innymi połączenia pomiędzy Szczecinem a Kołobrzegiem, Warszawą a Łodzią i Krakowem a Jelenią Górą. Kolejarze zapewniają komunikację zastępczą lub honorowanie biletów w innych pociągach. Ekstremalna temperatura mogła przyczynić się do pęknięć jednej z dróg startowych lotniska Chopina w Warszawie, mówił w Tok FM Piotr Rucki z Polskich Portów Lotniczych.
29: To nie jest nic specjalnego, natomiast ta ekstremalna pogoda mogła się przyczynić również do tego zdarzenia wczorajszego. No, wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę, tę funkcjonującą, schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
12: Wyłączona wczoraj z ruchu droga startowa na lotnisku w nocy została naprawiona i od rana funkcjonuje. Gorąco będzie nam towarzyszyło jeszcze co najmniej dwa dni, mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW.
30: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
12: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25 stopni. W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się ochłodzenia. Ale dzisiaj jeszcze będziemy musieli znosić te bardzo wysokie temperatury. 38 stopni dzisiaj będzie w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 37 w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 36 w Łodzi, 35 w Opolu, Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Gdańsku. Odetchną mieszkańcy Gorzowa, tam 29 stopni, 28 w Szczecinie. I pamiętajmy, są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w zachodniej i południowej Polsce przed burzami. Na zachodzie burzą będzie towarzyszył grad.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: I jest 8.44, to jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W naszym studiu pan Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dziękuję, że jest pan z nami właśnie dziś, teraz. 10 lat temu odeszła pani redaktor Paradowska. Emitowaliśmy już fragment wypowiedzi w tym poranku. Wypowiedzi, której chciałbym, byśmy razem z naszymi słuchaczkami i słuchaczami, wypowiedzi pani redaktor, posłuchali raz jeszcze. I wracamy do rozmowy po słowach pani redaktor Poradowskiej.
3: To jest stały problem naszej debaty publicznej, że najłatwiej jest mówić, jeżeli się nie ma o czym zielonego pojęcia, bo w momencie, jeżeli się człowiek czegoś nauczy, coś przeczyta, to zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna myśleć, a jak przekaz publiczny dzisiaj polega na tym, że on musi być szybki, prosty i bezmyślny. Ważne tematy nam znikają, że dajemy się wpychać w takie różne uliczki. Pracując w mediach, pogodziłam się z tym poziomem debaty publicznej, ale rzeczywiście dzieje się z nami coś niesłychanie niepokojącego, bo też wpadamy w coś, co ja nazywam takim instynktem stadnym, prawda? Że jak jest temat, to wszyscy tłuczemy ten temat aż do zabicia go. Prawda? A potem nic z tego nie wynika.
1: Tak pani redaktor Poradowska mówiła tutaj w studiu TOK FM w 2014 roku, wówczas występując w audycji Owczarek Cezarego Łosiczki. Mam wrażenie, że to są takie zdania, które dzisiaj pasują idealnie do naszej debaty.
0: A nawet jeszcze bardziej to muszę powiedzieć, że to też jest magia radia. Ja pierwszy raz od wielu lat słyszałem ponownie głos Janki Paradowskiej. To wracają wspomnienia, ale przypominam się nawet to, co sama mówiła na temat swojego głosu, który był bardzo charakterystyczny, był jej wizytówką, ale w tej książce Chciałam być aktorką, gdzie opisuje swoje marzenia dziecinne o egzaminie do szkoły aktorskiej, mówiła, że posturę miała stworzoną do ról heroin, ale głos do ról komediowych. To była typowa dla Janki też taka autoironia i dystans. Ale ten jej głos miał też taką cechę pewnego naturalnego autorytetu. To znaczy, jak Janka mówiła, to się i słyszało, i słuchało. Ja obserwowałem w latach 90. Cieczy, gdzie czasem chodziliśmy razem na wywiady, spotkania, gdzie na przykład Janka była gospodynią takiego przedsięwzięcia rankingu posłów, które organizowała.
1: I przez lata w Polityce można było czytać.
0: Tak. I oczywiście parę razy był laureatem, współlaureatem Jarosław Kaczyński, który przyjmował od Janki takie żółte koszulki z numerem jeden, tak jak zwykle kilku jeszcze innych posłów. I miałem wrażenie, że posłowie jej się zwyczajnie bali. Znaczy, to było tak, że jak Janka mówiła, to rozmowy milkły, że odpowiadali na pytania, bo ona miała taki bardzo stanowczy styl mówienia i przerywania czasami rozmówcy w sposób grzeczny, ale zdecydowany. Taki, bardzo przepraszam, ale jakby co pan mówi? Przecież mówił pan kompletnie co innego. Albo proszę mi nie opowiadać takich rzeczy, proszę pana. I tak to było, rzeczywiście puszyła rozmówców. Ja to na tym polegała też jej umiejętność zbudowania sobie dziś już chyba nieistniejącego tak w takim stopniu, jak to było wtedy w jej przypadku, autorytetu i szacunku właśnie po wszystkich stronach tego politycznego sporu. To się zmieniło wraz z tą polaryzacją, tak po 2005 roku, kiedy w zasadzie już Prawo i Sprawiedliwość wtedy wydało zakaz rozmawiania z tak zwaną drugą stroną, bo to już była ta gra polaryzacyjna, ale wcześniej Janka była takim naturalnym ośrodkiem koncentracji medialnej również w Sejmie, przy tym sławetnym stoliku sejmowym. Do niej przychodzili posłowie różnych opcji i opowiadali rzeczy, których komu innemu by nie opowiedzieli, bo to też było fantastyczne u niej, że ona zapewniała swoim źródłom ochronę. Czy jej można było powiedzieć, że ona mówiła, że to jest off, to wykorzystywała tę wiedzę do pisania zresztą świetnych tekstów czy komentowania, ale nie zdradzała, od kogo to wie. I rzeczywiście bardzo się zżymała na tę manierę, która wtedy się dopiero tak tworzyła, tak na początku lat 2000. O tym zresztą wspomina w tej krótkiej wypowiedzi, że wywiady polityczne zaczęły być coraz bardziej napuszczaniem na siebie polityków. Przebierze się polityka z jednej opcji, z drugiej i niech się kłócą. Ona tego nie cierpiała. Uważałem, że to redukuje dziennikarza do roli jakby podstawki do mikrofonu i jakby całą debatę publiczną zmienia w jazgot, czyli niczego nie sposób te, wyciągnąć wtedy od nich wartościowego. Ale to było, no Janka była ikoną dziennikarstwa politycznego właściwie chyba na, przez przynajmniej kilkanaście lat tego okresu transformacji od 90. mojej właśnie do czasu pierwszego PiSu. No i z jedną z najważniejszych dziennikarek i publicystek politycznych, rzeczywiście dogłębnie znającą te mechanizmy zarówno ludzkie, ambicjonalne, jak i systemowe tej ówczesnej polityki. Fantastycznie towarzyszyła tej polskiej transformacji. Właściwie myślę, że całe pokolenia, ze dwa pewnie, wychowały się i rozumiały politykę poprzez to, co i jak Janka Paradowska opowiadała, ale tyle, że to jeszcze trzeba przypomnieć, że to w ogóle były czasy, no dzisiaj trudno uwierzyć, no ale kiedy jeszcze w zasadzie nie było internetu, się zaczął pojawiać tak w latach 2000 jako takie już powszechniejsze narzędzie użytkowe, nie mówiąc już o social mediach, które dzisiaj chyba dominują jako sposób uprawiania polityki czy przekazu. No nie było też, dopiero zaczęły pojawiać się w latach 2000 całodobowych telewizji informacyjnych, które z polityki zrobiły no, też taką wiecznie kręcącą się karuzelę. Więc kiedy Janka swoją karierę dziennikarską jako komentatorki politycznej zaczyna w latach 90., no, to było jeszcze takie dziennikarstwo bardzo, tak powiem, klasyczne. No głównie to były artykuły, ale też wywiady, często właśnie wywiady jeden na jeden, ale też Janka była zawsze otwarta na nowe media, ona prowadziła też programy telewizyjne, to też były pierwsze blogi, które Janka, no tu była prekursorką, ale bardzo odważnie wchodziła w ten internet i pisała takie co tygodnia, czasem dwa, trzy razy w tygodniu bieżące komentarze. Więc pewnie tak się nawet zastanawiałem, jak ona by funkcjonowała w tym dzisiejszym świecie medialnym. Myślę, że wciąż pewnie byłaby sobą. Zapewne by używała tych narzędzi, bo to trudno dziennikarzowi politycznemu nie być w tych social mediach, ale myślę, że miałaby problem z takim tym stylem tych szybkich, ostrych komentarzy, no właśnie, które jakby właśnie zmuszają wszystkich uczestników tego twitterowego, powiem, życia publicznego do wyrażania ostrych poglądów nawet w sprawach, o których nie mają pojęcia. To jest to, o czym Janka też przed chwilą mówiła, że no ten rodzaj takiej coraz bardziej bezwstydnej, bezczelnej niekompetencji, która się wlewa przez klawisze w tysiącach miejsc jednocześnie, myślę, że miałaby z tym poczucie dyskomfortu, na pewno nie byłby jej świat.
1: Pani redaktor zawsze prowadziła do czasu odejścia poranki w TOK FM. Ja tak wsłuchując się w to, o czym pan powiedział i tak pamiętając też te audycje, nie mówię, że każdą, tylko sposób prowadzenia tych audycji, chciałbym sprawdzić z panem, czy dobrze to interpretuję, bo mam wrażenie, że w tych komentarzach, rozmowach, oprócz zaangażowania w tematy polityczne, takim znakiem rozpoznawczym był też do tego wszystkiego jakiś zdrowy dystans i spokój mimo wszystko.
0: Tak, tak, tak. To, miała też niezwykły typ osobowości, bo Janka była osobą bardzo taką ciepłą, przyjacielską, no a jednocześnie, tak jak my, ludzie mieli wobec niej taki naturalny dystans. To była kwestia oczywiście jej głosu, zachowania, ale takiej wymagającej też elegancji. No, to narzucała taki styl, no przy niej nie można było być rozchełstanym, mówić byle jak, to widać było po jej twarzy, że jakieś błędy językowe, to naszą bo polonistką, że się krzywi, no nie rozumie, że jakby miało się poczucie bycia ocenianym przez bardzo wymagającego nauczyciela, mówię, że tak często tak reagowali posłowie na nią.
1: Ale w redakcji nie.
0: Nie, w redakcji nie. Natomiast ten dystans, on wynikał również po pierwsze z tego, że ona się nie chciała z nikim, tak powiem, fraternizować. Ona miała bardzo niewielu przyjaciół z tego świata politycznego, a nawet jeśli miała osoby, które bardzo lubiła i z którymi była blisko, no do takich należał na pewno Lech Wałęsa, którego ona uwielbiała, szanowała i myślę ze wzajemnością. Także przez wiele lat Donald Tusk, który no, się traktował ją jako też i autorytet, ale jako osobę jakby ważną też dla siebie. Już pamiętam, że na jej pogrzeb, bo przecież to teraz mówimy o tym, co się zdarzyło 10 lat temu, on przyjechał, właśnie wtedy był szefem Rady Europejskiej, przyjechał z Brukseli specjalnie do Krakowa, no, żeby musiał być na jej pogrzebie, nie obrażał sobie, żeby nie mógł Janki pożegnać. Ale ten dystans, on wynikał też z tego, że ona traktowała politykę poważnie. Dzisiaj to jest w dużym stopniu część rozrywki, show, ten infotainment. Tak też politycy, no Donald Trump tu wręcz narzuca taki styl, że politykę trzeba mieszać z rozrywką, a no popularność zdobywa się nie tak, jak się wydawało kiedyś, poglądami, autorytetem, wiedzą, no tylko czasami umiejętnościami błazyńskimi, aktorskimi, no, że to wtedy się zdobywa lajki, a potem w przyszłości głosy. No, ona uważa, że polityka to nie jest, mimo rozmaitych oczywiście naśmiewań wszystkich i z polityków i z ich wypowiedzi, że to jest bardzo poważna dziedzina życia, być może najważniejsza, ponieważ ci politycy, czasami jakieś dziwne postacie, które trafiały z wyborów, no oni decydują w sumie o naszym życiu i o tym, jak funkcjonuje państwo.
1: I to nie jest powód do żartów.
0: I to nie jest powód do żartów, że trzeba od nich naprawdę wymagać tego, że jak już weszli, są w tych miejscach, gdzie podejmują decyzje, czy mogą na nie wpływać, to muszą się zachowywać odpowiedzialnie. Janka przymierzała zawsze takie kryteria jakościowe do tego. No co z tego wszystkiego, co pan robi, czy państwo robicie, czy wasza partia wynika dla, nie wiem, jakości życia w tym kraju, dla funkcjonowania państwa, co jesteście w stanie poprawić. No, rzeczywiście to były bardzo surowe egzaminy. No, dzisiaj tak się do polityki nie podchodzi. Zresztą znów w tej samej wypowiedzi było, ona mówi o tych takich codziennych awanturach, że dzisiaj ta polityka spala się na ogół w jednodniowych aferach, no czasami trwają parę dni.
1: Ale potem będzie kolejna.
0: Ale potem będzie kolejna, a często afery są wywoływane po to, żeby przykryć poprzednie afery, że coś się nakręca od rana, tam leci przez cały dzień, potem wieczorem ma kulminację i tak dalej. I już za miesiąc nie pamiętamy, czym tak potwornie żeśmy się emocjonowali w trzeci piątek kwietnia czy maja, ale emocje były straszne. No, ona jakby przechodziła na tym, znaczy nie to, że unikała takich rzeczy, bo oczywiście różne anegdoty opowiadała, ale uważała, że to jest zbyt ważna dziedzina życia, również naszego, żeby się z niej śmiać, czy wyłącznie się śmiać.
1: To na koniec jeszcze raz pan już o tym wspomniał, to jeszcze tylko dodam, bo mimo tego wizerunku i takiego traktowania polityków, o których pan wspominał, była niezwykle życzliwą osobą, bardzo.
0: Tak. No tak, tak. To no, rzeczywiście na Jance można było polegać. To każdy ma jakieś wspomnienia, anegdoty. Przy tym była naprawdę też osobą zabawną.
1: I z dystansem do siebie.
0: Tak, tak, tak. I z dystansem do siebie. Tak, jak pamiętam, nawet jak dostała tytuł Dziennikarza Roku, to czego sobie zażyczyła w prezencie? Żeby zagrać w prawdziwym, realnym teatrze rolę, zresztą rozbieraną.
1: Zagrała.
0: Tak, no, cudowna osoba, strasznie jej brakuje.
1: Mówił pan Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję, dziękuję.
1: Za to, że mogliśmy dziś tu się spotkać i wspomnieć, tak jak pan powiedział. Bardzo brakuje, pani redaktor. Kończymy dzisiejszy poniedziałkowy poranek. Audycję przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Woźniak. O 9:00 w TOK FM informacje, a po nich audycja o wczorek. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Janina Faradowska, bardzo państwu dziękuję. Za chwilę informacje naszego radia.
2: Autopromocja.
5: Po 10 miesiącach szkoły, intensywnej nauki, zajęć dodatkowych i korepetycji rodzice chcą zaplanować dzieciom idealne i ciekawe wakacje. Zapisują je więc na kolejne obozy, półkolonie i zorganizowane aktywności. A czego potrzebują dzieci w wakacje? O tym w najbliższym programie. Dobrostan. Już dziś o godzinie 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała.
4: e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz.

0: Jaki rekin! Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie stawił się w prokuraturze. Przesłuchanie ma dotyczyć jego zarzutów wobec byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Prawie cała Polska rozgrzana do czerwoności. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Nikt nie będzie mówił Ukrainie, jakich bohaterów może szanować, twierdzi Wołodymyr Zełenski. A my wrócimy w informacjach do sprawy coraz trudniejszych relacji polsko-ukraińskich. Minuta po dziewiątej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie stawił się w prokuraturze. Doktor Emil Jędrzejewski, który zeznaje jako świadek, w zeszłym tygodniu nie odpowiadał na pytania prokuratorów, tłumacząc się brakiem pełnomocnika. To on ujawnił sprawę innego medyka z tej placówki, Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Poza tym, jak stwierdził Jędrzejewski w Kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. I właśnie na te informacje zareagowała prokuratura. To wymaga wyjaśnienia, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.
6: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
5: Dawid Kacprzyk już złożył pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnia, w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce, w województwie lubuskim, w warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach spadł grad. Z powodu ekstremalnych upałów lekarze ostrzegają przed odwodnieniem. Najbardziej narażeni są seniorzy oraz osoby z chorobami układu krążenia. W TOK FM kardiolog Piotr Gryglas apelował o regularne picie wody, uzupełnianie elektrolitów i unikanie wysiłku w ciągu dnia.
7: Przypominamy naszym pacjentom o uzupełnianiu elektrolitów, o spożywaniu słonych potraw, na przykład solonych pomidorów, ogórków. Ta dieta warzywna jest niezwykle wskazana, warzywno-owocowa.
5: Lekarze przypominają, że szybka reakcja na pierwsze objawy przegrzania może zapobiec groźnym konsekwencjom i hospitalizacji. Z powodu upału zmarła w Chełmie kobieta. Więcej o tym Anna Gmitarek-Zabłocka.
8: Prezydent Jakub Banaszek pisze w mediach społecznościowych, że w Chełmie na zamkniętym z powodu rewitalizacji kąpielisku znaleziono zwłoki kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną zgonu była reakcja organizmu na wysokie temperatury. Nie wiadomo, co tam robiła. Kąpielisko jest zamknięte z powodu remontu. Na upał trzeba uważać jeszcze z jednego powodu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje, że wysokie temperatury zwiększają również ryzyko zatrucia czadem. Jeśli więc używamy kuchenki gazowej czy piecyka do podgrzania wody, warto o tym pamiętać, by wietrzyć pomieszczenia. Na Lubelszczyźnie upały spowodowały również zniszczenie nawierzchni drogi ekspresowej z Lublina do Warszawy. Część trasy jest całkowicie wyłączona z ruchu. Asfalt, obrazowo mówiąc, podniósł się i zrobiło się to niebezpieczne dla kierowców. W tej chwili obowiązują objazdy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Mamy ewidentną eskalację napięcia i obawiam się, że to już nie epizod, a element bieżącej polityki. Tak relacje polsko-ukraińskie ocenił w poranku TOK FM były premier Jan Krzysztof Bielecki. W jego ocenie politycy, którzy zachowują się tak, jakby Ukraina i Polska mogły budować swoje bezpieczeństwo bez udziału drugiego kraju, popełniają błąd.
9: Za chwilę wrócimy do sytuacji trochę przedwojennej, że będziemy mieli teorię dwóch wrogów i otoczonej Polski samotnej, która tylko marzy o tym, że przyjdzie tutaj ten zewnętrzny obrońca. Kiedyś myśleli, że Francuzi przyjdą. Teraz wydaje się, niektórzy zbytnio wierzą, że wszystko musimy budować w oparciu o bezpieczeństwo amerykańskie.
5: Były premier

0: Dodaje jednak, że także Ukraina popełnia błąd, szukając drogi do Unii Europejskiej i NATO z pominięciem Polski. Wczoraj prezydent Ukrainy ogłosił projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, w którym zostaną upamiętnione osoby zasłużone w walce o niepodległość tego kraju. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nikt nie będzie mówił Ukrainie, jakich bohaterów może szanować. Po serii ataków Iran i Stany Zjednoczone studzą nastroje i zapowiadają kolejne rozmowy. Przedstawiciele tych państw spotkają się jutro w Katarze, gdzie spróbują rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
1: W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z całą serią ataków między Waszyngtonem a Teheranem. Mimo trwającego już od kilkunastu dni wstępnego porozumienia, które miało doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny. Według portalu Axios obydwie strony mają problem z interpretacją niektórych punktów dokumentu, zwłaszcza tych dotyczących cieśniny Ormus. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi podtrzymuje, że Teheran ma pełne prawo do kontrolowania tego szlaku. Każda próba zmiany ustaleń porozumienia doprowadzi jedynie do dalszych komplikacji wokół cieśniny. Na sytuację w Zatoce Perskiej zareagowały rynki. Ceny ropy naftowej znowu nieznacznie wzrosły. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Rośnie liczba potwierdzonych ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już prawie 1,5 tysiąca osób. Ponad 3 tysiące osób są ranne, a 50 tysięcy uważa się za zaginione. Do szpitali trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach.
2: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
0: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
2: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
0: Silne wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę, powodując rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guaira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Dziś największe upały na wschodzie i w centrum, na termometrach od 38 stopni. Dziś w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie przez 37, w Lublinie, Krakowie i Katowicach do 31 w Gdańsku i 28 w Szczecinie. Przez cały kraj mogą przechodzić burze, na zachodzie również z gradem.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszy program. Całkiem niedawno pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej. To popularnie mówi się o tym, że to jest taka ustawa antyslapowa. Czy działa, albo czy będzie działała? Bo mamy też jeden szczególny przypadek, o którym trochę więcej wie pan Jerzy Jurecki z tygodnika Podhalańskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się pięknie państwu.
4: Rozumiem, że zastanawiamy się, czy to będzie działało, czy nie, dlatego że jesteśmy trochę w szarej strefie i też można powiedzieć na granicy legislacyjnej. To jest tak zwana sprawa parku Smurfów. Rozumiem, że tygodnik Podhalański dostał wezwanie do zapłaty 500 000 euro za tekst o parku Smurfów pod Krokwią. Od czego to się zaczęło i czy można o wezwaniu do zapłaty myśleć w kontekście tej ustawy, bo jest to przecież wezwanie do zapłaty, a nie pozew?
5: Tak, to jest taki dokument, który zazwyczaj dostajemy wtedy, kiedy druga strona nosi się z zamiarem wystąpienia do sądu przeciwko nam o jakąś zapłatę albo przeproszenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj...
4: O co historia chodzi ze Smurfami? Dotyczy... Przypomnijmy dla tych z Państwa, którzy Smurfów nie pamiętają.
5: I trochę szkoda i przykre, że tu za tą całą historią stoją sympatyczne Smurfy, ale sytuacja i sprawa nie jest zbyt sympatyczna. Zaczęło się od mieszkańca ulicy Zamojskiego. Ulica Zamojskiego, bardzo ładna, szeroka, taka aleja, która idzie od Krupówek aż pod na rondo Kuźnickie. No i sąsiad zbudził się któregoś pięknego dnia w pięknej góralskiej chałupie i za płotem zobaczył, że ma koparkę, że ma zrzucone jakieś duże, spore urządzenia na swój teren. Zaniepokoił się. próbował się dowiedzieć, co się u niego za płotem dzieje. No zwłaszcza, że nie dostał żadnej informacji, ani urzędowej, ani nikt mu nie powiedział, że szykuje się jakaś inwestycja. No i ruszył w trasę, pobiegł do starostwa. W starostwie powiedzieli, że o niczym nie wiedzą. Pobiegł do Urzędu Miasta, też powiedzieli, że nic nie wiedzą. Pobiegł do powiatowego nadzoru budowlanego, też powiedzieli, że nie wiedzą, ale wszędzie mu obiecywali, że będą sprawdzać. No ale wiadomo, jak to u nas bywa z tym czasem sprawdzania. W związku z tym w finale pojawił się u nas. Ja tam się zaraz zjawiłem na dole i okazało się, że rzeczywiście coś się tam dzieje. Próbowaliśmy odnaleźć właściciela. Pracownicy nabrali wody w usta, też nie bardzo chcieli mówić, kto jest właścicielem i tym inwestorem. No fakt jest faktem, że po tekście, który napisałem o tym, że szykuje się nam coś, co raczej przypomina jakiś park rozrywki, bo rozszyfrowaliśmy, że w takim ogromnym urządzeniu, które zostało tam położone na tej działce między innymi, to jest fragment karuzeli. Po tej notatce no, zaczęła się burza, krótko mówiąc, i wyraźnie pan Marcin, który miał już i ma park smerfów w galerii na Krupówkach, odezwał się. Najpierw rozmawialiśmy przez telefon, tłumaczył mi, że to będzie kolejny park smerfów i że absolutnie on ma prawo do tego, żeby budować tam cokolwiek chce, ponieważ to jest taki teren, że nie ma potrzeby, żeby gdziekolwiek zgłaszać ani dostawać na to zgodę. No i wtedy padła pierwsza informacja, że to będzie kolejny park smerfów, tylko że teraz zewnętrzny. No i skończyło się tym, że dotarło do nas kilka dni później wezwanie do zapłaty 500 000 euro.
4: No właśnie, no i teraz takie wezwanie do zapłaty. Co to powoduje i o co chodzi? No bo ktoś może powiedzieć, no tutaj zostałem może pomówiony, oczerniony i domagam się zadośćuczynienia z tego tytułu, a ktoś inny powie, no nie chodzi o jakieś pieniądze, czy należności, czy zadośćuczynienie. Chodzi o to, żeby zamknąć usta prasie, w tym lokalnej. Co się dzieje? Czy dużo dostajecie takich wezwań na 500 000 euro lub więcej?
5: Nie, to absolutnie jest, to jest akurat no, pierwsze miejsce, krótko mówiąc, jeśli chodzi o wysokość kary, która nam tutaj została zafundowana. My jesteśmy dość mocno doświadczeni w sprawy sądowe, bo od tych 36 lat, kiedy wydajemy gazetę, no, mieliśmy tych rozpraw sądowych dziesiątki. Nigdy nie było kwoty wyższej niż, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych, które wisiały nad nami. Sąd też oczywiście weryfikuje to natychmiast w sprawach cywilnych, weryfikuje pod kątem możliwości takiego klienta, który jest oskarżony o cokolwiek, na przykład o pomówienie. I te kwoty, no, krótko mówiąc, tak je formułuję, żeby ktoś, kto je miał zapłacić, no, nie zbankrutował, krótko mówiąc. No tutaj jest ewidentnie, tutaj nie chodzi o to, żeby wygrać sprawę. Pan Marcin, który tutaj nas tymi wezwaniami atakuje, bo to już kolejne dostaliśmy ostatnio, ale zaraz o nim powiem, no to zdecydowanie chce nas sparaliżować. To znaczy sparaliżować na tyle, żebyśmy już nie przyglądali się tej działce, to, co się tam dzieje. Przyszło drugie wezwanie, ponieważ opublikowaliśmy na naszej stronie oświadczenie tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, i który wygrzebał, że okazuje się, że ta działka jest objęta ochroną konserwatorską. Wydał oświadczenie, że absolutnie należy skontrolować tą działkę i oni protestują przeciwko jakiejkolwiek tutaj zabudowie typu kolejny nielegalny park rozrywki, bo przecież jak wiemy, no, Zakopane niestety nie jest tu mistrzem świata, jeśli chodzi o prawo budowlane, o przestrzeganie naruszanie prawa budowlanego. No w każdym razie po oświadczeniu dostaliśmy kolejne wezwanie. Tym razem jest, mamy wezwanie do absolutnie mamy natychmiast usunąć oświadczenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. No tak tutaj się z nami pan biznesmen bawi.
4: No i teraz pytanie, jak to zadziała? No bo mamy podpisaną przez prezydenta ustawę antyslap, czyli właśnie taką, która by miała zamykać usta pozwami, ale tutaj mamy kilka wątków, dlatego że dostaliście wezwanie, a nie pozew. Sama ustawa dopiero wchodzi w życie, więc pytanie, czy te nowe narzędzia w ogóle tę sprawę obejmą. No i też kwestia jest taka, że tam zdaje się te kary, które są przewidziane za takie frywolne pozwy, mają płacić firmy i instytucje, a nie osoby.
5: No to jest też firma oczywiście. Człowiek, który występuje, jest właścicielem firmy, prowadzi działalność gospodarczą. No liczymy na to, że jeśli rzeczywiście zadziała ten antyslap, ta ustawa, która została podpisana dokładnie w dniu, kiedy my dostaliśmy to wezwanie, no to rzeczywiście będzie skutkowało tym, że to raczej nasz tutaj uzurpator, czy też nasza firma, która tutaj nas oskarża, raczej będzie miała problemy. My na szczęście, i to jest naprawdę świetna wiadomość dla nas, zaopiekowała się nami Helsińska Fundacja Praw Człowieka i nas tutaj wspiera od strony prawnej. Szykują taką odpowiedź dla pani adwokat, która prowadzi sprawę pana od Parku Smerfów. Także czekamy i zresztą tyle, co udało mi się dowiedzieć, no to będzie właśnie powołanie się między innymi na tą ustawę i groźba jednak mimo wszystko konsekwencji wynikających z skierowania przeciwko nam wezwania, które tak naprawdę służy temu, żeby nas przestraszyć.
4: No bo tutaj mamy właśnie do czynienia, warto o tej ustawie trochę powiedzieć, że mamy pewne ramy czasowe, tak, dotyczące tego, co powinno się wydarzyć, czyli przede wszystkim kaucja, która powinna zostać wpłacona i też trzymiesięczny termin, taka tarcza, tak, żeby to wszystko się odbyło, czyli żeby sąd zadecydował dość szybko, czy mamy do czynienia właśnie z próbą uzyskania efektu mrożącego, czy to jest rzeczywista sprawa, która potem może być dalej procedowana.
5: Tak, tutaj trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, że gdyby nie było tej ustawy, takie wezwanie zamieniłoby się rzeczywiście w pozew sądowy, no to człowiek, który składa taki pozew, musi zapłacić w sądzie dość znaczną kwotę, tak, ponieważ to jest 5000 euro, no to od tego to myślę, że gdzieś koło 200 000 złotych musiałby zapłacić.
4: W procesie cywilnym o ochronę dóbr powód musi ponieść opłatę. I to jest, zdaje się, stały wpis, kwota, stała kwota, niezależnie od wysokości.
5: Tak, być może, ale no, my nigdy przeciwko nikomu nie występowaliśmy, więc proszę się nie gniewać, że ja tego dokładnie nie wiem.
4: No więc myślę, że wtedy lepiej, mówię z punktu widzenia osoby, która składa taki pozew o zabezpieczenie, żeby od razu po prostu wzbić się na wyżyny, czyli 500 000, aniż tam się bawić w jakieś nędzne 20 czy 30 tysięcy. To jest pewnie dniówka tego pana na koparce wynosi.
5: Dobrze. No ale oczywiście tutaj zresztą nie chodzi przecież o wygraną sprawę w sądzie.
4: Wrócimy.
5: Absolutnie nie mam tak.
4: Mhm. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te już za chwilę o 9:20. Gościem jest Jerzy Jurecki z tygodnika podhalańskiego. Czy ustawa antyslap zadziała, czy w ogóle dotyczy tej sprawy? O tym będziemy rozmawiać po informacjach.
3: Autopromocja. Plan działania.
1: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Wciąż obowiązują także alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w prawie całym kraju. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożone są osoby starsze i cierpiące na nadciśnienie, a pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny nas skłonić do natychmiastowej reakcji, mówił w TOK FM kardiolog dr Piotr Gryglas.
9: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
0: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. W Warszawie temperatura zbliżała się wczoraj do 40 stopni. O tym, jak mieszkańcy i turyści odwiedzający stolicę radzą sobie z upałem, pytał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Tak, jak panie radzicie z tymi temperaturami?
11: Pijemy wodę.
12: Pijemy wodę, wachlujemy się i próbujemy się chłodzić jak najmocniej, jak się da.
10: Jakiś basen albo, nie wiem, innego rodzaju atrakcje wodne?
12: Nie. Akurat jesteśmy przejazdem, żyjemy nadzieją, że będzie lepiej.
10: A dużo wody pijecie?
13: Bardzo dużo. Jeszcze dosypujemy elektrolitów.
14: Na tydzień ma być 20 stopni.
10: Czyli liczycie na to, że krótko mówiąc to przejdzie?
14: No tak. No.
10: Macie w domu klimatyzację?
15: Nie, na szczęście mamy cień. Więc
10: a jakieś wentylatory, wiatraki? Nie,
15: zamknięte
10: metody.
15: Pomieszczenie.
10: Czyli zamykacie szczelnie okna po prostu?
15: Tak. I to najlepiej sprawdza się. Mamy niższą temperaturę niż na zewnątrz.
0: Gdzieś w Warszawie kolejny gorący dzień, potem upał zacznie odpuszczać. Od czwartku w stolicy ma być już poniżej 30 stopni. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś doktor Emil Jędrzejewski ponownie stawił się w prokuraturze. Ma zeznawać w sprawie lekarza Dawida Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. Dawid Kacprzyk złożył pozew o zniesławienie przeciwko Jędrzejewskiemu. Rodzice mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku 800+, na nowy okres świadczeniowy. Termin mija jutro. Dokumenty trzeba przesłać do ZUS-u wyłącznie elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. Mówiliśmy w informacjach, upał odpuści dziś na zachodzie i północy, w pozostałych regionach wciąż bardzo gorąco, przeważnie od 35 do 38 stopni. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Na zachodzie burzą będzie towarzyszył grad. A teraz jeszcze raport smogowy. W Warszawie, Otwocku i w Starachowicach nieco gorsza jakość powietrza, poza tym też bez rewelacji. W większości regionów jest po prostu dobrze.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Państwa i moim gościem jest pan Jerzy Jurecki z tygodnika Podhalańskiego. Rozmawiamy o ustawie antyslapowej, czyli tak zwane uciszanie po polsku, chociaż to jest zjawisko, które występuje w całej Unii Europejskiej, ale jednak należy podkreślić, że chyba Polska jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o takie pozwy uciszające. No i teraz co? Rozumiem, że reprezentant prawny tygodnika Podhalańskiego będzie próbował z dobrodziejstw, jeśli tak można powiedzieć, tej ustawy skorzystać w tym kontekście, czyli żeby jeżeli ten podmiot gospodarczy, tak powiem brzydko, który wysłał przedsądowe wezwanie do zapłaty 500 000 euro za tekst o parku Smurfów, faktycznie zdecyduje się pozwać tygodnik Podhalański, to żeby wpłacił kaucję i też żeby sąd w ciągu 3 miesięcy rozstrzygnął, czy jest to bezzasadny pozew.
5: No jeśli oczywiście ten slap zadziała, to znaczy jeśli my udowodnimy, że to jest slap i jeśli sąd, w tym przypadku sąd okręgowy prawdopodobnie w Nowym Sączu przyzna, że jest to slap, mam nadzieję, że się dopatrzy. No i oczywiście też kwestia tych terminów, o której mówiłeś, że to tutaj może być jeszcze problem, czy podpisana ustawa już działa. Natomiast jeśli chodzi dokładnie tak. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie bardzo fajny zapis i to, co na końcu mówiłem o tej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która się za nami tutaj wstawiła i za to bardzo serdecznie dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, to też wynika z tej ustawy, bo rzeczywiście tam jest dokładnie zapisana większa rola organizacji społecznych i te organizacje pozarządowe będą mogły wspierać pozwanego, przystępować do sprawy, przedstawiać sądowi też różne informacje, swoje stanowiska i tak dalej, czego nie było dotychczas jednak w sprawach cywilnych, na przykład właśnie o pomówienie. Znaczy one mogły być, ale to była już jakaś procedura. To będzie wynikało z tej ustawy i to też jest naprawdę fajne, bo to przecież często organizacje pozarządowe wspierają tych obywateli, bo to nie chodzi tylko o dziennikarzy, prawda, tylko o tych, którzy no sygnalistów na przykład, którzy wskazują jakąś nieprawidłowość i w ten sposób się im zamyka usta, że się ich straszy.
4: Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, bo ja powiedziałem, że sąd w ciągu 3 miesięcy powinien zdecydować, czy mamy do czynienia z bezzasadnym pozwem. Jednakże, jeżeli się wgryziemy i wczytamy w tę ustawę, to ten termin oznacza tyle, że to jest pożądane tempo działania sądu, więc jest to taki termin, można powiedzieć, oczekiwany, najlepszy, ale nie ma żadnych sankcji dla sądu za niedochowanie przez sąd tego terminu. Także te 3 miesiące są na papierze. Pewnie ustawodawca liczy na to, że to się w ciągu 3 miesięcy powinno wydarzyć, ale jeżeli się nie wydarzy, to nic się nie stanie. Także jeżeli to potrwa 6, 9, 12 i więcej miesięcy, to sąd z tego tytułu żadnych konsekwencji, konsekwencji nie poniesie i żadnych sankcji nie będzie.
5: Tak, natomiast są sankcje za nadużywanie sądu, to znaczy są sankcje dla kogoś, kto występuje i okazuje się, że jest to objęte slapem, no i tutaj płaci. Między innymi właśnie wyczytuję tutaj do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadkach do 100-krotności. Możliwa jest też publikacja sentencji wyroków na koszt powoda i tak dalej. Czyli nawet taka osoba czy taka firma, która występuje o taką właśnie z takim roszczeniem, które ma zamknąć usta i jest to ten slap właśnie, no to należałoby się dwa, trzy razy zastanowić, czy to jest dobry pomysł, prawda? Bo tutaj rzeczywiście ustawodawca tu wymyślił spore kary dla kogoś, kto nadużywa sądu.
4: Mamy można by rzec, inną stronę tego medalu, bo slapy, czyli takie bezzasadne pozwy, one mają dziennikarzy uciszyć, ale dziennikarzy można równie dobrze zagłuszyć, na przykład dezinformacją. Upały, wszyscy wiemy, nad Morskim Okiem fiakrzy z powodu upałów zawiesili wożenie turystów. Ta informacja była przekazywana przez różne podmioty, którym zależało na tym, aby to dotarło do ludzi, ale w sieci ruszyła fala fałszywych informacji. Zdjęcia koni wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No i teraz, jak ktoś ma zdecydować, co się dzieje, komu wierzyć, jaka jest sytuacja?
5: No, to jest no, nie tylko kwestia Morskiego Oka, ale to jest kwestia w ogóle w tej chwili tego, co się dzieje w sieci. No, to jest, krótko mówiąc, najwyższy czas na to, żeby użytkownicy internetu, użytkownicy mediów społecznościowych no, brali jednak poprawki na to, co, jak wygląda współczesność. No, przy sztucznej inteligencji dzisiaj bardzo coraz ciężej jest dojść prawdy. W związku z tym zdecydowanie trzeba szukać informacji w sprawdzonych źródłach. No, przede wszystkim w mediach, które biorą odpowiedzialność za to, co piszą, robią. Chociaż no, też nie wszystkie, jak wiemy. Ale zdecydowanie tak. Czyli jeśli ja chcę wiedzieć, czy rzeczywiście mogę koniem do tego Morskiego Oka podjechać, a tu widzę konia, który wiezie turystów, a czytam gdzieś, że droga jest zamknięta i że nie mam przejazdu, bo tak kiedyś też było przy remoncie drogi, no to sprawdzam to w takim na przykład tygodniku podhalańskim, prawda? No, jeśli mam...
4: No, nie reklamujemy się.
5: Ale to jest
4: bezczelnie.
5: Ale to jest źródło prawdziwe, które my zanim coś napiszemy, trzy razy to sprawdzimy, prawda? Więc no, trzeba, krótko mówiąc, dziś przy tym, jak wygląda życie w mediach społecznościowych, wszystko sprawdzać w źródłach, które zatrudniają prawdziwych dziennikarzy, a nie pseudodziennikarzy, nie patostreamerów i tak dalej, i tak dalej.
4: A z czym się trudniej walczy? Pytam z perspektywy małej redakcji. Właśnie z taką próbą uciszenia, czy też z próbą zagłuszenia? Czyli czy właśnie pozwy typu slap, bezzasadne, czy fałszywe informacje, fake newsy, kłamstwo wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji, które zdobywa duże zainteresowanie. Z czym się trudniej walczy z punktu widzenia lokalnej redakcji?
5: Jednak mimo wszystko trudniej się walczy z takim właśnie fake, z tymi wszystkimi fejkami. To jest absolutna zaraza. I no problem jest w tym, że mamy coraz więcej informacji nieprawdziwych wytworzonych przez sztuczną inteligencję albo wytworzonych przez ludzi, którzy chcą jakiegoś zamieszania. I tutaj często jest tak, że my mamy pełne ręce roboty, żeby coś udowodnić, że nie jest tak, jak zostało wygenerowane przez między innymi sztuczną inteligencję. No to jest taka walka, no troszkę z wiatrakami, no ale którą trzeba podejmować i ona się nie kończy. No tutaj, jeśli chodzi o taki pozew, no to raczej nas rozśmieszył, prawda, aniżeli wystraszył, no bo trudno brać pod, trudno uważać za coś poważnego pozew, na którym ktoś się domaga 500 000 euro. No mógłby wpisać 10 milionów euro, dokładnie mielibyśmy taką samą reakcję.
4: No dobrze, będziecie się śmiać, aż sąd nie zdecyduje i wtedy pójdziecie dorabiać tam na tych konikach, żeby 2 000 000 złotych zarobić.
5: Nie, no to wtedy poprosimy naszych czytelników o to, żeby nas wspierali, jak to robią niektórzy. No ale nie, tak na poważnie to jest taka niekończąca się walka. Natomiast liczę na to, że ta walka tutaj z tym akurat, czy powodem, który nas tutaj próbuje uciszyć, jest jednak walką, która się kiedyś skończy. Natomiast w przypadku właśnie tego typu problemów związanych z tym zagłuszaniem, jak to ładnie nazwałeś, no to jest niekończąca się walka i podejrzewam, że ona się nigdy nie skończy. No i jeszcze jest jeden problem. No, problem jest w tym, że coraz więcej ludzi uważa się za dziennikarzy, prawda, że coraz więcej ludzi wpisuje przeróżne rzeczy na tych swoich różnych stronach internetowych, coraz bardziej często popularnych i uważa się za dziennikarzy, prawda? A to nie jest tak, że jak ktoś ma kielnię w ręce, no to staje się natychmiast murarzem, prawda? No to jest, no, żeby być dziennikarzem, no trzeba spełniać pewne, trzeba być, krótko mówiąc, osobą, która zdaje sobie z tego sprawę, jakie są obowiązki i no przede wszystkim obowiązki dziennikarskie, choćby sprawdzanie u źródeł swoich informacji, które się przelewa na papier. No druga rzecz, która też mnie zawsze denerwuje, ale już przepraszam, bo chyba troszeczkę spoczyłem z tego głównego wątku, ale jak już mówimy o dziennikarstwie, no to też jest to przechodzenie z polityki do dziennikarstwa, prawda? To znaczy to jest coś, co absolutnie, ja mówię już tu opierając się na własne doświadczenie wieloletnie, no nie może być tak, że facet, który jest na przykład, tak biorę z chmury, prawda, kandydatem na prezydenta, nagle się ogłasza, że jest dziennikarzem i wszyscy mówią do niego, panie redaktorze, no come on, no nie. To nie jest żaden dziennikarz, to jest zwykły polityk. Nie ma przejścia. Jesteśmy po dwóch stronach barykady. Po jednej stronie są dziennikarze, po drugiej są politycy. Ktoś chce być politykiem, proszę bardzo, oczywiście, chwała mu za to, ale już nie ma powrotu do dziennikarstwa. On się już pochwalił swoimi poglądami, w związku z tym nie ma prawa być dziennikarzem i my nie mamy obowiązku ani prawa nazywać go dziennikarzem. Przepraszam bardzo za to.
4: Czyli nie każdy, kto się nazywa dziennikarzem, dziennikarzem jest, nie każdy, kto trzyma kielnię, jest murarzem.
5: Dokładnie tak.
4: Stachurski chyba nawet śpiewał jakąś taką piosenkę. Zostań murarzem. Czy coś takiego.
5: No, nie wiem, czy akurat murarzem, ale śpiewał.
4: No dobrze, trzymam kciuki, żeby się ta sprawa wyjaśniła, także w kontekście tego, żebyśmy zobaczyli, czy ta ustawa, jak ona działa, tak? Czy ona pozostaje na papierze i dobrze wygląda i wszyscy się ucieszyli, czy też zadziała i jak zadziała. Więc być może...
5: No i chwała wszystkim, tak. I chwała wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że ta ustawa została przegłosowana. Także naprawdę chapeau bas.
4: I wszystkim organizacjom...
5: Tak, i organizacjom pozarządowym.
4: Redaktor Jerzy Jurecki chwali prezydenta Nawrockiego, tak zrozumiałem.
5: Ja mówię o wszystkich tych, którzy doprowadzili do tego, że ten slap został podpisany. Antyslap bardziej.
4: Slap to czeka w skrzynce pocztowej.
5: Tak, a my będziemy tym wzorcem, który trafi do Sevres pod Paryżem, gdzie będzie napisane, że oto tygodnik podhalański był pierwszą ofiarą antyslapa w Polsce.
4: Zobaczymy, jak się potoczy. Redaktor Jerzy Jurecki z Tygodnika Podhalańskiego był gościem. Bardzo dziękuję.
5: Bardzo dziękuję.
4: Informacje TOK FM za 4 minuty o 9.40. Po nich program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Będzie dzisiaj w EKG o tym, czy nasz system energetyczny w tak pięknych okolicznościach przyrody jest bezpieczny i czy wszystko będzie dobrze, jeśli chodzi o dostawę energii.
4: No tak, tym bardziej, że burze, teraz burze nadchodzą. Najpierw...
6: No to jest jeszcze dodatkowa okoliczność burzy, ale wiesz, generalnie chodzi o to, że można się spodziewać w takiej pogodzie, że jednak będzie rosnąć obciążenie, prawda? Bo każdy będzie sobie włączał klimatyzator, każdy kto ma oczywiście, nie każdy
4: ja nie
6: ma. I tak dalej. I w związku z tym...
4: Wachluje się.
6: Słuchaj, wachlowanie się jest może bardziej ekologiczne i oszczędnościowe z punktu widzenia całego systemu. W każdym razie o tym, czy jesteśmy bezpieczni od strony energetycznej, o tym za chwilę w EKG.
4: Serdecznie zapraszam na ten program.
11: Reklama.
7: Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
21: No ale co, Barbara? Rekin!
20: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
25: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
26: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
27: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
28: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
27: Travistofast i Travisto.
29: Farm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
30: taniej masz. Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Kilkadziesiąt razy musieli interweniować warmińsko-mazurscy strażacy po burzach, które przeszły nad regionem. Najpoważniejsze to zerwany dach z budynku mieszkalnego i drzewo wywrócone na samochód. Strażacy w województwie kujawsko-pomorskim interweniowali ponad 80 razy. Wczoraj padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia w Słubicach. Dziś kolejny dzień upałów, uciążliwych zwłaszcza w miastach. Duże uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. A jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości, sprawdzał Marcin Starzec.
32: W wielu małych miejscowościach możliwości schładzania są mocno ograniczone. Na przykład w Kołaczycach na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku. Problem w tym, że stoi ona na rozgrzanej betonowej płycie, która oddaje ciepło i nie przynosi takiej ulgi, jakiej można byłoby oczekiwać.
33: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą.
34: Pijemy wodę,
33: jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
32: A synoptycy zapowiadają, że od połowy tygodnia temperatura zacznie stopniowo spadać. Marcin Starzec, TOK FM.
0: W Katowicach zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu. Zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów niespełniających norm SCT, które już mają mieszkańcy Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Strefa objęła ścisłe centrum miasta, jest ograniczona ulicami Piotra Skargi, Stanisława Moniuszki, Waleriana Pańki, Jerzego Dudy Gracza, Warszawską, Francuską, Tylną Mariacką, Dworcową i Juliusza Słowackiego. Ulice wyznaczające granice strefy nie są jej częścią, poza deptakiem na ulicy Dworcowej. Dziś rozpoczyna się 139. edycja najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie, czyli Wimbledonu. Pierwszego dnia na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się czworo Polaków. Pierwsza w samo południe czasu polskiego zagra Maja Chwalińska. Świetna gra we French Open spowodowała, że Chwalińska dostała od organizatorów Wimbledonu tak zwaną dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie będzie sobie musiała poradzić z rolą faworytki. Zmierzy się bowiem z 23-letnią zawodniczką z Tajlandii, która jest 164 na liście WTA i musiała przebijać się przez kwalifikacje. 38 stopni dziś w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 37 pokażą termometry w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 36 w Łodzi, 35 w Opolu, Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Gdańsku, w Gorzowie już 29, a w Szczecinie 28. Zagrzmieć może dziś w całym kraju, na zachodzie burzą będzie towarzyszył grad.
31: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Jest 9.44, rozpoczynamy w TOK FM pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o rynki finansowe, WIG20 w tej chwili idzie w górę o 0,2%, na rynku walutowym spokojnie, euro 4,28 groszy, dolar 3,76 groszy, ropa naftowa niecałe 73 dolary za baryłkę, więc minimalnie w górę, ale naprawdę niewielki ruch. Zdecydowanie więcej ciekawych rzeczy dzieje się w pogodzie, bo padają rekordy, a jeśli chodzi o rekordy pogodowe latem, to niektórzy zaczynają obawiać się o to, czy nasza energetyka to wytrzyma. W studiu gość pani dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To się tak kojarzy, że jak jest taka ekstremalna pogoda, to mogą być jakieś blackouty, jakieś awarie. Powinniśmy się tego obawiać, czy raczej jesteśmy bezpieczni?
4: Rzeczywiście, ja nie lubię takiego straszenia. Co do zasady, blackout to jest awaria techniczna. Oczywiście mogą się zdarzyć ograniczenia dostaw energii elektrycznej. Tak na przykład było w 2015 roku, kiedy rzeczywiście nasz system energetyczny nie dawał rady. My mieliśmy wtedy 200 MW fotowoltaiki i latem 2015 roku, przy czym to było w sierpniu, elektrownie węglowe miały duży problem z dostarczeniem mocy, też część z nich była w remoncie, no bo lato to jest też zawsze ten okres, kiedy remontuje się elektrownie i wtedy mieliśmy ograniczenia dostaw energii elektrycznej do większych podmiotów, tych przemysłowych.
3: Bo zapotrzebowanie było większe niż byliśmy w stanie wyprodukować,
4: tak,
3: po prostu.
4: Właśnie, czyli to były ograniczenia w dostawach, ale blackout, który, tak jak na przykład się zdarzył w Hiszpanii bodajże 2 lata temu, to jest awaria techniczna, to znaczy rzeczywiście następuje jakaś kaskada zdarzeń, z którą osoby, które zarządzają dostawami energii, sobie nie mogą poradzić.
3: Czyli to są dwie osobne historie. Jak rozumiem, ta pierwsza, czyli to, że nie będziemy w stanie wyprodukować tyle prądu, ile trzeba, nam nie grozi.
4: Ja bym się tego na razie nie obawiała. Sprawdzałam, jakie są w tej chwili maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ono wynosi około 23 gigawatów. W tej chwili ono rośnie. Rzeczywiście w ostatnim tygodniu widać trend wzrostowy, ale my dalej mamy zasoby do tego, żeby pokryć to zapotrzebowanie. Oczywiście w dużym stopniu są to elektrownie słoneczne, gdzie ta korelacja jest bardzo duża. Mamy 27 gigawatów fotowoltaiki, więc to jest potężna zmiana w stosunku do tego, co było w 2015, gdzie mieliśmy tylko właściwie 0,2 gigawata. Teraz mamy 27 gigawatów z fotowoltaiki.
3: Potencjalnie, bo pobór nie jest aż taki.
4: Oczywiście, produkcja nie jest aż tak wysoka. Z tych 27 gigawatów to jest oczywiście relatywnie mniej, ale bo elektrownie słoneczne nie pracują w sposób ciągły. No ale na pewno problemem jest rzeczywiście to, że kiedy elektrownie słoneczne produkują, to trzeba im zrobić miejsce i wtedy wyłącza się te elektrownie konwencjonalne, gazowe, węglowe i wieczorem, kiedy kończy się produkcja ze słońca, te elektrownie trzeba gwałtownie poderwać do góry, za szmaty je wyciągnąć z tych kazamatów, w które siedzą. No i z tym jest problem, bo większość z nich jest stara i rzeczywiście ten czas rozruchu tych elektrowni, albo je trzeba trzymać w takim stanie gotowości, no albo trzeba po prostu je ewentualnie odstawić całkowicie, ale wtedy na przykład elektrownie węglowe dłużej się wprowadza w ruch, elektrownie gazowe relatywnie szybko, w 10 minut, na przykład elektrownie węglowe w zależności od trybu od godziny do kilku godzin, więc to się zaczyna robić rzeczywiście dosyć skomplikowana sprawa.
3: No tak, a klimatyzatory dalej chodzą jeszcze wieczorem, prawda? Po całym dniu jednak mieszkania cały czas są nagrzane, więc to zapotrzebowanie na moc po zachodzie słońca dalej jest wysokie. Natomiast no, faktycznie wtedy tej fotowoltaiki było bardzo mało. Dzisiaj w szczycie, w okolicach południa będzie koło 14-15 gigawatów z fotowoltaiki i jak rozumiem, to robi zasadniczą różnicę, tak? Że to od tej strony jesteśmy bezpieczni. Ale jeśli chodzi, no może nie straszmy blackoutami, natomiast jeśli chodzi generalnie o wytrzymałość sieci, o te wszystkie transformatory, sieci lokalne i tak dalej, tutaj jesteśmy zabezpieczeni w przypadku tak ekstremalnych temperatur?
4: No, myślę, że to jest na pewno sytuacja bez precedensu, bo mamy absolutne rekordy. W ogóle trzeba pamiętać, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. Rocznie około 0,5 stopnia średnio podnosi się temperatura, czyli przez ostatnie 30 lat o 1,5 stopnia zwiększyły się temperatury. I to jest naprawdę duże wyzwanie, które powoduje też, że system energetyczny, nie tylko ludzi trzeba przygotowywać na zmianę klimatu, ale też system energetyczny, bo gdyby spojrzeć na to, co się dzieje w systemie energetycznym, no to oczywiście jest to duży problem z chłodzeniem i elektrownie trzeba przystosować do chłodzenia zamkniętego raczej, dlatego że od strony chłodzenia to jest kwestia tego, że my nie możemy po prostu gotować rzek, to raz, a dwa, że jeżeli jest bardzo gorąco i woda staje się coraz cieplejsza, to ona w ogóle przestaje spełniać swoje funkcje. I to są też koszty. W ostatnich latach część elektrowni w Polsce rzeczywiście takie dostosowania przeszła. No ale też nawet po stronie sieci dystrybucyjnej trzeba mieć świadomość, że jak są bardzo wysokie temperatury, to te sieci energetyczne się rozciągają i one znacząco mniej przesyłają energii elektrycznej.
3: Bo są większe straty po drodze, tak?
4: Tak, bo są większe, znaczy one się po prostu rozszerzają. To jest tak, jak metal się kurczy, jak jest zimno, jak jest ciepło, to się rozszerza. Często to się tak nazywa w języku energetycznym zwisy następują, takie zwisające spaghetti ze słupów
3: Czyli
4: energetycznych.
3: Trzeba dalej dostarczyć ten prąd tak naprawdę, tak? Bo,
4: tak, wydłuża się droga dojścia i to, ale też w wielu przypadkach wręcz trzeba je wyłączyć, bo na przykład stanowią zagrożenie przez te zwisy, na przykład dotykają jakichś drzew albo nie wiem, po prostu trzeba je wyłączyć, no ale relatywnie po prostu mniej energii dostarcza się. Więc to ma oczywiście bardzo duży wpływ, no i to jest naprawdę duży temat, jakie będą koszty i czy mamy strategię adaptacji do zmiany klimatu i co będzie w przyszłości, dlatego że ten trend jest w tej chwili tylko wzrostowy.
3: No ale mamy plany, prawda, krajowe plany reform, jeśli modernizacji energetyki i zakrojone na wiele miliardów złotych na wiele lat do przodu, to one nie uwzględniają tego? To jest tam ujęte?
4: No ja rzeczywiście teraz został przyjęty niedawno Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu i to na pewno jest jakaś taka zmiana.
3: Skoro w nazwie jest klimat, to pewnie jest na to.
4: No ale ja dalej widzę, że na przykład te zmiany nie są traktowane do końca poważnie w kontekście jakby temperatur i tego, co się będzie działo po stronie energetyki.
3: Na Czyli pewno... trzeba będzie dodatkowych inwestycji w związku z tym, nawet takich, które nie są ujęte w tym planie?
4: Ja myślę, że tak. No, kwestia wody i nawet w kontekście elektrowni jądrowej, to jest naprawdę duży temat. To znaczy Polska jest w tej chwili naprawdę
3: Żeby było czym chłodzić elektrownię suchym. Atomową, tak?
4: Według statystyk tak. Eurostatu, to my jesteśmy krajem z ogromnym deficytem wody, jednym z największych w całej Unii Europejskiej. To są lata w ogóle polityki melioracyjnej, osuszania wszystkiego, co się dało, ze względu na to też, że jesteśmy krajem rolniczym. No i teraz ponosimy tego też konsekwencje, więc na pewno to będzie miało wpływ na funkcjonowanie elektrowni jądrowych w przyszłości. Widzimy też, co się dzieje we Francji. Po raz kolejny Francuzi zmagają się właśnie z tym, że po prostu muszą odstawiać elektrownie jądrowe ze względu na temperatury. To wywołuje jakby taki stres energetyczny w Europie w ogóle, bo to nie jest tylko kwestia, w 22 już było takie bardzo duże ograniczenia właśnie we Francji, które nałożyły się na kryzys energetyczny i w związku z tym właśnie ceny energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej wyskoczyły do góry.
3: To jak Francuzi ograniczają produkcję z energii z elektrowni atomowej, to na rynku hurtowym, bo oczywiście ceny detaliczne dla odbiorców są ustalone w taryfach, ale na rynku hurtowym u nas w Polsce też drożeje prąd wtedy?
4: Też może tak być. Oczywiście to są na pewno dużo mniejsze wzrosty niż te, które widać w regionie, w regionach bliżej położonych od Francji, ale ta zmienność cen to tak naprawdę jest bardzo pozytywny mechanizm, bo właśnie odpowiadając na to pytanie, myślę, że jakbyśmy 30 lat temu mieli sytuację, że nie ma zasobów energetycznych, w sensie, że przekraczamy pewien rubikon, jeśli chodzi o zapotrzebowanie energii elektrycznej, to wtedy rzeczywiście mogłoby dojść do blackoutu, bo nie ma tej mocy i nie będzie. W tej chwili my mamy tak zmienne ceny, w sensie jak jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, no to rosną ceny na rynku hurtowym i wtedy różni kreatywni gracze pojawiają się ze swoimi jednostkami wytwórczymi albo na przykład z ograniczeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Jest taki mechanizm w przemyśle, gdzie przemysł za opłatą może ograniczyć swój pobór energii elektrycznej. I to jest mechanizm, który działa od kilku lat, więc to, że ceny na rynku hurtowym rosną, to całe szczęście, bo dlatego właśnie sytuacja, w której nie dojdzie, znaczy w której mogłoby dojść do wyłączenia masowego energii elektrycznej w całym kraju, jest mało prawdopodobna, bo po prostu będzie najwyżej przez jakiś czas drożej.
3: Co jest potrzebne najbardziej w kontekście tej zmieniającej się sytuacji za oknem w polskim systemie energetycznym? Nie powinniśmy bardziej rozbudowywać interkonektory z zagranicą, więcej pieniędzy ładować w magazyny energii, nie wiem, przystosować przepisy do tego, że można było, nie wiem, odzyskiwać energię z baterii w samochodach elektrycznych. Też słyszałem, że są takie pomysły. Co tutaj jest w miarę najłatwiejszego do zrobienia na pierwszym miejscu?
4: Myślę, że najważniejsza to jest elastyczność taka szeroko rozumiana, bo kiedyś to było tak, że elektrownie, te wielkie elektrownie konwencjonalne pracowały pod sznurek i właściwie odbiorca miał wtedy wręcz obowiązek odbioru energii elektrycznej. A w tej chwili ta sytuacja radykalnie się zmieniła. System co do zasady energetyczny jest bardzo zmienny, bo są i zmienne źródła odnawialne i nasz model konsumpcji energii elektrycznej się zmienia. Jedni instalują pompy ciepła, drudzy klimatyzatory i to przesuwa to szczytowe zapotrzebowanie do okresów, w których ich wcześniej nie było. Więc wszystko to, co wiąże się z elastycznością, czyli magazyny energii, ale też rozwój sieci, właśnie zmiany rynkowe, tak żebyśmy my jako prosumenci, czyli gospodarstwa domowe, ale też przemysł, firmy, mogli aktywnie w tym rynku brać udział. To jest ogromna szansa dla nas. Oczywiście jest to duże wyzwanie, bo to jest wtedy pytanie też o to, w jaki sposób, czy my w ogóle mamy ochotę jako gospodarstwo domowe uczestniczyć w rynku energii.
3: Ja myślę, poprzez dynamiczną taryfę.
4: Mimo, że tym tematem się zajmuję, nie jest moją pasją śledzić w cyklu dziennym, czy ja teraz mogę pralkę włączyć, czy samochód elektryczny. To nie jest do końca coś takiego, co ludzi fascynuje, ale ja myślę też, że wraz z postępem digitalizacji, aplikacji, takich mądrych, to to po prostu będzie postępować.
3: Sztuczna inteligencja będzie nam włączać i wyłączać, widząc, co się dzieje na rynku, tak? Jak może rozumiem, nie za pomocą aplikacji.
4: Ja bym jej nie dała tak włączać i wyłączać, bo mogłaby się złośliwie wyłączyć. Ja mam ograniczone zaufanie, ale przynajmniej optymalizować zużycie, bo my tak naprawdę bardzo przepłacamy na tym, że właściwie nie korzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw, jak taryfy dynamiczne, które się teraz bardzo szybko rozwijają w Polsce, gdzie są okresy, że na przykład w weekend można załadować samochód elektryczny za darmo, bo jest taka sytuacja, że jest nadmiar energii elektrycznej.
3: No tak, tylko że to trzeba uważać, bo na przykład dzisiaj sprawdziłem na tak zwanym rynku dnia następnego, czyli na tym rynku hurtowym, dzisiaj o 21 1885 zł za megawattogodzinę. No. Jak ktoś się zagapi, to może zatankować, naładować samochód elektryczny po rekordowej cenie.
4: Tak, no to wtedy trzeba, ale to te aplikacje raczej informują o tym, jaka jest cena, no to wtedy rzeczywiście trzeba raczej odpuścić sobie. Ale to są też naprawdę na razie krótkie momenty. Trzeba naprawdę to wziąć pod uwagę, że to są krótkie chwile.
3: Pani doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Zupełnie inny świat, jeśli chodzi o energetykę, niż kilka lat temu. Bardziej elastyczny, bardziej dynamiczny, ale przez to też chyba bardziej bezpieczny. Kolejne wydanie magazynu EKG o godzinie 12.40, a o 10.00 w TOK FM informacje. Po nich wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
5: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny.

0: Ostrzegamy przed nieodpowiedzialnym spędzaniem czasu nad wodą. Sędzia Sławomir Patyra zaczyna swoją kadencję w Trybunale Konstytucyjnym, ale czy na pewno zaczyna? Afery w Szpitalu Południowym, ciąg dalszy. Dziś przesłuchania w warszawskiej prokuraturze. Minęła 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami drugi najgorętszy dzień jak dotąd w tym roku. Najgorętszej dziś na Podkarpaciu. Jest szansa, że temperatura przekroczy tam 40 stopni. Jedynie na Pomorzu Zachodnim będzie dziś poniżej 30 stopni. Wielu wybiera w te gorące dni odpoczynek nad wodą. Policja apeluje o ostrożność. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. O czym trzeba pamiętać nad wodą, to przypomni reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
1: Piękna słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szymon Różański.
2: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
1: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Wielu polityków i część mediów będzie zainteresowanych podgrzewaniem afery w Szpitalu Południowym. Tak w poranku TOK FM oceniła dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.
3: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się za daleko rozpasani.
0: O 9:00 w prokuraturze ponownie stawił się dr Emil Jędrzejewski, który sygnalizował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Według niego miały one przyczynić się do śmierci kilku pacjentów. W zeszłym tygodniu lekarz nie odpowiedział na pytania śledczych, zasłaniając się brakiem pełnomocnika. Dziś rozpoczyna się kadencja nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sławomira Patyry, ale do pracy nie ma chyba po co przychodzić, bo mimo, że został wybrany przez Sejm już ponad 2 tygodnie temu, to prezydent nadal nie odebrał od niego ślubowania. I nie bezpodstawne jest pytanie, czy Karol Nawrocki w ogóle zamierza to zrobić. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Gdy obecna koalicja w marcu wybrała 6 nowych sędziów TK, prezydent zaprzysiągł jedynie 2 z nich. Pozostała 4 ostatecznie złożyła ślubowanie w Sejmie. Podobnie będzie ze Sławomirem Patyrą, uważa poseł Centrum Ryszard Petru.
5: Prezydent wybrał konfrontację, bardzo mu się spodobała, on na tym jego przekonaniu zyskuje, a to oznacza coraz bardziej pogłębiający się kryzys w wymiarze sprawiedliwości.
4: Ale nieoficjalnie niedawno mówiło się, że Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Sławomira Patyry i stąd być może taka, a nie inna odpowiedź Pawła Sałka z PiSu na moje pytanie o decyzję prezydenta.
6: To jest skomplikowana sprawa, no myślę, że te pytania trzeba kierować bezpośrednio już do kancelarii prezydenta. Jaka będzie decyzja ze strony pana prezydenta? Uważam, że ona będzie rozsądna.
4: Obecnie rządzący we wrześniu wybiorą kolejnego sędziego, a to teoretycznie oznacza, że nominaci PiS-u w Trybunale będą już wtedy w mniejszości. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Rosja odrzuciła ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. Kijów zaproponował zaprzestanie ataków dalekiego zasięgu, co miałoby zostać uznane za pierwszy krok zmierzający do zakończenia wojny. Więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
7: Władimir Putin do ukraińskiej propozycji odniósł się w ostatnim wywiadzie dla rosyjskiej telewizji. Stwierdził, że Wołodymir Zełenski, proponując zaprzestanie takich ataków, próbuje zwieść Moskwę i nie ma na to jego zgody. Oni próbują w ten sposób stworzyć sobie korzystne warunki do rozpoczęcia negocjacji. Nie damy im takiej szansy. Zwłaszcza, że żaden z ich terrorystycznych ataków nie wpływa na sytuację na froncie. Putin przyznał jednak, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu są dotkliwe dla Rosji i mają duży wpływ na niedobory paliw, między innymi na okupowanym Krymie, bo jednym z głównych celów Kijowa w ostatnim czasie są rosyjskie rafinerie. Ale dla Putina wciąż ważniejsze jest ostateczne przejęcie kontroli nad 4 ukraińskimi obwodami na południu i wschodzie kraju. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Informacje w TOK FM ponownie o 10:20. Temperatury będą sięgać nawet 40 stopni. Jutro nadal bardzo gorąco, ale kilka stopni mniej. Dziś po południu mogą pojawić się burze.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To jest program Owczarek. Nie tylko pociągi w Polsce mają problemy z klimatyzacją. Właśnie, chyba nawaliła ta w studio. więc dobrze, że nie ma podglądu.

0: bo no wiadomo, są różne sposoby na walkę z wysoką temperaturą. Ale może ptaki też mają podobne wyzwania jak ludzie w takie upały. Gościem jest pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Ptaki lubią upały czy nie? W końcu zwiewają, jak w Polsce się robi zimno do ciepłych krajów, więc może teraz się radują.
1: Z tym radowaniem to bym chyba nie przesadzał. Te, które zwiewają do ciepłych krajów, to bardziej zwiewają dlatego, że trudno im znaleźć coś do jedzenia, niż dlatego, że jest im zimno, tudzież bardzo zimno. No bo wiadomo, one na co dzień biegają, chodzą i latają w puchówkach, więc chłód nie jest im aż taki straszny. One też mają parę sposobów na to, żeby poradzić sobie w czasie takich upałów. Ptaki niestety się nie pocą. Trudno sobie wyobrazić spoconego ptaka lecącego gdzieś tam na długich dystansach kilkaset metrów nad ziemią albo 2 kilometry, to byłoby trudne. Więc one nie mają gruczołów potowych. Cały nadmiar upału, który im się gdzieś tam odkłada, przepraszam, w ciele, wydychają, ziejąc trochę tak jak psy. Mogą też oczywiście zawsze się zamoczyć w jakiejś kałuży albo innym strumieniu, co przyspieszy chłodzenie. Mogą też rozłożyć się gdzieś w głębokim cieniu jakiegoś lasu na chłodnym mchu czy kamieniach. Dosłownie rozłożyć się tak płasko, jak się da, co też może je trochę ochłodzić. No i robią to, co my powinniśmy robić, czyli za bardzo się nie ruszać w szczycie upału. Ale są takie ptaki, jak jeżyki, które właśnie śmigają nad naszymi głowami w naszych rozpalonych miastach, którym chyba upał wydaje się nie przeszkadzać.
0: Kończy się Pride Month, czyli miesiąc dumy, i pomyślałem, żeby zobaczyć, jak kwestia par jednopłciowych, czy też wychowania dzieci przez pary jednopłciowe wygląda w świecie ptaków.
1: W świecie ptaków, w świecie zwierząt w ogóle wygląda trochę tak jak w naszym świecie. To znaczy, wbrew temu, co będą mówić różni ludzie, królestwo zwierząt absolutnie nie jest heteroseksualne. I mówię to z całą odpowiedzialnością za te słowa. My zbyt często sięgamy po naturę albo tłumaczymy zjawiska naturą, nazywając je nienaturalnymi, wtedy, kiedy jest to nam na rękę, a poza tym to mamy tę naturę w wiadomo jakim poważaniu. Z drugiej strony, kiedy ktoś coś takiego robi, to też znaczy, to też świadczy o tym, że on niewiele o tej naturze wie, bo Noe, który na swoją arkę miał zapakować po parze, no najpewniej mało wie o tym, jak się kochają zwierzęta, no bo na przykład gdybyśmy na chwilę, abstrahując od tych ptaków, gdybyśmy pomyśleli o bonobo, czyli naszych razem z szympansami najbliższych krewnych, no to ta para bonobo na tej arce nudziłaby się strasznie. I może dzieci rzeczywiście jakieś bez tego były, nawet podejrzewam, że na pewno, ale samice, dziewczyny, bonobo są, jakby to powiedzieć, zapalonymi lesbijkami. I tych miłości dziewczyńskich jest u nich bardzo dużo. Wydaje się, że są bardziej zainteresowane dziewczyny seksem z innymi dziewczynami niż z chłopakami. Ale bonobo to jest w ogóle szczególny przypadek w świecie zwierząt, dlatego że z tego, co wiemy, to jest chyba najbardziej rozseksualizowany zwierz. Tego seksu jest tam bardzo dużo i seks jest dla nich ważnym takim spoiwem społecznym. My, kiedy my się kłócimy, wyciągamy za przeproszeniem spluwy i strzelamy do siebie, my, homo sapiens, tymczasem bonobo, kiedy się kłócą, wyciągają zupełnie coś innego, sięgają w inne miejsca swoich ciał i po prostu zaczynają się bawić mniej lub bardziej erotycznie. Wkurzyłam cię, no to ja nie chcę być wkurzona, bo to są bardzo pacyfistyczne zwierzęta.
0: Czyli rozumiem, że
1: napięć unikają, więc się kochają zamiast wojować.
0: Czyli ten nadmiar, jeśli tak można powiedzieć, seksu wynika z tego, że się ciągle kłócą i godzą.
1: Nie, ja myślę, że ten nadmiar seksu bierze się stąd, że one właśnie, lubią seks. Ja bym chyba tak powiedział. Z tym, że seks jest tam rzeczywiście pełni trochę inne funkcje niż w wielu innych zwierzęcych kulturach, ale jeśli chcielibyśmy powiedzieć, czy założyć, przyjąć założenie, że seks u zwierząt jest tylko aktem reprodukcyjnym, no to tutaj będziemy w ogromnym, ogromnym błędzie. Zwierzęta, zdecydowana większość zwierząt, to nie oznacza, że wszystkie, ale zdecydowana większość zwierząt lubi seks, jest bardzo bezpruderyjna i ten seks uprawia na najróżniejsze sposoby. Mówiliśmy o bonobo, ale gdybyśmy do tego dodali inne człekokształtne, orangutany, szympansy, czy goryle, ale w ogóle małpy, to okaże się, że ich pomysłowość, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, narzędzia stymulujące ich doznania i życie seksualne, jest naprawdę całkiem fantastyczna. Orangutany, nie tylko zresztą orangutany, używają w celach takich około masturbacyjnych nawet owoce. Tak, to takie rzeczy się dzieją właśnie w dżunglach. Dzisiaj nawet antropolodzy wysuwają taką fajną tezę, że seks niereprodukcyjny, bardzo często też ten seks związany, jednopłciowy mogą mieć bardzo duży wpływ na rozwój kultur i rozwój języka w szczególności, no bo seks reprodukcyjny jest mocno jednak podbity hormonami. Natomiast ten seks niereprodukcyjny, seks dla przyjemności, seks właśnie taki społeczny, powiedziałbym, to jest zupełnie inna sprawa. I tutaj trzeba dużo rzeczy ustalić. Same bonobo mają póki co, doliczyliśmy się 25 gestów. Gestów i takich różnych zachowań niewerbalnych, które służą właśnie dogadywaniu się w temacie, jak chcę, żebyś się z tobą kochać, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jaką pozycję chcę przyjąć ja, albo jaką pozycję chcę, żebyś ty przyjął, czy przyjęła.
0: Czyli zastanawiam się, czy ta liczba gestów, jak gdybyśmy porównali też do sposobu komunikowania się werbalnego człowieka, czy wypada lepiej, czy gorzej?
1: Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Warto go rozwinąć, być może przy innej okazji.
0: To może pozostańmy przy ptakach.
1: Przy ptakach.
0: Albatrosy ciemnolice z Hawajów.
1: Tak. Całkiem niedawno okazało się, że tam jest bardzo dużo par dziewczyńskich, bardzo dużo par lesbijskich. U albatrosów, u ptaków w ogóle, tak jak u wszystkich ssaków, tych związków jednopłciowych jest bardzo dużo. I to nie oznacza, że u każdego gatunku homoseksualizm będzie tak samo powszechny. No bo wspomniane bonobo, delfiny, żyrafy, orki. No, należy w ogóle uważać, i tak się już dzisiaj ci bardziej progresywni badacze tematu do tego podchodzą, że to są gatunki biseksualne, a u wielu z nich zachowania homoseksualne przeważają. niektórych ptaków, typu kakadu różowa, typu łabędzie czarne, nawet nasze krzyżówki. No, kaczory wiadomo, że mają niespożyte ilości seksualnej energii, ale no nawet tam w niektórych regionach jakaś 1/4 par, to mogą być pary jednopłciowe, szczególnie męskie. U tych albatrosów, od których wątek zaczęliśmy, no okazało się, że ptaki, które uważaliśmy za regularne pary chłopaka z dziewczyną, wiele z nich okazało się parami dziewczyny z dziewczyną. I o ile pary dziewczyńskie mają większą łatwość w tym, żeby się rozmnożyć, żeby w ich gnieździe pojawiło się dziecko, o tyle pary męskie mają z tym trochę większy kłopot, co jest to całkiem logiczne. Zostało to dobrze przebadane między innymi w przypadku łabędzi czarnych, gdzie ten odsetek par męskich jest całkiem spory i to, co oni robią, taka para męska, no albo wiąże się z jakąś surogatką, czyli pojawia się ta trzecia, która zwykle jest odprawiana, jak tylko w gnieździe pojawią się jaja, albo czasami gniazdo jest odbijane już z gotowymi jajami, czyli one odbijają innej tradycyjnej parze. Czasami ta adopcja odbywa się nie na etapie złożonych jaj, ale już na etapie wodzonych piskląt. I okazuje się, że te pary męskie mają lepszy statystycznie tak zwany sukces rozrodczy, te, które postanowiły mieć dzieci, czyli wyprowadzają więcej piskląt niż pary tradycyjne. U nas takimi... Tak, jest to akurat da się dość logicznie wyjaśnić, bo dwóch facetów to jest trochę większa siła niż dziewczyna z facetem. No i tych dwóch facetów może zapewnić swoim pisklętom trochę lepsze miejsca, w których mogą odpocząć, lepsze jedzenie, większe terytorium, budzą większy respekt na stawie, że się tak wyrażę.
0: To tutaj na chwilkę zawieśmy, ponieważ też informacje się zbliżają, więc wrócimy do rozmowy po informacjach, te już za 2 minuty o 10:20. Gościem jest pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Informacje.
2: Autopromocja. Plan działania.
3: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. Argus, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura ponownie przesłuchuje doktora Emila Jędrzejewskiego. To były ordynator chirurgii z warszawskiego szpitala południowego, który sygnalizował o nieprawidłowościach w placówce. Według lekarza miały one przyczynić się do śmierci kilku pacjentów. W zeszłym tygodniu lekarz nie odpowiedział na pytania śledczych, zasłaniając się brakiem pełnomocnika. Rosyjska armia nasila ataki na Konstantynówkę w obwodzie donieckim. To kluczowy punkt tzw. pasa twierdz w tej części Donbasu, który nadal pozostaje pod kontrolą Ukraińców. Agencja Reutera przekazała, że obecnie starcia toczą się już w samym mieście, a cały obszar aglomeracji jest objęty działaniami rosyjskich dronów. Przed wojną liczba mieszkańców Konstantynówki wynosiła około 70 tysięcy. Obecnie w mieście pozostaje nie więcej niż 2 tysiące cywilnych mieszkańców. Przywódcy Chin i Białorusi zadeklarowali zacieśnienie współpracy. Jak podało chińskie MSZ, Xi Jinping i Aleksander Łukaszenka uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej i potwierdzili najwyższą rangę wzajemnych relacji. Goszczący w Pekinie Łukaszenka podkreślił znaczenie chińskich technologii dla białoruskiej gospodarki i wyraził chęć dalszego zacieśniania kooperacji przemysłowej. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40, teraz Kultura w Toku.
7: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Jeszcze do jutra we Wrocławiu potrwa 24. przegląd sztuki Survival. To wyjątkowe wydarzenie zamieniające opuszczone przestrzenie w miejsca inspiracji artystów. W tym roku odbywa się pod hasłem Palec w sercu, które nawiązuje do odlewu palca legendarnego wrocławskiego kardiochirurga Wiktora Brossa, który to wzorzec wykorzystywano kiedyś przy operacjach.
10: Magdalena Basak, kuratorka. Dużo było emocji przed tym otwarciem, bo montaż zaczęliśmy już na początku czerwca.
11: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz i jestem członkinią zespołu kuratorskiego przeglądu sztuki Survival. Przychodzą do nas osoby, których często jest jedna wystawa w roku i one też się tutaj dobrze czują.
12: No, mi się najbardziej podobał te kołdry, takie, co się zbijają, bo nie wiedziałam w ogóle, co to jest, jak na to spojrzałam i dopiero musiałam przeczytać opis, żeby się dowiedzieć.
9: Prace prezentowane są na terenie kompleksu dawnej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida. W czwartek w Lublinie rozpoczyna się festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. To okazja do spotkania z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Festiwal oferuje muzykę ambitną, nietuzinkową, która poszukuje nowych rozwiązań, mówi jego dyrektorka programowa Agnieszka Wojciechowska z Warsztatów Kultury w Lublinie.
13: Staramy się komponować program tak, by artyści, którzy mają coś ważnego do powiedzenia, mieli szansę wciąż wypowiadać się, prezentować swoją twórczość. Twórczość, która wymyka się kanonom, wszelkim podziałom gatunkowym, w tym świecie wydaje się być najważniejsza i w zasadzie jako jedyna ma szansę wciąż generować nową jakość.
9: Gwiazdami festiwalu będą m.in. francuski duet Bambino, irlandzki zespół Terapii, szwedzki saksofonista Mats Gustafsson i Marcin Masecki. Inne brzmienia w Lublinie od czwartku do niedzieli. Przez tydzień Toruń będzie polską stolicą kina. Właśnie tyle potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia w sumie ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
14: Oczywiście w sali na Jordankach, w czterech salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym. W związku z tym, że kino plenerowe nie jest z gumy, powiększyliśmy je dodatkową lokalizacją w tym roku. Będzie przestrzeń Muzeum Etnograficznego.
9: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest.
7: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
8: Kolejny skrajnie upalny dzień, ale na zachodzie i po południu pojawią się burze. Według synoptyków punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Na termometrach od 28 stopni nad samym morzem, 32 na północnym zachodzie, 39 na przeważającym obszarze kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Gościem jest pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. I teraz jak w taki celebrują, świętują Pride Month, rozmawiamy, no ale używamy tutaj kategorii ludzkich, tym bardziej, że trzeba pewnie odróżnić, bo czym innym jest zachowanie homoseksualne, a czym innym orientacja. I czy w ogóle można używać w rozmowach o ptakach ludzkich kategorii?
1: Myślę, że można. Zaryzykowałbym, że trzeba. Znaczy, ptaki w rozmowach o sobie niech używają ptasich kategorii, a my jedyne kategorie, jakie znamy, to są nasze ludzkie kategorie. Jak bardzo byśmy się wzbraniali przed tak zwaną antropomorfizacją, to jednak to jest jedyny nasz filtr na świat wokół nas. I zresztą to poruszył pan bardzo ważny wątek, który jest obecny w takim dyskursie naukowym od bardzo dawna i z mojego doświadczenia, albo z tego, co wiem, z tego, co wiem o doświadczeniu innych przyrodników, szczególnie renomowanych naukowców, którym wiele zawdzięczamy, między innymi John Goodall, ale wielu innych zwraca uwagę na to, że dopóki za przeproszeniem nie wyluzujemy się trochę, jeśli chodzi o tę naszą tę antropomorfizację, której tak bardzo się boimy, to trudno nam tak naprawdę zobaczyć, czy zrozumieć, czy opisać wręcz to, co się dzieje u zwierząt. Oczywiście ja jestem daleki od tego, żeby zakładać, że ptaki czy inne zwierzaki czują, widzą i myślą tak jak my, bo oczywiście nie. Każdy z nas czuje, widzi i myśli trochę inaczej, a co dopiero zwierzę z kompletnie innego uniwersum. Ale no raz jeszcze, jeśli my chcemy w jakiś sposób ten świat zrozumieć, to i tak musimy go opowiadać i opisywać no właśnie przy użyciu języków, symboli, które są dla nas czytelne. Pan też podjął tutaj ważną kwestię odróżnienie zachowań seksualnych od orientacji. I to u zwierząt zdecydowanie da się zobaczyć, bo są na przykład nasze mewy śmieszki. Więc są tam takie chłopaki, które będą wiązały się zawsze przez całe życie, dość długie, tylko z chłopakami. Tak samo jak będą dziewczyny, samice, które będą wiązały się tylko i wyłącznie zawsze z samicami. Będą wreszcie tacy, którzy będą wiązały się, i tych będzie większość, bo tych pierwszych to będzie około do 20%, ale większość będzie samice będą wiązały się tylko z samcami, a samce tylko z samicami. No i wreszcie są ptaki, które będą swingowały, że się tak wyrażę. Czyli jeden albo trzy sezony będę w parze z chłopakiem, będąc chłopakiem, a na kolejny sezon lub kilka sezonów zwiąże się z dziewczyną. Wszystko też będzie zależało od tego, jaki jest obyczaj w danym gatunku. No bo w przypadku śmieszek to są ptaki, które wiele z nich będzie się łączyło na pary, no może nie na całe życie, ale na wiele, wiele lat, wiele, wiele sezonów. Są wreszcie ptaki, które rzeczywiście co do swojego obyczaju w ich kulturze, i nie waham się używać tego słowa, ten obowiązujący, tradycyjny model to jest para na życie. W przypadku wspomnianych albatrosów na przykład. No i tutaj też mamy taką sytuację, że te pary dziewczyńskie to będą pary na życie. A u gatunków, gdzie te pary są tylko sezonowe, tutaj również ten obyczaj będzie zachowany.
0: No dobrze, ale to jest też ciekawe z punktu widzenia ewolucyjnego, no bo mamy taką sytuację, że pary nie pozostawiają wspólnego potomstwa, więc dlaczego dobór naturalny tego nie wyeliminował? Jakie są dzisiaj hipotezy najpoważniejsze dotyczące takich zachowań?
1: To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie, na którym zastanawiamy się od bardzo niedawna, tylko i wyłącznie dlatego, że do bardzo niedawna zachowania seksualne u zwierząt w ogóle były marginalizowane. Nie badano tych zachowań, badano je tylko i wyłącznie w odniesieniu do zwierząt domowych. No bo za tym stał biznes, więc w to się inwestowało. Natomiast seksualność zwierząt była traktowana w sposób bardzo, dominowało myślenie i podejście bardzo, ale to bardzo patriarchalne. Po prostu silna płeć to jest ta męska płeć. Ci faceci zdobywają te babki. Te babki są po to, żeby się rozmnażać. Wszystko zachodzi w sposób bardzo łatwy. Jest prowadzone jak po sznurku takim czy innym hormonem. Zwierzęta nie myślą, zwierzęta są bioautomatami. Więc zachowania seksualne zwierząt to jest bardzo nowa część biologii, nowa część nauk przyrodniczych. Badania są dopiero prowadzone. Tak jak powiedziałem, to zautomatyzowane podejście do seksualności czy rozmnażane właściwie seksualności zwierząt, właściwie, no bo mówiliśmy tutaj z założenia, seks służył reprodukcji tylko i wyłącznie, a tymczasem okazuje się, że tego seksu jest dużo więcej. Tam jest to wszystko, co u nas łącznie z prostytucją, czyli zwierzęta uprawiają seks z innymi zwierzętami za pewne konkretne, oczywiście nie za pieniądze, ale za pewne konkretne przywileje albo dobra. To może być jedzenie, to może być ochrona, to może być seks tylko i wyłącznie manipulacyjny. To wszystko u zwierząt jest, tak samo jak zachowania seksualne w pełnym wymiarze. Jest biseksualizm, jest homoseksualizm, homoseksualne pary będą miały dzieci lub nie będą miały dzieci. To wszystko jest kwestia ich decyzji. I te pary będą sobie wierne lub niewierne i te pary będą wiązane na jeden sezon, kilka sezonów lub całe życie. Dlaczego? Różni naukowcy, różni ewolucjoniści starają się znaleźć odpowiedzi. Te odpowiedzi czasami są niezwykle zabawne, moim zdaniem, na przykład są takie odpowiedzi jak zwierzęta uprawiają seks homoseksualny, bo szczególnie dużo jest go u zwierząt młodych, ale nie tylko. I czasami jest to niemalże obyczajem, że na przykład u bizonów, prawdopodobnie też u żubrów, większość zachowań seksualnych u młodych zwierząt to są zachowania homoseksualne. I to u tak, jakby to powiedzieć, charyzmatycznych, wielkich, ważnych symbolicznie zwierząt jak potężne bizony i prawdopodobnie żubry. Ale o żubrach właśnie bardzo mało w tym aspekcie wiemy. Więc dlaczego? Ano dlatego, że w ten sposób zwierzęta trenują już ten seks tradycyjny, albo
0: szkoła uwodzenia?
1: Albo jest to właśnie szkoła uwodzenia. Dosłownie tak się to tłumaczyło, co jest moim zdaniem bardzo zabawne, bo dlaczego trzeba byłoby ten seks heteroseksualny ćwiczyć w parach, czy w układach, że się tak wyrażę, homoseksualnych? Naprawdę jest to bardzo zabawne. Niektórzy stawiali tezę, że jest to swego rodzaju trening wytrwałości. Inni, że jest to swego rodzaju właśnie barter, czyli za jedzenie lub inne korzyści. Niektórzy tłumaczą to tylko rytuałem powitalnym lub zabawą. No, tych wytłumaczeń jest bardzo
0: dużo. Każdy ma swoje wytłumaczenie, ale oczywiście na razie nie wiemy, bo nie potrafimy się komunikować.
1: Ja uważam, że one to robią, bo mogą. Po prostu.
0: Mówi pan Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dziękuję bardzo.
1: Dodałbym jeszcze, że lubią. Dziękuję bardzo.
0: Informacje TOK FM już za kilka minut o 10.40, a po informacjach program Dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz. Dzień dobry, co dziś w Dobrostanie?
15: Dzień dobry, dziś w Dobrostanie porozmawiam z psycholożką rozwojową o tym, czego potrzebują dzieci w wakacje. Czy są to w czasy w Turcji all inclusive, czy obóz przetrwania, czy półkolonie z tenisem, a może kurs jazdy konno albo kolonia w Pobierowie? Jeśli są Państwo ciekawi, to zapraszam tuż po informacjach.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to wybieram A, nie wiem czy coś wygrałem, ale a, bo ten ostatni to chyba już nie jest fajny, bo tam jakiś taki gigantyczny hotel powstał, który cały Pobierowo pokrył, już nie ma Pobierowa, tylko jest hotel. Ale z radością wysłucham i wielką ciekawością programu Dobrostan po informacjach, a te o 10.40.
16: Autopromocja.
17: Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Polka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 10.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów w szpitale w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rennego lekarza, następnie przekazany służbom. Po badaniach okazało się, że jest pod wpływem alkoholu. W wiadomościach teraz o ostrzeżeniach dla podróżujących koleją. Już 21 pociągów na trasach dalekobieżnych w związku z upałami zostało odwołanych. Taką informację przekazało PKP Intercity. To część pociągów z Łodzi do Warszawy czy z Krakowa do Wrocławia. Michał Wrzosek z PKP Intercity zaleca sprawdzanie komunikatów na stronach przewoźnika.
22: Jest to 21 pociągów w skali całego kraju. W miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia lub innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową.
21: Najwięksi przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Ci pasażerowie, którzy zdecydują się na oddanie biletów, będą mieli czas tylko do końca miesiąca. Dziesiątki połączeń odwołały koleje wielkopolskie. Utrudnienia dla pasażerów potrwają cały dzień. Według przewoźnika ta decyzja pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów. W Funkcjonariusze CBA zatrzymali 4 osoby w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości przy organizacji i przeprowadzaniu przetargów na zakup autobusów elektrycznych dla samorządów, przekazała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 3 zatrzymani zajmowali kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych. 4 z zatrzymanych to dyrektor jednej z jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy w Szamotułach. Prokuratura przekazała, że przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów, wywierając bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Śledztwo ma charakter rozwojowy. W Wenezueli pogarsza się sytuacja po trzęsieniu ziemi. Służby mierzą się z problemami logistycznymi. Chodzi o niewystarczającą liczbę ratowników, problemy ze sprzętem i dostępnością paliwa oraz chaos logistyczny. Ochotnicy gołymi rękami przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych. Przewodniczący wenezuelskiego parlamentu przekazał, że w wyniku trzęsień ziemi zginęło co najmniej 1450 osób, a ponad 3000 zostało rannych. Eksperci obawiają się, że ten bilans znacznie wzrośnie. ONZ oszacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Na termometrach dzisiaj od 28 stopni nad samym morzem, 32 na północnym zachodzie, 39 na przeważającym obszarze kraju. Na zachodzie i południu pojawią się burze. Według synoptyków punktowo burze będą mieć gwałtowny przebieg.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Zaczęły się wakacje, a w domach zaraz padnie to zdanie. Mamo, tato, nudzi mi się. Rodzice odpalają wtedy tryb animatora. Szybko wymyślają wycieczkę, szukają miejsc na półkoloniach, kolejny obóz, a w ostateczności ulegają i często z wyrzutami sumienia włączają konsolę. Wszystko, byle tylko dziecko miało zajęcie. Ale nauka przynosi nam, rodzicom, ogromną ulgę. Nuda jest dzieciom bardzo potrzebna. Kiedy mózg nie dostaje gotowej rozrywki, uruchamia tak zwaną sieć spoczynkową. Neurobiolodzy są zgodni. To jedyny stan, w którym układ nerwowy radzi sobie z nadmiarem bodźców i odpala wyobraźnię. Z kolei Amerykańska Akademia Pediatrii przypomina o sile podwórka. Swobodna zabawa z rówieśnikami, bez nadzoru i sędziowania dorosłych to najważniejszy trening odporności psychicznej. Dzieci ustalają własne zasady, rozwiązują spory, uodparniają się na stres i uczą samoregulacji emocjonalnej. A o tym, czego jeszcze potrzebują dzieci w czasie wakacji, porozmawiam z psycholożką rozwojową Anettą Pereświet-Sołtan. Do czego potrzebują dzieci po 10 miesiącach nauki, korków, zajęć dodatkowych i życia podporządkowanego szkole?
4: To jest, myślę, bardzo i ważne, i wcale niełatwe pytanie, a właściwie odpowiedź na nie nie jest łatwa. Ponieważ my, tak jak pani zauważyła, jesteśmy nie tylko dzieci, mają te 10 miesięcy pogoni w takim często bardzo wysokim tempie i rytmie, ale rodzice również żyją pod tą presją i kiedy przychodzi już myślenie o tym, że trzeba dzieciom będzie zorganizować jakiś wakacyjny czas, często pod wpływem właśnie też myślenia o tym, że jestem dobrym rodzicem, muszę się zatroszczyć, jestem odpowiedzialny, muszę już teraz o tym pomyśleć, żeby to było dobre dla mojego dziecka, żeby się nie obudzić, że będzie za późno, to organizujemy szybko, często w ogóle nie pytając naszych dzieci, czego one by chciały na te wakacje. Czy rzeczywiście to, że im zorganizujemy właściwie 2 miesiące gdzieś na obozach, na których często jest tak, że te obozy są wypełnione każdy dzień od rana do wieczora atrakcji. Warto pamiętać, że my wszyscy jesteśmy zwyczajnie zmęczeni tym tempem, że wszyscy, w tym nasze dzieci, czasem potrzebują po prostu pobyć. Co więcej, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale myślę, że większość z nas jednak zdecydowanie czasem potrzebuje pobyć w domu. I ten dom czasem też jest dla nas naprawdę niezwykłą atrakcją. Pobyć w domu, nie musząc odrabiać lekcji, nie mając zajęć dodatkowych, wiedzieć, że nie trzeba biec, nie trzeba się spieszyć, tylko zwyczajnie pobyć. Pobyć w piżamie, zjeść spokojne śniadanie, poleniwić się. Często zapominamy o tym, że to też jest umiejętność. Trochę się poleniwić.
0: Nie chwycić od razu za telefon, nie scrollować od razu.
4: Nie. I nie mieć poczucia winy, że nie robię niczego efektywnego. Naprawdę okazuje się, że już bardzo młode dzieci mają takie poczucie winy, że jeżeli mam godzinę i ja po prostu nawet głupi serial oglądnę, że potem jest to temat na sesję psychologiczną, że ja po prostu zmarnowałem godzinę na głupi serial i nie zrobiłem nic efektywnego w tym czasie. Mamy ogromny przymus bycia efektywnym. Nasze dzieci to przejmują po nas i to oczywiście ma swoje dobre strony, ale też można powiedzieć, że stajemy się rodzajem niewolników, którzy sami dla siebie są najbardziej okrutni i bezwzględni i nie pozwalamy sobie na to, żeby zwyczajnie pobyć. A to jest i umiejętność, i potrzeba naszej zdrowej psychiki.
0: A jak sobie pozwolimy na taką nudę po prostu, to jakie korzyści z takiej nudy mogą płynąć?
4: Otóż wielkie. Ja wiem, że to trudne, ale warto znowu potrenować i się ponudzić. A żebyśmy to mogli my potrenować, to też kiedy mówimy o wakacjach i naszych dzieciach, to pozwólmy na to, żeby nasze dzieci się ponudziły i nie musimy wtedy wcale natychmiast reagować. A dlaczego to właśnie, też warto o tym powiedzieć, dlaczego warto się ponudzić? Bo okazuje się, że nuda to jest czas i przestrzeń do tego, by zregenerował i odpoczął układ nerwowy naszych dzieci, które są przebodźcowane, przestymulowane i my często w poczuciu odpowiedzialności i troski o nasze dzieci mamy przekonanie, że my musimy jako dobrzy rodzice zorganizować ten dzień od początku do końca, żeby nasze dzieci nie miały 5 minut przestrzeni na to, żeby właśnie się ponudzić i by przypadkiem nie miały takiego czasu dla siebie, bo przecież nie wiadomo, co z nim zrobić. Tymczasem to nie tylko regeneracja i odpoczynek naszego układu nerwowego, który jest wszystkim nam bardzo potrzebny, ale to też jest miejsce na kreatywność, bo właśnie w nudzie ludzie wymyślają najlepsze pomysły. I to też nie wszystko, bo okazuje się, że właśnie nuda to jest ta przestrzeń, ten czas, kiedy my możemy pobyć sam na sam ze sobą. A to już naprawdę luksus. I co więcej, kiedy jesteśmy sam na sam ze sobą, to możemy się dowiedzieć czegoś o sobie samym. Co znowu jest luksusem, ale też koniecznością, jeżeli chcemy ze sobą dobrze żyć, jeżeli chcemy sami siebie rozumieć, jeżeli chcemy rozumieć własne emocje, nazwać te emocje, a potem nawet czasem je wypowiedzieć, czyli porozmawiać o nich. Więc to wszystko jest niezwykle istotne dla rozwoju emocjonalnego, społecznego, samopoznania naszych dzieci.
0: No tak, ale ja już słyszę tych rodziców, o nie. Oni jak się zaczynają nudzić, to wymyślają takie rzeczy, że tu zaraz cała chałupa pójdzie z dymem.
4: To jest też tak, że my nie mamy też takiej gotowości na to, żeby, tak powiedziałabym, monitorować nudzące się dziecko. Że łatwiej jest zorganizować jakąś aktywność dzieciom, a najlepiej, żeby to się zorganizował, to żeby było w ogóle fantastycznie, bo my wtedy mamy czas na to, żeby otworzyć na przykład laptop albo zajrzeć do smartfona. Natomiast kiedy jesteśmy przy dziecku, to wcale nie oznacza, że my musimy być tym organizatorem jego aktywności, ale możemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób dziecko radzi sobie z nudą. To jest świetny moment na to, by zadać otwarte pytanie, co moglibyśmy razem zrobić, czego byś chciał teraz. I muszę powiedzieć, że może tak być, że jeżeli dziecko nie ma takiego treningu, to może się okazać, że nie wie, czego by chciało, że nie wymyśli tego od razu. I tu znowu piłeczka po stronie rodzica. Trzeba trochę cierpliwości, trzeba dać sobie czas na to, żeby nie było od razu po stronie rodzica gotowej odpowiedzi i propozycji. Naprawdę uwierzmy w swoje dzieci. Ja jestem przekonana, też jako mama dwójki dzieci, że dzieci ciągle potrafią zeskakiwać. Też chciałam powiedzieć o czymś takim, o czym mówił Fromm, o filarach miłości, takiej dobrej i zdrowej. On wymienia cztery takie filary. To jest troska i odpowiedzialność. I myślę, że to rodzice mają najczęściej. Troszczą się o swoje dzieci, czują się odpowiedzialni. Ale są jeszcze dwa te filary. Kolejny to jest szacunek. I o tym często zapominamy, że my możemy, a nawet powinniśmy szanować własne dzieci. Otóż szacunek wobec potrzeb dzieci, choćby wobec tego, czego to one, te, mam nadzieję, niezależne w przyszłości, ale teraz już przygotowywane do tego osoby, jednostki, czego potrzebują, czego chcą, co im w duszy gra. I tutaj też wchodzi ten czwarty filar, niezwykle ważny, to jest poznanie, wiedza o tej osobie, którą kocham. My mamy naprawdę bardzo mało czasu na co dzień dla samych siebie i nawet kiedy świetnie organizujemy dzieciom czas, to mamy mało czasu na to, żeby z nimi prawdziwie pobyć. I ja myślę, że wakacje to też jest taki dobry czas ku temu, byśmy nie oczekiwali, nie organizowali wszystkiego. Wiadomo, że trochę trzeba będzie to zrobić, ale byśmy sami sobie pozwolili na taki czas, żeby poobserwować, pobyć, potowarzyszyć, żebyśmy spojrzeli na swoje dziecko, zobaczyli, znaleźli 10 szczegółów, za które możemy być też wdzięczni i z których możemy być dumni z naszego dziecka, żebyśmy im o tym powiedzieli, bo to może być też taka bardzo mocna podbudowa do tego, by dzieci same chciały uwierzyć, że same coś potrafią, same coś wymyślą, bo przecież są za nimi rodzice, którzy w nie wierzą. O, jest niezwykły kapitał. To jest niezwykła baza i podbudowa do tego, żeby odważnie iść w świat. Pozwólmy dzieciom czasem na samodzielność, a ona się nie pojawi, jeżeli nie zostawimy przestrzeni.
1: A jakie jest ryzyko, że jednak my pójdziemy do pracy, to dziecko wstanie 10, 11, potem do tej 16, 17 w tej piżamie będzie siedziało na kanapie i grało w gry i scrollowało Instagrama, TikToka, YouTube'a?
4: Ta pierwsza część mi się bardzo podobała.
1: Żeby się w końcu wyspały te dzieciaki.
4: Żeby się wyspały, żeby mogły być w piżamie tak długo, jak mają ochotę. Żeby oglądnęły coś, co lubią i za czym tęskniły być może. Żeby poczytały. No i właśnie ten smartfon i ten ekran. I znowu mamy taki kłopot, że jasne, dziecko samo ze sobą, jeśli do tej pory nie miało okazji i czasu na to, żeby wymyślić, co ja naprawdę mogę robić poza smartfonem, poza ekranem, no to trzeba się spodziewać, że tak się właśnie to skończy. Ale też warto rozmawiać z naszymi dziećmi i zastanowić się, co byś mógł robić, jak byś mógł sobie ten dzień zaplanować, żeby jednak z tego smartfonu zrezygnować. Powiem to jako psycholog, ale też jako mama. Jestem przekonana, że dziecko zawsze wybierze aktywność z drugim człowiekiem, wybierze aktywność, rozmowę, bycie, prawdziwe bycie, nie obok siebie, tylko ze sobą, z rodzicem nad ekran. To, że nasze dzieci są w tych ekranach zanurzone, to jest już efekt tego, że my też tak funkcjonujemy, że one się od nas uczą, że my, kiedy mamy jedną wolną chwilę, to nie siądziemy i nie popatrzymy sobie na zielone drzewo, tylko otwieramy, łapiemy smartfona. Więc kiedy patrzymy na nasze dziecko, to warto zastanowić się, co takiego ja mogę zmienić w swoim zachowaniu, co będzie dobre dla mojego dziecka. Ja myślę, że wszystko się w tych wakacjach może jakoś zmieścić. Jasne, że dziecko warto wysłać na odpoczynek. Dobrze by było, żeby on był atrakcyjny, ale właśnie dla dziecka, żeby o tym wcześniej porozmawiać. I myślę, że czas wakacji to rzeczywiście jest ten czas, kiedy możemy trochę głębiej poznać swoje dziecko, spełnić też jego oczekiwania albo potrzeby, które już teraz mogą być nawet ukryte i nieuświadomione, ale warto pamiętać, że nasze dzieci potrzebują nas, rodziców. I to się nie zmieni. Nic tego nie zmieni. One nas potrzebują.
1: Bardzo dziękuję. Gościnią Dobrostanu była dzisiaj psycholożka rozwojowa Anetta Pereświet-Sołtan. I to już wszystko w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia. A za chwilę informacje TOK FM.
2: Ale jeszcze zanim informacje, to Filip Kekusz powie, co dzisiaj w programie TOK 360 za godzinę.
3: Tak, dzień dobry, dzień dobry państwu. Również za godzinę szefowie rządów Polski i Szwecji wezmą udział w konsultacjach międzyrządowych na miejscu. Konsultacje będą toczyły się nad Polskim Morzem. Będzie też Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, wicepremier, i głównym punktem tego spotkania będzie podpisanie umowy na zakup 3 okrętów podwodnych ze Szwecji dla marynarki wojennej. No właśnie, w ramach programu Orka. No i teraz powstaje pytanie, czy nie za późno? Biorąc pod uwagę, że na przykład Wielka Brytania wczoraj piórem dziennika Sunday Times ogłosiła, że będzie trochę zmieniać swoje plany inwestycyjne, jeśli chodzi o zbrojenia, i mniej będzie inwestować w duże jednostki, a bardziej w drony i autonomiczne pojazdy bezzałogowe poruszające się po wodzie, pod wodą, dlatego że to jest lepsza ochrona przed zagrożeniem ze strony Rosji na przykład. No ale co więcej o programie
2: Orka. Ale oni jakieś mają, nie? Okręty podwodne.
3: Tak, oni jakieś mają, to prawda.
2: A my?
3: A my nie. No dobrze, dobrze. Idąc dalej, Robert Lewandowski.
2: Przenosi się do Chicago?
3: Tak podają media z połowy...
2: Na Jackowie będzie mieszkał?
3: Z połowy kontynentu. Pytanie, co jeszcze może się wykoleić podczas tych ostatnich godzin, zanim zostanie podpisana umowa? Kiedy może zacząć grać? Jakie ma warunki? Czym Chicago Fire go skusiło? Przypomnijmy, że...
2: Schabowym na Jackowie.
3: No, to lepsze jedzenie tam pewnie jest niż w Arabii Saudyjskiej. Będziemy też rozmawiać o tym, co się właściwie działo i dzieje na polskich torach, dlatego że już dzisiaj 21 pociągów odwołało PKP Intercity w związku z ustrykami sieci trakcyjnej i generalnym problemem z korkowaniem się tych torów, powodowanym między innymi przez te usterki. W zamian podstawiana jest komunikacja zastępcza. Jak bardzo ten upał, którego doznajemy, przekłada się na funkcjonowanie kolejowej infrastruktury i co dalej? O tym też będziemy rozmawiać w TOK 360.
2: To jest sprawa poważna. Ostatnio nie mogłem wejść do klatki. To jest zabawne, bo ten taki pikacz chip nie działał. Nie otwierał. Próbowałem kluczem i klucz tylko obróciłem do połowy. Bo chyba zamek się rozgrzał i nie
3: działał. Dobrze, że nie zgiął się ten klucz i nie został w zamku.
2: Tak, musiałem dzwonić do ludzi. Dzień dobry, wpuszczą mnie państwo. Wpuścili mnie.
3: Proszę nie robić żartów.
2: Więc sprawa jest poważna. Więc jak ktoś jedzie gdzieś, proszę brać ze sobą wodę. Dużo wody.
3: Dużo wody.
2: Dużo wody. TOK 360 za godzinę w samo południe, a tymczasem informacje TOK FM o godzinie 11, po których powraca program Owczarek.
19: Reklama.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
26: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
27: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
28: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
27: Plamy pod pachami nie będą kłopotem.

0: 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje 71-letni rowerzysta, który był uczestnikiem wczorajszych zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą, poinformowali organizatorzy. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj. Na tych zawodach zmarł także 30-latek. Wczorajszy Poland Bike Marathon to kolejna edycja popularnego cyklu zawodów rowerowych. Trasa prowadziła m.in. przez Lasy Mareckie i Drewnickie. Temperatura na Mazowszu wczoraj zbliżała się do 40 stopni Celsjusza. Kolejne pociągi są opóźnione lub odwołane z powodu upałów. Koleje Wielkopolskie zlikwidowały dziesiątki połączeń i zapowiadają, że utrudnienia dla pasażerów potrwają cały dzień. Na trasy nie wyjeżdżają często także wagony restauracyjne. Warto sprawdzać informacje na dworcach, bo wiele linii wzajemnie honoruje swoje bilety. Od jutra temperatura zacznie powoli spadać. Aż 23 osoby utonęły w Polsce od piątku. Tylko w niedzielę było aż 17 ofiar. To m.in. ojciec, który w Międzywodziu uratował dwoje swoich dzieci, a sam utonął. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Te 17 utonięć to największy dobowy bilans od początku roku. Dziś kolejny dzień upałów. Część z nas ma już wakacje i odpoczywamy nad wodą. Warto pamiętać, że czerwona flaga to zakaz kąpieli, przypomina ratownik Piotr Synowiec.
2: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. I tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
1: Jak mówi Anna Kamola z lubelskiej policji, na części kąpielisk są również policyjne patrole.
3: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
1: Policjanci dodają, że kluczowe są rozwaga i rozsądek. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: 1 lipca, czyli w środę, wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące rynku kryptowalut. Polska miała 2 lata, by tę kwestię uregulować, ale 3 ustawy, jakie rząd przygotował, a parlament uchwalił, zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Brak krajowych przepisów powoduje, że od 1 lipca polskie firmy, które chcą dalej działać na rynku krypto, muszą mieć licencję z innego kraju Unii. Zaś polscy klienci w spornych sytuacjach będą musieli dochodzić swoich praw w instytucjach nadzorczych poza granicami Polski. Poseł Centrum Ryszard Petru zauważa, że sytuacja polskich inwestorów i polskich giełd kryptowalut nie jest najkorzystniejsza.
4: Chodzi o to, żeby w Polsce firmy mogły się rejestrować i były nadzorowane przez polski nadzór, a nie żebyśmy musieli kontaktować się z nadzorami litewskimi, słowackimi czy czeskimi, bo to jest jakiś absurd, że polski rynek jest nadzorowany przez nadzory obcych krajów.
0: Jako państwo członkowskie będziemy zmuszeni stosować rozporządzenie unijne wprost i bezpośrednio, wyjaśnia Paweł Sałek z PiS-u i wini za to rządzących.
5: Ja nie rozumiem tutaj pewnej złośliwości rządu, że 3-krotnie do polskiego parlamentu była przysyłana ta sama ustawa, nie wiem, po złości, przeciwko komu, przeciwko panu prezydentowi. No przecież jeśli są jakieś uwagi, to trzeba wprowadzić korekty, żeby ten temat pozytywnie zamknąć, a nie na siłę przedstawiać cały czas to samo podejście legislacyjne.
6: Pan prezydent, gdyby na przykład chciał uporządkować rynek kryptowalut, wystarczy nie zawetować.
0: Dodawał europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, który przypomina aferę Zonda Krypto, giełdy powiązanej z polską prawicą. W Wenezueli trwa dramatyczna walka z czasem, by wyciągnąć spod gruzów jak najwięcej żywych ludzi. Po trzęsieniach ziemi, jakie nawiedziły ten kraj w czwartek, trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa. Liczba ofiar żywiołu zbliża się do 1500. Cezary Jaszczyk.
7: Na gruzowiskach cały czas pracują służby i wielu wolontariuszy. Mimo słabnących nadziei na odnajdywanie żywych ludzi, gdzieniegdzie dochodzi do wybuchów radości. Tak było po tym, gdy spod gruzów udało się wyciągnąć matkę z noworodkiem. Albo wczoraj, gdzie na powierzchnię wydobyto żywych ojca i syna, którzy 4 dni czekali na ratunek. Są bardzo słabi, jak każdy, kto spędziłby 4 dni w takich warunkach. Robimy wszystko, by ich teraz nawodnić i dostarczyć odpowiednie leki. Mówił jeden z ratowników, który na pomoc Wenezuelczykom ruszył z Francji. W poszukiwaniach biorą też udział zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch czy Niemiec. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski w nowym sezonie zagra w barwach Chicago Fire. To właściwie jedyny klub, który złożył konkretną ofertę za kapitana naszej kadry, ale za to bardzo kuszącą. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
8: Brakuje już tylko potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe, a także polskie serwisy już ogłosiły, kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Amerykanie zrobili sporo, by przekonać Lewandowskiego. Wysłali po niego prywatny odrzutowiec. Trasę z lotniska oblepili plakatami na jego cześć, no i przede wszystkim zaproponowali zawarowali dobry kontrakt. Chicago Fire zamierza zapłacić Polakowi około 20 milionów dolarów rocznie i podpisać z nim dwuletnią umowę. Więcej w amerykańskiej lidze zarabia

0: tylko Leo Messi. Lewandowski będzie kolejnym głośnym nazwiskiem, które końcówkę kariery zamierza spędzić za oceanem. W Chicago może oczywiście liczyć na wsparcie ogromnej Polonii, ale także na miejscowych kibiców, którzy Polaków wspominają świetnie. Fire jedyny tytuł zdobyli w 1998 roku, a liderami zespołu byli wówczas Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: A informacje ponownie w TOK FM o 11.20.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Temperatury będą sięgać nawet 40 stopni. Jutro nadal bardzo gorąco, ale kilka stopni mniej. Po południu mogą dzisiaj pojawić się na południu kraju burze.
2: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest program Owczarek, a moim gościem jest pan profesor Konrad Kucza-Kuczyński, architekt, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Pan sobie wybrał takie piękne miejsce do mieszkania, Kazimierz Dolny, panie profesorze.
4: No, umawialiśmy się co prawda w Warszawie wstępnie, tak. ale siedzę w Kazimierzu na werandzie swojego domu, ale dobrze precyzyjnie zasłoniętej od słońca, także tutaj temperatura jest taka jak trzeba, jakieś 23 stopnie, a termometr na zewnątrz pokazuje w Kazimierzu 37 w cieniu.
3: Pięknie. Dla wielu Kazimierz to jest taki archetyp polskiego miasteczka, bo i Wapień, i Gąd, i Spichlerze, i Skarpa nad Wisłą, ale mam wrażenie, też czytając pana wpisy w serwisach społecznościowych, że źle się dzieje w państwie kazimierskim. Coś się tam nie przestaje zgadzać, panie profesorze.
4: Rozumiem, że wywołuje pan taki główny temat.
3: Wilka z lasu, tak.
4: Tak, rzeczywiście. Jest to, znaczy, może tak jak często się wypowiadam również i nie wiem, na Facebooku czy gdzieś tam, nie udzielam się bardzo intensywnie, ale również pisuję. Nieważne, w każdym razie jest i źle, i dobrze. Znaczy w Kazimierz, zawsze tak mówię, więcej optymizmu, że tak powiem, daje spojrzenie na urodę tego miejsca, bo Kazimierz w swoich tych podstawach swoich, nie wiem, małopolski tak zwany przełom Wisły, czyli ten widok na Wisłę w stronę Janowca, prawda? No jest jednym z najpiękniejszych widoków chyba w Polsce. Sam kontakt architektury z przyrodą, z zielenią kazimierską, to nie ulega zmianie. Mówię o tym głównym nastroju. Także i tych pozytywów, które przyciągają, zresztą widać po tłumach, które się przewalają przez Kazimierz. Ja już tu umiemy mieszkać od ponad 30 lat. Już mówię o takim pomieszkiwaniu, no dłuższym. Nas już to nie męczy. Umiemy tu się, że tak powiem, znaleźć. Ale sporo ludzi w Warszawiaku, którzy przyjeżdżają, mówią, jak tu można żyć. Natomiast także te główne, powtórzę tylko tą główną myśl, główną tezę, że to, co jest najważniejszą urodą Kazimierza, ono pozostaje niezmienne. Natomiast sporo jest takich po polsku niezdarnych działań, które może nie są jakieś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo trudne w zrozumieniu, takie drobiazgi, które psują, nie mówię demolują, bo to byłoby, chociaż potem pewnie już do tego też wrócę. Ale z tych drobiazgów to jest na przykład zaniedbywanie takich podstawowych zasad tożsamości kazimierskiej. No, kochamy Kazimierz za specyficzną jego tożsamość. Mówię o tożsamości przestrzeni. To nie tylko krajobraz, ten unikatowy zupełnie, ale również takie elementy architektury i nie tej najlepszej Balina, prawda, z Wenecji, czyli Fara i przepiękne kamienice przybyłów na rynku. To są takie oczywiste rzeczy, no podręcznikowe jak gdyby. Ale mówię o nastroju tej tej takiej popularnej architektury Kazimierza. Wymienił pan na początku zresztą te hasła. Kazimierski kamień, ten jasny, złocisty, prawda, oślepiający nawet w tym słońcu teraz. Do tego drewno, które powinno być i bywa najczęściej brązowe, do tego kiedyś pisząc taki alfabet kazimierski, to wymieniałem właśnie te elementy, o których teraz mówię. I tutaj czasami po polsku psujemy te drobiazgi, ale które stanowią element krajobrazu. Zamiast tego ciemnego, jak pan pamięta, zresztą bywał pan w Kazimierzu nieraz, ten ciemny brąz drewna, który jest zderzony z tym złocistym kamieniem, no to jest jeden, gdybym miał wymienić główne cechy tej zwykłej zabudowy kazimierskiej, no to jest brąz drewna gontu i szczytów domów kazimierskich i dół kamienny. W takim zresztą domku tutaj zamieszkałem, prawda, po przebudowie, bo był kryty eternitem i otynkowany. Także to są te... I tu psujemy i nagle się teraz pojawiają, no ktoś powie drobiazg, ale nie brązowe, nie ciemny brąz, sztachet płotów, które są też takie płoty 1,10 m, prawda, tak jak żeby można było do sąsiada zobaczyć, pogadać i tak dalej. Takie dobre płoty, prawda. W Stanach w ogóle nie ma płotów, no ale jasne. W Polsce ogrodzenia dwumetrowe są standardem też, prawda.
3: A co z konserwatorem zabytków? Bo kiedyś porządku pilnowali, zdaje się, Karol Siciński, Jerzy Żurawski.
4: No, pierwszym był Siciński, potem Żurawski. Żurawski jeszcze żyje w ogóle. No, widziałem się kilka dni temu na wernisażu mojej wystawy kolejnej rysunków, gdzie pan też mnie kiedyś odwiedził i tego nie zapomnę, że pan specjalnie...
3: Mam nadzieję, że tablica tam jest przykręcona. Panie profesorze.
4: No nieważne. W każdym razie rzeczywiście bywali konserwatorzy. Potem jeszcze kilkakrotnie próbowano, że tak powiem, powołać konserwatora, ale w tej chwili taka zbiurokratyzowane podejście do konserwacji zabytków, no nie daje możliwości konserwatora w takim miejscu jak Kazimierz. Kazimierzem z punktu widzenia konserwatorskiego opiekuje się formalnie wojewódzki, lubelski konserwator zabytków. Zresztą bardzo bywający w Kazimierzu, lubiący, znamy się dobrze. Wiem że lubi Kazimierz, bywa tu i stara się pilnować. Ale oczywiście odległość lubelska, prawda, 50 kilometrów, to nie jest bycie na miejscu i patrzenie na każdy drobny błąd, prawda. Także to jest odpowiedź, że no brakuje takiej funkcji, ale tutaj troszkę no jesteśmy bezradni chyba wobec przepisów, krótko mówiąc, które czasami w Polsce, jak to wiemy, są troszkę suche.
3: Czasami mam wrażenie, panie profesorze, że brakuje wyobraźni, no bo zamieści pan na swoim profilu zdjęcie dotyczące pewnej imprezy, która ściąga do Kazimierza.
4: Tak, widział pan to.
3: Tak, turystów, właśnie, tak. Ale oczywiście jest wielki, jakaś wielka wisząca płachta, która...
4: Baner taki, tak, nad ulicą.
3: Przysłania przepiękny widok.
4: Tak, no tu od Nadrzecznej na rynek i farę. No tak. To w ogóle unikatowy znowu, taki no pocztówkowy, ale ja już wielokrotnie, nie wiem, spotykam jakichś Francuzów, Anglików, którzy nagle są zaskoczeni, bo tego nie ma w świecie. W cywilizowanych krajach Europy, tak często bardzo mówię nawet do studentów, czyli nie w Polsce, no właśnie tego nie zauważamy, że nie do pomyślenia jest w tak cennym miejscu, jakim jest Kazimierz, i to nikt tego nie przekreśla, prawda? Ale przekreśla to właśnie baner. W tej chwili jeszcze wisi od 2 miesięcy, to też napisałem, baner Święta Wina, tam nie wiem, w lipcu będzie. A dwa miesiące wisi nad ulicą taki baner. Oczywiście bardzo lubię wino i coraz lepsze są wina tutaj z okolic Kazimierza. Białe wina już się dają.
3: Dobrze, wina zostawiamy, panie profesorze, tak, o tej
4: na
3: godzinie.
4: Na deser, dobrze.
3: Ale banery, ale banery psują, ale no właśnie.
4: No wiadomo, tak.
3: Mhm. Panie profesorze, ale jest tak, niektórzy mówią, no zrobiliście z miasta skansen, tutaj po prostu żyjemy w jakimś skansenie muzeum. Przecież architektura już się zmieniła, już tak nie można. Mamy prawo do architektury naszych czasów, a nie tylko do tego, żeby stylizować się na dawne. Gdzie przebiega granica między no, żywym miastem, a jednak teatralną dekoracją?
4: No tak, to jest kwestia różnic poglądów. To znaczy, takie pytanie, jak pan to zadał, no, w Polsce i w Kazimierzu potrzebne takie pytanie. Natomiast, nie wiem, ja powiem, że w Prowansji, w wielu miejscach Hiszpanii, prawda, we Włoszech, takie pytanie nie padnie w Toskanii czy w Chianti, znaczy czy w regionie Chianti, bo tam są standardy, których nie trzeba zapisywać. One są znane po prostu. Wiadomo, co można i czego nie można. I nikomu nie przeszkadza, prawda, jeśli kilka razy jeździliśmy właśnie do Toskanii, bo jest to miejsce no, niezwykłe właśnie, no, nawet w pewien sposób, jak gdyby bardzo daleki, przypomina Kazimierz, nie przez Balina, bo Balin był z Wenecji, akurat mówię o tym kazimierskim naszym Włochu, prawda, architekcie, ale ta odpowiedzialność, społeczna odpowiedzialność, taka zrozumiała, bez zapisywania, tam jest oczywista i tam nie pada pytanie, czy, znaczy, może za daleko poszedłem, zawsze jest możliwa dodanie współczesnej architektury. To prawda, tylko ona musi szanować właśnie te elementy, o których mówiłem. Jeśli kamień kazimierski, ten złocisty kamień i brązowe drewno są podstawowymi takimi cechami i gąd nawet, to absolutnie jest możliwe zrobienie współczesnej architektury w detalu i tak dalej z wykorzystaniem tych materiałów. I jeśli koloryt już się powtórzy, to będzie to bardzo dużo. I tak robią właśnie w tych miejscach cywilizowanej Europy, gdzie warto zadbać o tożsamość, ale nawet wstawiając właśnie te nowe elementy architektoniczne. To jest możliwe.
3: To zatrzymajmy się na chwilę, panie profesorze. Tak. Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Te tak, już za dobrze. Chwilę o 11:20. Gościem jest pan profesor Konrad Kucza-Kuczyński, architekt, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja.
5: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok 26 lat więzienia na dożywocie wobec 36-letniego Tomasza K. Mężczyzna odpowie za zabójstwo żony na Kaszubach i upozorowanie jej śmierci w wypadku kolejowym. Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa, z którym K. nie mógł się pogodzić. Po wyroku pierwszej instancji apelację złożyła rodzina i prokuratura, które domagały się dożywocia. Wyrok jest prawomocny. Do szpitala trafia teraz coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem, a pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówił w TOK FM kardiolog Piotr Gryglas.
11: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
6: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian poinformował, że po zniesieniu sankcji naftowych i petrochemicznych w ramach porozumienia z USA uwolnionych i zwróconych Teheranowi zostanie 6 z 12 miliardów dolarów. To irańskie aktywa zamrożone w Katarze. Po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem pod koniec lutego bieżącego roku Teheran odpowiedział atakami na Izrael oraz na cele w arabskich krajach regionu Zatoki Perskiej, w których Stany Zjednoczone utrzymują swoje bazy wojskowe. 2 tygodnie temu USA i Iran przyjęły wstępną umowę, która ma zakończyć trwającą od 4 miesięcy wojnę. W samo południe zacznie się Wimbledon. Na korcie pojawi się m.in. Maja Chwalińska. Polska rewelacja Rolanda Garrosa rozpocznie rywalizację na korcie 12, a jej rywalką będzie Mananchaya Sawankajew z Tajlandii. W planie dnia są mecze Magdy Linet, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza. Kolejne informacje w TOK FM o 11.40. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, a dla zachodniej i południowej części także przed burzami. 38-39 stopni, taka temperatura dziś w przeważającej części kraju, chłodniej na północnym zachodzie i nad samym morzem. Od 28 do 33.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Gościem jest pan profesor Konrad Kucza-Kuczyński, architekt, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej, który czuwa na placówce, ażeby...
4: Kazimierskiej.
3: Tak, Kazimierskiej. Panie profesorze, Kazimierz już jest stracony, czy wciąż do uratowania?
4: Nie, znaczy on nie jest ani stracony. Znaczy do uratowania też może za mocne słowa chyba. Znaczy te moje wszystkie uwagi, o których mówiłem, zastrzeżenia, to są, nie przekreślają to, czego chyba zacząłem na początku, że te wartości podstawowe Kazimierza bronią się. I tak Kazimierz ciągle pozostaje jednym z unikatowych. No nie ma co, ja powiem, odważę się powiedzieć, najpiękniejszych miasteczek na pewno w Polsce. To nie ulega wątpliwości. Także to się broni. Natomiast żeby się broniło dalej, żeby nie uległo jakimś dużym dewastacjom, no to wtedy trzeba, wtedy stale trzeba tego pilnować, podnosić krzyki i tak dalej. O tym chyba rozmawiamy. Ja jeszcze mówiąc o tych rzeczach drobnych, żebyśmy nie przeoczyli, może pan jak zwykle jest nieprzygotowany do tematu, może pan by chciał zahaczyć już o to, ale Zawisła moim zdaniem, taka nie tylko moim, ale no środowisk, które są rzeczywiście zainteresowane ochroną Kazimierza, Zawisła pewna groźba, mianowicie to jest hasło takie niezbyt jasne, to jest spowodowane przez decyzje takie po cichu troszkę, zresztą one się zdarzają, wojewódzkie, lubelskie, mianowicie kładka, przejście piesze, tak. Podobno piesze, tutaj z Mięćmierza do Janowca, na drugą stronę. To był pomysł, który od dawna krążył, no ale i myśmy też jako Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego też w tej sprawie wystąpili z protestem i tak dalej. Nie wiadomo, czy to pomoże. Już wydano olbrzymie pieniądze, jakieś olbrzymie, na razie milion na koncepcję tylko tej przeprawy. Ale wiadomo, przeprawa ma na przykład w opisie, wygląda, że ma mieć 6 metrów, czyli okaże się, że to jest nie tylko piesza, ale awaryjnie jakaś tam, nie wiem, dla karetki i tak dalej.
3: Karetka oraz samochody dostawcze do
4: Żabek. Samochody dostawcze. No właśnie tak. I dla wielu osób, przez wiele osób jest to popierane, bo na pewno dla jakichś użytkowników bezpośrednio mieszkających tam i tak dalej, no krótko mówiąc, są głosy, że jest to potrzebne. I my też na przykład jako towarzystwo, ja też tak uważam, że być może połączenie jakieś, nie tylko w Puławach, bo najbliższe jest w Puławach, a drugie dopiero daleko przez Wisłę, dalej na południe. Także być może jakieś połączenie, ale nie w tym miejscu, które przekreśla, żeby, nie wiem, najbardziej delikatna była ta kładka. Oczywiście, no, znakomity architekt od mostów, Bednarski, żyjący w Londynie, zaprojektował w Londynie jeden z mostów szklany, z włókien szklanych. No, ale nawet szkło spowoduje odbicia widokowe.
3: Nie, to jest tak piękne w ogóle.
4: No więc właśnie, krótko mówiąc, zmierzam do tego, że najbardziej wysmakowana i najbardziej zrobiona przez mistrzów architektury kładka tam nie jest potrzebna.
3: Nie, niech ona będzie, tak.
4: Tak, niech ona będzie, nie wiem, tutaj przed Bochotnicą na przykład, na drugi brzeg. Proszę bardzo, są miejsca, które z punktu widzenia takie, nie trzeba być architektem, nie trzeba być tylko wyczulonym na urodę krajobrazu.
3: To jest ten małopolski przełom Wisły, no jeden z najpiękniejszych krajobrazów, panie profesorze.
4: No unikatowy, no nie wolno tego przekreślać, nawet delikatną kładką. No i koniec. I znaleźć miejsce lepsze na taką kładkę, bo być może ona się, pewnie jest potrzebna, jakieś połączenie jeszcze takie, no gęstsze. Ale czy ja wiem, też nie musi być.
3: Panie profesorze, wspomniał pan Toskanię i pewnie wszyscy, którzy w Toskanii byli albo we Włoszech, rozumieją doskonale, o czym pan mówi. Ale jakie doświadczenia, przepisy włoskie przeniósłby pan do polskiego systemu prawnego, żeby, no właśnie, żebyśmy może nie mieli Toskanii, ale żebyśmy mogli właśnie zachować...
4: Tak. No, wszystkie wyjazdy uczą, prawda? Nawet jako architekt, no, każdą podróż uważam zawsze za kolejną naukę. I pojechaliśmy do Toskanii przy jednym z wyjazdów, mieszkaliśmy takich profesorostwa na południe od Florencji, wśród gajów oliwnych, prawda, winnic i tak dalej, takie 20 kilometrów, niedaleko Grewę, tu gdzie nasza Polska, polsko-włoska, skąd pochodzi. I spytałem tych profesorostwa, dlaczego pejzaż Toskanii, dziesiątki szkiców, rysunków kolorowych zrobiłem, no wzgórza, na którym na każdym wzgórzu jest jedno gospodarstwo, prawda? Obok, na zboczach są tylko wyłącznie oliwki, winnice i w zasadzie... dlaczego to jest... Tak jak na starych obrazach malarzy włoskich, ten sam pejzaż. Oni powiedzieli, bo to jest prawo nienaruszalne, że nie wolno tych obszarów dzielić, rozdzielać na mniejsze. Jeśli jest w gospodarstwie no, kilkuhektarowa powierzchnia, na ogół obejmująca właśnie to wzgórze, bo typowa Toskania to jest, no zna pan przecież, wzgórze i na samej górze, znowu kamienna, z takiego podobnego kamienia jak kazimierski, gospodarstwo, prawda? I tego nie wolno, to jest prawo od wieków i to zostało do dzisiaj. I tam nikt nie dyskutuje z tym po prostu i dlatego ten krajobraz pozostał niezmieniony. Oczywiście w ramach potem w środku tego krajobrazu to jakieś dobudowy tych, tam gdzie mieszkaliśmy, ci nasi profesorostwo z Florencji też mieszkali w starym takim budynku, też nawet nie wiedzieli ile ma wieków, ale pewnie miał ze 3 albo 4 kamienny. No i jakieś tam przebudowy, modernizacje oczywiście zawsze są możliwe i to cały świat to robi, prawda? To nie jest świętość taka. To nie jest zabytek, to nie jest kamienice, to nie są kamienice przybyłów, gdzie nie wolno tknąć ani jednego detalu, prawda? To jest inna kategoria jak gdyby architektury. No ale w każdym razie, no właśnie mówię, czyli takie niepisane, znaczy nie, to jest zapisane w prawie. To właśnie jak ich spytałem, to powiedzieli, to jest zapisane w prawie krajowym czy tam regionalnym. Właśnie, że nie wolno tych działek dzielić. To jest jeden z przepisów. Wiele krajów, właśnie to ma Prowansja, to ma Francja. We Francji, w Paryżu każda ulica ma swoje obowiązujące zasady tożsamościowe. Znaczy Paryż cały ma. Nic tam się nie dzieje od lat, prawda? Znam Paryż, siedziałem tam w końcu dość długo i polubiłem, pokochałem, dlatego że on się nie zmienia. Jest biały, też z kamienia podobnego wapienia jak Kazimierz, ma zawsze 5, 6, 7 kondygnacji, prawda? I tam nic nie wystaje. Jeśli coś tu Montparnasse, czy dworcu Montparnasse,
13: no dobra,
4: wyszła do góry, no to z tym ludzie dyskutują i chcą co roku ją burzyć, prawda? No, także to są proste odpowiedzi na również na Kazimierz, że trzeba nawet zapisać, utrwalić. Ja napisałem zresztą taki, nazwałem to takim dekalogiem kazimierskim, dałem to i konserwatorowi, żeby to jako informację dla ludzi. Nie, bo przepisy w Polsce, Polacy nie lubią przepisów w ogóle, a już nie mówię o szanowaniu tych przepisów. No przecież łamiemy, jeśli pseudozamek idiotyczny powstaje w obszarze chronionym, prawda, na środku jeziora, na sztucznej wyspie i zostaje akceptowany, prawda? I ludzie będą tam przyjeżdżać i się cieszyć, że mieszkają w zamku. No to jest, nie jesteśmy, ja zawsze to złośliwie cytuję Króla Ubu, w Polsce, czyli nigdzie.
3: Panie profesorze, no tak, ale mamy na przykład, weźmy sobie turystów, o których pan wspomniał.
4: Tak, tak.
3: Z jednej strony jest to uciążliwość, być może nawet zagrożenie dla architektury, no bo powstają, no, ale z drugiej strony to też jest szansa.
4: Tak,
3: i teraz
4: oczywiście.
3: Jak tutaj wypośrodkować pomiędzy no na przykład turystami, którzy właśnie z jednej strony są zagrożeniem, a z drugiej strony szansą i zasobem?
4: No ale to z tego żyje Kazimierz. Kazimierz żyje z turystów. Stąd te bardzo wiele tych działań, które są takie nieobliczalne i nieprawidłowe, wynika z przesadnego zadbania o turystów, ale z tego Kazimierz żyje. Ja to rozumiem, bo cała moja ulica, prawda, w połowie to są domy, w których w co drugim, prawda, czy prawie w każdym poza nami, czasami nam się ktoś do furtki dobija, czy można u państwa przenocować. No mówimy u nas akurat nie, ale dom wcześniej i dom dalej obok nas można po prostu. Także to się wszędzie, znowu odpowiedź powiem tak jak w wielu innych, tak jak w Prowansji, jak w Chianti, gdzie to się godzi. Tu nie ma, nie trzeba wymyślać czegoś nowego. No Kazimierz ma te same, to są trudności pewne. To co, to pan spytał właśnie o to spotkanie, prawda, turyści, a piękna Kazimierza, tak, i zabytki, tak. Ale to się godzi, no w tej chwili, znaczy Kazimierz się dogęszcza ciągle coś tam powstaje, a jednocześnie na mojej krakowskiej w tej chwili wyliczyłem, są chyba na 5 domach wisi napis sprzedam, prawda, czyli no bo się kończą życie jakieś rodziny, prawda, czasami dom się rozpada, bo już nikt nie mieszka, nikt nie przejął z rodziny i tak dalej. Także ta przemiana, że tak powiem, architektoniczna jakaś ciągle trwa. Natomiast mnie się wydaje, że na to nigdy nie będzie przepisu jednego.
3: Czyli zdrowy rozsądek?
4: Zdrowy rozsądek, tak jest. Zdrowy rozsądek, nie przegrzanie, ale w chłodzie, którego nie ma. Znaczy nie, już teraz, jeszcze do czwartku, prawda, wytrzymamy.
3: Podobno. Jeśli wytrzymamy, tak.
4: Nie, no ojej. No.
3: Nie, no wiadomo, że panie profesorze, że w Kazimierzu lepiej się wytrzymuje, siedząc sobie na ganeczku.
4: Ale tak, no dlatego mieliśmy jechać do Warszawy, ale w naszym kamiennym domu.
3: Pan, redaktor Łasiczka sam usmaży w tym studiu bez klimatyzacji, a raczej przyrząd zepsutą. Już trochę podreperowali, już nawet zaczęło grzać, więc już teraz mam jeszcze ogrzewanie tutaj. Więc nie jest tak źle, panie profesorze. Panie profesorze, dziękuję panu serdecznie za rozmowę, bo myślę, rozmawiam o Kazimierzu, ale to jest taki przypadek pars pro toto, przecież to nie jest jedyne miasto, które zmaga się z tymi wyzwaniami.
4: Tak, miasteczko, ale specjalne, to ma pan rację, absolutnie. Jeszcze na koniec, prywata. Ja liczyłem, że będę w Warszawie i chciałem z podziękowaniem za miłość do Kazimierza, bo pan też jest fanem Kazimierza.
3: Oczywiście,
4: chyba. Tak, prawda. Także chciałem przyjechać z rysunkiem, ale to się za tydzień spotkamy, to się skontaktuję z panem.
3: Urocze.
4: Nie, koniecznie.
3: Dziękuję. Pan profesor Konrad Kuczak-Uczyński, architekt i emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej, był gościem. Informacje TOK FM już za 4 minuty o 11.40, po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry, co dzisiaj w programie?
13: Dzisiaj w programie Mistrz Prusz. Tak właśnie nazywano Tadeusza Pruszkowskiego, niezwykłego człowieka, cenionego malarza, pierwszego rektora ASP w Warszawie, pilota, społecznika, legionistę. Dzisiaj ze mną w studiu autorka biografii Pruszkowskiego, czyli Anna Rudnicka-Litwinek. Biografia zatytułowana jest Mistrz Prusz, więcej niż jedno życie. Dzisiaj, już niebawem, po 11.40 w Kulturze Osobistej, czekamy na państwa z Mistrzem Pruszem.
3: Serdecznie zapraszam na ten program. Informacje o 11.40, a po nich Kultura Osobista.
14: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Dzień dobry, nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Marek Wcisło, dyrektor Biura Rozwoju i Zarządzania Ofertą Produktową spółki My Orlen, opowie państwu, co naprawdę oznacza bezpieczny dom oraz o rozwiązaniach, które dają komfort i spokój. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
22: Natychmiast wyłaź z wody!
23: No ale co, Barbara? Rekin!
22: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Sporo odwołanych połączeń, zarówno tych lokalnych, jak i dalekobieżnych. Tak wygląda sytuacja na kolei, a to ze względu na rekordowe upały. Problem jest i szybko nie zniknie. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochnocki z PKP Polskie Linie Kolejowe.
8: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
7: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy oraz PKP PLK decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 24 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Woda to żywioł. Chwilenie uwagi może zakończyć się tragedią, alarmują służby. W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem, zaprzężone w powozy z rozśmianymi turystami. To fałszywe informacje. Zdementowała je ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Poinformowała, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów. W warszawskiej prokuraturze trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To były ordynator chirurgii z warszawskiego szpitala południowego, który sygnalizował o nieprawidłowościach w placówce. Według lekarza miały one przyczynić się do śmierci kilku pacjentów. W zeszłym tygodniu lekarz nie odpowiadał na pytania śledczych, zasłaniając się brakiem pełnomocnika. A doktor Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego oceniła w Tok FM, że wielu polityków i część mediów będzie zainteresowanych podgrzewaniem afery wokół szpitala południowego.
25: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się za daleko rozpasani.
7: A do afery wokół szpitala południowego wrócimy w TOK 360 w południe. ...38-39 stopni. Taka temperatura dziś w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie i nad samym morzem od 28 do 33. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, a dla zachodniej i południowej części także przed burzami.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Tadeusz Pruszkowski, nazywany przez przyjaciół i przez studentów Pruszem, to barwna postać polskiego dwudziestolecia międzywojennego, ceniony malarz, pierwszy rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pilot, społecznik, legionista, doczekał się książki biograficznej Mistrz Prusz, Więcej niż jedno życie. Autorka książki wydanej przez Marginesy, Anna Rudnicka-Litwinek, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Witam serdecznie.
26: Dzień dobry Państwu.
13: Czemu historia skazała Prusza na zapomnienie? Bo tak chciałam zacząć, ale niestety od smutnej konstatacji, pisze pani, nie pozostał niemal nikt, kto mógłby bronić gmachu sztuki, który zbudował z ludzi i z idei. Tadeusz Pruszkowski.
26: Też się nad tym zastanawiałam. Kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałam pracę nad książką Dziewczyny na skrzydłach, kiedy interesowałam się lotnictwem, od zawsze interesowałam się sztuką, bo jestem z wykształcenia plastyczką, padał mi ciągle w oko ten Prusz na zdjęciach, we wspomnieniach.
13: W biografiach pewnie,
26: tak,
13: innych
26: w biografiach.
13: Artystów.
26: I tak naprawdę chciałam o nim wiedzieć więcej. A nigdzie nie mogłam się tego dowiedzieć. Krótka notka w Wikipedii, która jest intrygująca, bo jest tam bardzo wiele elementów, ale mimo wszystko to są tylko jakieś takie hasełka. A ja chciałam poczytać o jego życiu i okazało się, że tak naprawdę nie mogę się nigdzie nic dowiedzieć, muszę sobie to sama rekonstruować. I to była taka myśl, która gdzieś krążyła wokół mnie, bo ja w to nie wierzyłam, że uda się zebrać rzeczywiście tak duży materiał i połączyć w całość, żeby to była taka spójna opowieść. Mam wrażenie, że tak wpadałam na niego i co chwila się do mnie skądś uśmiechał, z jakiegoś zdjęcia, z jakiegoś autoportretu swojego. I ten projekt sobie ewoluował zupełnie niezależnie ode mnie.
13: No podobno nieświadomie pani po jego śladach chodziła.
26: Tak, również. Dokładnie. Od pewnego momentu oczywiście już świadomie, ale też zupełnie bez takiej myśli, że to się zamieni w taką piękną, grubą, przepięknie wydaną książkę, ale do pewnego momentu to interesowałam się właśnie kobietami w lotnictwie i pierwszą pilotką warszawską, Hanką Hennenberg, która jak się okazało była jego uczennicą. Mm-hmm.
13: O czym pani pisze w książce, ale to znaczy, że Tadeusz Pruszkowski przede wszystkim panią przyciągnął do siebie przez swoje zamiłowanie, do latania?
26: Tak, ja dotarłam do Tadeusza przez lotnictwo.
13: I przez felietony pewnie, tak?
26: I przez te felietony, gdzie może tutaj się narażę historykom sztuki, ale mam wrażenie, że on lepiej pisał niż malował. Mm-hmm. Natomiast przez też tą wspólnotę, którą wokół siebie tworzył. W związku z czym, jak interesowałam się środowiskiem tych ludzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, tym jak żyli, szczególnie właśnie kobietami, malarkami różnego pochodzenia, żydowskiego, polskiego, z rodzin biednych, z rodzin bogatych, to cały czas gdzieś tam w tle był ten Pruszkowski, który wspierał tych młodych uczniów, młodych artystów, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od płci, od statusu materialnego, społecznego. Bardzo, bardzo mnie przyciągał.
13: Ale to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała i też co napisała. To jest takie pytanie, czy on poświęcając się nauczaniu, jako że był wybitnym pedagogiem, stracił jako artysta? Pisze pani, powstaje mało dzieł, jak na możliwości artysty, jakim się stał.
26: Myślę, że tak, że poświęcił swój czas życiu i tym relacjom z ludźmi. Pozakładał tych grup bardzo wiele, inicjował. Też tworzył różne stowarzyszenia, nie tylko wokół sztuki, ale też wokół lotnictwa. Brał udział w różnych rajdach lotniczych. Na to potrzeba czasu. Więc w tym momencie ta jego twórczość artystyczna troszeczkę zeszła na dalszy plan. A żeby coś zrobić, naprawdę trzeba poświęcić bardzo dużo czasu własnego, własnej twórczości, żeby dojść do jakiegoś wysokiego poziomu. Więc mam wrażenie, że on poświęcił swój talent, swoją energię, swoją pasję i całą swoją przestrzeń ludziom i temu, żeby żyć po prostu. Koncewiczowa nazywała go nauczycielem szczęścia. I dla mnie to on był takim mistrzem, który pokazywał nam, jak radośnie żyć. Mhm. Że jednak swój własny sukces jest mniej istotny w życiu niż te relacje z ludźmi.
13: Maria Kuncewiczowa, tutaj padło jej imię i nazwisko z pani ust, nieprzypadkowo, bo myślę, że takim miejscem głównie, które ich połączyło, to był Kazimierz nad Wisłą.
26: Tak, Kazimierz jest wyjątkowym miejscem, jest magicznym miasteczkiem.
13: Dzięki tam też jest właśnie Pruszkowskiemu? My dzisiaj widzimy ten Kazimierz takim, jak go widzimy?
26: Myślę, że tak, że on tam zaprowadził wielu tych artystów, którzy stworzyli tak wiele obrazów, dzieł, książek, muzyki i poświęcili też swoje życie Kazimierzowi, że w tym momencie jakby zbudował atmosferę tego miejsca. Bo przecież no, oprócz tego, że zbudował tam wspaniały dom pracownię, to on tego Kazimierza nie stworzył, on tam sobie był. I rzeczywiście artyści już wcześniej przed Tadeuszem odkrywali to miejsce, ale nikt nie zbudował tam takiej atmosfery. Nikt nie przywiózł tam tylu młodych ludzi, nie nakręcił tam filmu, nie latał tam samolotem, nie inicjował tak wielu wydarzeń, jednocześnie pisząc w czasopismach międzywojennych, że on by chciał trzymać z daleka ten Kazimierz od turystów i że chciałby go zachować dla siebie. Ale z drugiej strony chce się dzielić z ludźmi, bo jest takim człowiekiem, który przyciąga do siebie ludzi i chce pokazać, zobaczcie, jakie piękne tu jest miejsce, jak inspiruje artystów, jak da się tu szczęśliwie żyć. Tak, Kazimierz jest bezpośrednio związany z Pruszkowskim. On sam nawet nie wiedział przecież, że pochodzi od Piastów. Tak myślę, że nie wiedział. Nie ma takiego dowodu na to, że miał świadomość, że w jego żyłach płynie krew Piastów i że on jest tam związany tak jakby z genami z tym miejscem, tak? Natomiast coś czuł, że to jest jego miejsce.
13: Czyli
26: na ziemi.
13: Jego śladów też szukała pani w Kazimierzu?
26: W Kazimierzu przede wszystkim, w lotnictwie, w muzeach, we wspomnieniach ludzi. Przede wszystkim we wspomnieniach tych uczniów. Przeszukałam, kiedyś chyba podsumowałam to, 77 książek przeczytałam, żeby wyłuskać te wspomnienia o Pruszkowskim. Setki naprawdę czasopism przewertowałam. To była kilkunastoletnia praca, gdzie ja się nie spieszyłam. Po prostu już porzucałam ten temat wiele razy, nie wierząc, że udźwignę go. Że ten grubas mnie tak przytłoczył, że mówię, nie, ja nie dam rady.
13: Ale wytłumaczmy tego grubasa.
26: Tak, tak, bo to jest przezwisko, które nadali mu uczniowie i uczennice i on pozwalał tak na siebie mówić.
13: Nawet jak już schudł.
26: Rzeczywiście był, ja wiem, na początku był szczuplutkim blondynkiem, później wyłysiał i był takim potężnym mężczyzną, wysokim i postawnym. To takie chudnięcie pod koniec życia to jednak było związane już z wojną. Mhm. Więc na tym ostatnim obrazie Wojciecha Fangora rzeczywiście jest takim już szczuplejszym, trochę starszym panem. Ale to przezwisko zostało, bo on był takim gruby chyba od tej radości życia, którą w sobie nosił. Od tego, że brzmiało w nim ten śpiew, ta muzyka, ta radość, ta sztuka go wypełniało to wszystko. I tak aż puch, tak z radości, jak patrzył dookoła chyba na tych swoich uczniów i na Kazimierz i na to, co się dzieje z krajem. Bo był bardzo dużym patriotą. I to też chciałabym, żeby o takich ludziach się pamiętało, którzy tak kochali Polskę.
13: Że tak radośnie byli tymi patriotami,
26: tak,
13: prawda?
26: Tak, tak, oni po prostu twórczo chcieli dbać o to miejsce na ziemi, w którym się urodzili. I nie uważali, że to miejsce jest, nie wiem, lepsze, wspanialsze od każdego innego, ale dla nich było wyjątkowe, dla nich było najważniejsze.
13: Idea tworzenia dział we wspólnocie to była jego idea, tak powstało Bractwo Świętego Łukasza, fenomen na mapie kulturalnej Polski.
26: Tych bractw, które inicjował, powstało więcej, tych stowarzyszeń. Myślę, że on po prostu wiedział, jak bardzo trudno jest być artystą młodym, takim samotnym. Bo jednak twórca, czy pisarz, czy malarz jest osobą, która musi najwięcej działać w swojej własnej głowie. Skupić się na tym, co chce sam przekazać. To jest bardzo samotna praca jednak. I poza tym, kiedy mamy możliwość wyjścia do ludzi i pokazania im swoich dzieł, książki, obrazu, filmu, nagranego utworu, to przecież tak naprawdę siedzimy gdzieś w samotności wszyscy twórcy, którzy pracują z taką właśnie branżą. I łatwiej nam jest, jeśli możemy z kimś o tym porozmawiać, jeżeli możemy w trakcie się podzielić tym, co robimy. Więc myślę, że Pruszkowski to widział, że ci młodzi ludzie, żeby nie przepadli gdzieś w trudnym świecie, oni muszą się zintegrować.
13: No ale idea malowania obrazu przez kilka osób.
26: A, to już było to bardzo ciekawe. To ja zakładam, że on po prostu był też bardzo praktyczny. Że on po prostu stwierdził, że to trzeba jakoś znaleźć na tą metodę, żeby zrealizować ten projekt rządowy, tak? Bo tu jest mało czasu i trzeba zdążyć po prostu. Mhm. Więc nie wiem, czy do końca on uważał, że to odkrywa jakąś nową technikę tworzenia. Nawiązywał oczywiście do cechów, kiedy to przecież wielcy mistrzowie mieli swoje szkoły i przez setki lat zapraszali właśnie do nich jakichś uczniów, którym pozwalali elementy swoich dzieł wykańczać. Ale ja tu myślę, że to też chodziło o taki krótki deadline, że on po prostu wiedział, że muszą zrobić coś bardzo ciekawego, bardzo efektownego, wyjątkowego, jednocześnie we wspólnocie i zdążyć jakby jeszcze przed wystawą światową w Nowym Jorku.
13: Mam takie poczucie, że sporo osobistego pani stosunku do Prusza jest w tej książce. Czasami zwraca się pani do niego bezpośrednio.
26: Tak, bo tak naprawdę cały czas Tadeusz, przez te kilkanaście lat też jakby chciałam, obrażałam się na niego i mówię, nie, już nie będę się tobą interesować.
13: Bo za co przede wszystkim? Za to, że znikał? Że nie było jego śladów, tak?
26: Za to, że właśnie, nie wiem za bardzo jak, to jest taka nasza osobista relacja. Ta książka to jest chyba taka upubliczniona nasza osobista relacja, gdzie przez kilkanaście lat mnie interesowała ta postać, która przecież no, dzieli nas, nie wiem, trzy pokolenia i jakaś czasoprzestrzeń, która jest niemożliwa do pokonania, a jednocześnie ja cały czas miałam wrażenie, że on mnie gdzieś woła. I ja nie chciałam. Ja mówię, ja mam swoje życie, daj mi spokój. Ja nie będę o tobie pisać, ja nie będę szukać twoich śladów, bo to nie ma sensu, bo już dawno ktoś by o tobie napisał, gdyby to miało powstać. Ale potem on znowu do mnie wracał i znowu gdzieś się pojawiał na jakimś zdjęciu i znowu jakiś fragment felietonu przemawiał jego własnymi słowami do mnie. I ja znowu do tego projektu wracałam, więc już zaczęłam naprawdę w głowie z nim rozmawiać.
13: No tak, wracając do tej pamięci o nim, bo Tadeusz Pruszkowski zginął zastrzelony przez Niemców podczas próby ucieczki z transportu na Pawiak. Szybko też właśnie tuż po tym zginęła pamięć o nim?
26: Myślę, że razem z końcem wojny też zaczęła być taka reorganizacja tego życia kulturalnego w Polsce. Po pierwsze, no to zmienił się ustrój, więc Pruszkowski nie pasował, bo był legionistą, piłsudczykiem, więc zupełnie nie pasował do tej narracji, która wówczas po wojnie zaczęła obowiązywać. Poza tym trochę, pewnie tu też się narażę, w środowisku historyków sztuki, ale Warszawę przejęło środowisko krakowskie. Ci artyści, którzy pochodzili z Krakowa, oni siłą rzeczy jakoś tak stawiali na swoich mistrzów, na pamięć o swoich wielkich artystach. Dużo osób się przeprowadziło wówczas z Krakowa do Warszawy i tworzyło to środowisko. A Tadeusz Pruszkowski nie miał dzieci, nie miał tak naprawdę też jakichś wybitnych dzieł, które same z siebie by się obroniły, że nie dałoby rady zapomnieć o tym nazwisku, który stworzył to dzieło, prawda? Jego dziełami byli ci uczniowie, te stowarzyszenia, ta radość życia, ten dom w Kazimierzu, te samoloty, ta historia lotnictwa. To wszystko było rozproszone bardzo. Naprawdę bardzo łatwo było po prostu się nie interesować Pruszem. Nie interesować się. Nie trzeba było o nim pamiętać, kiedy tak naprawdę trzeba było porządkować ten kraj, odbudować go na nowo, porozdzielać miejsca pracy, porozdzielać idee, stworzyć nowe idee, uratować te stare w obliczu, kiedy narzucane są jeszcze jakieś obce, tak? Więc tam po prostu zabrakło miejsca dla Prusza i ja to trochę rozumiem. Ale po pewnym czasie to już nie powinno tak wyglądać, że pierwszy rektor ASP i jeden z pierwszych pilotów i taki wyjątkowy człowiek nie ma swojego miejsca.
13: I już ma.
26: No już ma.
13: Mistrz Prusz, więcej niż jedno życie. Tak zatytułowana jest książka biograficzna o Tadeuszu Pruszkowskim. Jej autorka Anna Rudnicka-Litwinek była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
26: Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do czytania.
13: A książkę wydały Marginesy. Ja też dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
3: Dzięki Marto, a tymczasem już za 3 minuty i 15 sekund TOK 360 startuje i Filip Kekusz.
2: Tak jest, dzień
3: zostawiam
2: dobry.
3: Zostawiam ci nagrzane studio, żebyś nie mówił, że...
2: Temperatura będzie jeszcze rosnąć ze względu na mnogość i ważkość tematów. Będziemy rozmawiać o okrętach podwodnych, które od Szwecji chce kupić Polska. Dzisiaj oficjalne podpisanie umowy. Będziemy mówić o tym, co dzieje się na kolei, dlaczego jest tak źle i dlaczego infrastruktura nie wytrzymuje i co z tym robią najwięksi polscy przewoźnicy. Będziemy mówić o Robercie Lewandowskim, jego planowanym transferze do Chicago Fire, tak przynajmniej piszą media po obu stronach Atlantyku. O Władimirze Putinie, który przyznał po raz pierwszy od dłuższego czasu, że rzeczywiście w Rosji są niedobory paliwa związane z atakami ukraińskimi, ale też, co jest bardzo istotne, jest tryb wakacyjny, powoli się zaczyna. Wobec tego w TOK 360 przygotowaliśmy kilka cyklów, które będą powracać w interwałach tygodniowych i na przykład dzisiaj po 13.30 będziemy rozmawiać z Bartoszem Dąbrowskim o jednym z fantastycznych seriali podcastowych, które mamy na TOK.fm.pl, o serialu Misja Kajo, o którym Państwo zapewne już kiedyś słyszeli. I ten serial przy tej okazji będzie dostępny za darmo dla wszystkich do 5 lipca, tak w poniedziałki po 13.30 przez całe wakacje będziemy sobie zaglądać do tych archiwów TOK.fm.pl, do naszej aplikacji, bo tam jest bardzo dużo ciekawych treści, na które być może w wakacje będą mieli Państwo nieco więcej czasu.
3: Za 2 minuty dokładnie TOK 360 i Filip Kekusz. Serdecznie zapraszam, a ja zapraszam także na program Owczarek jutro o 9 rano. Mam nadzieję, że będzie o co najmniej 2 stopnie chłodniej. Zobaczymy.
4: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
11: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poniedziałek, 29 czerwca. Minęło południe. Kolejny dzień żarleje się z nieba. Już o 11 na południowym Mazowszu było powyżej 36 stopni Celsjusza. Upał zbiera w Polsce także śmiertelne żniwo.
12: Były ordynator szpitala południowego, w którym pracował Dawid Kacprzyk, drugi raz stawił się przed prokuratorem. Składa zeznania w sprawie błędów, o które oskarża byłego radnego Koalicji Obywatelskiej.
2: PKP Intercity odwołuje kolejne połączenia. Kolejarze walczą z usterkami technicznymi. Po wczorajszym paraliżu na torach dziś jest jednak lepiej.
12: Polska podpisuje ze Szwecją umowę na 3 okręty podwodne. Jest też szansa, że Robert Lewandowski podpisze kontrakt z Chicago Fire. O tym także w TOK 360.

0: Utrudnienia drogowe. Z kolei spółka PKP Intercity odwołała 21 pociągów, a połączenia kasowały dziś również koleje wielkopolskie.
1: O skutkach przechodzących nad Polską upałów więcej opowie Tomasz Węska.
2: Temperatura powietrza wyższa od temperatury ludzkiego ciała jest skrajnie niebezpieczna, bo uniemożliwia naturalne chłodzenie organizmu. Stąd apele lekarzy i służb o ograniczenie przebywania na zewnątrz, gdy zbliża się ona do 40 stopni Celsjusza. W Chełmie to najprawdopodobniej upał zabił kobietę, która przebywała na terenie zamkniętego kąpieliska. Kiedy żar leje się z nieba, perspektywa wejścia do wody jest kusząca, ale tylko w niedzielę utonęło w Polsce 17 osób, a przez cały weekend 23. Spiekota daje się we znaki kolejarzom. Pod wpływem temperatury rozciągają się przewody elektryczne, które gdy wiszą zbyt nisko, są zrywane przez pociągi. Upał odkształca też stalowe szyny. PKP Intercity odwołało dziś część połączeń, wyjaśnia rzecznik spółki Michał Wrzosek.
3: Jest to 21 pociągów w skali całego kraju. W miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia lub innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową.
2: Podobne problemy mają koleje wielkopolskie, które odwołały dziesiątki połączeń. Utrudnienia mają potrwać cały dzień. W niedzielę trwała naprawa spękanego pasa startowego na lotnisku Chopina w Warszawie. Takie spękania zdarzają się co jakiś czas, ale nie można wykluczyć, że wpływ na nie miała też wysoka temperatura, mówi Piotr Rudzki z polskich portów lotniczych.
4: To nie jest nic specjalnego, natomiast ta ekstremalna pogoda mogła się przyczynić również do tego zdarzenia wczorajszego. No, wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę, tę funkcjonującą, schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
2: No i tak gorąco będzie jeszcze dziś. Od jutra temperatura zacznie spadać. Mogą temu towarzyszyć burze i ulewy. Dziś przede wszystkim na południu i zachodzie kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: W związku z tym, że spodziewamy się opadów nawalnych i z tym, że mamy suszę hydrologiczną, lokalnie taka ilość opadu, która spadnie w ciągu, dajmy na to 10 minut czy do godziny, może lokalnie prowadzić do podtopień. Grunt jest wysuszony, taka ilość konwekcyjnego opadu nie ma możliwości wchłonąć, infiltrować się w głąb ziemi, tylko ona po prostu spływa powierzchniowo.
2: A to na terenach zurbanizowanych może prowadzić do powodzi błyskawicznych i podtopień. Pod koniec tego tygodnia temperatura ma wynosić około 25 stopni Celsjusza. Dalszego ochłodzenia możemy spodziewać się w przyszłym. Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski po raz drugi składa wyjaśnienia w warszawskiej prokuraturze okręgowej.
0: Ma złożyć zeznania w sprawie śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka.
1: Na miejscu jest też reporter TOK FM Benedykt O'Connor.
6: Emil Jędrzejewski wszedł do warszawskiej prokuratury okręgowej w okolicach godziny 8:30 w towarzystwie adwokata i nie odpowiedział na pytania zadawane przez dziennikarzy. To już drugi raz, kiedy były ordynator Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w tej sprawie. W zeszłym tygodniu nie odpowiedział. Powiedział na kilkadziesiąt pytań zadanych mu przez prokuratora, tłumacząc to nieobecnością prawnika. Prokuraturze podał wówczas nazwiska dwóch osób, które zmarły na SOR-ze Szpitala Południowego. W przypadku jednej ze zmarłych osób prokuratura prowadziła już śledztwo, jednak Dawid Kacprzyk nie występował w nim jako strona. Dziś Emil Jędrzejewski ma złożyć przed prokuraturą szersze zeznania w tej sprawie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Sławomir Patyra powinien dziś rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym.
0: To nowy sędzia wybrany kilka tygodni temu przez Sejm, ale na razie Karol Nawrocki nie odebrał od niego ślubowania i dlatego Sławomir Patyra nie pojawił się dziś w Trybunale.
1: Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, czy wiadomo, co w tej sprawie zamierza zrobić prezydent?
7: Nieoficjalnie mówi się, że zaprosi Sławomira Patyrę na zaprzysiężenie, bo ciężko mu znaleźć argument, żeby tego nie zrobić.
0: Ale nie tak dawno, gdy obecna większość wybrała sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwojga.
7: I przekonywał, że zdecydował się na taki krok, bo od początku jego kadencji w Trybunale powstały jedynie dwa wakaty. Zaś nieprzyjęcie ślubowania od pozostałej czwórki uzasadniał tym, że rzekomo Sejm nie wskazał konkretnych osób na konkretne miejsca w TK. I tu wracamy do Sławomira Patyry, a mianowicie w jego przypadku nie ma wątpliwości, że został wybrany na dopiero co zwolnione konkretne miejsce.
1: A jeśli Karol Nawrocki nie zaprosi do siebie Sławomira Patyry, to co wtedy?
7: Tak jak i wspomniana czwórka, zapewne złoży ślubowanie w Sejmie, a następnie w formie pisemnej wyśle je prezydentowi. Wtedy też teoretycznie w Trybunale będzie już 7 sędziów wybranych przez obecnie rządzących i 8 przez PiS. Zaś we wrześniu, po wyborze kolejnego nowego sędziego, proporcja się odwróci.
0: A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy.
1: Aż 6 polskich tenisistów zagra w najbardziej prestiżowym turnieju na świecie.
0: W samo południe ruszył wielkoszlemowy

0: Wimbledon, a tytuł będzie bronić Iga Świątek.
1: Ją na korcie zobaczymy jutro. Dziś trzymamy kciuki m.in. za Maję Chwalińską.
0: Z kim zagrają Polacy? O tym Michał Waszkiewicz.
2: Maja Chwalińska zaczyna pierwsza i w teorii ma najłatwiejsze zadanie. Jej rywalka to 161. w światowym rankingu Mananchaya Savankiao z Tajlandii. Emocje studzi nieco Karol Romer z magazynu Tennis Club.
3: Co to znaczy okej? No Maja też była 114. zawodniczką na Rolandzie Garrosie, więc to nigdy nic nie wiadomo.
2: Przypomnę, Chwalińska jest już 21. rakietą świata, a w Wimbledonie gra dzięki dzikiej karcie. O szczęściu nie mogą mówić nasze Magdy. Linette zagra z mistrzynią French Open Mirą Andrijewą, ale na trawie można z nią powalczyć.
3: Jest taką zawodniczką przynajmniej na tą chwilę taką bardzo nierówną.
2: Magdalena French też zagra z zawodniczką rozstawioną z turniejową jedenastką Anną Kalińską.
3: Ćwierćfinał na Rolandzie, więc no i też trawa bardziej jej raczej będzie służyła.
2: Dziś na korcie zobaczymy także Huberta Hurkacza. Jego niski ranking niósł ryzyko gry z wysoko rozstawionym zawodnikiem i tak się stało. Zagra z Kasperem Rudem z Norwegii. Ale to akurat bardzo dobra wiadomość.
3: Bo on ewidentnie nie lubi grać na trawie. Nie wiem, czy wygrał więcej niż 2 mecze na Wimbledonie pod rząd.
2: Broniąca tytułu Iga Świątek zagra jutro z Amerykanką Taylor Townsend. Forma Polki jest zagadką, ale pierwszą rundę powinna przejść bez żadnych problemów.
3: No przede wszystkim Amerykanka jest specjalistką od debla, więc to singiel i to szczególnie poza swoim krajem, poza Stanami nie jest dla niej priorytetem.
2: Także jutro zobaczymy na londyńskiej trawie Kamila Majchrzaka, który zagra z Chiliczykiem Alejandro Tabilo. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Chciała być aktorką, została jedną z najlepszych i najbardziej charakterystycznych dziennikarek w Polsce. Dziś przypada 10. rocznica śmierci redaktor Janiny Paradowskiej, przez lata związanej z Radiem TOK FM i Tygodnikiem Polityka.
0: Wiele z jej analiz nie straciło na aktualności. Na antenie TOK FM wspominali ją m.in. goście Macieja Głogowskiego, redaktor naczelny Polityki Jerzy Baczyński oraz dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.
1: Punktem wyjścia do rozmowy były słowa samej redaktor Paradowskiej, która przed dekadą oceniała, że stałym problemem naszej debaty publicznej jest to, że łatwiej jest mówić, gdy się nie ma o niczym zielonego pojęcia.
4: Bo w momencie, jeżeli się człowiek czegoś nauczy, coś przeczyta, to zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna myśleć, a jak przekaz publiczny dzisiaj polega na tym, że on musi być szybki, prosty i bezmyślny. Ważne tematy nam znikają, dajemy się wpychać w takie różne uliczki. Pracując w mediach pogodziłam się z tym poziomem debaty publicznej, ale rzeczywiście nadzieję się z nami coś niesłychanie niepokojącego, bo też wpadamy w coś, co ja nazywam takim instynktem stadnym, prawda? Że jak jest temat, to wszyscy tłuczemy ten temat aż do zabicia go. Potem nic z tego nie wynika.
5: Magia radia. Ja pierwszy raz od wielu lat słyszałem ponownie głos Janki Paradowskiej, ale przypominam się nawet to, co sama mówiła na temat swojego głosu, który był bardzo charakterystyczny, był jej wizytówką, ale w tej książce, a chciałam być aktorką, mówiła, że posturę miała stworzoną do ról heroin, ale głos do ról komediowych. To była typowa dla Janki też taka autoironia i dystans, ale ten jej głos miał też taką cechę pewnego naturalnego autorytetu. To znaczy, jak Janka mówiła, to się i słyszało, i słuchało.
6: Często wspominam to właśnie jej takie patrzenie, jakie zmiany następują. Fragmenty, które dzisiaj pan puścił już w przeglądzie prasy, one są jeszcze bardziej aktualne niż 10 lat temu były, czy 12 lat temu ten chociażby o tym, jakie newsy, jak to przedstawiacie. I redaktor Paradowska miała absolutną, uważam ją nadal za jedną z najlepszych dziennikarek współczesnej Polski, bo powiedzieć o niej, że była damą dziennikarstwa, to nic nie powiedzieć, ale miała absolutnie błyskotliwy, analityczny umysł, umiejętności łączenia różnych informacji, rzeczy, zdarzeń i takiego bardzo precyzyjnego przedstawiania.
0: Janina Paradowska była laureatką m.in. Grand Presa i Nagrody Kisiela. Odeszła 10 lat temu w wieku 74 lat. Od 2016 roku przyznawana jest nagroda imienia Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego za działalność publicystyczną i za dzielność obywatelską.
1: A teraz w TOK 360 Mariusz Marszałkowski, portal Defense24.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nad polskim morzem dziś podpisywana jest polsko-szwedzka umowa na dostarczenie naszej marynarce trzech okrętów podwodnych A-26 szwedzkiej myśli technicznej właśnie. Ważne wydarzenie dla polskiej armii, kolejna ta potężna inwestycja programu Orka. Na stronie głównej Defense 24 wiele tekstów na ten temat, w tym jeden pod nagłówkiem z pytaniem: wielka szansa czy poważne ryzyko? No właśnie, wielka szansa czy poważne ryzyko?
7: No przede wszystkim musimy na to patrzeć z dwóch perspektyw. To znaczy pierwszej to jest perspektywa militarna, perspektywa czysto wojskowa, czyli to, że marynarka wojenna otrzyma w końcu po wielu latach starań nowoczesne okręty podwodne, no bo pamiętajmy, że dzisiaj polska dywizja okrętów podwodnych to jest jeden okręt podwodny ORP Orzeł, który właściwie już dzisiaj nie ma wartości bojowej, bo nie może wykonywać zadań choćby w zanurzeniu, co jest no, podstawowym elementem czy funkcjonalnością okrętów podwodnych. I to jest oczywiście duży problem. Zatem z perspektywy marynarki wojennej to jest szansa i marynarze na pewno czekają na tego typu jednostki. Druga kwestia to jest kwestia gospodarcza, bo pamiętajmy, zamówienie czy wybór szwedzkiej oferty okrętów podwodnych wiązał się właśnie z dużymi oczekiwaniami, dużą obietnicą ze strony szwedzkiej o współpracy pogłębionej przemysłowej. Tutaj my w to bardzo mocno wierzymy, znaczy wierzą w to rządzący. Natomiast no, jest oczywiście no, łyżka, co najmniej łyżka dziegciu, ponieważ pamiętajmy, że te okręty podwodne szwedzkie budowane są już wiele lat. One były budowane dla szwedzkiej marynarki wojennej. Ten program notuje bardzo duże opóźnienia i to jest oczywiście to ryzyko, czy marynarka wojenna dostanie te okręty w wyznaczonym w umowie czasie.
1: No bo właśnie te wiele lat, ten horyzont czasowy jest dość potężny, bo w 2015, z tego co pamiętam, te okręty zaczęły być budowane i już są kilkuletnie opóźnienia. Jest więc, jak rozumiem, szansa, że Polska odkupi okręty, które miały być przeznaczone dla Szwecji.
7: Tak, taki jest plan, że co najmniej ten pierwszy okręt podwodny, który ma trafić, no właśnie, w okolicy lat 30. wczesnych do Polski, to jest właśnie okręt budowany no już bez mała ponad 11 lat i ta jednostka miała trafić właśnie na potrzeby marynarki szwedzkiej już kilka lat temu, bo plany były takie, że w 2021-2022 ten okręt do nas trafi. No niestety, znaczy trafi do szwedzkiej marynarki wojennej. No stało się tak, że opóźnienia i problemy przy budowie spowodowały, że ten okręt już dzisiaj jest bardzo opóźniony i to jest właśnie to ryzyko, bo no Szwedzi mieli kiedyś kompetencje do budowy okrętów podwodnych, potem te kompetencje zostały no, zatracone. Te okręty, które dzisiaj są budowane, właśnie miały być takim odtworzeniem tych zdolności. No niestety problem może być taki, że to my będziemy tymi pierwszymi użytkownikami, którzy będą no, w jakiś sposób sprawdzać te zapowiedzi szwedzkie i te okręty w praktyce.
1: A ile ta cała inwestycja i to testowanie okrętów będzie kosztować polskiego podatnika?
7: Znaczy, koszt zakupu to jest ponad 10 miliardów złotych, czyli ponad 10 miliardów złotych za te trzy okręty, które mają do Polski trafić. Jak ostatecznie będzie wyglądał kosztorys, to też nie wiadomo, no bo tak jak w przypadku szwedzkich zamówień ten kosztorys przez lata wzrastał, tak i teraz też może tak być, że z czasem koszty podrożą wartość tego projektu. Natomiast no, patrzmy na to trochę bardziej pozytywnie, bo ja wiem, że patrzyliśmy dużo, dużo negatywów. Natomiast to, że sama decyzja o budowie czy zakupie okrętów podwodnych, no to jest akurat bardzo pozytywna rzecz, no i trzeba trzymać kciuki, żeby marynarze dostali te ważne na Bałtyku okręty.
1: Bezpieczeństwo nie ma ceny, powtarzają co jakiś czas przedstawiciele najwyższych polskich władz, no więc skoro powiedzieliśmy o kwotach, to jeszcze powiedzmy, jak te kwoty mają się przełożyć na polskie bezpieczeństwo przy założeniu, że wszystko będzie działać jak należy.
7: No, jeżeli wszystko będzie działać jak należy, to pamiętajmy, że ten okręt, Bałtyk jest bardzo dobrym akwenem do funkcjonowania okrętów podwodnych, więc posiadanie zdolności walki podwodnej w naszym przypadku jest skokowo z wzrostem zdolności bojowych marynarki wojennych i bezpieczeństwa naszego kraju, ale także no właśnie te zapowiedzi współpracy przemysłowej. Szwedzi mają bardzo zaawansowany przemysł zbrojeniowy na wielu obszarach, technologii rakietowych, technologii radarowych, różnego rodzaju technologii związanych z pojazdami bezzałogowymi i tutaj perspektywa współpracy, czy w perspektywie lotnictwa nawet, no tu jest obiecująca, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli rzeczywiście od zapowiedzi do realizacji Szwedzi przejdą w realizacji tych projektów, no to możemy, polski przemysł może również zyskać bardzo potężnego partnera w różnych projektach, nie tylko na rzecz polskich sił zbrojnych, ale także w perspektywie czasu, no również na eksport.
1: Powiedział pan, że Bałtyk jest akwenem, na którym warto, żeby funkcjonowały, operowały okręty podwodne. Dlaczego akurat Bałtyk? Co jest w nim takiego, że taka broń jest rzeczywiście przydatna?
7: Znaczy, tu przede wszystkim chodzi o kwestie środowiskowe Bałtyku, czyli jego niskie zasolenie, a jednocześnie wyższa temperatura powodują, że na przykład systemy sonarowe, które są przystosowane do pracy w innych warunkach, no, nie do końca odnajdują się w tym akwenie, przez co okręt podwodny ma dużo łatwiej. Dodatkowo sama batymetria, czyli ukształtowanie dna Morza Bałtyckiego premiuje właśnie okręty podwodne. Można się chować, można szukać różnych ukryć, różnych miejsc, gdzie taki okręt może działać w ciszy i w takiej przestrzeni, która jest najbardziej odpowiednia dla tego typu jednostek. Zatem Bałtyk z perspektywy morza często jest nazywany jeziorem wewnętrznym NATO, co jest szkodliwe z perspektywy takiej narracyjnej bezpieczeństwa. Natomiast dla okrętów podwodnych no jest to bardzo dobry akwent, który może rzeczywiście znaleźć bardzo dużo rozwiązań, nie tylko w czasie wojny, ale także w czasie na przykład kryzysu.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Marszałkowski, portal defense24.pl był z nami. 12:18, za dwie minuty informacje w Radiu Tok FM, a po informacjach porozmawiamy o tym, jak koleje powinny adaptować się do zmian klimatu, bo też, że taka adaptacja jest potrzebna, pokazał chociażby wczorajszy dzień na kolei, a także dzisiejsze opóźnienie i odwołania pociągów.
8: Autopromocja. Plan działania.
9: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
8: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Gdyni trwają międzyrządowe konsultacje Polski i Szwecji. Biorą w nich udział premierzy Donald Tusk oraz Ulf Kristersson. To pierwsze tego rodzaju konsultacje między państwami. Ich głównym punktem jest podpisanie umowy na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej w ramach programu Orka. Tylko wczoraj utonęło w Polsce 17 osób, a przez cały weekend 24 przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Według danych policji to największa liczba utonięć odnotowana od 1 czerwca. W sumie w tym miesiącu utonęło już 55 osób. W Niemczech po kilku dniach rekordowych upałów w przeważającej części kraju przeszły gwałtowne burze z ulewami. Doszło do zalania ulic i pożarów dachów w wyniku uderzeń piorunów. Szczególnie dotknięta skutkami nawałnic była Saksonia na wschodzie kraju. Do Polski silne burze mają dopiero nadejść. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla zachodniej i południowej części kraju.
6: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami doktor habilitowany Michał Wolański, profesor SGH, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
6: Przez całą niedzielę z różnych zakątków Polski spływały do nas najpierw informacje ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o tym, że są usterki sieci trakcyjnej, a zaraz potem od rozmaitych przewoźników kolejowych o opóźnieniach, a wieczorem wręcz o odwoływaniu połączeń. Jako powód awarii podano trudne warunki atmosferyczne. No jak te warunki przekładają się na funkcjonowanie sieci? Co się właściwie działo?
7: No źle się dzieje, bo z jednej strony to jest czysta fizyka, przede wszystkim rozszerzalność temperaturowa. Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach. I to są zjawiska, które się dzieją w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, to trzeba sobie powiedzieć. I nie tylko w transporcie kolejowym w zasadzie, no bo mieliśmy też do czynienia z pęknięciem pasa lotniczego na Okęciu, czy nowo wybudowanej drogi S17, które się wybrzuszyły. No i to nam wszystko pokazuje wiele różnych rzeczy. Znaczy pokazuje, że przede wszystkim oczywiście procedury, które mamy, nie są idealne i procedury mają to do siebie, że się je kształtuje po testach i mam nadzieję, że wnioski będą wyciągnięte. Natomiast z drugiej strony pokazuje nam to moim zdaniem koszty zmian klimatycznych. My tyle mówiliśmy w ostatnich latach o tym, ile nas kosztuje przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ale pamiętajmy o tym, że nie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, że występowanie tych zmian klimatycznych, to też są gigantyczne koszty. No i teraz to widzimy.
6: To nie jest tylko przeciwdziałanie, to już w tym momencie jest adaptacja. No i teraz...
7: A to jest druga rzecz oczywiście.
6: To jest pytanie, że upał ułatwia usterki, a z drugiej strony utrudnia ich naprawę, więc trzeba i wypośrodkować i znaleźć jakiś sposób, żeby tych usterek było mniej.
7: Tak, ale znowu, jeżeli się wcześniej pomyśli, no to oczywiście można pewne rozwiązania mitygujące robić. Na przykład, nie wiem, wagony kolejowe mogą mieć w sobie większe akumulatory, które umożliwiłyby funkcjonowanie klimatyzacji, bo duży problem polega na tym, że w momencie, jeżeli pociąg się odłączy od sieci trakcyjnej lokomotywę, no to w tym momencie przestaje się tam chłodzić, jest słabo. Można by pociągi w to wyposażać. I to nam właśnie pokazuje, że ileś takich różnych rozwiązań, nie wiem, dozowniki po prostu do wody, żeby można ją było pobierać i tak dalej, i tak dalej. Czyli dostosowywanie się do zmian klimatycznych jest szalenie ważne. I znowu ja też nie rozumiem, u nas się tyle mówi, hej, potrzebujemy jakichś, nie wiem, autobusów do mitycznej ewakuacji i tak dalej. No nie, przede wszystkim potrzebujemy dobrej adaptacji do zmian klimatycznych, na przykład więcej drzew, na przykład więcej dystrybutorów wody, na przykład więcej takich rozwiązań, które pozwalają nam właśnie zachować ciągłość zaopatrzenia w prąd do klimatyzacji.
6: Ale to jest bardziej holistyczne podejście, a skupiając się na samej kolei, rozumiem, że i PKP Polskie Linie Kolejowe i przewoźnicy, czy to Intercity, czy przewoźnicy regionalni, są gdzieś świadomi tego, że raczej lepiej nie będzie, jeśli chodzi o temperatury. Pytanie, czy mają pieniądze w budżecie zabezpieczone, żeby powoli się adaptować do tego, że będzie coraz gorzej?
7: Znaczy, z procedurami to jest trochę też tak jak z pisaniem oprogramowania, tak? Są tworzone jakieś procedury, potem uruchamiamy to i okazuje się, jak to działa naprawdę.
6: Że nie działa.
7: I że nie działa. I że trzeba wprowadzać zmiany korygujące. Ja bardzo liczę, że jakby z tych wydarzeń zostaną wyciągnięte wnioski. Natomiast wyciągnięcie takich wniosków to nie polega na tym, że ja się tutaj podrapię po łysej głowie przed mikrofonem i po prostu będę wiedział. Tylko rzeczywiście i zarządca infrastruktury, i przewoźnicy tak powinni to solidnie przepracować, bo każda taka porażka, jaka nastąpiła, to jest źródło bezcennej wiedzy i to trzeba sobie powiedzieć.
6: Czyli wczoraj i dzisiaj mamy do czynienia z porażką?
7: Mamy do czynienia z porażką różnych środków transportu w różnym kraju, bo tak. Na przykład, nie wiem, tak samo były zdjęcia z Lipska, jak masa uszczelniająca między szyną kolejową, szyną tramwajową, a nawierzchnią zalała te szyny. Mamy takich lekcji mnóstwo. Powinniśmy się zacząć zastanawiać, co z tym wszystkim robić.
6: Tylko, że kiedy zaczynamy się zastanawiać, na przykład dochodzimy do jakichś rozwiązań na papierze, teoretycznie, no to potem zaczynamy je wdrażać w życie i mijają kolejne lata.
7: Mijają kolejne lata. Co więcej, trzeba sobie też powiedzieć, że gdzieś pewnie są jakieś granice. A my w Polsce mamy szczególnie trudny klimat, bo występują u nas i upały, i mrozy, i to, czego systemy transportowe chyba najbardziej nie lubią, czyli tak zwane przejścia przez zero, czyli sytuacje, kiedy woda zamarza i się roztapia, i wtedy dociera do różnych szczelin, wypełnia je, ale też na przykład oblepia sieć trakcyjną. I w tym trudnym klimacie też my musimy sobie powiedzieć, prawdopodobnie w którymś momencie musimy powiedzieć, że nie opłaca się robić systemu, który będzie w 100% niezawodny, tylko musimy się pogodzić z jakimiś paroma procentami zawodności i po prostu powiedzieć sobie, że są takie dni, kiedy trzeba podróży unikać. No niestety.
6: Co wyłania się? Jaki priorytet się wyłania?
7: Ja jutro jadę do Gdańska, więc też się boję.
6: Powodzenia. Jutro już ma być mniej chłodniej.
7: No ale skutki też jakichś tam pewnie pociągów wypadniętych z obiegu mogą jeszcze chwilę trwać, więc...
6: No więc właśnie, co się wyłania, jaki jest priorytet? Taka najpilniejsza kwestia, którą trzeba byłoby rozwiązać, oczywiście nie naprawiając wszystkiego, bo jak ustaliliśmy, się nie da, ale żeby rzeczywiście marginalizować szansę na tę porażkę.
7: Powiem szczerze, że nie wiem. To chyba przed chwilą na antenie była pani Paradowska, która mówiła, że im więcej się wie, tym więcej się nie wie. I
6: dobrze to świadczy, panie profesorze.
7: Może tak, może gdybym wiedział mało, to bym jakieś złote rozwiązanie znalazł. Natomiast nie, ja takiego złotego rozwiązania nie mam, bo no zwłaszcza na kolei mam to do siebie, że z jednej strony mamy szynę, z drugiej strony mamy sieć trakcyjną. To są wszystko rzeczy dość stare, bo i sieć trakcyjna, i szyna mają przynajmniej 50-letni cykl życia. Ludzie sobie może czasami nie zdają z tego sprawy, jak bardzo długowieczne to są rzeczy. No i one po prostu są i pewnie pękać będą. Są oczywiście różne takie ciekawe praktyki, na przykład we Włoszech tory kolejowe maluje się na biało po to, żeby mniej absorbowały promieniowanie słoneczne, ale znowu ja nie jestem fanem takiego management by meeting, ale no tu powinno się powołać jakąś komisję, która znowu z tego wszystkiego wnioski wyciągnie, a nie jeden profesor drapiący się po łysej głowie.
6: Czyli nie jest pewne, czy te tory malowane na biało pomagają?
7: No myślę, że gdyby nie pomagały, to Włochom nie chciałoby się ich malować.
6: Dobrze. To powiedzmy jeszcze o tym, o koszuli, która jest najbliższa ciału, bo dziś odwołano 21 połączeń PKP Intercity, również regionalni przewoźnicy, jak Koleje Wielkopolskie, te połączenia odwoływali. Rozumiem, że organizowana jest w tym momencie często zastępcza komunikacja autobusowa i to jest kolejne logistyczne, potężne wyzwanie, kiedy dochodzi do takich sytuacji.
7: Nie bardzo. Znaczy akurat nie? Te odwołania, które są teraz... z tego, co czytałem, to w dużej mierze po prostu podróżny wskazuje się inne pociągi. Mhm. Pociągi regionalne albo kolejne połączenia kolejowe. Natomiast tu nie ma specjalnie dużo zastępowania autobusami, no bo zastąpienie autobusem to tak naprawdę trzeba mieć tych autobusów kilka. Jest problem z osobami z niepełnosprawnością, z rowerami, mhm. których jednak trochę teraz wozimy. I z tego, co się orientuję, to w dużej mierze są po prostu wskazywane połączenia alternatywne. I jakby to jest fajne rozwiązanie. Tak funkcjonują koleje w wielu krajach, że po prostu tworzy się delikatną nadpodaż miejsc po to, żeby jeżeli jeden pociąg wypadnie, to żeby jakoś tam ci pasażerowie się w pozostałych zmieścili.
6: Tej nadpodaży miejsc nie widać za bardzo w niedzielnych połączeniach.
7: No właśnie w Polsce nie mhm. tylko w niedzielnych. W Polsce rzeczywiście mamy taki problem, że w zasadzie od zakupu Pendolino, Dartów i Flirtów w 2015 roku nie było dużych zakupów taboru kolejowego do przewozów międzyregionalnych. Były tylko remonty starych wagonów, naprawdę starych, takich 40-letnich. Dopiero teraz są ogłaszane przetargi, podpisane umowy na rozbudowę taboru. Natomiast tak, tego mamy za mało w porównaniu z tym, ile Polacy chcą podróżować. I tu też jest, to jest bardzo ważne pytanie, jak rozbudowywać cały transport publiczny w Polsce, bo jeżeli on będzie bardziej rozbudowany, to on znowu będzie po prostu bardziej odporny na zakłócenia, bo wypadające pociągi z rozkładu jazdy, to się zdarza wszędzie, to się zdarza nawet w Szwajcarii. Natomiast podstawowym rozwiązaniem jest po prostu powiedzenie ludziom, macie następne pociągi, jedźcie nimi. Mm-hmm. Natomiast tak znowu, no nie na suficie.
6: Jutro podróż do Gdańska i są obawy, że ta podróż może nie przebiec zgodnie z rozkładem. Jak szybko sytuacja na torach może wrócić do normy po czymś takim, co wydarzyło się wczoraj i dzieje się dzisiaj?
7: Ja myślę, że dość szybko, bo nawet jeżeli w jakichś punktach będą musiały być wykonywane naprawy, to kolej jest jednak takim systemem, który gdzieś tam umożliwia na pewnych krótkich odcinkach jazdę po jednym torze i to nie powoduje gigantycznych opóźnień. Oczywiście musimy mieć świadomość, że teraz u nas na kolei w ogóle sytuacja jest dość skomplikowana, bo mamy jeszcze ograniczenie prędkości niektórych pociągów poprzez to, że w ramach tych remontów robionych przez ostatnie 10 lat remontowane były nie tylko stare pociągi, ale też pociągi na starych wózkach z kołami obręczowanymi do tego hamulcami tak zwanymi klockowymi. To taki bardzo, bardzo przestarzały wózek. No i okazało się, że tego trupa z PRL-u nie da się tak pudrować, jak to się wydawało. Jest ograniczenie prędkości części pociągów. Ono nie jest duże, natomiast nawet obniżenie prędkości o 10 km na godzinę powoduje, że pociągi nie utrzymują rozkładu jazdy. Jak nie utrzymują rozkładu jazdy, to zwłaszcza na liniach jednotorowych ten rozkład się sypie, więc tutaj jakby mamy sytuację dość trudną, bo o tyle, o ile te dzisiejsze, powiedzmy, zakłócenia, jeżeli jutro będzie normalna pogoda, są brygady torowe, które naprawiają jakieś pojedyncze miejsca nie są wielkim problemem, natomiast problemem jest i przez całe wakacje będzie pozostawało to ograniczenie prędkości mhm. bardzo wielu wagonów PKP Intercity. Skutek takiej niestety polityki, że zamiast kupować nowy tabor, no to remontowaliśmy te, no to były wagony 40-letnie PRL-owskie.
6: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Michał Wolański, profesor SGH, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był z nami.
7: Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie.
6: A teraz jeszcze sport. Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM jest z nami. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Od wczorajszego wieczora przez media przetaczają się liczne doniesienia o tym, że Robert Lewandowski za chwilę, dosłownie za chwilę, podpisze kontrakt z Chicago Fire i tam będzie grał prawdopodobnie już od lipca. I patrząc na źródła, patrząc na kontekst, to jest już pewna informacja, czy jeszcze coś się może właśnie w tych ostatnich godzinach wykoleić?
8: Chyba zawsze może się wykoleić, więc dopóki Robert Lewandowski albo Chicago Fire nie ogłoszą oficjalnie, że umowa została podpisana i Robert został nowym piłkarzem ekipy Chicago Fire, no to oczywiście, że może się coś, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, wysypać. Natomiast jeśli Fabrizio Romano, a to jest influencer, jeśli chodzi o transfery, pisze swoje słynne Here We Go, to jest taki znak rozpoznawalny, nie wiem, czy już opatentowany, że on ma tylko i wyłącznie prawo tego hasła, ale tylko on go używa, Jeśli jest here we go, no to znaczy, że do strony się dogadały. I tutaj właściwie bardzo rzadko, a mówimy o pojedynczych procentach, Fabrizio Romano się myli. Więc myślę, że możemy założyć, że Robert Lewandowski będzie piłkarzem Chicago Fire i od nowego sezonu będzie grał właśnie w Major League Soccer, czyli w MLS. 16 chyba już lipca jest pierwszy mecz z Vancouver Whitecaps, więc Robert Lewandowski chyba tutaj mu najbardziej zależało. Dlatego chciał dopiąć tę umowę jak najszybciej, żeby od samego początku być z klubem podczas okresu przygotowawczego. Stąd wybór pada na Chicago, bo z tego, co czytam w mediach, Sebastian Staszewski, który napisał m.in. nieautoryzowaną biografię Roberta Lewandowskiego, napisał, że Arabia Saudyjska, która była prawdopodobnym kierunkiem, głównie jeśli chodzi o pieniądze, jakby nie było konkretów, żadnych, a Chicago było bardzo konkretne.
9: No właśnie, z Chicago, co zaproponowało Robertowi Lewandowskiemu oraz czy to jest tak dobry klub, że ma pieniądze na tak dobrego zawodnika?
8: Myślę, że Amerykanie mają pieniądze. Czy klub jest dobry? Myślę, że chciałby wrócić do tego, co za sprawą między innymi Polaków wydarzyło się niemal 20 lat temu, bo w pierwszym sezonie zawodowej ligi piłkarskiej w Stanach Chicago Fire zdobyło tytuł mistrzowski, jedyny na razie w swojej historii. I wtedy grali tam między innymi Piotr Nowak czy Jerzy Podbrożny, a także Roman Kosecki. Więc jakby historia Polaków w Chicago jest bardzo bogata i bardzo ważna. Natomiast Chicago no, nie było klubem z czołówki, dlatego myślę, że też, tak jak inne kluby, jak Los Angeles, jak Miami, gdzie gra Leo Messi, czy nawet Vancouver, gdzie gra Thomas Miller, z którym Lewandowski grał w Bayernie Monachium, też chcieli swoją gwiazdę. Gwiazdę oczywiście schodzącą z piedestału, no bo takie gwiazdy trafiają na razie do MLS i nikt w szczycie, że tak powiem, formy i swojej kariery do MLS się nie wybiera. Natomiast chyba Chicago kupiło determinacją Roberta Lewandowskiego, no i pieniędzmi, bo nie oszukujmy się, mówimy o około 20 milionach dolarów za sezon gry, a kontrakt miałby być dwuletni. Więcej w tej lidze zarabia tylko Leo Messi, co już jest dowodem na to, jak bardzo szanują, jak bardzo pragną, jak bardzo cenią Lewandowskiego. Poza tym, jak go zaprosili do siebie, prywatny odrzutowiec, na trasie z lotniska do klubu, porozwieszane billboardy z jego wizerunkiem i tak dalej. No rzeczywiście zrobili wszystko, żeby ten Lewandowski w tym Chicago, zanim jeszcze podpisał kontrakt, poczuł się jak gwiazda. I myślę, że to mogło go kupić. Czyli ta determinacja właśnie, no i oczywiście determinacja jest tylko dodatkiem do tej dość okrągłej kwoty, o której powiedziałem.
9: Bardzo ci dziękuję. Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM był z nami. 12.36, za 4 minuty informacja, a po nich w EKG przywita się z Państwem Patrycja Maciejewicz i będzie o jakże aktualnym dziś temacie, ile kosztują nas zmiany klimatu.
0: Reklama.
10: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii
15: Laurii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
25: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. Do godziny 11 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów, wynika z danych PKP PLK, wszystko przez upały. PKP Intercity przedłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletów do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do dziś włącznie. Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali obywateli Ukrainy i Białorusi. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że zatrzymani mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Mają być oni natychmiastowo wydaleni z Polski. Kierowców w Warszawie czekają kolejne utrudnienia w związku z remontem. Zamknięty będzie wjazd z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Ponadto na remontowanej jezdni będą zakazy parkowania, a pozostawione samochody zostaną odholowane. Objazd wyznaczono Wisłostradą oraz ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowskiego do mostu Gdańskiego. Otwarty będzie też parking przy Mazowieckim Centrum Stomatologii. Remont potrwa do września. Kolejne informacje w TOK FM o 13.00.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
5: Godzina 12.42, czyli południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Będziemy dziś sprawdzać, czy da się policzyć, ile takie piekielnie gorące lato kosztuje gospodarkę. Łączyliśmy się z panią doktor Anną Czarczyńską z Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
5: Pani doktor, minister infrastruktury poinformował właśnie przed chwilą, że ruch pociągów towarowych zostanie dzisiaj wstrzymany między godziną 13 a 19. No to jest taki ewidentny przykład tego, w jaki sposób wysoka temperatura może się przekładać na gospodarkę, na działalność poszczególnych firm. Jak bardzo to jest coś, co wykracza poza jednorazowe zdarzenia? Trzeba to uwzględniać w takich normalnych analizach.
1: To znaczy coraz częściej już trzeba uwzględniać. Oczywiście mamy taką całą rzeszę sceptyków klimatycznych, którzy twierdzą, że przecież to się zdarza, zdarzało i będzie zdarzać zawsze. Tylko kłopot polega na tym, że się zdarza coraz częściej i ta zmienność temperatur i również częstotliwość i jakby poziom występowania tych zjawisk po prostu musi być już wliczona w również przepływy finansowe firm, bo to jest zakłócenie produkcji, zakłócenie logistyki, to jest spadek wydajności w przemyśle, to jest... wszystko, co jest powiązane z transportem w tym momencie, będzie częściej doświadczać zakłóceń. A to wiadomo, że na poziomie firmy musimy przewidzieć mitygację takich zjawisk, musimy przewidzieć sobie plan B i zostawić jakby większą rezerwę na pokrycie kosztów związanych właśnie z wydarzeniami klimatycznymi, to znaczy z częstotliwością występowania skrajnych temperatur. Więc to jest taka rzecz, do której się musimy po prostu zacząć przyzwyczajać, nie jako incydentalnej, która co ileś tam lat może się pojawić, tylko będzie nam się pojawiać prawdopodobnie kilka razy w roku i to w coraz większej skali, to znaczy prawdopodobnie te temperatury mogą osiągać jeszcze kolejne swoje maksima wyższe niż to, co notujemy teraz.
2: W jaki sposób firmy dokładają się do tego zjawiska? To znaczy muszą być przygotowane na to, że na przykład transport kosztuje więcej albo jest nieprzewidywalny, dostawy się opóźniają. W obszarach działalności konkretnych firm się te koszty mogą objawiać.
1: Ja bym zaczęła od trochę nawet innej strony, dlatego że pierwszym kosztem, który dotyczy firm, to są ludzie. Po prostu my nie wytrzymujemy takich temperatur i oczywiście możemy powiedzieć, no dobrze, są rozwiązania, przecież mamy klimatyzację w samochodach, mamy możliwość zainstalowania klimatyzacji w mieszkaniach czy w miejscach, gdzie wykonujemy pracę, ale tutaj również rosną koszty i też nie wszystkie rodzaje prac mogą być w ten sposób jakby ochronione, jeżeli chodzi o pracowników. I my jako ludzie doświadczamy po prostu przeciążenia. Fizycznie nie jesteśmy tak wydolni w sensie organizmu, tak? W związku z tym rośnie nam również w ten sposób koszt po stronie firmy. Częstsze są absencje, bo ludzie również po prostu fizycznie nie wytrzymują. Większe prawdopodobieństwo hospitalizacji i różnych chorób przewlekłych, które się w tym momencie ujawniają. No a poza tymi związanymi z czynnikiem ludzkim, no to po prostu to, co dotyczy nie tylko produkcji i logistyki, o której już wspomniałam, ale również na przykład rosnących kosztów odbudowy aktywów, ponieważ każda taka nawałnica czy inny huragan, którego częstotliwość występowania rośnie również w Polsce, no doprowadza do zniszczenia jakiejś części infrastruktury. Najczęściej ta infrastruktura, no w przypadku firm jeszcze mamy jakieś ubezpieczenia, natomiast w przypadku gospodarstw domowych to jest bodajże tylko chyba 7% w skali Polski gospodarstw, które ucierpiały w wyniku różnych tego typu zjawisk i miały ubezpieczenie, w związku z tym cała reszta to jest bezpośrednie obciążenie zarówno firm, szczególnie tych małych, które nie są przygotowane na dodatkowe wydatki, jak i gospodarstw domowych, które też po prostu mogą utracić majątek życia.
2: Czy takie kilka dni rekordowych temperatur może być w jakiś sposób widoczne w liczbach takich, które obserwujemy, które znamy z obserwacji gospodarczych?
1: Kłopot polega na tym, że my w tej chwili możemy szacować generalnie na poziomie ogólnym, to znaczy na przykład możemy sobie zerknąć do kwot, jakie musieliśmy wydać z budżetu państwa i ile kosztowało utrata na przykład majątku w trakcie powodzi, bo to jest rzecz konkretna, powódź, którą pamiętamy z września 2024, to jest mniej więcej 13 miliardów złotych strat i to było tylko jednorazowe wydarzenie, natomiast nie mamy takich statystyk bardzo precyzyjnych, które by nam pokazywały dokładnie, jaka część różnego rodzaju strat, która powstaje w firmach, jest spowodowana generalnie właśnie takim nasileniem różnych zjawisk atmosferycznych, które są po prostu niekorzystne. Natomiast patrząc na wartości makro, czyli takie właśnie szacunki, które pokazujemy w ramach różnych modeli, jak to może wyglądać w przypadku Polski, no to mamy właściwie dwie trajektorie, to znaczy albo zostajemy na tak zwanym poziomie business as usual, czyli po prostu coś tam robimy, co ewentualnie co Unia na nas wymusi, natomiast niekoniecznie jesteśmy jakoś zaangażowani bardzo mocno strategicznie w te działania. I tutaj możemy się spodziewać rocznie około nawet 124 miliardów złotych strat w skali całej Polski, a to jest ponad 2% PKB. Średnio, zależy oczywiście jak to PKB się będzie kształtowało, to jest mniej więcej do 2050 roku w takim scenariuszu, powiedziałabym średnio pesymistycznym, dlatego że oczywiście może być jeszcze gorzej. Natomiast drugą opcją jest po prostu utrzymanie tej tranzycji, czyli po prostu nowej polityki, która się dostosowuje do zmian klimatu, ale nie tylko w kategoriach usuwania skutków, bo to jest praktycznie niemożliwe, żebyśmy nadążali z tym usuwaniem skutków, natomiast mitygacji zagrożeń, czyli próbujemy ograniczyć występowanie tych zjawisk i wtedy też ponosimy koszty, bo o tym również w poprzedniej części, w poprzedniej audycji była mowa, ale te koszty są znacznie mniejsze, bo w granicach 80 miliardów złotych rocznie do 2050 roku jesteśmy w stanie zmitygować, to znaczy przygotować tak nasz kraj, żeby te zjawiska nie były aż tak ekstremalne i aż tak dotkliwe dla poszczególnych podmiotów, również gospodarczych, tak? Więc to jest nasza alternatywa. No i oczywiście możemy w ramach tego, co robimy do tej pory, dalej dopłacać do górnictwa, dalej walczyć w cudzysłowie z wiatrakami, co nie było takim cudzysłowem, bo mieliśmy przez wiele lat taką sytuację właśnie ograniczania tej rozwoju tej części energetyki, która była oparta na OZE. I teraz mamy konsekwencje. Zaniechania z przeszłości w tej chwili nam prawdopodobnie będą prowadziły do częstszego występowania takich zjawisk ekstremalnych i średnio dla Polski się szacuje, że te ekstremalne zjawiska w tym okresie do 2050 roku mniej więcej 2,5-3 razy częściej mogą występować niż to było w latach poprzednich, wtedy kiedy to były rzeczywiście incydentalne wydarzenia.
2: Bo właśnie te ekstremalne zjawiska, dzisiaj rozmawiamy o temperaturach, ale oczywiście już za rogiem mamy nawałnice, mamy wichury, mamy też ujemne temperatury, które tej zimy się zdarzały i to są o częstotliwości i skali nienotowanej do tej pory. Ale proszę powiedzieć, co w takim razie takie konkretne firmy mogą zrobić? Bo rozumiem, że pani mówiła o inwestycjach, o tym, żeby przygotować się na występowanie albo też zapobiegać występowaniu tych zjawisk. To jest sprawa kraju, sprawa systemowa. Natomiast co mogą zrobić właściciele firm, by przygotować się bądź ograniczyć skutki funkcjonowania w takiej zmianie rzeczywistości?
1: Znaczy, myślę, że firmy i tak są najbardziej rezylientne, bo nam brakuje rzeczywiście strategii w dłuższej perspektywie na poziomie całego kraju, natomiast jak obserwujemy poszczególne działania firm, no to tam jednak nie ma problemu z tym, że fotowoltaika jest alternatywą i po prostu nam obniża koszty. Do tego dochodzi kwestia konstrukcji budynków, która też w tej chwili już jest zaczyna być wymuszana przez Unię Europejską, żeby one były bardziej budownictwem pasywnym, również jeśli chodzi o ten sektor przedsiębiorstw, tak żeby po prostu łatwiej można, znaczy żeby ułatwić pracę pracownikom, również funkcjonowanie w ramach tych budynków, bo mamy jednak pewne ograniczenia, w jakiej temperaturze można pracować, zarówno tej dodatniej, jak i ujemnej, więc tutaj się tego nie obawiam. Natomiast trochę mały, powiedziałabym, jest w Polsce taki przepływ chociażby informacji dotyczącej zielonego finansowania, czyli kredytów przeznaczonych właśnie na takie adaptacje zarówno budynków, jak i źródeł energii, które są niżej oprocentowane i które są bardziej, powiedziałabym, takie przystępne, tak, a które dokładnie są dedykowane tego typu działaniom. I polskie firmy jeszcze chyba aż tak masowo nie inwestują w tego typu zabezpieczenia, no dlatego też, że
27: Wiadomo, że próbujemy cały czas konkurować kosztami pracy. Tutaj te koszty pracy w tym momencie rosną, jeśli musimy stwarzać lepsze warunki naszym pracownikom. Tym niemniej no jest to nieuniknione. To, co słyszymy o południu Europy, że trudno się pracuje albo wręcz nie można pracować w pewnych godzinach w ciągu dnia, no powoli również zacznie dochodzić do nas i po prostu musimy trochę zmienić swój styl życia, ale nie tylko życia takiego indywidualnego, bo również planowanie godzin pracy, adaptacja do tych nowych wymagań jest absolutnie konieczna, dlatego że organizmy ludzkie zwyczajnie no, są bardzo mocno przeciążone. Więc włączenie tych kosztów dodatkowo na poziomie małych i średnich firm, myślę, że już stopniowo powoli jakby dochodzi do świadomości, tak, że musimy mieć też zapas nie tylko na to, co się może wydarzyć, jeżeli chodzi o takie skrajne, ekstremalne sytuacje, jakich doświadczamy, ale również jak się przygotować systemowo do po prostu stworzenia no, dobrych warunków pracy i funkcjonowania w ramach takich małych organizacji.
2: Powiedziała Pani o zmianach w organizacji pracy, to oznacza chyba, że powinniśmy zacząć myśleć o sieście?
27: Tak, oczywiście ona została wymyślona, nie w cudzysłowie wymyślona, dlatego że po prostu w takich wysokich temperaturach się nie dało pracować. Wszystko uległo zmianie w momencie, kiedy wymyślono klimatyzację, ale tutaj nie mamy niestety w Polsce przypadku tego krajów południa, które jednak mają, co prawda, mają klimatyzację w większości budynków, natomiast też te koszty klimatyzacji nie są tak wysokie jak w przypadku Polski, bo tutaj dochodzimy do znowu takiego wąskiego gardła. Ceny energii są wysokie. Dodatkowo zwiększenie kosztów organizacji pracy przez używanie klimatyzacji no często też jest trudne do udźwignięcia przez małe firmy, a ceny będą jeszcze wyższe, jeżeli mówimy o energii, dlatego że energia zależy od wody, a wody mamy bardzo mało w Polsce. Więc również prawdopodobnie właśnie w takich okresach letnich, tak jak już to raz miało miejsce kilka lat temu w sierpniu, może dojść po prostu w Polsce do blackoutów, czyli do wyłączenia sieci energetycznej z powodu przeciążenia wykorzystania klimatyzacji. Nasza sieć nie jest przygotowana do tego, a szczególnie latem, kiedy część bloków energetycznych jest wyłączona, bo przechodzi remonty, no i wtedy dodatkowo, a w rzekach jeszcze jest sucho, czyli po prostu mamy mało wody, więc może się okazać, że również po prostu tego prądu na klimatyzację może zabraknąć.
2: Już miałam się dziwić, że słowo na B, czyli blackout, nie padło w tej rozmowie i miałam się o to dopytać. A pani zdaniem jesteśmy w tym roku narażeni na to? To znaczy, czy to jest takie zjawisko, które po prostu może się zdarzyć w tych takich ekstremalnych, najbardziej gorących dniach, ale trudno je przewidzieć? Czy też jesteśmy w stanie to jakoś zarysować jakieś prawdopodobieństwo?
27: Znaczy tutaj trzeba by klimatologów połączyć z energetykami. Myślę, że tutaj jest pewien przepływ informacji i jak należy planować dostęp, po prostu zasilanie energetyczne w momencie, kiedy są bardzo wysokie temperatury. Oczywiście wtedy potrzebujemy więcej tej energii, aczkolwiek o to pytamy właśnie tych, którzy przewidują pogodę. Pogoda staje się dla nas czynnikiem absolutnie kluczowym, zarówno zimą, jak i latem. I no, nie da się robić planów, to znaczy nie da się zaplanować logistyki, nie da się zaplanować działań na zewnątrz w momencie, kiedy nie mamy informacji o pogodzie. Więc zupełnie słusznie w tej chwili w każdym praktycznie serwisie mamy podstawowa informacja, to jest informacja o tym, jakie będą temperatury, podobnie jak zimą, jeżeli mamy skrajnie niskie temperatury, no bo do tego dostosowuje możliwości swojego działania. Więc ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno koszty będą wyższe, bo taka jest średnia na wszystkich danych, które znaczy w przypadku Polski są od 90 roku mierzone. Widać wyraźnie, że te koszty rosną, straty rosną z roku na rok. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, nie mamy takich danych na poziomie małych firm czy mikrofirm, no, czy ewentualnie w przypadku większych można by takie rzeczy szacować. Nie mamy jakby nawyku takiej statystyki, a to jest kolejna rzecz, którą trzeba będzie po prostu, podejrzewam, zacząć liczyć na poziomie każdej firmy i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, ile jako całość, jako kraj, ile nas kosztuje taka zmiana klimatyczna. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że zdecydowanie taniej jest mitygować, czyli działać z wyprzedzeniem, utrzymując bioróżnorodność i to, co słyszymy nawet w reklamach, w otoczeniu pięknej zieleni. Każdy chce pracować w otoczeniu pięknej zieleni, żyć w otoczeniu pięknej zieleni, ale najpierw musimy te naturalne mechanizmy mitygacji zmian klimatycznych po prostu zatrzymać u siebie i ochronić, żebyśmy zwyczajnie mogli łatwiej funkcjonować i żeby też to było dla nas po prostu tańsze.
2: Dużo wniosków na przyszłość, nie tylko siesta. Dziękuję serdecznie. Pani Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego i Towarzystwo Ekonomistów Polskich była naszą gościnią.
27: Dziękuję bardzo.
2: A dla Państwa chłodniki, ogórki małosolne są najlepszym, czego mogę dzisiaj życzyć. To było popołudniowe wydanie magazynu EKG. Za chwilę informacja, a po nich wraca TOK 360, na które zapraszam w imieniu Filipa Kakusza. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
26: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Autopromocja.
6: Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach. Jednego z mężczyzn szukano od wczoraj. Upały opóźniają i odwołują pociągi na potęgę. Tory i sprzęt nie wytrzymują temperatury. A gdyby ktoś chciał uciec w Bieszczady, to już niebawem z centralnej Polski będzie mógł zrobić to szybciej. Dlaczego? O tym za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy. Mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
19: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
12: Na miejscu pracuje policja. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii.

0: tym, jak doktor publicznie przedstawił zarzuty o jego zdaniem poważnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego warszawskiego szpitala. Politycy koalicji rządzącej oczekują, że przesłuchanie przyniesie konkrety. W innym przypadku ich zdaniem zarzuty okażą się bezpodstawne. Maciej Kluczka.
1: Doktor Jędrzejowski oskarżył szpital o złe funkcjonowanie, a władze Warszawy o zły nad nim nadzór. Jego zdaniem z tego powodu na szpitalnym SOR-ze mogło dojść do zgonów pacjentów.
2: Ja oczekuję, że dzisiaj przedstawi wszystkie, ale to wszystkie absolutnie dowody na słowa, które wypowiedział.
1: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Kilka dni temu doktor był w prokuraturze, ale nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. To ruch zrozumiały, uważa Michał Nieznański z Konfederacji.
3: Został wezwany z dnia na dzień bez możliwości zdobycia jakiegokolwiek pełnomocnika. Dzisiaj minęły 4 dni robocze i pan ordynator wziął ze sobą swojego pełnomocnika, więc to dobrze.
1: Funkcjonowanie Szpitala Południowego w Warszawie oprócz prokuratury bada też Naczelna Izba Lekarska i NFZ. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Po serii ataków, zapowiedź kolejnych rozmów, wysłannicy Iranu i Stanów Zjednoczonych spróbują jutro rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. W nocy oba państwa zgodziły się na wstrzymanie wzajemnych uderzeń. Więcej o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie teraz, reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
4: Przedstawiciele Waszyngtonu i Teheranu mają spotkać się w katarskiej Dosze i tam omówić wszystkie możliwe punkty wspólne dotyczące zasad w cieśninie Ormus. Nieporozumień co do zapisów dopiero co wynegocjowanej umowy jest na tyle dużo, że miniony weekend znowu upłynął pod znakiem wzajemnych ataków. W obawie przed dalszą eskalacją w regionie ceny ropy zaczęły nieznacznie rosnąć. Problem w tym, że żadna ze stron nie ma do siebie zaufania, mówił w TOK FM Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints.
5: W związku z tym demonstrują z użyciem siły swoją determinację, aby wyegzekwować literę porozumienia.
4: Iran utrzymuje, że nie odda kontroli nad cieśniną Ormus. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: W Bieszczady będzie można szybciej dojechać. GDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka. Połączy on Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej. Mówi Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDKiA.
6: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
0: Po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu. A informacje w TOK FM pojawią się ponownie o 13.20.
7: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: 36 w Łodzi, 38 w Warszawie i Lublinie, nawet 39 w Rzeszowie. To prognozy na dziś. Nad Polską przejdą dzisiaj burze, głównie na zachodzie i na Lubelszczyźnie.
7: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
8: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dobrze wiecie, że utrzymują się problemy dla kierowców i przedsiębiorców. Na stacjach benzynowych niestety nadal są kolejki, tak powiedział Władimir Putin na spotkaniu wyższych urzędników w Moskwie poświęconym temu problemowi. To jest pierwszy raz od bardzo długiego czasu, być może od początku ukraińskich ataków długodystansowych na instalacje naftowe w Rosji, kiedy Władimir Putin zauważa publicznie ten problem, jaki ma w tym momencie cała Rosja. Czy to jest tak, że Władimir Putin dostrzegł potrzeby mieszkańców, czy po prostu ten problem jest tak nabrzmiały, że nie można już udawać, że go nie ma?
9: Myślę, że raczej to drugie. Raczej ten problem faktycznie był nabrzmiały i po prostu to mogło dziwić szczególnie obserwatorów, ale również po prostu zwykłych Rosjan, którzy zestawieni, a raczej skonfrontowani z tą, nie dość, że z rosnącymi cenami, to po prostu z problemem, jeśli chodzi o sam dostęp do paliw, to te problemy nasilały się i w wypadku, w którym władze wybierają taktykę przemilczenia tych kwestii, Można się zastanawiać wówczas, no to po co tak naprawdę

0: te władze są, skoro nie potrafią rozwiązać tego problemu, a jeszcze do tego stwarzają iluzję normalności w sytuacji, w której sytuacja no, jest daleka od normalnej, więc tak naprawdę Putin oczywiście musiał do pewnego stopnia zareagować, ale to, że zareagował z opóźnieniem, nie jest niczym nowym. Pamiętajmy o tym, że władze na Kremlu, szczególnie właśnie w postaci Władimira Putina, one, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i problemy przeciętnych Rosjan, często są, raczej dystansują się od tych kwestii, nie chcą zabierać spraw, nie chcą zabierać głosu w sprawach dosyć błahych z ich punktu widzenia.
1: I chcą, żeby sprawę komentowały, jak rozumiem, władze samorządowe, lokalne, które mają tłumaczyć się przed mieszkańcami, a także przed Moskwą.
0: Tak, przede wszystkim tu właśnie chodzi o to, że ograniczenia, które są wprowadzane w konkretnych regionach kraju w Rosji, mają właśnie charakter regionalny i ta sytuacja z dostępnością do paliwa jest zależna, tak naprawdę jest różna w różnych regionach. Mamy sytuacje oczywiście ekstremalne, chociażby w przypadku okupowanego Krymu, gdzie paliwa się de facto tak naprawdę nie sprzedaje nikomu oprócz służb mundurowych. Mamy sytuacje trudne w centralnej części Rosji, czy właśnie na terytoriach zbliżonych do frontu ukraińskiego, tutaj mówię o południowej Rosji. No i mamy też regiony, gdzie sytuacja jest o wiele bardziej łagodna, chociażby na wschodniej Syberii. No natomiast, więc tutaj każdy Rosjanin, zależnie od regionu, stoi przed obliczem jakby trudności o różnej skali, więc często ma on tendencję do tego, aby obwiniać właśnie władze regionalne, że z czymś one sobie nie radzą. No i oczywiście też władze federalne często rzucają odpowiedzialność i rzucają też rolę do rozwiązania tej sytuacji właśnie na władze regionalne, które w tej sytuacji, oczywiście ich instrumentarium tak naprawdę w kontekście zażegnania tej sytuacji kryzysowej jest dosyć ograniczone, bowiem te rozwiązania powinny być wprowadzane na poziomie federalnym, co już się dzieje, natomiast one nie gwarantują tego, że sytuacja się polepszy.
1: No właśnie, Kreml rozpoznał problem, nakreślił, opisał, więc czas teraz na praktyczną reakcję, która ma przedstawić rosyjskie państwo jako państwo mocne, działające i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Jaki pomysł ma Władimir Putin i wystacy urzędnicy, z którymi rozmawiał, na to, żeby temu problemowi z dostawami paliwa zapobiec?
0: Do tej pory oni wprowadzają tak naprawdę rozwiązania, które już jakby leżą w tym szerokim wachlarzu instrumentów, które oni mają do dyspozycji, to są te narzędzia, które były wprowadzane już wcześniej, a mianowicie obniżenie standardów emisyjności paliw, aby umożliwić produkcję chociażby benzyny o standardzie Euro 3, które no, w Europie już jest produkcja tego rodzaju paliwa jest zakazana już od ponad 20 lat, aby można było produkować więcej zasiarczanego paliwa i przez to zwiększyć dostępność benzyny na rynku wewnętrznym. To już się stało. Oczywiście są dyskusje na temat tego, aby zwiększyć import z zagranicy, ale to tak naprawdę również wstaje pod takim zapytaniem, bowiem nie wiadomo tak naprawdę, czy rafinerie białoruskie chociażby, z których już Rosjanie importują, będą w stanie znacznie zwiększyć swoją produkcję. To dotyczy również Kazachstanu. Trzecią opcją będzie to, aby importować właśnie paliwo z jeszcze innych, z rynku światowego, poprzez dostawy morskie. I tutaj się dyskutuje na tym, aby niejako dopłacać do tego importu na poziomie federalnym, aby nie była to wyłącznie prerogatywa, nie była to wyłącznie operacja robiona przez konkretne koncerny paliwowe, aby państwo mogło dopłacić, aby te ceny były niskie, aby obniżyć w ten sposób również ceny na stacjach benzynowych. Po czwarte, to też już zostało wprowadzone, obniża się wolumen handlowanego paliwa, sprzedawanego paliwa na giełdzie, aby paliwo w rynku hurtowym, aby paliwo, które zostaje produkowane w rafinerii, trafiało bezpośrednio do na rynek detaliczny, przez co jakby skrócić ten łańcuch logistyczny, który powstaje w sytuacjach, kiedy to rynek jest zbilansowany i można na nim swobodnie handlować. Więc te rozwiązania mają taki charakter regulacyjny, które mogą łagodzić punktowo pewne trudności, natomiast nie jest powiedziane, że one rozwiążą tą sytuację w pełni w momencie, w którym ukraińskie tempo ataków ukraińskich nie zostanie obniżone.
1: Ale to się też uruchamia pewna lawina, tak? No bo w momencie, w którym mniej paliwa kierujemy na giełdę i mniej paliwa możemy eksportować, a więcej importujemy, to tracimy też zyski ze sprzedaży ropy naftowej i paliwa, które są niezbędne, żeby napędzać machinę wojenną.
0: Tak, oczywiście. To jest właśnie ten pewien diabelski dylemat, przed którym stoi Rosja, bo tak naprawdę widzieliśmy to jeszcze przed tym nasileniem tych ataków do tego stopnia, które widzimy teraz, że w momencie, w którym chociażby ceny globalne na ropę naftową wzrosły w marcu na tle właśnie blokady cieśniny Ormuz, no to Rosjanie mogli bardzo z powodzeniem dyskontować tą sytuację, sprzedając ropę naftową, ale jednocześnie przez to, że ataki ukraińskie się nasilały, nie mogli oni produkować wystarczająco dużo paliw, musieli bardzo dużą część tych pozyskanych środków ze sprzedaży ropy kierować na rynek wewnętrzny, aby niwelować skoki cen wewnątrz kraju, które wzięły się z tego, że wolumen, po prostu podaż paliw wewnątrz kraju była niska ze względu na to, że rafinerie były unieruchamiane i musiały wstrzymywać pracę ze względu na te ataki. Więc tutaj też widać tą sytuację, że te ukraińskie ataki tworzą nie tylko problemy, jeśli chodzi o podaż, ale również problemy z takiej perspektywy makroekonomicznej Federacji Rosyjskiej.
1: Ograniczenie produkcji i transportu paliwa to jest oczywiście efekt skutecznych, precyzyjnych ataków sił ukraińskich. My również w TOK FM regularnie mówimy o tych doniesieniach, niemal codziennych doniesieniach o tym, że płonie jakiś magazyn paliwa, płonie jakaś rafineria, jakaś produkcja została zmniejszona o ileś procent. Tylko czy możemy już po tych kilku miesiącach ataków spojrzeć na ten obrazek holistycznie i z tych wszystkich okruchów wiadomości uzbroić się w jakąś wiedzę, która pozwala nam powiedzieć tak, bardzo mocno Rosja jest dotknięta tymi atakami ukraińskimi?
0: Powiedziałbym w ten sposób. W sensie, jeśli chodzi o taki dostęp dla konsumentów paliwa, i tu nie mówię o okupowanych terytoriach, ale o Rosji, że tak powiem, właściwej, no to sytuacja jest trudna, faktycznie jest bardzo trudna, jeśli chodzi o dostęp, natomiast niemniej i faktycznie Rosjanie muszą stać w długich kolejkach albo po prostu szukać tego paliwa w swoich regionach, bo nie na wszystkich stacjach benzynowych jest, natomiast nie ma do czynienia z deficytem wprowadzającym jakiś kompletny paraliż gospodarki. Niemniej paliwo jest o wiele droższe, co się przekłada również na konsekwencjach dla transportu kołowego, dla tirów, dla firm spedycyjnych, które informują już o podnoszeniu opłat za przewóz swoich towarów. Więc tu i również sytuacja ta została odzwierciedlona w niedawnej decyzji Centralnego Banku, który obniżył stopę procentową nie do tego stopnia, do którego się spodziewano, bowiem to teraz ta stopa procentowa wynosi, z tego co pamiętam, 14,25%. Uzasadniając to obniżenie mierne, ale mimo wszystko występujące, uzasadniając to w ten sposób, że właśnie presja inflacyjna została zwiększona przez rosnące ceny benzyny. Więc tutaj w takiej sytuacji rynkowej jest bardzo duże i w sytuacji jakby na płaszczyźnie makroekonomicznej napięcie istnieje. Istnieje również napięcie, jeśli chodzi o właśnie dochody eksportowe Federacji Rosyjskiej, które teraz najprawdopodobniej, jeśli sytuacja faktycznie ulegnie normalizacji i te ceny, które zostały mocno zredukowane na globalnym rynku ze względu na te trwające negocjacje amerykańsko-irańskie, to cena mocno spadła, co obecnie również dotknie Kreml i dochody eksportowe. I również widać to w takiej sytuacji po prostu, w sensie z perspektywy po prostu wolumenowej. Rosjanie o wiele mniej eksportują paliw i być może nawet dzisiaj ma się toczyć posiedzenie w tej sprawie rządu Federacji Rosyjskiej. Będzie podjęta decyzja o tym, aby zakazać eksportu również diesla, co może dziwić, bowiem jeśli chodzi o benzynę, to faktycznie ta nadwyżka produkcyjna benzyny w Rosji, ze względu, biorąc pod uwagę po prostu średni popyt na benzynę w Rosji, ta nadwyżka nie była aż taka duża, stąd właśnie problemy z benzyną przede wszystkim, jeśli chodzi o tą kategorię paliw. Natomiast jeśli chodzi o diesel, ta nadwyżka produkcyjna jest w Rosji bardzo duża. Jeżeli faktycznie Rosjanie wprowadzą zakaz eksportu diesla, no to będzie to klarowny bardzo dowód na to, że sytuacja, jeśli chodzi o moce rafineryjne w Rosji, jest trudna i być może pozostanie trudna przez ten okres, na pewno przez ten okres letni, kiedy to właśnie popyt na paliwa wzrasta nie tylko przez turystykę, ale również przez prace rolnicze.
1: Bardzo dziękuję. Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich był z nami. Za 2 minuty o 13:20 informacje.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Chodzi o wydarzenia z kampanii wyborczej z 2025 roku. Postępowanie wszczęto po publikacjach medialnych. Wynika z nich, że podczas pobytu Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na prezydenta. Według sugestii autora książki o Nawrockim mogło być to skutkiem otrucia. Prokuratura przekazała, że chodzi o to, aby sprawdzić, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli prokurator ustali, że zaszła taka przesłanka, zostanie wszczęte śledztwo. Bilans ubiegłotygodniowej konferencji o odbudowie Ukrainy to nie tylko polityczne deklaracje, ale także konkretne zobowiązania. Podpisano blisko 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, z czego 15 zawarto między Polską a Ukrainą. O kulisach wydarzenia mówił w TOK FM dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot. Jak ocenił, mimo dyplomatycznych napięć wokół odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, podczas wielu rozmów temat ten pozostawał tabu.
4: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
3: Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez 4 największe polskie grupy energetyczne. Dokument zakłada współpracę przy odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej. W Ukrainie 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Dniepr, przekazał Reuters. Celem ataku było prywatne przedsiębiorstwo, są ofiary, napisał przewodniczący regionalnych władz na Telegramie. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. I na koniec jeszcze ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. A kolejne informacje w TOK FM o 13.40. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, a dla zachodniej i południowej części także przed burzami. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad.
5: Trzynasta dwadzieścia trzy, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Nedim Huseynow, the German Marshall Fund of the United States, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
5: Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej, czyli do parlamentu w Kijowie, projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Chodzi o to, jak rozumiem, żeby upamiętnić i wspomnieć osoby, które w Ukrainie uznawane są za bohaterów rozmaitych historycznych epok. Ale zastanawiające są słowa, które padły przy tej okazji. To był jednocześnie Dzień Konstytucji Ukrainy. Wołodymyr Zełenski powiedział: nikt i nigdy nie będzie nakazywać nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Wyabstrahowane te słowa są gdzieś tam naturalne, ale pojawia się oczywiście pytanie również w polskich mediach, czy w ten sposób Wołodymyr Zełenski nie rozpala konfliktu z Polską, która rozpoczęła się od tego, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
6: Ja myślę, że ja bym tutaj tego nie łączył jednak. Mhm. Oczywiście w Polsce media, komentatorzy próbują od razu jakieś budować odniesienia i odczytywać słowa Zełenskiego jako takie, które są skierowane czy też pod adresem Polski, czy są reakcją na to zaostrzenie, prawda, w relacjach wokół pamięci historycznej. Natomiast przede wszystkim, i wszystkie media o tym ukraińskie piszą, ponieważ ja ten dyskurs w ukraińskich mediach też aktywnie śledzę i odbierają te słowa Zełenskiego jako przede wszystkim zadresowane do Rosji. Prawda? To jest odpowiedź na działania na wieloletnią właściwie trwającą dekadę teraz rosyjską propagandę, mówiącą o tym, czy zbudowaną na takim twierdzeniu, że Ukraińcy właściwie nie są samodzielnym narodem, że wyrastają z tego wspólnego, prawda, takiego korzenia rosyjskiego, właściwie gdzie Rosja odgrywa rolę starszego brata, a razem z Białorusią stanowią właśnie ten trójjedny naród, prawda, zaopiekowany przez Rosję. I Ukraińcy kładą, właściwie zmierzą się teraz, budując własny panteon bohaterów, z tą propagandą, z tymi przekonaniami, które bardzo długo oddziaływały też na świadomość samych mieszkańców tego kraju, Ukraińców, przekonanych właściwie o tym, albo nie wiedzących, że Ukraina ma panteon swoich bohaterów i tych bohaterów jest pod dostatkiem, żeby budować własną tożsamość. Tożsamość, która niekoniecznie musi być od razu w opozycji wobec kogokolwiek, prawda? Tylko tożsamość, która będzie wyrastała z przekonania Ukraińców o tym, że są niezależnym narodem. I tylko i wyłącznie tak należy odczytywać te słowa. Oczywiście reszta to już są jakby gry sytuacyjne, prawda, które nie wykluczamy tutaj, że pod adresem Polski również będą kierowane jakieś wypowiedzi, w zależności od tego, jak dalej potoczy się ten spór, prawda, czy postać Bandery, Szuchewicza, Melnyka, wielu innych bohaterów, którzy w Polsce są nie do przyjęcia, a w Ukrainie stanowią część tego panteonu, będzie wspominanych, czy też będzie na przykład będą odbywać się ponowne pochówki tych postaci. I groby, czy szczątki ze całego świata.
5: A czy jest już w mediach pojawiła się lista tych bohaterów, czy ta lista zostanie podana gdzieś narodowej dyskusji?
6: Lista, są dwa podejścia z tego, co ja czytam w ukraińskich mediach, że jest właśnie opcja taka, że pierwszych 20-40 nazwisk, które już są znane na pewno, które są właściwie bezdyskusyjne, znajdzie się na tej liście i są to właśnie Mazepa, o którym ostatnio było głośno, prawda? To Petlura, to wielu innych jakby też hetmanów ukraińskiego wojska, czy też od ukraińskich zasłużonych dla walki o niepodległość Ukrainy postaci. I ta lista jest jakby dosyć bogata, oczywista, a drugie podejście to też takie, że jednak poddajemy to ogólnonarodowej dyskusji, bo w tej chwili wstępnie lista liczy ponad 200 nazwisk, z tego co mówi szef ukraińskiego IPN-u. To są postacie, wokół których oczywiście nie ma jeszcze w pełni zbudowanego takiego konsensusu społecznego i narodowego. Potrzeba też, bo mamy do czynienia oczywiście nie z zjawiskiem, które wczoraj się rozpoczęło, prawda? I Zełenski po prostu poprzez inicjatywę ustawodawczą i poprzez pewne działania symboliczne ten proces teraz dźwiga dalej, ale spór o ten panteon narodowy, bohaterów narodowych, właściwie, czy nie spór, tylko inicjatywa, po raz pierwszy pojawiła się jeszcze za prezydentury Leonida Kuczmy, dużo wcześniej niż teraz. Później kontynuowana była z różnym sukcesem przez Juszczenkę, przez Poroszenkę, prawda, no, w czasach Janukowycza była zupełnie zamrożona, ale ze względu na brak kosztów i też na brak środków finansowych i też oczywiście pewne ograniczenia legislacyjne, nie zbudowano jeszcze bazę legalną pod tworzenie czegoś takiego jak panteon, bo panteon to nie tylko lista bohaterów, to też miejsce pochówku albo repochówku, tak, tych bohaterów. W tej chwili w Ukrainie jest taki wojskowy cmentarz memorialny, na terenie którego tymczasowo będą jakby ponowne pochówki urządzane, czy chowane te osoby, które gdzieś tam na europejskich czy światowych cmentarzach są pochowane, a mają znaczenie symboliczne dla ukraińskiej pamięci, dla ukraińskiej tożsamości. Natomiast docelowo ten panteon powstanie i teraz jest jakby, teraz Ukraina, jak rozumiem, prowadzi pracę paralelnie, jednocześnie nad budową tego panteonu, tworzeniem bazy legislacyjnej, zbudowywaniem też pewnych bezpieczników, żeby takie postacie jak na przykład Wiktor Janukowycz, były prezydent Ukrainy, raptem nie znalazły się w gronie tego szczytnego, w tym szczytnym gronie dla Ukraińców, prawda, dla ich historii, bo uchodzi za zdrajcę i prorosyjskiego polityka, a jeszcze raz podkreślę, cała ta inicjatywa jest przede wszystkim budowana w opozycji do rosyjskiej propagandy i rosyjskich prób zniszczenia państwowości ukraińskiej.
5: Bardzo dziękuję. Nadim Huseynow, The German Marshall Fund of the United States i Uniwersytet Warszawski był z nami. Bartosz Dąbrowski, TokFM.pl, producent podcastów na TokFM.pl jest z nami. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, więc pomyśleliśmy, że w TOK 360 będziemy nie tylko podążać za bieżącymi tematami, ale też pochwalimy się pewnymi produkcjami, które mamy ukryte na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Produkcjami, które bardzo szeroko podchodzą do tematów, które poruszają. Przejdziemy do seriali podcastowych, które od lat ukazują się na tok.fm.pl właśnie. I kto inny miałby je zareklamować, jak właśnie Bartosz Dąbrowski. Będziemy w każdy poniedziałek po godzinie 13.30 sięgać do naszej bogatej bazy tychże seriali i produkcji i wyławiać jeden, który wydaje się warto do niego wrócić, nawet jeśli swoją premierę miał kilkanaście miesięcy temu. Misja Kaja to jest pierwszy serial podcastowy, który chcielibyśmy Państwu polecić. 7-odcinkowy dokument, a jednocześnie podcast śledczy, którego autorką jest dziennikarka Marta Kasztelan. Kiedy ten podcast rozpoczynał się na tok.fm.pl, ja miałem przyjemność z Martą porozmawiać i ona zwróciła mi uwagę na jedną rzecz. Jeśli się w największym skrócie opisze ten podcast, to mamy temat molestowanej w dzieciństwie kobiety, molestowanej przez wychowawcę kolonijnego i to jest temat, jakich niestety jest bardzo dużo, ale sposób, w jaki Marta podchodzi wraz ze swoją bohaterką do poszukiwania pewnego rozwiązania problemów, które narosły wokół tej strasznej sytuacji, jest niezwykle odkrywczy i też pozwala rzucić światło na zupełnie inne wątki, nad którymi często się nie zastanawiamy, kiedy mówimy na przykład o przykładach molestowania. Jak w ogóle ten podcast powstawał? To znaczy, jaka była koncepcja, jak wygląda narracja tego podcastu z twojej perspektywy?
1: W momencie, kiedy zaczęliśmy ten podcast produkować, to jego koncepcja była gotowa, natomiast ona się tworzyła wcześniej w głowie Marty Kasztelan, czyli autorki, i w relacji z bohaterką, bo w tytule występuje imię i to imię bohaterki. Kaja jest główną bohaterką, która poszukuje kontaktu do swojego prześladowcy sprzed lat, po tym jak jej koleżanka uświadomiła jej, że to, czego dokonał ten mężczyzna, było z całą pewnością przekroczeniem granic i powinna go ścigać. Poszukuje go przede wszystkim po to, żeby zapobiec ewentualnym dalszym tego typu czynom wykonywanym przez niego wobec dziewcząt, które jeździły z nim na kolonie. Po drodze dowiaduje się, że tych dziewcząt było prawdopodobnie więcej. I koncepcja tego podcastu rodziła się przez kilka lat, dlatego że przez kilka lat Marta, czyli autorka, kontaktowała się z Kają. To były też przerwy w tych kontaktach, nawet bardzo długie, dlatego że Kaja jest osobą, która uskarża się na swoje zdrowie psychiczne. Są takie okresy, kiedy funkcjonuje o wiele gorzej, kiedy zrywała kontakt z Martą. I one wtedy nie budowały tej koncepcji. Były takie momenty, przynajmniej jeden pamiętam, kiedy Marta myślała, że już po prostu koniec, że Kaja zrezygnowała, że to zbytnio ją obciąża. Także to jest sprawa od tej strony bardzo trudna. Jednocześnie ten podcast właśnie oprócz tego śledztwa, o którym wspominałeś, czyli poszukiwania domniemanego sprawcy po to, żeby zapobiec kolejnym takim czynom. To śledztwo obfituje w wielu zwrotów akcji, bo Marta jest dość skuteczna, wyszukują z Kają zarówno jej rówieśników, inne osoby, które jeździły na kolonie organizowane przez Pawła, poszukują, odnajdują też między innymi osobę, która do pewnego momentu była uczestniczką kolonii jako dziecko, a potem stała się instruktorką na tych koloniach i innych instruktorów także znajdują. Niektóre osoby rozmawiają, niektóre wycofują się z tych rozmów. To jest jedna przestrzeń. A druga przestrzeń to jest opowiadanie o tym, jakie przeżycia dziś osobie dorosłej towarzyszą, gdy została tak bardzo skrzywdzona w dzieciństwie. I to jest ta druga, wydaje mi się, ważniejsza nawet opowieść. Państwo dowiedzą się, do czego doprowadziło to śledztwo. Kaja zawiadomiła również prokuraturę, mimo tego, że miała świadomość, iż zgodnie z polskimi przepisami to przestępstwo molestowania seksualnego nie może być ścigane, bo uległo przedawnieniu. Te przepisy o przedawnieniu zmieniły się dość niedawno temu, ale ponieważ prawo nie działa wstecz, to już nie oddziaływuje w sprawie Kai. Natomiast znowu, to jest ta warstwa jakby karna, a drugą warstwą jest to, co dzieje się z osobą, która została dotknięta takim przestępstwem w dzieciństwie, w momencie, kiedy była bezbronna, kiedy doszło do groomingu, czyli do sytuacji, w której sprawca powolutku, w taki manipulatorski sposób oplatał jej rodzinę, stając się osobą, wydawałoby się, bardzo bliską, i zaczynał przekraczać te granice, które są dla obcej osoby, dla osoby dorosłej w odniesieniu do dziecka, kompletnie nieprzekraczalne dla normalnego człowieka. Więc ta warstwa osobistych przeżyć Kai wydaje mi się właśnie tą częścią, której często mniej się mówi, tak jak mało mówi się o tym, choć to coraz częściej dociera do nas, że rzadko jest tak, że osoba, która doznała tak traumatycznego przeżycia w dzieciństwie, zaczyna o nim mówić, mając 20 kilka lat. Czasami te osoby przez wiele, wiele lat nie potrafią się odkryć. Czasami odkrywają się nawet w dość podeszłym wieku. No i też wydaje się, że to prawo, które dzisiaj mamy, prawo, które zakłada, że po wieku 40 lat, gdy osoba dorosła dobiega do wieku 40 lat, to ulega przedawnieniu przestępstwom molestowania seksualnego, wydaje się, że to jest chyba jednak trochę wcześniej, dlatego że dość jasno widać, że często ofiary takich przestępstw potrzebują o wiele więcej czasu, o ile w ogóle zdobędą się na takie wyznanie przed otoczeniem, a przede wszystkim przed samymi sobą.
5: Misja Kaja to jest 7-odcinkowy dokument dźwiękowy, podcast śledczy na tok.fm.pl, którego autorką jest dziennikarka Marta Kasztelana. Ja o tym podcaście rozmawiałem z Bartoszem Dąbrowskim z tok.fm.pl, producentem tego podcastu. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
5: Ten serial jest oczywiście dostępny na tok.fm.pl i będzie dostępny przez kolejne tygodnie.

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Gastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
18: masz. Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 13.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, a 2 kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacyjne, szkolenie personelu oraz przygotowywanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Nie żuje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzny. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona. W grę też nie wchodziło odwołanie mimo upałów imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
0: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu, różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalone fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
22: Na miejscu wciąż pracuje policja. Sytuacja związana z dostawami paliwa lotniczego w Europie prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu pod koniec lata, ocenił unijny komisarz do spraw energii Dan Jorgensen. Jak zapowiedział, Komisja Europejska będzie monitorować rozwój sytuacji. Dodał, że jeśli państwa członkowskie zdecydują się uruchomić krajowe rezerwy paliwa, komisja będzie wspierać koordynację i ułatwiać takie działania. Według szacunków komisji rafineria we wspólnocie są w stanie pokryć 70% unijnego zapotrzebowania na kerozynę. By jednak tak się stało, państwa członkowskie muszą koordynować dostęp do paliwa lotniczego między sobą. Obecnie Unia Europejska sprowadza 40% paliwa lotniczego z krajów trzecich, a połowa tego odsetka pochodzi z blokowanej przez Iran ciśniny Ormus. Prawie 600 milionów funtów zainwestuje brytyjski rząd w rozwój technologii obronnych. Według tamtejszego Ministerstwa Obrony powstać ma między innymi nowe laboratorium opracowujące metody przeciwdziałania zagrożeniom związanym z bronią biologiczną. A kolejne informacje w TOK FM o 14:00. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, a dla zachodniej i południowej części także przed burzami. 38-39 stopni. Taka temperatura dziś w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie i nad samym morzem. Od 28 do 33.
1: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki. Dzień dobry. W większości naszych audycji skupialiśmy się na polsko-ukraińskich aspektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, a w magazynie spojrzymy na nią z unijnej perspektywy. Dwa zdania wprowadzenia od obecnej na konferencji Ursuli von der Leyen. And the determination of the
20: Ukrainian people. Determinacja Nagrodu Ukraińskiego pokazała światu, że jego europejskiego wyboru nie da się złamać. Teraz naszym zadaniem jest przekształcenie tego wyboru w rzeczywistość. Na początku tego miesiąca rozpoczęliśmy pierwszą rundę negocjacji z Ukrainą. Był to historyczny moment, uznanie niezwykłego postępu, jaki Ukraina już osiągnęła i silny sygnał, że przyszłość Ukrainy należy do naszej europejskiej rodziny.
1: Przewodnicząca komisji przypomniała, że pierwsza runda negocjacji koncentruje się na fundamentach naszej Unii, rządach prawa, silnych instytucjach demokratycznych, skutecznej administracji publicznej. To wielki test dla Ukrainy, gdzie ciągle w wielu tych obszarach jest dużo do poprawienia. I Unia w tym pomaga. Wspiera też niezmiennie walczący kraj finansowo. Antonio Costa. From day
20: one. Od pierwszego dnia Unia Europejska stała i będzie dalej stać twardo po stronie Ukrainy. Unia jest jej największym darczyńcą, udzielając ponad 200 miliardów euro wsparcia od 2022 roku. Aby wzmocnić odporność Ukrainy, niedawno zorganizowaliśmy pożyczkę wsparcia o wartości 90 miliardów euro. Pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie pilnych potrzeb, w tym potrzeb wojskowych. Urgent needs, including
1: military needs. Szef Rady wspomniał, że akurat w dniu otwarcia konferencji przekazaliśmy pierwszą transzę tej pożyczki, czyli 3 miliardy 200 tysięcy euro. Wystąpienia szefów unijnych instytucji były też okazją do przypomnienia, że wspierając Ukrainę, działamy w swoim interesie.
20: Panie i panowie, odbudowa i wzrost gospodarczy Ukrainy leżą nie tylko w jej interesie, ale także Europy. Ta wojna pokazała, jak fundamentalne jest bezpieczeństwo Ukrainy dla Europy. Ten kraj nie tylko od nas bierze środki na zapewnienie sobie bezpieczeństwa, też zapewnia je nam. Ukraińskie doświadczenie na polu walki jest niezrównane. Jej firmy zbrojeniowe należą do najbardziej innowacyjnych na świecie. Rozwijają i produkują najnowocześniejsze środki walki od dronów przechwytujących po systemy zagłuszania.
1: Pani przewodnicząca zwróciła uwagę na rozwój i znaczenie współpracy unijnych i ukraińskich firm. Dzisiaj drony z ukraińską myślą techniczną są produkowane w Niemczech. Paliwo do ukraińskich pocisków Flamingo wkrótce będzie produkowane w Danii. To jest mieszanka, której potrzebujemy, mówiła szefowa komisji. Ale celem nadrzędnym jest oczywiście sprawiedliwy pokój, do czego nawiązał Antonio Costa.
20: Ukraina wyraziła gotowość do natychmiastowego zawieszenia broni i do podjęcia wysiłków dyplomatycznych na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Unia Europejska popiera wszelkie inicjatywy, które przyczynią się do pokoju, jednocześnie zwiększając presję na Rosję poprzez sankcje. Przyjęliśmy 20 pakietów i przygotujemy kolejne. Podjęliśmy decyzję polityczną o przedłużeniu sankcji o rok, a nie tylko o 6 miesięcy.
1: Bo tak było do tej pory. Dzień po tych wystąpieniach szefowej komisji i szefa Rady pojawił się też inny, ważny komunikat związany z naszą polityką wobec Ukrainy, a przedstawił go komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner.
20: Komisja Europejska proponuje dziś przedłużenie o kolejny rok tymczasowej ochrony dla osób uciekających przez rosyjską agresję z Ukrainy. Ta ochrona formalnie kończy się w marcu 2027 roku, ale już dziś chcemy ogłosić jej przedłużenie do 4 marca 2028 roku, by zapewnić stabilność, przewidywalność prawa. To pozwoli ochronić rodziny, które budują sobie życie w Europie, ułatwi ich integrację ze społeczeństwami dzięki znalezieniu pracy i kontrybucji do unijnej gospodarki. Pozwoli lepiej nauczyć się języka, wysłać dzieci do szkoły, założyć własny biznes i tym podobne.
1: Ale poza tą decyzją pojawiło się jeszcze coś, co jest znakiem istotnej zmiany sytuacji. Komisarz Brunner wyjaśnił to w następujący sposób.
20: Jednocześnie nasza propozycja bierze pod uwagę potrzeby obronne Ukrainy i związane z odbudową kraju. Temat ten był przedmiotem wielu rozmów z naszymi ukraińskimi partnerami, przyjaciółmi, ale też oczywiście z państwami członkowskimi Unii, aby utrzymać wiarygodność ram ochrony. Biorąc to wszystko pod uwagę, zaproponowaliśmy pewną korektę. Mówi ona, że nie udziela się ochrony tymczasowej osobom nowo przybyłym, które nie uzyskały zezwolenia władz ukraińskich na opuszczenie Ukrainy ze względu na obowiązki wojskowe wynikające z ukraińskiego prawa.
1: I to jest ta istotna zmiana. Tak więc dalej pomagamy, rozwijamy współpracę, udzielamy ochrony, ale też na apele władz Ukrainy zwracamy uwagę na potrzeby wojskowe, mobilizacyjne tego kraju. Taki jest obraz nakreślony przez unijne instytucje, a jak to widać z perspektywy państw członkowskich, pora na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu jest pan dr Michał Matlak, dyrektor Instytutu Innowacji i Technologii ITECH w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: To najpierw pana zapytam jako uczestnika konferencji w Gdańsku. Jak pan tam był, śledził, słuchał, rozmawiał, to jakie są relacje Unia Europejska-Ukraina?
2: One są fundamentem dla obu stron. To znaczy dla Ukrainy pomoc ze strony Unii, tak płynąca właściwie od początku inwazji, jest właściwie powodem, dla którego przetrwała. Natomiast dla Unii, i myślę, że to rozumienie od początku jest znaczące, no, tylko z tymi biegnącymi latami wojny rośnie. Ukraina jest gwarantem bezpieczeństwa w gruncie rzeczy i taką zaporą przed ewentualną rosyjską agresją. Dlatego jest takie poczucie konieczności bycia blisko. Natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, to znaczy jak być blisko, co ta pomoc oznacza, czy ona jest wystarczająca i jak to z obu stron powinno wyglądać.
1: No to może o tych paru diabłach by pan powiedział, szczególnie w takim kontekście, że mnie się wydaje, jak słucham wypowiedzi szefów unijnych instytucji właśnie od początku pełnoskalowej wojny, to najbardziej w uszach zostało, prawda, że będziemy pomagać tak długo, jak to będzie konieczne i pełna determinacja, jeśli chodzi o tę pomoc. A już w poszczególnych stolicach czasami słychać, tak, a może za szybko z tą integracją, a może trzeba się nad tym zastanowić, a tam za dużo korupcji i tak dalej. A jak pan to widzi?
2: Jasne, to prawda, że są te różnice, one też są naturalne i wydaje mi się, że całościowo rzecz biorąc też trzeba jednak wziąć pod uwagę, że Unia nie była projektem przygotowanym na tego typu wstrząsy i biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, całkiem nieźle się przestawiła i teraz już większość pomocy do Ukrainy jest koordynowana co najmniej na poziomie europejskim, a bardzo duża część idzie wprost z Unii, także tutaj ta jakby to przestawienie, ta właściwie można powiedzieć, dokonała się taka rewolucja. Natomiast niewątpliwie strona ukraińska, to też wybrzmiewało podczas tej konferencji, ma takie poczucie, że jej jest ciągle trochę za mało, że duża część pieniędzy zmobilizowanych na przykład na obronność, tak jak te słynne pożyczki SAFE, nie są skrojone wprost dla Ukrainy, że ta pomoc jest czasami zbyt mała, że jakby to zaangażowanie powinno być większe i że proces powinien być przede wszystkim błyskawiczny. Tutaj jakby wiemy, że duża część władz ukraińskich, nie wszyscy, ale duża część uważała, że ta ścieżka integracyjna powinna być bardzo szybka. Ona i tak jest dużo szybsza niż była w przypadku innych kandydatów, natomiast faktem jest to, że dzisiaj, biorąc pod uwagę wszystkie dyskusje, to raczej taka bardzo przyspieszona ścieżka integracji wydaje się być mało prawdopodobna i niewątpliwie strona ukraińska ma Unii to za złe.
3: Ale my mówimy najczęściej, najczęściej wybrzmiewa to hasło, że integracja będzie za zasługi, tak? Czyli właśnie po prostu za wypełnienie kolejnych punktów, które są niezbędne, żeby stać się państwem o standardach Unii Europejskiej. Ukraina, jak rozumiem, traktuje to członkostwo jako pewnego rodzaju kotwicę, właśnie kotwiczącą ten kraj bardziej w zachodniej strefie, czyli w tym wypadku w Unii Europejskiej. Czy na tym polu sądzi pan, że dojdzie do jakiegoś porozumienia między tą ich potrzebą, a naszymi obawami i właściwie takim przekonaniem, że rzeczywiście nie możemy przyjąć państwa do naszego grona, które w każdym z aspektów nie jest na to gotowe?
2: To ewentualne porozumienie będzie, myślę, zależało od dojrzałości obu stron. Dlatego, że pełne członkostwo jest mało prawdopodobne, natomiast intensyfikacja integracji zdecydowanie tak. I myślę, że jeżeli ta intensyfikacja będzie faktycznie następowała, to członkostwo w pewnym momencie stanie się realne. To prawda, że jakby mechanizm i cały proces integracji czy rozszerzenia jest w tej chwili bardzo taki, można powiedzieć, merytokratyczny. Czyli faktycznie to członkostwo za zasługi jest elementem, właśnie tym, który trzeba wypełnić, żeby członkiem Unii móc zostać. I to raczej pozostanie, dlatego że te wszystkie pomysły, żeby to rozszerzenie nastąpiło dużo szybciej, raczej nie znajdą poparcia. Natomiast wydaje się, że taka przyspieszona integracja, jeżeli chodzi o poszczególne sektory, to po pierwsze już się dzieje, dlatego że jest ta umowa, tak zwana DCFTA, które bardzo związało Ukrainę z Unią Europejską. I są kolejne elementy. I myślę, że te elementy będą się pojawiały, będzie ich coraz więcej. Jest pomysł Unii Obronnej komisarza Kubiliusa, który zakłada członkostwo Ukrainy w niej. Jednak mamy takie poczucie, że dobrze by było, żeby ta największa armia w Europie, 800-tysięczna, była częścią struktur europejskich. Myślę też, że kolejne fundusze, które zresztą i tak płyną do Ukrainy, ale też pewnie będą zbliżały ją do Unii Europejskiej. Także tutaj jestem umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o tę możliwość zbliżania się. I powiem może tylko jeszcze o jednej rzeczy. Pan mówił o tej kotwicy. Myślę, że to jest nawet więcej niż kotwica, to jest jakby trochę sens ich walki. Pamiętajmy, że jakby Euromajdan się zaczął właśnie w walce o to, co powiedziałem, czy to umowę z Unią Europejską, coś, co jakby w żadnym innym kraju nie spowodowało przelewu krwi. W Ukrainie tak. No i obecnie to jakby jest to też element, można powiedzieć, takiego marzenia, które mają ci, którzy na rzecz Ukrainy walczą. Stąd to członkostwo w Unii Europejskiej jest tak absolutnie istotne. Jeszcze powiem jedną ciekawostkę, że na konferencji był Mustafa Najem, od którego zaczął się Euromajdan. Więc to też jest, to była taka interesująca klamra historyczna, to był taki jakby wtedy aktywista, który na mediach społecznościowych wezwał, żeby się spotkać na Majdanie, protestując przeciwko finalnie niepodpisaniu przez prezydenta Janukowicza umowy stowarzyszeniowej. Teraz reprezentuje firmy zbrojeniowe ukraińskie, zresztą z takim zapałem faktycznie mówił, że jakby ta Unia powinna Ukrainę wspierać dużo mocniej, a z kolei druga strona unijna pokazała, jak wiele zostało zrobione, więc można powiedzieć, że to jest jakby sporo prawdy po obu stronach i jakby ta konferencja mimo napięć, o których wszyscy wiemy, myślę, że pokazała, że jakby obie strony mimo wszystko są bardzo blisko siebie.
3: No to proszę powiedzieć o takich konkretach, bo słyszymy, że około 200 kontraktów zostało podpisanych, że właściwie jest sporo zaufania do współpracy z Ukrainą, że tu von der Leyen mówiła o tym, że bardzo ważne jest, żeby łączyć ten kapitał publiczny z kapitałem prywatnym i że ten publiczny ma być właśnie dla prywatnego takim takim sygnałem, że nie ma się czego obawiać, że to jest państwo, które właśnie na coraz większym stopniu jest w standardach unijnych i że nie ma jakichś specjalnych lęków, żeby tam inwestować. Więc gdyby spojrzeć na wyniki tej konferencji z punktu widzenia biznesowego, to jakby pan ją ocenił?
2: To oczywiście, bo tam tak wielu uczestników, bo ponad 8 tysięcy, czyli sporo więcej niż w Rzymie i wszystkich poprzednich konferencjach. No z tego punktu widzenia to też był sukces. Około 200 porozumień, faktycznie ta liczba krąży, głównie po stronie z rządu ukraińskiego takie liczby podaje i to jest spora liczba. Faktycznie oczywiście pytanie, na co one się mogą przełożyć konkretnie, dlatego że no, tego typu porozumienia mogą mieć charakter mocno wstępny, w związku z tym jakie zadeklarowane sumy pieniędzy to nie muszą się koniecznie przełożyć na realnie przekazane. Natomiast wydaje się, że ta współpraca się faktycznie intensyfikuje. Mamy odblokowaną, jak pan redaktor wie, tę pożyczkę unijną dla Ukrainy, która zapewnia Ukrainie funkcjonowanie. Jej pierwszą transzę przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała i jej przekazanie, także jakby to się dzieje i to dla Ukrainy jest, myślę, że w takim konkretnym wymiarze bardzo, bardzo istotne. A to mobilizowanie pieniędzy publicznych i takich na przykład jak te przekazane na przykład Polskiemu Bankowi Gospodarstwa Krajowego po to, żeby właśnie wspierać inwestycje prywatne. To faktycznie jest taki mechanizm, który w tej chwili, myślę, się dzieje. To jest ta strona właśnie unijna, a są jeszcze inwestycje po prostu krajów członkowskich, których jest sporo, szczególnie takie kraje jak Niemcy, jak Dania, finansują na przykład fabryki w Ukrainie, czy też produkują, otwierają fabryki ukraińskich firm zbrojeniowych w swoich krajach. To jest taki realny wymiar współpracy, który tam się faktycznie zdecydowanie zintensyfikował.
3: No to aby tylko jacyś poszczególni politycy tego wszystkiego nie popsuli. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, gościem magazynu był pan dr Michał Matlak, dyrektor Instytutu Innowacji i Technologii ITech w Warszawie. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: To ja bardzo dziękuję.
3: I podziękowanie też dla Krzysztofa Olesiewicza, Emila Górnego i Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Dobrego dnia, słyszymy się jeszcze raz dzisiaj tuż po 22.
4: A TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 2 godziny. O godzinie 14 informacja. Po informacjach w programie Zapytam Inaczej przywita się z Państwem Anna Piekutowska.
6: Autopromocja. Plan działania.
7: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
6: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Śmiercią dwóch cyklistów w Markach zajęła się prokuratura. Mężczyźni brali udział w zawodach. Jest problem na S17. Upały zniszczyły asfalt. 10 lat temu zmarła Janina Paradowska. Dziennikarka przez wiele lat była związana z Tok FM. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło w podwarszawskich Markach podczas maratonu rowerowego. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli do mety. To 30-latek i 71-latek. Prokuratorzy zlecili sekcję zwłok mężczyzn, a ta odpowie na pytanie, co było przyczyną zgonu. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to 5 lat więzienia. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
9: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
10: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
9: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
11: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
9: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Maraton, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
11: Przede wszystko zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
9: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: Rząd pracuje nad kolejną ustawą o kryptowalutach, a tworząca go Polska 2050 rozmawia na ten temat z ludźmi prezydenta, który już 3 razy wetował przepisy w tej sprawie.

0: jako naiwność, w dobrej wierze, pójście do diabła po to, żeby go przekonać, żeby się wykąpał w wodzie święconej.
1: Bo Karol Nawrocki nie zmieni zdania w sprawie kryptowalut, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u. Ale już poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk z pewną nadzieją patrzy na rozmowy prezydenta z Polską 2050.
2: Te 15 głosów, którymi dysponuje w parlamencie, jest w stanie zagwarantować. Jeżeli tak, to po tych uzgodnieniach z prezydentem chyba jest szansa jakaś minimalna,
1: żeby Sejm przyjął ustawę, którą Karol Nawrocki podpisze. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Trasa Lublin-Warszawa jest nieprzejezdna. Na kluczowej drodze ekspresowej, czyli S17 Lublin-Warszawa, doszło do niebezpiecznego wybrzuszenia i uszkodzenia nawierzchni pod wpływem ekstremalnych upałów. W stronę stolicy nie ma przejazdu, informuje nasza reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: W tej chwili obowiązuje objazd tak zwaną starą siedemnastką. Drogowcy muszą zbadać, dlaczego doszło do wybrzuszenia asfaltu. Na pewno upał i ekstremalne temperatury to jedna z tych przyczyn, mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Na miejscu od rana są nasi pracownicy, są ekipy wykonawcy, bo ten fragment jest jeszcze objęty gwarancją. Naszym priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie ciągłości drodze ekspresowej, tak by kierowcy mogli na nią jak najszybciej wrócić.
4: Kierowcy muszą bardzo uważać na objeździe, bo na starej siedemnastce już doszło do wypadku. Policja apeluje o patrzenie na znaki i ostrożność. Przez całe wakacje na drogach Lubelszczyzny pracuje ponad 200 funkcjonariuszy drogówki, mówi komendant Jacek Deptuś.
6: To są te priorytety, które dla nas są najważniejsze, najistotniejsze po to, żeby bezpiecznie te wakacje wszyscy mogli spędzić razem.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary. Sprawdza m.in. czy są sprawne i czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
7: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
3: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku. Mija 10 lat od śmierci dziennikarki i publicystki Janiny Paradowskiej. Była prawdziwą krakuską, nigdy się nie spóźniała, wspomina w poranku TOK FM w rozmowie z Maciejem Głogowskim politolożka Anna Materska-Sosnowska.
8: Dokładnie 10 lat temu spotkaliśmy się w studio. Przyszedł pan na zastępstwo za panią redaktor i do końca audycji my jako goście nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
3: To nie tylko punktualność, ale także sposób pracy wyróżniał Janinę Paradowską, dodawała nasza gościni.
8: Redaktor Paradowska miała taki błyskotliwy, analityczny umysł, umiejętności łączenia różnych informacji, rzeczy, zdarzeń i takiego bardzo precyzyjnego przedstawiania. To naprawdę było dziennikarstwo najwyższej klasy.
3: Janina Paradowska od 2003 roku prowadziła poranek TOK FM, a przez ponad 25 lat związana była z tygodnikiem Polityka. Trzynaście województw jest objętych alertami przed burzami. Te mogą przejść przez Polskę po południu, wieczorem i w nocy. Jutro nadal gorąco, ale jednak kilka stopni mniej.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam na program Zapytam Inaczej, który zaczynamy od tematu rowerowego, a raczej od tematu bezpieczeństwa. Właściwie to dzisiaj zaczęły się formalnie wakacje. To jest też czas, w którym na drogach dochodzi do większej liczby wypadków, też pojawia się więcej rowerzystów na trasach. I właśnie o bezpieczeństwie tych uczestników ruchu rowerowego będziemy rozmawiać z Tadeuszem Baranowskim. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ze stowarzyszenia Gruppetto. Ale zaczniemy od tego smutnego wydarzenia, o którym państwo już słyszeli w informacjach Radia TOK FM. To jest wydarzenie, które też wstrząsnęło środowiskiem kolarskim. Podczas wyścigu w Markach zmarło dwóch doświadczonych kolarzy. Organizatorzy przyznają się, że zastanawiali się nad odwołaniem zawodów z powodu upału, ale ostatecznie odbył się wyścig. Przyczyny śmierci obu zawodników będzie wyjaśniała prokuratura, ale no, nie trudno jest skojarzyć je z tymi ekstremalnymi temperaturami, upałem i tym, że po prostu mogły się one przyczynić do śmierci mężczyzn. Panie Tadeuszu, czy to wydarzenie w jakiś sposób zmienia coś w myśleniu o bezpieczeństwie po prostu rowerzystów, a nie kolarzy? Czy to jest jednak historia o ekstremalnych warunkach pogodowych i o sporcie wyczynowym? Czy przypomina nam też, jak bardzo rowerzyści są narażeni na różnorodne zagrożenia?

0: Ja myślę, że wszyscy są narażeni na różnorodne zagrożenia, bo nasze ciała są dość kruche i nieodporne na ekstremalne warunki. Natomiast to wydarzenie postawiłbym tak trochę poza nawiasem naszej rozmowy, na którą się umówiliśmy, dlatego że oczywiście bezpieczeństwo tych ludzi zostało w pewien sposób narażone przez nich samych, ponieważ wzięli udział w takim wyzwaniu i zapłacili za to ogromną cenę. Natomiast była to ich decyzja, decyzja dwóch dorosłych mężczyzn, którzy postanowili wziąć udział w wyzwaniu. Z tego, co pamiętam ze swoich doświadczeń w wyścigach, a brałem udział w bardzo wielu, to przed startem zawsze podpisuje się taki dokument, w którym się zaznacza, że jest się świadomym zagrożeń. Więc oni byli świadomi, zresztą no, jeden z nich był rzeczywiście bardzo doświadczonym człowiekiem. Pan Kazimierz był trenerem i wielokrotnym zwycięzcą takich wyścigów, więc tutaj trudno mówić o tym, żeby był zaskoczony tymi warunkami. No, po prostu myślę, że obaj panowie musieli niestety popełnić jakieś błędy, nie wiem, czy w nawadnianiu, czy w czym, dlatego
1: pan
0: że nie znamy tych.
1: Pan to wpisuje w sportowe ryzyko, tak?
0: Niestety muszę to wpisać w sportowe ryzyko. Oczywiście jest to tragedia i chciałbym złożyć wyrazy współczucia rodzinom obu zmarłych panów. Mnie też jest szalenie przykro, dlatego że ja każdego kolarza traktuję jako kolegę. Michała akurat nie kojarzę, Kazimierza trudno nie kojarzyć, dlatego że to legenda kolarstwa z Przasnysza, trener i wielokrotny zawodnik i zwycięzca i naprawdę załamany byłem tą wiadomością. Natomiast niestety biorąc udział w ekstremalnych wyzwaniach, szczególnie przy ekstremalnej pogodzie, godzimy się na swego rodzaju zawieszenie tego oczekiwania, że nasze bezpieczeństwo zostanie nam przez kogoś zapewnione. My sami je narażamy, musimy pokonać przeciwności losu. Im się to niestety nie udało, doszło do tragedii. Jest mi z tego powodu straszliwie przykro, ale nie mogę mieć pretensji do organizatora, dlatego że nie widzę tutaj jego winy.
1: To wróćmy do tych uczestników ruchu drogowego, którzy jeżdżą na rowerach, do rowerzystów, a nie do kolarzy. Stowarzyszenie Gruppetto walczy o obowiązek zachowania 1,5-metrowego odstępu przy wyprzedzaniu rowerzystów. Stworzył pan petycję w tej sprawie, która trafiła do rządu, do ministerstwa, a ministerstwo ją odrzuciło, uznając, że obecny metr wystarczy. Jak została ta odmowa uzasadniona?
0: Ja może jeszcze tak nawiążę do tego pierwszego pytania, bo to jest właśnie ważne, że tam mówiliśmy o wyczynie i o świadomym zagrożeniu swojego życia, natomiast w takim normalnym, codziennym życiu poruszanie się rowerem czy pieszo nie może być wyczynem i zagrożeniem. To nie może być tak, że ktoś, kto jedzie do szkoły czy do pracy na rowerze albo przechodzi przez przejście dla pieszych, dokonuje wyczynu i może z tego powodu stracić życie. Tak to właśnie rozróżniam. Moja petycja została odrzucona przez ministerstwo. Ministerstwo argumentowało, że nie widzi powodów, żeby zwiększyć wymagany odstęp przy wyprzedzaniu rowerzysty z 1 metra do 1,5. To po pierwsze, po prostu nie widzi powodu. Po drugie, że to zepsułoby relacje między uczestnikami ruchu drogowego. Czyli nie wiem co właściwie, że kierowcy nie lubiliby teraz rowerzystów, a rowerzyści byliby obrażeni na kierowców.
1: A teraz lubią.
0: A teraz lubią, oczywiście, że lubią. Każdy kierowca kocha rowerzystów i ma na pewno obrazek z rowerzystą w kabinie. Ja tak troszeczkę sobie dworuję z tego, bo to naprawdę było kuriozalne pismo. Było tam również napisane, że obecny metr wystarczy i było napisane najgorsze, czyli że jeżeli zwiększymy wymaganą odległość, to wyprzedzenie w wielu sytuacjach nie będzie możliwe i nie możemy tego zrobić. No i to moim zdaniem jest takie postawienie na głowie jakiegoś takiego fundamentu naszej kultury. Przecież mamy takie korzenie śródziemnomorskie, judeochrześcijańskie, w których życie ludzkie jest najważniejsze. Tutaj nie. Tutaj najważniejsza jest płynność, przepustowość, nie możemy bardziej zadbać o bezpieczeństwo rowerzystów, dlatego że nie będzie się wtedy dało ich wyprzedzać.
1: Czyli trzeba będzie zwolnić po prostu.
0: Trzeba będzie zwolnić
1: albo
0: i poczekać.
1: Na przykład zjechać na pas, który z naprzeciwka, tak, co tak, może tak. też w jakiś sposób zaburzyć tę płynność ruchu.
0: No coś okropnego. Dlatego wydaje mi się, że jakby to, o co walczymy, jest takim drobnym szczegółem, a tak naprawdę potrzebna jest zmiana myślenia. Czyli nie myślenie na zasadzie, że nie możemy zadbać o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, bo to zaburzy płynność, tylko odwrócić to i pomyśleć, że musimy po pierwsze zadbać o to, żeby nikt nie zginął, a dopiero na drugim, trzecim albo piątym miejscu postawić to, czy ktoś będzie jechał do celu o minutę dłużej, a może o 10 minut, dlatego że to w ogóle nie powinno być żadnym zagadnieniem. Jeżeli ktoś może zginąć, trzeba zwolnić.
1: Jasne, ja się z tym zgadzam, ale czy są dowody na to, że te 50 centymetrów faktycznie może poprawić sytuację?
0: Ja te dowody znajduję w statystykach policyjnych co roku. Komenda Główna Policji publikuje takie dane. W tych danych jest napisane, ilu rowerzystów w danym roku zginęło, jakie były przyczyny. W zeszłym roku zginęło 155 rowerzystów. Dużo więcej zostało rannych, ale nie nauczyłem się na pamięć tej liczby. I to akurat jest o tyle miłe, że w naszym państwie co roku tych rowerzystów ginie troszeczkę mniej. Sytuacja się poprawia. Poprawia się powoli. W tych statystykach są też wyszczególnione konkretne przyczyny zdarzenia. I są tam takie rubryczki jak niezachowanie bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.
1: To jest trzecia i czwarta pozycja. Mam te różne przyczyny wypadków.
0: No i jak się sumuje, to wychodzi 44.
1: Tak.
0: Czyli w zeszłym roku z powodu niezachowania odstępu i nieprawidłowego wyprzedzania zginęły 44 osoby na polskich drogach.
1: A wypadków było 300.
0: Zgadza się. I tam zostało 200 kilkadziesiąt osób rannych, nie pamiętam, 260 parę. Więc moim zdaniem zmiana tego przepisu i wyegzekwowanie go, dlatego że oczywiście przepisy muszą być egzekwowane, jest bardzo prostą drogą, taką drogą na skróty, do ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych i rannych, bo nie zapominajmy, że ranne osoby to też jest kolosalny problem. I to o całkiem duże liczby, dlatego że jeżeli z tych 150 wyjmiemy 44, no to jest jednak prawie 1/3.
1: No tak, ale pojawia się też taki argument ze strony kierowców, że to jest przepis, który po prostu trudno jest wyegzekwować, no bo przecież nikt z tą linijką jeździł nie będzie.
0: Tego przepisu w ogóle się nie egzekwuje. I ja to wiem, dlatego że napisałem do Komendy Głównej Policji zapytanie miesiąc temu. Zapytałem, ilu kierowców zostało w ciągu ostatnich 10 lat, każdego roku z ostatnich 10 lat, ukaranych za złamanie tego przepisu. No i teraz mam dla pani zagadkę. Ilu?
1: No nie wiem, no zrobił pan takiego cliffhangera, że obawiam się, że zero.
0: Ja obstawiałem, że nie zero, dlatego że jeżeli dochodzi do wypadku i jest opisana przyczyna wypadku jako zbyt bliskie wyprzedzanie, to zakładałbym, że wtedy ktoś zostaje ukarany za zbyt bliskie wyprzedzanie. Otóż nie. Ani zero, ani niewielu, ani wielu. Po prostu Komenda Główna Policji nie gromadzi takich danych.
1: Czyli my nie wiemy, czy nie wiemy. Ten metr działa,
0: nic
1: czy będzie
0: wiemy.
1: Działało 1,5 metra, bo...
0: Bo nikogo to nie interesuje. To znaczy interesuje mnie, panią interesuje, ale nie interesuje to policji. Zadałem potem pytanie, dlaczego jej nie interesuje i dostałem odpowiedź, że nie interesuje jej, dlatego że w ustawie o policji i jakiejś tam drugiej ustawie, nie pamiętam, której jest napisane, które wykroczenia mają być ewidencjonowane, a które nie mają być ewidencjonowane i to akurat nie musi być ewidencjonowane, czyli chyba nie jest istotne. Tylko 44 zabite osoby w zeszłym roku.
1: Czyli tak naprawdę wychodzi na to, że ta walka o te 1,5 metra jest walką po prostu o zmianę kultury jazdy.
0: Tak, zmiana kultury jazdy jest bardzo ważna. Ale teraz jeszcze wrócę do pani pytania, skąd wiem, że to jest rozwiązanie. Mhm. Wiem stąd, że nie siedzę zamknięty tutaj w Warszawie, ani w Polsce, tylko podróżuję po Europie. Znam dużo ludzi, którzy podróżują po Europie i patrzymy na to, jak to wygląda gdzie indziej. I to wcale nie jest tak, że w całej Europie ludzie giną, a poza Polską jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności te odstępy są większe wymagane, 1,5 metra albo i 2 metry w niektórych krajach.
1: Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, które
0: jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to Polska jest chyba jedynym. Aha. Ja nie przypominam sobie drugiego przykładu, natomiast umiem podać wiele przykładów innych. I o dziwo w krajach zachodu, i południa, bo w sumie to w różne strony, i nawet i wschodu, bo w krajach bałtyckich też są lepsze zasady, ten przepis da się egzekwować. W Hiszpanii policja lata dronami nad kierowcami i patrzy, czy nie wyprzedzają zbyt blisko rowerzystów. A jeśli to robią, są łapani i karani, i to nie są małe mandaty. Więc można to robić. Natomiast u nas nie da się. I nie będzie się dało, jeżeli nawet nie ewidencjonuje się przypadków łamania tego przepisu.
1: No to po raz ostatni już w tej rozmowie wcielę się w rolę kierowcy, który mówi, no dobrze, to 1,5 metra jest okej, ale w zamian niech rowerzyści przestaną przejeżdżać na pasach, niech nie jeżdżą bez świateł po zmroku, niech trzymają się przepisów. To znaczy, mam do pana pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, bo została nam minuta, czy środowisko rowerowe ma wobec siebie jakieś zobowiązania?
0: Ależ oczywiście, że mamy wobec siebie zobowiązania, ale za złamanie tych przepisów, za żaden z tych przepisów nie ma kary śmierci, a kierowcy nie mogą jej wymierzać, więc moim zdaniem tutaj nie ma żadnej symetrii. A jeszcze szybko, skoro kończymy, muszę dodać, że jest nowa petycja, tym razem do Sejmu RP i znajdą ją państwo i na moim Instagramie, ja się nazywam Tadeusz Baranowski, i na Facebooku Grupetto Warszawa, i można się podpisać pod petycją do Sejmu, żeby zwiększyć odstęp przy wyprzedzaniu rowerzysty z metra do 1,5 metra, tak jak to jest w cywilizowanych krajach Europy.
1: Tadeusz Baranowski, Stowarzyszenie Grupetto, bardzo dziękuję panu za tę rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Informacje, a po nich wracamy.
2: Autopromocja.
3: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
4: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
3: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
4: No dobra, już pewnie wiecie, zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
3: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ubiegłym tygodniu szef rządu zapowiedział, i tu cytat, bardzo poważne rozmowy z szefostwem NFZ. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podszywającym się pod funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak przekazała prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim, to członkowie nieformalnej grupy Ruchu Obrony Granic. Dariusz B. i Rafał M. w czerwcu zeszłego roku na moście granicznym w Słubicach zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców. Żądali okazania dokumentów i wypytywali o szczegóły pobytu w Polsce. Obaj mężczyźni zostali oskarżeni o przywłaszczenie funkcji publicznej. A Rafał M. także o zmuszenie przemocą lub groźbą do określonego zachowanie i spowodowanie lekkich obrażeń ciała oraz kierowanie gróźb karalnych. Zdrowie urodzonej w 25. tygodniu ciąży Zosi uratowali lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziewczynce z podwyższoną glukozą podłączono hybrydową pompę insulinową. Według medyków Zosia mogła być najmniejszym dzieckiem na świecie, które leczono takim urządzeniem. Dziewczynka przyszła na świat w marcu, ważyła zaledwie 700 gramów. Kolejne informacje w Tok FM o 14.40. Teraz Kultura w Toku.
10: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
11: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Rozpoczął się najbardziej niepokorny festiwal filmowy w Polsce, czyli Bella Toffee Fest w Toruniu. Na kinomanów czeka mnóstwo atrakcji.
12: Ponad 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że możemy być dumni jako zespół, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum zarówno produkcji filmowych, jak i gości.
11: Mówiła Kawka Jaworska, dyrektorka Bella Toffee Fest. Festiwal potrwa do 3 lipca. W trakcie imprezy nagrody odbiorą m.in. Bogusław Linda, Łukasz Simla, Agata Kulesza czy Anastazja Kiński. A za miesiąc w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się 20. edycja Dwóch Brzegów. W programie festiwalu m.in. koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. Projekcje najnowszych filmów nagradzanych na światowych festiwalach w Berlinie i Cannes, a także retrospektywa filmów Jana Komasy, mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna wydarzenia.
13: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
11: Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tutaj ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
14: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
11: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
15: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologi, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
11: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
10: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
9: Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, a dla zachodniej i południowej części także przed burzami. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Porozmawiamy teraz o Serbii, a ostatnio ten kraj pojawiał się u nas na antenie, głównie w kontekście protestów, wielkich społecznych protestów, które trwają już 18 miesięcy w tym kraju i nagle w weekend Aleksandar Vučić zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni zrezygnuje z urzędu prezydenta Serbii i zostaną rozpisane przedterminowe wybory. Po 12 latach u władzy brzmi to jak polityczne trzęsienie ziemi, ale czy rzeczywiście jesteśmy świadkami końca ery Vučića? O to zapytam Martę Szpalę. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
1: Z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego właściwie teraz to się wydarzyło? Bo przez te ostatnie półtora roku Vučić konsekwentnie odrzucał postulaty wcześniejszych wyborów i w ogóle jakichkolwiek ustępstw wobec protestujących. No to co się zmieniło?
16: Nie, ja bym powiedziała, że Vučić też kilka razy zapowiadał, że wybory będą, ale nie wtedy, kiedy on uzna za stosowne, i to jest jakby bardzo jasne, że te wybory teraz, to też bardzo jakby ciekawe jest, jak on to sformułował, bo to właśnie nie wiemy kiedy, nie wiemy gdzie, tylko właśnie wiemy, że być może one będą, i to raczej chodzi właśnie o narzucanie narracji i jakby ustalanie harmonogramu też właśnie dla opozycji, dla ruchu studenckiego, który chciałby w tych wyborach rzucić wyzwanie rządzącym. Ale powiedziałam, że kwestia też jest taka, że Aleksandar Vučić jest prezydentem. Natomiast w serbskim systemie pozycja prezydenta, ona jest tak naprawdę słabsza niż w polskim systemie. Natomiast jego władza, że on jest zdecydowanie liderem tego państwa i kontroluje i swoją partię, i instytucje państwowe, i, że tak powiem, premiera, który jest figurantem, to wynika raczej z jego właśnie osobistych cech i jego pozycji w partii, niż właśnie formalnych prerogatyw prezydenta. Natomiast jest to druga kadencja, która kończy się w marcu, no i musimy w jakiś sposób jakby utrzymać system władzy. Natomiast no, jakby wiadomo, że on formalnie się nie zmieni, znaczy Vučić dalej chce, nie odda władzy, będzie to wszystko kontrolował, tylko najprawdopodobniej po prostu już stanowiska nie prezydenta albo tylko właśnie premiera, no bo właśnie nie może kandydować po raz trzeci. Poza tym też powiedziałabym, wszystkie ostatnie wybory, nawet te parlamentarne, to były wybory, gdzie głosowano na listę Aleksandra Vučića, mimo że on jakby bardzo często w tych wyborach nie występował. Mieliśmy wybory lokalne, gdzie też właśnie lista się nazywała Aleksander Vučić właśnie od prezydenta, więc powiedziałabym, że to, co usłyszeliśmy w weekend, w sobotę, no, powiedziałabym w Wiecu, gdzie jakby złożono aktyw partyjny, żeby pokazać, że władza ma poparcie, to jest właśnie przygotowanie się do wyborów, które, tak jak powiedziałam, one zostaną rozpisane w momencie, kiedy dla władzy będzie to korzystne i też w taki sposób, jak to było korzystne. I bardzo często w poprzednich latach mieliśmy właśnie połączone wybory prezydenckie i parlamentarne, no bo właśnie jakby zwolennicy obozu władzy głosowali od razu na prezydenta i premiera i pewnie tym razem będzie tak samo. Tylko pytanie, kto właśnie będzie kandydatem na urząd prezydenta, bo tutaj nie widać żadnych naturalnych kandydatów.
1: I wtedy po prostu zmieni się układ, tak, że to premier będzie faktycznie rządzącym, a prezydent będzie figurantem, tak?
16: Tak, dokładnie tak. I też mieliśmy już taką sytuację na początku, kiedy właśnie Aleksander Vučić, on był pierwszym wiceministrem, później był właśnie premierem, natomiast no, wtedy prezydentem był niby jego kolega z partii, ale jego władza była totalnie, powiem, symboliczna. Więc teraz pewnie powiedziałabym, że będzie bardziej naturalnie, no bo tak jak powiedziałam, Serbia jest demokracją teoretycznie, przynajmniej w założeniu konstytucyjnym, parlamentarną, więc władza powinna być w rządzie, ale Vučić dalej będzie chciał ją utrzymać.
1: Zaczęłam od tego, że Serbia była ogarnięta protestami przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Te protesty zaczęły się po katastrofie na dworcu w Nowym Sadzie, gdzie zawaliło się zadaszenie, zginęło 16 osób, ale bardzo szybko demonstracje takie wyrażające żałobę się przerodziły w ruch sprzeciwu wobec korupcji, wobec sposobu sprawowania władzy. Ale jak zareagowali ci studenci, bo to właśnie młodzi ludzie są główną grupą protestującą, na to, co wczoraj Vučić powiedział?
16: To znaczy, ja bym powiedziała, że to nie tylko studenci protestują. Powiedziałabym, że protestuje też bardzo mocno prowincja, różnego rodzaju organizacje obywatelskie w małych miastach, gdzie po prostu te autokratyczne władze szczególnie dają się ludziom we znaki, bo tak naprawdę w Belgradzie można żyć, że tak powiem, na emigracji wewnętrznej i udawać, że to, co się dzieje w państwie, ludzi nie dotyczy. Natomiast na prowincji ta konieczność naprawdę podporządkowania się partii rządzącej i też to dotyczy właśnie... Właściwie nie ma pracy bez tego, że jest się członkiem partii. Nie można prowadzić biznesu, jak się nie jest lojalnym współpracownikiem. I to jest jakby bardzo mocne. I widzimy, że te protesty, które wciąż trwają, mieliśmy też wczoraj, właśnie powiedziałam, taki też demonstrację studentów kolejną, no one zmieniły to, że ludzie zaczęli trochę wierzyć w to, że zmiana jest możliwa, bo też powiedziałam, autorytarne rządy, one też się opierają na tym, że ludzi się próbuje przekonać, że ich sprzeciw nie ma w ogóle znaczenia, że oni po prostu muszą kooperować, muszą popierać władzę, bo po prostu tutaj jakby inaczej nie będą mieli życia i że tutaj nie ma możliwości zmiany, więc to się na pewno w Serbii zmieniło. Ale to też właśnie ważne jest, że tak jak powiedziałam, że rządzący no, zawsze grali na przeczekanie. To jest taka też tradycyjna taktyka, licząc, że ten ruch protestu, ten duch protestu się wypali. Mamy też z jednej strony coraz mocniejsze represje. One nie są takie, powiedziałabym, widoczne, jak mieliśmy do czynienia w Iranie czy na Białorusi, no bo oficjalnie Serbia jest kandydatem do Unii Europejskiej, więc nie może tutaj władza jakby bezpośrednio jakby pacyfikować bardzo mocno protestujących, ale wyrzuca się ludzi z pracy, mamy właśnie kolejną serię zwolnień w sektorze kultury, w sektorze edukacji. Mamy teraz taką, powiedziałam, dość perfidny proces procesy, czy zapowiedź procesów wobec ludzi. Państwo może pamiętają z naszych poprzednich audycji, mieliśmy największą demonstrację w Serbii w zeszłym roku w marcu, gdzie użyto broni sonicznej i teraz ludziom, którzy zeznawali, że byli tam i doznali tego ataku, stawia się zarzuty siania paniki i składania fałszywych zeznań, więc ludziom się właśnie wchodzi na komputery, mamy przeszukania i to też po prostu ma na celu zastraszenie ludzi. Więc oczywiście jakby wszyscy by wreszcie chcieli, żeby te wybory się odbyły, to znaczy, żeby można było właśnie zacząć się do nich przygotowywać i też, co będzie bardzo istotne, to nie tylko właśnie stworzenie listy kandydatów, którzy będą konkurować z Vučićem, ale przede wszystkim ruch kontroli wyborów, ponieważ już teraz wiemy, i też tak było w poprzednich latach, że te wybory po prostu uczciwe nie będą. Zresztą na wiecu też Aleksander Vučić powiedział, że on bardzo dziękuję Serbom z Bośni. A Serbowie z Bośni to jest ten zasób, że tak powiem, głosujących, który się wykorzystuje, którym się płaci, którzy przyjeżdżają i po prostu głosują. To samo dotyczy mniejszości serbskiej w Kosowie. To też widzieliśmy przed wyborami lokalnymi, że się fałszuje listy wyborców. W ogóle spis wyborców to jest jakby bardzo takie, który nie jest zweryfikowany. To jest taki właśnie rodzaj też narzędzie manipulacji. Więc władze właśnie do tych wyborów się przygotowują, ale nie w ten sposób, znaczy w ten sposób, żeby po prostu zapewnić sobie zwycięstwo. A z drugiej strony właśnie studenci też, powiedziałabym, że no to tak jak pani powiedziała, to jest 18 miesięcy protestów, ludzie też są po prostu bardzo zmęczeni, tak, bo to są często ludzie, którzy gdzieś pracują, mają rodziny, a jednocześnie właśnie cały czas protestują i tak naprawdę wreszcie, żeby te wybory się odbyły, żeby to mogłoby przynajmniej jakby ukierunkować ten protest.
1: Ale czy ten protest ma
16: formie?
1: Takie wspólne polityczne przywództwo i wspólną ofertę polityczną, którą mógłby w tych wyborach zaproponować obywatelom?
16: To znaczy, ja bym powiedziała, że to jest, tak naprawdę to trochę też nie wiemy, bo tutaj też władze, jak każde władze tego typu, one też jakby usilnie próbują infiltrować ruch protestu, to też jakby widzimy. I powiedziałabym, że to jest właśnie też zawsze dylemat w Serbii, czy właśnie opozycja, też prawicowa, też nacjonalistyczna, ale sprzeciwiająca się wobec Vučića i ta proeuropejska, czy ona ma wystąpić razem. To znaczy, ile list? To jest ten dylemat, przed którym Serbowie stoją i oni nie... W Polsce też znamy ten dylemat, na Węgrzech to zawsze jakby różne sposoby są testowane. Ja bym powiedziała, że w Serbii jest jeszcze dodatkowa jedna trudność, która jest taka, z której my sobie nie zdajemy sprawy. To znaczy Serbia jest prawie 7-milionowy kraj, jest jednym okręgiem wyborczym i tam jest zamknięta lista. To znaczy my w Polsce mamy preferencyjną listę wyborczą, więc możemy głosować po prostu na listę, na ludzi, których uważamy, tak? Znaczy wyborca decyduje, kogo popiera. W Serbii tą listę trzeba uzgodnić przed wyborami w rozmowach koalicyjnych.
1: Ostatnie zdanie
16: i to jest bardzo duże wyzwanie. Tak, no ja bym powiedziała, że na razie jakby wciąż trwają debaty, w jaki sposób wystartować w tych wyborach, żeby zapewnić większość koalicji, która będzie mogła odsunąć Vučića od władzy. I to jest priorytet, że te wybory są o tym, żeby skończyć z autorytarnymi rządami i przywrócić rządy prawa, a później będą takie wybory bardziej ideologiczne.
1: Bardzo dziękuję. Marta Szpala z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk była moją i Państwa gościnią, a w studiu pojawił się Maciej Głogowski.
17: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Co dziś w EKG?
17: To ostatnie dzisiaj KG poświęcimy tematowi współpracy z Ukrainą, tej gospodarczej, trochę jeszcze a nawet trochę bardziej. Przesadziłem z tym trochę, chciałem powiedzieć, w nawiązaniu do zakończonej konferencji, czy odbytej konferencji w minionym tygodniu. Będziemy rozmawiać o tym, to czy da się opowiedzieć o konkretach tych umów, które zostały zawierane, nie tylko tych polskich, ale przecież tam padła historia, czy liczba 200 umów, no to nie były tylko porozumienia tutaj, które były z Polską, czy z polskimi firmami. Wydaje mi się, że sporo już zostało powiedziane, ale minęło trochę godzin, więc może już tak, mam nadzieję, z jakimś też dystansem opowiemy.
1: To za chwilę, po informacjach o 14.40, a ja się z Państwem słyszę po 15.00.
5: Reklama.
18: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
27: Zapraszam do stanowiska.
28: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
27: Pani Ania jest na urlopie.
28: Czyli niczego nie załatwię.
27: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
28: No i to jest zmiana.
29: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
30: Co za dzień.
31: Co się stało?
30: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
31: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
30: Meliski?
31: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
30: Czyli to takie pastylki antystresowe?
31: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
30: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
31: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
32: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec. Policja przekazała, że domniemany napastnik został zatrzymany. Ustalany jest motyw zbrodni. Policja poinformowała też, że w związku ze strzelaniną nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. Nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w ukraińskim panteonie narodowym, jednak niewykluczone, że będzie tam Stepan Bandera, powiedział polskiej agencji prasowej deputowany z prezydenckiej frakcji Sługa Narodu i jeden z inicjatorów projektu ustawy w tej sprawie, Mykata Poturajew. Projekt do ukraińskiego parlamentu złożył wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. W panteonie narodowym mają znaleźć się imiona osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować, oświadczył Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, przemawiając w Stambule na spotkaniu szefów parlamentów państw NATO, wezwał do stworzenia w ramach sojuszu bezwarunkowej sieci bezpieczeństwa i obrony, rozciągającej się od Teksasu po Ankarę. Erdoğan wezwał do integracji swojego kraju z europejskimi strukturami obronnymi oraz do zniesienia ograniczeń nałożonych na turecki przemysł. Turcja jest formalnie kandydatem do udziału w unijnym programie obronnym SAFE. Aby kraje spoza Unii mogły dołączyć do tego funduszu, wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich, a szczyt NATO w Ankarze zaplanowany jest na 7 i 8 lipca. Pierwsza dama dziennikarstwa jako koleżanka ciepła i przyjacielska. Dziś w Radiu Tok FM wspominamy zmarłą 10 lat temu Janinę Paradowską. Były premier Jan Krzysztof Bielecki mówi w Tok FM, że jako publicystka była bardzo skrupulatna.
0: Pani Paradowska starała się zawsze dogłębnie poznać swojego rozmówcę, czy też temat, który omawiała z rozmówcą.
9: Dziennikarka i publicystka przez ponad 13 lat prowadziła poranek Tok FM. Przez ponad dwie dekady związana była z tygodnikiem Polityka. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Dla zachodniej i południowej części kraju także przed burzami. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie możliwy także grad.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
17: Na 43 to jest ostatnie dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Krótki przegląd rynkowy, tak by rynkowe informacje nam nie umknęły. Euro 4 zł 29 groszy, dolar 3,76 i frank 4 zł 65 groszy. A kto lubi śledzić relacje złotego i funta, funta i złotego, to 4,97 za tegoż jednego funta na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ja sobie wybrałem dla Państwa indeks WIG20. On w tej chwili jest na minusie, traci 34 setne, ma 3560. Patrzę na trójkę, czytam jedynkę, kompletnie nie wiem dlaczego. 3560 punktów, to powtórzę jeszcze raz, by się utrwaliło, był powyżej poziomu zamknięcia minionej sesji z zeszłego tygodnia, ale tylko gdzieś w okolicach pierwszej godziny. Podpowiadają mi tutaj, że pomylenie jedynki z trójką to przez wysokie temperatury, zapewne tak. W rynkowej części, bardzo krótkiej dzisiaj, raportu magazynu EKG to wszystko. Gościem EKG jest pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Już jest czas i na refleksję, i na podsumowanie, i może trochę dystansu. Konferencja ta, która miała miejsce w minionym tygodniu, ta o odbudowie Ukrainy, już zabieram polsko-ukraińską, tylko o odbudowie Ukrainy, zakończyła się... Proszę dokończyć zdanie.
3: Zakończyła się w piątek.
17: Nie, bardziej
3: bardzo
17: myślałem,
3: dobrymi
17: że...
3: efektami.
17: O, właśnie. Efekty, sukces, porażka, stabilizacja, stabilność. Proszę wybierać, panie ministrze, co tam?
3: Przede wszystkim, panie redaktorze, fantastyczna promocja dla Polski i dla Gdańska, to trzeba powiedzieć. To była, jak sam pan się poprawił, nie polsko-ukraińska bilateralna konferencja, ale to była konferencja Ukraina, reszta świata, której organizatorem... Tak jest, której organizatorem byliśmy my, Polska. Jako organizator, jako gospodarz stanęliśmy na wysokości zadania i to nie jest tylko opinia moja w naszej izby, ale naprawdę wielu uczestników tej konferencji. Ja też dużo większa przecież liczba uczestniczyła. Szacowano, że będzie 4,5 tysiąca gości, było ponad 6 tysięcy. Ludzie z całego świata porównywali tę konferencję, biznesmeni porównywali tę konferencję z Rzymem i z Berlinem, Londynem, bo tam były te poprzednie konferencje co roku. Wszyscy podnosili niesamowicie wysoką ocenę, jeżeli chodzi o nasze umiejętności, zdolności organizacyjne. Więc od tej strony bezsprzecznie sukces, ale i fantastyczna promocja dla Gdańska. No panie redaktorze, jeśli mi bizneswoman z Włoch, Włoszka rodowita z Florencji mówi, że Gdańsk jej się tak spodobał, że w ogóle jest ładniejszy od Florencji, no może trochę sympatii opowiedziała, ale to naprawdę fantastyczna promocja dla miasta.
17: Martwię się, wie pan, bo pan w pierwszych słowach tej opowieści powiedział o fantastycznym Gdańsku, Trójmieście i polskim wybrzeżu, to już daje od siebie. Nie ma lepszego miejsca na świecie. Pełna zgoda. Ale jeśli to pan uznaje za jeden z głównych efektów akurat tej konferencji, to znaczy, że te moje obawy, podejrzenia, że klimat polityczny potrafił zepsuć część klimatu
3: nie,
17: tego...
3: Nie, panie redaktorze, no, zaczęliśmy od tej oceny, no przepraszam, zacząłem od strony organizacyjnej, ale to jakby przebijało się na każdym kroku. Natomiast od strony merytorycznej, programowej, konferencja spełniła, uważamy, absolutnie swoje zadanie. Skłamałbym, gdybym powiedział, że też nie obawiałem się, nie obawialiśmy się w izbie, że ten konflikt polityczny zarzutuje na atmosferę, na pracę konferencji. Niczego takiego naprawdę się nie odczuwało. Wszystkie panele, debaty, rozmowy bilateralne, to wszystko miało naprawdę ogromny ładunek merytoryczny. Polska dołożyła do konferencji, do tego schematu konferencyjnego dwa ważne elementy, bo po raz pierwszy jednym z wymiarów tej konferencji było bezpieczeństwo i obrona. To przecież no, strategicznie dziś ważny obszar. Też i ze względu na doświadczenia Ukrainy i też spotkanie think tanków, a więc tych elit intelektualnych prowadzących debaty w swoich krajach. To dwa jakby elementy, które wzbogaciły tę konferencję w stosunku do Rzymu czy Berlina.
17: Jest pan?
3: Jestem.
17: Dobrze.
3: Coś się urwało?
17: Może to była taka pauza, której ja się nie spodziewałem i nie wyczułem. Czy są jakieś już na dziś takie, które uważa pan, że warto by nasze słuchaczki i słuchacze poznali? Realne korzyści? Ma pan w głowie umowę, firm, porozumienia, zapowiedzi, które będziemy mogli dołożyć do tej opowieści i tej organizacyjnej, i tej promującej Polskę czy Gdańsk, i tej, która pokazywałaby obawy albo sceptycyzm tych, którzy twierdzili, Polska nie będzie miała swojego miejsca w odbudowie. To idzie w złą stronę. Tak byśmy mogli ich przekonać, nie, to tak nie wygląda, albo nie musi wyglądać.
3: Zdecydowanie tak nie musi, tylko jedno zastrzeżenie. Państwa tworzą warunki dla biznesu, budują instrumenty wspierające biznes, zasilające go również poprzez system gwarancyjny, grantowy, ale na końcu tego procesu zawsze jest przedsiębiorca, firma, która musi wypełnić ten przysłowiowy kupon, jak to w totolotku, aby wygrać, czyli wynegocjować konkretny projekt, konkretne rozwiązania. Czyli to wszystko, co działo się na tej konferencji, w zdecydowanej mierze poprawiało warunki dla polskiego biznesu. Ale doszło też do konkretów. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała bardzo ważne, co prawda intencyjne porozumienie, ale zmierzające do produkcji w Polsce dronów. To w tym wymiarze bezpieczeństwo i obrona. KUKE podpisała porozumienie, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, porozumienie o współpracy z siostrzaną budowaną, z ich odpowiednikiem po stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo inwestycji w Ukrainie. Bank Gospodarstwa Krajowego z Komisją Europejską o dodatkowych gwarancjach. Dzisiaj nie doszło do, znaczy w czasie konferencji w Gdańsku, no, trzeba uczciwie powiedzieć, z powodu opieszałości Komisji Europejskiej nie doszło do podpisania porozumienia między BGK-iem a Komisją Europejską w sprawie uruchomienia drugiej części tego filara Ukraine Facility, wsparcia finansowego dla samorządów ukraińskich, ale już mamy informację, że w ciągu tygodnia elektronicznie ma być ta umowa podpisana i program ruszy. W czasie tej konferencji Credo Bank, nasz polski bank w Ukrainie, podpisał umowę na 100 milionów gwarancyjnych gwarancji w ich akcji kredytowej dla firm. Polimex, Mostostal, Budimex, Synevia, firma Monoska podpisały porozumienie w sprawie działania w Ukrainie.
17: Tu od razu dodam, przepraszam, wejdę w słowo, panie ministrze, panie prezesie, różne spółki pan wymieniał, ale te, od których zaczęliśmy tę wyliczankę, czyli KUKE czy BGK, to oczywiście są we władztwie Skarbu Państwa, zbrojeniówka. Tak samo teraz te budowlane, to już z kolei prywatne.
3: Dokładnie. O wielu jeszcze podpisanych porozumieniach, listach intencyjnych w czasie tej konferencji jeszcze nie wiemy. To dopiero de facto jest zbierane. Ale chciałem powiedzieć, to nie była konferencja bilateralna poświęcona podpisywaniu, dogrywaniu kontraktów. Wiele tam rozpoczętych rozmów rodziło się na gorąco w czasie poznawania się przedsiębiorców. Nie do przeszacowania jest wartość networkingu, który przy okazji takich konferencji, takich spotkań się dzieje. A to się naprawdę działo, można powiedzieć, od rana do późnego wieczora. Wystarczyło zajrzeć wieczorem na wyspę Spichrzów, ile rozmów odbywało się w gdańskich lokalach w tym czasie. Przedsiębiorcy, i to jest najważniejsze, wyjechali naprawdę z Gdańska z bardzo pozytywnymi ocenami, bardzo pozytywnymi doświadczeniami, no i z planami na przyszłość. Teraz, tu klimat jest dobry.
17: To teraz wy, przedsiębiorcy, jak rozumiem, czy przedstawiciele organizacji skupiających przedsiębiorców, czy takich organizacji jak Izba, które pomagają, jak rozumiem, kojarzyć biznesy po dwóch naszych stronach, po stronach naszej granicy, rozumiem, że wy teraz potrzebujecie tego dobrego klimatu od polityków.
3: No, apelowaliśmy w naszym stanowisku do polityków, aby po pierwsze nie przeszkadzali, to tak jak w służbie zdrowia, po pierwsze nie szkodzić. Bo ten klimat polityczny jakby nie przekłada się wprost na kontrakty, bo tutaj rachunek ekonomiczny jest kluczowy dla przedsiębiorcy. Zarobię, nie zarobię, będzie zysk, to się opłaca, to się nie opłaca. No ale klimat polityczny rzutuje na ostateczne decyzje, a może z Polakami ostrożniej, a może z Polakami niekoniecznie, a może z innym partnerem. I oczywiście to nie jest dzisiaj, jakby to się dzisiaj nie przekłada na te relacje bezpośrednio przedsiębiorców, dlatego tym bardziej apelujemy do klasy politycznej, do elit politycznych, komunikujmy się w zaciszy gabinetów, szukajmy rozwiązań tych trudnych sporów historycznych poprzez rozmowy, a nie poprzez media. Przepraszam, bo tutaj oddaję honor TOK FM i redakcji, ale wiele mediów podgrzewa te nastroje. Niektórzy naprawdę potrafią to robić perfekcyjnie, kiedy wyrywają z kontekstu wystąpienia polityków i czynią z tego daleko idące uogólnienia.
17: Wie pan, to oczywiście ten apel o podgrzewanie czy jego brak, to jest jedno. Drugie, to pytanie towarzyszy mi przy okazji wielu rozmów w ostatnim czasie, które tutaj także na antenie prowadzę i rozmawiam na temat polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich relacji, bo wydaje mi się, że jest to w tej chwili jedna z kluczowych spraw podlegająca dyskusji, ale właśnie takiej, która pozbawiona będzie takiej prostej oceny i zatrzymaniu wszystkiego, co nas dzieli, a raczej szukaniu tego, co nas oprócz trudnej i bolesnej historii może łączyć. A to wydaje mi się oczywiste. Mamy Rosję, która graniczy i z Ukrainą, i z Polską. Przeciwko Ukrainie prowadzi wojnę i ma agresywne nastawienie, co nie jest żadnym odkryciem. Tylko zastanawiam się za każdym razem, od czego się zaczynają te nastroje. Od polityków, którzy je w społeczeństwie kreują, czy od społeczeństwa, które pcha polityków w tę stronę? Ma pan jakąś swoją intuicyjną, także jako były polityk, odpowiedź?
3: wie pan co...
17: Tuż poza gospodarczym ja naszym niestety, wątkiem.
3: Tak. Ja mam niestety takie wrażenie, że kiedy ja byłem w polityce do 2007 roku, jednak elity polityczne zgadzały się co do pewnych strategicznych kierunków, co do naszego polskiego interesu. Naszą strategią było wejście do Unii Europejskiej, obecność w NATO, budowanie rynku, konkurencyjnego rynku w gospodarce. Spieraliśmy się co do rozwiązań, co do sposobów, a przede wszystkim, co najważniejsze, szanowaliśmy się nawzajem. Nikt wtedy nikomu nie zarzucał, że ktoś jest zdrajcą, że ktoś reprezentuje jakieś zagraniczne interesy, że ktoś jest złodziejem i tak dalej.
17: Panie ministrze, wystarczy sięgnąć do naszej historii.
3: Pojedyncze wystąpienia.
17: To już wszystko było. Dwudziestolecie międzywojenne usłane takimi przykładami.
3: To już było. Niestety tak, ale mówię o tym okresie, kiedy byłem w polskiej polityce. Dzisiaj brakuje decyzji merytorycznej, znaczy rozmowy merytorycznej o meritum, o gospodarce przede wszystkim. No, to jeden z prezydentów amerykańskich Stanów powiedział, po pierwsze gospodarka głupcze i tego dzisiaj dramatycznie brakuje. Jeżeli ktoś dzisiaj potrafi wzywać do tego, żeby migranci ukraińscy wracali do Ukrainy, nie zwracając uwagi na to, że co piąta firma w Polsce deklaruje, że będzie miała ogromne problemy w prowadzeniu działalności, jeżeli Ukraińcy wyjadą, to się ociera o zdradę narodową, tego rodzaju apele. Więc
17: może niech to wybrzmi jako ostatnie słowa, bardzo dobre podsumowanie tej naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za czas.
3: Dziękuję
17: i
3: bardzo,
17: rozmowę.
3: Panie redaktorze.
17: Pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były polityk, chyba nie tęskniący za polityką. Kończymy EKG, ale zanim skończymy na dobre, to w studiu jest już Adam Mozga, który opowie, uwaga, o tym, co po 16 w TOK FM.
1: W TOK 360. Rzecz jasna, o upałach z różnej strony. Ja przed weekendem pytałem cię, czy lubisz zimno, czy ciepło. Zapytałeś, czy to podchwytliwe pytanie. Myślę, że miałeś czas wyrobić sobie pogląd na ten temat. Ja się czuję źle od soboty mniej więcej I chcę podrążyć tę sprawę. Co się dzieje u mnie w środku, w organizmie, że ja się czuję tak źle? Nie wiem, ta krew wolniej płynie, ten mózg jest jakiś zastany. O co chodzi? No a poza tym, między innymi wrócimy do wyścigu kolarskiego pod Warszawą, który skończył się tragicznie, w upale się skończył tragicznie.
17: Właśnie
1: były
17: w upale, tak.
1: Też duże koncerty Dawida Podsiadły na Stadionie Narodowym, też dostosowane do okoliczności, ale jednak 50 tysięcy ludzi na stadionie. Czy to nie jest wyzwanie bardzo poważne dla systemu? O tym między innymi w TOK 360 będzie też o okrętach podwodnych, trochę sportu.
17: To ze Szwecją umowy, tak?
1: Tak jest, tak. I trochę sportu. Maja Chwalińska gra w Wimbledonie na razie średnio, ale jest jeszcze szansa.
17: No ale to początek.
1: No, mam nadzieję, że i nie koniec.
17: Bardzo dziękuję. Adam Ozga i TOK 360 o 16 w TOK FM. O godzinie 15 w TOK FM informacje, a po 15 Anna Piekutowska powraca do państwa tutaj z audycją Zapytam Inaczej. A ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
7: Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu i o tym na początek informacji. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. Strzelanina w Niemczech, 5 osób zginęło pod Hamburgiem. Minęła 15, czas na informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu, ale stało się tak przez uraz, którego nabawiła się w trakcie spotkania. W studiu ze mną jest Przemysław Pozowski z redakcji sportowej. Witaj, Przemku.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Powiedz, co się stało?
4: No, sport jest brutalny. Maja Chwalińska grała bardzo dobrze pierwszego seta, wygrała bardzo pewnie 6-2, prowadziła nawet 5-0. Ten set trwał 44 minuty i w drugim miała piłki meczowe przy stanie 5-3, ale pośliznęła się na tej londyńskiej trawie, podkręciła kostkę i od razu przerwa medyczna i potem było widać, że ta gra idzie już ciężej. Ostatecznie tego drugiego seta przegrała po 79 minutach 5-7. W trzecim decydującym jeszcze walczyła, prowadziła 2-0, ostatecznie 2-6, a więc po 2 godzinach i 40 minutach koniec przygody Mai Chwalińskiej w Londynie.
3: O czym mówił Przemek Pozowski. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: 21 pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią, między Krakowem a Zakopanem. Mówił w TOK

0: wynagrodzeń lekarzy. Maciej Kluczka.
1: Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W grę wchodzą różne warianty. Limit na stawkę godzinową lub na całość wynagrodzenia. To konieczne, bo pieniądze, które idą na wynagrodzenia lekarzy, potrafią niekiedy skonsumować większość budżetu szpitala, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
1: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiS, potrzebę zmian widzi.
2: Bo jedno to jest wysokie, to są wysokie zarobki. I o tym możemy naprawdę dyskutować.
1: Ale jednocześnie politycy opozycji wracają do źródła tematu, czyli młodego lekarza, byłego działacza KO, który pracował w warszawskim szpitalu.
2: Ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
1: Ale tę historię bada już prokuratura. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Z nieoficjalnych informacji wynika, że jutro z szefami resortu zdrowia i NFZ-u ma się spotkać premier. Teraz Niemcy. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy kraju, poinformowała policja. Służby mówią o wielu rannych. Według AFP aresztowane zostały 2 osoby, w tym domniemany sprawca. Motyw zdarzenia jest ustalany. Władimir Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Powiedział, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu, jakim jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Rosyjski dyktator nie ugina się, choć zauważył, że uderzenia ze strony Kijowa wywołały niedobory paliwa w kraju. Ukraińskie siły w ostatnim czasie atakują obiekty energetyczne. Aby zniwelować skutki kryzysu, Moskwa opracowuje różne plany awaryjne, mówił w TOK FM Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
3: Są dyskusje na temat tego, aby zwiększyć import z zagranicy, ale to tak naprawdę również staje pod takim zapytaniem, bowiem nie wiadomo tak naprawdę, czy rafinerie białoruskie chociażby, z których już Rosjanie importują, będą w stanie znacznie zwiększyć swoją produkcję.
0: Rosyjski przywódca zadeklarował, że Rosja spodziewa się wznowienia rozmów pokojowych pod przewodnictwem USA. Zaskoczenia nie ma, upał wszędzie, najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35-39 w większości kraju, od 28 do 32 na północnym zachodzie i zachodzie. Do wieczora będzie przybywać chmur burzowych, burze i deszcz miejscami na zachodzie, południu i lokalnie w centrum. W nocy nadal ciepło, od 17 do 22, jutro znowu będzie grzmiało, nieco chłodniej, o ile można mówić, że to chłód, od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, 33-36 na wschodzie i południu, nieco chłodniej. Dni na wybrzeżu, około 22.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o sytuacji na polskich porodówkach i jest on bardzo ciekawy i w dużej mierze odzwierciedla on naszą taką szerszą dyskusję o patologiach w szpitalach, która toczy się, powiedziałabym, od 2 tygodni, ale tak naprawdę to ona się toczy od miesięcy i od lat. Tak w raporcie więc mamy informacje o 96-godzinnym dyżurze lekarzy, o braku dostępu do znieczulenia na porodówkach, o pobieraniu opłat za świadczenia finansowane przez NFZ. Są też przypadki wykonywania procedur bez zgody pacjentek. I o tych wynikach, o raporcie porozmawiam z Joanną Pietrusiewicz, prezeską Fundacji Rodzić po Ludzku. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Jak czytam ten raport NIK-u od deski do deski, to widzę jednak, że to, czy się rodzi po ludzku w Polsce, cały czas zależy od tego, jaki ma się kod pocztowy. Co pani o tym sądzi?
6: Tak, zdecydowanie. To jest jakby kolejny obszar naszej służby zdrowia, gdzie to, gdzie mieszkamy, ma znaczenie. Na dostępność na przykład do znieczulenia zewnątrzoponowego, bo tutaj widzimy ogromne rozbieżności, chociażby między województwem mazowieckim, gdzie około połowa kobiet może skorzystać z dostępnego znieczulenia, czy też województwo kujawsko-pomorskim, czy lubelskim.
5: To jest refundowane świadczenie, a tam jest mniej niż 10% kobiet, które mogą skorzystać z tego świadczenia.
6: Tak. I to ewidentnie jest to, że to jest kwestia organizacji, bo pieniądze są te same. I w województwie mazowieckim, i w kujawsko-pomorskim NFZ płaci tyle samo. To jest problem, który widzimy od lat. Natomiast bardzo wiele województw i szpitali dyrektorów placówek wzięło sprawę bardzo poważnie i ta dostępność do znieczulenia z roku na rok poprawia się, ale dalej odstajemy od średniej europejskiej, która wynosi 40%.
5: Raport też pokazuje, że problemem jest sama dostępność porodówek. W ciągu 3 lat zamknięto ponad 50 oddziałów, a dziś porodówek nie ma w Litwy

0: 136 powiatach. Tych powiatów w Polsce jest około 400. Czy, i tu jest to odwieczne pytanie, które też zadajemy sobie od jakiegoś czasu, czyli czy to zamykanie oddziałów położniczych poprawia bezpieczeństwo, bo porody trafiają do większych ośrodków, czy no, tworzy kolejną nierówność, czyli odwrotnie?
1: To jest bardzo trudne pytanie i wielopoziomowe, bo z jednej strony większe szpitale mogą kobietom dawać większe bezpieczeństwo i lepszą jakość opieki. I to też niektóre wskaźniki pokazuje. Na przykład, takim przykładem jest to, że szpitale o pierwszym stopniu referencyjności, czyli takie, w których kobiety powinny rodzić zdrowe, ze zdrowymi dziećmi, w niektórych sytuacjach jest tak, że tych cesarskich cięć jest ponad 70%, więc widzimy, że coś w tej placówce się dzieje. Bardzo zmieniła się też sytuacja demograficzna i na pewno mapa porodówek musi ulec zmianie. Natomiast to, co budzi naszą wątpliwość, to jest kwestia zarządzania tym tematem i problemem, który się pojawił. Ministerstwo zaproponowało, żeby na szpitalnych oddziałach ratunkowych pracowały położne. Ten pomysł został przez bardzo wiele środowisk skrytykowany. W zasadzie pomimo, że to rozporządzenie działa od początku roku, na ten moment, z tego co wiem, to jeden szpital podpisał taki kontrakt, więc można powiedzieć, że są powiaty, które tej dostępności kobiety nie mają. I takim przykładem jest województwo podkarpackie. Kłopotem jest tutaj, tak jak wspomniałam, brak reakcji Ministerstwa Zdrowia na ten problem. Nie ma spotkań w ministerstwie, gdzie możemy o tym porozmawiać i znaleźć sposób na to, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Bo utrzymywanie też małej liczby szpitali z małą liczbą porodów też nie jest dobrym pomysłem. Takie rozwiązania są. Myśmy też ministerstwu proponowali szereg różnych rozwiązań, ale cisza jest ze strony ministerstwa.
0: A propos rozwiązań, bo my dwa miesiące temu rozmawiałyśmy o nowych standardach opieki okołoporodowej, które wtedy wchodziły w życie. Raport NIK-u siłą rzeczy wskazuje stan bez tych obowiązkowych standardów. Czy te nowe standardy mają narzędzia, żeby jakoś wyrównać tę jakość opieki, czy po prostu opisują, jak powinno być?
1: Nie. Ta sprawa, pomimo bardzo wielu postulatów w tej sprawie dotyczącej monitorowania opieki okołoporodowej, nie została zmieniona. Najwyższa Izba Kontroli też zwróciła ministerstwu uwagę na to, że zarzuciło pracę nad ankietą dotyczącą jakości opieki okołoporodowej i w ministerstwie już zostało spotkanie, ono odbędzie się jutro. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dla nas ten raport nie jest żadnym zaskoczeniem, to znaczy wszystkie te nieprawidłowości my obserwujemy również w naszym monitoringu. Najsmutniejsze jest pierwsze zdanie, które w opisie do raportu się pojawia, które mówi o tym, że w każdej kontrolowanej placówce Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości dotyczące realizacji standardu, czyli w każdym szpitalu łamano prawa. I to jest bardzo smutna informacja, że nie ma takich miejsc, gdzie możemy pójść i spokojnie urodzić, mając gwarancję, że nie musimy myśleć o tym, czy nasze prawa zostaną złamane.
0: Ale z czego to wynika? To wynika z tego, że nikt nie pilnuje tego, czy standardy są przestrzegane, że nie ma tego skutecznego nadzoru?
1: Myślę, że tak, dlatego że bardzo dobrym przykładem, który ja często podaję, jest prawo ruchu drogowego, który jasno pokazuje, że w sytuacji, kiedy jest kontrola, jest monitoring, wyciągane są konsekwencje, ludzie kierujący pojazdami potrafią się do tego dostosować. W Polsce nie ma żadnych konsekwencji z powodu tego, że standard, na przykład kontakt skóra do skóry po narodzinach, nie był realizowany. Po pierwsze, nikt tego nie monitoruje poza stronami społecznymi, bo my rzeczywiście sprawdzamy, prowadzimy badania. Nie ma żadnych konsekwencji. Bardzo trudno jest udowodnić w sądzie skutek zaniedbania czy skutek złamania prawa, że dziecko zostało najpierw zważone, zmierzone, zanim trafiło na pierś mamy. To jest bardzo trudne, żeby wykazać tak wprost, jaka to jest szkoda. I ten standard jest łamany.
0: A to jest standard, który wydaje się być bardzo prosty organizacyjnie tak naprawdę.
1: On jest wymagający, bo on wymaga odpowiednią, żeby w szpitalu pracowała odpowiednia liczba osób, żeby te osoby były wykształcone, żeby były wypoczęte i to jest jakby istotne, żeby móc zajmować się dobrze kobietą. Musi być dobry zespół. Natomiast z jednej strony nie ma żadnych kar, ale też nie ma nagród dla szpitali, które starają się i realizują ten standard, bo to jest wysiłek dla całego zespołu w pełni realizować standard opieki okołoporodowej.
0: A jak pani mówi o wypoczętej obsadzie lekarskiej czy medycznej w ogóle, no to z takim najbardziej chyba niepokojącym ustaleniem NIK-u to jest to, że są lekarze, którzy pracują nawet po 96 godzin bez przerwy, czy w ogóle bez rozwiązania tych problemów kadrowych da się mówić o poprawie jakości opieki okołoporodowej?
1: No to jest temat, który się pojawia po raz kolejny w kolejnym monitoringu w poprzednim badaniu prowadzonym przez NIK. Ten temat również był wskazany. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Mam nadzieję, że ostatnie sytuacje sprowokują Ministerstwo Zdrowia do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak wygląda organizacja opieki od strony czasu pracy ludzi, którzy odpowiedzialni są za nasze zdrowie, bo to jest kluczowa sprawa. Każdy z nas przeżył taki moment, że musiał być na nogach przez wiele godzin i wiemy, jakim stanie jesteśmy. I lekarze to nie są osoby, które mają inną kondycję. Mają taką samą kondycję jak my. I muszą też dbać o to, żeby móc się wysypać. Jeśli ktoś pracuje prawie 100 godzin non-stop, no to pytanie, czy pracuje, albo w jakiej formie jest w tej sytuacji?
0: No tak, zadajmy sobie pytanie, czy my byśmy chcieli, żeby nasze dziecko przychodziło na świat z pomocą osoby, która pracuje właśnie setną godzinę, albo w ogóle nas leczył jakikolwiek specjalista, który pracuje setną godzinę. I tak po ludzku najbardziej poruszającym fragmentem tego raportu są opisy wykonywania nacięcia krocza czy przebicia pęcherza płodowego bez tak odpowiednio udokumentowanej albo po prostu bez zgody pacjentek. Dla mnie to jest zaskakujące, szokujące, ale też jakoś wybitnie symptomatyczne dla ginekologii ten sposób traktowania pacjentek.
1: Zdecydowanie tak. To pokazuje, że można podejść do kobiety, wykonać bardzo inwazyjny zabieg, nie dbając o to, żeby ona wiedziała, czemu to ma służyć i przede wszystkim wyraziła zdanie i swoją wolę w tej sprawie. To jest niezwykle poruszające, dlatego ten zabieg bardzo często porównywany jest w tej chwili do takich zabiegów okaleczających narządy rodne kobiet. Jest jeszcze jeden temat, który NIK wskazał i on jest bardzo ważny i często pomijany, a dotyczy on wsparcia i promocji karmienia piersią, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli bardzo wnikliwie, zresztą na prośbę wielu organizacji, przyjrzała się kwestii temu, jak Polska dba o zdrowie dzieci, na przykład wskazała rozbieżności dotyczące zakupu produktów do wczesnego odżywiania noworodków, czyli tak zwanych sztucznych mieszanek, w którym czasami to było kilka groszy, albo jeden grosz, albo czasami kilkanaście złotych, jak również wskazała, że w sytuacji, kiedy szpital miał, nie wiem, 2000 porodów, zamawiał dużo więcej tych produktów. I to rzeczywiście jest jakaś sprawa, którą myślę, że musimy się poprzyglądać, dlatego że karmienie piersią ma kolosalny, najważniejszy wpływ na zdrowie noworodka. I jeśli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, to musimy dbać o ten pierwszy moment, w którym dziecko dostaje preparat. Najlepiej, żeby to było mleko mamy, ponieważ ono jest genialne, ma najwięcej produktów odżywczych. Nie ma drugiej tak dobrej substancji, natomiast w Polsce bardzo dużo pieniędzy wydajemy na mleko modyfikowane i bardzo mało pieniędzy na wsparcie i pomoc kobietom w karmieniu piersią.
0: Ale ja nie rozumiem tego. Dlaczego dochodzi do takiej sytuacji? Dlaczego, no, tak jak pani trochę mówi, szpitale preferują, pewnie tutaj upraszczam, mleko modyfikowane nad karmienie piersią kobietom?
1: Dlatego, że to jest prostsza procedura. Po prostu można podejść, podać butelkę z mlekiem i nakarmić noworodka. W sytuacji, kiedy trzeba wesprzeć kobietę w karmieniu piersią, bo na przykład skorygować jej pozycję, trzeba posiedzieć z nią, zobaczyć, w jaki sposób dziecko się przestawia, mieć dla niej uwagę, troskę i czas. I to jest zdecydowanie trudniejsze. Naprawdę podanie butelki z mlekiem jest dużo łatwiejsze. Dziecko się najada, idzie spać, nie ma płaczu. Natomiast to nie jest dobre ani dla tej kobiety, ani dla tego dziecka, ani dla naszego społeczeństwa. Chciałabym też Państwu zwrócić uwagę, że w ministerstwie pracował zespół, zresztą nikt to wskazał, dotyczący opracowania tak zwanej rozszerzonej porady laktacyjnej. Przez cały rok zespół pro bono pracował, opracował wszystkie, całą dokumentację, po czym Agencja Oceny Technologii Medycznej odrzuciła to, nie widząc powodów, żebyśmy to mieli w ramach systemu płacić. No to jest absolutnie kuriozum. Nie wiem, ile w naszym kraju potrzebujemy dowodów jeszcze, skoro jak marnotrawimy nasze pieniądze, mając po prostu produkt, który jest za darmo, który jest zdrowy, najlepszy. Wystarczy wspierać kobiety, dawać im wiedzę, wsparcie, ponieważ kobiety chcą karmić dzieci. Nie zawsze jest tak, że to jest dla nich intuicyjne, ponieważ nie żyjemy w rodzinach wielopokoleniowych. Kobieta nie widzi, jak się karmi dziecko. Ona potrzebuje wsparcia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Raport NIK też dostępny na stronach. Mogą Państwo do niego zajrzeć. Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku była moją gościnią. Dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Autopromocja. Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek informacja z drogi krajowej nr 11. Trasa w miejscowości Szczury w Wielkopolsce jest zablokowana. To odcinek Pleszew, Ostrów Wielkopolski. W zderzeniu czołowym samochodu osobowego z samochodem ciężarowym zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zablokowana jest też autostrada A4 na Podkarpaciu. Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Łańcut i Przeworsk nie ma przejazdu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej. W tym zderzeniu trzy osoby zostały ranne. Uważać muszą też kierowcy na drodze ekspresowej S17 z Lublina do Warszawy w rejonie miejscowości Żerć. Pojawiło się wybrzuszenie nawierzchni, które w opinii ekspertów mogło zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, dlatego nie ma przejazdu trasą między węzłami Żyżni i Skrutki. Policja wyznaczyła objazd starą 17, mówi Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Na miejscu od rana są nasi pracownicy, są ekipy wykonawcy, bo ten fragment jest jeszcze objęty gwarancją. Na ten moment diagnozujemy to uszkodzenie. Droga po bokach jest już rozkopana. Prawdopodobnie jeszcze dziś rozpocznie się frezowanie, czyli rozbiórka tego fragmentu drogi. Wykonawca ściąga sprzęt. No naszym priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie ciągłości drodze ekspresowej, tak by kierowcy mogli na nią jak najszybciej wrócić.
2: Eksperci badają przyczyny wybrzuszenia. Upał może być jedną z nich. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje nieznany. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz Stanów. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Dosze. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Mananchayą Sawankiau z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. Chwalińska, która otrzymała od organizatorów Wimbledonu tak zwaną dziką kartę, była rozstawiona z numerem 20, natomiast jej rywalka, obecnie 164 w światowym rankingu, dostała się do drabinki głównej z kwalifikacji. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną, wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami, a dla zachodniej i południowej części także przed burzami. Najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35 do 39 w większości kraju, od 28 do 32 na północnym zachodzie i zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o czymś, o czym zapewne Państwo w ten weekend myśleli albo rozważali. Mianowicie porozmawiamy o klimatyzacji, bo tegoroczne upały spowodowały, że klimatyzacja z pewnego rodzaju symbolu luksusu, czy przynajmniej po prostu komfortu, stała się obietnicą wyborczą. Tak się dzieje we Francji, gdzie Marine Le Pen obiecuje wielki plan klimatyzacji dla szkół, szpitali i domów opieki. No ale też są takie głosy, że o ile rzeczywiście w tych miejscach publicznych klimatyzacja to jest konieczność, to już hasło klimatyzacja dla każdego, które również się pojawia w tej dyskusji, to jest populizm i leczenie skutków, a nie przyczyn zmian klimatu. No i pytanie, czy chłód stanie się nowym politycznym prawem, o które będą się licytować poszczególne partie? I to pytanie zadam Jakubowi Wiechowi z podcastu Elektryfikacja. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czy pan myśli, że coraz częściej politycy będą sięgać po ten temat? Bo do tej pory raczej on się pojawiał w kontekście ruchów lewicowych i raczej postulatów w stylu zazieleniajmy miasta, inaczej projektujmy budynki, a nie ułatwiajmy dostęp do klimatyzacji.
8: Powiem w ten sposób. Jeżeli w Polsce pojawi się temat powszechnego dostępu do klimatyzacji i on będzie podniesiony przez ugrupowania prawicowe, to będzie to dla mnie w opór zabawne, bo tak naprawdę to, o czym teraz rozmawiamy, to nie jest tylko klimatyzacja, ale to jest termoizolacja budynków mieszkalnych. Czyli chodzi tutaj o realizację na przykład celów dyrektywy budynkowej, czyli tej dyrektywy, którą prawica w Polsce usilnie zwalcza. Więc pojawi się teraz pomysł, który będzie de facto powtórzeniem czegoś, do czego zachęca nas Unia Europejska za pomocą swojej dyrektywy, która w Polsce była uznana za zło najgorsze. Nie wiem, czy tak będzie, ale jeżeli tak by było, to byłoby to dla mnie naprawdę bardzo zabawne. Bo rozmowa o klimatyzacji to jest tak naprawdę tylko jedna odsłona pewnego problemu, jaki mamy, jeżeli chodzi o adaptację substancji mieszkaniowej do nowej rzeczywistości, w której żyjemy. Nasze domy, nasze mieszkania nie są w większości przystosowane do tego, co mamy już zaraz za oknem. Bo jeżeli sobie zauważymy statystyki, które pokazują, że średnia roczna liczba dni upalnych w tym momencie w Polsce jest 3 razy wyższa niż 60 lat temu, no to łatwo dojść do wniosku, że te budynki, które budowaliśmy nie tak dawno temu, no bo 60 lat temu to nie jest dawno temu, nie są budowane zgodnie z, powiedzmy, standardami, normami klimatycznymi, jakie mamy obecnie. Zmiana klimatu, którą wywołaliśmy, jest bardzo szybka, ale to odbija się między innymi na właśnie takiej infrastrukturze długotrwałej, którą budujemy z myślą o tym, żeby przetrwała całe dekady. Ona nie nadąża za tempem tej zmiany. No i tutaj Francuzi ze swoją dyskusją o klimatyzacji są trochę w innym miejscu. No ta substancja mieszkaniowa we Francji jest bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o swój wiek, jeżeli chodzi o często też, powiedzmy, wymogi architektoniczne, urbanistyczne. Natomiast Polska ma tutaj ten problem, że no, u nas się budowało budynki głównie z myślą o tym, żeby one trzymały ciepło w zimie. A powinniśmy teraz stawiać też na chłodzenie pasywne. To znaczy domy w Polsce powinny być też budowane tak, żeby radziły sobie z takimi zjawiskami, jakie mamy obecnie.
0: A czy dostęp do chłodu może stać się tym, czym właśnie przez lata było ogrzewanie? Czyli po prostu elementem jakiegoś bezpieczeństwa? Czy za chwilę nie będziemy mówić tylko o ubóstwie energetycznym zimą, ale o ubóstwie termicznym latem?
8: To są właśnie dwie strony tego samego medalu, bo ubóstwo energetyczne to jest po prostu deficyt energii do tego, żeby zaspokoić, czy niemożliwość zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych, tak żeby żyć na optymalnym poziomie. No i żeby wygenerować chłód, potrzebna jest energia. Energia, która na przykład wypchnie ciepło z mieszkania. Taka energia może posłużyć do zasilenia nie tylko klimatyzacji, w tym rozumieniu urządzenia, które działało jako taka, powiedzmy, to co rozumiem jako klimatyzacja, ale też na przykład takiej bardziej rozbudowanej pompy ciepła, która może zaspokoić potrzeby grzewcze zimą. Generalnie klimatyzacją też możemy się ogrzewać w ciągu zimy. Natomiast wszystko rozbija się o energochłonność tych urządzeń oraz o możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych tego właśnie rodzaju instalacji. I teraz, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju transformacji energetycznej, my mamy wszystkie możliwe technologie, żeby zapewnić bardzo szeroki wachlarz rozwiązań zaspokajających zwiększenie potrzeb na czy to grzanie, czy to na ochładzanie naszych budynków. Bo poza tym, że mamy naprawdę już całkiem przyzwoicie rozbudowaną sieć prosumencką w Polsce, to znaczy, że mamy instalacje prosumenckie, gdzie jesteśmy nie tylko konsumentami, ale też wytwórcami energii i za pomocą naszych paneli fotowoltaicznych możemy sobie produkować własny prąd i obniżać tym rachunki.
0: A tak się składa, jeszcze, że klimatyzacja jest najbardziej potrzebna wtedy, kiedy fotowoltaika produkuje najwięcej energii.
8: Otóż to, ale możemy jeszcze korzystać z dobrodziejstw w ogóle odpowiedniego nasycenia energią w systemie i możemy przejść na tak zwane ceny dynamiczne, nawet nie posiadając żadnych własnych źródeł wytwórczych, czyli po prostu kupować energię taką, jaka po cenie takiej, jaka jest akurat w systemie elektroenergetycznym. I osadzając to na najbliższym przykładzie, wczoraj w momencie, w którym notowaliśmy w Polsce rekord w historii pomiarów, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę, przez kilka godzin, mniej więcej od wczesnego przedpołudnia do późniejszego popołudnia, energia elektryczna w Polsce była praktycznie za darmo. To znaczy jej cena albo była ujemna, albo była zerowa, albo była na poziomie nieco powyżej nieco powyżej 10 groszy za megawattogodzinę, czyli no, w przeliczeniu na kilowattogodzinę to jest nic. Się trudno nawet w ogóle jakoś to wyrazić w liczbach. Więc jeżeli chodzi o zaspokojenie właśnie potrzeb energetycznych w takich momentach, osoby, które mają ceny dynamiczne, mogły samą energię kupować praktycznie za darmo, a w zasadzie nawet dopłacano im za to, żeby oni tę energię w określonych godzinach pobierali.
0: No na przykład mi wczoraj w dużym mieście na kilka godzin wysiadł prąd, to znaczy w prawie całej mojej dzielnicy, i wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy to masowe instalowanie klimatyzacji stworzy jakieś nowe problemy dla energetyki i klimatu.
8: Może stworzyć, jeżeli sieć nie będzie nadążała za zwiększającymi się potrzebami mocowymi i jeżeli nie będziemy dbali o ochronę infrastruktury. Bo nie wiem akurat, z czego wynikała usterka w systemie elektroenergetycznym pani redaktor.
0: Też nie wiem.
8: Natomiast wiem, że na przykład we Francji w ciągu ostatnich fal upałów doszło do uszkodzeń transformatorów, które po prostu nie wytrzymywały ciepła. No i to jest też problem, nad którym trzeba mieć pieczę, bo takie urządzenia również były produkowane i instalowane z myślą o pewnych standardach temperaturowych, to znaczy o wytrzymywaniu określonej liczby dni czy roboczo godzin w określonej temperaturze. Jeżeli teraz właśnie usilnie wypychamy je zmianą klimatu poza te bezpieczne obręby, no to trudno się dziwić, że one będą miały większą awaryjność. Mają po prostu, bo każde urządzenie ma jakąś awaryjność. Więc oczywiście ta zmiana klimatu rodzi wiele problemów, natomiast mamy na szczęście spore możliwości techniczne, żeby je rozwiązywać.
0: A czy to jest jakiś nowy etap polityki klimatycznej? Bo przez lata mówiliśmy głównie o ograniczaniu emisji w tym kontekście, a te fale upałów pokazują, że państwo też w jakiś sposób musi zapewnić ludziom możliwość bezpiecznego życia w tym nowym klimacie. Czy my właśnie przechodzimy z polityki ratowania klimatu do polityki adaptacji, przystosowywania?
8: Te polityki nigdy nie były rozerwane. To znaczy zawsze naukowcy, którzy zajmowali się zmianą klimatu, mówili, że równolegle z tak zwaną mitygacją, czyli właśnie wyhamowaniem zmiany klimatu, będziemy musieli postawić na adaptację, czyli na dostosowanie się do tego, że no, klimat już się zmienia. I rzeczywistość wygląda w ten sposób, że nawet gdybyśmy już dzisiaj wyhamowali naszą emisję gazów cieplarnianych do zera i osiągnęli neutralność klimatyczną, to i tak wyemitowane w ciągu ostatnich 200 lat rozwoju naszej cywilizacji likwidacji substancji pokroju dwutlenku węgla czy metanu, one zostaną w atmosferze. Te gazy będą tam jeszcze bardzo długo, nawet gdybyśmy dzisiaj już nie emitowali nic więcej. Mhm. I dopiero za dziesiątki lat obserwowalibyśmy powolny powrót do niższych poziomów stężeń, jeżeli chodzi o zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze. Przez ten czas musimy się adaptować i musimy dokłożyć wszelkich starań, żeby nasza cywilizacja była jak najbardziej odporna. To nie wyklucza się z mitygacją, bo tutaj chodzi o to, żeby realizować te cele równolegle, no ale w centrum naszej uwagi jest człowiek i ochrona życia ludzkiego, a także ochrona ekosystemów. No i tutaj ta adaptacja w tym momencie nabiera bardzo pilnego znaczenia, no bo już widzimy po prostu namacalne konsekwencje zmiany klimatu, które uderzają w nasze gospodarki.
0: Ale ta adaptacja też jest trudna, problematyczna, bo klimatyzacja to nie jest coś, co my mamy w domach naturalnie. To też dalej kosztuje. Nie każdego Polaka, nie każdą Polkę stać na tę klimatyzację i też nie każdego Polaka i Polkę stać na to, żeby się chronić przed tymi upałami, na przykład nie wychodzić z domu przez cały dzień. I tutaj pojawia się taki problem klasowo-finansowy.
8: To prawda. I niestety tutaj dostęp do klimatyzacji staje się problemem klasowym. Natomiast mówimy tutaj właśnie o samej klimatyzacji. Ja trochę chciałbym uciec od tylko tego rozwiązania na rzecz znacznie szerszych. Bo tak jak mówiłem, chodzi tutaj nie tylko o te aktywne systemy chłodzenia, ale też o pasywne systemy chłodzenia, które możemy wkomponować sobie do naszych budynków. I to mogą być zarówno takie bardzo proste działania, jak na przykład pomalowanie dachów na biało, i dzięki temu zapewnienie im większego albedo, więc mniejszej absorpcji energii ze słońca. Ale to też może być wdrożenie takich rozwiązań jak rolety, jak okiennice, które będą powstrzymywały ciepło przed docieraniem do naszych domów czy mieszkań. To oczywiście jest też znacznie szerszy katalog takich rozwiązań, powiedzmy, architektonicznych, pokroju odpowiednich systemów pasywnych przewiewu, wentylacji itd., itd. Tego naprawdę jest sporo, natomiast chodzi o to, żeby teraz wdrażać to wszystko do naszego budownictwa.
0: Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję również.
0: A w studiu pojawił się Przemysław Pozowski. Witaj.
9: Jestem, dzień
0: dobry. Na szyi smycz z Roland Garros, ale chyba dzisiaj nie o tym już.
9: Nie, i też nie o Wimbledonie, chociaż na pewno. Nie, bo Wimbledon oczywiście zapytamy, bo jest gość Adrian Brzozowski, który zna się na sportach wszelakich, ale to jest jednak spec od siatkówki. No mieliśmy rozgrywki Ligi Narodów przecież przez dobrych kilka dni w Gliwicach i tam reprezentacja Polski, reprezentacja Nikoli Grbicza wygrała wszystkie swoje mecze, a wczoraj grali tiebreaka, który się skończył wynikiem 48-50. O Wimbledonie też będzie. Hubert Hurkacz wygrał pierwsze dwa sety.
0: Mam nadzieję, że przynajmniej klimatyzacja nie zawiodła na tym meczu.
9: Na pewno. Także jeszcze więcej sportu. Adrian Brzozowski, Polsat Sport. Niebawem.
0: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. I zapraszam Państwa na informacje TOK FM. My się słyszymy jutro po 14:00. Anna Piekutowska.

0: Autopromocja.
1: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Marek Wcisło, dyrektor Biura Rozwoju i Zarządzania Ofertą Produktową spółki My Orlen, opowie Państwu, co naprawdę oznacza bezpieczny dom oraz o rozwiązaniach, które dają komfort i spokój. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
2: Reklama.
0: Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Odwołane połączenia, zarówno lokalne, jak i dalekobieżne, tak wygląda sytuacja na kolei, a to ze względu na gigantyczne upały. Podobnie może być jutro, mówi Marcin Mochocki ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
14: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
13: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów, dlatego przed podróżą warto sprawdzić na stronach przewoźnika, czy pociąg nie został odwołany. Polska marynarka wojenna kupi 3 szwedzkie okręty podwodne A26. Umowa w tej sprawie została podpisana w obecności szefów rządów Polski i Szwecji przy okazji zorganizowanych w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych. Nowe okręty mają zastąpić wysłużone Zespole RP Orzeł, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej. Pierwszy trafi do Polski w 2030 roku. Ognisko hantawirusa jest oficjalnie wygaszone, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Dodał, że nie doszło do żadnych nowych zachorowań. Polski kapitan wycieczkowca, na którym w maju doszło do zakażeń hantawirusem, po kwarantannie trzykrotnie przeszedł test na obecność wirusa. Wynik był negatywny. Na statku Hondius łącznie hantawirusem zakaziło się 13 osób, z których 3 zmarły. Decentralizację i plan budowy mieszkań socjalnych zapowiada Andy Burnham, faworyt na stanowisko nowego brytyjskiego premiera. Dzisiaj w swojej mowie w Manchesterze polityk zapowiedział utrzymanie dyscypliny finansowej. Burnham ocenił, że Zjednoczone Królestwo od dekad pogrążone jest w zastoju przez 10 lat politycznych turbulencji wywołanych Brexitem i 20 lat spadającego poziomu życia spowodowanego kryzysem finansowym z 2008 roku. Władza w Westminsterze nie pracowała dla ludzi, stwierdził polityk. Superjacht Graceful, należący według mediów do przywódcy Rosji Władimira Putina, przepłynął cieśniny należące do Danii i kieruje się na Morze Północne, poinformował duński nadawca publiczny DR. Statek eskortują 2 jednostki rosyjskiej floty, za nimi podążają naprzemiennie niemiecka oraz duńska marynarka wojenna. Według DR ponad 80-metrowy jacht minął minionej nocy Wielki Bełt, następnie wyspę Anholt, a dzisiaj po południu opływa przylądek Skagen. Nie jest jasne, kto znajduje się na pokładzie jachtu, ani jaki jest jego port docelowy. Upał wszędzie, najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35-39 w większości kraju, 28-32 na północnym zachodzie i zachodzie. Są też ostrzeżenia przed burzami. Jutro nadal może grzmieć, a na termometrach zobaczymy od 26-30 na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 22.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, godzina 15.43, a w studiu jest Adrian Brzozowski, Polsat Sport, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
2: No to teoretycznie powinniśmy rozmawiać o siatkówce, bo ty przecież siatkówkę komentujesz, także Ligę Narodów, a jesteśmy po tym, jak polscy siatkarze wygrali wszystkie swoje mecze podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach i też wygrali z Argentyną 3-1 i może ten wynik nie jest jakimś zaskoczeniem, ale na pewno coś, co się wydarzyło w pierwszym secie 48-50, to jest coś, o czym warto powiedzieć. Ale poczekaj.
15: Właśnie chciałem zapytać, czy zaczniemy od tenisa może?
2: Tak, zaczniemy od tenisa, bo właśnie powiedziałem już słuchaczom, że to właściwie możesz rozmawiać o każdym sporcie, więc wykorzystajmy to i powiedzmy na razie, że jeżeli chodzi o mecz Huberta Hurkacza, to jest naprawdę fajnie, bo on pierwsze 2 sety z Kasperem Rudem wygrał, a w trzecim mamy remis 2-2, więc jest szansa, że Hubi, jeżeli nie przegra w 5 setach, to wygra tą pierwszą rundę. Natomiast no, dramat, absolutnie dramat Mai Chwalińskiej. Czekała na dziką kartę, dostała tą dziką kartę. Przyjechała jako finalistka Rolanda Garrosa. Grała świetnie z rywalką z Tajlandii.
15: Czekam, aż wypowiesz, jak ma na imię i nazwisko.
2: Mananchaya Savankhel.
15: Ładnie. No, no, wchodziłeś na debiut.
2: Ale Filip Gawęcki dzisiaj to jakieś 40 razy podczas transmisji powtórzył, więc ja...
15: Ale ja mam wątpliwości, czy powtórzył to właściwie, ale...
2: Na pewno.
15: Tak, Filip jest nieomylny.
2: Więc już się osłuchałem. Natomiast, znaczy inaczej, no Maja by ten mecz wygrała w cuglach. Było 5-0, 6-2 pierwszy set, 5-2 i przy 5-3 się pośliznęła. Widziałeś to?
15: Tak, jeśli na stojąco jesteś w stanie ugrać 2 gemy po tym urazie, po przerwie medycznej i praktycznie
2: dwóch
15: tylko...
2: Po dwóch
15: przerwach medycznych, po serwisie rywalki dobiegasz do siatki i po prostu skracasz ten kąt, żeby zdobyć punkt i jesteś w stanie ugrać 2 gemy, zrobić breaka, no to faktycznie to pokazuje, że no jest się lepszą tenisistką, tylko straszna szkoda, że tego zdrowia definitywnie tam zabrakło, bo kiedy już Tajka zrozumiała, jak należy grać, bo chyba przez dłuższy czas nie wiedziała, jak należy tutaj do Mai Chwalińskiej podejść, tak już to zrozumiała, to Maja nawet nie była w stanie się przemieszczać po korcie, co jest wielką szkodą, bo pewnie pojawią się głosy krytyki, no właśnie, raz wyszło i tyle.
2: No nie, ona by ten mecz wygrała bez dwóch zdań.
15: Ale wiesz, jak jest.
2: No wiem, jak jest. No. Tylko dlatego my oglądaliśmy, więc staramy się powiedzieć słuchaczom.
15: Tak, Maja, to nie jest tak, że to nie jest
2: lepsza.
15: Tak.
2: Okay,
15: znaczy, Tajka, to nie jest one hit wonder, czy tam one tournament wonder.
2: Nie, Tajka się zaadaptowała do jej gry, tak, bo też jakby do 5-0 było absolutnie bez podejścia, potem już ten mecz był wyrównany, ale te ważniejsze piłki Maja wygrywała. No, skończyło się 6-2, 5-7, 2-6 i ten drugi set pechowy z tym poślizgnięciem prawie 80 minut. Hubert Hurkacz może pomści Maję i to byłoby fajne, bo gra jednak z turniejową 11, czyli z Kasperem Rudem.
15: Ale no jeszcze o 18 mamy kolejne nasze Polki.
2: Oczywiście, no Magdalena Fręch i Magda Linet. Magda Linet gra zresztą z Mirą Andrzejewą, czyli z triumfatorką Roland Garros.
15: Będzie się działo.
2: Moim zdaniem nie jest bez szans, ale zobaczymy. Bo wczoraj słyszałem opinię eksperta tenisowego, że absolutnie nie będzie mieć podejścia, także tym bardziej...
15: Nazwiska.
2: Nie, no to były prywatne rozmowy, nie mogę.
15: A, okej, okay. Dobrze. No. Myślałem, że gdzieś słuchałeś albo oglądałeś.
2: Nie. Dobra, no co właściwie o Robercie Lewandowskim, to już może nie będziemy mówić. Michał Waszkiewicz opowiadał w TOK 360, chyba że chcesz tylko dwa słowa mi powiedzieć, czy cię to Chicago Fire bardziej smuci kręci, mnie, czy bardziej smuci? Nie.
15: Kręci mnie MLS, ale bardziej kierunki Davida Beckhama i Leo Messiego, czyli kierunek Miami. I myślałem, że lewy też bardziej taki kierunek obierze, jakaś słoneczna Kalifornia, coś
2: w desy, Nowy Jork. Cały czas liczyłem, że zostanie w tej Europie jednak. Znaczy już nie ostatnio, bo już ostatnio to już wszystko wskazywało na to, że to będą Stany.
15: To ale... teraz może ważne, że nie Arabia Saudyjska?
2: Ważne.
15: No właśnie. To może jednak cieszmy się z tego, że jest MLS, a nie jest Arabia Saudyjska, chociaż mnie koledzy pewnie żałują, bo Arabię Saudyjską u nas na antenie można, Saudi League można oglądać na antenie, więc mielibyśmy może...
2: A MLS? Nie ma praw. Nie. No to pytanie, czy zaraz to się nie zmieni. Ale to Chicago Fire, no żeby to był właśnie jeszcze topowy klub z Messim, prawda? Tak. A to właściwie...
15: Ale Polonia jest, będzie zapełniać stadion.
2: Ale po to idziesz do klubu?
15: Nie, ale to zagwarantowali pewnie takie, widziałem jakieś doniesienia, co dostanie Robert Lewandowski, co dostanie Ania Lewandowska, więc myślę, że będą zaopiekowani przez 2 lata minimum, a potem niech ten American Dream trwa, bo może jakiś transfer, może coś więcej, no bo MLS jest cały czas taką troszkę ziemią nieodkrytą do końca i niezdobytą, tak mi się wydaje, bo jest Leo Messi, ale brakuje takich graczy kilku, którzy byliby z tego globalnego, światowego topu, nie wiem, Messi, lewy, może przyjdzie ktoś jeszcze, no, ktoś w stronę Neymara, może Cristiano Ronaldo na przykład by zamienił Saudów na MLS, więc tutaj jest potencjał duży i może to jest kolejny sygnał, że warto.
2: No tak, i też jakby fajnie, że wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski z reprezentacją się nie żegna i że jeszcze go jednak pooglądamy, a przecież przylatywali ze Stanów Zjednoczonych bardzo różni piłkarze, grać na Karol Świderski chociażby przykładem w ostatnich latach, ale było ich więcej tychże przykładów, tychże piłkarzy. To co, idziemy jednak do tego twojego sportu? Do tej siatkówki?
15: Śmiało, oczywiście.
2: Bo wiesz, że ja tą siatkówkę jednak gdzieś tam trochę dalej na liście tych rzeczy, które oglądam pasjami. No nie
15: zapraszasz mnie, żeby mi to powiedzieć publicznie. Wiesz, jak mi serce boli?
2: Chciałem to w końcu wyrzucić z siebie.
15: Aj, dobrze. Ale oglądałeś wczoraj Polsat Sport namiętnie.
2: No jasne, no, 3-1. Przed akurat przed meczem tym mundialowym. Tak się prawie że zazębiało Kanada, prawda, RPA, co nie było dobrym widowiskiem.
15: Tak, ale już nie o mundialu, ale o Lidze Narodów. 59 minut trwający set. To się nie zdarza,
2: mamy
15: nie zdarzyło.
2: Mamy absolutny rekord, tak?
15: Mamy absolutny rekord pod egidą FIVB, czyli można powiedzieć, że rekord świata. No bo
2: FIVB, czyli Światowa Federacja.
15: Tak, mamy rekord rekordów 48-50. To jest niesamowity wynik. Szkoda tylko, że biało-czerwoni nie wygrali w tej ostatniej akcji, było wszystko.
2: Powiedzmy to jak dzieciakom w szkole. Normalnie takiego seta graliby do 25, czyli tak. Razy dwa jeszcze na
15: tak,
2: przewagi.
15: No chyba, że jest 25-25, to gramy do przewagi 2 punktów.
2: No tak.
15: Więc tak grali. Aż po 59 minutach wygrali Argentyńczycy, ale to była ich jedyna wygrana, jeśli chodzi o sety w tym meczu, co bardzo dobrze świadczy o biało-czerwonych, że wygrali mecz. Gorzej, że kolejny raz rozpoczęli mecz od porażki w pierwszym secie, bo to jest już jakaś taka seria, że chyba pięć meczów z rzędu przegrali set otwarcia, no ale na szczęście jest wygrana, piąta wygrana z rzędu, no i to jest dobry prognostyk przed kolejnymi meczami.
2: Ale zatrzymajmy się jeszcze przy tym tiebreaku, bo jak się dzieją takie rzeczy, no gdzie oczy ci się
15: otwierają. Pierwszy set.
2: Tak, no, przy pierwszym secie, oczywiście, tak. przy grze na przewagi, tak. To, bo ty komentujesz dużo, to jak miałeś takie sety na przewagi, to do jakich wyników dolatywałeś? 30 kilka?
15: Wiesz co, miałem chwilę wcześniej mecz Francuzów z Japończykami, który praktycznie nałożył się na mecz biało-czerwonych, jak ktoś czekał w Polsacie Sport 1, jeden na mecz i był tam taki pasek, że mecz gdzie indziej z opóźnieniem, to przez właśnie mecz, który ja komentowałem akurat. Wtedy i tam chyba było 35-33. To są takie standardowe wyniki, powiedzmy. Do 40 to się zdarza, rzadko, ale zdarza, ale takie 35-37.
2: Znaczy czwórka z przodu też ci się zdarza.
15: Czasem się zdarza, tak. Ja się bardziej zastanawiałem, jak to kondycyjnie wytrzymać, takie 48-50. Wiesz, no i 59 minut nawijasz cały czas. Nie pytałem Tomka Swędrowskiego, jak sobie z tym poradził, ale na pewno wyśmienicie, no bo tyle lat doświadczeń, więc myślę, że sobie poradził. Ale no wiesz, tu wszyscy byli zmęczeni. Kibice bez przerwy, komentatorzy bez przerwy, siatkarze przede wszystkim bez przerwy. Od deski do deski 59 minut. To naprawdę może podłamać, jak przegrywasz seta, ale może też mocno zbudować, a naszych zbudowało, a Argentyńczykom jakoś nie pomogło.
2: Dobra, Gliwice jeszcze. Powiedz, kogo myśmy tam jeszcze pokonali?
15: Pokonana poza Argentyną reprezentacja Niemiec i Turcji i Belgowie.
2: Czyli raczej spodziewane zwycięstwo, chociaż niełatwe, bo tam tak, też było to z tiebreakami.
15: Tak, było z tiebreakami, było zacięte granie. Trzeba też oddać, że reprezentacja Turcji cały czas walczy o udział w turnieju finałowym w Chinach, więc to jest duże zaskoczenie, jeśli chodzi o ten sezon Ligi Narodów. No, ale biało-czerwoni pokazali, że są aktualnie bardzo dobrze dysponowani. Może też pojawiały się głosy, bo czytałem trochę tam komentarzy na X-ie, że biało-czerwoni w swoim stylu, czyli nie zachwycają, że ta gra jest momentami nie najlepsza, no dobra,
2: Ale czy już mam teraz wrzucać jakby stały leitmotiv naszych rozmów, że przecież Liga Narodów to jest tylko etap do Mistrzostw Europy, które są najważniejsze, bo będą bronić tam
15: tytułu. Będzie kwalifikacja olimpijska, tak, ale pamiętaj o jednym, że polski kibic od wielu lat jest rozpieszczony, oczywiście to nie jest negatywne znaczenie, tylko jesteśmy tak właśnie rozpieszczeni, tak wymagający, że chcemy, żeby z każdej imprezy, czy to jest impreza komercyjna, czy impreza medalowa, docelowa, najważniejsza w sezonie, żeby przywozić medal i najlepiej złoty. To dobrze świadczy, bo jest ten głód wygrywania u siatkarzy Nikoli Grbicia i jest też ten głód kibiców, ekspertów, znawców i tych, którzy śledzą tak z doskoku troszkę dyscyplinę, więc to też jest bardzo ważne, że jest ten niedosyt, kiedy nie idzie i że my chcemy obserwować zawsze dobrze grającą reprezentację Polski.
2: A jest głód u kibiców? W sensie, czy był full house w Gliwicach?
15: Tak. Gliwice świetne, nie ma co się dziwić. Siatkówka na wysokim poziomie, chłodno,
2: no bo tam wchodzi
15: w hali.
2: Kilkanaście.
15: Chłodno w hali, pamiętaj, klimatyzacja. Nie przyszedłbyś na mecz?
2: Chowali się.
15: Nie poszedłbyś na mecz? Obejrzeć świetną siatkówkę i przy okazji się schłodzić przy 40 stopniach? No tak, więc nie, no Gliwice to staje się powoli chyba taki trochę dom polskiej siatkówki.
2: Aż tak?
15: Pamiętam o Spodku, ale jednak no Gliwice, nowoczesny obiekt, wielki obiekt, świetny.
2: Ile tam wchodził
15: przygotowany?
2: Ja tam byłem na wrotnie.
15: Ojejku, nie pamiętam, jaka jest frekwencja.
2: To jest
15: dobra pojemność pod mecze reprezentacji, jak znalazł atmosferę na trybunach, też niezła. Więc no nic, no trzeba czekać na to, co będzie w Chicago.
2: Znaleźliśmy łącznik między Robertem Lewandowskim.
15: Myślisz, że będzie na
2: Chicago Fire. Słuchaj, data Chicago, mówię teraz o Lidze Narodów, to jest 15-20 lipca. A teraz mówię z pamięci, ale nie mylę się na 99%. Jeśli Robert Lewandowski przejdzie rzeczywiście do Chicago Fire, bo my ciągle mówimy o na razie zapowiedzi gościa, który pisze na Twitterze Here we go, czyli
15: tak jest, Fabrizio Romano.
2: Ale musi przecież upłynąć do końca kontrakt z Barceloną, prawda? Który dzisiaj jest dzień czerwca?
15: Kończy się z końcem czerwca.
2: No właśnie, więc możemy się domyślać, kiedy oficjalnie
15: zostanie. Ale Lewy na wakacjach aktualnie, z tego co widziałem. Więc...
2: No dobra, ale tam już pewnie tweet przygotowany i wszystko i welcome, o, nie?
15: Pewnie tak. Wszystko gotowe, więc może.
2: Tylko
15: może
2: wpadnie. Czekają, żeby odpalić przycisk. Ale i właśnie 17 lipca przeciwko Vancouver mają grać Chicago Fire. Nie wiem tylko, czy u siebie. No ale już mniej więcej w tym czasie powinien być w Chicago.
15: No już powinien być jakaś aklimatyzacja, wybór mieszkania, ewentualnie testy medyczne i może mecz siatkówki na przykład.
2: No, a tam będą przeciwnikami w Chicago. Bułgaria, Brazylia, Francja i USA i to brzmi już, no...
15: Ładnie. Brzmi ładnie, ale jak spojrzymy aktualnie w sytuację w tabeli Ligi Narodów, to tylko Amerykanie są w dobrej dyspozycji. Francuzi cały czas marzą o tym, żeby zakwalifikować się do turnieju finałowego. Amerykanie są na bardzo dobrej drodze. Bułgaria i Brazylia walczą te reprezentacje też o to, żeby być tej najlepszej siódemce, bo ósmym zespołem jest niestety reprezentacja Chin, która jest bardzo słaba w tym sezonie i ona ma zapewniony udział w turnieju finałowym jako gospodarz.
2: Bo turniej finałowym jest tam.
15: Dokładnie, więc no tutaj jest ścisk, na pewno niespodzianka w czubie. Ukraina jest wysoko na drugiej, nie, gdzieś na piątej pozycji.
2: No i też ta tabela, co pokazuje, to o czym mówiliśmy, że Liga Narodów traktowana jest przez najważniejsze.
15: Wiesz co? Ale tu się nie zgodzę, bo nie? W tym sezonie Liga Narodów jest potraktowana tak, tak, że wszystkie reprezentacje są w najmocniejszych składach. Wszystkie są w najmocniejszych składach i tu nie ma żartów. Amerykanie szykują się na LA.
2: Przepraszam, Francja teraz jest 12 drużyną Europy?
15: Nie, ale jest 12 w Lidze Narodów aktualnie, mimo że tam są wszyscy najlepsi. Antoine Brizard, Stefan Boye, i to jest cały ten top. Z Trevorem Klewno również, więc no tutaj jest
2: wyśmienita forma.
15: No Brazylia 9, tak, i tam też są wszyscy. Jest
2: Włosi
15: Kaszopa, jest
2: Darlan,
15: Włosi. No Włosi mają problemy, okej, Włosi mają problemy, bo tam nie ma Micheletto, są cały czas problemy z Lavią, więc no tutaj jest drobny problem, ale na pewno zasługuje na uwagę fakt, że Japończycy są niepokonaną drużyną, mają 8 zwycięstw i są świetnie dysponowani, ale tak, to co wszyscy podkreślają, to jest etap przygotowań do najważniejszych imprez sezonu, do selekcji, do budowania formy, ale to jest też, trzeba stwierdzić fakt, że wszyscy są praktycznie w najmocniejszych składach. Różnie do tego podchodzą na dany turniej, ale każdy ma tych najmocniejszych, że tam nie ma odpoczywania i wystawiania młodzieży do ogrywania, tylko są wszyscy najlepsi.
2: To co, jednym zdaniem, bo mamy minutę, jeszcze chcę powiedzieć, jak sobie Hubi radzi. Wygramy tą Ligę Narodów w chińskim Ningbo między 29 lipca a 2 sierpnia?
15: Będziemy w finale.
2: I przegramy finał?
15: Nie. A, dobra. Niech się dzieje. Niech będą sety do 40, tam do 50.
2: Do 51.
15: Może do 50 na przykład.
2: A z Argentyną było 3-1, choć pierwszy set przegrany 48-50. To absolutny rekord.
15: Jak Hubi?
2: A, 4-6, 2-6, znaczy mówię, bo Rut jest jako pierwszy tutaj, więc pierwszego seta wygrał Hubi 6-4, drugiego wygrał 6-2, a w secie numer 3, oby ostatnim, jest przy serwisie Ruda 4-4 i 30-15 dla naszego Huberta. Wimbledon.
15: I wiesz, co jest najpiękniejsze, że możesz sobie siąść teraz, oglądać Wimbledon, za chwilę się zacznie VNL w Chicago, zaczną pani i to wszystko.
2: Ja muszę iść serwisy
15: robić. Na sportowych
2: robić.
15: Antenach Polsatu masz siąść i oglądać po prostu jeden kanał i
2: nie
15: wszystko
2: tego
15: masz.
2: Produkt placementu.
15: Ależ nie musisz mnie przedstawiać. Nie musisz mnie przedstawiać, wiadomo skąd. Dziękuję bardzo.
2: Dobrze, dziękuję za wizytę w studiu.
15: Zawsze
2: program realizował Adam Szuraj, pomagała go wydawać Katarzyna Murawska, a już za chwilę informacje TOK FM, a po nich Adam Ozga i TOK 360.
0: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
16: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
17: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
18: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Reklama.
20: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Buongiorno!
23: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
24: Barbara, łatwa kasa?
25: Marian, zawsze.
24: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
25: Sprytnie.
24: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert dalej masz.
19: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Poniedziałek, 29 czerwca, jest 16. Upały nie odpuszczają. Prokuratura bada śmierć dwóch kolarzy podczas zawodów, a tylko wczoraj utonęło też 17 osób. Były ordynator ze Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski zeznaje w warszawskiej prokuraturze. Tym razem przyszedł z pełnomocnikiem. Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już w pierwszej rundzie. Było bardzo dobrze, aż zrobiło się bardzo źle. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas rowerowego maratonu w Markach pod Warszawą. Gdy okazało się, że 30 i 71-latek nie dotarli do mety, organizatorzy razem z policją i wojskiem rozpoczęli poszukiwania. Młodszego zawodnika znaleźli po 2 godzinach, starszego dopiero dzisiaj przed południem. Prokuratura w Wołominie prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi 5 lat więzienia. Błażej Kulesza.
1: Mimo że temperatura oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza, tragedii, do jakiej doszło, nikt się nie spodziewał.
3: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
1: Mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Maratonu.
3: No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
1: W maratonie wzięło udział około 350 kolarzy na różnych dystansach i w różnych grupach wiekowych. Gdy na mecie okazało się, że brakuje dwójki z nich, ruszyła akcja poszukiwawcza, mówi aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
4: Został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
1: W akcję zaangażowanych było nawet 150 osób, policjantów, strażaków, ratowników medycznych. Wykorzystano psy tropiące oraz drony. Poszukiwania przerwano o 2 w nocy, wznowiono je rano.
4: Żołnierze, którzy tutaj byli zaangażowani do działania poszukiwawcze, odnaleźli tego człowieka. Wiemy tutaj o dużym obszarze leśnym. Samo to, że 150 osób go szukało, i ileś czasu, prawda, to zajęło, zanim tego człowieka udało się odnaleźć.
1: Zarówno policja, jak i prokuratura nie podają, gdzie dokładnie odnaleziono ciała kolarzy. Jasne jest, że trasa prowadziła przez las. Na końcu peletonu jechał na kładzie ratownik medyczny. Nikogo, kto miałby problemy, nie zauważył. Organizatorzy przyznają, że trasa była odpowiednio zabezpieczona. Odwołanie imprezy czy jej przełożenie nie było jednak brane pod uwagę.
3: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać.
1: Teraz czynności prowadzi prokuratura w Wołominie, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.
5: Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego.

0: Zawsze kąpiemy się w większych grupach, żeby wzajemnie się wspierać, ale przede wszystkim tutaj no niestety apel od wielu, wielu lat, żeby jeśli spożywam alkohol, nie wchodzić do wody.
1: Od początku czerwca utonęło już 56 osób. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora ze Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi rzecznik śledczych Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do późnego wieczora.
2: Odbywa się ono w dobrej atmosferze, jest nagrywane, przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
1: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego, który twierdzi, że dochodziło do śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Jednocześnie sam jest w sporze z placówką. Pierwsze przesłuchanie odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Termin jutro. Uczestnicy: premier, ministra zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Temat? Zarobki i czas pracy lekarzy. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza we wspomnianym Szpitalu Południowym w Warszawie. Maciej Kluczka.
3: Historia rozgrzała scenę polityczną. Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł też jednak plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw. Jedna z nich miałaby ukrócić niekiedy horrendalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy, o których konkurują między sobą szpitale powiatowe, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
3: Jedną z propozycji przyjął już parlament. To ustawa, która pozwala powiązać informacje o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Takie dane trafiałyby m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Projekt krytykuje Naczelna Izba Lekarska, co z kolei krytykuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on ochronił tylko i wyłącznie lekarzy, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
3: Inny pomysł dotyczy mierzenia czasu pracy lekarzy, tak by nie mogli łączyć pracy w kilku placówkach. Przez to niekiedy pracują niemal non-stop, ryzykując zdrowiem i życiem swoim i pacjentów. Ten pomysł może zyskać aprobatę opozycji, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
5: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
3: Niezależnie od tego, który projekt będzie projektem wiodącym, w tej sprawie szykuje się gorąca dyskusja w parlamencie.
1: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Wywiad polityczny punktualnie o 17:00. Jutro amerykańsko-irańskie rozmowy w stolicy Kataru, Dosze. Spotkanie ma dotyczyć wstrzymania wymiany ciosów i wstrzymania ataków w ciśninie Ormus, kluczowej, jeżeli chodzi o światowe dostawy surowców. Bo wygląda na to, że Waszyngton i Teheran inaczej interpretują treść zawartego wstępnego porozumienia o zakończeniu wojny. Rozmowy dotyczące Ormuzu odbędą się niezależnie od kolejnej rundy negocjacji na wysokim szczeblu z udziałem wysłanników Donalda Trumpa. A te rozmowy, te na wyższym szczeblu, dotyczą już ostatecznego układu pokojowego, nie tego tymczasowego, nie tego wstępnego. Rosja przygotowuje strefę buforową w obwodzie kurskim graniczącym z Ukrainą. Resort obrony zapowiada też skuteczniejszą obronę przed ukraińskimi atakami dalekiego zasięgu i dronami. Z oświadczeń rosyjskich urzędników wynika, że pierwsze efekty mają być widoczne już w listopadzie. Cezary Jaszczyk.
6: Z takim uspokajającym komunikatem do Rosjan zwrócił się szef tamtejszego resortu obrony, Andriej Białousow. Podkreślił, że do walki z ukraińskimi dronami będzie wykorzystywana m.in. sztuczna inteligencja. O strefie buforowej przy granicy z Ukrainą mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tworzymy strefę buforową w miejscu, gdzie wcześniej doszło do inwazji bandyckich formacji reżimu kijowskiego. Reżim będzie musiał zapłacić za tę inwazję swoim terytorium, które włączymy do tej strefy. To tyle, jeśli chodzi o groźby. Kreml zaczyna wysyłać takie komunikaty, bo w kraju rośnie niezadowolenie i niepokoje w związku z kolejnymi ukraińskimi uderzeniami. O tym, że ukraińskie ataki stają się dla Rosji coraz większym problemem, w wywiadzie dla państwowej telewizji mówił nawet sam Putin. Oczywiście ataki na naszą infrastrukturę stwarzają pewne problemy. Obserwujemy pewne niedobory, ale sytuacja nie jest krytyczna. Jeśli za krytyczną sytuację nie uznawać na przykład paliwowego paraliżu na okupowanym Krymie. W związku z takimi scenami coraz więcej rosyjskich turystów decyduje się na odwoływanie urlopów na półwyspie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.

0: Kwalińska odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu na trawiastych kortach w Londynie. Finalistka niedawnego French Open przegrała z Mananchayą Savang KF z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. Kluczowa dla losów spotkania sytuacja miała miejsce w drugim secie. Kwalińska prowadziła 5-2 i 40-30, a to oznaczało piłkę meczową przy serwisie rywalki. W trakcie wymiany Polka biegła w swoją lewą stronę i poślizgnęła się. Szybko poderwała się na nogi, ale Gemma ostatecznie przegrała i poprosiła o przerwę medyczną. Od tego momentu już nie spisywała się tak dobrze, ostatecznie przegrała. I z tajką, i z kontuzją. Kanada jako pierwsza zapewniła sobie awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Po słabym meczu pokonała RPA 1-0. Dziś poziom powinien być już zdecydowanie wyższy, bo o awans powalczą m.in. Brazylia, Niemcy i Holandia. Michał Waszkiewicz.
1: Mecze Brazylii z Japonią i Holandii z Marokiem to jedne z najciekawszych par na tym etapie turnieju. Zwłaszcza to drugie starcie elektryzuje kibiców, bo obie ekipy mają ambicje, by grać o medale, a jedna z nich odpadnie z turnieju już teraz, mówi szkoleniowiec Holendrów Ronald Koeman. Znamy swoje atuty, wiemy, w których elementach musimy ich powstrzymać i nie czujemy strachu. Miejmy nadzieję, że to będzie świetne widowisko, z którego to my wyjdziemy zwycięsko. Ciężko w tym meczu wskazać faworyta. Łatwiej w pojedynkach Brazylii z Japonią i Niemiec z Paragwajem, choć giganci światowej piłki będą musieli zagrać na pewno lepiej niż w fazie grupowej, mówi selekcjoner Niemców Julian Nagelsmann. Żeby poradzić sobie z oczekiwaniami, musimy być pewni siebie i mieć dobry plan. Wszystko sprowadza się do zwycięstw. Jeśli wygrywasz, jest idealnie. Jeśli przegrywasz, jest do niczego. Mecz Brazylii o 19, Niemców o 22.30, a Holandia z Marokiem zagra o 3 w nocy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: 10 lat temu zmarła dziennikarka, publicystka Janina Paradowska. Przez ćwierć wieku związana z tygodnikiem Polityka, przez 13 z TOK FM, bo prowadziła poranki. Bardzo charakterystyczny głos był jej wizytówką, wspominał w poranku TOK FM właśnie redaktor naczelny Polityki Jerzy Baczyński.
2: Jej głos miał też taką cechę pewnego naturalnego autorytetu. To znaczy, jak Janka mówiła, to się i słyszało, i słuchało. Ona miała taki bardzo stanowczy styl mówienia i przerywania czasami rozmówcy w sposób grzeczny, ale zdecydowany.
0: Szanowali ją wszyscy bez względu na przynależność polityczną. To też podkreślał Jerzy Baczyński w poranku TOK FM. Janina Paradowska była laureatką Nagrody Grand Press dla Dziennikarza Roku, laureatką Nagrody Kisiela. No i 10 lat temu po raz pierwszy nie przyszła na poranek TOK FM. I wiadomo było, że coś jest nie tak. 16.11 to jest TOK 360. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: No i jeszcze jedna informacja dnia. W Gdyni w obecności szefów rządów Polski i Szwecji podpisana została umowa na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26 dla polskiej marynarki wojennej. To jest tak zwany program Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, 2 kolejne w następnych latach. 20 miliardów złotych ma to być wszystko warte. Rozumiem, że sprawa jest absolutnie podstawowa, bo z okrętami podwodnymi w polskiej armii słabo, to chyba mało powiedziane.
3: No, można powiedzieć, że podstawowa sprawa to gdzieś już od 20 lat przynajmniej. Na początku wieku przejęliśmy kilka takich małych okrętów podwodnych podarowanych nam przez Norwegię, typu Kobben. One wydawały się, że są na chwilę, ale jak to często u nas tak zwanymi związaniami pomostowymi, czyli takimi czasowymi, no pozostały bardzo długo w służbie, niedawno je wycofano, więc z programem Orka i ja, i marynarze stykają się już prawie 2 dekady, więc jest to no kluczowy, oczywiście nawet po wartości kontraktu, kluczowa umowa na potrzeby marynarki wojennej, ale i chyba tak obiektywnie spoglądając, jest to taka zdolność, jaką byśmy chcieli, żeby nasza marynarka wojenna posiadała, czyli posiadała nowoczesne operacyjne siły podwodne.
0: Ale prawdę mówiąc, nie słyszę w pańskim głosie entuzjazmu, że teraz po tym 2030 roku no to już będzie świetnie, będziemy mieć te nowoczesne siły podwodne, Bałtyk nasz.
3: No bo one będą tak naprawdę nawet kilka lat później, bo według tej dzisiejszej umowy to ten pierwszy okręt przejmiemy w 2032 roku, tak realnie. No, to nawet zostało tak w komunikacie podane, tak dosyć No dosyć sprytnie bym nawet powiedział, bo początek przejmowania tego okrętu to 2031, a koniec to w 2032 tego pierwszego okrętu. Natomiast cały program ma się zakończyć w 2038. Wtedy całość tych sił podwodnych naszej marynarki wojennej ma osiągnąć gotowość operacyjną. No ja z tym programem no już stykam się wielokrotnie. To już od jakiegoś czasu wiadomo było, że ta umowa zostanie podpisana, no przynajmniej w ostatnim czasie od kilku tygodni. Deklarowana była przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w grudniu 2025 roku, jak w ogóle wskazano, że to będą Szwedzi, że właśnie staraniem będzie, żeby ją podpisać w końcu pierwszego półrocza. No i faktycznie udało się to dowieść, trochę urealniono, tak jak wspomniałem, terminy tego przekazania. Więc być może z tego powodu ten mój głos nie jest jakiś taki bardzo podniosły, ale z drugiej strony wszyscy wiemy, co jest za oknem, więc to są i męczące dni pod względem choćby pogodowym.
0: O, 100%. Rzeczywiście nie powinienem z głosu wyciągać wniosków w te dni, bo pewnie sam bym się na tym wyłożył, bo ciężką upałę znoszę. Wrócę do tego jeszcze w tok 360, a my wróćmy do tych okrętów podwodnych. Co one zmienią na Bałtyku? No bo zakładam, że trzy okręty nie zmienią układu sił. One dadzą nam jakieś możliwości, których nie mamy dzisiaj.
3: Generalnie można powiedzieć, że no Bałtyk staje się może, nie chcę użyć słowa bezpiecznym morzem, ale może być wysoce kontrolowanym przez NATO. No głównie też dzięki przystąpieniu Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. Tych okrętów podwodnych natowskich na Bałtyku to już będzie no sporo ponad 10, bo dodajmy do tego oczywiście oprócz tych trzech polskich także prawie, no tak można powiedzieć, 5, bo tam są też i starsze okręty w szwedzkiej marynarce wojennej, większą flotę nawet jeszcze niemiecką, która trochę się tak, że tak powiem, dzieli na Bałtyk i na Morze Północne, no bo tak jak są położone Niemcy. Duńczycy, co ciekawe, rozważają, czy nie powrócić do floty podwodnej, bo ostatni okręt duński wycofany został prawie 20 lat temu. Co ciekawe, to był taki nawet tego samego typu w zasadzie, jednostka, o której wspominałem, czyli ten norweski typ Kobben. Więc można powiedzieć, że ta flota podwodna NATO, bo tak patrzmy z perspektywy sojuszu, naprawdę będzie miała duży potencjał na Bałtyku. My jako Polska chcemy jednak budować też takie nasze narodowe zdolności, żebyśmy też byli w stanie jak najwięcej wykonać różnych zadań samodzielnie, więc u nas te trzy okręty od dawna były wpisane w plan modernizacji armii, ale biorąc pod uwagę cały potencjał i to, jak wygląda dzisiaj flota rosyjska, ta flota bałtycka, bo to też trzeba powiedzieć, to nie jest żaden hegemon. Flota bałtycka nigdy dla Rosjan nie była jakimś priorytetem. Ona ma duże problemy nie tylko z powodu powtarzających się ataków ukraińskich dronów na niektóre z jednostek floty bałtyckiej, choćby wspominając całkiem niedawny atak dronów na Kronstadt, czyli jedną z baz floty bałtyckiej, tam bliżej Sankt Petersburga, gdzie w doku złapano, że tak powiem, jedną z korwet rosyjskich. No ale siłą rzeczy ten Bałtyk jest bardzo trudnym akwenem, a okręty podwodne są na tyle uniwersalne, że zarówno mogą starać się pilnować tego, co jest pod wodą, prowadzić różne działania wywiadowcze, rozpoznawcze, no bo specyfika tego akwenu jest taka, że wszystko to, co dzieje się nad nim, wszystko to, co dzieje się na powierzchni morza, jest monitorowane przez całą masę różnych systemów, a jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody. I to jest ciągle ten taki najtrudniejszy, wydaje mi się, obszar do prowadzenia działań bojowych. I tu przeciwnik może zaskakiwać. Coraz więcej pojawia się choćby dronów podwodnych.
0: No to zajrzymy tam w takim razie, żeby mieć szerszy ogląd, choć to dopiero 2030, właściwie 2032. 16:18, czas na informacje, TOK FM, a po nich o tym, jak nasze organizmy mierzą się z upałami, jakich błędów w tej kwestii nie popełnić.
4: Autopromocja.
5: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Na początek Wielkopolska i droga krajowa nr 92. Trasa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem jest zablokowana w kierunku Pniew. Jedna osoba została tam ranna w zderzeniu ciężarówki i samochodu osobowego. Policja wytyczyła objazd. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 17.30. Rosja pozostaje największym długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nauseda, który w sobotę spotkał się w Juracie z przywódcami Polski, Rumunii, Łotwy i Estonii. Wezwał do jedności transatlantyckiej i dalszego wspierania Ukrainy. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił słynnego Hiszpana Pepa Guardiole, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca do niedawna szkoleniowiec Chelsea Londyn podpisał 3-letni kontrakt. Od dzisiaj w Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w dwóch punktach w Śródmieściu. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Szesnasta, 22, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest dr Beata Piórecka z Instytutu Zdrowia Publicznego i Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, upały, o których też Krzysztof Chorwat przed chwilą wspominał w informacjach TOK FM. Częstochowa dostarcza ludziom wodę w woreczkach na ulicach, żeby o to nawodnienie dbać. Niezależnie od nawodnienia, ja przyznam szczerze, od soboty czuję się średnio. Wczoraj wieczorem to gorące powietrze, ono stało. Miałem wrażenie, że absolutnie brakuje mi tlenu. Co się dzieje tam w środku z organizmem w trakcie takich upałów, jakie mamy obecnie w Polsce?
16: Dokładnie, szczególnie osoby, można powiedzieć, najbardziej narażone na skutki takich wysokich temperatur to będą osoby w starszym wieku, osoby chorujące na różnego rodzaju choroby przewlekłe, dzieci. No wiadomo, też kobiety w stanach fizjologicznych, jak kobiety w ciąży czy mamy karmiące. I w takiej wysokiej temperaturze powietrza, która jest wyższa od 35 stopni Celsjusza, to głównie to oddawanie ciepła z naszego organizmu na zewnątrz jest możliwe poprzez parowanie potu z naszej powierzchni skóry, co właśnie obniża nam temperaturę wewnętrzną naszego ciała. Tym kolejnym elementem jest właśnie dostarczanie wody, szczególnie właśnie w obniżonej temperaturze, żeby również w tym momencie obniżać tą wewnętrzną naszą temperaturę wewnątrz naszego organizmu. Więc te wszystkie działania są bardzo właściwe. Oczywiście tutaj wentylatory i ten przepływ powietrza też będzie miał istotne znaczenie, żeby poczuć się lepiej. Ale to działanie dotyczące zwiększonego w tym przypadku spożycia wody jest bardzo celowe.
0: Czyli wodę mamy pić... Przegrzany w środku wczoraj wieczorem, że tak powiem?
16: Prawdopodobnie tak.
0: Okay.
16: Możemy tego nie odczuwać. Też osoby na przykład starsze, które jakby z założenia mają gorsze już te regulacje fizjologiczne dotyczące, że one w ogóle nawet mogą nie odczuwać takiego pragnienia, że chce im się pić, będą ewidentnie miały w tym przypadku objawy odwodnienia bardziej nasilone. No dzieci też nam często też nie powiedzą, że są spragnione, więc musimy pamiętać o stałym nawodnieniu organizmu.
0: No tak, to nawet pediatrzy podkreślają, że dzieciom w takiej sytuacji nie tyle proponuje się wodę, co daje im się wodę do wypicia. No dobrze, a jak tej wody jest za mało, to co tam się w środku dzieje?
16: No pojawia się w tym przypadku taki stan organizmu, który nazywamy odwodnieniem, gdzie jest właśnie mniejsza zawartość, objętość płynu w naszym organizmie, która najczęściej wynika właśnie ze zmniejszonej jego podaży i zwiększonej jego utraty wraz z potem, czy właśnie w tym przypadku moczem. I tutaj takim aspektem obserwacyjnym będzie między innymi bardzo ważnym naszego organizmu ilość i częstość oddawanego moczu. I jeżeli w tym momencie oddajemy tego moczu zbyt mało, w małych ilościach, bardzo rzadko, a ten mocz jeszcze ma takie ciemnożółte zabarwienie, to na pewno to w tym momencie może też świadczyć o właśnie objawach odwodnienia naszego organizmu.
0: A z czym sobie wtedy nie radzi nasz organizm?
16: No wtedy organizm ma po prostu za mało wody, która jest mu niezbędna, bo przecież w przypadku dorosłego człowieka około 60% naszej masy ciała stanowi właśnie woda. I ta woda jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jest właśnie między innymi, tak jak powiedziałam, potrzebna do tutaj tej termoregulacji naszego organizmu. I organizm w tym przypadku, jeżeli ma za mało wody, no to będzie w tym momencie zagęszczał mocz. I jest to ten taki mechanizm fizjologiczny najsilniejszy, który będzie się wiązał właśnie z zmniejszeniem ilości i właśnie z zagęszczeniem tego moczu. I na przykład też w przypadku takich wysokich temperatur osoby na przykład chorujące na choroby nerek, w tym również kamicę nerkową, będą miały być może nasilone objawy swojej choroby. Tak samo w tym przypadku na przykład osoby chorujące na choroby przewlekłe, jak choroby układu krążenia, czy osoby z otyłością, gdzie na przykład u osób z otyłością jest w tym momencie ze względu na zwiększoną zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie mniejsza zawartość wody, więc one też muszą w tym momencie o wiele więcej pilnować się, jeżeli chodzi o tutaj prawidłową podaż i ilość wypijanych płynów.
0: No dobrze, to jeżeli piję codziennie 2-2,5 litra wody, to jestem już bezpieczny w takie upały, czy jednak coś powinienem w swoich nawykach w te dni, tym bardziej, że no, dzisiaj jeszcze bardzo gorąco, jutro zacznie odpuszczać, możliwe są burze, ale tak naprawdę ta temperatura, chociażby w Warszawie, to poprawi się dopiero koło środy. Czy jeszcze jakieś środki bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o to nawodnienie ponad te 2,5 litra powinienem przedsięwziąć?
16: Tak, tak jak pan mniej więcej powiedział, około to 2,5 litra, ale to jest, można powiedzieć, nawet niekoniecznie w takich wysokich temperaturach można wypijać więcej, jeżeli w tym momencie się nie ma żadnych schorzeń, które jakby ograniczają czasami nam ilość wypijanych płynów, więc można spokojnie pić więcej, no wtedy to przełoży się na częstsze korzystanie z toalety, ale będzie to korzystniejsze dla organizmu, bo organizm sobie sam ureguluje tutaj tą potrzebę i pijemy cały dzień małymi łyczkami i właśnie o tej niższej temperaturze, ale jeszcze nie zapominajmy o wyborze płynów, które będzie zawierało w sobie te tracone wraz z potem elektrolity jak sód i chlor. Więc też tutaj właśnie można samemu sobie przygotować taki napój izotoniczny, gdzie właśnie wodę, czy nisko, czy średnio zmineralizowaną, albo na przykład też zwracać uwagę na niewielkie ilości wypijanej wody wysoko zmineralizowanej, bogatej właśnie w składniki mineralne. Te, o których właśnie wspomniałam.
0: Aż się poczułem zaniepokojony, bo trzymam w ręku bidon ze zwykłą kranówką.
16: No, w tej kranówce będzie troszkę za mało tych cennych elektrolitów właśnie, o których wspomniałam, które tracimy wraz z potem. Więc jeżeli się dużo pocimy, musimy pamiętać, tak jak na przykład osoby aktywne ruchowo, sportowcy, że muszą to być w tym momencie płyny bogate właśnie, przede wszystkim właśnie tracone wraz z potem chlor i sód. Czasami również oczywiście też potas, więc jeżeli do takiego naturalnego izotoniku dodamy właśnie sok, niewielką ilość soku owocowego czy same owoce, to też tutaj będzie to korzystnie wpływało na tą regulację gospodarki wodno-elektrolitowej naszego organizmu, no i też o niższej temperaturze, więc dlatego też to pijemy w tym momencie małymi łyczkami, bo to jest też element jakby zmniejszenia temperatury wewnętrznej naszego organizmu.
0: Ten chlor mnie trochę zaskoczył, bo z basenem mi się bardzo skojarzył, prawdę mówiąc.
16: Nie, to jest chlorek sodu po prostu, sól.
0: A, i tutaj NACL. Dlatego,
16: dokładnie. I dlatego mamy teraz większą ochotę na właśnie ogórki kiszone czy małosolne i takie produkty właśnie, które też w tym momencie będą mieć w sobie sód i chlor.
0: Dobra, to nawet ja ze swoją wiedzą chemiczną się załapałem. Jest taki napój, który szczęśliwie w dzisiejszych czasach jest coraz mniej modny. On jest w wersjach alkoholowej i bezalkoholowej i uchodzi za świetnie nawadniający. Prawda to czy fałsz?
16: Wszystkie napoje, które zawierają w sobie alkohol, są odwadniające. I właśnie w upały w ogóle alkohol jest niewskazany. Będzie sprzyjał w tym przypadku odwodnieniu. Zresztą w ogóle wszystkie objawy zatrucia alkoholem są związane tak naprawdę z odwodnieniem. I stąd też na pewno w upały nie będziemy nikomu sugerować tutaj napojów zawierających alkohol.
0: No ale jest wersja bezalkoholowa, chociaż moczopędna.
16: Czy myśli pan tutaj o
0: piwie bezalkoholowym myślę. Nie, myślę o piwie bezalkoholowym, które jest podsuwane no tak. We wszelkiego rodzaju promocjach, nie promocjach, 2+1.
16: Ale uwaga, to w niewielkich ilościach, z tego co pamiętam, jest, jeżeli to jest w granicach 200 ml, czyli niecałej szklanki, do 250 ml, to piwo może być jakby traktowane jako właśnie taki napój izotoniczny. Ale tylko tyle, powiedzmy do tych 300 ml i nie więcej, bo potem już ta zawartość alkoholu, która również jest w piwie, będzie działała niekorzystnie, tutaj związując się z ryzykiem narastającego problemu z odwodnieniem.
0: Tak, ja jeszcze raz tylko chcę powiedzieć głośno. Alkohol szkodzi zdrowiu, alkohol plus upały, zły pomysł, alkohol plus woda, pomysł najbardziej idiotyczny z możliwych i chcę, żeby ta proporcja też w naszej rozmowie przy całej wiedzy, którą z niej wynosimy, była zachowana. Ale gdybym pił bardzo zimne w ten upał, takie, mówię o wodzie już, coś takiego, tak. Że po prostu aż czuję, że mnie boli w przełyku, jak to wypijam.
16: To też nie należy przesadzać w tą drugą stronę. No, zapewne się to zakończy dla pana z być może zapaleniem gardła, czy większymi konsekwencjami, więc też takie drastyczne różnice w temperaturach i w kierunku również niskich temperatur, no to będą niekorzystnie wpływały. Tak samo jak napoje gorące będą uszkadzać śluzówkę przewodu pokarmowego, również bardzo zimne napoje będą działały w ten sam sposób. Więc zachowajmy tutaj zdrowy rozsądek.
0: Ale w krajach arabskich w upały na przykład się podaje herbatę. Jak to się ma do nawodnienia? Ona jest ciepła, świetnie gasi pragnienie. Nawadnia dobrze czy źle?
16: Jest, jeżeli jest podawana bez cukru, tak samo w tym momencie herbaty, jak najbardziej mają tutaj działanie nawadniające. No, taki krótkotrwały efekt odwadniający z kolei będzie miała kofeina zawarta w kawie, ale no też jest oczywiście w różnych herbatach, szczególnie czarnych czy czerwonych. Więc tutaj, no, jeżeli to w tym momencie nie jest słodzone w dużych ilościach cukrem, to każda herbata też, jeżeli będzie to dobrym wybór do nawodnienia. Może być też wypijana na ciepło, ale korzystniej i tak byłoby, kiedy ona jest w tym momencie w takiej temperaturze chłodniejszej.
0: Ale kawy rozumiem do tego, do tych 2,5 litra, czy nawet więcej i najlepiej więcej nie wliczać.
16: No najlepiej nie powinno się wliczać, bo tak naprawdę za każdą kawę wypitą w takich szczególnie warunkach wysokiej temperatury, jak teraz mamy na zewnątrz, powinno się wypić szklankę wody.
0: Okay.
16: Czyli wypijamy kawę i za tą kawę wypijamy szklankę wody, czyli około 200-250 ml wody.
0: To ja sięgam po mały łyczek mojej kranówki, ale zawczasu zapytam, da się wypić za dużo?
16: Czy da się wypić za dużo? Tak, były takie sytuacje, że można przesadzić w drugą stronę, czyli wypić za dużo, no ale to wtedy no, jest to tu ryzyko. Też z drugiej strony bardzo często też to ma zdarzenie w przypadku, jeżeli chodzi o wypicie za dużo, w odniesieniu do osób chorujących na przykład na chorobę, przewlekłą chorobę nerek, gdzie na przykład są ograniczenia właśnie z ilości spożywanych płynów i dla nich wtedy jest bardzo trudno dla tych pacjentów w tym przypadku no, dotrzymać tego reżimu właśnie ograniczenia ilości płynów. No to naprawdę trzeba się bardzo postarać, jeżeli chciałby ktoś w tym momencie wypić duże ilości wody i w drugą stronę mieć przewodnienie organizmu.
0: Bardzo dziękuję. Dr Beata Piórecka z Instytutu Zdrowia Publicznego i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościnią TOK 360. Pijmy wodę, zachowujmy się mądrze, dbajmy o bliskich, dbajmy o potrzebujących, dbajmy o osoby starsze, o dzieci. O upałach jeszcze dziś w TOK 360 po godzinie 18. Z innej strony opowiedziałem już i opowiadali moi koledzy, moje koleżanki w informacjach TOK FM o tragedii na zawodach kolarskich pod Warszawą. Dwóch rowerzystów nie dotarło do mety po tym wyścigu w 40-stopniowym upale. Zaginęli, jeden został odnaleziony krótko po zakończeniu wyścigu, drugi, to wszystko działo się wczoraj, drugi dopiero dzisiaj przed południem. O imprezach masowych w kontekście tak wysokich temperatur, bo to nie tylko chodzi o ten wyścig kolarski, ale też na przykład o koncert Dawida Podsiadły, który odbył się na Stadionie Narodowym. O tym po godzinie 18 w TOK 360. Na razie 16.36. O 16.40 informacje, a po informacjach o tym, jakie zagrożenia identyfikuje Agencja Wywiadu.
6: Autopromocja. Plan działania.
14: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
6: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
20: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
19: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie.
17: Komar. Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
28: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
29: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Jeszcze kilka godzin może potrwać przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Przesłuchanie świadka jest bardzo produktywne, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Jędrzejewskiemu towarzyszy pełnomocnik. To już drugie przesłuchanie lekarza w śledztwie dotyczącym afery w Szpitalu Południowym. Jutro rząd rozpatrzy propozycję uregulowania najmu krótkoterminowego, w tym umożliwienia gminom wyznaczenia stref zakazu takiego najmu. Rada Ministrów zajmie się też projektami w sprawie likwidacji funkcji pełnomocnika do spraw programu SAFE i powołania nowego pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Upały i burze zatrzymały część pociągów także w Holandii. Tamtejszy przewoźnik NS ograniczył dziś i jutro liczbę pociągów na kilku głównych trasach. Upały i burze skutkowały awariami zwrotnic i powalonymi drzewami na torach. Również w Polsce warto sprawdzać dokładnie rozkłady jazdy i informacje na stronach przewoźników, bo część pociągów nie kursuje. Jeszcze Londyn. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Szesnasta 16.41, Adam Mozga, kontuzja, za to wszystko na to wskazuje, przeszkodziła Maji Chwalińskiej, która odpada w pierwszej rundzie Wimbledonu i o tym w TOK 360 jeszcze przed godziną 17, a już teraz gościnią TOK 360 jest major doktor Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana oficer kontrwywiadu ABW, wykładowczyni Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
32: Dzień dobry.
0: Dzisiaj święto Agencji Wywiadu, jak rozumiem trochę też pretekst do rozmowy, która ukazała się w Rzeczpospolitej, to jest wywiad Marka Kozubala z pułkownikiem Pawłem Trzotą, szefem Agencji Wywiadu, i ona dotyczy między innymi zagrożenia, z jakim mierzy się Polska. Oczywiście bezpośrednie zagrożenie dla Polski pochodzi przede wszystkim ze strony Rosji. Polska powinna funkcjonować tak, jakby konflikt zbrojny z Rosją był realną i stosunkowo bliską perspektywą. No, jednocześnie mowa jest o ewentualnym teście gotowości odpowiedzi NATO, jakiejś poważnej prowokacji wobec któregoś z państw bałtyckich, na przykład Litwy, Łotwy. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że ze słów szefa agencji wywiadu płynie ton trochę łagodniejszy niż na przykład ze strony służb krajów bałtyckich, ze strony szwedzkich służb, że oto Rosja będzie gotowa do ataku na państwa NATO już w roku, no i tutaj następuje określona data. Czy pani też wyczuwa trochę inny ton?
32: Ja myślę, że szef agencji wywiadu stanął przed wielkim wyzwaniem, bowiem jest pierwszym szefem tej instytucji, która udzieliła publicznie wywiadu w trakcie sprawowania swojej funkcji. W Polsce nie ma zwyczaju udzielania wywiadów. No, w tym roku został on przełamany już przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i teraz na łamach tej samej gazety wypowiada się szef Agencji Wywiadu, więc pamiętajmy, że to musi być, to też jest element wizerunku samej instytucji, to jest wizerunek, to jest również kwestia komunikacji strategicznej rządu, żeby ten komunikat był taki mocny i żeby zapadał w uszy i oczy społeczeństwa. Więc on się też rządzi takimi nie tylko strategicznymi czynnikami związanymi z bezpieczeństwem państwa, ale również z kontekstem takim budowania wizerunku państwa jako tego, które jest silne i odporne na zagrożenia. Tak osobiście uważam, jako analityk bezpieczeństwa, jako emerytowany oficer kontrwywiadu, uważam, że sformułowanie pana szefa jest troszkę... może zbyt mocne, że powinniśmy żyć tak, jakby za chwilę miała wybuchnąć wojna, bo to chociażby obligowałoby rząd do upublicznienia chociażby powszechnego poboru, czego, jak wiemy, rząd nie robi i nie chce zrobić, więc takie słowa szefa agencji wywiadu wydają się troszeczkę po prostu nie na miejscu. Nie zmienia to faktu, że my w Polsce lubimy mówić, że jesteśmy najbardziej dotknięci aktywnością ze strony rosyjskich służb specjalnych, że one wobec nas są najbardziej dolegliwe. Choć ja na podstawie swoich badań, a także publicznych informacji dostępnych chociażby ze służb estońskich, zdecydowanie mogę powiedzieć, że państwa bałtyckie, nadbałtyckie mierzą się z większą agresją i z większymi problemami, bowiem generalnie są państwami mniejszymi. Są to państwa, które wcześniej były bezpośrednio, wchodziły w skład Związku Radzieckiego, nie tak jak Polska, więc one mają też kłopot z dużą ilością Rosjan pozostających na ich terenie.
0: To może też stąd wynika ta różnica w komunikacji, różnica w formułowaniu osądów, chociaż też dostrzegam, że ja uznałem, że szef agencji wywiadu mówi łagodniej niż koledzy z krajów bałtyckich, mówiąc umownie, a pani podkreśla, że jednak mówi mocno.
32: Znaczy, mówi zbyt mocno, moim zdaniem. Polska nie jest aż tak trudnej sytuacji jak państwa nadbałtyckie. Natomiast ponieważ są to nasze kraje partnerskie, z którymi i współdzielimy informacje i wspieramy się wspólnie i prowadzimy wspólne śledztwa, jak chociażby z Litwinami, związane z działalnością agentury Proxy, więc mamy podobne problemy. No ale że tak jak mówię, szef wywiadu daje taki mocny akcent, żeby też moim zdaniem podkreślić swoją publiczną obecność w tym dyskursie o bezpieczeństwie państwa.
0: A istotna jest taka publiczna obecność tej rangi urzędnika, czy raczej wywiad to jest cicha robota i niekoniecznie szef agencji wywiadów powinien chodzić po mediach?
32: Zdecydowanie nie powinien chodzić i nie chodzi. I to będzie incydent i on to się szybko nie powtórzy. Tak jak w przypadku szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest taki moment, który z punktu widzenia prawdopodobnie biura ministra koordynatora do spraw służb specjalnych został wybrany na ten. To pamiętajmy, to nie jest decyzja ani szefa ABW, ani szefa Agencji Wywiadu. Jest to decyzja, która zapada w biurze ministra koordynatora. My mamy w Polsce i myślę, że dobrze, że takie incydenty się zdarzają w tej chwili, bowiem wydaje mi się, że myśmy troszeczkę zapomnieli o tym, jak ważną rolę odgrywają służby specjalne. My sobie lubimy publicznie mówić o nadużyciach w służbach, o nadużyciach podsłuchów, sprawa, która dotknęła społeczeństwo, więc sprawa nadużycia Pegasusa, one bardzo mocno dominują wizerunek polskich służb specjalnych, a zapominamy, i tutaj akurat szef Syrysko wspomina to o tym przez chwilę, że służby specjalne to ten instrument, którym dysponuje państwo, które się wykorzystuje zanim dojdzie do konfliktu zbrojnego, a więc ich zadaniem, podobnie jak zadaniem dyplomacji, jest na tyle sprawnie wspierać politykę zagraniczną państwa, jak w przypadku służby wywiadowczej, jak i politykę wewnętrzną bezpieczeństwa w przypadku służb kontrwywiadowczych, żeby państwo umiało się bronić, zanim dojdzie do realnego konfliktu zbrojnego. I myśmy w Polsce po wybuchu wojny w Ukrainie położyli gigantyczny nacisk na promowanie służby wojskowej, na budowanie wizerunku wojska, tak jakby to wojsko było jedynym narzędziem, którym państwo dysponuje w przypadku zagrożenia zewnętrznego, również zagrożenia o charakterze hybrydowym, a w mojej opinii, trochę subiektywnej, przyznaję się od razu, służby specjalne są ważniejszym i tym pierwszym narzędziem, którym możemy się posługiwać. A w pracy operacyjnej i w bieżących działaniach wywiad oczywiście powinien działać w ciszy i powinien być daleki od dyskursu politycznego.
0: A dlaczego pani mówi, że aż ważniejsze? Bo jakby pani powiedziała, to że równo ważne, to bym się nie przejął, ale jak pani powiedziała, że ważniejsze, to mam takie, o kurczę.
32: Tak, a no właśnie dlatego ta rozmowa ze mną jest dzisiaj tak być może ciekawa, bowiem służby specjalne swoim potencjałem, swoją mocą działania wyprzedzającego, działania po cichu, działania w konspiracji są zdolne w dobrym, silnym państwie zapobiec konfliktowi zbrojnemu. A więc tak poprowadzić różnego rodzaju operacje, jak to ładnie ma Agencja Wywiadu w swoim haśle w cieniu, dla Rzeczpospolitej, żeby nie doszło do regularnego konfliktu zbrojnego, żeby nie doszło do napaści zbrojnej. Dlatego w myśleniu, w prognozowaniu zagrożeń dla państwa służby specjalne są na pierwszej linii, a wojsko jest tym narzędziem, które reaguje, kiedy już nie ma innego wyjścia.
0: Bardzo dziękuję. Major dr Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana oficer kontrwywiadu ABW, wykładowczyni Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, była gościnią TOK 360, 16:49. Adam Mozga, obok mnie Przemysław Pozowski. To jeszcze nie jest Mundial w TOK FM. Mundial w TOK FM o godzinie 18:20, a my mamy dwie wiadomości, dobrą i złą, od której zaczynamy.
1: Czyli nie pytasz mnie jednak o Roberta Lewandowskiego?
0: Zapytam jeszcze o Roberta Lewandowskiego i nie wiem, czy to będzie dobra, czy zła informacja. To sobie zinterpretujemy. Od Wimbledonu chciałbym zacząć.
1: Dobrze, nie, bo tak chciałem powiedzieć właśnie, że dlaczego mamy rozmawiać o... Teraz oczywiście się uśmiecham i to jest sarkastyczny żart, ale emerytowanym powoli piłkarzu, bo Robert Lewandowski idzie na piłkarską emeryturę do Chicago Fire, chociaż jeszcze w reprezentacji będzie grać, skoro mamy tak ważne wydarzenie jak Wimbledon i jak otwierasz...
0: Widzisz, dobrze mam ustawiony priorytet.
1: Jak otwierasz aplikację Wimbledonu, to przy dwóch meczach z udziałem biało-czerwonych, o tak powiedzmy, pojawia się taka fioletowa ikonka i napis upset. Rozczarowanie. Pierwszy raz w kontekście Mai Chwalińskiej, bo Maja Chwalińska przyjechała z dziką kartą, ale rozstawiona jako zawodniczka z numerem 20, a przegrała mecz ze 161 w rankingu Taiką Sawankieł. Ale to jest tylko informacja sucha, a okoliczności są dramatyczne.
0: Miała piłkę meczową Maja Chwalińska.
1: Miała i przede wszystkim to Maja Chwalińska przyjechała na ten Wimbledon grać jak na Rolandzie Garrosie. Ona grała świetnie. Grała tą swoją kombinacyjną grę, bo oglądałem ten mecz dość uważnie. Skróty, loby. Nie wiedziała kompletnie, co zrobić Tajka przez właściwie całego pierwszego seta. Tam było 5-0, potem dwa gemy rzeczywiście przegrane przez Maję i postawienie kropki na D w pierwszym secie 6-2. I drugi set już bardziej wyrównany, bo ten mecz się właśnie wyrównał gdzieś mniej więcej od stanu 0-5. Bardziej wyrównany, ale znowu także się go oglądało i miałeś to przekonanie, że Maja Chwalińska po prostu pewnie idzie po zwycięstwo. Te ważniejsze piłki wygrywa. Czuję, że jest zawodniczką zdrową, w dobrej formie, z pewnością siebie zdobytą w Paryżu, że całe to zamieszanie wokół niej w żaden sposób negatywnie na nią nie wpłynęło. I tak było do stanu 5-3 w drugim secie i piłki meczowej, przy której Maja, doślizgując się na tej londyńskiej trawie do piłki, upadła i podkręciła sobie prawą kostkę. Tylko podkręcenie prawej kostki, ja wiem, bo sam w amatorskim sportu uprawiając miałem to wiele razy, masz sobie ją podkręcić troszeczkę, poboli, rozbiegasz, grasz dalej. Tutaj była od razu przerwa medyczna, tutaj było od razu zabandażowanie, tejpowanie tej kostki i no niestety okazała się ta wersja, no nie taka, że nie mogła grać, bo...
0: Mogła, ale to już nie była
1: tak,
0: ta sama gra.
1: Ale to nie była ta sama gra. Ona po prostu nie mogła tak dobrze biegać, tak dobrze się pod piłki ustawiać, zanim zaczęły działać jakieś przeciwbólowe środki. To ten set drugi przegrany 5-7 po prawie 80 minutach. Jeszcze zdołała prawie, że na stojąco w cudzysłowie wygrać dwa pierwsze gemy trzeciego seta, ale ostatecznie tą trzecią partię przegrała 2-6 i wynik 2-6, 7-5, 6-2 dla Tajki. 2 godziny 41 minut.
0: Ty wspomniałeś o tej aplikacji Wimbledonu i tym upset przy meczach Polaków. Rozumiem, że jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza...
1: Upset dotyczy nie Huberta Hurkacza.
0: No właśnie. Bo to Kaspera jest ta dobra
1: Ruda.
0: Wiadomość.
1: Tak, Kaspera Ruda. I tu znów, jak się myśli stereotypowo o tenisie i patrzymy się tylko na cyferki. Numer 11, Kasper Rud, Norweg, finalista Garrosa sprzed paru lat, zawodnik przez sporą część kariery w okolicach, czy w pierwszej dziesiątce, czy w okolicach pierwszej dziesiątki, teraz rozstawiony z jedenastką. Ale Rud to jest facet od mączki, więc wcale Hurkacz, gość od gry na trawie, powiedzmy, że to jest jego zdecydowanie najlepsza nawierzchnia, wcale nie był bez szans na początku. Oczywiście Hurkacz jest chimeryczny, oczywiście Hurkacz dopiero w tym sezonie na dobre wrócił po kontuzji, ale na dobre nie znaczy, że wygrywał, bo też odpadł szybko dość z Rolanda Garrosa, z Tiafoe w drugiej rundzie. Przegrywał w turniejach niższej rangi. Ale tutaj 2 godziny i 2 minuty i ten Hubert Hurkacz serwujący potężnie wygrywa 6-4, 6-2. No i w tym tiebreaku, przy którym ja drżałem, bo sobie myślę, Boże, on zaraz przegra tego tiebreaka, zrobi się 1-2 i będzie klasyczny Hubi i przegra ten mecz w 5 setach. Nie, przypilnował, wprawdzie wybronił tam jedną czy dwie piłki meczowe Rut, ale ostatecznie w tiebreaku 9-7, więc Hubert Hurkacz w 3 setach bardzo pewnie w drugiej rundzie Wimbledonu. Także świetna wiadomość, szczególnie jeszcze w kontekście tego, że no nie mamy już na Wimbledonie Mai. Choć ona jest jeszcze zgłoszona do Debra, ale teraz czekamy, jak bardzo ta kostka jest skręcona.
0: No i to też inna bajka. No to jeszcze Robert Lewandowski podobno już jest jedną nogą w Chicago Fire, ale rozumiem, że to jeszcze nie jest oficjalne, jeszcze nie jest pewne, choć tych przecieków jest bardzo, bardzo dużo.
1: No nie, to już właściwie... Wszyscy piszą, no jest ten influencer transferowy, który siedzi 24 godziny nad transferami i pisze swoje słynne here we go padło, bo też ci, którzy mają dobre przeloty z teamem
0: Roberta Lewandowskiego
1: też gdzieś to potwierdzają, że to już jest dogadane. On był zresztą w Chicago dużo wcześniej, zanim te wczorajsze tak naprawdę informacje wypłynęły, więc on miał okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak bardzo go tam chcą, to powitanie. I dlaczego jeszcze to nie jest oficjalne? No, Robert Lewandowski ma kontrakt z FC Barceloną. Do kiedy?
0: No,
1: do
0: 30 podpisywać czerwca. Umowę, jak się ma kontrakt z innym klubem, pewnie. Tylko zostało pół roku do końca. No to jak zostało pół dnia do końca, no nie, półtora dnia do końca, to...
1: No to pewnie półtora dnia minie i będzie oficjałka. Myślę, że tam jeszcze wszystko, co miał ponagrywać, to ponagrywał, filmiki, przywitania. Tak pewnie będzie. No ja się zastanawiam nad wyborem oczywiście, bo pytanie, czy lepszym nie byłby jednak ciągle jakiś kierunek europejski, ale to Robert Lewandowski wybiera, a nie my.
0: Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Mundial w TOK FM o godzinie 18.20, a w międzyczasie, jeżeli słyszeli państwo takie, może nie skrzypnięcie, ale naciśnięcie na klamkę, to była Karolina Lewicka, która wchodziła
2: do studia.
0: Wtargnęła, okej. No to jak wtargnęłaś, to ja robię krok do tyłu, a ty opowiadaj, co w wywiadzie politycznym już za chwilę.
2: Będzie z nami Michał Fedorowicz to po 17.20, czyli będzie to rzecz o tym, co ciekawego działo się w sieci w czerwcu, a w czerwcu portale społecznościowe zostały zdominowane przez dwa tematy i tu państwa nie zaskoczę, polsko-ukraińska awantura o historię i ordery oraz sprawa warszawskiego szpitala południowego. Jeżeli chodzi o pierwszy temat, zresztą drugi też, to rzadko kiedy opinia w sieci jest tak jednorodna. Na przykład, jeżeli 91% komentarzy to te pod tytułem Polska powinna żądać wycofania nazwy UPA i przeprosin jako warunku dialogu, no to nie jest już podzielona opinia publiczna, tylko niemal powszechna zgoda. Duże i negatywne emocje zostały tutaj wygenerowane, a sprawa jest niestety rozwojowa, jak wiemy, o czym zresztą będę rozmawiać już za moment, czyli po 17, z Pawłem Kowalem z Koalicji Obywatelskiej. W obu przypadkach i Ukrainy szpitala króluje gniew.
0: Karolina Lewicka, to dlatego wtargnęłaś.
2: Wtargnęłam, tak.
0: Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Mozga do usłyszenia. Punktualnie o 17. Informacje TOK FM.
31: Autopromocja.
3: Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
16: Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Porozumienie rezydentów zaapelowało do Ministerstwa Zdrowia o zakończenie partyjnej narracji szczucia na medyków. Jak podkreślili lekarze, potrzebna jest merytoryczna debata, ponieważ emocjonalne komunikaty o wynagrodzeniach w szpitalach budują fałszywy obraz rzeczywistości. W zeszłym tygodniu Senat opowiedział się za przyjęciem przepisów pozwalających na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. A wynagrodzenia w ochronie zdrowia mają być tematem jutrzejszego spotkania premiera Donalda Tuska z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, w rozmowach ma także uczestniczyć ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u premier zapowiedział w zeszłym tygodniu. Jutro wystartuje kampania edukacyjna Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod nazwą LAS, Letnia Akademia Sanepidu. Ma uczyć, jak dbać o zdrowie w ekstremalnych warunkach pogodowych. Będzie też dotyczyć bezpieczeństwa cyfrowego, żywienia i higieny oraz zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
31: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
15: Przybywa chmur burzowych, burze możliwe miejscami na zachodzie, południu i w centrum. Jutro znowu będzie grzmiało i nadal będzie upalnie. 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, 33 do 36 na wschodzie i południu. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 22.
31: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Będziemy o tej odbudowie oczywiście rozmawiać. Poseł Koalicji Obywatelskiej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ten konflikt, to on się nie skończy tak szybko, bo Wołodymyr Zełenski skierował do Rady Najwyższej projekt ustawy przewidujący utworzenie Panteonu Narodowego, w którym mają zostać upamiętnieni bohaterowie walczący o niepodległość Ukrainy na przestrzeni dziejów. I jak mówił ukraiński prezydent, nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. No, ewidentnie chyba pije do Warszawy.
1: Znaczy, ja myślę, że zawsze jest tak samo. To znaczy, kiedy kogoś wystawiamy na piedestał, musimy się zastanowić, czy to jest na pewno ta osoba, za którą współczesny polityk chciałby powiedzieć, tak, ja za tobą pójdę. I jeżeli chodzi na przykład o Szuchewycza, no to ponieważ mamy dokumenty dotyczące na przykład tego, jak on rozkazuje mordować Polaków w Galicji, nie sądzę, żeby...

0: urobek konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, to są albo listy intencyjne, albo duże publiczne inwestycje, a biznes mówi tak. A my się boimy, bo korupcja, bo brak niezależnego sądownictwa, no i przede wszystkim ryzyko militarne.
1: No ale co złego w listach intencyjnych? Czasami to są listy intencyjne, czasami to są kontrakty. Tego było prawie 200, więc to są naprawdę różnego rodzaju dokumenty. Ja to zawsze mówię, nawet list intencyjny jest ważny na tym etapie, bo to znaczy, że ktoś ma jakiś plan.
0: Który będzie zrealizowany lub nie.
1: I my wiemy, co zrobić, żeby go zrealizować. Jeżeli ktoś chce go zrealizować, idzie do Banku Gospodarstwa Krajowego, ma przygotowane instrumenty. Wie pani, ani ja, nikogo, kto chce inwestować, ani nie zniechęcimy, ani nie zachęcimy. Ale możemy zrobić wszystko, co możliwe, żeby jego warunki, na przykład jeśli chodzi o polski biznes, były nie gorsze niż francuskiej firmy czy niemieckiej. I mam nieodparte wrażenie, że jestem już pewny, że myśmy to zrobili. To znaczy, jeżeli ktoś pójdzie, dostanie dobrze oprocentowany kredyt inwestycyjny, dostanie gwarancję Komisji Europejskiej, co jest też zabezpieczeniem politycznym, szczerze mówiąc, na 90%, dostanie odpowiednie ubezpieczenia. Jeśli ktoś się na to decyduje, wchodzi w to. Myślę, że wiele osób wejdzie w to dopiero w czasie, kiedy już się skończy wojna, ale teraz już tych projektów jest sporo realizowanych, czy to z zakresu energetyki, czy budowy magazynów. Ja mam w to wgląd stale i widzę, jakie projekty idą, więc oczywiście, że...
0: To co, polski biznes utkuje się na odbudowie Ukrainy?
1: Ale myślę, że to nie jest w kategoriach odkuje się, tylko w kategoriach tego, że...
0: Biznes myśli kategoriami zysku, tak mi się przynajmniej zdaje.
1: No tak, ale to odkuje się, to tak brzmi trochę, jakby miał jakieś kłopoty.
0: Sam pan przed chwilą mówił, że należy być pragmatycznym, tylko odnośnie innej sytuacji.
1: To należy być pragmatycznym w tym sensie, żeby polskie firmy, polscy pracodawcy byli na Ukrainie w sytuacji nie gorszej niż ci z zachodu, bardziej z zachodu Europy, czyli Francji, Niemiec. Wie pani... W pewnym sensie Polska jest uprzywilejowana ze względu...
0: Na położenie geograficzne.
1: Na położenie, nie? I przecież to jest tak, że wiele osób zrobi biznes nie wychodząc z domu. No, powiedzmy sobie to szczerze, bo mamy dane. No, gdzieś na końcu musimy się posługiwać danymi. Te 13, a prawie 14 miliardów euro eksportu z Polski, to jest 30% całego eksportu z Unii. Proszę sobie wyobrazić, ile za tym idzie miejsc pracy w transporcie, w logistyce, w magazynach. Już samo to.
0: Tylko, że jest druga teoria, panie pośle, panie ministrze, dotycząca tego położenia geograficznego, że Polska to jest taki kraj, nad którym się po prostu lata. Przelatuje.
1: A, wie pani, gdyby się latało, to by się zarabiało, bo ja tutaj też mam dane. Cały problem polega na tym, że myśmy sporo stracili na tym zakazem lotów, dlatego, że akurat tutaj dokładnie to śledzę, z samego faktu, że u nas wysiada wielu Ukraińców i osób lecących na Ukrainę i potem jadą, no tracimy, dlatego że dużo więcej byśmy zyskiwali. To Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dokładnie to śledzi. Gdyby się latało, jeśli się nad Polską lata, to też bardzo dobrze. Bo to jest dla nas duży zysk. To są akurat dobre pieniądze.
0: A przekaz rządu, ale wie pan, o co mi chodziło, że po prostu się Polskę omija i leci się potem do Paryża, do Berlina i do Londynu, bo to chyba te państwa tworzą E3.
1: Wystarczy popatrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że o ile można jeszcze z Ukrainy robić dobry transport przez Rumunię w jakimś zakresie, to nie da się na Ukrainę wwozić towarów, usług. Jeśli dojdzie do dużej odbudowy, nie da się Polski ominąć. Jeżeli chodzi też o politykę,
0: to
1: do czasu.
0: Kiedy będzie już kwestia członkostwa w Unii, tak się decydowała?
1: Dokładnie do środy ubiegłego tygodnia, kiedy jednak ten format E3 przestał funkcjonować.
0: Mamy potężne narzędzie, hamulec. Jakieś inne?
1: Po prostu Francja, Niemcy i Wielka Brytania zrozumiały, że bez Polski i Włoch nie da się dalej tych rozmów prowadzić. I przecież ostatnio...
0: Wydaje mi się, że Włochy i Polska nieustannie próbują przekonać swoich partnerów z E3, że warto byłoby stworzyć format E5. Ale czy oni są tak bardzo przekonani do poszerzenia? Der Spiegel ostatnio informował, że kanclerz Merz uważa, że to by skomplikowało sprawę.
1: Po pierwsze, to nie jest kwestia chęci, tylko to już się stało, bo to pierwsze spotkanie było w środę ubiegłego tygodnia. A po drugie, pani jest trochę dziennikarką, a trochę politolożką, to pani przecież wie, że no tutaj musimy włączyć realizm. No to nie jest tak, że ktoś w Niemczech czy we Francji powie bez żadnych negocjacji, bez niczego, proszę, zapraszamy Polaków do wszystkiego.
0: No oczywiście, że nie.
1: Dla nich to jest trudne.
0: Państwo nie mają przyjaciół, tylko interesy.
1: Dla nich to jest trudne, wie pani, chociaż jesteśmy w Unii, jesteśmy przyjaciółmi, ale wiadomo, że dla nich pogodzić się z faktem, że Polska ma dzisiaj taką pozycję gospodarczą, polityczną.
0: Ale nie ma pozycji międzynarodowej.

0: dlaczego nie ma?
1: No bo nie ma, bo wywieramy tę presję, a na razie decyzje w sprawie naszego bliskiego sąsiedztwa
0: w takich czasach
1: chcą podejmować inni.
0: Ale my na to nie pozwalamy.
1: A Donald Tusk mówi, a my się nie zgodzimy na żadne ustalenia, które zapadną poza naszymi plecami. To jest takie dość rozpaczliwe.
0: Nie, mi się wydaje, że to jest stanowcze i daje efekt w postaci tego, że jednak kanclerz Niemiec w środę wieczorem zrobił to spotkanie już w piątkę. I moim zdaniem każdy, kto rozumie dzisiejszą Europę, wie, że tak naprawdę bez Polski i Włoch nie da się przeprowadzić wiarygodnego procesu pokojowego.
1: Tylko że to napięcie teraz na linii Warszawa-Kijów też nam nie pomaga, bo tak jak jest ta opowieść z dawnych lat, za którą potem niektórzy nawet przepraszali, bili się w piersi, że Polska ma takie podejście histeryczne do Rosji, to teraz będą tak opowiadać, że my mamy takie histeryczne podejście do wspólnej polsko-ukraińskiej historii.
0: Dlatego teraz jest przed nami wyzwanie, żeby dobrze to pokazać i pokazać, że tu nie chodzi o interpretację czy percepcję, tylko o fakty. Ale też, że każdy polityk zajmuje się tym, co dotyczy historii, zajmuje się tym, co dotyczy współczesności i tym, co dotyczy przyszłości. Żeby o tym nie zapomnieć. Natomiast trochę, bo też nawet jak pani zadaje te pytania, nie żeby to była pretensja, tylko to trochę odzwierciedla taką naszą niepewność narodową, nie? Jak słyszę panią, to pani też tak mówi.
1: Pan chciał o faktach rozmawiać. Tutaj nie mam w sobie niepewności narodowej.
0: A jest coś takiego, że nas nie zaproszą, że coś. No trzeba powalczyć. No to w ogóle na tym polegają stosunki międzynarodowe. Może ktoś wreszcie przebije ten balonik.
1: Znaczy ja jestem zaskoczona tym, że nie zrobiono nic, by nasz udział teraz, kiedy te negocjacje mają szansę być może w przyszłości jakoś się zmaterializować, że nas tam po prostu nie ma, że my musimy wywierać cały czas tę presję, że ten kapitał 22 roku został zmarnowany.
0: Co mam powiedzieć więcej, jeżeli akurat w środę byliśmy, w czwartek rano kanclerz federalny Merz był w Gdańsku z kolei. No, nie patrzmy na to tylko w tych, może ten problem naszego charakteru narodowego w takich sprawach, że widzimy wszystko w czarnych barwach, a to wcale tak źle dla nas nie wygląda. Polska dzisiaj wydaje te 4,7 na obronę. To bardzo buduje naszą pozycję na przykład w Stanach. Nawet wśród ludzi z otoczenia prezydenta Trumpa, ja z nimi często rozmawiam w kongresie, no to oni mają takie podejście. Faktycznie, nawet jeśli nasz rząd nie jest kompletnie im po linii ideologicznej, no to oni muszą przyznać, że Polska robi to, czego o co Stany od dawna apelowały.
1: No tylko problem jest też w tym, że przy tym stole nie chce nas Kijów.
0: Panie redaktor, nie ma czegoś takiego dzisiaj po tej wojnie, jak bezpieczeństwo tylko Ukrainy.
1: Mówimy o bezpieczeństwie całej Europy, jasna sprawa.
0: Mówimy o bezpieczeństwie całej Europy i wszystkie rzeczy, które dzisiaj się dzieją dotyczące bezpieczeństwa w Europie Środkowej są nie do zrobienia bez Polski. I można sobie gadać bez końca, ale potem na końcu trzeba wziąć mapę i popatrzeć na dane, na siłę ekonomiczną Polski dzisiaj, na to, jakie mamy wydatki na obronę, na to, że nasza armia jest dzisiaj największą armią, jeżeli chodzi o liczebność spośród państw Unii Europejskiej i jedną z najliczniejszych w NATO.
1: Miejmy nadzieję, że tak to działa, że oni w tym Paryżu, Londynie i Berlinie rozkładają te mapy, patrzą na te mapy i mówią, no nie, no bez Polski się nie da.
0: Te 30 lat naszego wzrostu zaskoczyło wielu ludzi na Zachodzie. Ja się z tym spotykam przy każdym spotkaniu. To też jest tak, że nasi partnerzy trochę się, szczerze mówiąc, muszą oswoić z tym, że w tej części świata jest takie państwo...
1: O tym mówił już wielokrotnie premier Donald Tusk, że nie wszystkim
0: państwo,
1: się podoba to, że myśmy tak
0: jest silne, nie?
1: Wzrastali przez ostatnie lata.
0: Które doszło do takiego momentu, że może poważnie dyskutować o tym, żeby współdecydować, uczestniczyć i współdecydować o kształcie bezpieczeństwa w Europie w przyszłości. Szczególnie, że to my jesteśmy dzisiaj tym państwem, które może spokojnie rozmawiać i z administracją Donalda Trumpa, bo to, co leżało na stole, myśmy wykonali, bo my rozumiemy, że trzeba wdrożyć do działania Unię Europejską, czy europejskie państwa NATO, żeby one wydawały na zbrojenia. Więc my mamy argumenty i w stosunku do Amerykanów, i w stosunku do naszych partnerów europejskich. A że komuś to jest nie w smak, wie pani, polityka międzynarodowa to nie jest herbatka u cioci. Mm-hmm. Komuś może się nie podobać.
1: Przy formacie normandzkim nam się nie udało być współdecydującym.
0: To trochę był jeszcze inny czas, inna trochę sytuacja i szczerze mówiąc wyszło na nasze. Dlatego, że format normandzki zamknął się, jak państwo pamiętają, ogólną deklaracją polityczną, a nie żadnym twardym zobowiązaniem. I pewnie nie jeden historyk kiedyś napisze, że był jedną z przyczyn późniejszej wojny. Dzisiaj trzeba dopilnować innych rozwiązań. Jeżeli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, one muszą być znacznie poważniejsze. Ja osobiście uważam, że oczywiście dzisiaj boli mnie to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich. Zakładam, że to będzie miało jakiś swój limit i że po prostu ustaliliśmy katalog rozbieżności i w innych sprawach będziemy współpracowali, że jeżeli chodzi o twarde bezpieczeństwo, to jesteśmy po tej samej stronie.
1: No dobrze, ale teraz, kiedy pojawia się taka wypowiedź prezydenta Zełenskiego i takie działanie, to pan uważa, że Warszawa powinna jakoś odpowiedzieć? Może Karol Nawrocki ma jakiś kolejny pomysł na przykład?
0: Nie na wszystko trzeba odpowiadać. Mhm. Nie zawsze trzeba koniecznie zadrażniać. Wszystko, co miało być powiedziane na temat naszej oceny UPA, historycznych kwestii zostało powiedziane. Trzeba pilnować tych rzeczy,
1: które... W latach 90. zostało powiedziane.
0: Tych rzeczy, które idą, czyli na przykład ekshumacje. Warto to przypominać, bo przez kilkadziesiąt lat to się nie udawało. Dzisiaj dzięki pracy naszego rządu, w tym mojego zespołu, ekshumacje, poszukiwania i pogrzeby, nikt nie może powiedzieć, że tego nie ma. To wszystko jest, to się dzieje. A niektórzy jeszcze mówili mi, weźmy ten przykład ostatnio Huty Pieniackiej, gdzie doszło do zbrodni, która jest szeroko znana. Takich miejsc było wiele, ale akurat Huta Pieniacka jest szczególnie znana. Pamiętam jeszcze dwa lata temu mi niektórzy mówili, nie dojdzie tam do żadnych działań. A dzisiaj już jesteśmy po etapie poszukiwań, będą ekshumacje, będą pogrzeby i tych przykładów jest więcej, bo są Ostrówki, Wola Ostrowiecka, były Późniki, we Lwowie żołnierze września. To się wydarzyło, więc tam, gdzie wchodzi w grę dyplomacja, spokój i realne sprawy, które można zmierzyć, tak, nie, te nasze relacje działają, nie?
1: Ten przekaz rządu dotyczący konferencji o odbudowie Ukrainy był taki. Nieobecność ukraińskiego prezydenta, nawet i dobrze, bo będzie mniej emocjonalnie, bardziej merytorycznie. A dlaczego był taki przekaz? Bo media mniej koncentrowały się na tym sporze o UPA, czy po prostu tego prezydenta i tak już nie będzie przy władzy, gdy będzie się dokonywała odbudowa Ukrainy?
0: Wie pani, jak to jest z mediami. Zawsze tam ktoś wrzuci jakiś jeden temat i wokół tego się wszyscy koncentrują. No ja patrzyłem na tych ludzi ze sztabu organizacyjnego, że oni nie mogli się opędzić od kolejnych próśb o to, żeby w tym uczestniczyć. Patrzyłem na to, jak przez
1: Ale dlaczego dni... nieobecność Załańskiego? Bo ja bym chciała to zrozumieć. Wyniosła tę konferencję na bardziej merytoryczny poziom.
0: Dlatego,
1: że... Załański obniżał?
0: Dlatego, że w cieniu była ta dyskusja o historii i przyjazd Julii Swirydenko, która miała jeszcze taką dodatkową, taki dodatkowy aspekt na zewnątrz niewidoczny, ale wewnątrz oczywisty. Ona była trochę matką chrzestną tej konferencji o odbudowie Ukrainy. Ona przygotowywała ją jako minister jeszcze w Lugano, więc jej obecność trochę nadawała taki merytoryczny faktycznie charakter, że się wszyscy skupili na tych umowach. Julia Swirydenko, znam ją dobrze siłą rzeczy, to jest taki typ osobowości, że ona zawsze pyta, a co z tego przywozimy, a ile umów, a mamy nowych partnerów, czy ktoś będzie inwestował. Jest mega pragmatyczna kobieta, więc oczywiście ja nie mogłem tak powiedzieć, że dobrze, że nie ma prezydenta Zełenskiego, a dobrze, że jest pani premier. Bo każde z tych rozwiązań miało jakieś aspekty pozytywne.
1: Ale właściwie tak mówili premier Donald Tusk i minister Balczun.
0: W rzeczywistości to jest tak, że strona ukraińska decydowała, kto stoi na czele ich delegacji, ale dla mnie ta konkretna, taka efektywna Julia Swirydenko i pół właściwie ukraińskiego rządu, trójka wicepremierów, to było dobre rozwiązanie.
1: Profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy i poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Michał Fedorowicz z kolektywu analitycznego Res Futura będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
4: Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Trzeba dzisiaj skierować się ku pragmatycznemu podejściu, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal, pytany o konflikt na linii Warszawa-Kijów. Poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że w ostatnich dniach bardzo dobrze nastroił go biznes podczas konferencji odbudowy w Gdańsku. Konflikt o politykę historyczną jednak nie cichnie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański wniósł właśnie do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować, powiedział Zełański. Nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w ukraińskim panteonie narodowym. Jednak niewykluczone, że będzie tam Stepan Bandera, powiedział polskiej agencji prasowej Mekyta Poturajew, deputowany z pro-prezydenckiej frakcji Sługa Narodu i jeden z inicjatorów projektu ustawy w tej sprawie. Polska marynarka wojenna za kilka lat będzie miała 3 nowoczesne okręty podwodne. Umowa na ich zakup od szwedzkiego producenta podpisana została w Gdyni podczas międzyrządowych konsultacji Polski i Szwecji. To okręty zaprojektowane specjalnie na Bałtyk, mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-ów 35 pod wodą właśnie A-26. Są takimi F-ami o niezwykłych zdolnościach, precyzji działania i niewidocznych dla naszego adwersarza, dla naszego wroga i przeciwnika.
8: Pierwszy okręt z programu Orka ma trafić do polskiej marynarki wojennej za 4 lata. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację kodeksu karnego dotyczącą przeciwdziałaniu atakom na systemy informatyczne. Nowelizacja jest wdrożeniem artykułu unijnej dyrektywy. Zmiana wzmacnia ochronę przed cyberprzestępczością i ma skuteczniej przeciwdziałać atakom na systemy informatyczne oraz nielegalnemu wykorzystywaniu narzędzi hakerskich, a także pozwala ścigać osoby, które nie tylko przeprowadzają ataki, ale także je przygotowują lub udostępniają narzędzia do ich popełnienia. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy, odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza, przekazali pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. To o pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Pomiaru dokonano wczoraj, dzisiaj pomiar potwierdzili meteorolodzy. Burze i deszcz możliwe miejscami na zachodzie, południu i lokalnie w centrum. Jutro znowu będzie grzmiało, na termometrach zobaczymy 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu, na wybrzeżu około 22. To jeszcze raport smogowy. Wiele miast dzisiaj z powietrzem kiepskiej jakości. Najgorzej jest w Łódzkiem, w stolicy regionu, a także w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Źle oddycha się też w Katowicach, Zabrzu i Trzebnicy oraz w Krakowie i Rzeszowie. Umiarkowana jakość w większości miast na południu kraju, a także w Warszawie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: A to znak, sygnał bardzo czytelny zresztą, że zajmiemy się tym, co działo się na portalach społecznościowych w czerwcu, który to miesiąc dobiega już powoli końca, w środę, lipiec zaznaczmy. I zapowiadając naszą rozmowę, powiedziałam, że właściwie będziemy pewnie koncentrować się na dwóch tematach, bo na tych dwóch tematach koncentrowała się sieć ludzi, którzy są użytkownikami portali społecznościowych. To jest oczywiście ta wielka polsko-ukraińska awantura o historię i o ordery, bo teraz te ordery chodzą już we wszystkie strony, wszyscy zwracają wszystkim. I druga sprawa to jest Warszawski Szpital Południowy. Co bardziej dominowało z tych dwóch spraw? Czy one były równorzędne?
10: Znaczy bardziej dynamiczny taki, w sensie cały zeszły tydzień, to był jednak Szpital Południowy. Natomiast takim tematem, który trwa sobie i jakby jest takim pełzającym, który co chwilę wybucha, to jest temat relacji polsko-ukraińskich. My robimy razem z Centrum Miroszewskiego i z Press Club Polska robimy takie, zresztą są dostępne raporty tygodniowe, jak wygląda nastawienie polskich mediów społecznościowych, polskich użytkowników do tematu ukraińskiego. Też robimy w drugą stronę, to znaczy obserwujemy, jak wygląda ten temat w ukraińskich mediach społecznościowych. I nasze, znaczy dane, które posiadamy i dane, które zbieraliśmy też historycznie, pokazują jedną rzecz. Coś się skończyło i nigdy już i se ne vrati. Mamy, jeśli patrzeć na stosunek Polaków i Ukraińców w mediach społecznościowych i tu nie chodzi o to, że są jakieś rosyjskie boty i tak dalej, bo one na tym kierunku, na kierunku polsko-ukraińskim, Kreml tutaj nie musi robić nic. I jeżeli sobie zobaczymy na to, co się wydarzyło w ostatnich tak naprawdę, no, 6 tygodniach, czyli od momentu decyzji Zełenskiego do dzisiaj.
1: To był 26 tak, maja.
10: Do dzisiaj, to, czyli w ostatnim miesiącu, to możemy sobie szczerze powiedzieć, że wszystko to, co wiedzieliśmy, jak nam się wydawało i po polskiej klasie politycznej, jak się wydawały stosunki polsko-ukraińskie, zostało wyresetowane. Po prostu jest tak, jakby rok 91, w sensie deklaracja niepodległości Ukrainy, którą uznaliśmy pierwsi, de facto jest to wszystko od nowa. Na nowo trzeba to wszystko napisać.
1: Mnie zaintrygowały wnioski czy obserwacje, które państwo wyciągnęli, jeżeli chodzi o ten projekt Cyfrowy Dialog, Monitoring i Interpretacja Wizerunku Ukraińskiej Społeczności w Polsce, bo po pierwsze Polaków w sieci porusza nie wojna, lecz historia. Czyli jak rozumiem, nie zajmujemy się już kwestią tego, że Ukraina prowadzi wojnę obronną wobec agresywnej Rosji, tylko to, co się wydarzyło na Wołyniu, tak? Po drugie, w polskich mediach społecznościowych, jak państwo twierdzą, powstaje nowa oś sporu. Nie tylko lewica kontra prawica, ale także postawy pro- i antyukraińskie. To też pewnie jest bardzo niebezpieczne. No i wreszcie trzecia rzecz. Ponad połowę całego gniewu wobec Ukrainy generuje jedna partia. Jedna partia, czyli?
10: Konfederacja i korona razem wzięte. Mm-hmm. Jest tak. Wnioski są następujące. To, co możemy powiedzieć. Po pierwsze, najbardziej daleko idący wniosek. Stosunek do Ukraińców młodego pokolenia przypomina, nie mamy jeszcze jakby pełnych danych, będziemy to obserwować w kolejnych miesiącach, formowanie się tak jak formowała się polska prawica w ramach opowieści o żołnierzach wyklętych, no to powiedzmy sobie z dwie dekady temu. I dzisiaj to są dzisiejsi 40-50-latkowie, którzy jakby stworzyli Konfederację, zasilili w ogóle cała ta narracja. Dzisiaj polska młodzież, a właściwie ci wyborcy Konfederacji, ci młodzi wyborcy Konfederacji, czy partii prawicowych, formują się historycznie, jakby identyfikują się przez temat Wołynia. Żeby państwo zrozumieli, jak Wołyń był marginalny.
1: Czyli Wołyń jest rodzajem formacji. Ale formacji politycznej.
10: Politycznej, w sensie Wołyń UPA. Bardziej UPA niż Wołyń. W ogóle temat wojny Ukrainy z Rosją praktycznie przestał istnieć. Nie ma go. On generalnie...
1: Ta wojna jest.
10: Ta wojna jest, codziennie ludzie giną, umierają. Tego tematu nie ma. Wydarzyło się coś, co jeżeli temat... Ja pamiętam marzec 2022 roku, kiedy wtedy Grzegorz Braun próbował dyskutować o Wołyniu. Pełen był ostracyzm. Nikt w ogóle nie podejmował tego tematu. Stosunek był tam na jeden wpis dotyczący Wołynia, 99 było krytycznych i w ogóle co to UPA i w ogóle nikogo to w Polsce nie interesowało. Wojna dzieje się tu i teraz. Dzisiaj jest całkowicie na odwrót.
1: Minęły cztery lata.
10: I teraz ostatnie... I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Bo to nie jest tak, że ten temat się wziął z dnia na dzień. Myśmy tutaj, czyli tak jakby zastanawiając się nad tym tematem, wiedząc, że dzisiaj będziemy rozmawiać na temat poświęciliśmy bardzo dużo dyskusji w tym studio i w ogóle generalnie rzecz biorąc na temat walki z dezinformacją. Ani rządy Prawa i Sprawiedliwości, ani rządy Platformy Obywatelskiej nie zrobiły niczego. W sensie nie mówię tutaj, że państwo nie czuwa i generalnie rzecz biorąc nie zwalcza terroryzmu i tak dalej. Tylko mówimy tutaj o miękkim dezinformacji. Nie wydarzyło się nic. Mhm. Albo wydarzyło się bardzo, bardzo mało. Na pewno wydarzyło się 1000 konferencji na ten temat, natomiast efektów nie ma. Przez ostatnie 4 lata polskie media społecznościowe były poddawane permanentnemu budowaniu narracji, znaczy próbom budowania narracji skłócenia Polaków z Ukraińcami oraz zbudowaniu tak naprawdę takich obrazów, które będą przede wszystkim chodziło o niechęć Polaków do Ukraińców. I to był główny cel propagandy rosyjskiej, dlatego że Kreml wie, że nie da się zbudować w Polsce partii stricte prorosyjskich, bo nigdy jej się nie udało i pamiętamy to z historii.
1: I to się właśnie zmienia.
10: To się zmienia, natomiast najważniejsze było zbudowanie niechęci. I o ile łatwo jest manipulować w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, mediami społecznościowymi i w ogóle użytkownikami, którzy nie mają styków z Rosją, można budować różne obrazy, różne klisze, to w Polsce było to bardzo, bardzo trudne. I kluczem, wspólnym jednym mianownikiem, który nagle wszystko zmienił, była sprawa UPA i sprawa Wołynia, która była bardzo marginalna, która nie stanowiła w ogóle jakiejś większej dyskusji, jakąś ciekawostkę historyczną. Dzisiaj to jest temat numer jeden. I z tej perspektywy cele takie, powiedzmy sobie wprost, to, bo wszyscy mówią,
1: cele rosyjskie zostały zrealizowane. Bo na bazie tej niechęci powstaje siła polityczna, która ma realną szansę wejść do przyszłego parlamentu, a może nawet być językiem uwagi.
10: Tak, ale to jest...
1: A jest to ugrupowanie tak, prorosyjskie.
10: Ale gdybyśmy ewidentne. Mieli... Ale musimy zobaczyć na sondaże, które są. Ja już nie mówię o mediach społecznościowych. Większość społeczeństwa jednak uważa w sprawie decyzji Zełenskiego i w sprawie w ogóle nastawienia do Ukraińców, to te nastroje rosną i są coraz bardziej negatywne. A to oznacza, że ta 4-letnia praca dezinformacji, znaczy Kremla, została tak naprawdę zrealizowana. Oni osiągnęli swoje cele. Tutaj wydaje się dzisiaj, że głównym, oczywiście temat pro- i antyukraiński, ten podział, on będzie dalej eskalował i on będzie dalej polaryzował. Przypominam, że mamy 11 lipca święto dotyczące masakry na Wołyniu. To znaczy, że ten temat, jeszcze to wszystko, co w cudzysłowie najlepsze, jest przed nami. Ale to też jest jakby ważny sygnał dla dwóch głównych partii politycznych. Po pierwsze, zauważamy w ostatnim raporcie, który dzisiaj został opublikowany, podsumowaniu, Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu, co uważa, nie zyskuje na tym sporze. Mało tego, próby oddawania czy oddawanie medali przez Jarosława Kaczyńskiego budzą niechęć, i ze względu głównie po prawej stronie.
1: To mnie też zaintrygowało, że 80% komentarzy to było w stylu, że chce na tym zbić kapitał polityczny, czyli że nie jest to gest autentyczny, wiarygodny, tylko obliczony na jakiś zysk.
10: To mówią głównie przede wszystkim młodzi konfederaci i wyborcy Korony. Więc cel, jeżeli chcemy pozyskać wyborców z prawej strony, a taki jest cel strategiczny, polityczny kandydata na premiera Przemysława Czarnka, to nie idzie najlepiej. Tak? To znaczy, że
1: chociaż Przemysław Czarnek w pewnym momencie zaczął opowiadać, że trzeba wstrzymać wszelką pomoc, jeżeli tutaj Ukraińcy się nie ukorzą. Teraz ten przekaz jest po stronie PiSu niuansowany i Mateusz Morawiecki uważa inaczej, Janusz Cieszyński uważa inaczej, Michał Dworczyk uważa inaczej, natomiast Przemysław Czarnek z tą swoją wypowiedzią już był, już powiedział, co powiedział.
10: Ale komentarze są jednoznaczne.
1: Ale nie zarobił.
10: Nie zarobiliście, dlatego że pomagaliście Ukraińcom, przypominamy, że ściągnęliście ukraińskie zboże i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli to jest problem PiSu. Nie są wiarygodni, jeżeli chodzi o
10: budzenie
1: nastrojów antyukraińskich.
10: Nie będzie tutaj lajków. Z drugiej strony...
1: Ale jest... pomagają Konfederacji i Koronie, jak rozumiem.
10: Tak, pracują na ich sukces. Z drugiej strony jest to problem dla Koalicji Obywatelskiej i dla, generalnie rzecz biorąc, Koalicji Rządowej, dlatego że te nastroje antyukraińskie nie dotyczy, są tak naprawdę, no, przenikają przez te bańki partyjne. A mało tego, zaczynają i tak jak mówiłem, kwestia dezinformacji, kwestia wpływania na percepcję użytkowników, wyborców, oznacza, że jeżeli faktycznie nie odrobi Koalicja Obywatelska na tym polu, nie wprowadzi skutecznych rozwiązań w walce z dezinformacją, w walce tak naprawdę już z propagandą bo tutaj wprost możemy powiedzieć, mamy oczywiście propagandę rosyjską, ale mamy też bardzo dobrze skoordynowaną propagandę ukraińską, która też podsyta te nastroje i też one uderzają w wyborców Koalicji Obywatelskiej. Do czego zmierzam? Śmieszyć może jedna rzecz, bo na to też zwracamy uwagę w raporcie, że nagle tutaj wszyscy mówią, bo o UPA dowiedział się cały świat. Więc drodzy panowie politycy i drodzy państwo słuchacze, zbadaliśmy, kto pisze na temat UPA, jeśli chodzi w mediach niemieckich, social mediach niemieckich, francuskich i anglojęzycznych. Przede wszystkim są to takie profile jak Wielka Rosja, jak My Razem z Putinem, jak Z i tak dalej, czyli piszą głównie, w 98% piszą to profile i dystrybuowane są narracje z profili rosyjskich, które mówią wprost, Ukraińcy nacjonaliści mordowali rosyjskich obywateli.
1: Czyli wracamy do narracji Putina z 21-22 roku, naziści, nie faszyści.
10: My opowiadamy
1: tą
10: historię, więc nie ma się co cieszyć. A dwa, co jest jeszcze bardziej, żeby państwo zrozumieli, drugim największym, w sensie drugim, oni mniej dużo, ale zaczynają to budować, budują tą opowieść Ukraińcy. Oni oczywiście opowiadają swoją historię, a to oznacza, że ten zachwyt na polskim X-ie, Twitterze, że nagle świat się dowiedział, bo ktoś o tym napisał, no jedynie, gdzie można komuś dziękować dzisiaj, że opisuje tą historię, takim jest, to jest Deutsche Welle, czy różnego rodzaju inne duże agencje, które próbują swoimi materiałami, one mają ograniczone dotarcie, natomiast cały internet od dołu jest podsysany przede wszystkim rosyjską propagandą, więc nikt na tej sprawie tak naprawdę nie wygrał, natomiast reset w tych kwestiach dotyczących mediów społecznościowych stosunków jest, no niestety, widoczny i trzeba coś z tym zrobić.
1: Michał Fedorowicz z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
11: Reklama.
12: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w szpitalu południowym w prokuraturze.
14: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
21: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
22: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
20: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
24: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. W dobrym nastroju z konferencji w Gdańsku wyjechał pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Trzeba dzisiaj skierować się ku pragmatycznemu podejściu. W ten sposób poseł Koalicji Obywatelskiej odpowiadał w wywiadzie politycznym w TOK FM na pytanie o konflikt na linii Warszawa-Kijów.
27: Z tych 7,5 tysiąca osób, czy 7600, którzy odebrali wejściówki i weszli, 4,5 tysiąca to byli przedstawiciele biznesu. I to z całego świata.
8: Podczas konferencji odbudowy Ukrainy podpisano blisko 200 umów, porozumień, listów intencyjnych. W wydarzeniu brali udział politycy i biznesmeni z ponad 70 krajów świata. Konflikt o politykę historyczną między Polską a Ukrainą jednak nie cichnie. Prezydent Wołodymyr Zełenski wniósł właśnie do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. W tym tygodniu klub PiS-u złoży w Sejmie projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma według działaczy partii w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Politycy PiS-u zapowiedzieli też kampanię banerową w sprawie Szpitala Południowego. W sprawie placówki prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenie zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u. 28% badanych popiera Koalicję Obywatelską, nieco ponad 24% Prawo i Sprawiedliwość, 13,7% Konfederację, 9% Konfederację Korony Polskiej, a 8,2% Nową Lewicę. Tak wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. Pod progiem wyborczym znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050 i Centrum. Po 6 dniach akcji strażacy zakończyli gaszenie składowiska odpadów w Chorzowie. Wzięło w niej udział ponad 200 strażaków. Pożar objął 6000 metrów kwadratowych powierzchni. Paliła się ogromna pryzma różnego rodzaju śmieci, m.in. odpadów wielkogabarytowych. Miała niezwykły typ osobowości, była ikoną dziennikarstwa politycznego. Tak zmarłą 10 lat temu Janinę Paradowską, dziennikarkę i publicystkę, wspominają jej współpracownicy. Tu redaktor naczelny tygodnika Polityka Jerzy Baczyński.
28: Janka była osobą bardzo taką ciepłą, przyjacielską. Jednocześnie, tak jak my ludzie mieli wobec niej taki naturalny dystans. To była kwestia oczywiście jej głosu, zachowania, ale takiej no, wymagającej też elegancji.
8: Janina Paradowska z polityką współpracowała przez ćwierć wieku, a przez ponad 13 lat prowadziła poranki w radiu TOK FM. Są ostrzeżenia przed burzami na zachodzie, południu i w centrum. Jutro znowu będzie grzmiało i nadal będzie upalnie. 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, 33-36 na wschodzie i południu. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam około 22.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Raz jeszcze dzień dobry.
29: Dzień dobry.
1: Mówiliśmy w naszym poprzednim wejściu, że dwa tematy zdominowały sieć w tym miesiącu. Była to kwestia sporu polsko-ukraińskiego, historię i kwestia orderu dla Wołodymyra Zełenskiego, który został mu odebrany, ale też kwestia innych orderów, które zaczęły być zwracane. Natomiast drugi temat to oczywiście afera związana z warszawskim Szpitalem Południowym i o tym teraz sobie porozmawiamy. Jedna z waszych analiz na początku tej afery, bo przypomnijmy, że 8 czerwca pojawia się to oświadczenie radnego lekarza Dawida Kacprzyka i za chwilkę ta sprawa rusza z kopyta. 10 czerwca jest pierwszy wpis redaktora Patryka Słowika z Zero.pl. I jedna z waszych pierwszych analiz poświęconych tej sprawie była zatytułowana tak. Nazwisko, którego za chwilę nikt nie będzie pamiętał, ale brzydki zapach zostanie. I nawiązywaliście do tego, że za chwilę rzeczywiście nikt nie będzie pamiętał, jak nazywał się ten lekarz-polityk, który zarobił w 2025 roku 1 600 000 zł jako koordynator SOR Warszawskiego Szpitala Południowego i zorganizował tam salonik dla VIP-ów, ale że ta sprawa no, ma potężną siłę rażenia, jeżeli chodzi o wizerunek Koalicji Obywatelskiej, że ten temat natychmiast niemal przestał dotyczyć konkretnej osoby, właśnie radnego Kacprzyka i zaczął dotyczyć całego środowiska lekarskiego systemu NFZ-u i że narracyjnie od samego początku wygrywał obóz prawicowo-populistyczny i antyestablishmentowy.
2: Ale z drugiej strony, co jest najciekawsze z tej afery, pierwszy raz tak mocno pokazało nam się tak bardzo, jak impregnowani są użytkownicy, fani i wyborcy pewnie też, jak pokazują sondaże, Koalicji Obywatelskiej na różnego rodzaju afery.
1: To twarde jądro, jak rozumiem, tak? Tak,
2: to znaczy, o ile zawsze rozmawialiśmy rok, dwa lata temu o różnych aferach PiS-u i zawsze mieliśmy taką sytuację, że to absolutnie nie dotyczy użytkowników Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ oni w to nie wierzą, tak tutaj absolutnie widać, że ta afera, oczywiście ona rusza i ona będzie miała skutki negatywne dla rządu, ale w młodszych użytkownikach i jakby tutaj najbardziej ta sprawa rezonuje, natomiast nie oddziaływuje w żaden sposób na użytkowników własnych, na fanów własnych, którzy mają na chwilę obecną bardzo dobrze skonstruowaną kontrnarrację, którą klikają, która się klika, w którą wierzą.
1: A ta kontrnarracja to?
2: Ta kontrnarracja jest następująca, a mianowicie lekarz, ten młody radny, zachował się wzorowo, ponieważ od razu zwrócił pieniądze, zrezygnował z funkcji i nie jak tam żaden pisowski aparatczyk, tylko
1: że idzie w zaparte.
2: Że idzie w zaparte. Natomiast cała reszta, czyli redaktor Słowik, Kanał Zero i wszystkie media po kolei, które o tym piszą, to jest spisek, który ma na celu, tak naprawdę to jest spisek, który ma na celu obalenie rządu i jest to afera polityczna i nie ma czym się tym przejmować i trzeba iść do przodu.
1: No ale mnie to w ogóle nie zaskakuje, ponieważ już od wielu lat mówimy o tym, że Koalicja Obywatelska też właśnie dorobiła się tego twardego jądra. Czasem używamy terminu sekta, tak? Zresztą to jest taki mechanizm w psychologii społecznej dość dobrze rozpoznany. Na jedną oblężoną twierdzę odpowiada się drugą oblężoną twierdzą, więc to akurat zupełnie mnie nie dziwi.
2: I to jest to dobrodziejstwo dla polityków, czym są media społecznościowe. To znaczy, tak oblężonej twierdzy nie dałoby się zbudować bez mediów społecznościowych i dzięki mediom społecznościowym politycy mogą praktycznie rzecz biorąc, oczywiście, tak jak mówię, to będzie miało konsekwencje, ja zaraz powiem dlaczego. Szczególnie wśród mocnych użytkowników i tutaj powinny się zapalić wszystkie czerwone światełka partii rządzącej. Natomiast z perspektywy mediów społecznościowych udało się skonstruować bardzo silną kontrnarrację, której tak naprawdę już wywrócić się nie da. Ale teraz dlaczego będą konsekwencje? Po pierwsze, temat SOR-u. Temat SOR-u to jest temat, gdzie każdy zna, każdy był.
1: Może
2: zna
1: nie
2: kogoś,
1: od podszewki, tak. Ale każdy ma jakieś doświadczenie.
2: I widzimy, że po pierwsze wśród młodych użytkowników narasta frustracja dotycząca tego, że czyjś kolega umarł, czyjaś koleżanka umarła, ktoś nie został przyjęty, ktoś został źle odsłużony.
1: Siedział 10 godzin i tak dalej.
2: Z drugiej strony widzą, mówią halo, wydajemy bardzo duże sumy, lekarze zarabiają bardzo duże sumy na, co zresztą było widać, 1 600 000, a my tu zbieramy z łatwogangiem złotówki po to, żeby ratować dzieci. Tego się nie da wytłumaczyć i ten gniew, który sobie powoli rośnie i ta frustracja, ona nabiera już kształtów i to widzimy na TikTokach, widzimy to na Instagramach, gdzie ludzie mówią, znaczy użytkownicy wprost mówią, to nie działa, ten system. I teraz to uwaga, żadna z dwóch partii, ani PiS, ani KO go nie naprawią. Mm-hmm. Czyli beneficjentami znowu.
1: Patrzymy na tych, którzy do tej pory jeszcze nie rządzili.
2: Konfederacja i Razem. Mm-hmm. To jest kolejna rzecz. Trzecim bardzo dużym problemem, jaki widzimy, jeśli chodzi o tą aferę, to jest mimo wszystko temat wzrostu nastrojów. My nie wiemy, jak one są bardzo poważne, ale wzrostu nastrojów referendalnych w samej Warszawie. I to może rezonować.
1: Bo tutaj inicjatywa referendalna się pojawiła, ma być zbiórka podpisów w drugiej połowie lipca, trzeba zebrać ponad 130 tysięcy podpisów.
2: I tu widzimy, że bardzo, jeżeli położymy, że młodzi użytkownicy, lewicujący albo i konfederaccy
1: z jakich ruchów
2: miejskich zaczną się organizować, to taka mieszanka może być bardzo niebezpieczna, bo ona, no tutaj nie da się nią ani zbytnio zarządzić, a przede wszystkim jest nieobliczalna.
1: Bo to będzie bardzo egzotyczna mieszanka, taki sojusz wszystkich przeciwko Trzaskowskiemu.
2: Korwin głosujący razem z Zandbergiem. Znaczy nie można sobie tego jakby nawet wyobrazić, a to do tego może ta sytuacja doprowadzić. Kolejną rzeczą, jaką obserwujemy w tej aferze, to jest tak naprawdę złość na lekarzy. I tutaj Naczelna Izba Lekarska
1: nie pomaga.
2: Nie pomaga, mało tego, rośnie jej problem. Po pierwsze, rośnie wizerunek lekarzy w ogóle jeszcze przed tą aferą był bardzo negatywny. Temat NFZ-u, szpitali, ich zachowań, tam są
1: pokłady. Ale nie chodzi o system, tylko chodzi o medyków?
2: Chodzi o medyków, którzy zarabiają na tym systemie, dlatego że największą frustracją...
1: Ale to wracamy do historii sprzed 20 lat, pokaż lekarzu, co masz w garażu.
2: Tylko, że wtedy nie było społecznej akceptacji dla hasła Ludwika Dorna, a dzisiaj wszyscy uważają, że coś jednak poszło nie tak. Co budzi największą frustrację w mediach społecznościowych, jakbyśmy zaczęli rozmawiać? Pierwsza rzecz, dlaczego prywatnie się da, publicznie się nie da? To jest podstawowa dyskusja. To jest coś, czego nikt nie rozumie.
1: Potrzebuję internista na jutro. Publicznie się nie da. Jak zapłacę 300, 400, 250 w zależności od miejsca, to się da.
2: Druga rzecz, dlaczego, i to jest w ogóle, tam jest cała skala, to znaczy dlaczego mają prywatne gabinety, dlaczego nie ma ich w szpitalu i tak dalej. Druga rzecz, to są kwestie dotyczące obsługi właśnie, przepraszam za słowo, obsługi na SOR-ach. To znaczy historie, jakie się tam wydarzają, historie, jakie są opisywane, one eskalują. I trzecią rzeczą, jaką użytkownicy najczęściej, no to są zarobki. To znaczy te zarobki lekarzy zaczynają być szczególnie w mniejszych szpitalach.
1: Uważane za horrendalne, tak?
2: To już jest nawet chore. To znaczy, bo tam padają różne kwoty i one budują wyobraźnię. I teraz, o ile 20 lat temu lekarze mieli, nie było mediów społecznościowych, ale mieli wtedy jakieś moralne, prawda, zarabiamy mało, wyjedziemy i tak dalej, to dzisiaj argument, bo wyjedziemy, cały internet odpowiada od prawa do lewa. A gdzie wyjedziecie, bo zarabiacie najlepiej w Europie. Nie będziecie mieli takich warunków nigdzie na świecie. Tutaj nie ma już tych wszystkich, jeżeli tutaj komunikacja środowiska lekarskiego ma na tym polegać, to niestety nie znajdzie zrozumienia. Co ważne, widać od prawa do lewa na oczekiwanie jest bardzo duże dotyczące słowo odważne zostało użyte przez premiera i chyba jest adekwatne do tego, co mówi internet, a mianowicie odważnej reformy służby zdrowia.
1: Na rok przed szczytem kampanii wyborczej.
2: Jest takie oczekiwanie i znowu, jeżeli się nic nie wydarzy, jeżeli nie będą widoczne poprawa, szczególnie dotycząca, bo tam jest wiele tematów, no chodzi zamykanie tych podrodówek, zamykanie szpitali, no jest cała masa rzeczy, jeżeli nic się w tym temacie...
1: Taka masa krytyczna się wytworzyła, tak?
2: Tak, nie zrobi, to jest temat, który będzie ciążył rządowi i będzie wpływał na jego ocenę sprawczości, bo sprawczość polega na tym, że jeżeli ja stykam się z służbą zdrowia i to nie działa, to znaczy, że rząd nie działa. I to będzie przypominać Polakom codziennie. To nie będzie jakaś inwestycja zrobiona, to nie będzie jakieś tam rzeczy, które, nie wiem, się rząd będzie chwalił, tylko tutaj codziennie będzie grana ta sama melodia.
1: A wrócę do początku tej sprawy i do tej jednej z pierwszych waszych analiz, bo był tam taki wniosek, że jeżeli w ciągu dni nie pojawi się instytucjonalna odpowiedź, to ta zbiorowa furia skrystalizuje się w trwałych postawach, które będą trudne do odwrócenia. Wybory, jak już mówiliśmy przed chwilą, na horyzoncie, rzecz jasna. No i była reakcja, wiele reakcji. I zastanawiam się, czy one były wystarczające. To z jednej strony. Z drugiej, przecież ta sytuacja była nieustannie rozwojowa i nadal jest, tak? Bo a to Małgorzata Pępek w szpitalu bez kolejki, a to posiedzenie Rady Stołecznego Miasta Warszawy, a to Bartosz Arłukowicz o tomografii Tutanchamona, tak? A to sygnalista, dziś zresztą ponownie przesłuchiwany przez prokuraturę, więc o tego się wydarzało całe mnóstwo. Tych pobocznych wątków takie, które tylko napędzały narrację opozycji.
2: Wątek sygnalisty, o ile sam radny i 1,6 mln, wydawało się, że ten temat zniknie, to największą, żebyśmy zrozumieli, największym wydarzeniem było jednak zeznanie doktora Emila Jędrzejewskiego chyba. Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Żeby państwo zrozumieli, w tym samym czasie, kiedy leciał program w Kanale Zero, był to trzeci najbardziej oglądany live, czyli audycja na żywo, na świecie. Znaczy, oglądało to, można powiedzieć...
1: Na podium.
2: Na podium. To znaczy, że tak naprawdę wróciliśmy do tematów kampanijnych. To w pewnym momencie oglądało 80 tysięcy ludzi live, na żywo. Co jest bardzo, bardzo dużo na media społecznościowe. I to wywołało takie wstrząsy wtórne, które były większe od tej pierwszej afery. I to powoduje, bo sprawa posłanki Pępek była jakby w tym wszystkim jakimś tam heheszkiem, który też był ważny, ale pokazywał kolejne odsłony tej samej afery. I teraz znowu wracamy. Nie chodzi oczywiście w wyborach, żeby mieć stałą grupę wyborców i nie poszerzać swojego elektoratu, tak? No bo można powiedzieć, dobra, wyborcy Platformy są impregnowani, mamy stałą pulę. W wyborach raczej wybory są po to, żeby
1: poszerzać bazę,
2: żeby przekonywać. I jeżeli liberałowie, czy dzisiejsza koalicja obywatelska, liberałowie w sensie siły liberalne, wejdą w kampanię wyborczą, w swojej ulubionej pozycji bojowej, czyli w okrążeniu, przeciwko, i będą walczyć na wszystkich frontach, to do tej pory to pokazuje, że od 2023 roku, ilekroć występowali w takiej pozycji, zawsze przegrywali. I nie może rząd dopuścić do tego, że będzie okrążony tematem służby zdrowia przez następne, znaczy w trakcie wyborów. Bo jeżeli do tego doprowadzi, to tak jak widzimy, setki TikToków dotyczących moja ciocia, mój wujek, mój dziadek, moja siostra, coś się na SOR-ze wydarzyło, nie da się z tym walczyć. To znaczy internet, tak mówię, bo to nie chodzi o to, kto zapłaci, bo to są rzeczy, nawet zwolnienie jakiegokolwiek ministra, paradoksalnie...
1: Czy ma być poprawa sytuacji?
2: Paradoksalnie, tak? Pani minister zdrowia jest tak mało znana, że nawet gdyby ją zwolniono, nikt by tego nie zauważył. Bo to jest jakby... niestety, musimy tak powiedzieć. I z tej perspektywy tu nie ma żądania głów, tak? Tu nikt nie widać.
1: Tylko naprawy systemu.
2: Tu jest tak, żeby się widocznie naprawiło. I to jest jakby największe wyzwanie.
1: Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, moim państwu gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście do usłyszenia za miesiąc. Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj. A już za chwilę podsumowanie dnia w TOK 360. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. David Soloy o domu, tożsamości i swojej najnowszej powieści. Rozmowy z gwiazdami światowej literatury oraz zaproszenie do klubu książki. Szukaj nowego numeru książek magazynu do czytania w dobrych punktach sprzedaży prasy.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel anti-luk kąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-luk kąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram anti-luk kąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
16: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
25: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
16: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
25: O, i to lubię najbardziej.
4: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest 18. Ukraińskim Panteon Narodowy może być w nim miejsce dla ludzi, którzy z polskiego punktu widzenia są zbrodniarzami. Do 19 nie jeżdżą pociągi towarowe. 130 połączeń kolejowych w całym kraju zostało też zatrzymanych przez upały. Kontuzja zatrzymała Maję Chwalińską. Finalistka Roland Garros odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą znaleźć się w ukraińskim Panteonie Narodowym. Jednak niewykluczone, że będzie tam Stepan Bandera, twierdzi Mykyta Poturajew, deputowany proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu, jeden z inicjatorów projektu ustawy w tej sprawie. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do ukraińskiego parlamentu wniósł projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. I mówił tak: nikt i nigdy nie będzie nakazywać nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Czy to eskalacja napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, skoro UPA i wspomniany Bandera są winni zbrodni na Polakach? Oto Karolina Lewicka pytała Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
29: Myślę, że trzeba się dzisiaj skierować raczej ku takiemu pragmatycznemu podejściu. Bardzo mnie dobrze nastroił biznes w Gdańsku podczas konferencji odbudowy Ukrainy.
1: Mi to brzmi na zmianę tematu. Cała rozmowa Karoliny Lewickiej z Pawłem Kowalem w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w zakładce Wywiad Polityczny. A jutro premier ma spotkać się z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Wielu polityków i część mediów będzie zainteresowanych podgrzewaniem afery w Szpitalu Południowym, oceniła w poranku Tok FM dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.
30: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się za daleko rozpasani.
1: Prokuratura właśnie przesłuchuje byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego, który twierdzi, że na oddziale ratunkowym procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały skończyć się śmiercią pacjentów. Jednocześnie, to trzeba podkreślić, dr Jędrzejewski jest w sporze ze szpitalem. A politycy obozu rządzącego chcieliby, aby z tego kryzysu wyszedł plan na reformę systemu. I niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, a jedna z nich miałaby regulować wynagrodzenia lekarzy, o których często konkurują między sobą szpitale powiatowe. Kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju odwołali aż 130 pociągów. Do 19, a więc jeszcze przez niespełna godzinę wstrzymany ma być ruch towarowy. W tym czasie priorytetowo obsługiwane są pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum, bo w związku z upałami dochodzi do awarii. To bardzo, bardzo wielu. Błażej Kulesza.
0: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
3: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
0: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć. Tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
11: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu. Wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
0: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
12: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
0: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
12: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
0: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: Podczas upałów nie wszyscy pracownicy sklepów mają zapewnione odpowiednie warunki pracy, alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje, o których teraz Grzegorz Kozieł.
18: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
19: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili,

0: całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: W zachodniej Europie fala upałów powoli dobiega końca. Ostatniej nocy przez Niemcy przeszły gwałtowne burze i nawałnice. Zalane były ulice, powalone były drzewa. W Berlinie między innymi to był efekt 40-stopniowych upałów.
2: Dla części z nas to pierwsza wizyta w Berlinie i zupełnie nie spodziewaliśmy się, że może być tutaj aż tak gorąco. Mamy naprawdę dużo szczęścia, że możemy spędzać czas właśnie w tym miejscu przy takiej pogodzie. Wypiłam już 3 litry wody, a mimo to zemdlałam. Jeżdżę też na rowerze. Jeśli będzie odrobinę cieplej niż dziś, a ja zemdleję podczas jazdy, to naprawdę nie byłoby to nic dobrego. Mam wrażenie, że to jeszcze nie koniec. W końcu mamy dopiero czerwiec, więc wyobrażam sobie, że temperatury mogą wzrosnąć jeszcze bardziej.
1: W Polsce w nocy też mają pojawić się burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają, że miejscami spadnie dużo deszczu, do 55 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może wiać do 115 km na godzinę, do tego lokalnie możliwy grad. Polska marynarka wojenna za kilka lat będzie miała 3 nowoczesne okręty podwodne. Umowa na ich zakup od szwedzkiego producenta podpisana została w Gdyni podczas międzyrządowych konsultacji Polski i Szwecji. Paweł Radzewicz.
3: Okręty A26 kupowane w ramach programu Orka są zaprojektowane specjalnie na Bałtyk, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 pod wodą właśnie A26. Są takimi F-ami o niezwykłych zdolnościach, precyzji działania i niewidocznych dla naszego adwersarza, dla naszego wroga i przeciwnika.
3: To, że Polska kupuje szwedzkie okręty podwodne, a Szwecja zamówi polski okręt ratownik, jest dobre dla wszystkich, podkreślał minister obrony Szwecji. Paul Jonsson.
5: This is good for Poland, this is good for Sweden, but it's also good for NATO.
3: Pierwszy okręt z programu Orka ma trafić do polskiej marynarki wojennej za 4 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: To ważne zakupy, te okręty podwodne, szczególnie, że będą wykorzystywane, rzecz jasna, na Morzu Bałtyckim. Mówił mi o tym w TOK 360 redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
6: Specyfika tego akwenu jest taka, że wszystko to, co dzieje się na powierzchni morza, jest monitorowane przez całą masę różnych systemów, a jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
1: No to już nie będzie niewiadoma, choć ten horyzont czasowy jest dość odległy, 2030 rok, a nawet później. Szacuje się, że program Orka wart jest około 20 miliardów złotych. No to jeszcze Maja Chwalińska, która przegrała, za to wygrał Hubert Hurkacz. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz niespodziewanego zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon, ale okoliczności porażki Chwalińskiej były wyjątkowe. Co się stało? Jeszcze raz ciebie pytam o to. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej obok mnie.
7: To jeszcze raz chętnie powiem, znaczy chętnie mówiłbym, jakby Maja wygrała, ale po bardzo dobrym pierwszym secie, wygranym 6-2 i przy piłce meczowej w drugim secie poślizgnęła się, upadła, podkręcony staw skokowy. Jeszcze nie wiadomo, jak poważna to jest kontuzja. To była taka kontuzja, że mogła dograć mecz do końca, ale nie mogła grać tak, jak chciała, a to spowodowało przegranego drugiego seta 5-7 i przegranego w efekcie trzeciego 2-6. Jeszcze dodała Maja Chwalińska na konferencji prasowej, że też miała problem ze skurczami, więc po 2 godzinach i 41 minutach odpadła. Natomiast Hubert Hurkacz rzeczywiście pokonał rozstawionego zawodnika, chociaż specjalista od mączki, nie od trawy, Kaspera Ruda, Norwega, pokonał go w 3 setach, więc bez straty seta. W przypadku mężczyzn ostatni set wygrany w tiebreaku. Hubi jest w drugiej rundzie, wie już, że zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem.
1: Iga Świątek jutro.
7: Jutro 14:30 jako mistrzyni pierwszy mecz.
1: A propos Maji Chwalińskiej, to zastanawialiśmy się, czy jeszcze w deblu wystąpi, ona sama nie wie. Zastanawialiśmy się.
7: Czeka na wyniki badań.
1: Trochę ponad godzinę temu w TOK 360. Mundial w TOK FM już o godzinie 18:20, także wpadaj za moment.
7: Będę.
1: A to jest TOK 360, 18:09. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Juliusz Jakubaszko, założyciel, członek zarządu i były prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
1: Nie żyje dwóch uczestników maratonu zorganizowanego w podwarszawskich Markach, rowerowego maratonu. Nie wiadomo dokładnie, co było przyczyną ich śmierci. Okazało się, że nie dojechali do mety, ruszyły poszukiwania. Jeden z nich został po około 2 godzinach znaleziony. Niestety nie żył, drugi dopiero dzisiaj przed południem. Organizatorzy Poland Bike Marathon oczywiście składają kondolencje, ale też płynie od nich taki sygnał,

0: Że to są sportowcy i sportowcy liczą się z tym, że we wszelkiego rodzaju warunkach rywalizują. Również Tadeusz Baranowski z grupy Gruppetto Warszawa przyjechał tutaj na rowerze do Anny Piekutowskiej do programu Zapytam Inaczej. I mówił, że uczestnicy tego typu zawodów podpisują papier, że są świadomi ryzyka. Zastanawiam się, czy pan z punktu widzenia ratowniczego taki pogląd po zawodach w 40-stopniowym upale podziela?
1: No trudno podzielać taki pogląd. To jest zwyczajna ucieczka przed odpowiedzialnością. To, że ktoś podpisał dokument biorący na siebie odpowiedzialność, że uczestniczy w jakimś wydarzeniu, nawet w takim wydarzeniu w niekorzystnych warunkach środowiska, jakim jest wysoka temperatura, to jeszcze nie oznacza, że on jest świadom tego, co rzeczywiście go czeka. No, takie warunki temperaturowe, jakie przeżywamy w tej chwili w Polsce, są dla nas ekstremalnie niespotykane. Zatem wyprzedzając te gwałtowne zmiany pogodowe, jakich jesteśmy świadkami, powinniśmy również wyprzedzić nasze zachowania się prozdrowotne, w tym również legislację z tym związaną. Także uważam, że podpisanie takiego dokumentu, że bierze na siebie odpowiedzialność, startując w tego typu zawodach w tak wysokiej temperaturze, nie uwalnia organizatorów od przemyślenia tego wydarzenia w ogóle. Najkorzystniej byłoby je odwołać.
0: Mi się zdarza uczestniczyć w biegach i rzeczywiście podpisuję taki dokument, że moje zdrowie na to pozwala. Jednocześnie od organizatorów tego typu biegów oczekuję zabezpieczenia pod kątem medycznym tych zawodów i też odpowiedzialnych decyzji. Pan wspomina o możliwym odwołaniu tego typu zawodów, ale wspomina pan też o wątkach legislacyjnych. Tutaj prawo powinno pomóc, wyznaczyć jakieś granice, że sorry, ale powyżej 40 stopni nie ścigamy się na rowerach?
1: Zdecydowanie tak. Po prostu nasza legislacja nie nadąża za tym, co się dzieje wokół nas w środowisku. Nie przygotowaliśmy się my jako organizatorzy czy odpowiedzialni za politykę prozdrowotną. Z jednej strony społeczeństwo jest mało wyedukowane pod kątem dbania o swoje zdrowie. Z drugiej strony ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa, powinni takie sytuacje przewidzieć. Bo jeżeli zmuszamy kogoś, czy zgadzamy się, aby ktoś wykonywał ciężką pracę fizyczną, a takie zawody sportowe są ciężką pracą fizyczną w warunkach wysokiej temperatury, która przekracza nawet 30 stopni, powinno być taką granicą, to jego narażenie na organizmu, na doprowadzenie aż do udaru cieplnego jest bardzo wysokie, jest ogromne. Mięśnie, które pracują w tak wysokiej temperaturze, są bardzo podatne na udar cieplny, a udar cieplny jest obciążony prawie 80% umieralnością, śmiertelnością.
0: Tego typu zmiany w przepisach, rozumiem, oczywiście powinny iść dalej w takim razie niż uczestnicy zawodów sportowych, bo to nie wiem, pierwsza profesja, która mi przychodzi do głowy, to są pracownicy budowlani, którzy też w tych ekstremalnych warunkach wciąż są w pracy. Ale jeszcze wracając do tych zawodów, a przepisy regulują jakoś sposób zabezpieczenia tego typu imprezy, bo to są oczywiście trudne warunki. To jest las, to jest maraton, to nie wiem dokładnie, jaki to był dystans, ale zakładam, że skoro pada hasło maraton, to był to dystans długi, dość ekstremalny też jak na tę temperaturę. Wiem, że był tam ratownik medyczny na kładzie, który zamykał stawkę, ale może tutaj też w zabezpieczeniu tego typu imprezy powinniśmy zadawać jakieś pytania, czy po prostu odwołać i tyle?
1: Jedynym logicznym rozwiązaniem jest odwołanie. Jak można zabezpieczyć kilkukilometrową czy kilkunastokilometrową trasę w temperaturach powyżej 30 stopni, niezależnie od tego, czy to jest na otwartej przestrzeni między polami, czy to jest w lesie. Być może w lesie nawet gorzej, bo mniejszy jest przewiew powietrza. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że trasa jest zabezpieczona, że można tak taką imprezę zabezpieczyć. Póki ta temperatura trwa, no takiego zabezpieczenia fizycznie nie da się zrobić.
0: No, to może to samo dotyczy koncertów Dawida Podsiadło na Stadionie Narodowym, które odbyły się w ten weekend. I tam oczywiście organizatorzy, przewidując wysokie temperatury, oni złagodzili regulamin dotyczący wnoszenia napojów. Obniżyli ceny butelkowanej wody w punktach gastronomicznych. Ogłosili przerwę na picie wody. Ograniczyli użycie pirotechniki. Dawid Podsiadło też ze sceny przypominał o piciu wody, ale chluba, znaczy szacunek dla organizatorów za wzięcie tego pod uwagę. Nie zamierzam ich rozliczać z pojedynczych incydentów, bo one zawsze w takim wielkim tłumie się zdarzają, ale z drugiej strony może to jest jakieś ryzyko dla systemu, który w upały jest obciążony, jeżeli 50 tysięcy ludzi w upale spotyka się na stadionie, a inni trafiają wtedy na szpitalne oddziały ratunkowe z objawami, niech będzie, że przegrzania.
1: Oczywiście takie zabezpieczenie typu obniżenie, nie wiem, ceny butelek z wodą, nakłanianie ze sceny, żeby pić wodę, robienie przerw i tak dalej, to są wszystko półśrodki. Jeżeli temperatura trwa taka wysoka, jeżeli ludzie są zgromadzeni w jakimś miejscu, no, jakiegoś amfiteatru, gdzie temperatura ciągle jest taka podwyższona, no to po prostu
0: wodne też były.
1: To jest pomsta do nieba, woła, żeby tym ludziom coś się stało niestety. No.
0: Czyli to było duże ryzyko dla tych ludzi, a dla systemu? No bo wyobrażam sobie, że on mógł być wczoraj bardziej obciążony niż w standardowe dni.
1: No na pewno bardziej obciążony. Nie wiem, jak to się odbiło w okolicznych szpitalach ratunkowych, ale my obserwujemy powszechnie, choćby tu we Wrocławiu, gdzie takiego koncertu nie było, to przepływ pacjentów czy napływ pacjentów do oddziałów ratunkowych jest około 20-25% większy niż w dni o normalnej temperaturze. A narażeni na to są praktycznie wszyscy, nie tylko ci w podeszłym wieku, nie tylko ci chorujący na przewlekłe schorzenia, nie tylko te małe dzieci, ale no, to jest przecież tak matka natura nas urządziła, że jesteśmy mało odporni na taką podwyższoną, trwającą kilkanaście godzin temperaturę.
0: No, czyli tu znów prawo nie nadąża za rzeczywistością i może powinniśmy sobie powiedzieć 35-40 plus, bez koncertów, może bez działających szkół, przedszkoli nawet.
1: No prawdopodobnie tak. Byłoby to na pewno zdrowszym rozwiązaniem i tańszym rozwiązaniem niż wymyślanie jakichś cudownych środków na zabezpieczenie takiego zdarzenia. Praktycznie takiej imprezy nie da się zabezpieczyć termicznie. Musiałaby się odbywać w jakimś zamkniętym pomieszczeniu z ogromnymi urządzeniami chłodzącymi, ale na otwartym powietrzu to tylko cud boski, że nie było większej liczby takich dramatycznych zdarzeń jak te w czasie wyścigu kolarskiego.
0: Bardzo dziękuję. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Juliusz Jakubaszko, założyciel, członek zarządu i były prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, był gościem TOK 360. 18:18. O 18:20 informacje TOK FM, a po nich zgodnie z obietnicą Mundial w TOK FM mamy pierwszego, tak się mówi, 1/8 finalistę.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec. Domniemany napastnik został zatrzymany, służby wciąż jednak próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Poczta Polska ostrzega, że w związku z wejściem w życie 1 lipca nowych przepisów celnych zmieniających zasady opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej. W najbliższym czasie może być więcej prób wyłudzeń przez SMS-y zawierające komunikaty o rzekomej konieczności uiszczenia dopłat do paczek. Smishing polega na tym, że cyberprzestępcy wysyłają swoim celom wiadomości tekstowe, w których namawiają do kliknięcia w link, by opłacić paczkę. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów zawierających linki do płatności za przesyłki. Województwo zachodniopomorskie ma coraz więcej lokalnych patriotów. Mieszkańcy regionu bardziej utożsamiają się z Pomorzem Zachodnim niż w 2011 roku. Tak wynika z najnowszego raportu, który powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Zaś liczba osób, które mówią, że chcą zostać w regionie, nie rozważają wyjazdu, wzrosła do prawie 90%. Z raportów GUS-u wynika, że liczba ludności w województwie zachodniopomorskim w ciągu 15 lat zmniejszyła się o ponad 110 tysięcy osób.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl
0: 18.21, Adam Ozga, obok mnie Przemysław Pozowski. Staramy się obietnic dotrzymywać. Ta miała pokrycie. Mundial w TOK FM. I Przemek ponownie razem ze mną.
10: Właściwie się zastanawiam, czy powinienem powiedzieć teraz dzień dobry albo dobry wieczór, ale chyba już nie ma sensu po raz kolejny.
0: Trzeci, tak. Zaczyna się zabawa na Mistrzostwach Świata. Koniec meczów bez stawki. Teraz duże przyspieszenie, bo tych meczów wcale nie zostało tak dużo. 31 w tej chwili, jeżeli dobrze liczę. Tam czasem będzie jakiś dzień przerwy i zaraz będzie po mundialu. Ale prawdę mówiąc, ja mam poczucie, że doczekałem fazy pucharowej i teraz to już wreszcie mogę oglądać.
10: Ale panie Adamie, wszystkie mecze były o stawkę do tej pory na mundialu, bo było wyjście z grupy. To jest stawka nieosiągalna dla wielu reprezentacji europejskich.
0: No ale tacy Argentyńczycy, jak wyszli na ostatni mecz z Algierią, nie kłamie teraz?
10: A, mówisz o tym, że jak było to już rozstrzygnięte, że wyjdą z grupy. No to było o to, czy będą z pierwszego miejsca, czy z drugiego. Tak więc...
0: No albo czy się nie potkną, jak Niemcy w ostatniej...
10: się, no wiadomo. Gramy fazę pucharową. Fazie, wiadomo, tak. Ja też na to czekałem. Też na to czekałem, żeby już w końcu ta faza pucharowa była. I to też jest ciekawe, że... mówiło się, że ta faza pucharowa, sam tak mówiłem, no to jest tak, jakbyśmy dopiero zaczynali mundial, patrząc na liczbę drużyn i przykładając to do poprzedniego mundialu. Bardzo ładne tu są mecze. Nie mówię, że wszystkie, bo może jakoś...
0: Przemek pokazał mi drabinkę turniejową, było dużo flag, ale był też napis po niemiecku. Ja się zatrzymałem, prawdę mówiąc, na tym napisie i nie zdążyłem się przyjrzeć.
10: Der Weg zum WM Titel.
0: Czyli droga do... Tak. To będzie Weltmeisterschaft, Mistrzostwa Świata, tytułu Mistrza Świata.
10: Tak, ale fajnie jest po prostu... Fajnie była rozrysowana ta drabinka, więc ja sobie zrobiłem print screena takiego, ale popatrzyłem się potem i mówię, no właściwie tak, co? Niemcy, Paragwaj nie obejrzysz? Obejrzę. Francja, Szwecja... Super. RPA Kanada mamy już za sobą. Chcemy jakoś skomentować szybciutko? Kiepski
0: nudy, nudy, nudy, nudy, aż ostatnia minuta.
10: Tak, i tam nie doskoczył obrońca, jeden strzał, gol. Znaczy, RPA grało dużo lepiej niż choćby w pierwszym meczu otwarcia, bo oni eksperymentowali w pierwszym meczu z 5 obrońcami, to totalnie nie wypaliło, więc trener Bros zmienił to na 4 obrońców, czyli tak jak grali Puchar Narodów Afryki, ostatecznie potrafili tych Kanadyjczyków zatrzymywać. Myślałem, szczerze mówiąc, że Kanada wygra pewniej, a wygrała w doliczonym czasie gry, więc tak, 1-0 i Kanadyjczycy, choć w Los Angeles grali, to dalej w tym współorganizowanym przez siebie turnieju są, no i czekają na zwycięzcę meczu, który jest absolutnie chyba hitem, idąc dalej w tej drabince, tej części drabinki, ale w ogóle całej też 1-16, mecz Holandia-Maroko. Holendrzy grają dobrze pod wodzą Ronalda Koemana, którego drużyny potrafiły grywać futbol nudnawy. Natomiast
0: Maroko, mistrz, nie mistrz Afryki.
10: Mistrz, nie mistrz Afryki, czwarta drużyna mundialu z Kataru, ale no, grająca też dobrze i potwierdzająca, że to jest licząca się siła w piłce nożnej. Maroko, współorganizator kolejnego mundialu w 2030 roku, więc tam naprawdę na piłkę. No ja wiem, bo widziałem ten Puchar Narodów Afryki, to piłka nożna tam to jest trochę jak religia, trochę jak we Włoszech nawet, nie wiem, czy w Polsce, jak jesteśmy trzecią drużyną świata, albo ćwierćfinalistą Euro. To mniej więcej też takie emocje tam są związane z piłką nożną.
0: Tak,
10: i
0: gdzieś nawet czytałem jakieś komentarze, że to jest mecz podwyższonego ryzyka z punktu widzenia miast,
10: holenderskich, że tam
0: tak,
10: dużo
0: duża mniejszość marokańska.
10: No tak, bo bywały takie mecze, które się kończyły zamieszkami rzeczywiście na ulicach i jakimś tam podpalaniem samochodów, no ale to się zdarza wszędzie tak naprawdę. Wszędzie, może nie wszędzie, no ale Paryż, Francja też po tym zwycięstwie PSG dwukrotnie w Lidze Mistrzów też przecież bywało niebezpiecznie, no ale trzeba wiedzieć, gdzie nie chodzić i myślę, że można się wtedy tak czuć stuprocentowo bezpiecznym. Inna rzecz, Niemcy, Paragwaj. Tu wydaje się, że Niemcy nie powinni mieć problemu, ale zaraz możemy sobie przypomnieć mecz z Ekwadorem.
0: Oni się bardzo późno poza tym dowiedzieli, że to będą Paragwajczycy.
10: Przeanalizował ich, myślisz?
0: No myślę, że teraz ma 40 godzin, więc 48 godzin, więc siedzą.
10: No nie, no już ma teraz, ma już tylko kilka, bo to jest mecz o 22:30.
0: No ale dzisiaj mieli mało czasu, to pewnie do ostatniej chwili będą analizować.
10: Że jeszcze w szatni tam ostatnie.
0: Tak, bo tam, przypominam, trener Niemców narzekał, że turniej skonstruowany jest w ten sposób, że Niemcy, chociaż pierwsi bardzo szybko zapewnili sobie wyjście z grupy z pierwszego miejsca, to o tym, że zagrają akurat z Paragwajczykami, dowiedzieli się rzeczywiście późno, kiedy ta drabinka się domykała i kiedy te rozgrywki grupowe się domykały, no ale twierdził też, że sztab jest młody, więc najwyżej będzie siedział po nocach. Myślę, że miało to może znaczenie w piątek jako taki element dyskusji, ale dzisiaj na kilka godzin przed meczem już nie ma.
10: Tak, a ja mówiąc, że Niemcy są faworytem, od razu pomyślałem, że grają z drużyną z południowej Ameryki, Ameryki Południowej, a przecież z tym Ekwadorem przegrali w grupie 1-2, więc to też nie jest tak, że oni już przed pierwszym gwizdkiem są zwycięzcą. No chyba, że bramkarz Paragwaju będzie próbował pójść w ślady swojego kolegi z reprezentacji Urugwaju, która już odpadła, czyli doświadczonego Muslery, który zawinił przy każdym golu, który Urugwaj tracił. No ale Paragwaj i Urugwaj, wiemy, tylko leżą blisko siebie, niekoniecznie tak samo grają. Jedna z tych drużyn jest w tej 1-16. No i pytanie, czy się będzie w stanie postawić Niemcom. No i co my jeszcze mamy dzisiaj? No, to jest druga część, ta prawa część tej drabinki. Brazylia, Japonia i to będzie za 33 minuty, więc właściwie to składy już są, można nawet...
0: No to ty szukaj składów, a ja powiem, że jest to spotkanie, na które też niewątpliwie czekamy i rzeczywiście ja mam takie poczucie, że
10: nie ma
0: ten
10: Neymara.
0: Mundial się rozkręca, kiedy widzę takie spotkania jak Brazylia-Japonia. To mnie zupełnie nie zaskoczyło, że nie ma Neymara, bo Neymar chyba pełni funkcję gwiazdy wchodzącej ewentualnie z ławki na tych mistrzostwach, taki atmosfericz chyba trochę.
10: Być albo może z atmosfericza, chociaż ja nie wiem, czy on jest atmosfericz akurat, ale być może...
0: Antyatmosfericz, ale atmosfery, a atmosfera wokół Neymara w Brazylii była taka, że powołać było trzeba.
10: Tak, ale być może zostanie upgrade'owany z atmosfericza na Jokera tak zwanego. Jak będzie na przykład wchodził i strzelał, co nie jest wykluczone. Natomiast no mamy oczywiście Viniciusa Juniora, mamy tego Ryana, ciekawy piłkarz, Paqueta, Casemiro, oczywiście Marquinhos jako kapitan, oczywiście Alisson Becker w bramce. Nie będę całych składów państwu tutaj czytał, natomiast patrzę się też, czy u Japończyków się coś wydarzyło wyjątkowo ciekawego. No nie, no chyba ci, co powinni być, to są. Moi starzy znajomi z Bundesligi są, czyli Kaishu Sano, Ritsu Doan, no i chociażby Ito, a Ueda i Maeda i Ito, inny Ito będą straszyć w ataku. Ustawienie 3-4-3 Japonia, ustawienie 4-1-2-3 to Brazylijczycy.
0: Ja gdzieś przed mundialem widziałem, czytałem albo słyszałem takie komentarze, że to nie jest ta Brazylia, co kiedyś i że Brazylia podchodzi do tego
10: nie
0: mundialu jakby... Taki Ronaldo siedzi gdzieś na trybunach, ale już z wyraźną
10: nadwagą. Ale jeszcze siedzi, tak. Ale już niestety nie.
0: Zmierzam do tego, że może Brazylijczykom uciekł trochę ten nowoczesny futbol, ale nawet jak wymieniasz te nazwiska, no Vinicius w Realu Madryt, no to nic mu nie uciekło. No.
10: Endrick na ławce, no Bremer na ławce. To jest silna drużyna ciągle, wiadomo.
0: Ale potwierdza to chyba na tym mundialu.
10: Tak, znaczy potwierdza, że jest silną drużyną. Brazylia, wygrywając te mecze grupowe ze Szkocją łatwo, czy potwierdza, że jest takim kandydatem do złota, jak na przykład Francja teraz się wydaje? Pewnie jeszcze nie, ale tam siedzi ten Carlo Ancelotti na ławce, już myśli o tych tortellini, które zje po meczu i on naprawdę, to jest atmosfericz taki trenerski, bo on potrafi zbudować naprawdę szatnie i to takie przynajmniej chodzą o nim opinie, bez jakiegoś takiego przesadnego trzymania piłkarzy za gębę, jak to się mówiło w starych latach 90. Czyli wcale nie metodą karania potrafi tych piłkarzy sobie zjednać i sprawić, że ta szatnia za nim jest. A to są kluczowe rzeczy. Jak drużyna na mundialu nie funkcjonuje ze sobą jako zespół, nie funkcjonuje dobrze mentalnie. Był taki przykład Niemców chociażby na mundialu w Rosji. Byli rozwaleni od środka i przyjechali jako mistrzowie świata i co? I odpadli w grupie. No więc ja tak na tą Brazylię patrzę ciągle jako na poważnego kandydata do czołowych miejsc. Problemem jest, bo widzę, że dalej jest nieobecny i to państwu też warto powiedzieć, skoro rozmawiamy o meczu, który się zacznie za pół godziny. Rafinha jest dalej kontuzjowany, no a to jest jednak ważna postać. Była ważna postać Barcelony w tym sezonie, jest ważna.
0: A tam
10: postać.
0: Były jakieś znaki zapytania? Bo ja myślałem, że to już jest pozamiatane do końca mundialu. No. Niezależnie od tego, kiedy ten koniec ma nastąpić, czy dzisiaj, czy 19
10: lipca. Zawsze się tam liczy, że zawodnik jeszcze będzie zdolny.
0: A Japończycy? Dobrze to odbieram, że to jest taki szybki, pragmatyczny futbol.
10: No, oni są też bardzo zgrani, to jest dobra drużyna też, bo tutaj nie ma jakiegoś takiego nazwiska jednego, przy którym się zatrzymujesz i mówisz, wow, włączę sobie ten mecz, bo w bramce zagra Suzuki, albo włączę sobie ten mecz właśnie, bo jest tam, nie wiem, Nakamura na lewej stronie pomocy. Ale zespół, który dobrze funkcjonuje i zespół, który się nie poddaje, wiem, że to jest stereotyp straszny, ci Japończycy się nie poddawający, ale pokazali to w meczu z Holandią chociażby. Pierwszy mecz ich na mundialu. Przegrywali 1-2, Holendrzy właściwie już grali tak, że to właściwie była kwestia czasu, że strzelą na 3-1 i to inauguracyjne zwycięstwo zaliczył, a rzut rożny Japonia strzela na 2-2 i robi się problem. Więc ciekaw jestem też, na ile się Japończycy Brazylii postawią. Mogą się postawić. Tu wcale nie musi Brazylia wygrać tego meczu. Więc mamy tak naprawdę jeden mecz, gdzie oczywiście lekkim faworytem Brazylia. Mamy mecz, gdzie zdecydowanym faworytem Niemcy. I mamy mecz, gdzie totalnie można dwa znaki zapytania postawić. Przy Holandia, Maroko. No, Maroko to jest też świetna drużyna. Brahim Diaz, ten młody 18-letni obrońca też robi furorę. No zresztą przynajmniej kilku tam jest piłkarzy znanych doskonale z europejskich klubów, no Hakimi, PSG. A Holendrzy to też nie jest pokolenie złote, tak jak teraz mówiliśmy, że w Brazylii nie ma już Pelego czy Ronaldo, no to w Holandii nie ma już Van Bastena, Hulita, nie ma nawet tych, którzy stanowili o sile tej drużyny na mundialu FRPA, no ale jest młode też pokolenie i też mają kilku fantastycznych ciągle piłkarzy Holendrzy.
0: Spoglądam na godziny meczów, no to z rundy na rundę też one będą w bardziej ludzkich godzinach.
10: To prawda. Już żeśmy liczyli to razem w piątek chyba jeszcze, prawda? Że tych meczów jeszcze w tej 1:16 się tam zdarza, druga, trzecia w nocy.
0: Tak, w 1:08 to chyba będą dwa mecze o karczemnych godzinach, w ćwierćfinale jeden ćwierćfinał o 3:00 w nocy, a półfinały i finał już o 21:00 jak należy. Ty wymieniłeś Francję w gronie faworytów.
10: Tak, a nie wymieniłem żadnych nazwisk holenderskich piłkarzy, o których mówiłem, że mają fajne pokolenie. No to może przypomnę, przy tych meczów Holendrów się naoglądałem.
0: Johan Cruyff.
10: Wiadomo, tak.
0: Ronald Koeman, Frank de Boer.
10: Nie, no ale teraz Van Dijk, Dumfries, masz przecież dalej tego, który robi furorę na tym mundialu, czyli Somerville'a. Naprawdę gra dobrze. Depa jest na ławce zazwyczaj. Hakpo czy Gakpo, jak go wymawiają różnie komentatorzy, więc to jest silny zespół. Ja nawet dzisiaj postawiłem taką tezę rano z Michałem Waszkiewiczem. Wiem, że on mi będzie potem to wypominać, że żartowałem chyba, bo tak sobie pomyślałem, patrząc na tą drabinkę, że ci Holendrzy to może tych Francuzów nawet są w stanie wyeliminować.
0: Okej, okay, a ja patrzę na drugą część drabinki i powiem ci, że Argentyńczycy są w świetnej sytuacji.
10: No tak.
0: Raz, że grają bardzo dobrze, a dwa, że to 4 lipca o północy mecz z Republiką Zielonego Przylądka, ale dalej w tej drabince mogą trafić na Australię albo Egipt.
10: I nie będą mieć problemu.
0: Szwajcaria, Algierię to w ćwierćfinale, albo Kolumbię i Ganę. Czyli właściwie do półfinału
10: Kolumbia może być. Kolumbia może Argentynie się postawić.
0: No tym bardziej, że znają się z rozgrywek kontynentalnych, czy to Copa America, czy to eliminacji, które w Ameryce Południowej grane są każdy kraj z każdym krajem, ale drogę do półfinału mają całkiem sympatyczną.
10: I potem co? I potem albo Brazylia, albo Norwegia, albo
0: nie, no potem
10: Japonia,
0: się mogą zacząć
10: albo
0: schody.
10: Anglia, to już będą schody.
0: Albo, nie, Bośnia i Hercegowina nie. Takim żartem chciałem zakończyć, ale mi nie wyjdzie ten żart.
10: Ale kończymy.
0: Tak, Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Brazylia, Japonia już o godzinie 19, a tej nocy jeszcze, tego wieczoru właściwie jeszcze Holandia, Maroko, no bo to jest ludzka, nie jest ludzka godzina.
10: Trzecia w nocy.
0: A co jest o ludzkiej godzinie?
10: Niemcy Paragwaj, 22.30, to jeszcze można obejrzeć. Godzina. A Maroko na śniadanie.
0: 18.35 na razie. Przemysław Pozowski, wielkie dzięki, to był Mundial w TOK FM. Adam Mózga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
11: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. JHM Development.pl

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
19: Co się zmieniło?
18: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike maraton do mety nie dotarło 2 uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Amerykański Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia skargi Donalda Trumpa na wyrok z 2023 roku przyznający publicystce i Jean Carroll 5 milionów dolarów odszkodowania za napaść seksualną i pomówienie. Decyzja oznacza, że w mocy pozostaje wyrok w sprawie cywilnej, kiedy ława przysięgłych uznała Trumpa za odpowiedzialnego za napaść seksualną oraz późniejsze pomówienie autorki felietonów i rubryki z poradami. Według Carroll do napaści doszło w przebieralni w galerii handlowej w 1996 roku w Nowym Jorku. Tegoroczny czerwiec w Niemczech był drugim najcieplejszym od początku pomiarów, poinformowała we wstępnej analizie niemiecka służba meteorologiczna. Średnia temperatura czerwca wyniosła 19,5 stopnia Celsjusza. Cieplej było jedynie w czerwcu 2019 roku ze średnią temperaturą 19,8. W sobotę granica 40 stopni została przekroczona w Niemczech na 46 stacjach meteorologicznych. Rekord najwyższej temperatury padł jednak dzień później w Brandenburgii, niedaleko granicy z Polską. Termometry pokazały 41,7 stopnia Celsjusza.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Chwila minęła, Adam Ozga. Po godzinie 19:00 jak zwykle dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego i przed 19:00 Kuba jak zwykle powie więcej na ten temat. Po 20:00 o tym, co wszyscy czujemy, jak oceniamy przygotowanie władz oraz każdego, każdej z nas w kontekście kryzysu klimatycznego i rekordowych upałów. O to zapyta Paweł Sulik. Najpierw dyskusja ekspertów. To będą Jan Mensfeld ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, autor książki Betonoza, o betonozie właśnie. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt i dr Michał Zabdyr-Jamrus z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum. O upałach po godzinie 20:00 w programie Mikrofon Tok FM, po 22:00 o napiętych stosunkach polsko-ukraińskich z dwóch perspektyw. Z perspektywy gospodarczej i z perspektywy uchodźczej, to u Macieja Zakrockiego w audycji Nic o nas bez was. Dzień w Tok FM zakończy Kamil Wróblewski razem z Hanną Zielińską. O pasji do radia, o zdrowiu psychicznym i o życiu w Norwegii, opowie była prowadząca TOK FM. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Chłodnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00, choć wiem, że ten wieczór tak chłodny nie będzie, jakbyśmy tego oczekiwali. TOK 360 też w samo południe, a już teraz o, miejmy nadzieję, klimatyzowanych samochodach. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
22: Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: W nowym tygodniu witamy w codziennym magazynie motoryzacyjnym.
23: Sławek Proszewski, Jacek Balkan, kłaniamy się pięknie.
22: Otóż właśnie tak to jest. Proszę państwa, dzisiaj ja zacznę, Jacku, bo tak sobie pomyślałem, że warto przypomnieć też markę Audi, o której mówiliśmy co prawda dwa tygodnie temu. Przy okazji mieliśmy więcej informacji o nowej generacji Audi Q7, a wkrótce będziemy mieli jeszcze więcej informacji o Audi Q9 największym. Ale dziś coś takiego po drodze. Pewnie pamiętasz, a jak nie, to zaraz sobie wspólnie przypomnimy. 25 lat temu to mogło być, pojawił się taki samochód, taki właściwie wersja. Ja bym powiedział, że to była wersja A6, która nie była zwykłym kombi, tylko się nazywała Allroad.
23: 98 bodaj rok.
22: Tak. I to, wiesz, te samochody do tej pory charakteryzuje tę wersję. Podwyższony prześwit w tej najnowszej wersji, o której więcej za chwilę
23: regulowane powiem. Regulowany w przypadku A6,
22: tak,
23: to jest
22: pneumatyczny
23: prześwit,
22: standardzie, tak, no ale w standardzie tak domyślnie i tak jest wyższy o 3,5 cm plus regulowany. No i napęd na obie osie. Mhm. Prawda? Allroad.
23: Obowiązkowo.
22: Bardzo dobry był pomysł, wiesz, bo to nie było na siłę wciśnięcie się z kolejnym SUV-em, ale bo to nie był kolejny SUV, nie był kolejny
23: jaki
22: crossover.
23: Jaki kolejny SUV? Sławku, mówimy o roku 1998.
22: No właśnie.
23: Słowa SUV praktycznie wtedy nie używaliśmy. Natomiast Audi...
22: Nie, okej, poczekaj, Jacku, bo jeszcze chcę dokończyć swój wątek. Dobra? Możesz?
23: No ale ja chciałem o Audi, ale bardzo proszę.
22: No ja też o Audi właśnie, tylko jeszcze nie rozpędziłem się nawet.
23: Dobra.
22: Że chodziło o to, że właśnie to nie było zwykłe kombi, niech będzie, nie była to terenówka w takim razie, w rodzaju CRV, RAV4, prawda? Jakiegoś Nissana. Było to takie uterenowione kombi, tak bym to określił. I ten samochód wtedy miał nawet silniki ośmiocylindrowe, nawet silniki sześciocylindrowe. No i doczekaliśmy się, no lat minęło wiele, generacji było wiele, i bo w tej chwili Audi A6, pierwsza generacja, proszę państwa, to była rok 94. Aż to były następcy tych 80-tek, setek tam wtedy były. Dobra, teraz mamy szóstą generację. I co jest w tym nowym Audi? bo ty na pewno coś więcej będziesz miał, ale ja mam też coś, troszkę mam, że ten samochód będzie kosztował w Niemczech, już wiemy, 78 tysięcy euro, przeliczaliśmy to około ponad 330 tysięcy złotych. I uwaga, co jest ważne, będzie diesel sześciocylindrowy wciąż.
23: No to mówiliśmy.
22: 300-konny.
23: No.
22: Słucham?
23: Mówiliśmy.
22: No oko siódemce.
23: No.
22: No, ale to jest inny samochód, Audi A6 Allroad. No, że zostaje też w tym modelu diesel. W hybrydzie hybryda plug-in też będzie, 367-konna i tam jest, no, to jest jakieś 5,5 sekundy do setki, układ skrętnej osi tylnej, no to pneumatyczne zawieszenie, to wszystko pozostało, co cechowało kiedyś. Bagażnik, ten model, 466 litrów. To wiesz, jak ten samochód, ile ma teraz długości?
23: No, z 5 metrów.
22: No właśnie, ależ one urosły. To bagażnik taki, powiedzmy, przeciętny. W pluginie niestety ma 400 litrów, a nie 470, ale dobra. Niech tak będzie, bardzo szeroki, 2 metry szerokości i jak zaglądam do środka, słuchaj, to wszystko wskazuje na to, że niestety to na drzwiach to jest A6, a nie Q3, czyli wiesz, są te panele, przynajmniej tak widzę na zdjęciach, a my wolimy zwykłe, prawda? Zwykłe
23: w Q7 to poprawiono.
22: Właśnie, i w Q3. No, no dobra, to tyle, jeśli ja...
23: Ja jeszcze tylko uzupełnię, Staszku, jeżeli chodzi o to Audi A6 Allroad, bo to były bardzo ciekawe czasy motoryzacji, czyli lata 90. Pierwsze w 98 roku było Volvo XC70. Volvo V70 XC, tak się wtedy nazywał ten samochód. On był co prawda bez pneumatycznego zawieszenia, było to trochę podniesione kombi. I to była próba podebrania klientów, nie zgadniesz komu. W firmie Subaru, która w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo sprzedawała swoich kombi z Legacy na przykład, właśnie ze stałym napędem na 4 koła i delikatnie podniesionym, takim bardziej bojowym zawieszeniem. Co ciekawe, Audi z A6 w wersji Allroad uwinęło się błyskawicznie, dlatego że A6 Allroad pojawiła się dosłownie rok po Volvo V70 XC i wiesz, dziwna sprawa, dlatego że to był bardzo popularny samochód i on trafiał do tych, którzy na przykład mieszkali gdzieś w górach, to były bardzo popularne samochody w Szwajcarii, w Austrii, w tych wszystkich, oczywiście jak ktoś miał kasę, w tych wszystkich takich bardziej górskich miejscowościach, bo to było z napędem na 4 koła, to było dzielne, można to było podnieść, można było przyczepę ciągnąć, ale jednocześnie było to auto jednak luksusowe i przewygodne przy wyższych prędkościach. Dla specyficznego klienta, nie dla każdego, nie każdemu to się po prostu przydawało, dla większości zwykła A6 była wystarczająca, albo zwykłe V70, no ale to XC70, czy właśnie A6 Allroad, była tam spora wartość dodana w postaci pewnej uniwersalności. Ale przedziwne dla mnie jest to, że mimo wielu zalet, mimo naprawdę sporego sukcesu i Volvo, i Subaru, i Audi, Mercedes swoją pierwszą E-klasę E-Terrain zrobił dopiero chyba w 2016 roku, czy 15. Dopiero BMW 5 w uterenowionej wersji, ja nie pamiętam, chyba nie było.
22: I to wcale nie było takie, wiesz, ten Mercedesy to się wcale dobrze nie sprzedawały, ale wiesz, to co ty wspomniałeś...
23: Ale wiesz co,
22: tam...
23: poczekaj, Sławku,
22: no.
23: Mercedes E-klasa z 3-litrowym dieslem w tej wersji All-Terrain, to był samochód, przy którym ja się naprawdę zastanawiałem, czy to przypadkiem nie jest lepsze od Audi. To było naprawdę dobre auto.
22: Może, a mnie się nie bardzo podobało. Wiesz, dla mnie
23: nie pamiętasz tych zachwytów, które były pod radiem?
22: A jakie były zachwyty na temat Audi? No po prostu jak pamiętam, wiesz, no oczywiście pamięć ludzka jest zawodna. Zachwyty były nad wieloma samochodami, ale ja zawsze ceniłem to Audi. Nie pamiętam, czy porównywałem go bezpośrednio do Mercedesa, ale jednak mimo wszystko ja będę się upierał, że pierwszymi SUV-ami były Honda HR-V na przykład i Toyota RAV4,
23: tak.
22: To nie były... No bo ja mówię, że to nie był SUV, to zaatakowałeś mnie, że wtedy nie było SUV-ów. No było SUV-y, nie było crossoverów. Pojęcie crossover pojawiło się w tym stuleciu. Ale zostawmy już te szufladki. W każdym razie Audi wyszło z czymś innym. Tak jak mówiłem, prawda?
23: Prawda.
22: Nie było to coś w rodzaju Hondy, Toyoty. Nie było to kombi zwykłe i powiem ci, że ja czekam bardzo na ten samochód. Nie wiem jak ty, ale ja czekam. Dobra, słuchaj, Audi zamkniemy. Mogę tym o X-Pengu szybko?
23: Śmiało.
22: Bo miałem okazję w tym tygodniu pewnie, albo no, w przyszłym może raczej, a nie w tym. Omówimy wrażenia z jazdy X-Pengiem. A7 Plus, bardzo czekałem na ten samochód i od razu uprzedzam, nie zawiodłem się. Zobaczymy, co ty o nim powiesz. Ale miałem okazję też obejrzeć parę dni temu zupełnie nowy model, dostępny na polskim rynku. I to jest ciekawe pomysł, bo też dyskutowaliśmy tydzień, dwa tygodnie temu, ostatnio coraz częściej o tym dyskutujemy, że wchodzi wiele samochodów z innych segmentów w sprzedaż, do sprzedaży, przepraszam. Kombi wchodzą, minivany wchodzą, prawda? Mhm. Żeby, ja bym się cieszył, gdyby podgryzły trochę crossovery i SUV-y. No i właśnie mamy jeden z nielicznych nowych minivanów, ogromny, czyli duży minivan albo van. To już ta nomenklatura jest różna. Ja mówię na nie duże minivany, bo one są 6-7-miejscowe. Van to mi się kojarzy z jakimś takim z dostawczego osobowym, ale co kto lubi, myślę, że to jest zrozumiałe. Duży minivan ma ponad 5 metrów długości. Nazywa się model X9. Nie mylić z G9, z dużym SUV-em. Widziałeś może zdjęcia tego samochodu?
23: Tak.
22: No właśnie. Tutaj powiem ci, że ta staria elektryczna, o której też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ma 5,20 parę chyba, ale ona w wersji tej nie jest jeszcze w Polsce dostępna. Hybryda była, pamiętasz? Żałowaliśmy, że odeszła hybryda. Więc gdzie są ci konkurenci tego X9? Mercedes VLE? Tak mówią, bo to nowy Mercedes elektryczny, prawda? Produkowany w Hiszpanii. Też duże auto. Toyota?
23: Tak, Lexus.
22: Znaczy Lexus, koncern Toyota, prawda? Tylko, że tam z kolei masz hybrydę i tam ceną nie będzie konkurować z żadnym modelem, bo one chyba zaczynają się, te Lexusy, od...
23: 500 plus.
22: Raczej 700 tysięcy, no, bym chyba nawet absurd, powiedział. No, niewiarygodne, prawda?
23: To chyba Lexus LM. Ile będzie kosztował?
22: No więc ten X-Pank będzie kosztował, słuchaj, minimum 330 tysięcy. Ja w tym, wiesz co, ten samochód... Kwestia gustu, on jest masywny, duży. Lepiej się w nim czułem w środku, niż oglądając go z zewnątrz. Widziałem go w dwóch kolorach lakieru, piękny taki matowy i czarny. Jeżeli spojrzysz na zdjęcia, zresztą wiesz, patrzę na te zdjęcia i on w rzeczywistości wygląda ładniej. To często tak bywa przecież, prawda? Oglądasz zdjęcia, potem widzisz samochód, on w rzeczywistości wygląda ładniej, dużo zdjęć ogląda. 5,30 długości, Jacku, 2 metry szerokości prawie, bez tam paru milimetrów. I co tu jest jeszcze ważne? No, patrz, trzy rzędy siedzeń, masz 2+2 i całkiem solidny trzyosobowy rząd z tyłu. Oczywiście nie dla takich dwóch byków jak my, ale dla takich lekko wyrośniętych nastolatków, lekko, nie bardzo, to myślę, że trzy osoby tam chwilę pojadą. Bagażnik, słuchaj, uważaj, nawet przy 7 osobach ma ponad 700 litrów. To jest coś.
23: No 5,30, no.
22: No właśnie. I teraz jest pytanie. Tych samochodów, z tego co wiem, zamówiono na razie kilkanaście i zbyt wiele ich nie przyjedzie, bo chyba...
23: Znaczy zamówiono do Polski, a nie,
22: Polsce,
23: że sprzedano. Tak.
22: Nie, w Polsce zamówiono, a czy więcej przyjedzie, to nie wiem, bo teraz jest duży nacisk też na P7+. Dobra, jeszcze na koniec,
23: Ja to chętnie skomentuję, więc mamy tutaj...
22: Ale poczekaj, jeszcze chciałem powiedzieć, co pod maską. Bo możesz mieć napęd na obie koła, albo uwaga, na przód. Od 320 z tych na przód, long range zwykły i performance 500 koni na obie osie, 6 sekund do setki. Wtedy zasięgi tam od 500 do 600 teoretyczne, akumulatory 95 albo 110 kWh. Sukces?
23: Słuchaj, 350 tysięcy musisz zapłacić za wersję long range Pro z napędem na przód. Cena Mercedesa VLE 300, już na architektura 800 V to 400 tysięcy złotych. No nie, no po prostu sorry, no to jakby znajdź mi powód, dla którego płacisz, wiesz, rata leasingowa, rata leasingowa będzie oczywiście troszeczkę, być może mniejsza w przypadku tego X-Panga, być może wcale nie, dlatego że to też jest tak, że domniemana utrata wartości Mercedesa będzie dużo mniejsza, czyli wartość rezydualna, i to też jest jakby zawarte w finansowaniu. No nie z tą ceną, no gdzie? No 3,5 stówy za chińskie auto, no nie. No.
22: Tak, ale wiesz co, ja myślę, że tu to i tak jest lepsza cena niż w przypadku Xlantixa. Powiem ci co innego, tu to architektura, to akurat X-Pank ma ładowanie 400 czy 500 kW mocy, więc tutaj Mercedes przegrywa z nim.
23: Ale nie ma takiej ładowarki w Polsce.
22: Nie, no słuchaj, dobra, okej, ja jeździłem tymi X-Pangami na jesieni, które mają ładować 300 ileś moc, przyjmować czy 400. I byliśmy na ładowarce 350 kW. Więc wiem, jak to działa.
23: No ale ty, Sławek, no ja też wiem, jak ale to działa. Poczekaj, podłączasz i działa, no.
22: Tak, ale bo ty mówisz, nie ma takich ładowarek. Są 350 kW, ale było tak, że oczywiście, jak to zwykle bywa, tej maksymalnej mocy nigdy nie ciągnie ci chyba bardzo rzadko jakiś samochód. Czasami 150 kW na 150, ale ponad 200 ciągnął. Więc ja nie widzę tutaj akurat tu żadnej przewagi nad Mercedesem, bo Mercedes by tak samo słabo tam ciągnął na tej samej, tylko widzę marka. Mercedes. VLE, a tu masz Xpenga. I tu jest według mnie pies pogrzebany. I niestety, gdyby Xpeng był samochodem amerykańskim, może by odniósł większy sukces. Ja nadal uważam, że klienci idą po te samochody.
23: Jaki jest zasięg wersji long range?
22: 615.
23: Mercedes 706.
22: No dobra, no, akumulatory mają duże, a Mercedes ma też ponad 100 kW.
23: 115.
22: Ja z tobą nie polemizuję, że Mercedes będzie się gorzej sprzedawał niż Xpeng. Tylko nie z tego powodu, że Xpeng jest słaby. Z tego powodu, że chińskie samochody w Polsce według mnie nadal są kupowane ze względu na przystępną cenę, a nie na przykład za prestiż. No, tak sobie trochę żartuję, prawda?
23: No wiem, ale wiesz, jakby nadal mam bardzo taki, wiesz, wyraźny w głowie, o co tu, kurczę, chodzi. Przecież to...
22: No ceny są wysokie, to myślę, że to za rok możemy porozmawiać, czy te ceny chwycą. Dobrze, słuchaj, to czy chwycą? Czy Polacy będą chcieli kupować chińskie auto elektryczne za ponad 300 tysięcy, może tak krótko?
23: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Uprzejmie zapraszamy już jutro.
3: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
4: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
5: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
6: Kremu uwaga Kijowo.
24: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę. A dziś Państwa i moim gościem będzie Klaus Bachmann, profesor Klaus Bachmann, z którym będę rozmawiać o ludobójstwie, o sensach tej zbrodni, o sensach społecznych, sensach takich, powiedziałbym, publicystycznych, o sensach pewnych debat czy pewnych akcji protestacyjnych. O czym właściwie to jest? Czym właściwie dzisiaj jest zarzut ludobójstwa? Jak się odnosi do rzeczywistości społecznej, politycznej? Jak to się stało, że ludobójstwo stało się tak ciężką obelgą? To po informacjach. Zapraszam serdecznie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Marek Wcisło, dyrektor Biura Rozwoju i Zarządzania Ofertą Produktową spółki My Orlen, opowie Państwu, co naprawdę oznacza bezpieczny dom oraz o rozwiązaniach, które dają komfort i spokój. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Rośnie liczba ofiar strzelaniny pod Hamburgiem. Upały zatrzymały ponad 100 pociągów. Jutro mogą być kolejne problemy. Katowice już ze strefą czystego transportu. Minęła 19:00, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Według policji wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Od kul rannych zostało kilka osób. Najpierw pojawiły się komunikaty o 2, a potem o 3 zatrzymanych. Policja nie podała więcej szczegółów. Kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju musieli odwołać 130 pociągów. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały wczoraj lawinę opóźnień. Dziś jest nieco lepiej, ale aby sieci nie przeciążać. Także jutro pasażerowie muszą się liczyć z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
3: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
2: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach jutro i w środę, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Termin spotkania jutro uczestnicy premier, ministra zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematy rozmowy, zarobki i czas pracy lekarzy. Z nieoficjalnych doniesień właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. A w prokuraturze okręgowej w Warszawie zakończyło się przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy zamierzają przejrzeć dodatkowe dokumenty, poinformował właśnie rzecznik Piotr Skiba. Emil Jędrzejewski w mediach oskarżył szpital o złe funkcjonowanie, a władze Warszawy o zły nad nim nadzór. Jego zdaniem z tego powodu na szpitalnym SOR-ze mogło dojść do zgonów pacjentów. Komentował Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: To skoro ordynator przez 3 godziny i 20 minut w jednej ze stacji opowiada, jak traktowano ludzi jak fantomy i że mordowano ludzi w szpitalu, a następnie idzie następnego dnia do prokuratury i milczy, to ja oczekuję, że dzisiaj przedstawi wszystko. Ale to wszystkie absolutnie dowody na słowa, które wypowiedział. Ja czekam na konkrety, na dowody.
2: Sprawę oprócz prokuratury badają też samorząd lekarski i NFZ. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Obejmuje ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony. Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
2: Zakaz wjazdu do strefy nie dotyczy samochodów mieszkańców całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, pod warunkiem, że ich samochody zostały zakupione przed wprowadzeniem strefy. Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat. W TOK FM czas na sport.
1: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polska tenisistka, czyli finalistka niedawnego Rolanda Garrosa, przegrała z Mananchayą Savankiew z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. Holandia-Maroko to jeden z najciekawszych meczów 1/16 finału. Obie ekipy mają spore ambicje, a tymczasem jedna z nich już na tak wczesnym etapie pożegna się z turniejem. Maroko w fazie grupowej grało jak na czwartą drużynę świata przystało, ale Holendrzy też są w świetnej formie i chcą ten mecz wygrać, mówi selekcjoner Ronald Koeman.
7: Myślę, że to będzie świetny mecz pomiędzy dwiema drużynami, które mierzą w tym turnieju wysoko. Być może takie spotkanie trafia się trochę zbyt szybko, ale takie było losowanie. Maroko lubi grać ofensywną piłkę, ma w swoich szeregach bardzo utalentowanych zawodników, ale na ich drodze staje silny holenderski zespół. Znamy swoje atuty, wiemy, w których elementach musimy ich powstrzymać i nie czujemy strachu. Lepszy zawsze wygrywa i miejmy nadzieję, że to będzie świetne widowisko, z którego to my wyjdziemy zwycięsko.
6: Ten mecz o trzeciej w nocy ciekawie może być także wieczorem w starciu Niemiec z Paragwajem. Wiadomo, kto jest faworytem, ale łatwych meczów w tym turnieju już nie będzie, mówi trener Niemców Julian Nagelsmann.
7: Żeby poradzić sobie z oczekiwaniami, musimy być pewni siebie i mieć dobry plan. Chodzi o to, bym przekazał zawodnikom takie wskazówki, dzięki którym...

0: zaśmiało, upał tylko trochę zelżeje. 26 do 30 stopni pokażą termometry na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 22.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Właściwie czym jest dzisiaj aktywizm? Do czego służy? Jakie ma osiągać cele? W przypadku spraw wewnętrznych, krajowych, sprawa wydaje się względnie prosta. Aktywiści próbują mobilizować grupy społeczne w celu wytworzenia presji na rządzących. Tak by się jakimiś sprawami zajęli, albo wprost przeciwnie, przestali się zajmować. Czy to się uda, czy nie? Rzecz drugorzędna. Bierzemy udział w demokratycznej grze o podmiotowość, o wpływ na rzeczywistość. A przy okazji wytwarzamy całą masę uproszczeń, spłaszczamy zjawiska, ale taka już uroda społecznego zaangażowania. Nie da się uruchomić ludzi bez silnych emocji, a silne emocje nie znoszą niuansów. Ale przecież aktywizm nie ogranicza się do spraw wewnętrznych, przeciwnie. Aktywizm w sprawach globalnych ma się świetnie. Chcemy zmieniać świat, więc protestujemy przeciwko globalnemu ociepleniu, przeciwko napaści Rosji na Ukrainę, przeciwko polityce Izraela, przeciwko polityce Donalda Trumpa. Protestujemy i liczymy na to, że to coś zmieni, że zrobi jakieś wrażenie gdzieś tam, daleko, albo zmusi naszych rządzących do bardziej zdecydowanych działań dyplomatycznych, albo do zerwania dyplomacji. Nie musimy rozumieć szerokich konsekwencji, jakie przyniosłoby takie zerwanie. W ogóle nie myślimy o konsekwencjach innych niż te punktowo odnoszące się do naszych haseł, naszych wartości, naszych ideałów. Pozwalamy sobie na bycie prostymi, acz dobrymi ludźmi. I o to w dużej mierze toczy się gra. Bycie dobrym człowiekiem, tożsamość zaangażowanego obywatela, świadomego uczestnika gry politycznej, lidera opinii, autorytetu moralnego, ale już niekoniecznie przewodnika intelektualnego. Wewnętrzne narcyzmy każą nam biec na ulicę z transparentem, nawet tam, gdzie widzimy polaryzację jako źródło zła. Bo widzimy. Ale receptę na zakończenie sporu utożsamiamy ze zwycięstwem naszej opcji. Kompromisy są przecież zgniłe i z gruntu podważają słuszność oburzenia. W tym sensie zaangażowanie obywatelskie w problemy świata zwykle jest zaangażowaniem świata we własne problemy. Translacja złożonych konfliktów na własne intuicje i potrzeby emocjonalne prowadzi do wizji pokracznych i płaskich, ale realnie kształtujących debatę publiczną. Nie sposób bowiem mówić na przykład o korupcji w armii ukraińskiej, jeśli czujemy, że jedyną słuszną rzeczą jest wspierać ukraińską sprawę. Rozmowa o tej kwestii prowadziłaby nas nieuchronnie do refleksji nad tym, jak po obu stronach tej wojny zachodzą zjawiska w jakimś stopniu podobne. Ale to oznaczałoby, że wsparcie którejkolwiek jest moralnie podejrzane, nawet jeśli ma sens polityczny i jest po prostu mniejszym złem. Nad tym wszystkim zaś unosi się duch sprawiedliwego. Tego, który widział i protestował, gdy świat milczał i stał odwrócony albo obojętny. To dość specyficzny koncept. Jakby zaangażowanie nie było pochodną obecności mediów, decyzji o relacjonowaniu danego konfliktu, czy istnienia całego dyskursu prezentującego jego strony w danym kraju na użytek danej opinii publicznej. Bez tego nikt nie może zająć stanowiska. A jednak w świecie aktywizmu wszyscy są Kopernikami, którzy właśnie odkryli sens wyparty lub nieznany reszcie świata. Ludzie nie wiedzą, media nie mówią, powtarzają aktywiści, pomijając, że ich wiedza niemal zawsze jest zapośredniczona, a postawa ukształtowana przez wcześniej istniejące sieci, przepływy i społeczności. Czy więc aktywizm jest złem? Na pewno nie jest czystym dobrem, jakim chciałby być i jakie próbuje przywrócić lub wytworzyć. Ale złem też może się stać, kiedy indukując oburzenie uniemożliwia i utrudnia refleksję. Refleksja bywa trudna do zniesienia, bo kojarzy się z nieróbstwem, z brakiem działania. Zaś działanie współcześnie, nawet najbardziej pochopne, wydaje się zawsze lepsze.
3: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej

0: expert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Reklama.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest profesor Klaus Bachmann z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A będziemy rozmawiali o takich, powiedziałbym, kontekstach i rozmaitych sensach twojego tekstu, który ukazał się niedawno w Gazecie Wyborczej. On uzyskał taki dość opisowy tytuł: za sprawą rządu Izraela już nie można ustalić, co jest antysemityzmem. A rzecz dotyczy właściwie, ty wychodzisz od sytuacji dwóch listów, które trafiły na biurko Marty Cienkowskiej, minister kultury, które to listy dotyczyły z jednej strony polityki sankcyjnej dotyczącej sfery kultury, którą postulowała część, postulowali sygnatariusze pierwszego listu, którzy twierdzą, że Izrael należy ukarać w ten sam sposób, w który karzemy Rosję. A kontrlist pojawił się wkrótce później i argumentował, że nie da się porównać tych sytuacji. Sytuacja jakby rosyjskiej kultury wciągniętej w pewien imperialny model funkcjonowania tego państwa to nie jest to samo, co sytuacja artystów izraelskich, którzy bardzo często się wojnie sprzeciwiają, wojnie w Gazie, wojnie z Iranem i tej polityce Netanyahu, i że musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli Izrael nie jest demokracją doskonałą, no to jeszcze dalej tą demokracją jest i toczy się tam w środku wewnętrzna debata. Ale ty mówisz właściwie o tym, że jakby te listy nie łapią istoty rzeczy, bo tak na dobrą sprawę ci, którzy zainicjowali cały protest, tak samo nie są zainteresowani ludobójstwem, czy może są zainteresowani pewnym hasłem, a nie zrozumieniem pewnych znaczeń, które za słowem ludobójstwo się kryją. Ja bym tak interpretował to otwarcie tego twojego tekstu.
7: Tak, ja się nie zajmuję w ogóle tym wezwaniem do bojkotu, ponieważ uważam bojkoty kulturalne w ogóle za bezsensowne. Widzę to prawie na co dzień, można powiedzieć, w Niemczech, gdzie za każdym razem, kiedy jakiś rosyjski artysta, obojętny czy z Rosji, czy z emigracji, występuje, albo nawet to dotyczy opozycjonistów, którzy uciekli do Niemiec na przykład, czy on wystarczająco dystansował się od Putina, czy się w ogóle dystansował od Putina, czy on może być apolityczny w takiej sytuacji, kiedy każdy musi tam sobie wybrać stronę i tak dalej. I no, szczególnie śmieszne to jest wtedy, kiedy ci sami ludzie twierdzą, że wcale nie jesteśmy w wojnie z Rosją, tak? No ale w okopach musimy się znaleźć, tak? I każdy musi tam do swojego okopu, nawet jak, nie wiem, gra skrzypce albo gitarę, albo nie wiem, na pianinie, albo coś takiego. Więc tym się w ogóle nie zajmuję, bo uważam to za bez sensu. Natomiast interesuje mnie to, jak zaczęło funkcjonować to słowo ludobójstwo w kontekście zarówno Rosji, jak i Izraela, i że on jest na bardzo dobrej drodze, żeby stać się podobnym zjawiskiem jak, nie wiem, na przykład populizm, albo trauma, albo antysemityzm, prawda, że po prostu jest to słowo, które kiedyś dało się zdefiniować, a teraz jest kompletnie nie wiadomo, co się za tym w ogóle kryje. I to trochę też pojawia się w tych listach, bo jedna strona tutaj macha, czy wymiata tym słowem, prawda? Ale widać, tak jak oni to używają, to widać, że oni za bardzo nie wiedzą w ogóle, co to jest takie ludobójstwo. Nie jest to w każdym razie znaczenie prawne tego, a to jest właściwie jedyne, które mamy, jedyne, które jest, da się jest precyzyjnie zdefiniować. A druga strona to kompletnie unika. To jest oczywiście, tak przypuszczam, prawda, to jest jakieś echo tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, gdzie dokładnie to samo się pojawia, albo też na ulicach, może trochę mniej w Polsce niż w Niemczech, albo no, nie wiem, we Francji, albo ostatnio we Włoszech, gdzie po prostu ludzie no, tam noszą plakaty, że precz z ludobójstwem i to automatycznie oznacza, że nie wiem, Izrael jest uważany za państwo winne ludobójstwa. Albo dwa lata temu ta trochę karykaturalna sytuacja, kiedy jeden z artystów na Berlinale wystąpił, to była taka para akurat nagrodzona, która jeden jest Izraelczykiem, a drugi jest Palestyńczykiem. I jeden z nich, nawet nie pamiętam, który powiedział i chciałem powiedzieć, że jestem przeciwko ludobójstwu. I to uznano w Niemczech, i to politycy mówili, za wypryk antysemicki. On nawet nie powiedział, że chodzi o Izrael. Wszyscy to tak zrozumieli i tak pewnie miał na myśli, tak? Ale samo zdanie, jestem przeciwko ludobójstwu, już jest antysemickie, no to widzimy, do czego to prowadzi, prawda? To kompletnie nie ma już żadnego znaczenia.
6: No tutaj rzeczywiście do tego drugiego elementu to jeszcze wrócimy, ale zastanówmy się przez chwilę, jak przebiegała ta, no źle to brzmi, ale tak jest, kariera tego słowa. To znaczy, w którym momencie to hasło ludobójstwo nabrało właśnie tak mocnych znaczeń, twoim zdaniem, że de facto w pewnym sensie już zbliżenie się do tego pojęcia, bo to jest jeszcze kwestia jakby zbadania sytuacji prawnej, ale akurat w przypadku Izraela i tego, co działo się w Gazie, był taki moment, kiedy pojawiły się raporty ONZ-owskie, gdzie rzeczywiście mówiono o działaniach Izraela w kontekście tych sensów ludobójstwa. One były jakby dość wstępne, te analizy, ale no, trzeba powiedzieć, że coś takiego się pojawiło. Ja mam wrażenie, że to był ten moment, który bardzo dowartościował ten dyskurs prasowy i taki w ogóle, powiedziałbym, szeroko rozumiany, gdzie hasło ludobójstwo się zaczęło pojawiać w kontekście polityki izraelskiej.
7: Tak, i to można nawet prześledzić czysto empirycznie przy różnych ludobójstwach, powiedzmy sobie, tak, czy różnych masakrach, na przykład Ruanda, wschodnie Kongo, czy Jugosławia, tak, jak jakiś bardzo ważny autorytet zaczyna mówić o ludobójstwie, no to wtedy staje się to takim hasłem, którym można, że tak powiem, wymachiwać na zebraniach. To jest prawdopodobnie nieuniknione, ale to świadczy o tym, że ludzie, którzy to robią, no to pewnego stopnia są autorytarni, no bo sami nie myślą, tylko po prostu, no jak papież mówi o ludobójstwie, albo jak, nie wiem, sekretarz generalny ONZ mówi o ludobójstwie, no to oni też zaczynają mówić o ludobójstwie.
6: Ale czy to nie jest trochę naturalne, że trudno, żeby wszyscy mieli jakby jakąś wiedzę prawniczą, która pozwoli im ocenić sytuację ich własnym rozumem?
7: Nie, no oczywiście, tylko tak jak trochę naturalne jest, że w pewnych sytuacjach wszyscy jesteśmy autorytarni, bo nie jesteśmy w stanie sobie wyrobić zdania o każdym na każdy temat, prawda? Więc również tutaj, natomiast no jak to już się toczy i to naprawdę się toczy od paru lat już ta debata, prawda, no to można oczekiwać, żeby ludzie no, tam zaglądali do, dzisiaj to nie jest problem, prawda, jest sztuczna inteligencja, jest Google, jest Wikipedia i tak dalej, no żeby tam klikać 5 sekund i zobaczyć, jaka jest definicja ludobójstwa. No i wtedy można ewentualnie no, trochę inaczej o tym dyskutować, a nie po prostu uważać, że każda większa masakra, gdzie ginie dużo ludzi, a strona sprawców albo rzekomych sprawców nam się nie podoba, no to będzie ludobójstwo. No,
6: no to wróćmy do tego.
7: Problem polega na tym, że w takiej sytuacji to po prostu przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jak wszystko jest ludobójstwem, no to nic nie jest ludobójstwem. Tak? I to ma bardzo konkretne, jakby to powiedzieć, konsekwencje tutaj na naszym podwórku. Bo jeżeli przyjmiemy taką definicję dla użytku publicznego, że każda większa masakra to jest ludobójstwo, I to przestaje cokolwiek znaczyć potem, bo wszyscy tym, no, się, jakby to powiedzieć, używają to w stosunku w różnych kategoriach. No to na przykład te ludobójstwa, które są dla nas ważne, a są na przykład uznane przez Trybunały Międzynarodowe, prawda, no, no to przestają być tym wyjątkowym wydarzeniem i stają się po prostu zwykłą masakrą, jak się zdarza, no, tam co parę dziesiąt lat na świecie.
6: A to może spróbujmy jeszcze raz wrócić do tego pytania, kiedy to się zaczęło. To znaczy, kiedy hasło ludobójstwo zaczęło się właśnie zmieniać w, nie wiem, w obelgę, bo rozumiem, że tak to należy odczytywać tę sytuację.
7: I od znaczy, tak, to jest społeczny proces, który moim, znaczy tak jak ja to obserwuję, no to w Europie to się zaczęło od wojny w byłej Jugosławii. I od uznania Srebrenicy za ludobójstwo przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Od tego momentu to jest atut w rękach Bośniaków, którzy stali się ofiarami, zbiorowymi ofiarami ludobójstwa, nie jakiegoś tam, jakiejś tam zbrodni wojennej, czy zbrodni przeciwko ludzkości, które z jakiegoś powodu nie są takie nośne jak ludobójstwo, pewnie dlatego, że mają bardziej skomplikowaną nazwę. No a z drugiej strony jest głównie Republika Srpska, to znaczy ta serbska część Bośni, która się stała w tym dyskursie bałkańskim, który, no, można powiedzieć, wykracza też daleko poza Bałkany, czy byłą Jugosławię, stały się państwem, no, ludobójców, krótko mówiąc, tak, że właściwie, no, pamiętam, że kiedyś tam byłem i poszedłem do fryzjera, to tam leżała taka gazetka i na pierwszej stronie było napisane: nie jesteśmy państwem ludobójców. Myślałem, aha, a kto tak twierdzi? No i wtedy powoli, prawda, to jeszcze nie były czasy internetu, to doszedłem do tego, dlaczego ja u fryzjera znajduję taką gazetkę, która się zajmuje ludobójstwem i dlaczego my nie jesteśmy ludobójcami. Więc to trochę pokazuje, co się dzieje, tak, a potem czytałem na różnych stronach, na przykład bośniackich, że to nie tylko Srebrenica jest, bo ten trybunał to był trochę ograniczony, a tak naprawdę, gdyby był mniej ograniczony, to by uznał wszystko, co się stało w Bośni wtedy, za ludobójstwo. No i to pokazuje ten, jakby to powiedzieć, ten społeczny proces, który się za tym kryje. Jak jestem następcą, czy tam spadkobiercą grupy, która jest zbiorową ofiarą ludobójstwa, no to daje mi to pewne uprawnienia. To znaczy, że automatycznie mam rację, nikt mi nie zaprzecza, mam pewne uprawnienia, prawda, na przykład respekt, szacunek, ewentualnie nawet odszkodowanie. Można skarżyć przed różnymi trybunałami, że ja mam konkretne niekorzyści z tego, że na przykład zabito mojego ojca albo zabito mojego brata i tak dalej. A z drugiej strony kompletnie dezawuuje drugą stronę i w sytuacji, kiedy na przykład mamy do czynienia z jakimś konfliktem, który jest w miarę symetryczny, jeśli chodzi tak o kategorie wojskowe, no to zazwyczaj mówimy, że to jest wojna domowa albo to jest wojna między dwoma państwami i to nie nasza wojna, więc my tutaj nie będziemy rozstrzygać, kto jest dobry, a kto jest zły. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi ten dyskurs na temat ludobójstwa, no to mamy ludobójców i ofiary ludobójstwa. I to ci pierwsi to są ci źli, a ci drudzy to są automatycznie ci dobrzy.
6: No ale z drugiej strony...
7: I to jest dokładnie to, co widzimy teraz w bardzo jaskrawej formie, prawie na całym świecie, jeśli chodzi o Bliski Wschód.
6: No tak, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, czy to przekonanie o tym, że ludobójstwo ma właśnie bardzo szczególny charakter, czy ono nie jest uzasadnione. No, że jakby zbrodnia ludobójstwa, tak jak właśnie przywołując tą definicję, o której wspomniałeś, no to jest zbrodnia mająca na celu wyniszczenie jakby całej grupy etnicznej, prawda? To jakby ta totalność tego zamierzenia, no, sprawia, że to robi takie kolosalne wrażenie, że to nie jest tylko jakby wojna o jakieś, nie wiem, partykularne interesy. To ma taki właśnie charakter, można powiedzieć, wręcz kosmiczny.
7: Tak to funkcjonuje w odbiorze publicznym. Natomiast jeśli patrzymy na definicję prawną, no to jest kompletnie coś innego. Tak? To jest, nie ma w ogóle żadnego powodu, dlaczego, żeby uważać, że ludobójstwo to jest taką, nie wiem, koroną, czy takim, nie wiem, królową wszystkich zbrodni, czy czegoś takiego. Tak? Ale to się nawet pojawia w niektórych wyrokach, tak? Że to nie było tylko to nie była tylko zbrodnia wojenna, to było ludobójstwo. No to automatycznie oznacza, że no, jest jakaś hierarchia, tak? I to ludobójstwo to jest gdzieś tam na samej górze. Czegoś gorszego nie można, że tak powiem, popełnić, tak? To jest szczyt wszystkiego, że tak powiem. Ale to wcale tak nie jest, bo jak patrzymy na to, jak to jest zdefiniowane w prawie, no to teoretycznie rzecz biorąc, nie ma takiego przypadku, ale był taki przypadek, ale nie był sądzony, powiedzmy sobie, zaraz dojdę do tego, to można dokonać ludobójstwo nawet nie używając w ogóle przemocy i bez żadnych ofiar śmiertelnych. Tak to jest zdefiniowane. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale ewentualnie mogę to odczytać, bo mam tutaj polskie tłumaczenie. Ja głównie się tym posługuję po angielsku, więc mam zawsze trochę problemy z tym, żeby to przełożyć tak na bieżąco na polski, ale mam to tutaj obok, więc ewentualnie mogę to dokładnie, że tak powiem, tłumaczyć, dlaczego ta jest.
6: No dobrze, no ludobójstwo, to spróbujmy.
7: Mhm. No, ludobójstwo składa się właściwie z pięciu czynów, które, że tak powiem, są karalne. To jest zabójstwo członków grupy, to jest to, o czym wszyscy wiedzą. Jest jakaś grupa, zabijam członków tej grupy, okej, no to zabójstwo jest, to ludzie giną. Ale to proszę zobaczyć, członków grupy, tak, to może być dwóch członków grupy, to jest tylko liczba mnoga. To nie mówi o wielkiej masakrze, wielkiej grupie, wielkiej części tej grupy i tak dalej, tylko zabójstwo członków grupy. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy. No tu w ogóle nie ma ofiar śmiertelnych, tak? Mogę spowodować poważne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia psychicznego członka innej grupy i to jest ludobójstwo. C, to jest trzecie wtedy, rozmyślne stworzenie dla grupy warunków życia obliczonych, i to jest bardzo ciekawe, obliczonych na spowodowanie jej całkowitego lub częściowego niszczenia fizycznego. To nie wymaga, aby oni faktycznie zginęli. Warunkiem, żeby zostać skazanym za ten punkt, prawda, to jest tworzenie warunków życia obliczonych. Więc ja siedzę w domu i obliczam coś, tak? Nawet jeśli to nie ma żadnych skutków na miejscu. To jest zakazane. Stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. No i tu jest ten słynny przypadek, o którym chciałem mówić. W latach 70. jeszcze w Danii przeprowadzono tajny program, który miał powstrzymać Inuitów odrodzenia dzieci. To absolutnie przypada pod ten czwarty punkt. No i piąty punkt, przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy, to jest to, co teraz obserwujemy w przypadku kilku tysięcy dzieci, na przykład ukraińskich w Rosji. Prawda? To wszyscy o tym mówią, to nie muszę tutaj wchodzić w szczegóły. Okej. To wszystko staje się ludobójstwem, jeśli ktoś robi jedno z tych rzeczy, nie wszystkie razem, jedno z tych rzeczy, zamiarem zniszczenia w całości lub części grupy, uwaga, narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Ten zamiar decyduje o tym, czy to jest normalne morderstwo, czy to jest czyn podpadający pod definicję ludobójstwa, na przykład. Albo czy to, co robili Duńczycy, tak, musimy udowodnić, musimy znaleźć dokumenty, świadków i tak dalej, że celem tego było zniszczenie Inuitów jako grupę, no raczej chyba etniczne, ja się tak dobrze na tym nie znam, ale to jest w tej chwili też mało istotne, ponieważ to nie jest już ograniczone do tych pięciu, do tych czterech zdefiniowanych grup, to znaczy grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, ale na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy ustalił również, że to może być każda grupa, która jest, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, permanentna i stabilna. Więc teoretycznie rzecz biorąc, ona wcale nie musi być etniczna, tylko może być na przykład kulturowa. Albo może być teoretycznie nawet polityczna, wtedy to jest bardziej zbrodnia przeciwko ludzkości, ale i to było wykluczone jeszcze, kiedy sformułowano konwencję przeciwko ludobójstwu, znaczy przeciwko, jak to się nazywa, za unikanie i karanie ludobójstwa, tak się nazywa to dokładnie po polsku. Wtedy to te grupy polityczne były wyłączone, bo to Związek Radziecki się obawiał, że wtedy można jego oskarżyć o to. Ale na podstawie na przykład tej definicji z Trybunału Ruandyjskiego, no to właściwie no, każda grupa, która jest jakąś stabilną grupą, która istnieje przez jakiś czas, tak, no to dotyczy. I tutaj też od razu taki argument, bardzo często się pojawia w mediach społecznościowych, że Palestyńczycy to w ogóle nie są narodem, to są jacyś Arabowie, którzy tam mieszkają przypadkowo i tak dalej. To nie jest w ogóle istotne, ponieważ na mocy innych wyroków też wiemy, że grupa to może być grupa subiektywna, którą tylko sprawca uważa za grupę. Podam przykład, Niemcy w swoich koloniach uważali bardzo często w dzisiejszej Tanzanii na przykład, że oni nie mają do czynienia z jakimiś określonymi grupami etnicznymi, tylko po prostu z czarnymi, tak? No czarni jako grupa rasowa, narodowa, etniczna albo religijna nie istnieje. Na tej podstawie można by też stwierdzić, oni nie mogli dokonać ludobójstwa na nich, ponieważ taka grupa jak czarni nie istnieje.
6: No tak, ale teraz jak cię słucham, to zaczynam się zastanawiać, czy ty masz jakby zastrzeżenia do samego pojęcia ludobójstwa, czy jednak do tego, jak ono przeszło do dyskursu powszechnego i to do takiego życia ulicznego. No właśnie.
7: No to drugie, tak. To drugie jest kompletnie oderwane od tego, jakie to ma znaczenie prawne, tak. A przy czym, to jest to, co mnie jakby to najbardziej porusza, no, ja uważam, że można oczywiście krytykować tą definicję prawną. Sam to przed chwilą trochę robiłem, no bo to znaczy też rzeczy, które w ogóle byśmy nie uważali za jakieś tam straszliwe i tak dalej. No w świetle prawa są ludobójstwem. No tak jak ten przykład z Danii, prawda? Nikt o tym nie mówi, nikt nie oskarżał o to nigdy. Z różnych powodów, bo to wcale nie jest łatwe. Nie ma żadnego wyroku na ten temat, ale niewątpliwie podpada to pod definicję ludobójstwa. Więc tak, chodzi oczywiście o ten sposób, w jaki to jest dyskutowane, bo to po pierwsze to nie jest najokrutniejsza czy najgorsza zbrodnia, która może być. Mój ulubiony przykład jest zawsze, że Srebrenica to jest 7000, 8000 ludzi w ciągu paru dni, a na przykład wojna w Syrii to jest no, kilkanaście lat chyba już i kilkaset tysięcy ofiar, tak. Tylko że to jest, ponieważ nie ma żadnego dowodu na ten zamiar ludobójczy, nie można tutaj stosować te definicje tych chronionych grup z konwencji, no to się uważa to powszechnie, prawda, i też prawnie za po części za zbrodnie wojenne i za zbrodnie przeciwko ludzkości. No ale co tutaj jest, prawda, co tutaj jest gorsze, jeśli to można w ogóle taką gradację czy taką hierarchię stworzyć. No, kilkaset tysięcy w ciągu kilku lat czy kilku tysięcy w ciągu paru dni.
6: No to jest, znaczy ja tu rozumiem oczywiście to rozróżnienie, które zastosowałeś i ono w tym sensie działa, że uświadamia, jak różne skale mogą mieć pewne zbrodnie. Natomiast sama skala zbrodni też jakby nie wszystko zmienia, prawda? Że jakby Srebrenica ma ten wyjątkowy charakter, no właśnie dlatego, że tam była cała ideologia do tego dorobiona, prawda? Do tego, dlaczego tych ludzi trzeba w Srebrenicy zabić. I ta ideologia była też rozbudowana, była obecna właściwie wszędzie wokół i poprzedzała samą wojnę. Więc ja rozumiem, że w tym znaczeniu ludobójstwo jest takim ciężkim zarzutem dla wszystkich, bo to jest jakby budowanie nienawiści stopniowo, budowanie niechęci, budowanie pewnych negatywnych skojarzeń, utrwalanie stereotypów i tak dalej, i tak dalej.
7: Tak, chociaż znam parę wydarzeń, które uważamy za ludobójstwo, tak dość powszechne, chociaż wyroków na ten temat nie ma, jak na przykład przeciwko Ormianom, prawda, albo muszę się zastanawiać. No w Darfurze też nie znam takiej ideologii, która by to uzasadniała tak na, że tak powiem, long durée, czy jak to się nazywa. Tak jak w przypadku na przykład Holokaustu, który tam sięga XIX, czy nawet no, właściwie średniowiecza, tak, stosunek do Żydów, religijny antysemityzm i tak dalej, to wszystko kulminuje potem, albo wydaje nam się, że kulminuje w Holokauście. No powiedziałbym, że to jest raczej dość wyjątkowa sytuacja, natomiast no, jest parę takich ludobójstw, które no, tej ideologicznej obudowy nie potrzebują, więc to też, zresztą też nawet można powiedzieć, sama definicja tego nie wymaga.
6: No to jest prawda, ale ja właśnie zastanawiam się, czy to społeczna, ta społeczna intuicja, że ludobójstwo jest zbrodnią szczególną i być może właśnie wyjątkową i w jakimś sensie, no już użyjmy tego, tej gradacji, tak wysoko traktowaną jako rzecz ohydna, czy to nie jest intuicja słuszna? To znaczy budowanie jednak pewnego klimatu wokół określonej grupy, a następnie przystąpienie do jej zabijania, no słusznie powinno budzić, nie wiem, od razu powiedzmy tak, takie pojęcie tutaj zastosuję.
7: Ja bym powiedział, że to każda z tych większych zbrodni, międzynarodowych zbrodni, powiedzmy sobie tak, powinna budzić taką od razu. Ponieważ no właściwie jedyne co, jeżeli mamy przed sobą określoną sytuację, tak, i to właściwie jedyny element, który decyduje o tym, czy zbrodnia przeciwko ludzkości, albo w pewnych warunkach też zbrodnia wojenna staje się ludobójstwem, to jest to, czy znajdziemy dokumenty albo świadków, którzy potwierdzają, że sprawcy mieli taką intencję. Tak? Więc to jest coś, co siedzi w głowie sprawców. To się nie dzieje, tak? To się nie dzieje tak. Z ofiarami. Tak. Tylko to się dzieje w głowie sprawców. To jest jedyna różnica. Mamy taką sytuację, że ktoś na przykład, nie wiem, deportuje masowo ludzi do innego kraju w warunkach, które no, są okropne dla nich i tak dalej. No to takich przypadków mamy mnóstwo na świecie, tak? No to jest, jeżeli to są cywile, no to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, deportacji, ewentualnie co tam jeszcze może być, no, ograniczenie wolności i tak dalej, tak? I to podpada pod zbrodnie przeciwko ludzkości. Natomiast w momencie, kiedy znajdziemy ten dokument, co się rzadko zdarza, bo sprawcy zazwyczaj dbają o to, żeby tego nie robić na piśmie, że znajdziemy ten dokument albo znajdziemy jakiegoś tam świadka koronnego, który ucieka ze strony sprawców i jest gotów zeznawać, no to wtedy mamy dowód na to, że oni deportowali tych ludzi, ponieważ chcieli zniszczyć część tej grupy. Tak? No i wtedy mamy to ludobójstwo, ale właściwie to w niczym nie zmienia to, co faktycznie stało się z ofiarami, ani nie zmienia to, co sprawcy na miejscu, na przykład oficerowie, żołnierze i tak dalej, im robili. Tak? To jest dokładnie to samo. Obojętne, czy to nazywamy to zbrodnią przeciwko ludzkości, czy ludobójstwem. Tylko to, że mamy ten dokument, który mówi, że sprawcy mieli jakąś określoną intencję, to czyni z takiej zbrodni, no powiedzmy sobie, mniej okrutną, zbrodnię bardziej okrutną, tak?
6: Mm-hmm. Znaczy, no dobrze, ale jeszcze wracając może do tego wątku, który nam gdzieś tutaj, żeby to nam nie uciekło, to znaczy ten moment, w którym jakby zaczynają się do hasła ludobójstwa doklejać wątki antysemickie i właściwie nie można trochę jednego od drugiego odróżnić. Użycie słowa ludobójstwa od razu kieruje nasze skojarzenie w stronę Izraela, prawda? I pojawiają się wtedy takie myśli, że to jest właśnie już nie antysyjonizm, jak to się kiedyś mówiło, tylko to jest po prostu antysemityzm wprost. Że jakby tu następuje takie totalne połączenie przeróżnych rzeczy. I to już nie jest jakby kwestia dyskursu prawnego, jakby rzeczywistości, liczby ofiar, tylko to zaczyna być taka sklejka, która robi się autentycznie, myślę, niebezpieczna w ogóle w debacie.
7: Tak, no to są te hasła na ulicy, powiedzmy sobie. No jak się to wszystko sprowadza do hasła, no to służy wyłącznie do tego, żeby ustalić, kto jest nasz, a kto jest ich, tak? No to ten, który mówi o ludobójstwie, jeśli chodzi o Izrael na przykład, ten jest nasz na przykład, tak? A ten, który nie mówi, no to jest właściwie już, to też jest takie zjawisko, które występuje tylko w stosunku do ludobójstwa, to jest taki negacjonista, tak? To jest coś szczególnie obrzydliwego, to jest ktoś, który temu zaprzecza. Przy czym to bardzo często tak jest, no tutaj prawo jest trochę bardziej precyzyjne, ale w tym dyskursie publicznym to bardzo często nie sposób powiedzieć, czy ten zarzut dotyczy tego, że on zaprzecza, że ta masakra miała miejsce, no to jest że tak powiem, to bym uznał za bardziej problematyczne, tak? Bo to znaczy, że wszyscy, którzy stali się jej ofiarami albo są, potomkami tych ofiar, no to kłamią, tak? To jest jedna, ale drugi wątek to jest taki, że nie bardzo wiadomo, czy ten zarzut dotyczy tych, którzy uważają, że ta masakra miała miejsce, potępiają ją, ale uważają, że nie w 100% spełnia warunki definicji ludobójstwa na przykład. No tak, znaczy ludzie, którzy argumentują jak ja, tak, niektórzy prawnicy, i wobec tego są na przykład bardziej wstrzemięźliwi w niektórych przypadkach, no to nagle stają się negacjonistami. Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego jak negacjonizm w stosunku do zbrodni przeciwko ludzkości albo do zbrodni wojennej, prawda? To, mimo, że w prawie to istnieje, ale to w dyskursie publicznym kompletnie nie funkcjonuje.
6: A jak ty sądzisz, dlaczego tak się stało, że ta sprawa, bo przywołujesz także inne jakby sytuacje, w których kwestia ludobójstwa może zostać podniesiona, ten zarzut może się pojawiać. One w zasadzie nikogo nie obchodzą. To znaczy to, co się dzieje w innych częściach globu, nie wzbudza ani takich emocji, ani takich debat, ani takich dyskusji. Więc pojawia się pytanie, dlaczego to, co dzieje się w tej chwili w Izraelu, takie jest? I dlaczego na przykład te listy, które się w Polsce pojawiły, one też stają się na jakiegoś rodzaju, jak rozumiem, taką odsłoną naszych napięć i naszych podziałów wewnętrznych. Jak ty
7: tak, no to jest... To w ogóle nie jest... Ja w pewnym momencie, jak czytałem te listy, to mi olśniło, że to w ogóle nie jest dyskusja o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tylko to jest dyskusja o tym, jak Polacy obchodzą się albo obchodzili się z innymi Polakami w przeszłości. Tak? No to nawet tutaj widać, jak na dłoni te odwołania do 68 roku i tak dalej. To widać. No to jest kompletny kontekst Polski. Tu chodzi tylko o to, kto miał rację w Polsce, a nie kto jest ludobójcą tam i tak dalej. To zresztą w Niemczech funkcjonuje to tak samo, tak? To jest taka ta chęć stania po tej dobrej stronie barykady funkcjonuje w ten sposób, że ludzie, którzy dla których to było naturalnie po wojnie, tak, że my musimy popierać Żydów, to my musimy popierać Izrael, to my musimy popierać, co izraelskie rządy robią, więc jesteśmy też przeciwko Palestyńczykami. Tak? I to nas stawia po tej dobrej stronie i pokazuje, że myśmy się czegoś nauczyli z przeszłości, z Holokaustu, z III Rzeszy i tak dalej. I nagle okazuje się, że to już właściwie nie funkcjonuje z dwóch powodów. Znaczy z jednego powodu, że jesteśmy społeczeństwem multikulturowym, gdzie nie tylko Żydzi są tym miernikiem czy tym papierem lakmusowym naszej tolerancji, ale też na przykład Palestyńczycy, Arabowie, którzy mają jakieś otwarte rachunki z Żydami i tak dalej, więc to nawet demograficznie już się nie zgadza. W latach 50., 60., 70. to się jak najbardziej zgadzało, prawda? A po drugie dlatego, że nagle bardzo dużo czynników na świecie, od ONZ-u, Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka, różnych autorytetów, polityków i tak dalej, nagle zaczyna krytykować Izrael. No i same, ja bym do tego jeszcze dodał, bo to mnie to zawsze najbardziej przekonuje, że tak powiem, krytyki obecnego rządu Izraela, to jest sam rząd, tak? To co on wypuszcza. Ja nie muszę w ogóle słuchać, co, nie wiem, Palestyńczycy albo propalestyńscy demonstranci, albo Hamas, albo jakaś, nie wiem, arabska, muzułmańska propaganda mówi. Mi wystarczy patrzeć na to, co, nie wiem, płynie z ust na przykład Netanyahu i jego ministrów. To mi absolutnie wystarczy. W większości przypadków to mi dostarcza te dowody na intencje ludobójcze, że tak powiem, bez sięgnięcia do żadnych innych dokumentów. To jest jakby, nie wiem, przyznanie się do winy. No,
6: no tak, ale no właśnie, bo tutaj dotykamy takiej istotnego elementu całej tej historii, to znaczy na jakiego rodzaju zaangażowanie nas stać? Znaczy, co my właściwie rozumiemy przez zaangażowanie, kiedy słyszymy o tej historii, która się dzieje w Gazie? I kiedy właśnie docierają do nas strzępki tych wypowiedzi Netanyahu czy Ben-Gwira, czy Smotricza, prawda? No, to są takie, takie momenty, kiedy wydaje się, że powinniśmy coś zrobić, ale właściwie co? Więc piszemy takie listy, w których no, odwołujemy się właśnie do tego argumentu ludobójstwa, które działa także i tak mocno na wyobraźnię, dlatego że mamy do czynienia, jesteśmy, robimy to w kraju, w którym trwa cały czas dyskusja o jakby w ogóle o tym, czym był Holokaust, jaki był polski udział w Holokauście, kim byli Polacy wobec tej zbrodni, w trakcie, kiedy ona się tu działa. No jest to strasznie złożone, prawda? Więc tym bardziej nas to tożsamościowo jakoś tak związuje, plącze, wydaje nam się, że powinniśmy właśnie zabrać mocno głos, że tu jakiś szantaż moralny się odbywa, kiedy milczymy i jesteśmy jakby w samym środku jakiegoś ogromnego kłopotu i napięcia. Ale...
7: No tak, to jest... Holendrzy to sprowadzili do bardzo prostego podziału przy ich, że tak powiem, dyskusji na temat przeszłości, znaczy okupacji niemieckiej, bo to nie można mówić o III Rzeszy, ale po okupacji niemieckiej. Kto był dobry, a kto był zły za okupacją.
6: No.
7: I to jest to, o czym cały czas dyskutujemy w Polsce. Kiedy dyskutujemy o Bliskim Wschodzie, no bo to jest dyskusja o naszym, że tak powiem, Polaków w stosunku do Żydów, tak? I on się po prostu ciągnie teraz dalej, no. A w Niemczech to jest trochę inaczej, bo to jest stosunek do III Rzeszy, do Holokaustu i do tego, no, ale też kto był dobry, a kto był zły, prawda, w przeszłości. Czasami, no, to mnie zawsze podziwiam w Holandii, że oni są w stanie sprowadzić tak skomplikowanych rzeczy do tak prostych podziałów.
6: No tak, ale oni mają dość specyficzną kulturę i specyficzne mniemanie o tym, czym jest, nie wiem, słuszność i czasem stykają się z zarzutem, że są, przepraszam za brzydkie sformułowanie, hamowaci, oni uważają, że są bardzo wprost i mówią wprost. I to jest trochę tak w kulturze holenderskiej.
7: Tak, no ale też trzeba przyznać, że na przykład jak się, nie wiem, jak się jest, nie wiem, dziennikarzem w Polsce, znaczy obcym dziennikarzem w Polsce, z korespondentem zagranicznym albo dyplomatą, albo nie wiem, kimś, kto się interesuje krajem, a nie tylko biznesem i jest w Polsce, prawda, no to bez historii się nie da.
6: Tak.
7: W Polsce się tego nie da. Nawet normalnej rozmowy, nie wiem, czasami w sklepie można prowadzić, nie znając polskiej historii, tak, bo tam ciągle są jakieś, no, to co Adam Krzemiński kiedyś mówił, ten kod kulturalny, no, to on w 90% składa się z historii w Polsce. A w Holandii na przykład, podobnie w Belgii trochę mniej, ale w Holandii to jest skrajnie, no on się składa głównie z, ja bym powiedział, z nauk społecznych i z psychologii, tak. To historia tam nie odgrywa większej roli w tym kodzie. To też ma swoje skutki potem, to można to sprowadzić do takich prostych podziałów.
6: Ale wróćmy właśnie do tego pytania o to, jakby, no bo ja rozumiem, że tutaj gdzieś jest to pytanie właśnie, do którego cały czas wracamy, czyli w jaki sposób należy jakby reagować, czy w ogóle należy reagować, czy w ogóle, jak należy się w ogóle zachować w sytuacji, kiedy wiemy o tym, co się dzieje w Gazie. To jest trochę ten problem, prawda? I ja się nie dziwię, że ludzie posługują się uproszczeniami, fantazjują, mieszają pojęcia prawne. To nie jest nic zaskakującego. No, czują, że powinni jakoś zaprotestować, więc piszą takie listy.
7: No, większość ludzi nie pisze takich listów.
6: No nie większość, ale niektórzy tak. No, to nigdy nie jest tak, że większość wyjdzie protestować kwestiach związanych z Bliskim Wschodem.
7: Nie, ale ten Bliski Wschód jest znacznie bardziej obecny niż inne konflikty, gdzie okrucieństwa są większe, liczba ofiar jest większa. Nawet bym powiedział, prawnie rzecz biorąc, to jest o wiele prostsze, żeby orzec o tym, że tam jest ludobójstwo, ale to nikogo nie interesuje. Właśnie dlatego, że to nie dotyczy nas, tak? To znaczy, to nie decyduje o naszym stosunku do przeszłości. No, co mówi, nie wiem, konflikt w Darfurze albo w Sudanie, wojna w Sudanie w tej chwili, o tym, kim są Polacy. Natomiast Bliski Wschód, jak najbardziej, tak? Bo ci, którzy teraz krytykują Izraela, to są antysemici, którzy byli antysemitami gdzieś tam po jednej stronie z kolaborantami, z hitlerowcami podczas okupacji i tak dalej. No to takiej analogii do Sudanu nie da się ciągnąć, tak?
6: No tak, no oczywiście.
7: I w Niemczech jest podobnie, bo tam też nikt się nie interesuje Sudanem albo wschodnim Kongo. To znam 3-4 osoby, które na ten temat piszą w internecie ewentualnie, a czasami w gazecie, ale to zazwyczaj to są jakieś doniesienia, tylko bez komentarzy, bez wartościowania.
6: No, ale to nie jest też w żaden sposób zaskakujące, prawda? No, chodzi o to, że tutaj są jakieś więzi kulturowe i jakieś poczucie winy, z którym nie wiadomo, co zrobić, prawda?
7: Nie. Nie ma. Nie ma. Być może nie ma faktycznie nic zaskakującego, więc przyznaję ci rację w tym, co próbujesz udowodnić od pół godziny.
6: Nie, ja niczego nie udowadniam. Po prostu się zastanawiam nad tym, jakby na ile te... Czy, może to pytanie, które mnie tutaj jakoś nurtuje, to jest pytanie, czy jest cokolwiek... jakby, nie wiem, niewłaściwego w tym, że się tego rodzaju takie wezwania formułuje. Ja się nie podpisałem pod żadnym z tych listów i jakby nie miałem zamiaru tego robić, natomiast zastanawiam się nad tym, jakby to jest trochę taka pułapka współczesnego aktywizmu i zaangażowania, prawda, że mamy być zaangażowani, ale nie wiemy, jak mamy być zaangażowani, co właściwie.
7: Nie, to jest bardzo ogólny problem, że angażować można się i innych zaciągnąć do tego zaangażowania, znaczy mobilizować innych można tylko, jeżeli to jest sytuacja czarno-biała.
6: Mhm. No właśnie.
7: Sytuacja na Bliskim Wschodzie dla mnie nie jest czarno-biała. Ja w ogóle muszę długo szukać, żeby znaleźć sytuację, która jest czarno-białą na świecie w tej chwili, tak? Więc jak ona nie jest czarno-biała, no to trzeba ją zrobić czarno-białą i żeby była czarno-biała, no to wprowadzimy ten podział między ludobójcami a ofiarami ludobójstwa. Wtedy mamy pewność, że jak to krzyczymy na ulicę, no to ludzie będą oczywiście za tym, którzy są ofiarami, a nie za tym, którzy są sprawcami.
6: No to teraz zaryzykowałeś naprawdę, bo jakby zadać ci pytanie, czy sytuacja między Rosją a Ukrainą jest czarno-biała, no to co byś odpowiedział?
7: Nie, nie jest czarno-biało. Ja bym powiedział tak, że jeżeli patrzeć na to z punktu widzenia prawa albo nawet polityki, no to mamy przewinienia czy zbrodnie po obu stronach. One są nierównomierne, tak? No, a to wynika też z tego, że po pierwsze Ukraina jest pod silnym wpływem państw, u których po prostu zbrodnie by dyskredytowało pomoc dla Ukrainy, ale też, i to myślę, że to jest główny powód, że wojna faktycznie toczy się w Ukrainie, więc trudno jest popełnić na przykład zbrodnie wojenne przeciwko ludności cywilnej w Rosji. Mhm. Można, ale jest to o wiele trudniejsze, niż jeśli się jest na tym terenie i ma się tych ludzi pod butem, prawda? Tak jak w krajach okupowanych, znaczy w tych terenach okupowanych, które zostały zaanektowane przez Rosję. To jest jedna rzecz. Druga część, no jest coś takiego jak nasz interes, tak? Mamy jakiś konkretny interes, żeby Ukraina się ubroniła, ponieważ broniąc się, ona broni nas przed Rosjanami. To jest nasz interes i to jest coś, co każdy polityk powinien uwzględnić, to zresztą wynika też z jego przysięgi, prawda? Niezależnie od tego, czy to jest moralne, czy niemoralne, czy to jest prawnie dopuszczalne, czy zakazane, powiedzmy sobie, tak? Natomiast jeśli patrzymy na to prawnie, tak, oczywiście są też przypadki zbrodni wojennych dokonanych przez Ukrainę. Nawet były na ten temat wiadomości w gazetach, chociaż akurat ani w polskich, ani w niemieckich, to sprawdziłem w swoim czasie. No i jest oczywiście też mnóstwo po stronie rosyjskiej, więc to, jakby to powiedzieć, czarno-białe to też nie jest. Jest kwestia, dlaczego musimy koniecznie wprowadzić ten podział na czarno-białe, na Bliski Wschód, gdzie właściwie bezpośrednich interesów też nie mamy. No to jest kwestia, prawda, tej zbiorowej tożsamości i tej dyskusji na temat przeszłości.
6: To ja na koniec jeszcze zadam ci takie pytanie. Jak pisałeś ten tekst, jak wysyłałeś go do publikacji, jaki był twój cel? Na co chciałeś zwrócić uwagę? Żeby co ludzie w tym wszystkim zrozumieli?
7: Nie, ja chciałem, pewnie to mi się kompletnie nie udało, ale no próbować zawsze trzeba, bo zawsze można, prawda? Tym wszystkim, którzy na przykład ostatnie miesiące siedzieli przed komputerem i z kalkulatorem w ręku i obliczyli tam, ile Palestyńczyków Izraelczycy zabili i czy to było większość cywilów, czy to były większość kobiet i dzieci, albo czy na przykład Palestyńczycy naprawdę głodowali, czy tylko mieli już jakieś wcześniejsze choroby, które spowodowały, że oni wyglądają na wycieńczonych i tak dalej, że mogą sobie to darować, bo zgodnie z definicją ludobójstwa to wcale w ogóle nie jest potrzebne do tego, żeby uznać, że dane działanie jakiegoś państwa jest ludobójstwem, tak? Mhm. Nikt nie musi głodować. Wystarczy, że sprawca miał intencję spowodowania głodu i wstrzymał żywność I ludzie nie głodowali, bo mieli zapasy na przykład. Nie ma większego znaczenia, tak? Ale to jest karalne. Ja przywołuję taki przypadek z wojny przeciwko Iranowi na przykład, gdzie Hekset, ten, jak to się nazywa teraz, minister wojny, nie obrony, tylko minister wojny Stanów Zjednoczonych powiedział, że nie będzie prac żadnych jeńców. To samo sobie jest karalne, to jest zbrodnia wojenna, nawet jeżeli faktycznie armia bierze jeńców i nikogo nie w sposób, że tak powiem, nieuzasadniony zastrzeliwuje, tak? Mm-hmm. Nie ma znaczenia. Pewne rzeczy są zakazane, nawet jak się ich nie, jak oni nie mają żadnych skutków na miejscu. Tylko przez to, że ktoś ma taką intencję i chce osiągnąć taki cel, to już staje się zbrodniarzem. Więc w świetle tego ta cała dyskusja, to całe liczenie, nie wiem, cherry picking i tak dalej na kalkulatorze jest kompletnie bez sensu, bo Netanyahu można skazać za ludobójstwo, nawet bez dowodu na to, że większość ofiar, albo 90% ofiar, albo nie wiem, 30% ofiar to byli cywile. To nie ma żadnego znaczenia. To znaczy ma jakieś znaczenie ewentualnie jako okoliczność łagodząca, ale okoliczności łagodzące to, przepraszam, ale stosuje się wtedy, kiedy ktoś jest winny, tak? Niewinni nie potrzebują
6: okoliczności łagodzących.
7: Nie potrzebują okoliczności łagodzących, prawda?
6: Ale wiesz co, bo takie moje pytanie na koniec. Czy ty na przykład napisałbyś ten list, gdyby inicjatorzy tej wymiany listów, czyli ta strona, która mówiła właśnie o ludobójstwie, 4 razy tam się pojawia w tym pierwszym liście sformułowanie ludobójstwo, jakby przypisane Izraelowi. Czy gdyby oni nie używali tego pojęcia, czy próbowałbyś
7: nie, to był tylko taki, nie, to był tylko taki pretekst, bo tak naprawdę to obserwuję to od wielu miesięcy i po niemiecku na przykład pisałem o tym już chyba rok temu, o tym dziwnym rozkojarzeniu, czy tam rozdwojeniu jaźni, że stosujemy, próbujemy stosować definicje prawne, ale i z nich nam wychodzi, że Rosja jest zła, a Izrael jest dobry, tak? Nie, znaczy jak stosujemy te kategorie, to musi nam wyjść prędzej czy później, że Rosja jest zła, Ukraina jest troszeczkę zła, tak? Izrael jest zły, ale Hamas też jest zły. Bo to, co Hamas zrobił 7 października, bez żadnych większych kłopotów, i to też próbowałem opisać, prawda, spełnia wymogi ludobójstwa.
6: Mm-hmm, tak jest.
7: Więc to... Jak już, to, że tak powiem, szerokim frontem. No.
6: Klaus Bachmann, profesor z Uniwersytetu SWPS, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
2: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
1: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
2: No dobra, już pewnie wiecie. Zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
1: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
9: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
10: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilde.
8: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Były ordynator ze Szpitala Południowego przesłuchany przed prokuraturą kolejne zadania. Karol Nawrocki chce dodać do kalendarza nowe święto państwowe. Projekt trafił już do Sejmu. A jak polscy tenisiści radzą sobie na Wimbledonie? O tym powiemy w informacjach sportowych. Jest 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, konieczne jest teraz zabezpieczenie dodatkowej dokumentacji medycznej i organizacyjnej z placówki. Jak dodał, lista świadków wydłużyła się i chodzi tu głównie o personel medyczny. Przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego trwało cały dzień. Protokół liczy 29 stron. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy w sprawie ustanowienia 28 czerwca świętem państwowym, dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. O podpisaniu inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie prezydent informował wczoraj w Poznaniu podczas uroczystości upamiętniających 70. rocznicę czerwca 56. Kancelaria prezydenta przekazała w komunikacie, że projekt jest odpowiedzią na postulaty środowisk kombatanckich oraz Rady do Spraw Kombatantów działającej przy prezydencie. Wyjaśniono, że wybór daty nawiązuje do rocznic robotniczych zrywów poznańskiego czerwca 1956 roku oraz radomskiego czerwca 1976. Komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu i minister handlu Chin zainicjowali konsultacje, które mają zmniejszyć pogłębiający się deficyt Unii w handlu z Pekinem. Ten wynosi już 360 miliardów euro. Na pierwszym spotkaniu strony uzgodniły wspólne monitorowanie przepływów handlowych. Według zapewnień strony chińskiej, nałożona przez Pekin kontrola eksportu metali ziem rzadkich nie zakłóci europejskich łańcuchów dostaw. Amerykanie są bardziej podzieleni i mniej dumni ze swojego kraju niż w 2017 roku, wynika z sondażu agencji AP. Słabnie też wiara w American Dream. Amerykanie mniej dumni są m.in. ze swoich sił zbrojnych, z historii kraju czy funkcjonowania demokracji. Zmiana w tych notowaniach to głównie wynik dramatycznego spadku dumy wyborców demokratów. Ankietowani są jednak zgodni co do centralnych elementów amerykańskiej tożsamości. Ponad 80% wskazuje na wolność słowa, prawo do głosowania i wolność religii. Prawo do posiadania broni uznaje 57%. Informacje wracają za godzinę, a teraz w TOK FM czas na sport.
12: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w trzech setach z Mananchayą Savankiew z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Naszej tenisistce, jak powiedziała obecnym w Londynie polskim mediom, dokuczały też silne skurcze. Hurkacz pokonał zaś w trzech setach Kaspera Ruda. Norweg był rozstawiony z numerem 11, a trwają mecze Linet kontra Andrzejewa. Tu jest 4-4 w pierwszym secie, no a Magdalena Fręch pierwszego seta z Anną Kalińską przegrała. 6-7 trwa drugi set. Brazylia przegrywa do przerwy z Japonią 0-1, to już w meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Gola strzelił Keishu Sano w 29 minucie. Będzie ogień w wietrznym mieście. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski w nowym sezonie zagra w barwach Chicago Fire. To właściwie jedyny klub, który złożył konkretną ofertę za kapitana naszej kadry, ale za to bardzo kuszącą. Michał Waszkiewicz.
14: Brakuje już tylko potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe, a także polskie serwisy już ogłosiły, kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Amerykanie zrobili sporo, by przekonać Lewandowskiego. Wysłali po niego prywatny odrzutowiec. Trasę z lotniska oblepili plakatami na jego cześć, no i przede wszystkim zaproponowali dobry kontrakt. Chicago Fire zamierza zapłacić Polakowi około 20 milionów dolarów rocznie i podpisać z nim dwuletnią umowę. Więcej w amerykańskiej lidze zarabia tylko Leo Messi. Lewandowski będzie kolejnym głośnym nazwiskiem, które końcówkę kariery zamierza spędzić za oceanem. W Chicago może oczywiście liczyć na wsparcie ogromnej Polonii, ale także na miejscowych kibiców, którzy Polaków wspominają świetnie. Fire jedyny tytuł zdobyli w 98 roku, a liderami zespołu byli wówczas Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: To jeszcze Włoch Enzo Maresca, który został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał 3-letni kontrakt. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
12: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: W nocy w centrum i na zachodzie kraju może zrobić się deszczowo. Miejscami możliwe również burze. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni na północno-zachodnich krańcach do 21 na wschodzie i południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Zgadza się.
1: A łączymy się z doktorem Michałem Zebderem-Jemrozem, adiunktem w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownikiem Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wspaniale, jesteśmy w komplecie, no, że zacznę od rzeczy, która obiła się, wszystkie media o tym mówią oczywiście. Wczoraj padł polski rekord gorąca i w Słubicach zarejestrowano 40,5% stopnia Celsjusza, ale ponadto odwołano 130 pociągów. Wczoraj co najmniej 3 osoby w wyniku z upałów po prostu zmarły. Mamy od 28 czerwca 17 osób, które utonęły w Polsce. Dzisiaj po południu w miejscu pracy w Chełmie zmarł człowiek. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, jest w trakcie kontroli tego, czy warunki pracy w tym miejscu były odpowiednie, czy też nie. Mamy też oświadczenie szefa Światowej Organizacji Zdrowia, który powiedział, że 1300 osób to są nadmiarowe zgony w Europie w wyniku ostatnich dni i fali upałów. Od razu się podniosły, sprawdziłem, głosy we Francji, które zarzucają szefowi WHO, że to jest absolutnie niedoszacowane, że dane z samej Francji mówią, które powoli spływają, mówią o tym, że niestety, ale tych ofiar upałów będzie więcej. Ja zaczynam od takich dramatycznych informacji, strasznych, no bo ludzie tracą życie. Tylko po to, żeby przyciągnąć uwagę słuchaczy, bo tak naprawdę w ciągu tej godziny ja podejrzewam, że bardzo wiele rzeczy, o których będziemy mówili, to nie są takie oczywiste, jednoznaczne sprawy. Ale muszę zacząć od tego, czy państwo by odpowiedzieli na pytanie o przygotowanie naszego kraju i naszego społeczeństwa w jaki sposób? Pytam o to, bo od wielu, wielu tygodni hasło bezpieczeństwo, odporność społeczna, no to są rzeczy odmieniane przez przypadki non-stop. Tak jakby każdy polityk na dowolny temat odpowiadając, musi powiedzieć bezpieczeństwo. Tak, i bezpieczeństwo. A dzieje się coś takiego, co wymieniłem. Ludzie umierają, pociągi są odwoływane. Zaraz będziemy mówili jeszcze o wpływie na gospodarkę żywnościową i wielu innych rzeczach. I takie proste pytanie. Czy my jesteśmy przygotowani? Czy dało się przygotować lepiej? I gdzie widać to? Jeśli jest to przygotowanie, to gdzie ono jest widoczne? Najpierw Jan Mentzfel.
0: No to będzie trudne dla słuchaczy, co powiem, ale uważam, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani.
1: Siurkają wodą na placach w Warszawie takie konstrukcje.
0: Wiem. Przejechałem dzisiaj na rowerze przez tą siurkającą wodę. No. Przez 3 sekundy było mi odrobinę chłodniej. No ale to chyba nie zastąpi całego szeregu zmian systemowych, które powinniśmy byli wprowadzać przez ostatnie lata. No i to się nie wydarzyło niestety, ponieważ cała dyskusja o polityce klimatycznej została kompletnie zawłaszczona politycznie i w efekcie wszyscy się bali wprowadzenia jakichkolwiek zmian, bo klimat, no i ich nie wprowadziliśmy, w związku z tym mamy to, co mamy.
1: Czyli na przykład mamy,
0: no nie tak prosto, oczywiście, że ja trochę upraszczam, ale no tak, taka jest moja obserwacja, że to, co się dzieje, to czego teraz jesteśmy świadkami, czyli fale upałów, wcześniej susza i już wiosną, właściwie co roku susza hydrologiczna, do tego jeszcze coraz częstsze nawałnice, które wywołują podtopienia. To jest dokładnie to, co było przewidywane przez sztaby naukowców, kiedy prognozowano, jakie będą skutki zmian klimatu dla naszej części świata, czyli powiedzmy dla Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli było wszystko wiadomo, że tak będzie. To było dokładnie przewidywane, nawet być może jest troszeczkę gorzej niż miało być, ale generalnie idzie to w tą stronę, którą przewidywali naukowcy. No i rządy miały czas, żeby wdrażać różne polityki, które miały na te problemy odpowiedzieć, no ale właśnie wydaje mi się, że przez to, że w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że jak się mówi o klimacie, to zaraz się podnosi chór jakichś tam populistów mówiących, o tam klimat, lewaki, a co to wy, pomarańcze będą rosnąć, a to ja zmarzłem przedwczoraj na balkonie. No i zrobiło się tak, zrobił się taki klimat, że wszyscy się wystraszyli tych działań, które trzeba podjąć, na przykład chociażby adaptacyjnych, czyli takich, które nam ułatwią przetrwanie tych anomalii.
1: Tak, zaraz o adaptacji będziemy też mówili. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, my jesteśmy, jeśli chodzi o nasze rolnictwo, przygotowani? Jakoś się przygotowywaliśmy do tego?
3: Polskie rolnictwo i w ogóle my nie mamy krajowej strategii adaptacji do zmiany klimatu. Od niedawna takie prace się toczą. Mamy, mają dotyczyć nie tylko rolnictwa, ale w ogóle też innych

0: sektorów gospodarki. No ale rzeczywiście jakby potwierdzam to, co powiedział Jan. Czyli na początku wydawało się, że nawet prezes PiS-u przyznawał ileś już jakiś czas temu, że mamy zmianę klimatu, że coś się dzieje, ale potem na skutek fali dezinformacji i upolitycznienia właśnie, zideologizowania tej debaty klimatycznej, my żeśmy wszyscy też jako organizacje, które działają w tym obszarze, musieli zacząć szukać sposobów innego mówienia o wadze tego tematu, dlatego że sprawa klimatu nie budziła też pozytywnego oddźwięku w naszych rozmowach z ludźmi.
1: Ale jak innego, że w sensie mniej o zmianach, a więcej o adaptacji, czy jak?
0: No na przykład zaczęliśmy pokazywać ten temat zmiany klimatu w kontekście bezpieczeństwa i znaczenia tego wszystkiego, co się dzieje, wpływu tego na polską gospodarkę, na sytuację rolnictwa, na konsekwencje zdrowotne. To jest też oczywiście kwestia tego, że zmiana klimatu jest dla ludzi czymś bardzo abstrakcyjnym. No bo co to znaczą te emisje, tak? My nie umiemy sobie tego wyobrazić, więc jeżeli jest to temat trudny, to tym bardziej trudny i złożony, tym bardziej sprzyja to tej możliwościom upowszechnienia się właśnie uproszczonych przekazów, zakłamań, manipulacji i dezinformacji. Więc my musieliśmy zacząć sprowadzać ten temat zmiany klimatu do tego, co ludzie czują, rozumieją. I też odniosę się tutaj do przykładu właśnie rolnictwa. Jak pyta się rolników o temat zmiany klimatu, no to są takie, powiedziałabym, mieszane opinie. Część uważa, że ta zmiana jest, że jest wywołana przez człowieka, część mówi, że może to naturalny cykle przyrodnicze, ale kiedy pytamy rolników o konkrety, o wodę, o problemy z glebą, to już tutaj praktycznie ta odsetek potwierdzeń, dostrzeżenia tych problemów, no jest przytłaczający.
1: Ale jak oni widzą rolę państwa? Znaczy, poza wypłatą odszkodowań, to znaczy mają wrażenie, że to właśnie powinna być szeroko rozumiana strategia, czy myślimy raczej, tak jak za chwilę będziemy rozmawiali o problemach zdrowotnych, trzeba sobie zabezpieczyć to najbliższe gospodarstwo, tutaj zbiorniczek retencyjny, tu coś i jeszcze cysternę na strychu.
0: My myślimy reaktywnie, to znaczy jeżeli państwo polskie działa w takim trybie, że jest kryzys i w rolnictwie, no to wypłacamy te rekompensaty suszowe, pomocowe wszelakiego rodzaju, jak były przymrozki teraz, czy właściwie mrozy na przełomie maja i kwietnia, no to polskie państwo też zwróciło się o pomoc do Unii Europejskiej. To jest jakby taki standardowy schemat działania, tak? No, więc jeżeli nie ma takiego myślenia i takiej komunikacji też właśnie w kierunku adaptacji na tym poziomie takim krajowym, no to też w taki sposób myślą rolnicy. No,
1: A nic się nie zmieni, jeśli chodzi o myślenie, przepraszam, ale to może jestem więźniem jakiegoś subiektywnego spojrzenia, jeśli chodzi o retencję wód, bo
0: zmienia się. Tutaj temat wody zaczyna być rzeczywiście tematem bardzo ważnym. Może też dlatego, że z suszą mamy w Polsce do czynienia już od ponad dekady. Trzykrotnie od 60 do 80% użytków rolnych było w ciągu ostatniej dekady suszą objętych. Te koszty tutaj naprawdę są znaczące. To jest dostrzegalne. Natomiast jesteśmy cały czas jeszcze na takim etapie dyskusji, że trzeba, oczywiście to jest bardzo ważne, tak, że trzeba zatrzymywać wodę, ale my powinniśmy być już dalej, nie? W tym momencie rzeczywiście doświadczamy...
1: A ja trochę wykorzystam w ogóle ten wątek, jeszcze chwilę pobądźmy przy nim. To, co od lat mówiono o tym programie małej retencji, tam poszły duże pieniądze, ludzie słyszeli, nawet u nas w radiu mówiliśmy o tym. Czy to realnie jakoś zadziałało gdzieś? Pani widzi, że to w ogóle dało jakiś efekt w krajobrazie?
0: Mamy takie inicjatywy, mamy przykłady rolników, powstają lokalne partnerstwa wodne. Natomiast kluczowa w tym wszystkim jest retencja krajobrazowa. I o tym mówimy za mało, czyli właśnie my w ogóle działamy w takim trybie indywidualnym. To ty, rolniku, sobie zrób. A to nie o to chodzi, tak? Bo my musimy działać jakby w obszarze zlewni, my musimy myśleć o tej retencji, zatrzymywaniu wody na poziomie krajobrazu, całych społeczności właśnie, czy jeszcze szerzej. Więc to wymaga podejścia systemowego, bo
1: kto jest adresem? Do kogo by pani kazałaby nam z radia dzwonić? Do Wód Polskich?
0: Na przykład, tak. Wody Polskie, ośrodki doradztwa rolniczego. No pytanie o Rzecz polega na tym, że po pierwsze my nie wiemy, ile tej wody w rolnictwie zużywamy, nikt jej nie monitoruje, to jest jedno. Po drugie mamy też bałagan związany z tym właśnie, kto odpowiada za poszczególne cieki wodne. Bardzo trudno jest tutaj dojść. Długo trwają też te procedury związane z budowaniem zastawek, tak. W ogóle z tym też zwiększaniem świadomości, że my już nie możemy stawiać na odwadnianie, te czasy już minęły, tylko musi ten system pełnić funkcję też nawadniającą, tak? Czy nawadniającą-odwadniającą, w zależności od sytuacji, a nie tylko odwadniającą. Więc tu, no na przykład na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce w tym roku, gdzie jest mnóstwo rolników, temat wody był tematem ważnym. I pojawił się nawet taki komunikat, że polscy politycy są uczuleni na wodę, czyli w tym sensie, że jakby nie rozumieją znaczenia tego tematu, ale no to, że już się o tym mówi w tych gremiach, jest pewnym sygnałem tego, że my nie możemy tak dalej. Znaczy ja mam poczucie, że wszyscy czują, że my dochodzimy do ściany, tak? Że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z sytuacją nie działają i nie będą działać, po prostu tych pieniędzy nam nie wystarczy. My nie będziemy w stanie za wszystko płacić.
1: Tak, a jest z nami dr Michał Zabdyr-Jamrus. Chciałem pana zapytać, czy z pana perspektywy to sytuacja nie jest dokładnie odwrotna, to znaczy tyle, ile zaleceń, filmików na YouTubie, informacji na stronach internetowych, na portalach o tym, że powinienem wziąć butelkę z wodą, żeby się nasmarować kremem, nosić kapelusz, tak jakby czuję się jak obywatel, po prostu absolutnie za... I to nie musiałem oglądać stron internetowych medycznych jakichś, po prostu to wszędzie było po prostu instrukcja za instrukcją, jak przeżyć upały. Czy to oznacza, że akurat w tej perspektywie jednostkowej my jesteśmy obdarzeni według pana tą wiedzą, jak sobie poradzić w takiej sytuacji?
2: Do pewnego stopnia na pewno jesteśmy i ta wiedza się poszerza w przypadku każdego takiego wydarzenia, które zmusza nas do tego, żeby sobie radzić się z nimi. Oczywiście tutaj trzeba by sięgnąć do jakichś danych konkretnie badających ten temat, ale myślę, że takie zrzucanie odpowiedzialności na indywidualne kompetencje zdrowotne, które są ważne i które powinno się w sposób systemowy uczyć, tutaj ukłon w stronę edukacji zdrowotnej zrobię. Oprócz tych zagadnień warto też pamiętać o tym, że my możemy wesprzeć siebie nawzajem przez to, i tutaj coś, co zostało już sygnalizowane w wypowiedziach przedmówców, przez naprawdę lepsze przemyślenie naszej przestrzeni publicznej, lepsze projektowanie jej w taki sposób, który uczyni nasze środowisko miejskie na przykład, ale także wiejskie, i pamiętajmy nie tylko o urbanistyce, ale też o agrarystyce, uczyni to środowisko i otoczenie bardziej przyjaznym także w sytuacji upałów. I tutaj zasygnalizuję, że istnieje bardzo obszerne pole badawcze z perspektywy zdrowia publicznego, gdzie mówi się o zdrowiu we wszystkich politykach, gdzie na przykład plany zagospodarowania przestrzennego czy pojedyncze inwestycje, takie jak rewitalizacja, placów miejskich i tak dalej, podlegają procedurze oceny skutków zdrowotnych. I stawiam dolary przeciwko orzechom, że gdyby taką procedurę zastosowano w przypadku tych rozlicznych placów i rynków miejskich paręnaście lat temu, to nie dokonałaby się taka betonoza, jakiej byliśmy świadkami w ostatnich latach. I tym samym uczynilibyśmy tą przestrzeń raz, że lepiej przystosowaną na przykład dla osób wrażliwych, żeby te rynki nie były wybrukowane całkowicie i nie powycinano tamtejszych drzew dla estetyki samej, ale właśnie z myślą o osobach wrażliwych, starszych i tak dalej. Ale też byśmy lepiej zaczęli myśleć o estetyce właśnie w kwestii na przykład zieleni, żeby to były też odpowiednie rodzaje zieleni. Tutaj obawiam się, że będziemy musieli przez postępujące globalne ocieplenie nawet przyrodniczo zacząć myśleć głębiej, ponieważ dochodzą mnie słuchy i nawet czytam badania teraz na temat bardzo poważnie osłabiających się drzewach europejskich w naszym rejonie świata ze względu na zmianę klimatu. Nasze drzewa po prostu przestają być przystosowane do do tego klimatu, w jakim żyjemy i będziemy potrzebować, będziemy musieli myśleć o innego rodzaju roślinności.
1: No tak, ale tu też zapytam pana, tak jak pytałem doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, do kogo to adresujemy? Tak jakby jesteśmy w samym środku, samorządowcy są, dyskusji o planach, no, jak zwykle nie zdążyliśmy, w ogóle nie mamy na to pieniędzy i tak dalej, a pan dokłada tu jeszcze taką cegiełkę, to wręcz jest łatwiej, że jeszcze wrócę do rozmowy z doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko w przypadku wód, bo jednak mamy agendę rządową, możemy zmienić trochę jej kompetencje, ale ona mniej więcej będzie trochę taka interterytorialna, że może próbować, Wody Polskie mogą próbować pełnić taką rolę, o której pani mówi, ale tu, panie doktorze, ja tu w ogóle nie widzę, ale to może państwo zobaczą, kto tak jakby miałby zwracać uwagę na ten zdrowotny wymiar zmian klimatu w kontekście zagospodarowania przestrzeni, to w ogóle nawet, no przecież nie dyrekcja ochrony środowiska. Nie mam nawet pomysłu, kto mógłby coś takiego robić. Jan Niesfel może ma pomysł.
3: No to już się nawet dzieje na szczęście, bo mamy na przykład dosłownie w czerwcu tego roku, czyli w tym miesiącu, który teraz jeszcze mamy, a na początku czerwca weszło w życie takie rozporządzenie ministry klimatu i środowiska dotyczące między innymi adaptacji miast do zmian klimatu i tam to się wiąże z tym, że Polska musi dostosować się do europejskiego Nature Restoration Law, czyli prawa odbudowy zasobów przyrodniczych i miasta też powinny brać w tym udział, bo to nie jest tak, że te zasoby przyrodnicze są tylko tam, gdzie, nie wiem, w parkach narodowych i w jakichś takich terenach odludnych, ale one są też w miastach. I co więcej, one w miastach bardzo szybko są uszczuplane. I to rozporządzenie mówi, że między innymi, że do 2030 roku samorządy, wszystkie, mają nie zmniejszyć swojego pokrycia swojego terenu, swojego miasta koronami drzew. To jest taki wskaźnik, który mówi o tym, ile drzew mamy takich dorosłych, które jakby... Im większe jest drzewo, im większą ma koronę, tym większy wypracowuje wskaźnik pokrycia koronami drzew. Mhm. To jest łatwo mierzalne, ponieważ to można po prostu zmierzyć za pomocą zdjęcia satelitarnego. Ile jest tych drzew i jak duży obszar tego miasta one pokrywają. No i na przykład mamy taki, może to jest optymistyczne, że coś takiego w ogóle weszło w życie, choć zostało to wymuszone tak naprawdę przez Unię Europejską. Przecież Polska próbowała zablokować Nature Restoration Law.
1: To jest świetna informacja, kapitalny detal. Więc, ale kiedy słuchałem pana doktora, to ja rozumiem, że to chodzi o coś więcej.
3: No oczywiście. Ja
1: chodzi o myślenie o tym, jak budujemy budynki, jak je orientujemy względem siebie, zieleń, o której mówiła Menzfeld, ale też tak jakby mało szukam tego. Kogoś, oczywiście. Kto będzie w strukturze państwa, urząd, agenda rządowa, która będzie mówiła, udało się albo nie udało.
3: No ja tylko pokazuję, że są przykłady takich działań, które może w małym wycinku, czyli na przykład tego, czy wycinamy drzewa, czy nie wycinamy drzewa, to jest istotne, bardzo istotne dla mieszkańców, w ogóle to jest też istotne dla ludzi tak bezpośrednio, bo mieszkańcy już teraz nie chcą wycinania drzew i coraz częściej protestują, jak to się dzieje, ale pokazuje tylko, że są możliwości zmian systemowych i że tylko trzeba zacząć po prostu przestawiać naszą politykę w taki sposób, żeby ten aspekt był priorytetowy. A on nie jest priorytetowy. Dzisiaj to rozporządzenie, o którym ja mówię, w ogóle ono zostało tak po cichu wprowadzone. Prawdopodobnie dlatego, że obawiano się, że znowu będzie wycie, że to jest jaki klimat, co tam, nic nie będziemy budować, chcecie zablokować rozwój. Ale on już obowiązuje i wszystkie miasta muszą się do niego dostosowywać, do tego 2030 roku. I muszą wykazać, że nie uszczupliły tego pokrycia koronami drzew.
1: Wróćmy do kwestii bezpieczeństwa, bo nawet jeśli państwo mówią, że nie ma dobrego klimatu, na mówienie o klimacie, albo załamywanie rąk, że dzieje się z nim źle, to mimo wszystko na hasło bezpieczeństwa większa część społeczeństwa mówi tak, ładujmy w to pieniądze, pilnujmy tego, niech politycy biorą odpowiedzialność za to, bezpieczeństwo jest kluczowe. No wiadomo, jest bardzo blisko takiego uczucia jak strach, w związku z czym wiadomo, że wszyscy robimy głośniej radioodbiorniki, jak pada hasło bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo jest o tyle istotne, że chciałem, korzystając z obecności tutaj, doktora Pauliny Sobiesiak-Pęszko, zadać takie proste pytanie, bo ten pierwszy odruch, szczególnie wczoraj, kiedy na przykład w niektórych miastach w Polsce czasami na chwilę, ale zabrakło prądu i nie można było włączyć sobie nawet wiatraka. I wszyscy panicznie zaczęli się zastanawiać, co się stanie z tym wszystkim, co mam w lodówce. I sąsiedzi zaczęli wychodzić na klatki schodowe i w tym momencie pojawiło się to uczucie, zaraz, to jak my mamy dalej funkcjonować. Ale jak ten okres wysuniemy ponad taką godzinę czy dwie bez prądu na dłużej, to czy z pani perspektywy w ogóle istnieje taki sposób, taka narracja, która powie, jeśli teraz się nie zaczniemy zastanawiać nad tym, jak produkować żywność, hodować zwierzęta, uprawiać rośliny w takiej sytuacji, to za rok, dwa, trzy, cztery to po prostu będziemy, nie będziemy mogli już tego robić ze względu na zmiany, to zmiany klimatu. To można powiedzieć tak, że to słynne bezpieczeństwo żywnościowe. O, bo też taki termin się pojawia.
0: No, bezpieczeństwo żywnościowe jest w Polsce definiowane specyficznie. O bezpieczeństwie żywnościowym akurat odnoszę się, przyglądamy się temu właśnie w debacie publicznej. Niedługo ukaże się nasza publikacja Fakty i mity o bezpieczeństwie żywnościowym. Więc nie jest to jeszcze opublikowane, ale jakby informacje na świeżo. No i jest kilka grup aktorów, które mówią o tym bezpieczeństwie żywnościowym. Oczywiście ta sfera polityczna, administracji rolnej, cały sektor spożywczy, branża FMCG. Chodzi o to, że teraz, ponieważ jest to pojęcie modne, to każdy próbuje pokazać poprzez swoje działania, biznes, że o to bezpieczeństwo żywnościowe dba. Natomiast my nie mówimy o sednie tego bezpieczeństwa. My utożsamiamy bezpieczeństwo żywnościowe z tym, żebyśmy wyprodukowali jak najwięcej żywności i żeby jak najwięcej tej żywności zostało wyeksportowane. Stąd jest taka narracja o tym, że polskie bezpieczeństwo żywnościowe buduje polski eksport na przykład na rynki azjatyckie, do Nowej Zelandii i tak dalej. No to jest, natomiast mało, nie mówimy o tym.
1: Sytuacja.
0: Tak, natomiast bardzo mało mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym w kontekście tego, co tu na poziomie krajowym, już nie mówię o poziomie lokalnym. Okazuje się, że każdy pod tym pojęciem rozumie to, co jest mu wygodne, mimo tego, że FAO, tak, Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, dosyć jednoznacznie pokazuje, że bezpieczeństwo żywnościowe to nie jest tylko fizyczna dostępność żywności, ale to jest także to, w jaki sposób ta żywność jest produkowana, skąd ta żywność pochodzi, jakie są warunki pracy producentów rolnych, jaki jest wpływ tej produkcji żywności na społeczności lokalne.
1: A nie boi się pani, że pani zaraz wpada w taką narrację, którą właśnie część słuchaczy mówi, o, znowu takie lewicowe gadanie, w ogóle bardzo się interesują tym, czy robotnik zrywający banany ma płacone albo tam ma ubezpieczenia zdrowotne, a nie tym, że biedna osoba nie może sobie kupić banana przez to. Że to nie w tą stronę. Nie w tą stronę.
0: Jeżeli nie zadbamy o stabilne warunki pracy rolników, nie budując dla nich odpowiednich rynków zbytu, tu na poziomie krajowym, nie tylko na poziomie międzynarodowym, to nie będzie kto dla nas tej żywności produkować.
1: No dobra, ale jest jeszcze wolny rynek. Jak pani patrzy na te badania, o których pani mówi, ten raport z perspektywy ludzi, którzy mówią, zaraz, to już mówią albo nie wprost, zaraz, mamy zglobalizowany świat. Tutaj ziemniaki sobie od kogoś kupimy, coś tam sobie od kogoś kupimy. To na dobrą sprawę trochę nie boimy się tego kryzysu klimatycznego i jego skutków dla produkcji żywności, bo najwyżej coś się kupi od Czechów albo Finów, kropka.
0: Oczywiście możemy tak zakładać, że jak będą u nas jakieś braki, to sobie to czymś uzupełnimy, ale pamiętajmy o tym, że w zglobalizowanym systemie żywnościowym to, co się liczy, to efektywność, niska cena, minimalne zapasy, rządzą tym systemem przepływy handlowe, które mają się nijak do tego, nie wiem, do działania samorządów, do funkcjonowania społeczności lokalnych, więc w sytuacji kryzysowej globalne sieci handlowe mogą nam powiedzieć, po prostu na skutek przerwania tych łańcuchów dostaw, no po prostu danego czegoś nam zacznie bardzo szybko brakować. Dlatego kluczowe nawet nie jest, bo Polska jest ważnym producentem, dużym producentem żywności, ale nasz system dystrybucji i logistyki żywności jest zorganizowany pod system globalny, natomiast nie odzwierciedla, czy nie wpisuje się w potrzeby takie właśnie polityk regionalnych, lokalnych. Ta żywność paradoksalnie nam jest coraz trudniej kupić żywność lokalną.
1: To jest niesamowite. To jest naprawdę trudno czasami zrozumieć, bo pani już kiedyś o tym mówiła tu na antenie Radio Tok FM, ale że ten proces... No ale właśnie, że ten proces dalej trwa, te procesy dalej trwają i to jest tak nieoczywiste, to co pani powiedziała, że coś, co jest bliżej, historycznie jest tak jakby umocowane tu w naszym kontekście i okazuje się, że to coś na naszych oczach znika. To jest dziwne bardzo.
0: Tak, no bo sektorem rolno-spożywczym rządzi międzynarodowa polityka handlowa, więc jakby te przepływy są żywnościowe, są zorientowane pod tą politykę. I to teraz nie chodzi o to, żeby walczyć z wiatrakami, żeby wywracać do góry nogami system globalizacji, bo on będzie, chociaż się chwieje. Chodzi o to, żeby mieć alternatywę, tak? I chodzi o to, żeby oprócz tych łańcuchów globalnych były też bardziej lokalne, regionalne. Stąd my tak dużo mówimy o temacie polityk żywnościowych, żeby budować to bezpieczeństwo żywnościowe właśnie tu blisko nas. To bezpieczeństwo to jest dostępność lokalnej, sezonowej żywności. Ja bym powiedziała tak krótko, plus godziwe warunki pracy producentów rolnych, bo jeżeli tego nie będzie, to oni tej żywności dla nas nie będą produkować.
1: Czy to pani wspomina kiedyś o takim pilotażu ze szkołami, żeby do szkół wprowadzać, że gdzieś w Polsce już zaczyna się tak to skracać, żeby dzieci w szkołach miały właśnie taką żywność, która jest... I jakie są efekty takiego pilotażu? W sensie, czy z tego będzie na przykład, nie jakaś reklama na YouTubie, tak żeby wszyscy dyrektorzy szkół obejrzeli i powiedzieli, to my też tak chcemy.
0: Bardzo jestem ciekawa, jaki będzie efekt na przykład programu Stołówka Stąd, który jest realizowany w województwie podlaskim. Są takie ruchy, które pokazują, że my się zaczynamy, czy na poziomie państwa też, decyzji politycznych tym interesować. No i mamy kilka miast, które ciągną jakby temat, tak? To jest Wrocław, to jest Kraków. Kraków, który sam próbuje zbudować tę sieć współpracy z lokalnymi producentami. Zobaczyć, kogo ma w swoim zasięgu, z kim może nawiązać współpracę.
1: Ale Kraków, pani mówi o samorządzie, nie o mieszkańcach Krakowa.
0: O samorządzie, tak.
1: To dziwne. A przepraszam, zatrzymajmy się. Bo ja Mencel znam. Jak to wygląda? Bo takie spółdzielnie są popularne w pewnych kręgach w Warszawie, ale to ludzie sami się próbują zmówić. Ale czy samorząd coś robi?
3: W Warszawie?
1: Tak.
3: W tym celu, żeby jakoś wspierać...
1: No bo zrozumiałem, że Kraków... Nie. No właśnie, co za miłe spotkanie w takim razie. To porozmawiajmy o tym.
3: Są takie kooperatywy spożywcze, które powstają w Warszawie, czyli takie powiedzmy mikrospółdzielnie, nazwijmy to. Kooperatywa to kiedyś było, jak zanim jeszcze powstał, jak ruch spółdzielczy się rodził, to te pierwsze spółdzielnie się nazywały kooperatywy. No i to jest kilka takich w Warszawie stowarzyszeń, ale to są całkowicie oddolne działania. Tak. Są też bazarki, na szczęście jeszcze, w Warszawie, na których można czasami kupić rzeczywiście jakieś takie produkty sezonowe od rolników powiedzmy z Mazowsza, tak? Ale to też nie jest tak, że to jest...
1: Giełd spożywczy.
3: Ale właśnie nie, to znaczy inaczej. Ja znam takie miejsca, w których są oczywiście większość takich produktów na typowym bazarku to są już z giełdy, ale znam takie miejsca, gdzie faktycznie mam upatrzone stoiska na bazarkach, gdzie sprzedają rolnicy. Ale to jest przypadek. To tylko dlatego, że oni sobie wymyślili, że będą i że z jakiegoś powodu im się dopłaca. Czy jest to czy to nie jest wspierane w żaden sposób systemowo przez warszawski samorząd?
0: Ale dlaczego to nie jest wspierane? Bo Warszawa jest członkiem Paktu Mediolańskiego, międzynarodowej sieci porozumienia miast, które działają na rzecz sprawiedliwych, bardziej zrównoważonych, lokalnych systemów żywnościowych. Ale nie wiem, czy państwo pamiętacie aferę z robakami.
3: No tak, oczywiście.
0: Która była
1: suszone robaki.
0: Która między innymi przyczyniła się do tego, że na poziomie samorządu te działania zostały zatrzymane.
1: Czyli znowu któryś raz w dzisiejszej rozmowie mamy sytuację taką, że oto jakaś dominująca narracja i politycy, którzy boją się, że ta narracja obróci się przeciwko nim w najbliższych wyborach, wyciszają ją albo nie dyskutują. Ale ta sama narracja przecież mogłaby być w Krakowie. Tam z jakiegoś powodu samorząd realizuje taką akcję.
0: No ale prezydent Krakowa nie ubiegał się o fotel prezydenta Polski, prawda? To tak...
1: Cóż to za kraj, gdzie zaraz zaczynając mówić o marchewce, kończymy na najbliższych wyborach zawsze, nie? To jest ciekawe. Skoro jest z nami doktor Michał Zabdr-Jamrus, to ja muszę... Ale nie, to do pana, bo pan jest radnym, to tam można porozmawiać z innymi radnymi.
3: Oczywiście.
1: I zapytać, jak to wygląda, czy dalej się boimy robaków? Pakt Mediolański?
0: Tak.
1: Czy też właśnie nie zastanawiać się nad tym, żeby samorząd wspomaga jakieś tego typu akcje.
0: Mogę jeszcze tylko do tego, oczywiście, że Warszawa ma zarys polityki żywnościowej, więc warto to pociągnąć. To jest doskonała okazja.
3: Na papierze całkiem wygląda obiecująco.
0: W ramach Akademii Polityk Żywnościowych, którą organizujemy, pokazujemy dobre przykłady samorządów, które mają rozwiązania z tego zakresu. Bardzo byśmy chcieli zaprosić Warszawę.
1: Jak warto do radia przyjść, już się państwo tutaj umawiają na spotkanie. Ale jest z nami dr Michał Zabdr-Jamrus. Muszę zapytać pana, czy kiedy pan śledzi te dyskusje, które są w mediach teraz, czy ma pan wrażenie, że oto nasze Ministerstwo Zdrowia, te dyskusje o tym, w jaki sposób funkcjonować w niektórych przypadkach w ekstremalnych sytuacjach zdrowotnych. To pan ma wrażenie, że ministerstwo jest tutaj faktycznie aktywne? To znaczy przypomina o podstawach, nie wiem, zleca kampanie w mediach, które mówi ludziom, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Czy też pan ma wrażenie, że to jest jednak to, co chyba na początku mówiłem, że jest to skierowane do indywidualnego konsumenta i tak jak powinienem sobie kupić dobry, nowoczesny samochód, tak sobie powinienem dobrą butelkę do filtrowania wody, czy co tam, kupić w ramach takiego konsumpcyjno-kapitalistycznego opowiadania o przygotowaniu się na niebezpieczeństwo. Jak pan to widzi?
2: Nie bardzo to widzę i myślę, że nie wiem, czy nawet ma sens jeszcze rozwodzić się nad tym tematem, ale ja popróbuję się odnieść do dyskusji sprzed momentu i wskazać, jak to, o czym wspomniałem, czyli na przykład planowanie przestrzenne jest istotne, żeby wspierać tego rodzaju politykę żywnościową. Jeśli mówimy o rynkach zbytu, jakie są to na tą żywność lokalną, która jednocześnie sprawia, że zrównoważona i może się utrzymać, prawda, lokalna produkcja żywności, to chyba takim czymś oczywistym są lokalne targi świeżej żywności. Kraków ma to szczęście, że przez swój specyficzny rozwój historyczny nie jest może taką wielką taką metropolią rozlaną, ale ma taką strukturę federacji miasteczek i wsi sklejonych blokowiskami i w bardzo wielu miejscach, a nawet także dzięki PRL-owskiej urbanistyce, zachowały się miejsca na targi żywności. I teraz niestety patrząc na najnowszy rozwój budownictwa w Polsce, te deweloperskie osiedla, one nie pozostawiają takiego miejsca. I teraz jak chcemy wspierać lokalne spółdzielnie spożywcze, to na poziomie polityki miejskiej, co najmniej, planowania przestrzennego, czyli planów zagospodarowania i tak dalej, planujmy, przewidujmy istnienie właśnie chociażby czegoś, co mogłoby być miejscem dla targu pietruszkowego. A wracając jeszcze do pytania wcześniejszego, dotyczącego tego, kto powinien za to wszystko odpowiadać, to jako politolog zajmujący się zdrowiem publicznym powiem wprost. Po pierwsze, musimy zerwać z myśleniem silosowym o politykach. To jest to, co pan chciał poniekąd zapytać o tym, że Ministerstwo Zdrowia zajmuje się tylko tak naprawdę ministerstwem, jest tylko ministerstwem leczenia i ewentualnie podpowiadania, jak się uratować przed udarem i jaką kupić butelkę. Musimy koordynować działania. Pewne rzeczy już, pewne rodzaje takiej koordynacji międzysektorowej już są oczywiście, ale one są bardzo słabo wykorzystywane ze względu na takie naleciałości, powiedzmy, nawyki zarządzania. Tutaj powinniśmy się inspirować innymi krajami. No i wreszcie to nie obędzie się też bez pewnej zmiany mentalności, ponieważ jeśli każdy z nas będzie myślał tylko i wyłącznie w taki sposób indywidualny, że ja tutaj sobie załatwię i nie będziemy myśleć w takich kategoriach, że jesteśmy wspólnie na tym wózku i musimy wspólnie o niego dbać i się nad nim zastanawiać. I tutaj zarówno gospodarka wodna, jak i planowanie przestrzenne wskazują, że powinniśmy jednak przestawiać się na takie myślenie, gdzie będziemy myśleć bardziej przyszłościowo, dalekosiężnie i też w takim wymiarze wspólnotowym. I tutaj bardzo dużo krzywdy nam robi to, że pewne poczucie wspólnoty zanika. Każdy sobie myśli, że pewne rzeczy zorganizuje sam, załatwi sam w ramach swojej przedsiębiorczości, a tak naprawdę koniecznym będzie pójście tropem pewnego rodzaju myślenia wspólnotowego, które inaczej troszeczkę spogląda na przestrzeń publiczną i inaczej spogląda nasze zobowiązania wobec niej.
1: Za chwilę powróćmy do naszej rozmowy. Ja przypominam, że z nami jest Jan Mentzfel, Miasto jest nasze, autor książki Betonoza, radny miasta Warszawa, dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt i dr Michał Zabdyr-Jamrus, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli. I za chwilę powracamy do rozmowy.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Reklama.
1: Za 19 minut, godzina 21, słuchamy Radio Tok FM. Jan Mencfel, Miasto jest nasze, doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, doktor Michał Zabdry-Jamrus w Instytucie Zdrowia Publicznego, współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemowych Polityków Zdrowotnych w Brukseli. Witam Państwa jeszcze raz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: I mamy przed sobą list. Ponad 80 naukowców apeluje o debatę klimatyczną w Sejmie i to jest list wysłany do parlamentarzystów i parlamentarzystek i przede wszystkim naukowcy podpisani to piszą tak. Rosną koszty energii potrzebnej do chłodzenia budynków. Zwiększa się liczba hospitalizacji związanych z wysokimi temperaturami. Pogarszają się warunki życia w gęsto zabudowanych miastach. Przyroda doświadcza coraz większej presji. Coraz częściej zagrożone są również podstawowe elementy bezpieczeństwa obywateli. Dostęp do wody, stabilność produkcji żywności, odporność infrastruktury na ekstremalne zjawiska pogodowe. Ale w tym samym liście, na samym końcu czytam tak. Niestety, nadal nie widzimy działań politycznych odpowiadających skali zagrożenia. I oto jesteśmy w sytuacji, kiedy państwo o tym już kilkakrotnie tutaj mówili. Rozmawiamy o czymś, na co musi być jakaś dobra, nowa nazwa, bo kiedy mówimy o globalnym ociepleniu, kryzysie klimatycznym, czujemy, że część audytorium albo część społeczeństwa ze względu na swoje poglądy polityczne nie do końca chce nas słuchać, tak? Mówię o mediach również. I czy państwo mają pomysł, chcę wrócić do tego i zastanowić się nad tym, czy to będzie wyglądało w ten sposób, że my będziemy mówili właśnie o bezpieczeństwie, bo widzimy, że to działa, czy może inaczej? To jest takie zadanie trochę myślowe do państwa. Trzeba się odwołać do czegoś, co wśród części społeczeństwa jest z radością witana, mianowicie trochę konserwatywnej myśli o tym, że my wiemy, co to są krótkie łańcuchy dostaw, ponieważ nasi rodzice i dziadkowie po prostu z nich najczęściej korzystali, tak? My wiemy, co to znaczy wspólnotowość, o której mówił dr Michał Zabdry-Jamrus, ponieważ taki indywidualistyczny neokapitalizm, to szczerze mówiąc, to jest ostatnie 10, 20, 30 lat. W związku z czym nasza kultura generalnie, szczególnie ta wiejska, była skazana na wspólnotowość. Więc być może trzeba zrobić krok do tyłu i zobaczyć w naszej historii, kulturze, gdzie tam jest pokazane, że w obliczu tego rodzaju kryzysu my jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Mamy dobre słowa, dobre działania i pamięć o nich. Co państwo o tym myślą? Jan Mencfel.
3: Absolutnie popieram ten kierunek. Uważam, że odwoływanie się do pewnego rodzaju konserwatyzmu w działaniach z dziedziny ochrony przyrody, ale też ochrony klimatu, czy też na przykład adaptacji do zmian klimatu, to jest bardzo dobry kierunek, którego dotąd prawie nie było w Polsce. I to sprawiło, że ten właśnie, powiedzmy, taki nurt działań proklimatycznych, prośrodowiskowych się kompletnie odłączył od jakiegoś, od takiej bardziej konserwatywnej części społeczeństwa, pomimo że zupełnie nie idzie wbrew ich poglądom, a wręcz odwrotnie. Czyli jest
1: powiedzmy szczerze, tak. Na kolizyjnej z przyrodą była głównie lewica jeszcze 100 lat temu.
3: W zasadzie tak. Można tak powiedzieć. W Polsce w ogóle ruch ochrony przyrody, nie wiem, na przykład tworzenia parków narodowych albo właśnie jakichś obszarów chronionych, to był nurt w zasadzie konserwatywny, można powiedzieć. Tak? No, może nie tak w 100%, ale tam nie było różnic takich, że konserwatyści się pod tym nie podpisywali. Oni całe manifesty pisali na ten temat, że właśnie trzeba tą polską przyrodę chronić, że ona jest piękna i że to jest nasze dziedzictwo. No i w zasadzie to wszystko można by do dzisiaj jeden do jednego powtórzyć. Na przykład na mnie, pamiętam, olbrzymie wrażenie zrobiła w zeszłym roku wystawa malarstwa Józefa Chomońskiego w Muzeum Narodowym, bo poszedłem na tą wystawę, mając taką wyobrażenie na temat Chomońskiego, że tam babie lato, konie jakieś i tego typu rzeczy, a tam po prostu były mokradła, lasy, jakieś takie dzikie ostępy, właśnie rzeki meandrujące. To i po prostu 100 lat temu namalowane, czyli powiedzmy na przełomie XIX i XX wieku. I okazuje się, że po prostu jeden z najwybitniejszych malarzy, pejzażystów w historii Polski malował miejsca, które my dzisiaj powinniśmy za wszelką cenę chronić, bo one nam pomagają się adaptować do zmian klimatycznych, czy też pomagają nam na przykład retencjonować wodę, pomagają nam bioróżnorodność chronić, różne gatunki, które są ważne, ptaków, owadów i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby to wszystko trochę na nowo opowiedzieć, właśnie w takim nurcie, jakim pan redaktor powiedział, że to jest w sumie ratowanie czegoś i odwoływanie się do naszej tradycji.
1: I dziedzictwa, bo i to dziedzictwa, słowo dziedzictwo jest nośne bardzo, wydaje mi się.
3: Okazałoby się, że wspomniane przeze mnie wcześniej Nature Restoration Law, już sama nazwa po angielsku, więc on teraz odpada, jeszcze Unia Europejska i coś tam, i coś tam. Gdyby to była właśnie ochrona dziedzictwa przyrodniczego i takich ginących polskich pejzaży, na przykład właśnie terenów podmokłych, no to już by to inaczej zupełnie było odbierane.
1: Przypomniałem sobie nieżyjącego już konserwatysty brytyjskiego Roger Scruton, który właśnie odwoływał się też nawet do estetycznych takich wymiarów tego i prawica na Wyspach Brytyjskich uważała, że to jest właśnie ten kierunek. A jak to widać z perspektywy właśnie wsi, która się radykalnie zmieniła i chyba już nie ma powrotu w ogóle do tego, co było. I między polami były takie pasy drzew, czasami strumyk w nich, tak, i czasami wręcz już tego nie widać w ogóle.
0: To prawda, ta polska wieś się bardzo zmieniła, chociaż...
1: Kukurydza po horyzont, o, to jest ten obraz, to jest ten obraz.
0: Tak, współczesny Chełmoński namalowałby pewnie kukurydzę i fermy różnego rodzaju zwierzęce, jako taki obraz typowy dla polskiego rolnictwa. Natomiast historia polskiej wsi opierała się właśnie na samoorganizacji, na współdziałaniu, na wzajemnym też użyczaniu sobie sprzętów, których nie było. Działaniach samopomocowych, z tego zresztą narodził się ruch ludowy, spółdzielczość właśnie. Polska międzywojenna wieś, można powiedzieć, mogłaby być dla nas, bez mitologizowania i romantyzowania, ale w tym kontekście takim naprawdę fajnym źródłem inspiracji. Natomiast znowu się odniosę do tego Europejskiego Forum Rolniczego, bo tam padały takie sformułowania ze strony młodych rolników, że ta strategia indywidualistyczna przestaje być strategią przetrwania. My nakupiliśmy sobie mnóstwo tego sprzętu. Mamy go za dużo. Rolnicy są zadłużeni. Teraz to, co odpowiada na wyzwania tej współczesności, to jest właśnie zrzeszanie się, współpraca, współdziałanie i taka integracja pozioma, no bo to jest jakby ten warunek przetrwania, więc wracamy trochę do tego...
1: Ale to, dobrze, ale przepraszam bardzo, ale to się nie dzieje na masową skalę. Ja rozumiem, że w okresie międzywojennym szczególnie z przyczyn finansowych, nie okłamujmy się, bo
0: ekonomicznych.
1: To była bardzo uboga klasa społeczna i po prostu z tych przyczyn musiano się zrzucać, żeby jedna z nas mogła dokonać inwestycji.
0: Ale teraz pojedynczy rolnik w zglobalizowanym systemie, o którym rozmawialiśmy, nie jest w stanie sobie poradzić, on jest wypychany z rynku. I jakby rośnie ta świadomość tego, że ta współpraca jest rozwiązaniem tego, oczywiście nie dla wszystkich rolników, ale na przykład dla tych małych i średnich. Więc tu jest w tym po prostu ten interes ekonomiczny, tak? To znaczy musimy sobie sami zadbać o tą większą taką stabilność w zakresie przetwórstwa, handlu, dystrybucji żywnością, bo nie ma dla nas miejsca już właśnie w tym, wśród tych wielkich graczy, którzy...
1: Pani wie, że ktoś pani teraz słucha i myśli sobie, a jak to się, jak to premier Tusk powiedział, rymuje, bo mi się to w ogóle nie rymuje z tym, że jak patrzę na badania opinii publicznej i na sondaże, to okazuje się, że jeśli jest jakaś siła polityczna, jakaś opowieść, to jest na wsi i jest ona coraz bardziej dźwięczna, to jest konfederacyjna, która nikomu chyba się nie kojarzy ze wspólnotowym działaniem, zakładaniem spółdzielni i dobrem wspólnym, także raczej ekstra indywidualistyczna.
0: Ja nie mogę powiedzieć o tym, że to jest historia, którą mówią wszyscy rolnicy w tym momencie. Ja mówię o tym, że to jest historia, o której mówią liderzy, którzy przedstawiciele gospodarstw, którzy w gremiach, na forach, tak, że to jest potrzebne. My tego jeszcze nie mamy. Nie mamy tych krótkich łańcuchów dostaw, czy one są rozwinięte w niewystarczających sposób. Nie mamy tej integracji, ale to poczucie tego właśnie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, szukamy rozwiązań, szukamy innego modelu i schematu działań niż dotychczas.
1: No to ten polityk z jednej drugiej partii, to widziałem, to chodzi po supermarketach, mówi, to nie jest z Polski, powinni tego zakazać. I tu się kończy, zaczyna i kończy ta opowieść o tym problemie.
0: Ale temat patriotyzmu gospodarczego w tym kontekście żywnościowym, w ogóle się słabo się pracuje wokół tego tematu z polskim konsumentem. Znaczy, oczywiście to gdzieś tam wybrzmiewa już, ale to też jeszcze jest taki obszar, gdzie my powinniśmy rzeczywiście większy nacisk na to kłaść, dlatego że ludziom zależy na kupowaniu tego, co lokalne, co polskie. To jest, tylko rzecz polega na tym, że nie do końca to jest łatwo zrobić. Czyli problem jest z dostępem, a nie z chęciami. W każdym razie idea patriotyzmu gospodarczego, żywnościowego jest ważna, bo też w kontekście bezpieczeństwa, ale też w kontekście tego odwoływania się do historii. Uważam, że jeżeli wydobędziemy tą narrację, będziemy rzeczywiście mówić o niej tak, żeby ona nie była niszą i pokazywać na skuteczność właśnie przyjęcia takich strategii w obliczu wyzwań, jakie mamy, to jest szansa na to, żeby to nie była nisza, tylko bardziej takie narracja, dyskurs mainstreamowy.
1: Doktor Michał Zabdur-Jamrz jest z nami. Chciałem pana zapytać, czy z pana perspektywy te opowieści, te narracje, one są do uwspółcześnienia w ten sposób? Nie, ma pan przed oczyma, nie wiem, stuletni wiatrak na wsi i hasło OZE było zanim stało się modne? Albo nie wiem, właśnie tak jak przed chwilą słyszeliśmy, krótkie łańcuchy, tak? No rozumiem, że ktoś wiezie na drugą koniec wsi swoje rzeczy do zmielenia w młynie, bo tam młyn jest właśnie zasilany takim wiatrakiem.
0: Albo do miasta, gdzie jest najwięcej konsumentów.
1: Albo do miasta. Czy to są takie opowieści z pana perspektywy nie do przełożenia na współczesny język takiego społeczeństwa konsumpcyjnego, jakim się stało polskie?
2: Znaczy odpowiem trochę po akademicku, że i tak, i nie, i to zależy, a tak prościej to w zasadzie powiedziałbym, że oczywiście, że tak. Przede wszystkim, czy tak, na pewno do pewnych rzeczy nie wrócimy. Klimat w poprzednich wiekach był inny w Polsce, i pewnie będziemy nawet musieli myśleć o rozwiązaniach zrównoważonych, inspirowanych innymi regionami świata, tak jak wspomniałem o tej roślinności. Ale prawda jest też taka, że i tutaj możemy się, jak mowa o wiatrakach i takiej wykorzystaniu energii wiatru do robienia czegoś, no to przecież inspiracja holenderska tutaj się kłania, ponieważ ci Holendrzy, skądinąd funkcjonując w tym bardziej wspólnotowym modelu, polder model tak zwanym, musieli polegać na pewnej wspólnej infrastrukturze, która czerpała z wiatru energię po to, żeby utrzymywać...
1: Tak, rady wodne. Tak. Przepraszam, panie doktorze, ale to się chyba nie aplikuje do XXI wieku, do Polski. Wydaje mi się, że nie mamy takiej sytuacji, chyba że pan to jakoś rozwinie, że zagrożenie tego typu będzie działało na wspólnotowe organizowanie się. Proszę to jakoś wytłumaczyć.
2: Tutaj zasugerował właśnie pójście w tą wspólnotową organizację i docenienie jej. Natomiast innym wątkiem jest właśnie ten wspomniany, no, rzekomy antagonizm między lewicą i prawicą. Ja znam sporo tekstów właśnie tych postępowców lewicowych z XIX wieku, którzy w zasadzie w tym samym duchu walczyli o dogodne warunki pracy dla robotników, o zieleń i o rekultywację terenów poprzemysłowych. I tutaj bym jeszcze przypomniał o tym, że to też poszło w taką dziwną stronę, gdzie teraz prawica, konserwatyści okopali się na takich stanowiskach obrony, powiedzmy, takiego rozwoju miast wokół samochodu i wokół takiego modernistycznego tak naprawdę modelu miast, a tymczasem my tutaj ta koncepcja miast 15-minutowych, która jest tak często odsądzana od czci i wiary, jest koncepcją powrotu do tradycyjnego urządzenia miasta, również pod względem estetycznym, odbudowy właśnie tych trzecich miejsc tak zwanych, gdzie można wspólnotowość jakąś realizować lokalną. Więc myślę, że tutaj już musimy odstąpić od tych takich sztampowych podziałów na prawicę i lewicę, dostrzec, że tak naprawdę inne są wyzwania i problemy, które stają się coraz bardziej egzystencjalne dla funkcjonowania.
1: jakoś brzęczy mi w oszach ta wspólnotowość i mam wrażenie, że ten przykład, który był podany z Holandii, czyli tych rad wodnych, gdzie ludzie byli zmuszeni pracować w obliczu zagrożenia, tym, że morze się wedrze na ich przed chwilą wydarte morzu poldery. My chyba nie jesteśmy, co państwo o tym studiu sądzą, bo chyba nie jesteśmy w tej sytuacji, żeby to nasza egzystencja była zależna od tego, co moi najbliżsi sąsiedzi albo mieszkańcy najbliższej okolicy wspólnie są w stanie ze mną zrobić, tak? Podaję najprostszy przykład. W ubiegłym roku rząd uruchamia podręcznik bezpieczeństwa, pisze jak byk na początku, porozmawiaj o tym z rodziną, sprawdź na klatce schodowej, czy masz osoby, którym trzeba pomóc, sprawdź, kto w ogóle u ciebie w klatce schodowej, jest na przykład pielęgniarką, albo kto tam się zna na elektryce. Większa część z nas tego nie zrobiła. Nie zrobiła, a teoretycznie powinno to zadziałać, tak? To jest zero-jedynkowe. Sprawdź, jakie są u ciebie wymagania, zasoby jakieś. Myśmy tego nie zrobili, więc tym bardziej nie zrobimy jak... Nie wiem, jak państwo...
3: Nie, no właśnie, bo tutaj mówiliśmy trochę, skoro już się odwołujemy do polskiej tradycji, to warto wspomnieć, że mamy też taką tradycję insurekcyjną, tak zwaną, czyli że mobilizujemy się w kryzysowych sytuacjach. Trochę też, no, jest jeszcze taki element wspólnego wroga. Tutaj tego wspólnego wroga nie ma do końca, chociaż pewnie by się go i znalazł, jakby się uprzeć. Na przykład chociażby to są koncerny paliwowe, które tak naprawdę sprowadzają na nas tą całą katastrofę.
1: Międzynarodowe. Albo niemieckie.
3: Albo niemieckie nawet. Ale polskie też istnieją, ale są słabsze. No w każdym razie chodzi mi o to, że upatruję pewną nadzieję paradoksalnie w tym, że naprawdę zaczyna być źle. Czyli, że to już nie jest jakieś takie zagrożenie, że tam może kiedyś coś nas złego spotka, tylko że dziś, tu i teraz mamy 40 stopni, być może ktoś z naszych bliskich cierpi albo sami cierpimy z tego powodu, niestety również ludzie zaczynają umierać z tego powodu. I tych ofiar jest więcej niż kilka, bo ja
1: nie słyszałem
3: kilku w ciągu jednego weekendu.
1: Tak, ale czy to nie jest problem, że procesy, o których mówimy tutaj, one są długofalowe, insurekcja ma...
3: To jest
1: inny wymiar czasu.
3: Być może tak, ale to, do czego zmierzam, to, że wydaje mi się, że każdy zaczyna dostrzegać zagrożenie, jakie się wiąże ze zmianami klimatu, może nie każdy, ale dużo, dużo więcej osób. I że teraz mamy falę upałów, która trwa 2 dni, prawda? Tych 40-stopniowych. Chociaż jutro będzie 30 stopni, więc to też nie jest tak, że się skończy. Mhm. Ale taka fala upałów w przyszłym roku może na przykład trwać 5 dni. 40 stopni. Może być nie w sezonie urlopowym, tylko w czerwcu. W połowie czerwca na przykład. Mhm. I wtedy ta organizacja i to, czy wiemy, że na przykład na naszej klatce jest sąsiadka, która jest samotna, starsza i może wymagać pomocy w takiej sytuacji, to będzie kluczowe, dlatego czy taka osoba na przykład przeżyje taką falę upałów, bo czy ktoś do niej w ogóle przyjdzie z pomocą. Mhm. Albo to my możemy być tą sąsiadką, tak, i będziemy tej pomocy potrzebować.
1: Nie wiem, czy możemy na samym końcu, bo zostaje nam dosłownie minuta. Jeszcze dr Paulina Sobiesiak-Pęszko. Jest jakaś nadzieja?
0: Bardzo podobnie o tym myślę, że w pewnym sensie to kryzysy, bo pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko kryzys klimatyczny. Kryzysów jest bardzo dużo. Trzęsie nam się w posadach w ogóle system, światowy system międzynarodowy, globalizacja. Mamy kryzys energetyczny, demograficzny. Jakby tych kryzysów jest dużo. One się nawarstwiają na siebie i na różne sposoby na nas oddziałują. I to nas zmusza do szukania nowych rozwiązań, innego spojrzenia. Ta wspólnotowość tutaj wyłania się jako taka strategia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę i którą powinniśmy realizować, jeżeli chcemy być bardziej bezpieczni po prostu, tak? W okresie tych turbulencji, więc ja to postrzegam jako szansę właśnie, tak paradoksalnie, dla uruchomienia tych wartości, inicjatyw bardziej wspólnotowych.
1: Mówiła dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był z nami Jan Mencel, Miasto jest Nasze, autor dziękuję. Książki Betonoza, radny miasta Warszawy. Bardzo dziękuję. I łączyliśmy się z doktorem Michałem Zabderem-Jamrozem, adiunktem w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownikiem Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli. Bardzo dziękuję panie doktorze za dzisiejszy program, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Dobrej nocy.
1: Bardzo dziękuję. Za minutę informacje Radio Tok FM. Po informacjach słuchacze i słuchaczki będą odpowiadać na pytanie, jak oceniasz przygotowanie władzy, ale też każdego z nas, każdej z nas w kontekście kryzysu klimatycznego i rekordowych upałów. Nasz numer to 22 44 044.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Plan działania.
8: Woda w czasie wakacji bywa miejscem relaksu, ale jest też jednym z najniebezpieczniejszych środowisk wypoczynku. Prądy, zmienna temperatura, brak ostrożności i niewidoczne sygnały zagrożenia. To wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe pojawiają się dużo szybciej niż sądzimy. W planie działania przyglądamy się pracy ratowników wodnych i zasadom, które mogą ratować życie. Plan działania, wtorek 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Ale sztosy.
9: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Odpowiadał na pytania prokuratury przez cały dzień. Emil Jędrzejewski został przesłuchany. Stany Zjednoczone uszczupliły listę sankcyjną. Zniknęły z niej kolejne rosyjskie podmioty. Niektórzy mieszkańcy Katowic nie wjadą już do centrum miasta. Od dziś działa strefa czystego transportu. Jest 21.01, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy wokół nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
12: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
11: Z informacji prokuratury wynika, że dostarczone przez Jędrzejewskiego dowody nie dotyczą śmierci na SOR-ze Szpitala Południowego zarządzanego przez Dawida Kacprzyka. Do przesłuchań części personelu medycznego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 1700. Ponad 5 tysięcy osób zostało rannych, a 15 tysięcy utraciło dach nad głową, poinformował przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez. Eksperci obawiają się jednak, że ten bilans znacznie wzrośnie. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Wenezuelskie i hiszpańskie media podały wcześniej, że niewystarczająca liczba ratowników, problemy ze sprzętem i dostępnością paliwa oraz chaos logistyczny sprawiają, że sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Napływ rannych przeciążył szpitale i ośrodki medyczne, które już wcześniej zmagały się z niedoborem leków i personelu, wyeksploatowanym sprzętem oraz ograniczoną przepustowością. Sytuację dodatkowo pogarszają problemy z siecią elektroenergetyczną, które utrudniają funkcjonowanie szpitali, systemów łączności i prowadzenie akcji ratowniczej. Amerykański resort finansów wykreślił z listy sankcji na Rosję 6 firm i 2 osoby z Turcji. Były one oskarżone przez władze USA o świadome dostarczanie maszyn i elektroniki na potrzeby rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Na razie nie podano uzasadnienia decyzji, lecz jest to kolejne uszczuplenie spisu rosyjskich sankcji w ostatnich dniach. W minioną środę restrykcje zdjęto z 7 obywateli Rosji, 2 statków, a także 2 innych tureckich firm oskarżanych o omijanie sankcji i wspieranie rosyjskiego przemysłu. Dzień wcześniej z listy zdjęto 3 innych Rosjan powiązanych z sektorem finansowym. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki. Na drodze, prawdopodobnie pod wpływem upałów, doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
13: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 60 km na godzinę. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuczenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrótki a węzłem Żyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
11: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do 2 poważnych wypadków. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, ponieważ znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
14: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
15: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
14: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
15: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale

0: Najcieplej będzie na wschodzie i południu, tam nawet do 36 na plusie. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu, gdzie zobaczymy maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 7 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Państwa głosy na naszej antenie. Jak oceniasz przygotowanie władz, ale też każdego z nas, każdej z nas? W kontekście kryzysu klimatycznego i rekordowych upałów. Przypomnę, że rozpoczęliśmy od rozmowy z naszymi gośćmi i ja cytowałem list, który parlamentarzystom i parlamentarzystkom wysłało ponad 80 naukowców z różnych dziedzin. Ja fragment może Państwu przypomnę. To, czego doświadczamy, piszą naukowcy w tym liście do Sejmu, to, czego doświadczamy na początku tegorocznych wakacji, nie jest pojedynczym epizodem pogodowym. Jest częścią długoterminowego trendu ocieplania się klimatu, którego konsekwencje środowiska naukowe opisują od wielu lat. Coraz częstsze i dłuższe fale upałów, przedłużające się okresy suszy oraz gwałtowne opady i nawałnice stają się trwałym elementem rzeczywistości społecznej, gospodarczej i przyrodniczej Polski. Konsekwencje tych zmian są już widoczne. Rosną koszty energii potrzebnej do chłodzenia budynków. Zwiększa się liczba hospitalizacji związanych z wysokimi temperaturami, pogarszają się warunki życia w gęsto zabudowanych miastach, a przyroda doświadcza coraz większej presji. Coraz częściej zagrożone są również podstawowe elementy bezpieczeństwa obywateli. Dostęp do wody, stabilność produkcji żywności czy odporność infrastruktury na ekstremalne zjawiska pogodowe, piszą naukowcy w tym liście do parlamentarzystów, ale też piszą na końcu coś takiego. Niestety, nadal nie widzimy działań politycznych odpowiadających skali zagrożenia. Kolejne rządy zbyt długo odkładały decyzje dotyczące transformacji energetycznej i adaptacji do zmiany klimatu, podczas gdy obywatele, samorządy i przedsiębiorcy coraz częściej samodzielnie podejmują wysiłki zmniejszania emisji i dostosowywania się do nowych warunków. Czy zgadzają się Państwo z takim opisem sytuacji? Czy zgadzają się Państwo z tą wizją, którą mają naukowcy, jeśli chodzi o te zmiany i odpowiedź, a raczej brak odpowiedzi rządzących na to? 22 44 044. Proszę dzwonić po ten numer. 22 44 044. Jest z nami pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
3: Dobry wieczór, więc ja ogólnie zgadzam się z tym listem. Na pytanie, czy jako państwo, społeczeństwo jesteśmy przygotowani do zmian klimatu, a zwłaszcza do kierunku, w którym one idą, odpowiadam definitywnie nie. I teraz podam taki jeden przykład. Jeden, ale bardzo znamienny przykład, który bardzo dobrze znam, ale nim do niego przejdę, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mówiąc o planowaniu przestrzennym, jeden z panów użył terminów urbanistyka i to dotyczyło miast i potem powiedział agrarystyka. Ja nie znam jego terminów. To, co dotyczy wsi, budowania, to jest ruralistyka, angielskie rural.
2: Także, a proszę podać ten przykład, o którym pan mówił, że on udowadnia tezę, że...
3: Dobra, już przechodzę. Jeszcze tam, gdzie było betonozie, rewitalizacja. To nie rewitalizacja. Rewitalizacja co innego znaczy. W ustawie o rewitalizacji jest bardzo dobrze to wyjaśnione. Tutaj prawdopodobnie chodziło o rewaloryzację, modernizację, remonty. A przykład taki.
2: No właśnie, przykład.
3: Ja jestem z Płocka, znam tutejszy przemysł, znaczy rafinerię petrochemię bardzo dobrze i wiem, że w założeniach do projektowania instalacji podawanych jeszcze w latach 70., 80., a nawet 90., podawano maksymalną temperaturę powietrza latem na 27 stopni Celsjusza. To niby drobna rzecz, teraz jest 32, to nic nie jest, 35 to jest gorąco, ale bywa i 40. A konsekwencją tego jest taka, że i tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz. Rafineria, upraszczając, to jest podgrzewanie i chłodzenie. Podgrzewanie, odparowywanie, doprowadzanie do wrzenia, odparowywanie i chłodzenie tego, co odparowywało. I w momencie, gdy się, a chłodzi się między innymi również powietrzem, w tak zwanych chłodnicach powietrznych, więc gdy się przyjmie maksymalną temperaturę powietrza na 27 stopni, a ona ma 35, a bywa, że i więcej, to nie można chłodzić. W związku z tym są zakłócenia w procesie. I takich instalacji ja znam dużo, mógłbym wymienić, ale to państwo

0: nic nie da, bo to ja wiem.
1: Ale to techniczna rzecz, panie Pawle.
0: Czy ma pan to jest bardzo techniczna rzecz.
1: Ja rozumiem, że to jest do zmian, tylko czy pan na przykład w Płocku widzi, że miasto w jakichkolwiek...
0: Zatrzymajmy się przez chwilę przy tym przykładzie moim.
1: Tak.
0: To je zostało uświadomione, ale dopiero powiedzmy około roku 2000, może krótko przed 2000, ale tak. To, co zostało zbudowane wcześniej, tego się tak zmienić nie da.
1: Rozumiem.
0: To wie pan, to i tak dalej. W związku z tym radzą sobie, trzeba sobie radzić jakoś. W związku z tym na tak zwane chłodnice powietrzne, gdzie powinno wystarczyć chłodzenie powietrzem, leje się wodę. Tyle, że ta woda jest twarda. Ona zapiera coś, co na koniec po odparowaniu robi się kamieniem, a ten kamień w ogóle nie przewodzi ciepła. I w związku z tym, wie pan, po roku, dwóch polewania taką wodą, po prostu ta fabryka wymaga remontu.
1: Rozumiem.
0: I to jest problem.
1: Końcu zapytam, panie Pawle, czy jak pan patrzy na Płock i ostatnie dni, ma pan wrażenie, że jakoś samorząd w Płocku... Spróbował się wziąć za te temperatury?
0: Panie redaktorze, ja nie chcę panu komplementu, który kiedyś panu powiedziałem, a pan był z niego zadowolony. Nie chcę powiedzieć, samorząd w tej sprawie nic nie może zrobić tak, żeby zareagować. Samorząd tylko robi bardzo długo po prostu robi głupoty. Na przykład pozwala deweloperom ciąć drzewa, budować tam, gdzie nie powinni budować. W przypadku Płocka chodzi o skarpę.
1: Tak, wspominał pan kiedyś o tym, ale generalnie ma pan taki zarzut do samorządu w Płocku, że on pozbawia miasto zieleni, tak?
0: Tak. Pozbawia miasto zieleni i nic nie robi. Albo przynajmniej robi, że będą nasadzenia, że się posadzi za jedno drzewo, wie pan, takie powiedzmy 80-100-letnie, że się posadzi 20 patyków, z których 19 nie dożyje, nie przeżyje. Wie pan, to jest, na tym to polega. Potem, wie pan, betonoza. No wie pan, no po prostu ja widzę projekty, które są, zmiany placów i tak dalej. Wszystko, wie pan, wygrywają projekty polegające na wybetonowaniu albo na wyłożeniu...
1: Ale to pan mówił, czy któryś inny słuchacz, czy słuchaczka z Płocka kiedyś, że będzie zmiana tego projektu, że nie wiem, czy u państwa na jakimś rynku nie miało być zieleni w ogóle, teraz samorząd stwierdził, że jednak będzie zieleń.
0: Czy pana, jak partia... Jak partia mówi, to mówi. Wie pan, no to jest takie kiedyś,
1: panie,
0: to było,
1: Pawle,
0: wie pan.
1: Tak.
0: Proszę pana, to jest tak. To temat, wie pan, co
1: rozumiem.
0: Zostanie zrobione i tak dalej.
1: Tak,
0: wie pan,
1: a co jest zadeklarowane?
0: Zostanie zrobiona kolejna głupota, wie pan, i tak dalej.
1: Panie
0: wie
1: Pawle, pan, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł z Płocka był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Łukasz z Pomorza. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
2: Dobry wieczór wszystkim. Panu
1: słuchamy również
2: najbardziej, bo pan prowadzi wspaniale te programy. Ja już kiedyś mówiłem sobie, że więcej nie zadzwonię, bo nie mam nerwów.
1: No i dzwoni pan. Witamy, panie Łukaszu.
2: Pan mówi wspaniale. I państwo naukowcy 80, to no to chwała im za to, co zrobili. Ja uważam, że to powinni robić nie 80, a 800. Albo prawie wszyscy naukowcy, bo ja też jestem po oceanografii i w 2001 roku skończyłem studia, urodziłem się w 73, a w 76, tak miałem 3 latka, została taka książka wydana przez Klub Rzymski, nazywa się Granice Wzrostu. To jest taka właściwie Biblia, podstawowa cegła dla ekologów, którzy interesują się też polityką i gospodarką.
1: Panie Łukaszu, w kontekście pytania o działanie władz, pan by polecał lekturę wspomnianej przez pana książki, tak?
2: No bo tam jest podane 4 przykłady. Przykład rzymski, czyli nic nie zmieniamy, produkujemy więcej, zużywamy więcej i mamy to, co mamy, czyli upały, nawałnice i sztormy i tak dalej. Potem jest przykład szkocki, czyli oszczędzamy, grecki, czyli oszczędzamy, jesteśmy skromni. I przykład buddyjski jest jeszcze rozwoju cywilizacji. To pamiętam, 76 rok, czyli politycy mówią wszystkim, tłumaczą, że słuchajcie, możemy rozwijać się duchowo, czyli jakby w kontekście religijno
1: etycznym. Panie Łukaszu, jak rozumiem, pan jest zwolennikiem tej buddyjskiej wersji, tak?
2: Nie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby uświadamiać, czyli część ludzi na pewno będzie chciała być jak Rzymianie, czyli pić i rozumiem wino i taniec i rozrywka. Mam nadzieję, że coraz mniejsza część. Część ludzi będzie chciała trochę pooszczędzać, produkować mniej, a część na pewno będzie wybierała, tak jak pan, może rower i, nie wiem, galerię sztuk, gdzie będzie oglądała piękne obrazy sprzed 100 lat. Ale wie pan, to należy zacząć od polityków, że tak jak pan po politologii mówił, że po prostu politycy powinni mieć świadomość, że jeżeli nie zmienimy nic, to czeka nas klęska, globalna klęska, kryzys klimatyczny. No i to, co będzie 40 stopni, to będzie przez całe lato, tak jak jest w Hiszpanii, wie pan. To tyle. Ja myślę, że na polityce do tej pory 3 na szynę dostają, 3 minus. A powinni mieć już 4 plus, wie pan.
1: Panie Łukaszu, a jeszcze na koniec jedno pytanie. Tam, gdzie pan mieszka, jak pan się rozgląda, ma pan wrażenie, że władze samorządowe cokolwiek robią, na przykład, nie wiem, pilnują, żeby drzew nie wycinać, albo, nie wiem, postawili chociażby gdzieś, nie wiem, źródełko z wodą, nie, cokolwiek. Ma pan taki przykład pod ręką?
2: Ja mieszkam na zachodnich rubieżach Gdańska, gdzie jeszcze w 72 roku był powiat kartuski, taka Gdańsk-Okoski to się nazywa, czyli przedmieścia. I właśnie jestem na rowerze, wie pan, i sobie oglądam i myślę, że życie jestem na granicy drogi, pola, rośnie pszenżyto, wie pan, że jakby ducha narodu podtrzymują rolnicy w tym kraju, czyli rolnicy próbują zachować swoją jakąś twarz narodu, wie pan, to, że jakby balansują na granicy Unii Europejskiej, gospodarki i według mnie teraz wchodzę właściwie przez miedzę na pole, gdzie rośnie, wie pan, co owiesz. Owies. Mam nadzieję, że ten owies nie idzie na spalenie, bo będzie tańszy niż węgiel, wie pan. I to jest, uważam, że rolnicy robią w tym kraju 75% roboty. I tyle powiem. Dziękuję serdecznie. Nie władza, tylko rolnicy. Dziękuję bardzo.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Łukasz z Pomorza był z nami. Nie wiem, czy wszyscy państwo się zgodzą z tym, szczególnie rolnicy, którzy do nas zadzwonią, którzy są w bardzo... Przecież to nie jest jedna jednorodna grupa, ale być może ktoś do nas zadzwoni i opowie, jak to widzi ze swojej perspektywy. Pod numer 22-44-044 pan Andrzej z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry.
1: Słuchamy pana.
3: Ja bardzo szybciutko, bo właściwie zgadzam się z moim poprzednikiem, że dużą rolę odgrywają tu politycy. Wydaje mi się, że ich niejednokrotnie decyzje, które chyba bardziej są zależne od jakiejś takiej ludzkiej chciwości, a nie kierowaniu się jakimś... Losem.
1: Panie Andrzeju, ale chwileczkę. Przed chwilą pan Łukasz z nami był. Gdyby pan był politykiem i rolnicy by powiedzieli, to nie jest kwestia chciwości, poprosimy o odszkodowanie z budżetu państwa za suszę, która w tym roku jest straszliwa, to co, nie dałby pan? To nie jest kwestia chciwości. Dałby pan pieniądze jako polityk przecież, prawda?
3: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że bym dał oczywiście, tylko że wszystko polega na tym, że tutaj na dole gdzieś my, zwykli ludzie, którzy widzimy akurat wokół Warszawy, mieszkam na obrzeżach i widzę, jak no niestety są na przykład wycinane drzewa, za dużo tych drzew, żeby kłaść nowe tory, bo jest cała sprawa linii Otwockiej, która teraz jest, powstaje. I tak naprawdę te konsultacje społeczne, które powinny być, jakby ludzie wiedzą, myślę, jak do tego, bo widzą, jak się ten klimat zmienia. Widzą i tu chodzi o to, żeby na przykład, nie wiem, no trochę jakoś zmienić ustawy, żeby tym deweloperom nie dawać takich możliwości na przykład budowania studni tam, gdzie nie ma wodociągów, tylko jednak, żeby miasto lub państwo te wodociągi ciągnęło i jakby powstawały, żeby nie było tych studni, żeby to jakby ktoś kontrolował, ale też żeby były właśnie konsultacje społeczne wśród zwykłych ludzi, którzy mieszkają i widzą, jak się ten krajobraz zmienia.
1: Panie Andrzeju, ale na chwilę zróbmy taki eksperyment myślowy. Tak. Załóżmy, że w Polsce są naprawdę dobrze robione, solidne konsultacje społeczne, wszyscy mogą się wypowiedzieć i pan jest przekonany, że ktoś, kto usłyszy, że musi kupić droższe mieszkanie, bo musi być odporny na zmianę klimatu, bo trzeba pociągnąć tam wodkan, bo coś tam, to w takich konsultacjach nie powie, to ja wolę jednak tańsze.
3: Wie pan co, ja mam dzieci. Jeżeli ktoś mi powiedział, że będzie ciężka zima i muszę kupić droższe kurtki, to jednak bym się zawziął i kupił te droższe kurtki, żeby były cieplejsze.
1: Ale to widzi pan, pana analogia z rodziną jest ciekawa, ale czy w takich konsultacjach wszyscy się traktują, cała społeczność, jak jedna rodzina? Czy...
3: No, fajnie było. Przed chwilą mówiliście państwo o wspólnotowości. To jest chyba bardzo jakby udana porównanie, że ta wspólnotowość jest bardzo ważna, tak, żeby ją budować i żeby się słuchać nawzajem i żeby nawet, nie wiem, dzielić się samochodami, dzielić się tym wszystkim, co mamy, tymi naszymi dobrami, bo te dobra za chwilę, nie chcę mówić, co się z nimi stanie, ale a zostaną nasze dzieci, które będą musiały żyć jakoś w tym świecie, który nadchodzi.
1: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Andrzej z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Wioletta z Siedlec jest z nami. Dobry wieczór, pani Wioletto.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
4: Ja chciałam ci podzielić taką refleksją. Jestem Siedlec. Tutaj tak samo. Więcej blokowisk jak drzew. Tak powiem, że no niszczymy przyrodę. Niszczymy, strasznie niszczymy przyrodę.
1: A ma pani wrażenie, że to ostatnio jest dyskutowane? Częściej pani rozmawia z sąsiadami, sąsiadkami, ze znajomymi o tym, że tej zieleni, bo rozumiem problemu,
4: tak,
1: jest brak
4: brakuje,
1: zieleni w Siedlcu.
4: Brakuje, brak.
1: Ale to jest temat? Ludzie o tym rozmawiają?
4: Tak, tak. Właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy na ten temat z sąsiadką i żeśmy doszły do porozumienia, że przez to wszystko, że są wycinane drzewa i to wszystko, to klimat właśnie się ociepla. Kiedyś też były lata, były, ale nie było tyle blokowisk.
1: No dobrze, no ale to ma jakiś wpływ na... Nie, nie, sądzi pani, że w Siedlcach, czy samorząd, czy jacyś radni w Siedlcach to traktują to poważnie? Coś pani kojarzy, że ktoś z nich na ten temat rozmawia?
4: Nie wiem, czy ktoś wyciągnął z tego wnioski. Właśnie nie wiem.
1: No ale to, ale zaraz, ale to będą za 2 lata z następne wybory samorządowe i myśli pani, że wtedy będą ludzie już radni i radne chciały dojść do władzy i będą o tym mówić ludzie, czy...
4: No ja chciałabym, żeby tak było. No nie wiem, co będzie.
1: Rozumiem. Pani Wioletta, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Wioletta z Siedlec była z nami. Aczkolwiek ten obraz, który pani Wioletta opisała, no to myślę, że nie tylko Siedlec dotyczy. No. W bardzo wielu polskich miastach, miejscowościach rzeczywiście te drzewa i to niestety również te, które dają solidny cień, są wycinane. Ale zatem później za to są sadzone inne. Pan Przemysław z Garbolina. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
5: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
5: No ja to taki jestem ciekaw, kiedy nastąpi coś takiego, że będziemy szanować to, do czego nas tak namawiają, czyli do OZE, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. I tak sobie wbiłem w Google, ile w zeszłym roku zmarnowaliśmy tej energii. Okazuje się, że dwukrotnie więcej jej zmarnowaliśmy niż w 2024 roku. No, z tego jest jeden wniosek. Namawiają, a nic nie robią ku temu, żeby ją efektywnie wykorzystywać. Co by się przyczyniło do zmniejszenia emisji, co by może jakiś tam...
1: A czemu? Panie Przewodniczący, a czemu politycy nigdy nie powiedzieli nikomu, że mamy coś oszczędzać?
5: Bo rządzą nami monopoliści. Ja chciałem w zeszłym tygodniu zmienić sobie taryfę i zrobić na tą ekologiczną G12E. I się okazuje, że fajnie, bo tam opłata dystrybucyjna spada z 40 groszy na 4 grosze. No to super, zachwycony. Już miałem się do tego zabierać. A tu się okazuje, że muszę zapłacić co miesiąc opłatę handlową w wysokości 40 zł. To znaczy, że muszę 1000 kilowat zużyć, żeby mi się ta opłata zwróciła. No to kto przy zdrowych zmysłach zapłaci 40 zł miesięcznie, co da mu tam 500 czy 600 zł rocznie, żeby bawić się i udawać, że ktoś w ten sposób oszczędzi, podczas gdy on nic nie oszczędzi.
1: Zaczynam rozumieć, panie Przemysławie, z czym pan dzwoni. I przykład na to, o czym pan mówił na początku. Czyli pan został zmuszony do oszczędzania, jak rozumiem.
5: Nie, chciałem po prostu jeszcze bardziej oszczędzać. Chciałem wykorzystywać tą energię w tych godzinach, kiedy ona jest super tania. Bo
1: to miał pan na myśli.
5: Myślałem,
1: że pan
5: się okazuje.
1: Ma pan pretensje do polityku. To ja pana inaczej zrozumiałem, że powinniśmy więcej oszczędzać energii, przedmiotów i tak dalej.
5: Nie, no to...
6: Nie, rozumiem. No to ma pan odpowiedź, dlaczego że nas polityków nie namawia nas do tego. Bo nikt z nas nie chce oszczędzać, ani pan, ani ja.
5: Nawet tu nie trzeba nic oszczędzać, trzeba po prostu racjonalizować to, co się ma. Czyli jeśli ktoś mówi nam o OZE i nas namawia do tego i stawiamy farmy za grube miliardy, teraz chyba tam na Bałtyku, no to ludzie, nie matujmy tej energii, no po prostu tak mnie to irytuje, że...
6: Ale irytuje pana naprawdę, czy to jest taka figura retoryczna? Czy kiedyś pan wszedł do sklepu, zobaczył drzwi otwarte, włączono na full klimatyzację i powiedział pan na przykład ekspedientowi, ekspedientce, panie, dlaczego pan marnuje energię?
5: No raz w urzędzie zapytałem, dlaczego jest tak, że drzwi są taką stopką przyparte, wie pan?
6: No.
5: Podczas gdy klimatyzacja w środku chodzi. My nie na to nie mamy wpływu, my tu tylko pracujemy, tak? To jest z góry prikaz, żeby klienci, to znaczy, żeby petenci wiedzieli, że urząd jest otwarty. Mówię, no przecież i tak wiedzą, bo jest od 8 do 15 napisane, że jest otwarte, tylko po co klimatyzator chodzi, jak są drzwi, no przecież otwarte. Ale nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że po prostu energia już jest wyprodukowana, tylko my ją po prostu nie umożliwiamy takim zwykłym szarym robaczkom wykorzystanie w tych godzinach, w których ona jest de facto praktycznie darmowa, ponieważ narzucamy na nich opłatę handlową i ta opłata handlowa sprawia, że oni powiedzą, nie, no tylko głupi by się dał nabić butelkę.
6: Ja rozumiem, tylko pan stosuje liczbę mnogą do bardzo różnych kategorii ludzi, do władzy, do firm, które zarabiają na tym, do takiego, by pan miał pretensje do Orlenu, że ma za duży narzut na benzynę. No przecież oni na tym zarabiają, to jest prywatna firma, tak samo no, jak ktoś to prąd sprzedaje.
5: Tak, no właśnie, no ale po to są nam politycy potrzebni, żeby te prywatne firmy, które są monopolistami, nie narzucały tych opłat handlowych, tylko żeby to regulować w ten sposób, że no jeśli się staramy o klimat, jeśli już mówimy A w postaci OZE, to mówmy w postaci B, róbmy taryfy dynamiczne i dajmy ludziom możliwość korzystania z tego w
6: jest
5: taki
6: jeden
5: sposób,
6: problem.
5: Żeby ich nie ograniczać.
6: Tak. Panie Przemysławie, ma pan rację, tylko jest jeden problem. Myślę, że zaraz ktoś zadzwoni i złapie mnie albo pana za słówko. Jeśli prąd będzie chociaż trochę tańszy, to ludzie w Polsce zaczną go więcej używać. Zawsze tak to działa.
5: No ale teraz my go po prostu, no nie wiem, na przykładzie wody, my go po prostu wylewamy, tak? My go mamy już wyprodukowane.
6: Jest pan pewien, że trzy razy pan nie sprawdza, czy zostawił pan włączone światło? Większa część z nas tak robi, pan też, jestem przekonany.
5: Ale nieważne, czy my go zużyjemy, on już jest wyprodukowany, tak?
6: To sprzedajmy, sprzedajmy na zachód.
5: Nie,
6: za grube euro.
5: naszym ludziom, którzy, człowieczkom, którzy mogliby go wykorzystać w tych tańszych godzinach, ale nie nawalajmy na nich opłat handlowych. No, dla mnie to jest jakiś totalny kuriozum, bez sens.
6: Ale panie Przemysławie, ale tak działa kapitalizm, ja nie rozumiem pana zdziwienia. Tak to wszystko działa. No nawet jak naprawdę jest wysokie koszty benzyny, to, czy tam...
5: No tak, ale nie możemy się poddać kapitalizmowi, bo to mamy rządzących, żeby rządzący sterowali, jak ten kapitalizm, jakie ramy mamy i w jakich ramach ma działać. No jeśli się rzuci wszystko na kapitalizm, to faktycznie już po planecie jest. To już pan i ja...
6: Świetna puenta w ogóle dzisiejszych rozważań. Panie Przemku, to było naprawdę dobre. To było naprawdę dobre.
5: Pewnie tak, sztucznej inteligencji i właścicieli sztucznej inteligencji i tych wszystkich centrów AI nie interesuje, czy ludzie wokół mają wodę, czy oni będą mieli energię. Tak. Oni pożrą taką ilość energii i taką ilość wody po to, żeby to funkcjonowało, żeby pan sobie, ja mógł na Google zapytać o jakąkolwiek głupotę, która
6: na
5: wygeneruje...
6: Co zrobić, żeby tańszy prąd kupić?
5: Tak, no i tam będzie albo czy sztuczna inteligencja zagraża rozwojowi ludzi, albo egzystencji ludzi i ona ci odpowie na to, tylko że ona zużyje przy tej ilości taką ilość wody, że ona ci nie zagrozi wybuchem bomby atomowej, ona zagrozi tym, że po prostu nie będziesz miał wody do picia człowieku.
6: Tak. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za to spojrzenie. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja zgadzam się z pańskim przedmówcą, naszym przedmówcą. To jest... ten problem właśnie. Nikomu nie zależy na tym, żeby było taniej, lepiej. Jeżeli chodzi o przygotowanie mojego miasta do tych upałów, no nie wiem, co pan przez to rozumie, ale ja nie widzę nic zupełnie. Zero. Tramwaje mają klimę i one tam sobie jeżdżą. Co drugi ma mniej więcej klimę, ale poza tym nie ma żadnej...
6: Panie Krzysztofie, to zapytam tak, zainspirowany telefonem od pani Wiolety z Siedlec. A ma pan wrażenie, że miasto pilnuje tego, żeby deweloperzy nie wycinali drzew, żeby one dawały jakieś cienie, obniżały temperaturę w mieście? Jaka jest polityka wobec zieleni w Poznaniu z pana perspektywy?
7: Ja tego tak bezpośrednio nie obserwuję, ponieważ do miasta wybieram się rzadko. Jak nie mam tam interesu, to nie jeżdżę, ale za prezydenta Jaśkowiaka na pewno betonoza zwiększyła się chociażby na rynku azarskim, który został, no, zlikwidowano piękny trawnik, krzewy i to taki, wie pan, o długości 50 metrów na 40. W tym miejscu zostało to wybetonowane, jakieś gazony porobione. Nie podoba mi się to. Natomiast w domu, no to dbamy tak, jak wszyscy dbamy. Gdzieś tam przenoszę się na południu, staram się w dzień nie przebywać, a raczej gdzieś tam od zachodniej strony, wtedy w domu mam chłodniej. Jestem bardzo sceptyczny co do tego, że współczesne władze mogą cokolwiek zrobić. Władze mają problem z sobą, jak tutaj zapewnić sobie reelekcję i to ich głównie zajmuje. Natomiast co by tutaj na to poradzić? Nie sądzę, żeby one w ogóle wiedziały. To nie jest ten poziom zainteresowania i wiedzy. Panie redaktorze, jeżeli minister klimatu po dwóch latach pracy nad uruchomieniem nowego parku u dorzecza Odry, zapytany, ile jest parków narodowych, mówi 9-10, a parków jest 20-21. To o czym to świadczy?
6: No, że niewiele jest parków.
7: Minister nie pomoże nam w niczym.
6: Rozumiem, że pana krytyka akurat ministra klimatu polega na tym, że pan nie widzi żadnych działań, które by coś miało wspólnego ze zmianą klimatu i upałami, tak?
7: Ja widzę chaos, proszę pana. Minister klimatu na przykład w stosunku do koni z Morskiego Oka od 1 maja tego roku miało jeździć 16 elektrycznych busów. Nie jeździ żaden. W niedzielę zwolniono konie z tego kursu morderczego, ale cały czas jeżdżą na tej trasie. I minister oświadczyła, widziałem jej oświadczenie, że po prostu to się jej nie udało.
6: No, rozumiem, panie Krzysztofie, ale mimo wszystko dzisiaj rozmawiamy o tej najbliższej rzeczywistości, takiej, ja wiem, że tylko z Poznania do Zakopanego...
7: Ale najbliższa rzeczywistość ma też swoją historię, prawda?
6: No ja, tak samo jak ten trawnik, który zniknął i te krzewy, które zniknęły.
7: Tak jest, i ten trawnik wymagał cięcia, a w tej chwili do gazonów tam, czy gazony nie wymagają cięcia i był piękny rynek ze straganami, teraz zrobiono jakiś dziwny dach z plastiku i się to zupełnie nie podoba. Stragany tam są właściwie ozdobą, są jak gdyby taką nowoczesną instalacją na temat...
6: Ale to pomaga, panie Krzysztofie, pomaga na upały, czy wręcz przeciwnie?
7: Ja tam nie chodzę w upały, bo to ten dach całkowicie uniemożliwia emisję ciepła z gruntu. Proszę pana, mi się to nie podoba.
6: Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił, panie Krzysztofie. Do usłyszenia. Pan Karol z Katowic jest z nami. Dobry wieczór, panie Karolu.
8: Witam serdecznie. Dobry wieczór. A właściwie na dwór. Chciałem powiedzieć o takiej inicjatywie Nadleśnictwa Kłobuck w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która polega na tym, że lasy 40 lat temu wybudowały wodociąg, który zaopatruje mieszkańców takiej małej miejscowości Nowy Folwark, byłych pracowników leśnych, i przez 40 lat ten wodociąg hulał. Obecnie w ramach rozwijania możliwości gospodarowania wodą przez mieszkańców poinformowano, że lasy likwidują ten wodociąg i ludzie mają budować sobie studnie głębinowe. Ale co za tym idzie, to jeszcze na dodatek pani kierownik tego obiektu szkółkarskiego, z którego zaopatrywano ten wodociąg, od jakiegoś czasu, jakby złośliwie, od czasu do czasu zakręca wodę i mieszkańcy na przykład na soboty, niedzielę nie mają wody.
6: A mieszkańcy nie mają alternatywnego ujęcia, a tam nie ma możliwości, żeby podłączyć to do sieci wodno-kanalizacyjnej w tej gminie? Jak to wygląda?
8: Tylko trzeba chęci. Tylko trzeba chęci i trzeba innego podejścia, ale jeszcze jest najgorsza sprawa, to taka, że bo to się nie da tak w studni głębinowej z dnia na dzień pobudować, bo są terminy i tak dalej, mieszkańcy się starają. Ja mówię, to chodzi o 8 domów, to jest kropla mała. Niemniej jednak są to ludzie. Na stronie internetowej Lasów Państwowych wypisuje się, że nie zapominajmy o wody dla ptaszków. A tu odcina się ludzi od wodociągu.
6: Panie Karolu, bardzo dziękuję za tą historię, którą pan opowiedział. Pan Karol z Katowic był z nami. No, trudno się dogadywać rzeczywiście z instytucją, która jest właścicielem ujęcia wody. No to... trudno oceniać szansę tutaj dogadania się, ale no niestety woda będzie jednym z tych tematów, które coraz częściej będziemy poruszali jako tematy problemowe. Za chwilę informacje. Bardzo chciałem podziękować tym wszystkim, którzy z nami byli, dzwonili do nas albo słuchali nas. Dziękuję w imieniu Marii Andrzejewskiej, która przygotowała i wydawała dzisiejszy program, Adama Brzezińskiego, który go realizował. Za 4 minuty książka na głos, Przesunąć horyzont, 20 lat później, a po 22 Maciej Zakrocki przedstawia. Zaprasza Maciej Zakrocki. Maćku, co dziś w programie?
9: Dobry wieczór, dzisiaj poniedziałek, a więc tematem audycji Maciej Zakrocki przedstawia są sprawy naszej Unii Europejskiej. Wrócę w dzisiejszej audycji do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która miała miejsce w Gdańsku, no bo nie tylko ona była istotna z punktu widzenia tego, kto na nią przyjechał, po znanych polsko-ukraińskich konfliktach, ale oczywiście ważna była z punktu widzenia tego, co tam zostało powiedziane, a nawet, jak słyszymy, podpisanych zostało około 200 kontraktów. No i właśnie, czy możliwe jest w takim razie robienie interesów z państwem, z którym są trudne relacje? To jeden z wątków dzisiejszej audycji. Tuż po 22 zapraszam.
6: A zapraszam Maciek Zakrocki. Z kolei po 23 po informacjach Kamil Wróblewski zaprasza na swój program. Kamilu, z kim i o czym dzisiaj rozmawiasz?
10: Dzisiaj poniedziałek, więc audycja Nic o nas bez was. Jest już teraz nawet ze mną w studiu
11: Hanna Zielińska.
10: Ten głos przez wiele, wiele lat słyszeli państwo na antenie Radia Tok FM i zresztą mogą cały czas odsłuchać w naszych podcastach, bo nic nie ginie, proszę państwa, to co poleci w eter. Hanna Zielińska dzisiaj w audycji Nic o nas bez was oddaje się wspomnieniom. Ja zresztą również, bo swoje drogi zawodowe w Tok FM zaczynaliśmy mniej więcej w podobnych momentach, więc będziemy sobie przypominać moje pierwsze wspomnienie z Hanną Zielińską. Hania też przypomni początki swoje w Tok FM, też jak mnie pierwszy raz zapamiętała, ale też będzie dużo ciekawostek swoją drogą, ale przede wszystkim będzie to podróż w czasie, chociaż też będzie to podróż do innego kraju, no bo dzisiaj Hania od już paru lat mieszka w Norwegii, więc trochę też o Norwegii będzie. Zapraszamy tuż po informacjach Tok FM o godzinie 23:00, audycja Nic o nas bez was z Hanną Zielińską.
11: Zapraszamy.
6: Hanna Zielińska i Kamil Wróblewski zapraszają. Jutro, jak państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM, bo z kolei prowadzić poranek będzie Maciek Kluczka. Po 7:20 odwiedzi go Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, i będzie o kryptowalutach. Wchodzi w życie to unijne rozporządzenie, które ma uporządkować rynek eurowalut. Po 7:40 Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, o aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po godzinie 8:00 Jakub Banaszek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent Chełma, o stosunkach polsko-ukraińskich, ale też o zmianach w systemie zdrowia, a po 8:20 część publicystyczna jutrzejszego poranka. Będzie z nami Katarzyna Przyborska, publicystka, i dr Jarosław Kujsz z Kultury Liberalnej i Uniwersytetu Warszawskiego. To w publicystycznej części poranka, który jutro prowadzi Maciek Kluczka, a już za chwilę książka na głos. Do usłyszenia do jutra, do godziny 20:00 mówi Paweł Sulik.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Reklama.
12: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Słyszała pani dzisiaj rano o porwaniu czwórki Polaków przez bojówki maoistów w okolicach bazy pod Everestem? To straszne, prawda? Dziennikarka przewierca mnie wzrokiem i mierzy we mnie dziarsko mikrofonem. Jak się pani z tym czuje? Czy zamierza pani odwołać wyjazd do Nepalu? Przecież to teraz takie niebezpieczne. Zadaje mi pytanie za pytaniem. Nie, nie słyszałam o porwaniu czwórki Polaków. Jeszcze nie słyszałam, bo rano, jadąc na lotnisko, załatwiałam przez telefon milion spraw i nie słuchałam radia. Wiem natomiast, że z powodu awarii oświetlenia pasa startowego z Okęcia nie wylatują żadne samoloty. Jestem tak zdenerwowana, niewyspana i jednocześnie zdeterminowana, że nie myślę logicznie. Czy porwanie jest straszne? Nie wiem. Nigdy nie byłam porwana, a poza tym nie znam szczegółów tego, co zaszło w okolicach bazy pod Everestem. Jak się z tym czuję? Czuję się zmęczona. Od dawna nie śpię normalnie, nie mam chwili wytchnienia, odpoczynku. Zależy mi tylko na tym, żeby moi rodzice, stojący obok, nie usłyszeli tej informacji, bo gotowi są położyć się w hali odlotów warszawskiego lotniska niczym Rejtan i zabronić mi wyjazdu w ogóle. Jest 27 marca 2006 roku, 9:15 rano. Zaraz mamy wylecieć do Nepalu i chcę utrzymać informację o porwaniu w tajemnicy przed nimi najdłużej, jak się da. Nie mam zamiaru odwoływać wyjazdu. Czy pani w ogóle wyobraża sobie, co to znaczy pracować na coś miesiącami, nie dosypiać, marzyć o czymś tak mocno jak ja o Everestie i teraz powiedzieć: nie lecę? Czy pani wie, co znaczy bieganie miesiącami za budżetem, kompletowanie ekipy, za którą teraz jestem częściowo odpowiedzialna, i wydanie wszystkich oszczędności? Jak mogłabym nie podjąć ryzyka w takiej sytuacji? Żeby nie wiem, co się działo, i tak bym tam poleciała, do jasnej cholery. Mam ochotę wykrzyczeć jej to prosto w twarz. Zamiast tego uśmiecham się szeroko i mówię: proszę pani, jestem pewna, że to tylko nieporozumienie. Z pewnością nasze władze dokładają wszelkich starań, żeby wyjaśnić tę niefortunną sytuację. Nepal żyje z turystyki. Pozwolenie na wejście na Everest dla 7-osobowej grupy kosztuje około 70 tysięcy dolarów, więc miejscowi nie mają żadnego interesu w zniechęcaniu turystów do wypraw w ten rejon. Staram się mówić najspokojniej, jak potrafię, zerkając w kierunku rodziców pogrążonych z kimś w rozmowie. Gdy dolecimy do Katmandu, zobaczymy, jak wygląda sytuacja i postaramy się realnie ocenić ryzyko, dodaje niby na luzie, uśmiechając się do kamery. Naprawdę, nie ma się czym martwić. Rzeczywiście, nie ma się czym martwić, bo grupy maoistów dość regularnie zatrzymują w tym czasie turystów, oczekując od nich w zamian za uwolnienie około 5000 rupii, czyli około 80 dolarów od osoby. Nazywają to podatkiem i jest to tak powszechny proceder, że nikogo nie dziwi. Tę historię słyszę dopiero kilka dni później w Namche Bazar, historycznej stolicy Szerpów, leżącej na trasie do bazy pod Everestem. Opowiada mi ją nasz rodak, Peter Hadyk. Sam dał maoistom taki haracz i dostał nawet pokwitowanie wniesienia opłaty. Na wypadek, gdyby inne patrole też próbowały żądać od niego pieniędzy. Gdy kolejna grupa maoistów zatrzymuje wyprawę, pokazuje się kwit, że dokonano wpłaty na wsparcie dla rewolucji demokratycznej w Nepalu i można iść dalej. Ale wtedy, przed wyjazdem, jeszcze o tym nie wiem. Tymczasem na lotnisku panuje chaos. Odpowiadam na pytania mediów, staram się uśmiechać, dwoje się i troje, zerkając nerwowo na zegarek i na tablicę informacyjną. Na skutek wspomnianej awarii samoloty są uziemione. Nie może być gorzej. Jeszcze tylko kilka zdjęć z banerami sponsorów i nadanie bagażu u bardzo niemiłej pani z Aeroflotu. Mała wojna o to, żeby nie zapłacić za nadbagaż.
Z 70 kg ponad limit godzą się na opłatę za 10 kg, co nie rujnuje wyjazdowego budżetu, który i tak już się skończył. Tylko skąd się wziął nadbagaż? Kilka dni wcześniej z moją menadżerką Martą wysyłamy cargo z blisko toną ekwipunku z Warszawy do Katmandu. Najpierw mój dom zamienia się w magazyn firmy spedycyjnej. Chłopaki zrzucają wszystko w przedpokoju i uciekają do domów, do innych miast. A ja, Ania i Marta, wtedy w 7 miesiącu ciąży, pakujemy szpej wspinaczkowy, sortujemy jedzenie dla całej ekipy i misternie zabezpieczamy namioty. 31 beczek i 17 stulitrowych brezentowych worków pakujemy do mojego terenowego Nissana z rajdu Transsyberia i przewozimy na lotnisko. Kursów jest chyba 6, a mieszkam wtedy na drugim krańcu Warszawy, w zasadzie za miastem i to w lesie. W końcu się okazuje, że pakowanie zajęło więcej czasu, niż się nam wydawało. A w ogóle to zrobił się już piątek po południu. Dzisiaj już tego nie przyjmę. Nie da rady. Słowa celnika na lotnisku brzmią jak wyrok. Kierowniku, no co pan? Pan jeszcze wrzuci to na pakę, bo ekipa w poniedziałek wylatuje do Katmandu i takie opóźnienie zupełnie pokrzyżuje nam plany. Próbujemy przekonać pana jedna przez drugą. Drogie panie, macie tu 973 kg cargo i jak sobie wyobrażacie, że to gdziekolwiek wrzucę? Najskuteczniejszym argumentem w takich podbramkowych sytuacjach okazuje się widoczna ciąża Marty, która ma już wyjątkowo duży brzuch. Kiedy zaczyna opowiadać, jak jest jej gorąco i słabo, wszyscy od razu stają się bardziej chętni do pomocy. Zresztą ten brzuch przepchnął nam niejedną sprawę w urzędach. Tym razem też się udaje.

Niby radość, niby ulga, że to już. Niby jest telewizja i mam się trzymać do końca, a jednak nerwy puszczają i oczy zachodzą mi łzami, co staram się skutecznie ukryć przed ekipą, dziennikarzami, a przede wszystkim przed moimi rodzicami. Nie chcę dokładać im trosk. Dziś sama jestem mamą i myślę o tym, jakie to musi być uczucie, kiedy twoje dziecko cudem wymyka się śmierci, a chwilę później samo się pcha w sytuację obiektywnie niebezpieczną. Tata zaczyna płakać na głos. Przytulam go i pocieszam. Obiecuję, że wrócę, ale przecież każdy wspinacz to obiecuje. Nie każdy słowa dotrzyma. Wtedy jednak wiem, że to już nie czas na dywagacje o zagrożeniach. Ale czy moje ciało będzie funkcjonowało dobrze? Czy nawracający ból kręgosłupa i kolan pozwoli mi zrealizować mój cel? Sama już nie wiem, czy się cieszę na tę wyprawę, czy jednak się boję tego, że poniosę totalną porażkę na oczach całej Polski. Na razie samolot Warszawa-Moskwa się spóźnia. Chciałabym już ruszyć. W końcu odrywamy się od płyty lotniska. Warszawa z okna staje się coraz mniejszym punktem, aż znika zupełnie. Podczas kolejnej przesiadki pan z obsługi naziemnej w Delhi z rozbrajającym uśmiechem przekazuje nam wiadomość o zaginięciu naszych bagaży. Wiem jednak, że nie mam na to wpływu i wierzę, że gdzieś się znajdą. Zjadam szybko kanapkę z kurczakiem i zapadam w sen rozciągnięta na trzech fotelach w hali odlotów indyjskiego lotniska. Pierwszy raz od dawna śpię spokojnie. To, czego nie zrobiłam przed wyjazdem, nie ma już żadnego znaczenia. Mogę patrzeć tylko w przyszłość i naprawdę czuję, jak kamień spada mi z serca. Jedynym źródłem stresu jest 70 tysięcy dolarów ukryte w plecaku, staniku i w moich gaciach. Nie dość, że uwierają, to wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że je mam i zaraz ktoś mnie okradnie. W dniu przylotu do Katmandu zaliczamy jeszcze małą awanturę w biurze Aeroflotu oraz szybki wypad na miasto po szczoteczki do zębów i majtki na zmianę. Wyprawa zaczyna się na dobre. W mieście jest głośno i chaotycznie. Wiele osób chodzi tu w maseczkach na twarzy ze względu na zanieczyszczenie powietrza, które często powoduje infekcje dróg oddechowych. Mimo tych uciążliwości, Katmandu jest miejscem pełnym magii, przesiąkniętym buddyjską duchowością. Panuje tu atmosfera łagodności. Ciepły klimat Nepalu poprawia mi nastrój. 20 stopni na plusie. Oto, czego było mi trzeba. I pomyśleć, że właśnie kiedy w Polsce zaczyna się wiosna, moja ulubiona pora roku, ja wyjeżdżam w himalajskie śniegi i minus 30 stopni. Kompletne szaleństwo.

0: Czasami zastanawiam się, dlaczego zamiast leżeć w spa lub uczestniczyć w rautach, wolę się taplać w błocie, marznąć, znosić niewygody. Chyba po prostu to jest moja droga do szczęścia. Tylko skrajne zmęczenie, pokonanie własnych słabości i sił natury sprawiają, że czuję, że żyję. Dają mi radość i zadowolenie. Możemy przejść przez życie, nie zaznając krańcowego wyczerpania. Jestem zmęczona w pracy, robię sobie przerwę na kawę. Biegam, uprawiam sport. Kiedy mam dość, mogę się po prostu zatrzymać. W górach można się zmęczyć do granic wytrzymałości albo wręcz je przekroczyć. I wtedy może już nie wystarczyć sił na zejście do bazy. I właśnie to jest dla mnie tak fascynujące. Zmobilizowanie organizmu do wysiłku, o który nigdy bym siebie nie podejrzewała. Gdzie leży granica moich możliwości? Kiedy nadejdzie ten moment, gdy nie wystarczy mi już sił na drogę powrotną? Wierzę, że w sytuacji ekstremalnej, ostatecznej, można poznać prawdę o sobie. Dotknąć czegoś niezbadanego, potęgi drzemiącej w każdym człowieku. Żeby jednak tak się stało, musiałam w tę potęgę uwierzyć właśnie wtedy, kiedy byłam na samym dnie. Kiedy wydawało mi się, że to już koniec. Że pomiędzy mną a moimi marzeniami rozciąga się przepaść nie do przebycia. Niestety magia Katmandu ulatuje, gdy przekroczy się próg jakiegokolwiek urzędu. Wszechobecna biurokracja, samowola urzędników i gigantyczna korupcja. Od lotniska, na którym trzeba smarować, żeby odzyskać zgubione cargo, aż do bram Parku Narodowego Sagarmata. Wydawanie pozwolenia oraz negocjacje z nepalskim partnerem w sprawie szczegółów wyprawy trwają długo, są żmudne i frustrujące. Cena za usługę czy określony dokument jest umowna. Podaje się ją wprawdzie oficjalnie, ale zawsze się okazuje, że urzędnicy oczekują więcej, powołując się na rozmaite szczególne okoliczności. Te mało przyjemne rozmowy więcej mają wspólnego z targowaniem się niż załatwianiem formalności. Akurat ja nie lubię i nie umiem się targować. W końcu stawiamy się w Ministerstwie Kultury, Turystyki i Lotnictwa Cywilnego Królestwa Nepalu, które wygląda jak komisariat milicji obywatelskiej z czasów PRL-u. Musimy złożyć podpisy i odebrać oficjalne pozwolenie, czyli permit na zdobycie góry gór. Jesteśmy jedną z 25 ekip, które tego roku postanawiają wejść na Everest od strony południowej. Przedstawiciel ministerstwa jest drobnej budowy, ma zdecydowanie za duży garnitur i minę: co ja tu właściwie robię? Od pierwszego momentu staramy się czarować urzędników, żeby stworzyć jak najlepszą atmosferę. To pozwala nam w miarę swobodnie kłamać. Macie telefony satelitarne? Nie. Macie radia do komunikacji? Walkie-talkie? Nie. Może to nie jest zbyt eleganckie, ale za pozwolenie na używanie telefonu satelitarnego musielibyśmy zapłacić po $3000 za sztukę, a za każdy radiotelefon $1500. Pozostaje jeszcze kwestia zadeklarowania liczby wnoszonych butli. Mamy ich 35, kartuszy z gazem około 100. Z założeniem, że po zejściu każda brakująca sztuka to słone kary dla wyprawy. Na koniec wpłacamy jeszcze $4000 depozytu za śmieci. Jeśli nie zniesiemy z bazy wszystkich odpadów, ta kwota przepadnie. No cóż, warto pilnować każdego papierka. Widziałam zdjęcia stert odpadów zalegających pod śniegiem na przełęczy południowej na zboczach Everestu i oburza mnie to. Zasady utylizacji są proste, choć ich egzekwowanie bywa iluzoryczne. Wspinacze mają zabrać to, co wnieśli. Resztki jedzenia zabiera się osobno. Ludzkie odchody trafiają do beczek wyłożonych workami, które ktoś musi znieść na dół. 20 lat później skala problemu jest dużo większa. Pogłębił się też problem globalnego ocieplenia. Szacuje się, że na zboczach najwyższej góry świata wciąż zalega około 50 ton śmieci. Topniejący lód odsłonił to, co przez dekady było zakonserwowane w lodowcu. Plastik, resztki jedzenia, fragmenty sprzętu, a także ludzkie ciała. Zmiany klimatu odkryły wszystko, co jest dowodem naszego braku szacunku do natury. Smutna to refleksja.
1: Martyna Wojciechowska przeczytała kolejny fragment swojej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontacje z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
3: Iran chce samodzielnie rozminować Ormus. Jutro kolejne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Krzysztof Gawkowski chce odwołania prezesa NFZ, wcześniej jednak pogadanka z premierem. Polskie tenisistki nie poradziły sobie na Wimbledonie. Hubert Hurkacz jednak nie może narzekać. Minęła 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Wiceszef MSZ Iranu Kazem Garibabadi przekazał, że tylko jego kraj będzie zajmował się rozminowywaniem cieśniny Ormus. Jak podkreślił, Teheran nie zgadza się na udział innych państw. O udziale Francji w takim przedsięwzięciu mówił wcześniej prezydent Emmanuel Macron. Spotkał się on dziś z sułtanem Omanu, a po spotkaniu przekazał, że oba państwa będą współpracować, między innymi właśnie przy rozminowywaniu cieśniny. Irański wiceminister zaznaczył, że sytuacja jest złożona i delikatna oraz zalecił, by Francja jej nie komplikowała jeszcze bardziej. A już jutro mają się odbyć kolejne rozmowy Iranu i USA. Wysłannicy obu państw mają rozwiązać spór dotyczący cieśniny. W nocy oba państwa zgodziły się na wstrzymanie wzajemnych uderzeń. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
4: Przedstawiciele Waszyngtonu i Teheranu mają spotkać się w Katarze i tam omówić wszystkie możliwe punkty wspólne dotyczące zasad w cieśninie Ormus. Nieporozumień co do zapisów dopiero co wynegocjowanej umowy jest na tyle dużo, że miniony weekend znowu upłynął pod znakiem wzajemnych ataków. W obawie przed dalszą eskalacją w regionie ceny ropy zaczęły nieznacznie rosnąć. Problem w tym, że żadna ze stron nie ma do siebie zaufania, mówił w TOK FM Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints.
5: W związku z tym demonstrują z użyciem siły swoją determinację, aby wyegzekwować literę porozumienia.
4: Iran utrzymuje, że nie odda kontroli nad cieśniną Ormus. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia, a prezesa tej instytucji należy odwołać, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jako uzasadnienie wskazał przede wszystkim to, że wynagrodzenia lekarzy stanowią ponad połowę budżetu NFZ. Według doniesień jutro z prezesem funduszu ma spotkać się premier Donald Tusk. W rozmowach ma również uczestniczyć ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Mają oni poruszyć temat bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań w związku z informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że gdyby istniała taka możliwość, wystartowałby w wyborach z jednej listy z Szymonem Hołownią. Jego zdaniem obecnej liderce Polski 2050 Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz bliżej jest do partii Razem niż do własnego ugrupowania. Podkreślił przy tym, że pamięta tylko dobre chwile z Szymonem Hołownią i że wspólnie odnieśli wielki sukces. Według nieoficjalnych informacji Szymon Hołownia chce przejąć kierownictwo w klubie parlamentarnym Polska 2050. Obecnie to stanowisko piastuje Paweł Ślis. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz niespodziewanego zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon, ale okoliczności porażki Mai Chwalińskiej były wyjątkowe. Przegrała wprawdzie w trzech setach z Mananchayą Shankagaev z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Hurkacz pokonał zaś w trzech setach Kaspera Ruda, a Norwek był rozstawiony z numerem 11.
6: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jestem zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
3: Tymczasem w meczach naszych Magdalena Fręch przegrała z Anną Kalińską, a Magdalinet musiała uznać wyższość Mirry Andrijewej. Tym samym obie odpadły w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach w Londynie. Fala upałów w Europie powoli dobiega końca. Ostatniej nocy przez Niemcy przeszły gwałtowne burze i nawałnice. Zalane były ulice i powalone drzewa. To efekt 40-stopniowych upałów, między innymi w Berlinie.
7: Dla części z nas to pierwsza wizyta w Berlinie i zupełnie nie spodziewaliśmy się, że może być tutaj aż tak gorąco. Mamy naprawdę dużo szczęścia, że możemy spędzać czas właśnie w tym miejscu przy takiej pogodzie. Piłam już 3 litry wody, a mimo to zemdlałam. Jeżdżę też na rowerze. Jeśli będzie odrobinę cieplej niż dziś, a ja zemdleję podczas jazdy, to naprawdę nie byłoby to nic dobrego. Mam wrażenie, że to jeszcze nie koniec. W końcu mamy dopiero czerwiec, więc wyobrażam sobie, że temperatury mogą wzrosnąć jeszcze bardziej.
3: W Polsce w nocy też mają pojawić się burze, ale więcej o tym już za chwilę w prognozie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami na zachodzie, południu i w centrum kraju. Jutro również zagrzmi, a na termometrach w wielu miejscach znów powyżej 30 stopni. Najcieplej, bo nawet 36 na plusie, będzie na wschodzie i południu. Nad morzem z kolei 22 stopnie Celsjusza.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór, w poniedziałek 29 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Za nami ważna konferencja w Gdańsku na rzecz odbudowy Ukrainy, której współgospodarzami były Polska i właśnie Ukraina. Dobrze wiemy, ile emocji towarzyszyło nam przed jej rozpoczęciem, jak długo trwały spekulacje, kto ostatecznie z Kijowa do Gdańska przyjedzie. Wszystko to wynikało z ostrego sporu o przeszłość, o traktowanie przez naszych sąsiadów ukraińskiej armii powstańczej, takich postaci jak Stepan Bandera. Decyzja polskiego prezydenta, by ukraińskiemu odebrać Order Orła Białego, przesądziła, że Wołodymyr Zełenski nie przyjechał, a władze Ukrainy reprezentowała pani premier Julia Swyrydenko. Było też wielu szefów rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Był kanclerz Niemiec Friedrich Merz, była liczna i na wysokim szczeblu reprezentacja unijnych instytucji.

0: kolejne 90 miliardów euro, które będzie przekazywane w ciągu najbliższych 2 lat, daje silny sygnał biznesowi, że warto, że Europa wierzy w ukraiński sukces, czego innym dowodem jest rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. No i o tych wszystkich sprawach będzie dzisiejsza audycja. Zapraszam. Goście dzisiejszej audycji to pan Dariusz Szymczycha, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I pan Dariusz Ziętek, dyrektor krajowy i członek zarządu International Rescue Committee w Polsce. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zacznę od pytania do Darka Szymczychy. Od razu wyjaśniam, studiowaliśmy razem przez 5 lat, więc znamy się i mówimy sobie po imieniu. I najpierw ciebie chciałem zapytać o taką twoją ocenę, jako też politologa, polityka w pewnym sensie przecież też, szczególnie, że pracowałeś
1: z prezydentem... polityka.
0: Pracowałeś też z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który sam sporo wysiłków podjął z sukcesem, odbudowując czy kształtując relacje polsko-ukraińskie. Właśnie jak ty na to patrzysz, zarówno trochę z tej historycznej perspektywy, jak i dzisiejszej?
1: W sensie emocjonalnym i w sensie politycznym jesteśmy dzisiaj w trudnym i niespotykanym dotąd momencie, bo po okresie pozytywnego wzmożenia, które nastąpiło w efekcie wielkiej tragedii, czyli agresji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę, fali migranckiej, wielkiej ofiarności pomocy na rzecz uciekinierów wojennych z Ukrainy świadczonej przez ludzi, społeczeństwo obywatelskie, samorządy, państwo polskie po okresie, no jakby powiedzieć, cudownych relacji w trudnych okolicznościach, zaczęły dochodzić głosy zmęczenia, zaczęły dochodzić głosy krytyki i to wszystko jakby zostało podbite sporem o historię, sporem o ordery i wygląda na to, że rzutuje to na emocje stosunków politycznych. I patrzę na to bez akceptacji, ponieważ rolą polityków jest budować przyszłość. Rolą polityków jest rozwiązywanie problemów. Rolą polityków jest pojednanie. Rolą polityków jest budowanie empatii między partnerami. Niestety w ostatnich dniach tego brakuje. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego prezydent Zełenski podjął decyzję o nazwaniu oddziału specjalnego imieniem bohaterów UPA i nie wejdę w żadne dyskusje, że mogło być gorzej, bo mogło być bez bohaterów tylko UPA, gdyż w moim przekonaniu w jego otoczeniu są i byli ludzie, którzy rozumieją dwuznaczność takiego upamiętnienia, takiego uhonorowania w kontekście Polski i znaczenia Polski dla bezpieczeństwa Ukrainy. To nie jest jakaś megalomania, ale ponad 90% pomocy wojskowej kierowanej już dzisiaj głównie przez kraje Unii Europejskiej, ale kiedyś też przez Stany Zjednoczone, przechodzi przez Polskę. W Polsce ciągle są szkoleni żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy i jesteśmy krajem, w którym szkoli się największa grupa tych żołnierzy. Nie mogę podać ich liczby. Polska w pierwszym okresie wojny, 22-23, była właściwie poza Stanami Zjednoczonymi największym donorem sprzętu wojskowego dla Ukrainy, bo to było ponad 300 czołgów, około 800 transporterów opancerzonych, czyli nie za zasługi, ale w zrozumieniu znaczenia relacji z Polską należało się powściągnąć przy tej decyzji. Nie rozumiem też prezydenta Rzeczpospolitej, który zamiast próbować wytłumaczyć, wyperswadować, szukać innej drogi załatwienia sprawy, od razu uderzył z grubej rury. Zabieramy order Orła Białego. No i mamy taki moment, który obawiam się, niestety emocjonalnie będzie narastał, choć baza ekonomiczna wygląda bardzo dobrze. Jest rosnąca. Gdyby się odwoływać do takich, Maćku, sformułowań, których próbowano nas nauczyć na studiach w dawnych,

0: ostatnich latach. Nadbudowa nie nadąża za bazą. Baza jest zorientowana na przyszłość, a nadbudowa coraz bardziej jest zorientowana na przeszłość. To się rozchodzi, tak nie powinno być.
1: Ale to jeszcze cię dopytam, jeśli pozwolisz, trochę nawiązując jeszcze do tego wątku mojego pytania, w którym pytałem o czasy prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i właśnie tego budowania dobrych relacji polsko-ukraińskich. Czy te kwestie historyczne to właśnie nie zostały wtedy też jakoś trochę zaniedbane, że właśnie przyjęto taką zasadę, historia była trudna, to o niej nie mówmy, najważniejsza jest przyszłość. I potem jak się właśnie zostawia taką rzecz, ja nie mówię, że teraz to wszystko, co się wydarzyło, jest z mojego punktu widzenia naturalną konsekwencją zaniedbań z przeszłości. Raczej myślę, że jednak jest to też skutek tej wojny i takiej potrzeby mobilizowania społeczeństwa ukraińskiego do dalszej daniny, w tym daniny krwi, że wybór niewłaściwy, pełna zgoda. Natomiast chodzi mi tylko o to, czy nie było właśnie czegoś, co bym nazwał tym zaniedbaniem, powtórzę, w tamtych czasach, że od razu powinno się właśnie te kwestie historyczne, nie wiem, stworzyć znowuż, tak jak było w przypadku Rosji, tu akurat wiemy, nie wyszło, tak? Specjalną grupę do spraw trudnych z takimi znakomitościami, jak w tym wypadku znakomici historycy i znawcy spraw międzynarodowych. No, jak ty to widzisz?
0: To dwa pytania właściwie w jednym. No bo prezydent Aleksander Kwaśniewski podjął tą pracę razem z prezydentem Kuczmą i podjął temat trudnej historii, nie w kategorii rozliczeń, ale właśnie w kategorii poznania prawdy, uhonorowania ofiar i przybliżenia naszych narodów. No, przy czym, jakby powiedzieć, dzieło musi być kontynuowane. Tak samo jak kwestią uznania polskiej winy w Jedwabnem. Aleksander Kwaśniewski zaczął, dzieło nie zostało kontynuowane. No tutaj jest potrzebna, jakby powiedzieć, konsekwencja i następstwo. Tego następstwa w kolejnych prezydenturach nie dostrzegam. Natomiast w pełni się zgadzam z tym, że wojna to jest też taki czas, kiedy szuka się symboli, kiedy szuka się odwołań do tego, co może mobilizować. I rzeczywiście w świadomości większości Ukraińców UPA jest kojarzone przede wszystkim z oporem wobec Związku Radzieckiego i wobec Rosji. Jest to symbol ich walki ze wschodnim ciemiężcą. I jakby w świadomości większości z tego społeczeństwa nie ma tej trudnej historii polsko-ukraińskiej. To prawda, ale z drugiej strony mam też takich ukraińskich przyjaciół, polityków, biznesmenów, którzy mówią, no wiesz Darku, no ale przecież mamy tylu bohaterów tej wojny, która się teraz toczy. Dlaczego nie oni? I spór jest trochę otwarty, bo ta, jakby powiedzieć, polska rana okazała się głębsza niż przypuszczałem. Przypuszczałem, że to było dawno, dawno temu. Jakąś próbę pojednania podejmował właśnie prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Kuczma. I nie przypuszczałem, że ta jedna decyzja wywoła taką lawinę. To znaczy, że emocja jest i nie można jej lekceważyć. Nie można jej lekceważyć także w tym kontekście przyszłości, że Ukraina aspiruje do Unii Europejskiej. I co prawda tam nie ma, jak wiesz, jesteś ekspertem w sprawach europejskich, nie ma sprawdzenia, jak wyglądają podręczniki historii w kraju kandydującym, ale trzeba, każdy polityk powinien mieć świadomość, że o wejściu do Unii nowego członka decydują wszystkie państwa członkowskie. Dosyć demokratycznej, skomplikowanej procedurze. I zniechęcanie do siebie jakiegoś państwa członkowskiego, jego społeczeństwa, wpływowej części polityków, może w konsekwencji być szkodliwe dla interesów Ukrainy. To także mówię z troską.
1: Pan Dariusz Ziętek, Darek Szymczycha mówił o tym znanym, prawda, otwarciu serc, domów. Czy to jest właśnie tak, że z pana perspektywy, że to, co się teraz dzieje, no to właśnie jakby to wszystko niszczy, psuje, czy jednak nie? Czy jednak właśnie to jest gra polityków, a ludzie na tym niższym szczeblu no, jakby starają się na to nie patrzeć?
2: Ja myślę, że oczywiście to, co się ostatnio wydarzyło, to ma bezpośredni wpływ na życie ukraińskich uchodźców w Polsce, no bo jednak presja rośnie, widzimy coraz więcej negatywnej narracji i hate speechu, a jeżeli wrócimy do 2022 roku, to co się wydarzyło wtedy, w raporcie chyba Mieroszewskiego nazwano to anomalią, ja bym nazwał to anomalią dobra, to jednak Polska zachowała się no, wzorcowo. Ja pracowałem też w innych konfliktach na Kaukazie, w Afryce i w Azji, na Bliskim Wschodzie. I jeżeli wrócimy do tych dni, to Polska otworzyła swoje granice dla uchodźców, nie narzucając żadnej warunkowości. A w wielu krajach zaczynają się targi, że tak powiem. Kraje wyjaśniają sobie pewne zaszłości i starają się potargować trochę. Polska nie widziała, ilu będzie uchodźców, a mimo wszystko otworzyła granice dla wszystkich. Jednocześnie stworzono tak zwany model rozproszony. W wielu krajach tworzy się obozy uchodźców przy granicach, żeby była kontrola nad uchodźcami. I to jest jeszcze jeden przykład, że no, Polska zachowała się tutaj wzorowo, dała pełny dostęp do rynku pracy, do świadczeń społecznych, do służby zdrowia, do edukacji, do wypłat. Myślę, że to jest bardzo ważne i nie należy o tym zapominać. Dzisiaj, kiedy ten pył jest wszędzie i mówimy trochę o historii, ale jednak wtedy i Ukraińcy to docenili i myślę, że Polacy zrobili to po prostu, chcieli pomóc po ludzku i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. To, co widzimy teraz, na pewno wpływa na samopoczucie naszych klientów. W zeszłym roku robiliśmy badania, jeszcze w grudniu, które pokazały, że około 80% czuje się w Polsce bezpiecznie. Na pewno będzie ciekawe przeprowadzenie badań teraz, po tych politycznych wydarzeniach, na ile to wpłyną, na ile one wpłyną na samopoczucie oczywiście uchodźców i migrantów ekonomicznych również w Polsce. Ja z ciekawości porozmawiałem z niektórymi z naszych klientów. Generalnie machnęli ręką, powiedzieli, wiesz co, to przejdzie. My mamy tutaj swoje biznesy, mamy dzieci w szkołach, budujemy nasze rodziny w Polsce. Nie wiemy, czy chcemy wracać, bo czujemy się tutaj stabilnie. Może mniej się mówi, że bezpiecznie, ale stabilnie. Pamiętajmy o tym, że ponad 70% uchodźców w Polsce pracuje, mają pracę, płacą podatki, wnoszą swój wkład do naszego ZUS-u. Ma polskich również przyjaciół. Ja myślę, że to jest bardzo ważny ten aspekt ludzki, że oni jednak są już zintegrowani, bo my mówimy o tym, że po 2-3 latach przechodzimy od fazy reagowania kryzysowego do fazy osiedleńczej. I 4 lata to jest już długi okres generalnie przy takich kryzysach. Dzieci poszły do szkół, szczególnie dzieci, te najmłodsze, mają już polskich przyjaciół. Mówią po polsku, dla nich często język polski jest językiem pierwszym. Język ukraiński jest dla nich językiem drugim. I to często słyszymy od naszych ukraińskich klientów, którzy mówią, wiesz, jeżeli będziemy podejmować decyzję o powrocie, to my nie wiemy, dlatego że nasze dziecko będzie musiało się nauczyć ukraińskiego od nowa, bo my tylko mówimy z nim po ukraińsku, a uczy się języka polskiego. Więc oczywiście jest presja, widzimy negatywną narrację, ale jednocześnie oni też żyją normalnym życiem, starają się pracować, cieszyć tym, co mają. I z tego, co widzieliśmy w Gdańsku również z pewnych badań, średnio ta grupa 45% chce wrócić, natomiast to grupa stała, więc oczywiście będzie ciekawe przeprowadzenie badań za pół roku, jak to wpłynie na tą grupę, jej postrzeganie, ewentualnie pozostawania w krajach Unii Europejskiej, czy w Polsce, czy powrotu, ale myślę, że oni też rozumieją, że jest to polityka. Są oczywiście emocje, każdy mówi o tym, ale generalnie ludzie, niektórzy mówią, wiesz, to, co już przeżyliśmy, kiedy musieliśmy uciekać z naszego kraju, to był największy koszmar dla nas, to są obecnie zawirowania polityczne, no ale oczywiście ciężko uciekać od tego tematu, dlatego że widzimy pewną wzrost poziomu nienawiści, również w miejscach pracy i oczywiście to wpływa na to, jak oni postrzegają swoje życie w Polsce, ale generalnie większość ludzi, z kim my rozmawiamy, uważają, że jest to po prostu zawierucha polityczna, to się wygasi w pewnym momencie, a oni starają się po prostu doceniać to, że mają tutaj stabilność i bezpieczeństwo, bo najważniejsze dla uchodźcy jest bezpieczeństwo. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek incydentów i napadów na uchodźców, od tego są organy prawne i policja, które muszą to wyjaśniać, ale myślę, że generalnie oni doceniają to, że są w kraju bezpiecznym, gdzie nie ma dronów, które spadają gdzieś że mają dostęp do usług. Oczywiście wygaszenie specustawy skomplikowało nam trochę tą sytuację, ale myślę, że generalnie trzeba będzie na to spojrzeć z perspektywy dłuższej perspektywy, dlatego że jest na razie zbyt świeże, żeby ocenić, jaki to będzie miało wpływ na uchodźców, imigrantów ukraińskich w Polsce.
1: Z tego poziomu polsko-ukraińskiego chciałbym, żebyśmy przeszli szerzej do poziomu unijno-ukraińskiego. No, nie tylko ze względu na to, że taki jest profil tej poniedziałkowej audycji, ale że też no, wiele tych wątków, o których mówimy, ma unijny kontekst, bo my zwracamy uwagę właśnie na to, z jakimi decyzjami w Polsce mieliśmy do czynienia, kiedy pojawiła się tutaj tak liczna grupa uchodźców. No ale też trzeba powiedzieć, że część z nich przeniosła się do innych państw Unii Europejskiej, a jest to między innymi możliwe z tego powodu, że na poziomie wspólnotowym no, została wprowadzone coś, co się nazywa tymczasowa ochrona dla osób uciekających przed agresją. I akurat w drugim dniu trwania gdańskiej konferencji Komisja Europejska, dokładnie jej przedstawiciel, bo to z jego portfolio wynika, Magnus Brunner, poinformował, że Komisja zaproponowała przedłużenie o kolejny rok tymczasowej ochrony, a tak naprawdę nawet dłużej, bo do 4 marca 2028 roku. I jak sam powiedział, ponieważ potrzeba ochrony osób uciekających z Ukrainy pozostaje oczywista, ale pojawił się w tej decyzji taki nowy element. Rozumiem, że on jest też, a właściwie to komisarz Brunner sam bardzo wyjaśnił, że to jest konsekwencja rozmów z władzami w Ukrainie, ale także z przedstawicielami państw członkowskich, że nie będzie tymczasowa ochrona co do zasady udzielana osobom nowo przybyłym, które nie uzyskały zezwolenia władz ukraińskich na opuszczenie Ukrainy ze względu na swoje zobowiązania wojskowe. Darku, jak ty odebrałeś tę decyzję?
0: Czy to jest decyzja, wydaje się, racjonalna, bo utrzymanie ochrony tymczasowej tylko do kwietnia 2027 roku, no ta decyzja, ten termin był wskazany parę lat temu, kiedy wszystkim się wydawało, że ta wojna szybciej się skończy. Otóż ona się nie skończy. Ta tragedia trwa, więc trzeba się liczyć z tym, że możemy mieć jeszcze nowych migrantów. Z drugiej strony, pomimo tego, że Ukraina zdobywa przewagę w technologiach dronowych, w technologiach zarządzania polem walki, nie da się ukryć tego, że potrzebna jest piechota, potrzebni są ludzie. Sama technologia nie powstrzyma agresora, nie pomoże w uzyskaniu dobrego rozwiązania pokojowego czy quasi pokojowego. Wiemy o tym, że Ukraina w ubiegłym roku zdecydowała się na to, aby mężczyźni do 25 roku życia mogli wyjeżdżać z Ukrainy, no, żeby mogli popracować w sposób legalny, co było krytykowane przez wielu, ale to też było takie rozwiązanie pokazujące, że nie trzymamy was pod przymusem przyszłej służby wojskowej, która, trzeba pamiętać, jest ryzykowna, bo choć latają drony, to giną ludzie. Liczba, jakby powiedzieć, inwalidów wojennych jest zastraszająca w Ukrainie. Tak więc to rozwiązanie, wydaje się, jest rozwiązaniem dobrym w sensie ludzkim i dobrym w sensie państwa. I cieszy mnie to, że z tej zapowiedzi wynika, że prawo nie będzie działało wstecz. To znaczy, że nie będziemy, jak mówi jeden z posłów jednej prawicowej partii, wyłapywać młodych Ukraińców na ulicach i odsyłać ich do Ukrainy, bo to nie jest nasze zadanie. To nie jest nasze zadanie naprawdę.
1: No to porozmawiajmy teraz o tym stanie jeszcze z takiej pozycji ogólnych decyzji, które w ostatnim czasie zostały podjęte, wydaje mi się, że one są szalenie ważne również z punktu widzenia tego naszego kolejnego wątku, czyli już samej konferencji w Gdańsku i rozmowach biznesowych, kontraktach i tak dalej. No bo, o czym powiedziała Ursula von der Leyen w swojej mowie na otwarcie konferencji, przypomniała, że do tej pory przeznaczyliśmy ponad, jako Unia, ponad 200 miliardów euro pomocy, no i w końcu została, po tym jak się władze na Węgrzech zmieniły, odblokowana ta pożyczka 90 miliardów euro i w trakcie chyba konferencji właśnie tego pierwszego dnia chyba 3 miliardy 200 tysięcy euro akurat zostało przelane. Mamy dalej presję na Rosję, trwają prace nad 21 pakietem sankcji. Wreszcie na początku miesiąca, też w wyniku zdjęcia blokady przez nowy rząd węgierski, otworzono pierwszy klaster w negocjacjach akcesyjnych. O tyle ciekawy jest ten pierwszy klaster, że tam się właśnie znajduje wiele elementów takich, które nazywamy no, taką istotą Unii Europejskiej, tak? Bo to są właśnie te kwestie rządów prawa, wolności mediów, niezależności sądownictwa, no to wszystko, co się właśnie mieści w najkrócej rzecz ujmując w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Czy to jest panów zdaniem taki... No taki pakiet, który tworzy bardzo dobrą sytuację dla Ukrainy, niezależnie oczywiście od tego, że prowadzi wojnę, że krwawi, że cierpi, który również właśnie potem przenosi się na coś, co bym nazwał pewnego rodzaju, mimo tego paradoksu wojennego, takiej stabilności przyszłości tego państwa, co może zachęcać biznes do tego, żeby rzeczywiście tam szukać swoich możliwości działania.
2: Ja może pozwolę sobie taką małą łyżkę dziegciu do tej konferencji w Gdańsku, dlatego że wszyscy mówimy o kontraktach, natomiast w środę przed konferencją odbyło się w Gdańsku zebranie liderów 400 organizacji ukraińskich pozarządowych, międzynarodowych i również polskich.
0: W tym naszej izby, panie Darku.
2: Tak, dokładnie.
0: Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
2: Dokładnie. I mówiliśmy o tak zwanym właśnie Gdańsk Common Message. Było rozczarowujące, że nie pojawił się na sali plenarnej nikt wysokich urzędników Komisji Europejskiej, bo na pewno byłoby to bardzo miłe, dlatego że społeczeństwo obywatelskie odgrywa bardzo ważną rolę w niesieniu pomocy humanitarnej i będzie odbudować Ukrainę. Dlaczego to jest ważne? Podpisaliśmy tą deklarację Gdańsk Common Message, która mówi, że odbudowa musi być skoncentrowana na ludziach, oparta na prawach człowieka i budowana jako prawdziwe partnerstwo, w którym my jako społeczeństwo obywatelskie działamy nie jako uczestnik, ale jako partner strategiczny. I powiedzieliśmy o kilku takich właśnie tych obszarach, gdzie to są sprawy do poprawki. Ważne jest, żeby społeczeństwo obywatelskie, ukraińskie, było współautorem odbudowy. Na pewno wszyscy pamiętamy, jak ważna jest Ukraine Donor Platform, gdzie spotykają się najwięksi darczyńcy. No ale społeczeństwo obywatelskie nie ma tam miejsca za stołem. No więc ważne jest, ażeby jednak organizacje miały miejsce przy najważniejszym stole, bo one będą też wpływać na to, jak ta Ukraina będzie odbudowywana, w jakich warunkach. Ważne jest też, ażeby to, co my nazywamy coherent pathways, że kiedy mówimy o odbudowie, wczesnej odbudowie rozwoju, nie zapominajmy cały czas o finansowaniu humanitarnym. Cały czas mamy wojnę, potrzeby humanitarne są ogromne, a średnio rocznie tylko 30% potrzeb są finansowane przez darczyńców instytucjonalnych w Ukrainie. To jest bardzo niska liczba i nad tym należy też się zastanowić. Mówimy o potrzebie długoterminowych inwestycji w ludzi i usługi społeczne. Biznes będzie dążyć do zysku, ale musimy też inwestować w ludzi. Bardzo ważne jest też stworzenie ram dla powrotów, reintegracji i włączenia społecznego. Tu też chodzi o wsparcie dla weteranów i uchodźców oraz osób niepełnosprawnych. No i oczywiście długoterminowe, elastyczne i bezpośrednie finansowanie lokalnych aktorów, więc to jest świetne, że podpisano 200 umów. Natomiast chyba jest rozczarowujące, że jednak trzeci sektor spotkał się w oddzielnej sali, w oddzielnym budynku, natomiast bardzo piękny budynku w Gdańsku, oczywiście przy stoczni. Natomiast nie było tam przedstawicieli Komisji Europejskiej na tej głównym spotkaniu. I ważne jest, że nie ma cały czas głosu trzeciego sektora, który ma na swoich barkach dzisiaj ogromną część pomocy humanitarnej i będzie odbudować też Ukrainę. A to trzeci sektor patrzy właśnie władzy, biznesowi, bankom na ręce. Więc myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie, o którym trzeba pamiętać. O nim się mało mówi niestety, więc na pewno Darek więcej opowie o biznesie. Natomiast ja bardziej koncentrowałem się na tej sferze human dimension. Oczywiście w głównych dniach spotkań w Gdańsku były też side eventy dla organizacji pozarządowych, ale generalnie kiedy dochodzi do poważnych rozmów, no te NGOsy kończą na widowni, a to jednak one są watchdogami i monitorują, jak są wydawane pieniądze, na co idą i też będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Także bardzo ważne jest, ażeby też przed tym, jak darczyńcy będą robić alokacje funduszy na różne projekty, przeczytały Gdańsk Common Message i zapewniły też rolę dla społeczeństwa obywatelskiego ukraińskiego w odbudowie oraz w monitoringu tego, jak i na co wydawane są pieniądze, które popłyną szerokim strumieniem, są ogromną szansą, ale też mogą doprowadzić do tego, że problemy, które obecnie istnieją, czyli niska transparentność, korupcja, mogą stać się jeszcze większymi problemami niż te, które obserwujemy dziś.
1: Przypomnę tylko słuchaczom, że gośćmi audycji są pan Dariusz Jętek, dyrektor krajowy, członek zarządu International Rescue Committee w Polsce, i pan Dariusz Szymczycha, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, dzisiaj wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Ja oczywiście wiem, że to pan Dariusz Jętek między innymi dlatego chciał o tym powiedzieć właśnie, że trochę może zmarginalizowana była obecność trzeciego sektora na konferencji w Gdańsku. Ja jednak na sekundę jeszcze chciałbym wrócić do tego mojego pytania, no bo niezależnie od tego, jak ważny jest trzeci sektor i jak bardzo jest aktywny i jak bardzo będzie konieczny, niezbędny w procesie odbudowy Ukrainy, to jednak wydaje mi się, że te takie makropolityczne decyzje, które do tej pory zapadały dotyczące wsparcia finansowego Ukrainy z poziomu wspólnotowego, właśnie te sankcje, o których wspomniałem, na Rosję, start negocjacji akcesyjnych, no, że to jest jednak taka baza, która pozwala właśnie wysłać do biznesu i do wszystkich ważny sygnał, tak, że Europa już na tym poziomie, mimo że wojna jeszcze trwa, widzi w Ukrainie swojego znakomitego partnera, że nie wyobraża sobie sytuacji, żeby można było Ukrainie nie pomagać. Jest świadomość, że zwycięstwo, może nawet jeśli nie takie definitywne na polu walki, ale na pewno nie przegrana w tej wojnie, jest Europie również szalenie potrzebna. Więc jeszcze może bym właśnie Darka Szymczychę poprosił o takie no, ocenę tego, co się do tej pory robiło z punktu widzenia właśnie no, takich gwarancji dla świata biznesu, finansów, no, że ta Ukraina właśnie nie jest sama, nie zostanie sama i że no, warto być coraz bliżej jej.
0: Czy jeszcze wracając do wypowiedzi mojego imiennika, nasza organizacja ALC i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza współpracują już drugi rok, więc my się znamy i chcę powiedzieć, że jeśli przyjąć, że izby gospodarcze są jednak rodzajem NGO-su, to mamy człowieka swojego wokół platformy donorów. Ta platforma donorów to jest grupa G7, kilka państw stałych członków, w tym Polska, i kilka państw niestałych członków, razem 25 państw. I tam jest tak zwana Business Advisory Council. W imieniu Polski z rekomendacji pracuje w tym gronie pan Bartłomiej Babuśka i przedstawiał różne rekomendacje, także społeczne, które przedstawialiśmy jako nasza izba w oparciu też o współpracę z ISI odnośnie odbudowy Ukrainy. Zapewne Oczekiwaliśmy więcej tego 24, kiedy byliśmy w Centrum Solidarności. W sensie więcej, zgadzam się, że oczekiwaliśmy jakby uznania tych licznych, wspaniałych NGO-sów, głównie z Ukrainy. Natomiast kiedy patrzę na tę konferencję od tej strony ekonomicznej, to widzę wielką konsekwencję i konkretne działania wspólnoty międzynarodowej, bo to, co, o czym mówimy, czyli ta 90 miliardów dolarów, euro pożyczki Unii Europejskiej dla Ukrainy, w 1/3 będzie kierowany na pomoc makroekonomiczną i te 3 miliardy 200 milionów euro zostało przelanych w trakcie konferencji. W tym tygodniu do Ukrainy dotrze 6 miliardów euro na produkcję dronów. To jest niezwykle ważne, bo Ukraina ma większe możliwości produkcyjne dronów niż możliwości sfinansowania ich. Bez dronów nie da się powstrzymać agresora. W trakcie tej konferencji mówiono też i podpisywano liczne właśnie instrumenty gwarancyjne. Na przykład Credo Bank podpisał z EBOR-em umowę na uzyskanie 100 milionów euro gwarancji, które będą obniżały koszty kredytów udzielanych przez polski Credo Bank w Ukrainie, w większości dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia finansowego, i w drugiej części dla firm bez określenia ich kategorii, tak aby ten kredyt był tańszy od kredytu dostępnego na rynku finansowym Ukrainy. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził z Komisją Europejską perspektywę podpisania umowy w sprawie realizacji tak zwanego samorządowego komponentu drugiego filara Ukraine Facility. Chodzi o to, aby poprzez wybrane banki ukraińskie z mocy gwarancji Komisji Europejskiej i Polski i pieniędzy polskich finansować modernizację miast do 250 tysięcy mieszkańców. Tego nie podpisano, bo Bank Gospodarstwa Krajowego jak zwykle działał szybciej niż Komisja Europejska, ale Komisja Europejska się zobowiązała, że najdalej w przyszłym tygodniu elektronicznie podpisze tę umowę i ten instrument będzie już niebawem dostępny. KUKE podpisywało umowy ze swoim partnerem ukraińskim EKA. To jest bardzo ważne, bo chodzi o ubezpieczenie ryzyka wojennego. KUKE działa w Ukrainie, wznowiło swoją działalność w Ukrainie w czerwcu 2022 roku, ubezpiecza transakcje handlowe z Polski do Ukrainy, ubezpieczyło tych transakcji na kwotę ponad 2 miliardy euro. To nie jest ubezpieczenie obowiązkowe, dobrowolne. Przedsiębiorca musi się na to zdecydować, ale wiemy, że transakcje handlowe z Ukrainą z punktu widzenia KUKE są bezpieczniejsze niż transakcje handlowe, które ubezpieczają z Niemcami czy z Wielką Brytanią. Wydawałoby się paradoks, a jednak prawda. KUKE i PZU od kwietnia oferują specjalny instrument dla przedsiębiorstw, firm transportowych, które są zarejestrowane w Polsce i korzystają z usług polskiego ubezpieczyciela, które będą woziły czy to na kołach, czy torami kolejowymi towary do Ukrainy. Ubezpieczenie obejmuje środek transportu i towar. Co ważne, obejmuje także samochody, które są leasingowane. To są naprawdę unikalne, dobrze skrojone instrumenty wsparcia. No, mamy wreszcie inwestycyjne wsparcie na przykład Polskiego Funduszu Rozwoju, który w czasie już wojny zainwestował w pewną polską spółkę informatyczną, która kupiła 4 spółki w Ukrainie, ale w Gdańsku zainwestował w polską spółkę o niemieckiej nazwie transportową, która będzie budowała w Ukrainie wielkie centrum logistyczne. Czyli mamy jakby tej aktywności, tych instrumentów upewnienia, czy pewności, czy deriskingu, jak się mówi, w polskim wydaniu naprawdę dużo, tylko trzeba się nimi zainteresować.
1: No i mamy jeszcze, poza tymi elementami, o których powiedziałeś, na stronie Komisji Europejskiej jest też specjalnie wyodrębniony punkt wsparcia dla małych przedsiębiorstw. I czytamy, Komisja ogłosiła przeznaczenie 500 milionów euro na nowe operacje kredytowe wspierane przez Ukrgaz Bank i Privat Bank we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i objęte gwarancjami w ramach ram inwestycyjnych dla Ukrainy, i to finansowanie właśnie ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy i firmy zatrudniające weteranów właśnie i osoby no, poszkodowane w wyniku działań wojennych. Więc jak tak się na to wszystko patrzy, to można by powiedzieć, że to jest niesłychane, żeby z państwem prowadzącym wojnę no tyle właśnie tej współpracy było. Ja przynajmniej jestem
0: pod wrażeniem. Jest, bo też te MŚP odgrywają w Ukrainie niespotykanie wielką rolę. One wytwarzają 3/4 PKB ukraińskiego, zatrudniają 80% osób na rynku pracy. Tak się nam wydaje, że ukraińska gospodarka to tylko gospodarka oligarchiczna. Rzeczywiście taką była przed wojną, ale ta wojna, jak ja kiedyś powiedziałem, obcięła głowy, brzydkie skojarzenie, ale obcięła głowy oligarchom w sensie ekonomicznym. Ich zakłady to był głównie przemysł ciężki, głównie położony na wschodzie Ukrainy. Zostało to zniszczone, ich kapitalizacja jest mniejsza. Rozwinął się bardzo ten sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które są, jak wiadomo, zwinniejsze, bardziej zmobilizowane, bardziej innowacyjne i cieszę się bardzo z tego instrumentu, który został podpisany z Privatbankiem z prostego powodu, bo ukraiński prezes ze strony ukraińskiej mojej izby, Włodek Łytwyn, jest członkiem rady tego banku wskazanym przez międzynarodowe instytucje finansowe. Cieszę się, że tam partnerem tej umowy jest Ugrgaz Bank. Poznaliśmy jako izba ich specjalistów od samorządności. Oni byli naszymi gośćmi w ubiegłym roku na kongresie Common Future w Poznaniu. Naprawdę świetny team, ale cały czas przypominam o roli Credo Banku, który, jak mówię, dostał gwarancje bankowe 100 milionów euro na swoje operacje odeboru, które będą adresowane w większości do małych i średnich przedsiębiorstw, a to już jest kolejna transza, którą Credo Bank za pomocą BGK-u i eboru może adresować do małych i średnich przedsiębiorstw. Także no, widać takie bardzo praktyczne i bardzo, bym powiedział, rozumne podejście, no bo jak to zacytuję prezydenta Zełenskiego, który ostatnio w Polsce nie jest zbyt popularny, ale to powiedział prawdziwie, powiedział to chyba 3 lata temu, że wojna jakby się toczy na dwóch polach walki. Pierwsze pole walki to jest to klasyczne miejsce zwarcia z agresorem, ale drugie pole walki to jest gospodarka. Bo od tego, czy gospodarka wytrzyma, zależy funkcjonowanie państwa. No, gospodarka niestety pracuje, została w pierwszym roku wojny skrócona o 1/3. PKB spadło 1/3. W drugim roku wojny wzrósł o 5%. Teraz te wzrosty są na poziomie 2,5-3%. Więc można powiedzieć, że PKB Ukrainy dzisiaj wynosi około 200 miliardów dolarów rocznie. To jest PKB województwa mazowieckiego, a całe polskie PKB rocznie to jest około 1 biliona dolarów. Jest 5-krotnie wyższe. Ale bez podtrzymania tej przedsiębiorczości państwo byłoby w długiej perspektywie skazane na pomoc makroekonomiczną, na kredyty, na emisję obligacji. No, na to na bardzo długą metę nie można sobie pozwolić.
1: Pan Dariusz Ziętek, ja do pana mam takie pytanie trochę w nawiązaniu do tego pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych, o którym wspomniałem, wymieniając jakie tam są elementy. I to było dosyć ciekawe, bo ja akurat miałem okazję podczas tej konferencji drugiego dnia rozmawiać na antenie Telewizji Polskiej z panią prezydent Dulkiewicz i z merem Kijowa Witalijem Kliczką. Kiedy jego zapytałem właśnie o to, czy on widzi możliwość, żeby w tych warunkach wojennych, kiedy na miasta, tak jak na jego miasto, na Kijów, spadają bomby czy drony, no, że firmy będą chciały tam wejść i dokonywać procesu odbudowy. Na co on mi odpowiedział, ale to ta odbudowa to jest prosta sprawa. To z tym to w ogóle ja się w ogóle nie martwię, że my będziemy odbudowywać zniszczone domy. Czy zburzone zabytki. Mówi, dla nas kluczowe to jest to, żeby odbudować, a właściwie zbudować właśnie instytucje państwa, które będą budowały klimat zaufania również dla partnerów zagranicznych. No i właśnie jak pan patrzy jako przedstawiciel tego trzeciego sektora na ten stan Ukrainy z tego punktu widzenia i czy widać taką wolę, żeby rzeczywiście te wszystkie układy, powiązania, które często kojarzone są z tym krajem w kontekście korupcji, to żeby to jakoś maksymalnie wyplenić.
2: Ja myślę, że jak przypomnijmy sobie, co się stało w 2025 roku, była próba ograniczenia roli NABU w Ukrainie, jest to Agencja do Spraw Walki z Korupcją. Zostało to zablokowane oczywiście przez Unię Europejską i odrzucone potem przez prezydenta Zelenskiego. To pokazuje nam to, że nazwijmy to te siły, które chcą dorobić się na tej sytuacji, istnieją i zawsze będzie ta ważna rola społeczeństwa wobec obywatelskiego i watchdogów i agencji monitorujących w tym, ażeby mimo, że idzie wojna, Ukraina chce zacząć proces odbudowy i to jest zrozumiałe. Nas niepokoją cały czas dwie rzeczy, że cały czas są potrzeby humanitarne i one muszą być pokryte. Jednocześnie odbudowa i inwestycje muszą iść swoim chodem. Każdy biznes ocenia swoje ryzyko oczywiście i myślę, że tu jest rola jednak społeczeństwa pozarządowego w tym, ażeby patrzeć władzy na ręce, ażeby nie dopuszczać do prób ograniczenia takich agencji jak NABU, wzmacniać urzędy, które monitorują, ale też muszą być na to fundusze przeznaczane. Na pewno byłoby bardzo dobrym takim ruchem, kiedy w Gdańsku podpisano by być może parę umów ramowych również z platformami pozarządowymi, które działają w Ukrainie, które również walczą z korupcją, starają się wprowadzić przejrzyste zasady gry, ażeby one również otrzymały finansowanie. I oczywiście biznes będzie wspierał rozwój, ale należy patrzeć również wszystkim tym graczom na ręce. Nie było tych umów podpisanych. Wiemy, że dużo organizacji w swoim czasie było finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych i przez USAID. Po wygaszeniu tego finansowania te organizacje utraciły finansowanie. Dlatego jest bardzo ważne, żeby darczyńcy europejscy wzięli na siebie ten ciężar i finansowali społeczeństwo obywatelskie, szczególnie w tej kwestii budowania społeczeństwa obywatelskiego, przejrzystości procedur, również walki z korupcją i udziału graczy NGO w tych wszystkich decyzjach, również w tym, ażeby można było przejrzeć się kontraktom. Kontrakty powinny być przejrzyste. My wiemy, co się działo w krajach, które odkrywały u siebie ropę naftową i na ile jednak biznes nie był przejrzysty i organizacje pozarządowe miały ogromne problemy z przejrzeniem kontraktu. Więc myślę, że szansa zbliżenia z Unią Europejską jest też szansą zwiększenia przejrzystości i transparentności procedur i zbliżenia Ukrainy do tych procedur i systemów europejskich.
1: A jak patrzysz, Darku, na tę dyskusję, która się toczy, bo między innymi władze Ukrainy zwracają uwagę właśnie na to, że my bardzo dużo robimy w kwestii spełniania wszelkiego rodzaju wymogów, jakie musi spełniać państwo Unii Europejskiej i dlatego, mówił to prezydent Zełenski, uważamy, że kolejne klastry powinny być już otwarte latem tego roku. Tutaj głosy są podzielone. Niektórzy twierdzą, że można by to zrobić, inni, na przykład właśnie premier obecny Węgier, Peter Molyneux, mówi, że absolutnie nie. Więc na pewno w tej sprawie będzie jakaś tam dyskusja wewnątrz unijna. Pamiętamy, kilka miesięcy temu jeszcze pojawiło się hasło w ogóle takiego innego typu członkostwa, że można by już zostać członkiem Unii Europejskiej, a tak się domyślam, trochę przypominając polską ścieżkę, po prostu byłoby mnóstwo tak zwanych derogacji, czyli okresów przejściowych, w których to Ukraina musiałaby dochodzić właśnie do tych pewnych norm czy standardów. Pamiętamy również, że dla nas wejście do Unii właśnie miało być takim zakotwiczeniem Polski w świecie zachodnich wartości, ale też i w świecie przewidywalności, w tym biznesowej. Więc można by zrozumieć aspiracje Ukrainy, że ona chciałaby to zrobić jak najszybciej. Czy to można jakoś pogodzić, twoim zdaniem?
0: To jest trudna sprawa, bo Ukraina w moim przekonaniu jest już członkiem europejskiej rodziny. w sposób realny, aczkolwiek nie jest tym członkiem europejskiej rodziny w sposób formalny. Jak spojrzymy na tę ukraińską diasporę w Polsce, 109 tysięcy jednoosobowych, tak zwanych jednoosobowych, bardzo często wieloosobowych działalności gospodarczych, 14 tysięcy nowych spółek kapitałowych po 24 lutego 2022, 2,7% polskiego PKB plus w roku 2024. Te wszystkie firmy, te osoby funkcjonują w ramach Unii Europejskiej i ta znaczna część diaspory ukraińskiej wojennej jest już w Unii Europejskiej. Natomiast realia gospodarcze, standardy prawne, sposób funkcjonowania administracji Ukrainy, pomimo pewnego, powiedziałbym nawet dobrego tempa zmiany ustawodawstwa w Ukrainie, nie przeradza się jeszcze w systemy działania, w nawyki działania, no, w taką zdolność administracyjną, której się oczekuje od państwa członkowskiego. I no, trzeba to powiedzieć otwarcie, że na przykład najbardziej udana reforma Ukrainy, czyli decentralizacja, samorządność, została wyhamowana z powodu agresji rosyjskiej, z powodu systemu zarządzania na przykład obszarami w pobliżu linii frontu albo odzyskanymi, czy właściwie nie ma organów samorządowych, a są organy wskazane przez administrację wojskową. I to jest dosyć skomplikowany obraz, w którym trzeba uzmysławiać naszym przyjaciołom, że pracę domową trzeba wykonać. Że niezależnie od sympatii i niezależnie od wsparcia, jakiego mogą od nas oczekiwać, swoje muszą zrobić. Sami muszą siebie zmienić. Przy czym też trzeba zwrócić uwagę na to, że są w takim dramatycznym położeniu, bo kiedy my w Europie zastanawiamy się nad tym, jak czy przyspieszyć, czy zwolnić politykę klimatyczną, co z tymi emisjami, czy możemy je troszeczkę jeszcze utrzymać tak, aby nasz przemysł był bardziej konkurencyjny, oni mają zupełnie inny dylemat. Oni mają dylemat, jak przetrwać kolejną zimę. I wtedy problemem nie jest kwestia emisyjności systemu energetycznego, tylko w ogóle funkcjonowanie systemu energetycznego. Czyli trzeba znaleźć, w moim przekonaniu, jakąś furtkę do korzystania z możliwości, jakie daje udział w europejskim rynku, ale po spełnieniu określonych warunków jakościowych, które będą chroniły nie tyle europejskich producentów, co europejskich konsumentów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, trzeba wziąć byka za rogi i porozmawiać o sprawach trudnych. Już w sprawach rolnych widzę jakieś uspokojenie nastrojów. To jest wielka zasługa byłego ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego i byłego ministra, byłego już Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy Witalija Kowala, którzy zaczęli zapraszać do siebie organizacje rolników polskich i ukraińskich, żeby sobie najpierw powiedziały prosto w oczy, że się nie lubią i konkurują, aby dojść do wniosku, że są możliwe synergie i są możliwe wspólne interesy. Tak trzeba będzie pewnie zrobić z metalurgami, tak trzeba będzie pewnie zrobić z transportowcami, no bo nie można wejść do Unii Europejskiej wbrew komuś. Trzeba znaleźć to porozumienie. Odnoszę wrażenie, że nasi ukraińscy przyjaciele, no, także z powodu sytuacji dramatycznej, w jakiej się znajdują, z powodu ofiar, które ponoszą, z presji czasu, nie rozumieją, że tu potrzebny jest kompromis. Nie można iść na całość.
1: No i dwie minuty dla pana Dariusza Ziętka. Rozumiem, że właśnie tutaj też jest wielka rola tego trzeciego sektora jako pewnego rodzaju ambasadora, który pewien nastrój wobec państwa, wobec właśnie chęci robienia z nim interesów, chęci dołączenia do europejskiej rodziny. Oni mogą to właśnie przenieść na ten ludzki poziom, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że kiedy przypomnimy sobie nasz proces wchodzenia do Unii Europejskiej, jednak trzeci sektor odegrał ważną rolę i on również monitorował przyjmowanie acquis communautaire na poziomie krajów, które zbliżały się do Unii. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby proces wchodzenia nie był procesem, który idzie jako przez shortcut, czyli bardzo krótkie drogi, a jednak, tak jak powiedział Darek, trzeba tą pracę domową odrobić, dlatego że Ukraina ma dziś problemy z korupcją, brakiem przejrzystości procedur, a trzeci sektor jest oczywiście ogromnym sektorem, który wspomaga również na poziomie lokalnym, rządowym systemy w Ukrainie i biurokrację, ale ważne jest, żeby ich widzieć jako przyjaciół. W Gdańsku, kiedy rozmawialiśmy o tym, ja sam zadałem pytanie, czy można teraz mówić o wchodzeniu do Unii, kiedy trwa wojna i takie są potrzeby humanitarne. Oczywiście od razu dostałem bardzo twardą odpowiedź, że jak najbardziej nie chcemy zwalniać i chcemy rozpocząć proces akcesji. Natomiast to są bardzo jednak złożone procesy otwierania klasterów i tą pracę trzeba odrobić, dlatego że myślę, że i kraje członkowskie będą się przyglądać, mają swoje interesy, a i Ukraina ma swoje interesy, więc myślę, że społeczeństwo obywatelskie jest tym, który wspomaga, ale też tym, który monitoruje i zachęca rząd do większych reform. I myślę, że jest to jeden z tych elementów, które komisja zawsze widzi jako po swojej stronie niezależną część, która robi monitoring, która wspiera reformy, która odbudowuje również kraj, która wspiera instytucje. No i bardzo ważne jest to, że jest jeden z tych elementów, który popycha jednak Ukrainę, ażeby przyspieszać reformy i wejść do struktur europejskich jak najszybciej. Zresztą część organizacji ukraińskich działa w Polsce i wie, jakie są to procesy, jak działamy, na czym polega proces przyjmowania prawa, legislacji, przejrzystości prawa i procedur. Myślę, że jest to niesamowity kapitał, który w pewnym momencie będzie też wykorzystany przez władze w Kijowie.
1: No, oczywiście najważniejsze, żeby się skończyła wojna i rozlew krwi. Natomiast jak widzimy, słyszymy, pewne rzeczy mogą się dziać równolegle i się dzieją. I to na pewno jest ważny wniosek z naszej rozmowy. Pięknie panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie i ciekawą wymianę myśli. Przypomnę, byli z nami pan Dariusz Szymczycha, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i pan Dariusz Jętek, dyrektor krajowy i członek zarządu International Rescue Committee w Polsce. Raz jeszcze wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Ja państwu życzę dobrej nocy. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
4: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
5: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: W codziennym hałasie łatwo przeoczyć dźwięki, które opowiadają o świecie więcej niż mogłoby się wydawać. W kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu wsłuchamy się w szum lasu, odgłos przelewanej wody, brzmienie ludzkiego ciała i podwodne życie, by odkryć to, czy cisza istnieje naprawdę. To będzie podróż przez dźwięki nieoczywiste, subtelne, lecz intrygujące. Zapraszam do słuchania świata uważniej niż zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek.
6: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Już jutro spotkanie w Doszy na temat Iranu. Donald Trump potwierdził obecność amerykańskiej delegacji. Temat kryptowalut powraca jak bumerang. Rząd ponownie pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Robert Lewandowski zagra w nowych barwach. Nasz napastnik przenosi się do USA. Jest 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak informacje z dróg. Po kolizji z udziałem ciężarówki i dwóch aut osobowych autostrada A4 jest zablokowana w kierunku Katowic od węzła Brzezimierz. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby wyznaczyły już objazdy. Utrudnienia mogą potrwać około 5 godzin. Donald Trump potwierdził, że jutro w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Nie zdradził jednak, kto ze strony amerykańskiej udaje się na to spotkanie. Strona irańska zaprzecza jednocześnie, by Iran planował rozmowy z USA w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. Rzecznik tamtejszego MSZ potwierdził jednak, że do stolicy Kataru w tym tygodniu uda się delegacja irańskich ekspertów. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć. Prokuratura Marsylii poinformowała, że zatrzymany przez Francję w ubiegłym tygodniu tankowiec o nazwie Deliver, należący według Paryża do rosyjskiej floty cieni, pozostaje zablokowany. Trwają działania śledcze w sprawie braku bandery. Francuska marynarka wojenna zatrzymała ten statek 23 czerwca u wybrzeży Sycylii, przeprowadzając operację kontroli bandery przewidzianą prawem morza. Kapitan jednostki od piątku przebywał w areszcie. Wypuszczono go wczoraj i pozwolono mu wrócić na pokład. Załogę tankowca stanowi 25 osób. Są to obywatele 4 krajów. Ambasada Rosji we Francji oznajmiła, że nie ma wśród nich Rosjan. Rząd pracuje nad kolejną ustawą o kryptowalutach, a tworząca go Polska 2050 rozmawia na ten temat z ludźmi prezydenta, który już 3 razy wetował przepisy w tej sprawie. Tymczasem 1 lipca wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które w związku z brakiem polskich regulacji powoduje, że polskie giełdy krypto muszą występować o licencję w innych krajach, a polscy inwestorzy w razie jakichkolwiek problemów będą musieli się zwracać do organów nadzorczych w tychże państwach. Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Poseł Polski 2050 Adam Gomoła przekonuje, że rynek krypto trzeba jak najszybciej uregulować i stąd rozmowy z kancelarią prezydenta.
10: Chcemy zbudować pole do porozumienia w sprawie ustawy kryptowalut. Nie chcemy już kolejnej manifestacji w postaci kolejnej tej samej ustawy, która kończy w ten sam sposób.
11: Odbieram to raczej jako naiwność w dobrej wierze. Pójście do diabła po to, żeby go przekonać, żeby się wykąpał w wodzie święconej.
9: Bo Karol Nawrocki nie zmieni zdania w sprawie kryptowalut, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u. Ale już poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk z pewną nadzieją patrzy na rozmowy prezydenta z Polską 2050.
12: Te 15 głosów, którymi dysponuje w parlamencie, jest w stanie zagwarantować. Jeżeli tak, to po tych uzgodnieniach z prezydentem chyba jest szansa jakaś minimalna,
9: żeby Sejm przyjął ustawę, którą Karol Nawrocki podpisze. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
8: 17 utonięć w jeden dzień to tragiczny bilans niedzieli w Polsce. Toną zarówno dorośli, jak i dzieci. Ratownik Piotr Synowiec mówi, że powodem najczęściej są brawura, alkohol i niedopilnowanie dzieci.
13: Żelazna zasada, nie kąpiemy się w miejscach, których nie znamy. Zawsze kąpiemy się w większych grupach, żeby wzajemnie się wspierać. Ale przede wszystkim tutaj niestety apel od wielu, wielu lat, żeby jeśli spożywam alkohol, nie wchodzić do wody.
8: Do zimnej wody trzeba wchodzić ostro. Dodaje inny z ratowników, Andrzej Klaudę.
14: Jeżeli opalamy się i musimy wejść do wody, czy chcemy wejść do wody, powinniśmy to robić przyzwyczajając organizm, rozgrzany organizm do wody, więc wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść.
8: Od początku czerwca utonęło już 56 osób. Robert Lewandowski oficjalnie ma już nowy klub. Polski napastnik podpisał kontrakt z Chicago Fire, poinformował klub występujący w lidze MLS. 37-letni napastnik przez ostatnie 4 sezony grał w Barcelonie. Wcześniej występował w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań. Nasz piłkarz jest kolejną gwiazdą, która śladami Lionela Messiego przenosi się do USA. Argentyńczyk po opuszczeniu Paris Saint-Germain w 2023 roku trafił do Interu Miami. Już kilka dni po zakończeniu mundialu w Ameryce Północnej ekipa Fire zagra w lidze właśnie z zespołem Messiego w nocy z 22 na 23 lipca polskiego czasu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na zachodzie i w centrum może w nocy zagrzmieć. Lokalnie spadnie do 55 mm deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Jutro z kolei znowu upały, ale już nieco mniejsze. Najcieplej będzie w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam do 35 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Jest Radio TOK FM. Nic o nas bez was to audycja o ludziach. głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim, kim są?
16: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Nic o nas bez Was w każdy poniedziałek o godzinie 23 w TOK FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i oczywiście w aplikacji mobilnej TOK FM. Ten kojący głos, który słyszeli Państwo na samym początku audycji Nic o nas bez Was, to oczywiście Hanna Zielińska.
15: Dzień dobry, jaka to przyjemność zasiąść do rozmowy z tobą tutaj w tym studiu.
16: Mi jest również ogromnie przyjemnie, bo oczywiście wraca mnóstwo wspomnień, które sięgają w ogóle bardzo, bardzo daleko w historii Radia TOK FM. Hanna Zielińska, przecież która przez lat 16 była w Radiu TOK FM, odeszła w roku pandemicznym, więc jest naprawdę bardzo dużo do przerobienia dzisiaj w audycji. Nic o nas bez was, bo próbowałem sobie też przypomnieć, jakie jest moje najdalsze wspomnienie z tobą związane w Radiu TOK FM. I tak sięgałem pamięcią i przypomina mi się taki jeden moment, kiedy byłem realizatorem w Radiu

0: relacji i coś tam kucnęłaś i coś tam patrzyłaś w jej stronę i coś tam jej opowiadałaś, coś jej tłumaczyłaś. Czy to było o jakiejś książce? Myślę sobie, kto to jest w ogóle? I ten głos już twój, już wtedy zapamiętałem. Ale... Więc ty chyba byłaś wtedy wydawczynią tej audycji.
1: Tak, ja byłam wydawczynią audycji Ważne Książki i rzeczywiście to Ania Laszuk była osobą, która, można powiedzieć, mnie zatrudniła i mnie wybrała w przedziwnym procesie rekrutacji. Ja mam też z tobą pierwsze wspomnienie dokładnie z tego samego studia.
0: Też jak, ten sam moment.
1: Jak 3 miesiące po tym momencie, mi się wydaje, że ja nawet pamiętam tą scenę, ja przyniosłam Ani wydruki dotyczące patronatu nad książkami, które ona razem z Kubą wybierała i omawiała na antenie, a ja byłam tą osobą, która jako pierwsza wprowadziła do Radia Tok FM ten zwyczaj i tą tradycję. Udało mi się nawiązać kilka umów z wydawnictwami i te pierwsze loga na książkach, loga Radia Tok FM z roku 2004, 5, 6, to były właśnie wypracowane w tym naszym małym zespole. Moje pierwsze wspomnienie z tobą jest takie. 3 miesiące po tym momencie, który teraz opowiedziałeś, ja zaczynam swoje pierwsze maleńkie mikroserwisy kulturalne, Kultura na Tydzień, czytane słowo w słowo z kartki. Nie byłam w stanie improwizować.
0: Piątki to było.
1: Tak.
0: Po 9:00.
1: Siedzisz po mojej prawej stronie, przy mojej prawej ręce, skupiony na kwestiach technicznych, a ja za każdym razem, jak jest puszczana nawet jakaś szpila, czyli taki bardzo króciutki dżingiel, albo jakiś klip, czyli dźwięk, pytam ciebie, czy wszystko w porządku i ty mówisz tak, wspaniale, w porządku. I tak kiwasz głową, dodajesz mi otuchy. No dla mnie to było wtedy ogromne przeżycie, także pamiętam ten obraz, no niemal w pikselach, jak ja pierwszy raz odczytuję tą Kulturę na Tydzień z tobą po prawej stronie jako realizatorem.
0: Kultury na Tydzień czy Kultury na Weekend?
1: Kultura na Weekend to była, były dwa programy. Była Kasia
0: tak.
1: Sobiechowska-Szuchta
0: tak.
1: I ja z Kasią Zacharską. Jakby te programy się uzupełniały.
0: Tak. To tak samo jak było więcej sportu i jeszcze więcej sportu. I została audycja jeszcze tak. Więcej sportu teraz w Radiu Tok FM. Ale wow, rzeczywiście. Pamiętam to, jak siedzieliśmy. Ja tak, pamiętam, był skrypt, bo też może wytłumaczmy, jak to wygląda, bo to jest też takie najczęściej przełożenie na serwisy informacyjne, które są układane właśnie do takich skryptów. Tam się wrzuca poszczególne te takie informacje, które są czytane. W tych informacjach jest oczywiście tekst, są miejsca, gdzie realizator właśnie, bądź tak. Wydawca, bądź wydawczyni informacji ma zagrać dźwięk. I na takiej samej zasadzie ja taki skrypt dostałem tak. Właśnie do Kultury na Tydzień.
1: Tak. Tak, i ty sobie to czytałeś w programie Burli, ja to miałam tak. Wydrukowane, bo jeszcze sobie zaznaczałam po warsztatach z logopedką, gdzie ma być kadencja, gdzie mam podjechać, a gdzie mam postawić kropkę. I czytałam sobie z tych kartek, z tymi właśnie zaznaczeniami, a ty byłeś moim wsparciem takim wow. Psychicznym i merytorycznym.
0: No, ale to były też niesamowite chwile. Z drugiej strony też tak myślę sobie o tym, że jako realizator byłem tą osobą, która towarzyszyła debiutom antenowym.
1: Oj, myślę, że wielu, bo to był rzeczywiście ten czas, kiedy ty byłeś realizatorem i to właśnie ramię w ramię z dziennikarzami w studiu,
0: tak.
1: Kiedy jeszcze redakcja dzieliła się wyraźnie na dwie grupy. Mniejsza grupa, ale dużo bardziej zauważalna na antenie, to była grupa profesjonalistów zatrudnionych, żeby tę markę zbudować czy szybciutko rozwinąć, a dużo większa grupa wydawców i dopiero początkujących dziennikarzy to była młodzież akademicka głównie.
0: No ja, tak, no, ty, to był młody zespół.
1: Tak, wszyscy mieliśmy po 20 parę lat, albo byliśmy na studiach, albo zaraz po studiach, albo szukaliśmy jakiejś swojej drogi zawodowej. Niektórzy dopiero co przeprowadzili się do Warszawy wręcz, tak. Z jakichś różnych miejsc w Polsce. I rzeczywiście to był czas, te kilka lat między 2003 a może 2010, kiedy wielu z nas wylądowało na stałe w studiu jako dziennikarze, znalazło swój styl, odnalazło swój głos, swoje miejsce na antenie i ty byłeś zawsze tą osobą, która nas łączyła, bo najpierw byłeś realizatorem dźwięku, potem przez wiele lat to ty byłeś tą osobą, która opiekowała się podcastami, obecnością naszych audycji cyfrowo, online, potem tworzyłeś playlistę, zawsze jakoś łączyłeś tę pracę nas wszystkich dziennikarzy, którzy nie zawsze mieli ze sobą tyle wspólnego, byliśmy odlegli czasami antenowo, jeśli chodzi o, no nie wiem, moment czy inne kwestie. Kamil był zawsze gdzieś między nami.
0: W sumie to był patchwork, jak teraz patrzę na to.
1: Patchworkowa rodzina, tak.
0: Patchworkowa rodzina, ale też

0: Jak myślę, rzeczywiście, jak ty mi gdzieś tak umieszczasz w tych, nie wiem jak to nazwać, w tych łączach, tak. To są rzeczywiście, może się mogłoby się wydać, że są absurdalne, kompletnie niezgrane ze sobą elementy, ale tak, to w sumie wyglądało.
1: Ale to się przeplatało przez tyle lat jednak razem współpracowaliśmy, tak czy inaczej.
0: Jak ty trafiłaś do Tok FM? Zaraz opowiesz, bo to już mnie zaciekawiło to, jak ty powiedziałeś o tym dziwnym procesie rekrutacyjnym. Ty byłaś tą osobą, która chciała, byłaś słuchaczką Tok FM, zanim trafiłaś do redakcji, czy stwierdziłaś, że po prostu chcesz pójść, mieć jakiś staż, jakieś praktyki w radiu, to Tok FM, to może tam.
1: Raczej ta pierwsza wersja. Ja byłam bardzo zdecydowana i rozmarzona o pracy w radiu już w liceum, a nawet w później podstawówce. To był czas, kiedy świat radia, przynajmniej w Warszawie, zaczął się rozdzielać na dwie części. Część słuchaczy została z Trójką, a część w związku z tym, że to były lata 90, czas początków nadziei, nowego otwarcia w różnych dziedzinach, więc pojawiły się nowe stacje radiowe i ja jako nastolatka, dla mnie już Trójka, ja się w ogóle nie słucham Trójki, nie wychowałam się na Trójce, ja już podążyłam za nowymi stacjami. Jedna z nich to historyczna już dziś radiostacja radiowawa, muzyczna, a druga to Inforadio, którego słuchałam namiętnie i non-stop. Wspaniała formuła, byłam zachwycona, dużo rozmów, dużo dyskusji, dużo słuchaczy na antenie. Jeszcze to wtedy nie była taka formuła typowo radia informacyjnego, politycznego. To były wielogodzinne bloki z jednym prowadzącym. Z tamtych czasów pamiętam Ewę Podolską. Pamiętam jej nieprawdopodobny dziś program, który nie mógłby mieć miejsca, Fan Clan. Tak? Ewa zasiadała do mikrofonu po każdym odcinku Klanu, który był fenomenem końca lat 90. i sobie ze słuchaczami omawiała, co tam się wydarzyło, czy nam się to podoba, czy nie. Dylematy poszczególnych rodzin były dyskutowane na antenie. A jednocześnie emocjonalnie na mnie dużo bardziej działało Radio Wawa, skąd znałam Paulusa von Kińskiego. Następny mój idol. I te dwie osoby, Ewę Podolską i Paulusa, spotkałam potem w Radiu Tok FM, co było dla mnie jak takie uderzenie obuchem, po prostu totem przede mną się pojawił, moi idole. Natomiast już wtedy, na Ursynowie, na dolnym piętrze łóżka piętrowego, mając ten swój jamnik dwukasetowy, magnetofon, gdzie słuchałam na zmianę Radia Wawa i Radio Tok FM, notowałam sobie, kim jest dobry dziennikarz radiowy. Że to jest bardzo, ale bardzo ważne, żeby pamiętać, że na przykład słuchacz może się włączyć w trakcie audycji i co jakiś czas trzeba przypomnieć, co to jest za audycja, która jest godzina, co to jest za radio. I sobie robiłam takie notatki, bo byłam święcie przekonana, że ja kiedyś właśnie będę w tym malutkim radyjku u kogoś innego w mieszkaniu.
0: Jak wyglądały te stare? Bo zaczynało się od notatek. Słuchanie, notatki. Jakie były te twoje pierwsze kroki?
1: I teraz oczywiście potem edukacja, studia filozoficzne, zresztą właśnie tak jak Paulus, o czym jeszcze wtedy nie widziałam. I pierwsza praca, która mnie tak zmiotła i zgniotła, to była praca typowo korporacyjna, gdzie ja pod biurkiem czytałam prasę. Nie mogłam wytrzymać tej atmosfery, marzyłam o tym, żeby się zajmować czymś ciekawszym.
0: A przepraszam, a w korpo, nie mówmy może jaka firma, ale jaka była to dziedzina?
1: Tak, byłam tak zwaną proofreaderką, można powiedzieć, że korektorką. To była firma, która drukowała i przygotowywała do druku grube raporty finansowe z Wall Street. Wyobraź sobie, że ja kolumna po kolumnie sprawdzałam wszystkie cyferki i wszystkie słowa, wyszukując jakichś błędów godzina po godzinie przez rok. Więc powiedzmy, że było to bardzo odległe od dziennikarstwa, powiedzmy jakaś korekta. I była bezpieczna perspektywa, bezpieczne pieniądze w przyszłości, etat i tak dalej. Natomiast ja co chwila sobie robiłam przerwę i pamiętam, że na tych udach trzymałam gazety i czytałam i bardzo chciałam być w tym świecie mediów. Weszłam na stronę Radio Tok FM, siedząc tam przy biurku korporacyjnym, który już wtedy Inforadio nazywało się Radiem Tok FM. Już wtedy pracował tam Piotr Zorć, Ania Laszuk, Kuba Janiszewski. Wysłałam 3 maile do tych właśnie osób. Odpisała Ania Laszuk. Nie mogłam jej wysłać CV, bo moje CV w zasadzie jeszcze wtedy nie istniało. To była moja pierwsza praca, właściwie niewiele miałam o sobie do powiedzenia. Zrobiłam coś, czego w życiu nigdy bym nie powtórzyła. Ja jej wysłałam swoje IQ. Nic więcej. Po prostu powiedziałam, że bardzo bym chciała z nią pracować i to jest moje IQ. I tak sobie pomyślałam, może wśród zalewu tych osób, które próbują się tam dostać do tego radia, to jest jedyny sposób, bo ja nie mogę konkurować żadnym doświadczeniem, żadnymi kompetencjami.
0: Ale pomyślałaś, że oryginalnością spróbujesz...
1: Nawet nie wiem, co ja sobie w tej głowie myślałam, bo ja sobie zrobiłam oczywiście ten test w internecie, oczywiście, że wyszło bardzo wysoko, więc natychmiast uznałam, nie, ja tu już nie wytrzymam dłużej. Na co Ania Laszuk mówi, odpisuje, słuchaj, wpadnij na lunch w przyszłym tygodniu, pogadamy. Kuba nie odpowiedział, Piotr nie odpowiedział, odpisała Ania. Spotkałyśmy się z Anią przy stoliku. Na stołówce agorowej mieliśmy taki fragment, taki taras, ogród. Ania sobie lubiła tam usiąść tak. Papierosa. No ona tak mnie pyta. Ja jej opowiadam. Wtedy byłam też wolontariuszką w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ono się otwierało. Nagrywałam wywiady z kombatantami, takie telewizyjne, więc troszeczkę już tego dziennikarstwa w moim życiu było. Opowiadam jej o sobie. Ona mówi, dobrze, super, to teraz słuchaj, chciałabym, żebyś ty poznała naszą szefową. To było bardzo, bardzo ciekawe. Ona chciała, żebym ja poznała naszą szefową. Zaprowadziła mnie do Ewy Wanat, do tej jej takiej małej dziuperki w naszej ówczesnej siedzibie i natychmiast zostałam poinformowana, że mam przyjść w przyszłym tygodniu. I taka to była rekrutacja. Do czasu, aż wyjechałam do Norwegii 6 lat temu, nie miałam swojego CV. Od tamtej pory nigdy już nie potrzebowałam, ani potem nigdy nie potrzebowałam, bo już miałam na tyle wyrobione nazwisko czy markę, że ewentualne propozycje przychodziły same. Natomiast to jest ruch oczywiście, na który może wpaść i pozwolić sobie osoba bardzo młoda i z jakimś tupetem właśnie takim młodzieńczym, bym powiedziała. I tak to się zaczęło. Najpierw rzeczywiście byłam wydawczynią magazynu Dobre Książki, Ważne Książki. To była wspaniała praca. I nieprawdopodobne było też to, że w tym radiu, które wówczas dopiero osiadało, jeszcze nie kostniało, tworzyło się, dosłownie po 3 miesiącach byłam już na antenie. Ewa Wanat zaproponowała mi dołączenie do redakcji kultury. No i potem to ja już byłam w swoim żywiole.
0: Wow, tak to muszę skomentować, skwitować krótko, ale to jest też ciekawe, bo jak ja przyszedłem do Radia Tok FM na staż i zadzwoniła do mnie Ewa Wanat, to miałem się zgłosić do Ani Laszuk.
1: Patrz, no. To jest kolejna rzecz, która nas łączy.
0: 1 lipca 2003 roku, a ponieważ miałem wtedy tego dnia egzamin na uczelnię, to oddzwoniłem na numer, z którego zadzwoniła do mnie Ewa Wanat. I to był numer taki bramki u nas, więc tutaj numer centrali, o, coś takiego. Więc było tak, że jak się wydzwaniało z biurka, wstukując tam odpowiedni kod, żeby wyjść
1: tak,
0: i później
1: wstukać
0: ten numer, no to na telefonie komórkowym nie wyświetlał się numer biurka z telefonu stacjonarnego, tylko numer tej centrali. I więc ja próbowałem na ten numer oddzwoniłem i tak byłem przyłączony od biurka do biurka, od biurka do biurka, aż w końcu trafiłem, ktoś mnie przyłączył do redakcji Poranka, no i tam Ania Zdunek, dzisiaj Ania Węglarczyk powiedziała, że a to proszę się zgłosić do Adama Michalskiego, nie mam problemu w ogóle jutro. I w ten sposób nie trafiłem do Ani Laszuk, do komentarzy, tylko trafiłem do Poranka. A z kolei Ewy Wanat pamiętam, bo akurat jak zadzwoniłem do redakcji Tok FM, szukając potencjalnego stażu, odebrał kolega, jak się później okazał, właśnie Piotr Zorć, którego ja w ogóle znam ze studiów, ale my się nie znali, nie wiedziałem, że on odebrał ten telefon wtedy. On był na studiach rok wyżej i on właśnie wtedy powiedział, żeby wysłać maila CV do Ewy Wanat. I ona po weekendzie, w piątek chyba wysłałem to CV i list motywacyjny. I po weekendzie odzwoniła się, spytała, to kiedy pan chce zacząć.
1: Wow.
0: Ale to był rok 2003, czerwiec albo maj. I no to były też takie czasy, kiedy...
1: Ewa formowała zespół wtedy.
0: Znaczy to był też taki czas, kiedy to radio miało... mało funduszy, tak? No bo to były takie czasy, kiedy nie było pewności, czy będzie przedłużona koncesja.
1: Tak, tak, powiedzmy jasno, że...
0: Tak, no nie chciał ryzykować, żeby wykładać jakieś większe pieniądze. Mm-hmm. I to radio mocniej zaczęło ruszać, kiedy rzeczywiście ta koncesja została przedłużona, no i wtedy była pewność, że okej, będziemy dalej mogli nadawać, no i ten zespół powstawał. Natomiast myślę, że to był też świetny moment na to, aby... Dzisiaj też jak na to patrzę, na to, żeby gdzieś tam zaistnieć, bo ta droga była dużo krótsza.
1: Dużo krótsza. Ja przypominam sobie fragment twojej rozmowy z Jackiem Żakowskim właśnie w tym programie, gdzie on mówił, jak bardzo docenia ten geniusz Ewy zebrania takiej konkretnej młodzieży, która potem wniosła tak dużo do marki Tok FM, czy współtworzyła tą markę Tok FM. Ale też mi się wydaje, że trzeba przyznać, że coś wisiało w powietrzu w tej redakcji, bo to nie jest tak, że my wszyscy byliśmy genialni. To był proces formowania nas, który był bardzo skuteczny. Jednocześnie myśmy też nie dojrzewali w tych samych kierunkach. My się bardzo różnimy i różniliśmy się bardzo. Ale było coś takiego w tym prowadzeniu redakcji przez Ewę Wanat, co sprawiło, że rzeczywiście myśmy stawiali na naszą osobowość, na wyrazistość. Oczywiście warsztat był ważny, ale zawsze drugoplanowy dla Ewy. I oprócz tego, że być może ona wiedziała, kogo chce zatrudnić, to jeszcze mam wrażenie, że my byliśmy na tyle młodzi, że Ewa Wanat też wiedziała, jak nas rozbudzić jako dziennikarzy, jak nas nauczyć od zera pewnej wrażliwości, pewnego sceptycyzmu, który był bardzo ważny dla Ewy. Oczywiście uczenie się od Ewy dziennikarstwa to było uczenie się przez przyjmowanie krytyki. Bardzo rzadko, inaczej. To było takie od zderzenia do zderzenia. Ale no ja te lekcje zapamiętałam do końca życia.
0: No, ja tutaj mam ogromną wdzięczność. Właśnie wobec Ewy, bo Ewa miała ewidentnie nosa do ludzi, to już wielokrotnie tutaj to padało w radiu Tok FM. Miała, sama zresztą twierdziła, że ma nosa do ludzi. Ty jeszcze byłaś sekretarzem redakcji.
1: Tak. To był taki pomysł. Ewa rzeczywiście była redaktor naczelną. Ja przyszłam do tego radia i poczułam, że wylądowałam w domu, no bo przecież ja byłam gotowa, ja miałam swój notes. Ja właściwie przyszłam z pełnym przekonaniem, że ja dokładnie wiem, co robić. I w związku z tym ja już naprawdę miałam bardzo dużo pomysłów. Łącznie z tym, że przedstawiłam Ewie tak zwaną Biblię organizacji, rozgrysowałam grafik, kto gdzie, od kogo zależy, jaki przepływ, kto komu raportuje, jakie zadania, po prostu strukturę redakcji jej narysowałam. Ona była po prostu pod takim wrażeniem. Mówię, Boże, jakie to jest świetne, że ja to widzę. Że
0: kobieta, umówmy się, artystka, która lubiła działać w chaosie przecież, tak?
1: Tak, a ja z kolei miałam wrażenie, że chcę być troszkę wszędzie, w tych wszystkich, powiedzmy, obszarach działania redakcji. I Ewa zaczęła mnie pomalutku wciągać w, powiedzmy, działania organizacyjne. To były czasami bardzo niewinne takie aktywności, jak na przykład... Przyszedł do niej kolega z działu promocji Radia Tok FM, przyniósł filiżankę z naszym logiem i przyniósł zegarek z naszym logiem. Siedziałyśmy z Ewą przy ścianę i Ewa mówi, zaraz, poczekaj chwileczkę. I mówi, Ania, co ty o tym myślisz, nie? Ja wchodzę na to spotkanie i mówię, ale słuchajcie, Boże, nikt... Karków, co to jest w ogóle za gadżet? Nikt tego nie będzie chciał. To był rok, nie wiem, może 2006, tak. 2007. Mój argument był taki, wszyscy przecież używają już dawno komórek i te zegarki są wszędzie. Co to jest w ogóle za gadżet? Ta filiżanka jest brzydka. W ogóle ten design jest nie dzisiejszy. No i ten kolega tylko kiwał głową i Ewa powiedziała, no to masz już odpowiedź, tak? I to były takie, czasami mnie zabierała na jakieś spotkania, aż w końcu uznała, że ja mogę być jej po prostu taką...
0: Prawą ręką.
1: Tak, prawą ręką i rzeczywiście zostałam formalnie pierwszym sekretarzem Radia Tok FM, w tym sensie, że jako pierwsza osoba objęłam tę funkcję. Natomiast po około roku sama z tego zrezygnowałam, bo się zorientowałam, że ja tak daleko odpływam od swojego notesu i od swojej wizji siedzenia w studiu, która była powodem, dla którego przyszłam do radia, utonęłam w tych właśnie umowach patronackich, w jakichś wydarzeniach patronackich, w dbaniu o środowisko pracy. Różne kwestie spływały do mnie, że poprosiłam o Ewę i zaryzykowałam się. Rezygnuję z tego etatu. Ja chcę zostać w radiu jako dziennikarka bez praw pracowniczych, których niestety nigdy już nie odzyskałam. Więc to był ryzykowny ruch, ale dla mojej tożsamości jedyny autentyczny. Ja nie przyszłam do radia, żeby organizować. Ja rzeczywiście miałam mnóstwo uwag, pomysłów, zawsze miałam coś do powiedzenia. I Ewa dalej słuchała, czasami pytała nas wszystkich, ale ponieważ akurat ja byłam za ścianą, ona chętnie jakoś tam zderzała różne pomysły z nami czy ze mną. Natomiast ja się już po roku zdecydowałam, że ja się rozwijam tylko dziennikarsko i czułam się, naprawdę nie wiem z jakiego powodu, jak to wytłumaczyć, w studiu jak ryba w wodzie. W szczególności za zamkniętymi drzwiami, w szczególności jak mogłam przygasić światło, co się stało moim trademarkiem na lata. Jak zaczęłam nosić po wielu latach ten zegarek, który mierzy puls, to reakcja mojego ciała była odwrotna jak większości ludzi. Jak wchodziłam do studia, mi się wyrównywał puls, byłam spokojna. Nawet jak wchodziliśmy na żywo na antenę, nawet jak nie było gościa, ja po prostu czułam się sobą bardzo. Bardzo spokojna, bardzo opanowana, bardzo świadoma siebie i miejsca. Także zrezygnowałam z tej funkcji sekretarza redakcji, potem kontynuowały tę pracę inne osoby, bo ta funkcja jest bardzo potrzebna. To jest taka funkcja organizacyjna, bardzo ważna.
0: No, Zuzanna Piechowicz też opowiadała o pracy sekretarz redakcji. Tutaj padło już wiele nazwisk podczas naszej rozmowy, bo Jacek Żakowski, i Ewa Podolska, więc też odsyłam Państwa do archiwum audycji Nic o nas bez Was, bo w podcastach Tok FM oczywiście te osoby były bohaterami i bohaterkami spotkań, a jest tutaj dużo wspomnień i myślę, że dla słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM jest tam naprawdę bardzo dużo niesamowitych ciekawostek. Przypominam Państwu, gościnią audycji Nic o nas bez Was jest Hanna Zielińska. Audycji miałaś sporo, ale to też mnie zaciekawiło, że rezygnując z funkcji sekretarz redakcji, ty zrezygnowałaś z etatu?
1: Tak. No to kolejny ruch, na który chyba tylko młoda osoba sobie mogła pozwolić. Oczywiście Ewa powiedziała, że za rok, za dwa, no może się uda. To jest ten trudny aspekt, ale myślę, że w tej akurat audycji warto o tym rozmawiać. Dziennikarstwo nie wygląda od strony pracownika. Dziennikarz to jest też pracownik. Tak dobrze i atrakcyjnie, jak mogłoby się to wydawać. Ja rezygnując z etatu, zostałam przy dwóch czy trzech swoich audycjach. Coś miałam w weekend, wtedy coś w tygodniu.
0: No to oczywiście też prowadziłaś, tak?
1: To później, tak. Ale wtedy to jeszcze oczywiście nie wystarczało na etat, ani nawet na kawałek etatu. Natomiast moment, w którym ja dołączyłam do radia, to był moment, kiedy już, powiedzmy, sytuacja stabilna finansowa Agory zniżkowała, a jeszcze wiele lat przed tym, jak powiedzmy poważne traktowanie praw pracowniczych mogłoby mnie ochronić. Nie ochroniło mnie to. Z roku na rok było trudno, bo ja urodziłam kolejne dzieci, nie miałam nigdy prawa do urlopu macierzyńskiego, nigdy nie wiedziałam, czy na pewno będę mogła wrócić. Tego oczywiście słuchacze nigdy nie mogli wiedzieć i nie udało mi się uzyskać praw pracowniczych aż do odejścia. Trudne bardzo. Cała reszta mojej historii w Radiu Tok FM jest niezwykle cenna i ważna. Natomiast jest to również część
0: oczywiście
1: pracy.
0: Tak, no, też trzeba żyć, no też trzeba myśleć o emeryturze, tak jak wspomniałaś o prawach pracowniczych.
1: Tak, a ja co cztery tygodnie podpisywałam przez te 16 lat właśnie umowę na kolejny cykl audycji w kolejnym miesiącu. To się wszystko zmieniło. Ja też obserwowałam, jak przez te lata status stażystów się zmieniał w naszej redakcji. Najpierw to było niemal dopłacanie, w takim sensie, że stażysta musiał jakoś wylądować w tym radiu i sobie poradzić i się utrzymać. No a potem prawo pracy zaczęło to być bardziej obecne, regulować i stażyści byli bezpieczni i pracownicy byli bardziej bezpieczni. Akurat ja, to nie jest mój kawałek historii, ale no wiem, że teraz jest o wiele lepiej. Ale jeśli ktokolwiek myśli o zawodzie dziennikarza, To jest moim zdaniem ta część tej tożsamości pracowniczej, która powinna być omawiana, która nie powinna być tabu, bo myślę, że też te kariery wielu z nas skręciły w pewnym momencie właśnie z powodów bezpieczeństwa, stabilności, ewentualnej emerytury przyszłej czy rodziny. Jeśli się jest rodzicem, to po prostu się robi w pewnym momencie coraz trudniej, bo to już jest duża odpowiedzialność, człowiek potrzebuje ubezpieczenia.
0: Stabilności też jakiejś, tak? Spokoju.
1: Tak, tak, tak. No ale właśnie, ponieważ bycie przy mikrofonie w studiu było tak kluczowym elementem mojej tożsamości, nic nie było ważniejsze od tego, żebym ja jednak pracowała, była w tym studiu, prowadziła dalej swoje audycje, czuła się sobą. I tylko w Radiu Tok FM rzeczywiście to było możliwe. Jak sobie próbuję wyobrazić, czy próbowałam, czy ktoś sugerował jakieś inne propozycje dla mnie później, kiedy już wyjechałam z Polski, nigdy to już nie było dla mnie takie poczucie, że to będzie jak w domu. No w Tok FM było jak w domu. Nawet jeśli w tym domu było trudno, no było trudno, było. To jednak to był ten dom, do którego się tęskni.
0: Jak ci jest dzisiaj, jak wróciłaś do tego domu? Co prawda jesteśmy w innej lokalizacji, ale jednak no, symbolicznie jesteśmy w studiu Radia Tok FM.
1: Wspaniale. Widzę tutaj całą ścianę i loga Tok FM na całej ścianie. Mikrofon wygląda bardzo podobnie, tak jak zawsze, no, trochę inny kolor, ale to tylko rebranding. Dotykam tej wykładziny na stole, która zapobiega hałasom. Zupełnie jakbym, mam taki flashback, jakbym tu siedziała od zawsze. Cudownie.
0: A zawsze tak było cudownie?
1: W studiu?
0: Wiesz, no w pracy, tak? No bo to mówimy, powiedziałaś o właśnie o realiach też tamtych czasów, o prawach pracowniczych, ale no przecież też pamiętam, jak opowiadałaś też na przykład o depresji, tak? Że pytanie, czy ta sytuacja mogła gdzieś tam jakoś wpłynąć też na ten stan, czy to jest po prostu też coś innego?
1: Bo... Może tak być. Rzeczywiście ja dostałam diagnozę depresji, jak miałam 35 lat. Miałam już trójkę malutkich dzieci i nadal byłam w swoim miejscu pracy osobą dochodzącą. Więc oczywiście ten taki lęk egzystencjalny był tylko coraz większy. Może tak być. Myślę, że gdybym miała większe poczucie bezpieczeństwa, mogło mi być łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o to, jak się czuło to miejsce pracy, to jest też cała paleta. Bo w studiu rzeczy, w samym studiu, jak się tylko zamknęły drzwi, ja miałam gościa przed sobą, no to był raj. Poza studiem wszystko zależało od pracy w zespole. I do tego zespołu ja z reguły miałam szczęście. Miałam przewspaniałe wydawczynie, czy wydawców, czyli osoby, które w innych mediach nazywane są producentami, tak, które współtworzyły ze mną te audycje. Ania Legierska, Paweł Kierzniewski, Zuzia Piechowicz. Przewspaniałe osoby, z którymi no, na równorzędnych prawach pracowaliśmy jako zespół. I te osoby nieprawdopodobnie wyczuwały moje potrzeby i mój klimat. Ja mogłam się skupić na audycji, nie zajmować się całym szumem wokół przygotowania i produkcji. I audycja, czy cały proces związany z przygotowaniem audycji, to wszystko było zaopiekowane. Klimat w pracy chyba najbardziej intensywny był w tych pierwszych latach dla mnie. Przyszłam do tego radia z tym swoim niby IQ zamiast CV. Kilka osób było po studiach dziennikarskich, ale nie ja, albo w trakcie studiów dziennikarskich. Ja miałam swój notesik i jakieś wyobrażenia.
0: I ten zbiór zasad.
1: Tak. I to nie było tak, że ktoś nas wprowadzał, powiedział, słuchaj, oczekujemy tego na antenie czy tego. To było takie, właściwie taka gra, której reguł uczyło się w trakcie. Trochę od porażki do porażki, czasami od sukcesu do sukcesu. Było sporo rywalizacji, było sporo niepokoju, widzieliśmy sporo osób, którym się nie udało, które próbowały i musiały odejść, albo były zwalniane. Teraz się dowiadujemy, na przykład u ciebie w audycji Paweł Sito powiedział, że on z tym swoim dorobkiem i wielkim nazwiskiem próbował się dostać do Radia Tok FM i został odrzucony, a myśmy tam byli. Więc ten oddech na naszym karku czuło się z zewnątrz, ale też oczywiście było trochę konkurencji między nami. I do dzisiaj wspaniale wspominam, jak to napięcie rozbroiła moja koleżanka Kasia Zacharska, z którą zaczynałyśmy razem w Tok FM. Ja przyszłam chwilkę po niej. Ona też pracowała w redakcji kulturalnej. I ona mi powiedziała, że słuchaj, tu są dwie zasady, Jedna zasada to jest taka, że jak ty o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. Także fantastyczna porada właściwie do końca życia. A druga zasada, i słuchaj, jak masz kiepski nastrój, to przynajmniej dobrze wyglądaj. Druga świetna zasada, wydawałaby się abstrakcyjna, a tak naprawdę wspaniała, bo jak człowiek się czuje zadbany, jakoś ogarnięty, to trochę go to podnosi na duchu. Ja te dwie zasady sobie trzymałam w sercu i szłam z nimi przez pierwsze miesiące i lata w Tok FM, a potem jak się spotykałyśmy z Kasią Zacharską, to sobie to wspominałyśmy. Ostatnio widziałam się z Kasią Zacharską w moim ursynowskim mieszkaniu na zimę, jak tutaj przyjechałam na ostatnie święta Bożego Narodzenia i znowu sobie wspominałyśmy ten moment, jak ja w tej naszej starej siedzibie pukam do redakcji kulturalnej, siedzi Kasia w kącie i mi mówi, słuchaj, są tutaj dwie zasady.
0: Kasia, pozdrawiamy cię, może nas słuchasz.
1: Bardzo cię pozdrawiamy.
0: Oczywiście też była związana z Radiem
1: Tok FM.
0: Była
1: związana, tak. Potem pojawiała się...
0: Też ma swoje ważne miejsce w historii.
1: W wielu mediach się pojawiała, a teraz wybrała fantastyczną drogę, skończyła nowe studia, może będzie chciała przyjść i ci opowiedzieć, bo uważam, że te dwie porady, których mi udzieliła, w jakimś sensie mogłyby być anegdotą, początkiem do tego, czym Kasia zajmuje się teraz. Fantastyczna ścieżka zawodowa.
0: A czym się zajmuje teraz?
1: Nie mam upoważnienia, żeby o tym opowiadać, ale myślę, że to byłoby ciekawe i Kasia też miała naprawdę bardzo ciekawe te początki, intensywne w Tok FM. Myśmy się tak razem trzymały, byłyśmy takim dwuatomowym mikrozespołem. Trochę napięć oczywiście, dwie młode dziewczyny w stresie, różne sytuacje były, ale jednak myśmy dorastały razem, jako dziewczyny, jako kobiety, pierwsze związki, małżeństwa, dzieci mniej więcej w podobnym czasie. To był bardzo formacyjny czas dla nas wszystkich.
0: Myślisz dzisiaj, że to były dobre rady?
1: Wspaniałe. Do dzisiaj przekazuję je dzieciom jako tak pół żartem, pół serio. Słuchajcie, ja w pracy się nauczyłam tego i bardzo proszę sobie to zapamiętać, bo uważam, że to są świetne, świetne naprawdę kwestie, o których trzeba pamiętać codziennie.
0: Na sekundę jeszcze zahaczę o wątek depresji, ale z uwagi na użyteczność też tej naszej rozmowy. To znaczy słuchają nas ludzie w różnych momentach życia i sam zresztą nieraz ten wątek też poruszam w Radiu Tok FM. Jakie były twoje pierwsze sygnały, które coś ci dawały znać, że coś się dzieje?
1: Mm-hmm. Ja pamiętam, że zorientowałam się po 2 czy 3 tygodniach, że chyba nie wstałam z sofy, z kanapy. Oczywiście ja miałam małe dzieci, ja bardzo dużo rzeczy robiłam w tym czasie, ale właściwie nie bardzo wiedziałam kiedy i jak, a głównie miałam takie poczucie przemęczenia, spowolnienia, ociężałości. To był czas wojny w Syrii, który mnie nieprawdopodobnie zgiął, dogiął. Jak nigdy wcześniej żadne wydarzenie polityczne, to też już pokazywało pewien mój brak wyporności. Poszłam do psychiatry wspaniałego, który mi wytłumaczył, proszę pani mózg, który wystawia pani na te wiadomości z Syrii, ja po prostu się przesłałam do ekranu i całą dobę obserwowałam, co tam się dzieje. Pani mózg nie odróżnia, czy pani tam jest, czy pani jest na swojej kanapie. To dlatego się śmiejemy na komedii, czy boimy w trakcie horroru, bo to są autentyczne nasze reakcje. Więc pierwsze, co musi sobie pani zrobić, detoks, to jest też, myślę, taka uniwersalna, ważna uwaga dla nas wszystkich związanych z mediami. No a druga sprawa, że coś się stało takiego, że pani system odpornościowy już tego nie zniósł. I to już właśnie była moja kondycja. Ciekawa anegdota z tym konkretnym panem doktorem, myślę, że mogę powiedzieć, to był doktor Sławomir Murawiec. Była tak, że...
0: Wielokrotny gość zresztą w Radiu Tok FM.
1: Tak, wspaniały autorytet w dziedzinie zdrowia psychicznego i depresji. Po kilku latach zostałam poinformowana od tej naszej rozmowy w gabinecie, myśmy się spotkali może 2, 3, 4 razy, nie było potrzeba, żeby to trwało dłużej. Po kilku latach zostałam poinformowana, że dostanę nagrodę za swoje audycje poświęcone zdrowiu psychicznemu, a w szczególności za to, w jaki sposób ja prezentuję podmiotowość pacjentów psychiatrycznych, w jaki sposób rzetelny przekazuję wiedzę naukową. Jest to nagroda Aureliusza. Raz do roku Międzynarodowe Towarzystwo Psychiatrii Sądowej przyznaje tę nagrodę. Jak zostałam wezwana na scenę, żeby odebrać statuetkę, to na tej scenie również był doktor Sławomir Mura, więc także nagle się znaleźliśmy w dwóch rolach. Oczywiście iskierka moja dziennikarska się we mnie odezwała, wzięłam mikrofon i powiedziałam, że nie tylko odbieram tą nagrodę jako dziennikarka, ale jednocześnie znamy się z panem doktorem i myślę, że tu nie ma nic do ukrycia. Każdy może mieć epizod depresyjny. Oswajanie tego, mówienie o tym, jak najbardziej myślę, pomoże nam wszystkim. Także sala się uśmiała, my z panem doktorem również i taka to historia.
0: Ale zrobiłaś tak, że poszłaś do psychiatry, już wiedziałaś, że są pewne sygnały i idziesz, poszłaś do psychiatry.
1: Tak. Nie, bo rzeczywiście ciężko mi było wstać z tej kanapy, byłam po prostu zmęczona, nie wiadomo czym.
0: No ty zresztą też opowiadałaś, zresztą to chyba było w Radiu Tok FM, że zdarzało ci się, że na przykład nie byłaś w stanie, zapomniałaś, że masz nagranie.
1: Zdarzyło mi się to parę razy, tak, to było też bardzo niepokojące. Dzwoni do mnie wydawca, gdzie ja jestem, a ja na przykład właśnie drzemię na tej kanapie i zupełnie trudno mi jest jakby odnaleźć się z powrotem w rzeczywistości. I to już właśnie zapomniałam o tym, że tak było. Coś mnie tak unieruchamiało, zasysało, spowalniało, wypadało właśnie z mojej rzeczywistości to, co miałam w kalendarzu, jakieś relacje. Źle spałam w nocy, za to spałam dużo w ciągu dnia, na co sobie nie mogłam pozwolić, bo miałam trójkę malutkich dzieci. Ale ja akurat jestem dużą zwolenniczką wszelkiej farmakoterapii, więc natychmiast po to sięgnęłam. To mnie bardzo szybko ustawiło. Oczywiście depresja jest zjawiskiem, które falami wraca, nie zawsze pod postacią diagnozy, ale to już się czuje. To jest w jakimś sensie być może część tożsamości, czy jeśli ktoś ma, nie wiem, skłonność do ADHD, czy do depresji, to może być jakiś spektrum, w którym człowiek żyje. I ja na pewno do jakiegoś stopnia w tym spektrum żyję. Natomiast być może właśnie dzięki mojej pracy, bo ja akurat pierwszą swoją rozmowę o depresji z profesorem psychiatry przeprowadziłam w naszym radiu dobre 8 czy 7 lat przed tym, kiedy w ogóle pomyślałabym o tym, że sama będę miała depresję. Ja pamiętam tą rozmowę, jak próbowałam sobie wyobrazić, mieć empatię prowadząc ją dla słuchaczy, co to w ogóle jest depresja. Nic z tego nie rozumiałam, ale był pan profesor z Sobieskiego i on opowiadał. No i potem właśnie po tych iluś latach być może było mi łatwiej od razu sięgnąć po profesjonalny zestaw narzędzi, bo już byłam oswojona, no właśnie wiedza przekazana w mediach, nawet jeśli przekazana w mojej własnej audycji. Mnie samej ja też się uczyłam. To był indywidualny tok studiów z tymi wszystkimi ekspertami, profesorami, naukowcami, artystami.
0: Polecam Państwu zresztą też nasze podcasty, bo dużo o zdrowiu psychicznym rozmawiamy, czy to jest dobra terapia, czy to też jest audycja, którą ja prowadzę, Myśl na głos. Tam również dwuczęściowa, obszerna rozmowa o depresji, ale też ten wątek również się gdzieś pojawia. Też to, co ważne, jak mówisz o tym profesjonalnym zestawie narzędzi, żeby się samemu nie diagnozować, nie diagnozować się na podstawie rolek z Instagrama, Facebooka, czy tam innych, czy TikToka. Owszem, tam też można znaleźć jakąś ciekawą wiedzę, ale trzeba to zawsze weryfikować, liczyć, jednak zdać się na profesjonalistów. Każda sytuacja i każda historia jest inna, ale ja też przy takich okazjach zawsze się też dzielę paroma namiarami, więc teraz podaję Państwu kilka telefonów. Bezpłatny, kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, który jest czynny przez cały tydzień od 14 do 22, to jest numer 116-123. Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 24/7 to 116-111 bądź strona 116-111.pl, jeśli ktoś woli napisać, oraz numer telefonu do Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, który jest bezpłatny, czynny 24/7, to numer 870-22-22. Proszę się nie bać dzwonić, jeśli oczywiście zawsze zachęcamy też do rozmowy, czy to z bliskimi, czy z przyjacielem, czy z przyjaciółką, koleżanką, kolegą, żeby też sygnalizować o tym, co się dzieje, opowiadać i szukać przede wszystkim właśnie pomocy u profesjonalistów. Wracając do twojej pracy w Tok FM. No bo tak, były te audycje przecież, mnóstwo audycji, które robiłaś. Był też Warsaw Point.
1: Był Warsaw Point.
0: Którego byłaś redaktor naczelną.
1: Tak.
0: To był ten czas, kiedy tam właśnie miałaś etat?
1: Tak, tam miałam etat. Kolejny fikołek rekrutacyjny. Nie wiem, jakim cudem zostałam zatrudniona jako redaktor naczelna w 7. miesiącu ciąży. z pierwszym dzieckiem. No ale to się udało. Rzeczywiście zostałam tą redaktor naczelną. Magazyn Warsaw Point to był taki magazyn w połowie po polsku, w połowie po angielsku, który jak wiele, wiele mediów w Polsce, wiele projektów w Polsce aspirował do bycia polskim New Yorkerem. Iluż to wydawców miało ten pomysł? To był również ten pomysł. Budżet był niewielki, ale sam projekt bardzo ciekawy. W ogóle bardzo ciekawe być w roli redaktorki naczelnej, która jednocześnie spina budżet i kwestie merytoryczne. Ja musiałam liczyć, ile każdemu autorowi mogę zapłacić, przesuwać za zdjęcia, za teksty. To wszystko musiałam spinać. Nagle zrozumiałam, że to nie jest wszystko takie proste. Ten budżet na jeden miesięczny magazyn był na tyle niski, że nie udało się przyciągnąć dużych nazwisk, ale zawarłam tam przyjaźnie trwałe, wieloletnie. Nauczyłam się wielu rzeczy, wielu kwestii. Poznałam też wtedy, jak to jest pracować tak w takim koncernie medialnym, gdzie jest więcej redaktorów naczelnych, więcej magazynów, ale jednak też utwierdziłam się w przekonaniu, że ta moja nastoletnia wizja, czy przebudzenie tożsamości, że ja jestem dziennikarką studyjną i na dodatek radiową, i na dodatek najchętniej jest to radio gadane, a nie muzyczne, utwierdziłam się, będąc redaktorką naczelną magazynu pisanego, że ja wolę radio, albo że ja czuję się dużo lepiej w radiu, dużo łatwiej przychodziło mi przygotowywanie się do audycji, czy praca w radiu, niż prowadzenie miesięcznika.
0: Przenosimy się teraz do roku 2020, co już trudno uwierzyć, że to już jest ponad 6 lat, kiedy podjęłaś decyzję o odejściu z Radia Tok FM i o przeprowadzce do Norwegii. Napisałaś: zmieniam z rodziną planszę na bezpieczniejszą ekonomicznie, ekologicznie i politycznie.
1: Dokładnie to były te trzy powody.
0: Jest nadal bezpieczniej?
1: Myślę, że jest bezpieczniej. Mam poczucie pesymistyczne, że może być też bezpieczniej w najbliższych latach tam niż w Polsce. Oby nie. Albo generalnie rzecz biorąc w Europie Środkowo-Wschodniej, oby nie. Zobaczymy. Oczywiście to były moje optymistyczne wizje. Niewiele wiedziałam o Norwegii. Natomiast nie byłam tą typową tak zwaną migrantką zarobkową, która pojechała po pieniądze. Ja tam pojechałam po socjaldemokrację, po równość, po to otwarte społeczeństwo. Oczywiście po tych 6 latach odkryłam, ile w tym społeczeństwa jest konserwatyzmu, ile jest podziałów, ile jest wręcz klasizmu w kraju, w którym jednym z głównych dzienników wydawanych codziennie jest Klassekampen, czyli walka klas. Tam jest mnóstwo paradoksów w tej kulturze. I ten moment, w którym wyjeżdżaliśmy, to był moment głębokiego zmęczenia rządami PiSu. Po wielu latach walki na ulicy, wielu dziennikarzy nawet złamało swoją zasadę, w tym ja wtedy, w trakcie na przykład walki o prawa kobiet, żeby nie wychodzić na ulicę jako dziennikarze, albo nadajemy dla słuchaczy czy odbiorców o rzeczywistości, albo w niej uczestniczymy. Wtedy przetoczyła się taka dyskusja w naszym środowisku, kiedy z mediów publicznych były zwalniane masowo całe grupy dziennikarzy, że jednak trzeba wyjść na ulicę, i wzięłam udział po raz pierwszy w życiu w proteście przeciwko zwolnieniom dziennikarzy, a potem już jako obywatelka z dziećmi. I pandemia to po prostu był strach, który zajrzał nam w oczy. Dzisiaj to się wydaje może śmieszne, może nieprawdopodobne, ale rzeczywiście to się wydawało apokaliptyczne. Były takie miesiące tej pandemii, że wydawało nam się to apokaliptyczne. Przyszła ta oferta i to był skok na główkę. Najpierw był ogromny zachwyt, no i taki typowy właśnie miesiąc miodowy, emigrancki.
0: Ale przepraszam, zanim do tego miesiąca miodowego przejdziemy, to jednak to był też pewien proces, taki też przygotowawczy, prawda? To nie było też tak, że wyjeżdżamy, pakujemy się i siup, tylko jednak...
1: Jedno z nas miało pracę.
0: Jedno z was miało pracę. Mówimy o tobie i o twoim mężu, ale też mówimy o tym całym procesie o norwegizacji przecież, tak?
1: Tak, ta norwegizacja odbywała się już tutaj w Warszawie. W przypadku bardzo pożądanych pracowników w Norwegii, jakimi są pracownicy sektora zdrowia, w szczególności w przypadku lekarzy, mamy pod Warszawą jeden z kilku takich ośrodków, powiedziałabym, właśnie norwegizacyjnych, gdzie są zapraszani lekarze z całego świata przed wyjazdem do jednego z krajów skandynawskich. Mają tam 3-miesięczny codzienny kurs języka. Przy okazji, ponieważ to trwa kilka godzin codziennie, jest dla nich wynajęte, każdy ma wynajęte swoje mieszkanie, ma obiady, jak jest potrzeba, ma gotówkę w formie pożyczki. Także to już wszystko, to są ten przedsione kraju, to już wygląda, że jeśli to tak wygląda tu, to co dopiero tam. Przy okazji tego języka ogląda się wspólnie codziennie wiadomości, serwisy informacyjne z Norwegii, w moim przypadku z Norwegii, i omawia, co tam się dzieje. Ja jako rodzina lekarza, który się wybierał do tego kraju, mogłam uczestniczyć w tym wszystkim i obserwować.
0: To jak wyglądało to zderzenie z rzeczywistością po przeprowadzce do Norwegii? Hanna Zielińska opowie Państwu w podcastach TOK FM, bo nasz czas antenowy dobiegł końca. A dlaczego? Bo na koniec jeszcze będzie utwór muzyczny. Poprosiłem Hanię, żeby wybrała piosenkę, utwór, który chciałaby zagrać pod koniec naszego spotkania. I jest to utwór?
1: Utwór Live zespołu Porter Band.
0: Z płyty Helicopters, o której zresztą z Johnem Porterem rozmawiałem parę miesięcy temu w audycji Między Słowami. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Hani Zielińskiej w tej części antenowej dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za spotkanie i mnóstwo wspomnień. My, proszę Państwa, zostajemy jeszcze w studiu Radia Tok FM, więc po wysłuchaniu utworu Live grupy Porter Band zachęcam do naszych podcastów na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej, bo tam ciąg dalszy rozmowy z Hanną Zielińską. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia, a Hani Zielińskiej oczywiście w tej części antenowej bardzo dziękuję.
1: Dziękuję
0: za przyjęcie zaproszenia do Radia Tok FM. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ponad połowa nauczycieli przeżywa codziennie stres, wielu z nich rozważa zmianę zawodu. Czy po wakacjach znowu będą dziury w planach lekcji? Co powinno się zmienić, żeby nauczycieli w pewnym momencie po prostu nie zabrakło? Zapytam o to w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Pożar w okolicach czarnobylskiej elektrowni. Służby jednak uspokajają. Nadchodzi reforma ochrony zdrowia. Rząd ma przedstawić propozycje w najbliższych dniach. Brazylia gra dalej. Na koniec zajrzymy do Stanów Zjednoczonych, gdzie trwają piłkarskie mistrzostwa świata. Minęła północ, jest wtorek, 30 czerwca. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy trwa akcja gaszenia pożaru. Promieniowanie pozostaje w granicach normy, podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie. Jak zaznaczono w komunikacie, w akcji gaśniczej uczestniczy łącznie ponad 200 osób i około 60 jednostek specjalistycznego sprzętu. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Według policji wszyscy zabici, czyli 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Od kul rannych zostało kilka osób. Najpierw pojawiły się komunikaty o 2, a potem o 3 zatrzymanych. Policja nie podała więcej szczegółów. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło na Mazowszu w Markach podczas maratonu rowerowego. Nie żyje 2 zawodników, którzy nie dotarli do mety. To 30 i 71-latek. Prokuratorzy zlecili sekcję zwłok mężczyzn, a ta odpowie na pytanie, co było przyczyną zgonu. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to 5 lat więzienia. Więcej Błażej Kulesza.
3: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że 2 zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
4: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
3: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
5: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
3: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
5: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się pod wyznaczenie trasy, jak zawsze robiliśmy.
3: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: Rząd jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym, ale dla rządzących to także okazja do powiedzenia stop corocznym podwyżkom wynagrodzeń lekarzy. Maciej Kluczka.
6: Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W grę wchodzą różne warianty. Limit na stawkę godzinową lub na całość wynagrodzenia. To konieczne, bo pieniądze, które idą na wynagrodzenia lekarzy, potrafią niekiedy skonsumować większość budżetu szpitala, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
7: Kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
6: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiS, potrzebę zmian widzi.
7: Bo jedno to są wysokie zarobki i o tym możemy naprawdę dyskutować.
6: Ale jednocześnie politycy opozycji wracają do źródła tematu, czyli młodego lekarza, byłego działacza KO, który pracował w warszawskim szpitalu.
7: Ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
6: Ale tę historię bada już prokuratura. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że jutro z szefami resortu zdrowia i NFZ-u ma się spotkać premier. Dziś mija termin, w którym minister finansów może zdecydować o przedłużeniu obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa. Jeśli nie zostanie ona przedłużona, od 1 lipca przestaną obowiązywać też ceny maksymalne na stacjach. Pakiet przepisów ceny paliwa niżej został wprowadzony pod koniec marca w reakcji na wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ramach pakietu obniżono tymczasowo stawki VAT i akcyzy oraz wprowadzono ceny maksymalne obowiązujące na stacjach paliw ogłaszane w każdy dzień roboczy przez ministra energii. A według jego rozporządzenia dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. Cena benzyny 98 nie może przekroczyć 6,68, a oleju napędowego 6,19. A na koniec zaglądamy jeszcze na mundialowe murawy. Brazylia pokonała Japonię 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Decydującą bramkę dla Canarinhos zdobył w doliczonym czasie gry Gabriel Martinelli. Brazylijczycy swój mecz 1/8 finału zagrają 5 lipca ze zwycięzcą spotkania Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia. To starcie jutro o 19. A obecnie trwa jeszcze walka pomiędzy reprezentacjami Niemiec i Paragwaju. Obecnie na tablicy mamy remis 1-1. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w większości kraju, a w zasadzie dzisiaj, znów upalnie, ale już nie tak strasznie jak w minionych dniach. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą maksymalnie 35 stopni. W centrum okolice 30 na plusie, a najchłodniej nad samym morzem 22 stopnie. W centralnej części kraju i na zachodzie może popadać, a miejscami również zagrzmieć.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Ten poranek TOK FM będzie nieco inny. Niby taki jak każdego dnia, ale jednak inny. Dziś jest 29 czerwca. 29 czerwca 2016 roku, a więc 10 lat temu, odeszła pani redaktor Janina Paradowska.
9: To jest stały problem naszej debaty publicznej, że najłatwiej jest mówić, jeżeli się nie ma o czym zielonego pojęcia, bo w momencie, jeżeli się człowiek czegoś nauczy, coś przeczyta, to zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna myśleć, a jak przekaz publiczny dzisiaj polega na tym, że on musi być szybki, prosty i bezmyślny. Ważne tematy nam znikają, że dajemy się wpychać w takie różne uliczki. Pracując w mediach, pogodziłam się z tym poziomem debaty publicznej, ale rzeczywiście dzieje się z nami coś niesłychanie niepokojącego, bo też wpadamy w coś, co ja nazywam takim instynktem stadnym, prawda? Że jak jest temat, to wszyscy tłuczemy ten temat aż do zabicia go, prawda? A potem nic z tego nie wynika.
8: Aż trudno uwierzyć, że te właśnie słowa, których teraz wysłuchaliśmy, pani redaktor Janina Paradowska wypowiedziała w 2014 roku. W 2014 roku, a tak bardzo pasują dziś. Wtedy w 2014 roku pani redaktor Paradowska wystąpiła w audycji Cezarego Łasiczki Owczarek w Wielkiej Loży Komentatorskiej i właśnie takimi stwierdzeniami podzieliła się z nami. Dziś w poranku jeszcze usłyszymy słowa pani redaktor. A już teraz przegląd prasy. Ci z Państwa, którzy pamiętają poranki pani redaktor Paradowskiej, może też pamiętają, że bardzo często, gdy rozpoczynała swoją audycję, to oświadczała, że ma już na początku, że ma mało

Ujawniona w książce, wywiadzie długim, który ma się ukazać, wywiadzie z profesora Nowaka z prezydentem Nawrockim. Tam jest opisana przygoda zasłabnięcia w autokarze. Jakiś podtekst, że być może doszło do próby otrucia ówczesnego kandydata na prezydenta Nawrockiego. I jeszcze informacja o tym, że wszyscy z autokaru współpracownicy prezydenta wyszli i tak go zostawili. Zdaje się, że w portalach społecznościowych rzecz została już wczoraj i w ostatnich godzinach może tak szeroko omawiana. Komentarz Bartosza Wielińskiego do przeczytania. Kto nie miał okazji ze sprawą się zapoznać, to jest tutaj do zobaczenia. Co jeszcze w dzisiaj Wyborczej? Na przykład, ja już fragmentów obszernych nie będę cytował, ale powiem, że jest. Być może niektórzy będą mieli chwilę, by do tego tekstu zajrzeć. Wacław Radziwinowicz, 9 strona w papierowym wydaniu gazety. Co w Rosji piszczy? Putin żyje iluzjami, które sprzedają mu jego podwładni. Czym karmią się sny o potędze władcy Rosji? Iluzjami i sprytnie podrzucanymi mu kłamstwami. Ja jeszcze wrócę do tematu Rosji, bo on jest niezwykle istotny przy okazji kolejnego punktu w przeglądzie prasy. A kto ma ochotę na tekst Wacława Radziwinowicza, to tak jak wspominałem, w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej do odszukania. W Rzeczpospolitej z kolei jest obszerny, jak na osobę, która wywiadu udziela. Wywiad z szefem agencji wywiadu. Pułkownik Paweł Szota tutaj udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. I znów, no, wszystkich fragmentów czy całości wywiadu to w ogóle nie wchodzi w grę, bym mógł państwu zaprezentować. Jak to ze służbami? Ciekawa rozmowa. Może taki fragment. Dla niego, czyli dla Putina, jest sprawą honoru, żeby wojna w Ukrainie została wpisana do podręczników historii na kolejne dekady jako jego sukces. Dlatego mamy do czynienia z nieprzewidywalnością po stronie Rosji. Mówi szef agencji wywiadu i tu kolejne pytanie tuż po tej wypowiedzi. Czy Rosja może próbować dokonać testu gotowości odpowiedzi NATO, dokonując poważnej prowokacji wobec któregoś z państw bałtyckich, na przykład Litwy czy Łotwy? I odpowiedź szefa agencji wywiadu. Taki scenariusz w agencji wywiadu bierzemy pod uwagę. Rozmawiamy o tym też z naszymi sojusznikami z regionu, ale i szerzej, zakładając, że jest to scenariusz realny. Zakładamy, że prowokacje rosyjskie, testowanie NATO, to co już obserwujemy chociażby w Polsce, na pewno będzie kontynuowane. Ich to wiele nie kosztuje. Rosjanie obserwują nasze reakcje, wiedzą, że NATO reaguje na akty polityczne, a nie militarne, dlatego przesuwają czerwone linie. Co dalej? Tak jak powiedziałem, w Rzeczpospolitej można doczytać. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj na okładce o biznesie, który apeluje o deeskalację, oczywiście o deeskalację w relacjach polsko-ukraińskich, choć na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy dominował oficjalny optymizm, w kuluarach narasta niepokój. Firmy obawiają się, że polsko-ukraiński spór o historię zacznie odbijać się na miliardowych kontraktach, pisze Michał Potocki. I tutaj także jest już na pierwszej stronie taka zapowiedź wywiadu, który ukazał się nieco dalej w papierowym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Rozmowa z Marcinem Wiązkiem, ustępującym rzecznikiem praw obywatelskich, i takie dwa cytaty, które tutaj, a właściwie jeden cytat, który chciałem przytoczyć, on się odnosi do sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio znów wiele w Trybunale się dzieje. Profesor mówi tak: kandydat na sędziego TK staje się sędzią z chwilą podjęcia przez Sejm uchwały o jego wyborze. Wobec prezydenta ślubuje osoba będąca już sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To był dziennik Gazeta Prawna. No i powoli zbliżamy się do tematów, które zajmują sporo miejsca w prasie i być może w głowach polityków, dziennikarzy na pewno, opinii publicznej, a przynajmniej części wyborców i wyborczyń. To jest rzecz wokół Szpitala Południowego. Dzisiaj pan doktor Emil będzie przesłuchiwany w prokuraturze ponownie. To tak z informacji, bym powiedział, najbardziej bieżących. Co jeszcze w gazetach można przeczytać? No, jest poniedziałek, tutaj Dominika Wielowiejska bardzo często cytuje prawicowe tygodniki. To może ja nie będę cytował, tylko powiem, że ich okładki
okładki, a w każdym razie okładka sieci poświęcona właśnie tej sprawie.

0: jest wielkim tytułem, że to jest ich koniec, czyli koniec tego rządu czy koalicji obywatelskiej, może tak. Druga strona Rzeczpospolitej, tutaj odredakcyjny komentarz Bogusława Chraboty, czy komentarz Bogusława Chraboty, bardzo, bardzo taki jednoznaczny i nie... Właściwie zastanawiam się, może nie ma co szukać odpowiedniego słowa, lepiej zacytować. To jest komentarz o prezydencie miasta stołecznego Warszawy. Trzaskowski staje się obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej. Afera ze Szpitalem Południowym uderza w wizerunek prezydenta Warszawy. Lojalny elektorat jest wściekły. Prezydent ma miesiąc na ratunek. Jeśli sobie nie poradzi, w imię interesu koalicji powinien zniknąć. Tutaj Bogusław Chrabota pisze, że właściwie, tak jak rozumiem, był w wielu przychodniach, aptekach, na Ursynowie, w kolejkach do sklepów stał i tam usłyszał, że tylko o aferze Szpitala Południowego się mówi. No i te komentarze pod adresem Koalicji Obywatelskiej i samego prezydenta Warszawy nieprzychylne. Jeśli kończy swój felieton takim stwierdzeniem, jeśli Trzaskowski w najbliższym czasie nie udowodni, że potrafi poradzić sobie ze sprawą, koalicja powinna odczepić wagon z jego nazwiskiem, bo gdy do tego nie zrobi, wagon pociągnie ją w piekielną otchłań. No, Rafał Trzaskowski nie tak dawno wygrał wybory prezydenckie w Warszawie, bo te w Polsce oczywiście przegrał. Wygrał je w pierwszej turze. Odważna teza Bogusława Chraboty, ale może ma rację, to już Państwu zostawiam, ale na pewno my do tematu i powrócimy i jeszcze będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w szpitalu warszawskim. Aha! Ja nawet dzisiaj dostałem tutaj do przeglądu prasy możliwość zajrzenia do tych takich codziennych gazet, bardziej kolorowych. No może nie za wiele będę Państwu tutaj cytował, w każdym razie też omawiane przez niektórych, a w portalach społecznościowych to już na pewno, auto byłego prezydenta Dudy jest tutaj zaprezentowane, luksusowe, usportowione, jak rozumiem, które przybyło kiedyś z USA, teraz jest w posiadaniu naszego byłego prezydenta. No wolałbym usłyszeć od być może byłego prezydenta dużo więcej komentarzy dotyczących spraw bieżących, na przykład tych polsko-ukraińskich relacji, bo te wydają mi się teraz kluczowe i być może od osoby, która pełniła najwyższy urząd, warto byłoby jeszcze więcej usłyszeć. No ale teraz sprawa samochodu, widziałem, wzbudziła duże zainteresowanie. Na koniec tego przeglądu prasy jeszcze tylko powiem, że Newsweek z kolei tutaj okładka do doczytania w środku, o państwo z dyplomów, z patodyplomów właściwie, od kwitów wydawanych przez fabryki dyplomów zależą posady, awanse i podwyżki tysięcy ludzi, ale też nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlaczego państwo na to pozwala, czyli o tym, jak szybko można dyplom o różnych specjalizacji otrzymać, pewnie nie ruszając się sprzed komputera. To jest poniedziałkowy poranek TOK FM, Maciej Głogowski. Dzień dobry, w studiu pani Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Najlepszy czas dla kierownictwa MEN-u. Wakacje w szkole, trochę mniej kłopotów, rozumiem.
1: W ogóle szkoła to nie jest kłopot.
0: Mniej pracy.
1: Nie, praca jest. Musimy przygotowywać reformę, musimy rozmawiać z nauczycielami o ich warunkach pracy, także praca jest.
0: A czy Ministerstwo Edukacji Narodowej ma jakąkolwiek kompetencję teraz w trakcie wakacji, by zajmować się tak, że no, zaczęły się wakacje, dzieci najmłodsi wyjeżdżają na wakacje, kolonie, jest upalnie, to są bardzo też trudne warunki. Czy wy jakoś partycypujecie w jakiegoś rodzaju kontrolach, nadzorze nad tym, co się dzieje, gdzie dzieci trafiają i czy te warunki, które w tej chwili są obecnie, te atmosferyczne, jakoś wpływają na ich komfort wypoczynku?
1: Zgłoszony wypoczynek podlega kontrolom różnych służb, inspekcji, w tym kuratorów.
0: Okej, no tak się zastanawiam, bo my z każdej perspektywy staramy się mówić o tej pogodzie i tych wysokich temperaturach, zależnie od tego, jaką pracę
1: wykonuje. Nie, no, to jest też kwestia zdrowego rozsądku, panie redaktorze, jednak. Gdzie dzieci mogą być, nie mogą być. Jednak liczymy na to, że dorośli też poza przepisami, wobec których są zobowiązani, rozumieją, co to znaczy być dorosłą osobą.
0: Chciałoby się, żeby tak rzeczywiście było. Wczytywała się pani w to, co środowisko, ale także i organizacje pozarządowe, choćby Akcja Uczniowska, pisała w tym podsumowaniu po zakończeniu roku szkolnego i w waszych ocenach. Tu w minionym tygodniu była i pani ministra Nowacka, i przedstawiciel Akcji Uczniowskiej. Z każdej strony można było posłuchać tych rozmów o zakończonym roku i działalności Ministerstwa Edukacji, no, przynajmniej od tej organizacji nie najwyższe noty.
1: Zawsze czytam, szczególnie młodych ludzi. Znam też Pawła Mrożka długo. Wydaje mi się, że też nie dostrzega, że wiele z tych postulatów albo częściowo, albo już zostało spełnionych przez Ministerstwo Edukacji. No cóż, no każdy ma prawo do swojej opinii. Ja, szczerze mówiąc, nawet jeżeli to są nie zawsze opinie, z którymi się zgadzam, cieszę się, kiedy młodzi ludzie angażują się publicznie. Natomiast no to państwu już muszę zostawić ocenę.
0: Opinii publicznej?
1: No tak.
0: A jak wygląda ten dialog między ministerstwem, środowiskiem nauczycieli, organizacjami, które na przykład reprezentują uczniów? Bo na to też się bardzo często zwraca uwagę. Niewystarczający.
1: No nie wiem. W czwartek widzieliśmy się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
0: Rozmawialiście pewnie o pieniądzach?
1: Rozmawialiśmy w ogóle o pragmatyce zawodowej nauczycieli, o wypaleniu zawodowym, bo wyszły takie kolejne badania pani profesor z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. One są powtórzone takie. Mieliśmy z takimi do czynienia 2 lata temu. Również.
0: Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli jest problemem.
1: Jest problemem. I zresztą my nigdy nie mówiliśmy, że nie. Problemem jest też kwestia, żeby w zawodzie pojawiali się młodzi nauczyciele, nowi nauczyciele. Dlatego uruchomiliśmy pilotaż mistrzowskich praktyk, który ma pomagać właśnie młodym nauczycielom wejść w życie zawodowe, bo wiemy, że nawet jeżeli w nie wchodzą, to mamy czasami do czynienia z dropoutami, prawda, że jednak gdzieś wychodzą nam z tego zawodu.
0: Pieniądze nie mają tu znaczenia? Jako najważniejszy argument?
1: Mają znaczenie, ale mają znaczenie też relacje z rodzicami, stosunki w szkole, relacje nauczyciele, dyrektor. Różne składniki tutaj nam się mnożą.
0: To znaczy, że co? Że jeżeli ktoś wchodzi i wychodzi z zawodu, to przeżywa rozczarowanie po wejściu w zawód, jak wyglądają relacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami?
1: To jest trudna, wymagająca, odpowiedzialna praca. I każdy, kto mówi inaczej, po prostu się na tym nie zna.
0: Każdy, kto, podejrzewam, może nie każdy, ale wiele osób, które nas teraz słuchają, mogą sobie myśleć, ja też mam wymagającą pracę, odpowiedzialną, być może nie są nauczycielami. To o wielu zawodach tak
1: to
0: można
1: jest,
0: powiedzieć.
1: Edukacja i wspieranie procesu wychowawczego naszych dzieci. Nie wiem, czy dla jakiegoś państwa, społeczeństwa jest ważniejszy zawód. Na pewno są równie ważne, ale dla mnie nauczyciele to jest infrastruktura krytyczna państwa. Dzisiaj mówimy o odporności.
0: Szkoła jest infrastrukturą krytyczną.
1: Tak, szkoła jako infrastruktura oczywiście, bo nauczyciele to osoby, ale całość tworzy infrastrukturę krytyczną państwa.
0: Wracam do tych zarobków, bo nie unikniemy tego tematu. Możemy.
1: A i chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o uczniów, my się cały czas spotykamy z uczniami. Czy z parlamentarnym Radą Młodzieżową, czy parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży, czy z dzieciakami z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych. To jest tylko jeden dzień z mojego tygodnia. Jeden dzień, panie redaktorze. Z nimi ustalamy strategię polityki młodzieżowej, którą chcemy
0: przyjąć. To dlaczego ta negatywna ocena? Na przykład już ta Akcja Uczniowska tutaj nam się przewija, ale słuchałem tej rozmowy tutaj w piątek u Jacka Żakowskiego i pomyślałem sobie, no trudno byłoby nie wrócić do tematu, gdy pani będzie naszą rozmówczynią.
1: Myślę, że czasami jest tak, że nie będziemy się zgadzać. Myślę
0: no tak,
1: też, że czasami jest tak, że pewne procesy muszą zająć dłużej. I edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Bez zdrowia seksualnego, ale jest. Zmniejszyliśmy lekcje godziny religii, etyki do jednej. Nie ma tej oceny na świadectwie. To są duże rzeczy, i między innymi. I wydaje mi się, że czasami po prostu niektóre procesy muszą trwać. Też wolałabym, żeby były szybsze.
0: Myśli pani, że więcej efektów muszą zobaczyć także organizacje, na przykład uczniowskie, żeby docenić, tak, to, co robicie?
1: Myślę, że musi wejść nowa podstawa programowa, która wchodzi dopiero do szkół, do przedszkoli, właściwie nie podstawa, ale do przedszkoli zmiany i podstawa do pierwszej, czwartej klasy szkoły podstawowej. I później do szkół ponadpodstawowych i wtedy myślę, że też będzie tam między innymi akcja uczniowska mówi o edukacji klimatycznej. Ten moduł klimatyczny tam jest, między innymi edukacja medialna. Mamy cały czas gdzieś elementy higieny cyfrowej. Wiele z tych postulatów jest w realizacji. Zostało zrealizowanych albo będzie realizowanych, a pewnie niektóre nie.
0: Które? Jeśli może pani przychodzi jakiś do głowy, który nie.
1: Myślę, że trudno będzie dyskutować o tym, żeby w ogóle nie było ocenianych prac domowych w szkołach ponadpodstawowych. Bo nie wiem, czy pan redaktor widział, a na pewno widział, ile emocji to wywołuje już w szkole.
0: W ogóle prace domowe wywołują emocje.
1: Tak.
0: Od kiedy ta zmiana, która wiązała się z obietnicą wyborczą waszego koalicyjnego partnera, czyli Koalicji Obywatelskiej, weszła w życie.
1: Tak.
0: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz jest gościem poranka TOK FM. Była pani na Radzie Warszawy ostatnio?
1: Nie, byłam na sesji sejmiku województwa mazowieckiego.
0: Bo wielu polityków...
1: Bo jestem radną.
0: Tak, ale wielu polityków pojawiało się na tej Radzie Warszawy, nawet posłowie, to jest jasne. Jakie ma pani wrażenie w tej chwili, jaki jest stan tej sprawy, która jest określona jako afera Szpitala Południowego?
1: Władze Warszawy muszą wyjaśnić, czemu doszło do braku nadzoru. No bo doszło do braku nadzoru, to znaczy...
0: Więc osoby odpowiedzialne zostały zwolnione z pracy.
1: Tak, ale jest kwestia tego, jak wygląda cały mechanizm. Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że w radach nadzorczych spółek medycznych nie będzie polityków. Ja zaproponowałam na Mazowszu, żeby marszałek Stróżyk również rozważył taką opcję.
0: I co? Zgodził się? Czy jeszcze nie ma pani odpowiedzi?
1: Nie odniósł się.
0: A to wystarczy na razie?
1: Nie. To jest kwestia wyjaśnienia sytuacji, kwestia sprawdzenia sieci szpitali, ile pieniędzy płacimy. Mówiłam też o tym, czy te rady nadzorcze wykonują swoje obowiązki, czy możemy zewaluować ich działalność, no bo po to one są, tak?
0: No.
1: Czy są efektywne, czy sprawdzają się w nadzorze i tak dalej. To wszystko musi zostać sprawdzone.
0: Wyjątkowo spokojnie pani o tym mówi, bo najczęściej...
1: Ja jestem w miarę spokojna.
0: Najczęściej to wzbudza od razu takie komentarze.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że nasi wyborcy nie oczekują od polityków wielkiego wzmożenia, bo tego mają na pęczki. Myślę, że oczekują, że będziemy skuteczni i będziemy wyjaśniać sprawy, do których to informacji oni nie mają dostępu.
0: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Informacja w TOK FM o godzinie 7.40. Po informacjach naszym gościem będzie pani dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Ja już o tym dzisiaj mówiłem. 10 lat temu, 29 czerwca 2016 roku odeszła pani redaktor Janina Paradowska. Chcemy wspólnie z państwem posłuchać choćby przez tych kilka chwil słów pani redaktor. Tu fragment rozmowy, która ukazała się na naszej antenie w 2011 roku. Rozmowy z Grzegorzem Chlastą. Pani redaktor Paradowska o sobie. Posłuchajmy.
2: Był taki styl, że jeździło się z Krakowa, jeździło się albo w Skałki pod Krakowem, albo gdzie trenowali koledzy taternicy, bo ja w ogóle tak trochę się wychowywałam w środowisku taterników, albo do Zakopanego, właściwie nie do Zakopanego, tylko w Tatry.
3: A nie korciło panią, żeby też się wspinać jak koledzy?
2: Nie korciło mnie, bo dlatego, że ja miałam zawsze kult długich paznokci i one by mi przeszkadzały we wspinaniu się.
3: One są ważne.
2: One są
3: nie tylko piękne, ale i ważne.
2: Paznokcie są bardzo ważne w moim życiu. Przez to jestem być może mało usportowiona, bo też na studiach nie mogłam na WF-ie też tych siatkówek odbijać, bo to też groziło moim paznokciom.
0: To jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry.
0: Dzisiaj jest taki dzień, w poranku już wspominałem, że jest on nieco wyjątkowy. Niby taki jak zawsze, a jednak wyjątkowy. Chcieliśmy by nieco czasu poświęcić na wspomnienia. 10 lat temu odeszła pani redaktor Janina Paradowska. Pani bardzo często miała okazję także i w tym studiu spotykać się z panią redaktor. Może po tych 10 latach chciałaby pani coś dodać do tych wspomnień, które dzisiaj prezentujemy, samych wypowiedzi pani redaktor.
4: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie właśnie dzisiaj, dlatego że nie wiem, czy pan pamięta, ale dokładnie 10 lat temu spotkaliśmy się w studio. Przyszedł pan na zastępstwo za panią redaktor i nie zdradzę żadnej tajemnicy. Do końca audycji my jako goście nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Powiedział pan, że ponieważ zasłabła i dlatego jest szybka zmiana, a nie powiedzieliście państwo, co tak naprawdę się stało. To była ostatnia sekundy audycji. I pomyślałam, że po pierwsze to było absolutnie zaskakujące, że w ogóle mogłoby być spóźniona.
0: Bo tak, to była jest taka absolutnie niemożliwa. Pani redaktor była zawsze
4: prawdziwa krakuska pod tym względem, z czego zawsze była bardzo dumna, że pochodzi z Krakowa. Ale to wy przyjęliście na siebie ten ciężar. I to był właśnie ten motyw. Po pierwsze dziękuję wtedy za to zachowanie, ale też dziękuję dzisiaj za zaproszenie. Cały czas brzmiały mi słowa pani redaktor, z którą prywatnie rozmawiałam parę dni przed jej śmiercią i niestety powiedziała: ja nie dożyję końca PiS-u i tego, co oni robią i jak robią z krajem. Szczerze mówiąc, no nie wiedziałam, jak bardzo było to prorocze. I niestety często wspominam to właśnie jej takie patrzenie, jakie zmiany następują. Fragmenty, które dzisiaj pan puścił już w przeglądzie prasy, one są jeszcze bardziej aktualne niż 10 lat temu były, czy 12 lat temu chociażby o tym, jakie newsy, jak to przedstawiacie. I redaktor Paradowska miała absolutną, uważam ją nadal za jedną z najlepszych dziennikarek współczesnej Polski. Mimo że tyle lat nieobecna, bo powiedzieć o niej, że była damą dziennikarstwa, to nic nie powiedzieć, ale miała absolutnie taki błyskotliwy, analityczny umysł, umiejętności łączenia różnych informacji, rzeczy, zdarzeń i takiego bardzo precyzyjnego przedstawiania. To naprawdę było dziennikarstwo najwyższej klasy.
0: Ja bym jeszcze do tego dodał, że w prezentowaniu tego, co się dzieje, opisywaniu i komentowaniu też brzmiał z anteny i mam wrażenie też z tekstów w Polityce, czy tych, które opublikowała, spokój, taki dystans do tego i spokój. No, tak ja to zapamiętałam.
4: Właśnie taka pełna analiza, tak? To nie było coś na szybko i to nie był szybki news, tylko to była zawsze analiza.
0: Bardzo pani dziękuję za te słowa, a mam nadzieję teraz wspólnie z panią i z państwem posłuchamy kolejnego fragmentu. Tak jak już powiedziałem, trochę pani redaktor o sobie. To jest fragment rozmowy z Grzegorzem Chlastą tutaj w TOK FM w 2011 roku.
2: wydawało mi się, że to jest tak wielka konkurencja, tak mało miejsc i tylu startujących, że mogę nie sprostać. I to by było głupio, dlatego że taką miałam naturę, że nie lubiłam przegrywać. Ja się wychowałam na bardzo dobrym aktorstwie, na bardzo dobrym teatrze. Czy ja byłabym aż tak dobra? A nie chciałam grać ogonów w teatrze, tylko marzyły mi się takie role pierwszoplanowe. Każdemu pewno takie się marzą i tutaj było trochę takiej niewiary w siebie. A trzecie to, że Anna Lutosławska, bardzo znana i wspaniała aktorka krakowska, która trochę mnie nawet przygotowywała do tego egzaminu, mi wytłumaczyła, że jest we mnie taka niespójność, że jakby postacią to jestem bardziej predestynowana do roli heroin, ale głos to mam taki bardziej śmieszny, że może do komedii on się nadaje.
0: Tak mówiła o sobie pani redaktor Janina Poradowska i o marzeniu, jak rozumiem, bycia aktorką. W studiu TOK FM pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Będziemy teraz w tej części audycji rozmawiać o sprawach jak najbardziej bieżących. Myśli pani, że relacje polsko-ukraińskie zaczynają nam się... zaczynają być tak trudne, że miną lata, zanim zaczniemy je odbudowywać?
4: Może aż tak to nie, natomiast zgadzam się, że są to relacje, czy zaczynają być, tak jak pan powiedział, trudne, że ten kryzys historycznego patrzenia przełożył się na bieżącą sytuację, ale to jest spowodowane nie tylko samą historią, tylko tym, że my, nasza strona, nie potrafimy spojrzeć na Ukrainę poza taki bardzo krótki horyzont. Czyli tak naprawdę nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co nam Ukraina? Albo jakiej byśmy chcieli Ukrainy, i powiedzenie, że tylko Ukrainy na przykład, która wygrała wojnę z Putinem, to oczywiście jest za mało. Czyli nie umiemy w ogóle stworzyć takiej kreacji, że na przykład Ukraina jest bardzo ważnym partnerem w obronie Polski, patrząc przez pryzmat NATO, jak nasze stosunki północnoatlantyckie słabną, jak bardzo jest niestabilny partner, to na przykład właśnie budowanie innych sojuszy. Czyli boimy się w ogóle takiego, albo nie ma w nas, czy w większości, bo akurat znam osoby, które potrafią w ten sposób na to patrzeć. Mam na myśli chociażby Edwina Bendyka, który też o tym bardzo często mówi, ale poza takim prostym schematem. Często patrzymy na Ukrainę tak, wszystko musi przejść przez nas i jacy my jesteśmy, też jaka jest nasza pozycja w tych relacjach.
0: A co, jak się pani wydaje, kto jest tu pierwszy? Nasze społeczne odczucia, czy kreacja, którą narzucają politycy, to co oni kreują, tych naszych odczuć, bo no, ja nie chciałbym za bardzo upraszczać, ale mam wrażenie, że wszystko, co się w tej chwili dzieje, choć możemy po raz kolejny przypomnieć, gdyby prezydent Zełenski nie nadał tego imienia,
4: to by nie było tego,
0: to przynajmniej tej części, tej afery by, czy tego problemu by w tej chwili nie było. No, ale ja rozumiem, że politykom jest na rękę teraz dodatkowo jeszcze ten konflikt podkręcać. Tylko co jest pierwsze? To, co my myślimy, czy to, co oni nam próbują narzucić?
4: No wie pan, nawet jeżeli jest pierwsze to, co my myślimy jako społeczeństwo i pewne rany, i właśnie rany historyczne są bardzo głęboko w nas zakorzenione, to oczywiście jest, ale to od polityków zależy, jaką, przepraszam, narrację narzucają, czy jaką narrację kreują. To nie politycy nam kazali pomagać 23 lutego. lutego, 25 lutego, tylko sam społeczeństwo jako takie. Najpierw obywatele ruszyli, najpierw myśmy się zorganizowali, a dopiero potem gdzieś wkroczyło państwo. Natomiast dzisiaj taką ogólną narrację albo można podsycić, albo można spojrzeć na nią inaczej. Więc to tutaj zawsze będzie takie sprzężenie zwrotne, natomiast politycy jako elita narzucają nam właśnie też, czy kierują nas w odpowiednie tory.
0: No ale to dlaczego my dzisiaj za każdym razem możemy tylko wspomnieć, że gdy 24 lutego wojna się rozpoczęła, ten jej etap wojny Rosji przeciwko Ukrainie, Polki i Polacy pomagali i to jest bezdyskusyjne. I w związku z tym co? Właściwie co z tego dziś dla bieżącej historii politycznej miałoby wynikać?
4: Znaczy to mogłoby wynikać tyle, że jakby w tej sytuacji, w tym zagrożeniu potrafimy stanąć po tej samej stronie. Czyli to mogłoby wynikać z tego to, że jesteśmy krajami Europy, które mają bardzo trudne doświadczenia ze wspólnym sąsiadem i okupantem i w związku z tym jesteśmy w stanie kreować inaczej tę politykę. Oczywiście to wszystko jest nieprzepracowane i tak jak ekshumacje dopiero tak naprawdę co ruszyły, mówię teraz już wracam do kwestii Wołynia i powoli zaczęto jakby te spory historyczne wypracowywać. Natomiast niestety również wiemy, że takie różne spojrzenie na Ukrainę jest w interesie polityków, dlatego że mogą również generować konflikt i może być wykorzystywany ten konflikt do polityki wewnętrznej. Część polityków, zwłaszcza z prawej strony, wykorzystuje politykę zagraniczną do kreowania wewnętrznej polityki.
0: No dobrze, ale w Ukrainie jest tak samo. Zełenski szuka poparcia. Najpierw nazwanie jednej jednostki imieniem UPA czy bohaterów UPA, teraz taka jasna deklaracja, że nikt Ukrainie nie będzie wybierał bohaterów i będzie specjalna ustawa. On też walczy o swoje głosy,
4: ależ oczywiście.
0: A my na to natychmiast reagujemy, ale z drugiej strony to co, mielibyśmy nie reagować?
4: Nie, no ale to, że ktoś kreuje własną politykę, realizuje własną politykę, my wiemy z jakich powodów prezydent Ukrainy tak, a nie inaczej mówi i robi, tak? Znamy te przesłanki, ale jakby nie o nim mówimy, tylko mówimy o nas i takie bardzo wyższościowe podejście, bo i tak muszą nas poprosić, no nie rozwiązuje żadnych sporów. W ogóle nie jesteśmy w stanie spojrzeć na to, ani pomyśleć, że mogą próbować zrobić inaczej, że mogą, już pokazał, nie da się lecieć przez Jesionkę, no to polecę przez Mołdawię, tak? Znaczy, moim zdaniem nie jest dobre podejście, że takie absolutnie jesteśmy, no nie chcę powiedzieć, że najważniejsi, ale jesteśmy na tyle ważni, że nie można nas obejść. To nie buduje kontaktów. I to, o co mam taki właśnie wyrzut, braku wizji, jak można inaczej próbować układać te relacje. I żeby była pełna jasność, ja w ogóle nie neguję tego, co złego stało się nawet w tej bieżącej polityce w Ukrainie.
0: Na ile sprawa Rafała, na ile sprawa szpitala południowego w Warszawie jest problemem dla Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Rafała Trzaskowskiego i dla przyszłego wyniku wyborczego Koalicji Obywatelskiej?
4: Jest to problem, dlatego że po pierwsze to w ogóle jest problem, to co się wydarzyło, to raz. Ale dwa, on też to jest taki haczyk, o którym można zahaczyć i on jest i będzie też wykorzystywany przez opozycję, bo dali argumenty ku temu.
0: No
4: tak?
0: Mimo tych wszystkich rzeczy, których się już w trakcie sprawy dowiadujemy, o konflikcie jednego lekarza z drugim, takiej ten pan, który dzisiaj będzie zeznawał, pan Emil, który w kanale Zero udzielił też obszernego wywiadu, opowiadając o tych nieprawidłowościach sam, jak rozumiem, jest w konflikcie i z byłym lekarzem, i ze szpitalem, czy z byłym już tak lekarzem, ten, który niby, od którego cała sprawa się wzięła. Ona jest strasznie zniuansowana. Nie ma nic takiego, co można by łatwo wyjaśnić. W przekazie wszystko wygląda, no, oczywiście w taki skrótowy sposób, że albo lekarze postępowali niewłaściwie, albo politycy Koalicji Obywatelskiej, albo jedno i drugie.
4: Znaczy, pewne rzeczy można w prostym przekazie pokazać, tak, chociażby zarobki i z czego to wynika i jak to wynika, ale pytanie jest, czy ktoś się chce niuansować i jaka tutaj jest też wola. W związku z tym śmiem twierdzić, że wielu polityków będzie zainteresowanych, i nie tylko polityków, ale mediów też, do podgrzewania całej tej sprawy i konfliktu. I teraz tak.
0: Ostatnie zdanie.
4: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się za daleko rozpasani.
0: Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
5: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zarobki i czas pracy lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. W strefie czarnobylskiej trwa gaszenie pożaru. Promieniowanie jest w granicach normy, informuje strona ukraińska. Jest oficjalne potwierdzenie. Robert Lewandowski przenosi się do USA. Klub Chicago Fire potwierdził podpisanie kontraktu. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier ma dziś spotkać się z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Wielu polityków i część mediów będzie zainteresowanych podgrzewaniem afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, oceniła w poranku TOK FM dr Anna Matarska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.
4: To nie jest tak, że coś powinno być wyciszone, ale jak nie rozliczasz i nie pociągasz do odpowiedzialności zarówno przeciwników, to i twoi zwolennicy potem czują się daleko rozpasani.
3: Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet odpowiednich ustaw. Dziś jest ostatni dzień, w którym minister finansów może zdecydować o przedłużeniu obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa silnikowe wprowadzonej w ramach pakietu ceny paliw niżej. Jeśli nie będzie decyzji o przedłużeniu, od 1 lipca przestaną obowiązywać też ceny maksymalne na stacjach. A dziś liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. W zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy trwa akcja gaszenia pożaru. Promieniowanie pozostaje w granicach normy, podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie. Strażacy pracują w trudnych warunkach. Temperatura w miejscach objętych pożarem sięga około 50 stopni. I teraz w informacjach czas na sport. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie amerykańskiego klubu Chicago Fire. Nie możemy doczekać się współpracy z nim i tego, by Chicago przekonało się na własne oczy, dlaczego jest jedną z najbardziej szanowanych ikon sportu na świecie, dodał szkoleniowiec występującej w lidze Major League Soccer drużyny Greg Berhalter. Robert Lewandowski przez ostatnie 4 sezony grał w Barcelonie. W maju rozegrał swoje ostatnie mecze dla Dumy Katalonii. Magdalinet przegrała z rozstawioną numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 5-7-4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Andrzejewa to mistrzyni niedawnego French Open. W poniedziałek w pierwszej rundzie grały jeszcze dwie Polki i również doznały porażek. Maja Chwalińska przegrała z Manasiają Savankaev z Tajlandii 6-2-5-7-2-6, a Magdalena French z Rosjanką Anną Kalińską 6-7-4-6. Na dziś obronę wywalczonego rok temu tytułu rozpocznie Iga Świątek, która zagra z Amerykanką Taylor Townsend. I jeszcze na koniec informacji trochę o bezpieczeństwie w czasie wakacyjnego wypoczynku. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary. Inspektorzy sprawdzają, czy pojazdy są sprawne oraz czy kierowcy są trzeźwi, mówi śląski wojewódzki inspektor transportu drogowego Dariusz Winiarczyk.
5: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
3: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dziś wciąż bardzo upalnie, przede wszystkim na wschodzie i południu od 33 do 36 stopni. Od 26 do 30 stopni pokażą termometry na północy i zachodzie, chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 22 stopni. Miejscami dziś przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan premier Jan Krzysztof Bielecki. Dzień dobry, panie premierze.
7: Dzień dobry.
6: A naszą rozmowę można zobaczyć na TOK FM.pl i na YouTubie TOK FM. Dziś taki wyjątkowy poranek. Wspominamy panią redaktor Paradowską. 10 lat temu odeszła. Może pan zechciałby do tych wspomnień dołączyć?
7: No tak, bardzo chętnie i właściwie tak się zawiesiłem przez sekundę, bo zastanawiałem, czy mówić najpierw o tym, co wywołało w naszym życiu dosyć dużo zamieszania, czyli to, jak pani Paradowska i pan Baczyński opublikowali taką książeczkę, która się nazywa Teczki Liberałów. I tam była historia 8 ludzi, którzy z Gdańska przyjechali z Wałęsą i zrobili dużo zamieszania w Polsce. No i myślę, że nawet tak jak patrzyłem ostatnio na tę książkę, to nie do końca dobrze typowali przyszłość niektórych bohaterów z tych 8
6: no, ale wymienianych. Ale pan tam był, Donald Tusk tam był, Janusz Lewandowski.
7: Ja byłem bardziej historycznie, natomiast tam taką postacią najbardziej przyszłościową chyba był Jacek Merkel, nawet nie Donald Tusk. No i jak widać, życie sprawiło tutaj kolejnego psikusa.
6: Jacek Merkel to jest też legenda Solidarności, no ale z życia publicznego dosyć szybko w trzeciej RP zniknął.
7: Właściwie tak, bardzo szybko. Więc to jest jedno, a potem drugie to pani Paradowska dostała Nagrodę Kisiela. Ja byłem przewodniczącym kapituły. Jeszcze sam miałem przyjemność być laureatem Kisiela, mianowanym przez Kisiela. No i pracowaliśmy przez kilka lat razem w tej kapitule i widać było...
6: To tu jest jakieś może anegdot na pewno.
7: No jest, ale to już zostawmy to, bo przy takiej kombinacji różnych charakterów, no to musiały być i krzyki, i wyzwiska, prawda?
6: I to bardzo... To nie od pani redaktor.
7: Nie od pani redaktor. Od mężczyzn dynamicznych, którzy jedni byli za, drudzy byli przeciw. No, ale myślę, że tak chciałbym, żeby pani Paradowska była zapamiętana jako osoba takiego niezwykle rzetelnego dziennikarstwa, że jak mój profesor mówił, to był taki typ człowieka, który więcej czyta niż pisze. Bo profesor zawsze powtarzał, że u nas w instytucie, panie kolego, to jest więcej kolegów, którzy więcej piszą niż czytają, więc tutaj akurat pani Paradowska stara się zawsze dogłębnie poznać swojego rozmówcę, czy też temat, który omawia z rozmówcą. No i jeśli chodzi o książkę, to na koniec tylko powiem, że jest jedna nieprawidłowość poważna. Jestem tam na koniu innym niż to często widać w innych publikacjach.
6: W Teczkach Liberałów, tak?
7: Tak, i w Teczkach Liberałów, i tam jest powiedziane, że jestem takim początkującym jeźdźcem. No i to potraktowałem szczególnie teraz bardzo za ofensywne stwierdzenie, ponieważ no może nie byłem dobrym zawodnikiem, bo konie, na których startowaliśmy, to nie były najwyższej jakości, natomiast i wtedy całkiem dobrze jeździłem.
6: Książka ma 30, pewnie 6-7 lat. To długo pan czekał z tym,
7: no tak,
6: żeby
7: ale
6: to
7: widzi pan,
6: publicznie powiedzieć.
7: Się gotuje w człowieku.
6: Gotuje
7: się. Nie, żartujemy, ale...
6: Minie się pan tutaj w drzwiach, jak będziemy kończyć naszą rozmowę z redaktorem Baczyńskim.
7: No właśnie, bo o Baczyńskim też mogę panu jeden szybki donos zrobić, bo...
6: Szybki donos?
7: Tak, bo ja...
6: A ja uprzedzałem pana, że my jesteśmy i na wizji, i na antenie, tak?
7: Tak.
6: Publiczne wszystko jest.
7: Że myśmy...

0: prawdopodobnie to była taka dyskusja u nich w redakcji, jak dzisiaj, nie wiem, jakby w Gazecie Polskiej zaprosili serdecznie Donalda Tuska, żeby napisał artykuł. No w każdym razie jaką pewną ciekawostkę opisali tą gdańską przedsiębiorczość, która zresztą od 1985 roku rozwijała się fenomenalnie.
1: Ten tekst się ukazał wtedy w Polityce. Gościem poranka Tok FM jest pan Jan Krzysztof Bielecki. Panie premierze, bardzo dziękuję za słowa i wspomnienia o pani redaktor Paradowskiej. Będziemy jeszcze dzisiaj dla państwa przytaczać fragmenty wypowiedzi pani redaktor. A pana teraz chcę zapytać o to, jak widzi relacje Polski z Ukrainą. Obecna.
0: No jak widzi, to każdy widzi w tej chwili. Problem jest, co z tym zrobić, bo pracowaliśmy 20 lat, może więcej, nad tym, żeby dostrzec niepodległość Ukrainy jako ważny element polskiej suwerenności i pozycji w tej części Europy. No i parę osób się dołożyło, prawda, dwóch prezydentów przynajmniej, i Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński. No potem przyszła wojna, wydawało się, że chyba relacje nie mogą być lepsze. No a teraz mamy taką ewidentną eskalację i błędy popełniane po obydwu stronach.
1: Czy to jest tylko epizod?
0: Obawiam się, że to już dawno przestał być epizod. To stało się elementem bieżącej polityki. I te wszystkie słowa, które kiedyś padały, właśnie wypowiedziane przez jedną czy drugą osobę w przeszłości, no jak gdyby przestały mieć znaczenie. Tych opinii się nie szanuje. Wręcz słychać o tym często, że no Ukraina to właściwie jest dla nas nieistotne. Nie. Starzy sowietofile wracają do tego, że Rosja, o, to jest potęga i to jest ważny tutaj partner przy przyszłości. No i za chwilę wrócimy do sytuacji trochę przedwojennej, że będziemy mieli teorię dwóch wrogów i otoczonej Polski samotnej, która tylko marzy o tym, że przyjdzie tutaj ten zewnętrzny obrońca. Kiedyś myśleli, że Francuzi przyjdą, no a potem teraz wydaje się, niektórzy zbytnio wierzą, że wszystko musimy budować w oparciu o bezpieczeństwo amerykańskie.
1: No. Pan już nie wierzy?
0: Nie, my cały czas wierzymy, tylko że nie, rzecz jest w niuansach. No, Stany Zjednoczone są daleko, jak widać, interesy mają różne, sympatie też się zmieniają, więc zakładanie, że tylko Polska będzie takim pewnikiem, bo jak pan widzi, tutaj zmienne poglądy widać bardzo często w stosunku do różnych krajów europejskich, więc my musimy mieć no, tą swoją siłę, a siła się bierze z takiego wspólnego rozumienia, co to jest istota państwa, no, poczucia wspólnoty, i wydawało się, że pewne rzeczy są uznawane jako taka uniwersalna wartość. W tej chwili tego nie ma i nad każdą sprawą mamy jedno zdanie za, a drugie zdanie przeciw. No i w tej sytuacji...
1: Ale to chcemy dyskutować. Ktoś się może zgadzać, ktoś nie zgadzać. Nie jest tajemnicą, myśmy wielokrotnie rozmawiali i odnosiłem wrażenie, ale raczej tak zapamiętałem pana słowa, że uznanie niepodległości Ukrainy w 91 roku pan traktuje jako jedno z najważniejszych swoich osiągnięć ówczesnego rządu, którym pan kierował. I myśli pan, że my nie mamy do opowiedzenia także w tych polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich relacjach tych pozytywnych rzeczy, tych pozytywnych historii?
0: Nie, my mamy właśnie taką czasami zadziwiającą umiejętność, że najpierw wykonamy gigantyczną pracę i to właściwie by trzeba cofnąć się do pierwszego zjazdu Solidarności w 1981 roku, kiedy Związek Zawodowy, no w cudzysłowie Związek Zawodowy, bo to było o wiele coś więcej, Ruch Społeczny nagle mówi, że my nie tylko chcemy więcej przestrzeni i wolności dla siebie, ale też dla innych, i

0: wysyła to słynne posłanie do ludzi Europy Wschodniej. Więc my wydawało się, że pewne takie postawy mamy już wbudowane w swój genotyp i są to takie fantastyczne polskie cechy. I potem jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to przecież mieliśmy inny rząd, ten rząd miał różne inne poglądy, ale w tej sprawie wszyscy Polacy razem stanęli do pomocy, do współpracy i do tego...
1: A może to jest tak, że my wtedy otwieraliśmy, to się tak ładnie publicystycznie mówi, nasze serca, nasze domy w tych pierwszych dniach po wybuchu wojny, tej części wojny, tej, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, też z takiej zwykłej obawy, że nikt nie wie, co będzie za kilka tygodni, miesięcy. Może my też będziemy za chwilę potrzebowali pomocy. Pamięta pan, ten nastrój był wtedy zupełnie inny.
0: Byliśmy w szoku. Nie, no, ale, znaczy w szoku, no ale z drugiej strony to nie polegało to jednak na tym, że ludzie w szoku stali i nic nie robili, tylko
1: wzięli w końcu się do pracy.
0: A Rzeszów i cały ten wielki węzeł, którym stał się właściwie od razu, a ludność, czy mieszkańcy w Rzeszowa chyba się podwoili tam w krótkim okresie czasu, to były konkretne działania i to też były działania, można powiedzieć, prawie na linii frontu. No, w każdym razie ten front nie był daleko, więc nie, to wszystko było, można powiedzieć, fantastyczne, ale potem, żebyśmy tak tylko nie cierpieli nad swoimi różnymi zawiasami w postawach polskich, to trzeba pamiętać też o jednej rzeczy, takiej, znowu patrząc na dawne, dawne czasy, jak przyjechałem do Niemiec i próbowaliśmy rozmawiać o dwóch rzeczach. O traktacie polsko-niemieckim, ale też i o umowie stowarzyszeniowej, która właściwie była czymś więcej, była takim według Skubiszewskiego zamierzeniem podpisania czegoś w rodzaju małego traktatu między Polską a wspólnotą europejską.
1: To teraz mówimy o 91.
0: O 91 roku, że właściwie no, te wszystkie nasze dążenia są nie tylko naszymi dążeniami, ale są przez nich uwzględniane. To było to, można powiedzieć, najważniejsza linia tego traktatu. No i wtedy z Niemcami, z kanclerzem Kohlem, miałem trudną też rozmowę, kiedy ja mówiłem o tym, że nie jestem zadowolony z tego, że o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski rozmawiają Rosjanie z Niemcami ponad naszymi głowami. Nawet do tego zrobiłem taką anegdotyczną ilustrację, jak to samoloty nad moją głową latają. No to on też wtedy powiedział, że no, wie pan, ale jak Polska tak zmierza do tej wspólnoty europejskiej, to może niekoniecznie musicie latać tylko do Paryża, bo po drodze też jest Bonn i możemy mieć, macie tutaj sąsiada, z którym powinniście rozmawiać. Nie wiem, czy to panu jasno wytłumaczyłem.
1: A jaka jest transmisja do tego, co się dzieje dziś?
0: No właśnie, no bo ja mam też wrażenie takie, że no przynajmniej od roku, a może nawet od dwóch lat, w Ukrainie zapanowało przekonanie, że o wejściu do instytucji europejskich, o wejściu do Paktu Północnoatlantyckiego, to trzeba rozmawiać albo z Amerykanami, albo ewentualnie z szefostwem Francji, Londyn, Paryż, właśnie. Czyli też znowu wy tu panowie sobie siedźcie, bo my lecimy samolocikiem prosto od razu tam do Londynu czy do Paryża, bo to jest miejsce, gdzie się podejmuje decyzje. No i takie nieuwzględnianie Polski, nieuwzględnianie roli Polski i też zadań, które w tej chwili Polska wykonuje na rzecz Ukrainy, no to jest według mnie klasyczny błąd, który popełniono w Polsce przez kilkanaście pierwszych miesięcy. Wydaje mi się, że nam się to wtedy udało skorygować, bo no nie da się wejść do Europy ponad swoim sąsiadem.
1: Jest pan rozumiem, że tym przesłaniem chciał pan pokazać, że to nie tylko kwestia tej jednej decyzji prezydenta Zełenskiego o UPA, tylko że to po obu stronach są lekcje do odrobienia, tak?
0: Znaczy, wie pan, lekcje. No to jest polityka międzynarodowa. To jest strategia, można powiedzieć, bezpieczeństwa poszczególnego kraju. Więc pan nie może właśnie z tego robić jakieś tam przepychanki, czy małej bujeczki, czy awanturki. Ani po jednej, ani po drugiej stronie, tylko pan musi pokazać, że pan gra w grę strategiczną. A w tej grze strategicznej ważne jest, żeby też nie latać nad głową sąsiada.
1: To wciąż jest poniedziałkowy poranek TOK FM, a gościem poranka jest pan premier Jan Krzysztof Bielecki. Raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia, panie premierze. Prezydent zapowiedział ustanowienie nowego święta. Nie wiem, czy pan już miał okazję usłyszeć, prezydent Polski. Jak powiedział prezydent, ważna decyzja legislacyjna. Zobowiązanie, by dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Pan jako działacz Solidarności przyklaśnie? Ja nie znam też szczegółów, więc jeśli dopyta mnie pan o szczegóły,
0: to by wskazywało na to, że wydarzenia poznańskie to był taki wielki ruch opozycji antykomunistycznej, a patrząc na historię tych zdarzeń, to trudno dojść do takiego wniosku. Wydaje mi się, że to jest przynajmniej te ileś lat wcześniej niż tego typu zjawiska w Polsce miały miejsce. I przecież nawet jak powstał KOR w 1976 roku, to oni chcieli poprawiać socjalizm, a nie go obalać. Jak Solidarność napisała swój manifest wyborczy w 1989 roku, no to tam też właściwie było takie poprawianie tego ustroju, a nie jego obalanie, więc nie wiem, prawdziwym antykomunistą, no to tak na dobrą sprawę to mógłby być Moczulski, więc to trochę jesteśmy w innych czasach, więc nie wiem, dlaczego takie nagle przypisanie do 56 roku momentu narodzenia się ruchu antykomunistycznego. Nie? To jest historia wspaniałych i tragicznych polskich zrywów, kiedy ludzie z różnych powodów mieli dosyć, ale nie wiem, czy do tego można całą taką obudowę ideologiczną dokładać.
1: Pan, rozumiem, przesunąłby to na związki z Solidarnością.
0: No, przede wszystkim mnie się wydaje, że jeżeli szukamy jakiegoś wynalazku, że tak powiem, w sferze duchowej, to kto by, nie wiem jak szukał, to i tak niczego nie wymyśli lepszego niż Jan Paweł II. No i co by o tym nie mówić, to powinniśmy pielęgnować tę spuściznę i to myślenie i nie, niczego lepszego nie będzie przez następne dziesiątki lat. I tak samo niczego lepszego nie będzie jak Solidarność i fenomen Solidarności i ta legenda, którą się pięknie opowiada, że Solidarność stworzyła ten taki efekt domina, który powodował, że mury jeden po drugim padały i można powiedzieć, istotna część Europy została dzięki Solidarności wyzwolona. No to i jeszcze jej przewodniczący dostał nagrodę pokojową Nobla. No.
1: Czyli nawet w takiej sprawie można wchodzić w grę, nawet nie wiem, czy wielka polityka, tylko jakaś taka polityka podyktowana bieżącymi.
0: Każdy by chciał mieć może swoje święto, wie pan, każdy chciałby przekreślić, jak okej, teraz możemy się cofnąć, ja panu powiem tak, bo pan mnie zapytał tam ileś minut temu o tę Ukrainę. Tak, ja wydawało mi się, że to jest coś takiego ważnego, co musimy zrobić.
1: Uznanie niepodległości.
0: Tak, i być pierwsi, można powiedzieć, w tym, no, jakimś sportowym wyścigu nawet, tak na to patrząc. I ja byłem bardzo zdziwiony, że do preambuły traktatu polsko-ukraińskiego, który był robiony przez ekipę SLD, pies kulawonogo nie wpisał tego, że zważywszy, że Polska uznała Ukrainę jako pierwszy kraj na świecie, no żeby wpisywać coś, z czego powinniśmy być dumni i tak dalej, no to tam nie ma żadnej wzmianki na ten temat, a to jest taki według mnie typowy odnośnik, który się nadaje do preambuły, więc my tej ciągłości to za dużo nie mamy. To chcielibyśmy zburzyć i zaczynać od początku, a przecież to, co zbudowaliśmy w tej przemianie transformacji gospodarczej, to jest jednak pewna ciągłość, ciągłość polityki zagranicznej, ciągłość pewnych zmian, ciągłość wiary, że jednak prywatne to jest lepsze niż państwowe czy socjalistyczne, no to powinniśmy to codziennie, jak widać, troszczyć się o to.
1: A wydawało mi się to takie niewinne pytanie o święto i deklarację prezydenta. Panie premierze, obserwuje pan rozwój sprawy, która rozpoczęła się od sytuacji w Szpitalu Południowym?
0: No nie do końca, ponieważ ja obserwowałem rozwój sytuacji u moich wnuków, bo jeden skończył szkołę podstawową, a drugi skończył szkołę średnią w Kanadzie, więc byłem na graduacji i miałem tutaj swoje ważne momenty.
1: Sprytnie mi pan chce umknąć.
0: Nie, dlaczego? Wie pan, ja myślę, że to jest kolejny przykład, że w państwie naszym struktury nie działają i jak mamy...
1: Co to znaczy, struktury nie działają?
0: No bo jeżeli, wie pan, wyprodukowaliśmy tysiące, być może dziesiątki tysięcy absolwentów, którzy mogli sobie kupować dyplomy i ja nie widziałem, żeby to się, ta sprawa zakończyła, żeby no setki osób poniosły konsekwencje tego działania, no to żeby taki najlepszy przykład, i że to na pewno nie jest tylko kolegium humanum, no to widać, że
1: system, jaki ma to związek z...
0: system, no taki, że system zmieniony najpierw przez rząd Leszka Millera, system opieki zdrowotnej w Polsce, bo...
1: Czyli odejście od kas chorych, które krótko funkcjonowały.
0: Tak, bo zaczęliśmy od tego i tymi rękoma, że tak powiem, wykonałem pierwszy krok, czyli lekarz rodzinny. No, jest sprawdzone rozwiązanie na Zachodzie, wokół którego powinno się w dużym stopniu życie toczyć. I potem rząd Buzka dołożył kasy, które wprowadzały pewną konkurencyjność i możliwość porównywania działania w różnych ośrodkach systemu opieki zdrowotnej. No i przyszedł Miller, to wszystko scentralizował, upaństwowił i potem jeszcze do tego przyszła pandemia i w pandemii zaczęto stosować...
1: Przeskakuje te lata. Między Millerem a pandemią po 20 lat.
0: Miller stworzył system państwowy, a potem doszliśmy w pandemii do tego, że...
1: Pamięta pan, że... SLD wrócił do władzy w 2001 roku na niezadowoleniu z rządów AWS-u i ten początek kas chorych zyskał poparcie wśród ludzi, by odwrócić i powołać NFZ, właśnie dlatego, że zanim system się rozpędził, też sprawiał wiele trudności.
0: Wie pan...
1: Ale to jest kłótnia o historię, a my...
0: Ale to nie jest...
1: Nawet nie,
0: to nie jest kłótnia o historię. To jest...
1: A ja pana pytam o politykę tu i teraz.
0: Ale to jest właśnie polityka tu i teraz, bo ciągle wracamy do tego, że według pana może być szkoła, że wszystko powinno państwo centralizować, konsolidować i trzymać na tym żelazną rękę i ta żelazna ręka będzie wiedziała, jak najlepiej to działa i taka...
1: No, pan też tak uważał w kryzysie finansowym na przykład o gospodarce.
0: To co innego. Natomiast nie wierzę w to, że centralizowane państwo będzie właśnie lepiej chociażby rządziło opieką zdrowotną, żeby tak samo jak o edukacji moglibyśmy długo porozmawiać. Więc...
1: Czy to jest sprawa Szpitala Południowego, która wysadzi Platformę od władzy?
0: Ale ja, dlaczego to ma być? Ja myślę, że...
1: Powołam się tutaj na szereg, tak. Szereg publicystów, którzy tak twierdzą i chciałem poznać pana opinię.
0: No bo to pięknie brzmi. No, no,
1: tak, to pięknie brzmi.
0: Natomiast to jest...
1: Dla niektórych jak życzenie.
0: To jest na pewno oprócz tego jednostkowego przykładu wykazanie czarno na białym, że system wynagradzania i te zmiany, które powstały w czasie pandemii, mówię delikatnie, nie są najprawdopodobniejsze najprecyzyjniejsze, jak najlepsze. Powstały widocznie takie luki, czy też takie możliwości, że można więcej pracować, nie do końca pracując. No i to jest w tej chwili poważny problem. No i proszę bardzo, kto podejmie się ten problem naprawiać. No już nie mówiąc o tym, że...
1: Ten straci władzę.
0: No nie wiem, no przynajmniej, który zacznie rzeczy nazywać po imieniu, bo teraz nam tego brakuje, tak? Bo jak przypadek tego młodego człowieka, no to jest de facto przypadek oszustwa, a nie jakichś nadmiernych zarobków, tak? No bo zarobek wynika z czegoś, że pan wykonał pracę i okej, panu się może nie podobać, że ten lekarz zarabia tyle, a jeżeli to jest legalne, to jest okej. No w każdym razie nie ma tu żadnego...
1: Jeśli sam chciał oddawać pieniądze, to przyznał, że były nielegalne.
0: No i teraz tak samo, wie pan, no jeżeli ktoś chce działać w spółce samorządowej i potrzebuje do tego dyplom MBA-a i de facto go kupuje, no to też to nie jest załatwianie sobie świadectwa, tylko to jest oszustwo.
1: Czyli brak rozliczeń skutkuje tym, że...
0: No, rozliczeń to w ogóle nie mamy i te rządy PiS-u i szczególnie ministra Ziobry wydaje się, że jak gdyby przestają być czymś, co na pewno wymagałoby fundamentalnego wyjaśnienia, wyczyszczenia, no i przede wszystkim, no to, co jest najważniejsze, ludzie powinni zobaczyć, że ktoś stanie przed sądem.
1: No. Jan Krzysztof Bielecki, były premier. Dziękuję za rozmowę.
0: No, dziękuję.
1: To jest poniedziałkowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W naszym studiu pan Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dziękuję, że jest pan z nami właśnie dziś, teraz. 10 lat temu odeszła pani redaktor Paradowska. Emitowaliśmy już fragment wypowiedzi w tym poranku. Wypowiedzi, której chciałbym, byśmy razem z naszymi słuchaczkami i słuchaczami, wypowiedzi pani redaktor, posłuchali raz jeszcze. I wracamy do rozmowy po słowach pani redaktor Poradowskiej.
3: To jest stały problem naszej debaty publicznej, że najłatwiej jest mówić, jeżeli się nie ma o czym zielonego pojęcia, bo w momencie, jeżeli się człowiek czegoś nauczy, coś przeczyta, to zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna myśleć, a jak przekaz publiczny dzisiaj polega na tym, że on musi być szybki, prosty i bezmyślny. Ważne tematy nam znikają, że dajemy się wpychać w takie różne uliczki. Pracując w mediach, pogodziłam się z tym poziomem debaty publicznej, ale rzeczywiście dzieje się z nami coś niesłychanie niepokojącego, bo też wpadamy w coś, co ja nazywam takim instynktem stadnym, prawda? Że jak jest temat, to wszyscy tłuczemy ten temat aż do zabicia go. Prawda? A potem nic z tego nie wynika.
1: Tak pani redaktor Poradowska mówiła tutaj w studiu TOK FM w 2014 roku, wówczas występując w audycji Owczarek Cezarego Łosiczki. Mam wrażenie, że to są takie zdania, które dzisiaj pasują idealnie do naszej debaty.
2: A nawet jeszcze bardziej to muszę powiedzieć, że to też jest magia radia. Ja pierwszy raz od wielu lat słyszałem ponownie głos Janki Paradowskiej. Tak, no to wracają wspomnienia. Ale przypominam się nawet to, co sama mówiła na temat swojego głosu, który był bardzo charakterystyczny, był jej wizytówką, ale w tej książce Chciałam być aktorką, gdzie opisuje swoje marzenia dziecinne o egzaminie do szkoły aktorskiej, mówiła, że posturę miała stworzoną do ról heroin, ale głos do ról komediowych. To była typowa dla Janki też taka autoironia i dystans. Ale ten jej głos miał też taką cechę pewnego naturalnego autorytetu. To znaczy, jak Janka mówiła, to się i słyszało, i słuchało. Ja obserwowałem w latach 90. Sieczy, gdzie czasem chodziliśmy razem na wywiady, spotkania, gdzie na przykład Janka była gospodynią takiego przedsięwzięcia rankingu posłów, które organizowała.
1: I przez lata w polityce można było czytać.
2: Tak, tak. I no i oczywiście parę razy był laureatem, współlaureatem Jarosław Kaczyński, który przyjmował od Janki takie żółte koszulki z numerem jeden, tak jak zwykle kilku jeszcze innych posłów. I miałem wrażenie, że posłowie jej się zwyczajnie bali. Znaczy, to było tak, że jak Janka mówiła, to rozmowy milkły, że odpowiadali na pytania, bo ona miała taki bardzo stanowczy styl mówienia i przerywania czasami rozmówcy w sposób grzeczny, ale zdecydowany, taki no, bardzo przepraszam, ale jakby co pan mówi, przecież mówił pan kompletnie co innego, albo proszę mi nie opowiadać takich rzeczy, proszę pana. I tak to było, no, rzeczywiście poszyła rozmówców. No, to na tym polegała też jej umiejętność zbudowania sobie, no dziś już chyba nieistniejącego tak w takim stopniu, jak to było wtedy w jej przypadku, autorytetu i szacunku właściwie po wszystkich stronach tego politycznego sporu. To się zmieniło wraz z tą polaryzacją, tak po 2005 roku, kiedy w zasadzie już Prawo i Sprawiedliwość wtedy wydało zakaz rozmawiania z tak zwaną drugą stroną, bo to już była ta gra polaryzacyjna, ale wcześniej no, Janka była takim naturalnym ośrodkiem jakby koncentracji medialnej również w Sejmie, przy tym sławetnym stoliku sejmowym. No, do niej przychodzili posłowie różnych opcji i opowiadali rzeczy, których komu innemu by nie opowiedzieli, bo to też było fantastyczne u niej, że ona zapewniała swoim źródłom ochronę. Czy jej można było powiedzieć, że ona mówiła, że to jest off, to wykorzystywała tę wiedzę do pisania zresztą świetnych tekstów czy komentowania, ale nie zdradzała, od kogo to wie. I rzeczywiście bardzo się zrzymała na tę manierę, która wtedy się dopiero tak tworzyła, tak na początku lat 2000, o tym zresztą wspomina w tej krótkiej wypowiedzi, że no, jakby wywiady polityczne zaczęły być coraz bardziej napuszczaniem na siebie polityków. Przebierze się polityka z jednej opcji, z drugiej i niech się kłócą. Ona tego nie cierpiała. Uważała, że to redukuje dziennikarza do roli jakby podstawki do mikrofonu i jakby całą debatę publiczną zmienia w jazgot, czyli niczego nie sposób wyciągnąć wtedy od nich wartościowego. Ale no to było, no Janka była ikoną dziennikarstwa politycznego właściwie chyba przez przynajmniej kilkanaście lat tego okresu transformacji od 90. mówię właśnie do czasu pierwszego PiSu. No i jedną z najważniejszych dziennikarek i publicystek politycznych, się dogłębnie znającą te mechanizmy zarówno ludzkie, ambicjonalne, jak i systemowe tej ówczesnej polityki. Fantastycznie towarzyszyła tej polskiej transformacji. Właściwie myślę, że całe pokolenia, ze dwa pewnie, wychowały się i rozumiały politykę poprzez to, co i jak Janka Paradowska opowiadała, ale tyle, że to jeszcze trzeba przypomnieć, że to w ogóle były czasy, no dzisiaj trudno uwierzyć, no ale kiedy jeszcze w zasadzie nie było internetu, się zaczął pojawiać tak w latach 2000 jako takie już powszechniejsze narzędzie użytkowe, nie mówiąc już o social mediach, które dzisiaj chyba dominują jako sposób uprawiania polityki czy przekazu. No nie było też, dopiero zaczęły pojawiać się w latach 2000 całodobowych telewizji informacyjnych, które z polityki zrobiły no, też taką wiecznie kręcącą się karuzelę. Więc kiedy Janka swoją karierę dziennikarską jako komentatorki politycznej zaczyna w latach 90., no, to było jeszcze takie dziennikarstwo bardzo, tak powiem, klasyczne. No głównie to były artykuły, ale też wywiady, często właśnie wywiady jeden na jeden, ale też Janka była zawsze otwarta na nowe media, ona prowadziła też programy telewizyjne, to też były pierwsze blogi, które Janka, no tu była prekursorką, ale bardzo odważnie wchodziła w ten internet i pisała takie co tygodnia, czasem dwa, trzy razy w tygodniu bieżące komentarze. Więc pewnie tak się nawet zastanawiałem, jak ona by funkcjonowała w tym dzisiejszym świecie medialnym. Myślę, że no nie wiem, no wciąż pewnie byłaby sobą, zapewne by używała tych narzędzi, bo to trudno dziennikarzowi politycznemu nie być w tych social mediach, ale myślę, że miałaby problem z takim tym stylem tych szybkich, ostrych komentarzy, no właśnie, które jakby właśnie zmuszają wszystkich uczestników tego twitterowego, powiem, życia publicznego do wyrażania ostrych poglądów nawet w sprawach, o których nie mają pojęcia. To jest to, o czym Janka też przed chwilą mówiła, że no ten rodzaj takiej coraz bardziej bezwstydnej, bezczelnej niekompetencji, która się wlewa przez no, klawisze w tysiącach miejsc jednocześnie, myślę, że miałaby z tym poczucie dyskomfortu, na pewno nie byłby jej świat.
1: Pani redaktor, zawsze prowadziła do czasu odejścia poranki w TOK FM. Ja tak wsłuchując się w to, o czym pan powiedział i tak pamiętając też te audycje, nie mówię, że każdą, tylko sposób prowadzenia tych audycji, chciałbym sprawdzić z panem, czy dobrze to interpretuję, bo mam wrażenie, że w tych komentarzach, rozmowach, oprócz zaangażowania w tematy polityczne, takim znakiem rozpoznawczym był też do tego wszystkiego jakiś zdrowy dystans i spokój mimo wszystko.
2: Tak. To, ona miała też niezwykły typ osobowości, bo Janka była osobą bardzo taką ciepłą, przyjacielską, no a jednocześnie, tak jak my, ludzie mieli wobec niej taki pewien naturalny dystans. To była kwestia oczywiście jej głosu, zachowania, ale takiej wymagającej też elegancji. To narzucała taki styl, przy niej nie można było być rozchełstanym, mówić byle jak, to widać było po jej twarzy, że jakieś błędy językowe, to naszą, bo polonistką, że się krzywi, nie rozumie, że jakby miało się poczucie bycia ocenianym przez bardzo wymagającego nauczyciela, mówię, że tak często tak reagowali posłowie na nią.
1: Ale w redakcji nie.
2: Nie, w redakcji nie. Natomiast ten dystans, on wynikał również po pierwsze z tego, że ona się nie chciała z nikim, tak powiem, fraternizować. Ona miała bardzo niewielu przyjaciół z tego świata politycznego, a nawet jeśli miała osoby, które bardzo lubiła i z którymi była blisko, do takich należała na pewno Lech Wałęsa, którego ona uwielbiała, szanowała i myślę ze wzajemnością. Także przez wiele lat Donald Tusk, który się traktował ją jako też i autorytet, ale jako osobę jakby ważną też dla siebie. Już pamiętam, że na jej pogrzeb, bo przecież to teraz mówimy o tym, co się zdarzyło 10 lat temu, on przyjechał, właśnie wtedy był szefem Rady Europejskiej, przyjechał z Brukseli specjalnie do Krakowa, żeby musiał być na jej pogrzebie, nie wyobrażał sobie, żeby nie mógł Janki pożegnać. Ale ten dystans, on wynikał też z tego, że ona traktowała politykę poważnie. Dzisiaj to jest w dużym stopniu część rozrywki, show, ten infotainment. Tak też politycy, Donald Trump tu wręcz narzuca taki styl, że politykę trzeba mieszać z rozrywką, a popularność zdobywa się nie tak, jak się wydawało kiedyś, poglądami, autorytetem, wiedzą, tylko czasami umiejętnościami błazyńskimi, aktorskimi, że to wtedy się zdobywa lajki, a potem w przyszłości głosy. Ona uważa, że polityka to nie jest, mimo rozmaitych oczywiście naśmiewań wszystkich i z polityków i z ich wypowiedzi, że to jest bardzo poważna dziedzina życia, być może najważniejsza, ponieważ ci politycy, czasami jakieś dziwne postacie, które trafiały z wyborów, oni decydują w sumie o naszym życiu i o tym, jak funkcjonuje państwo.
1: I to nie jest powód do żartów.
2: I to nie jest powód do żartów. I że trzeba od nich naprawdę wymagać tego, że jak już weszli, są w tych miejscach, gdzie podejmują decyzje, czy mogą na nie wpływać, to muszą się zachować odpowiedzialnie. Janka przymierzała zawsze takie kryteria jakościowe do tego. Co z tego wszystkiego, co pan robi, czy państwo robicie, czy wasza partia wynika dla jakości życia w tym kraju, dla funkcjonowania państwa, co jesteście w stanie poprawić. Rzeczywiście to były bardzo surowe egzaminy. Dzisiaj tak się do polityki nie podchodzi. Zresztą znów w tej samej wypowiedzi było, ona mówi o tych takich codziennych awanturach, że dzisiaj ta polityka spala się na ogół w jednodniowych aferach. Czasami trwają parę dni.
1: Ale potem będzie kolejna.
2: Ale potem będzie kolejna, a często afery są wywoływane po to, żeby przykryć poprzednie afery, że coś się nakręca od rana, tam leci przez cały dzień, potem wieczorem ma kulminację i tak dalej. I już za miesiąc nie pamiętamy, czym tak potwornie żeśmy się emocjonowali w trzeci piątek kwietnia czy maja, ale emocje były straszne. Ona jakby przechodziła na tym, nie to, że unikała takich rzeczy, bo oczywiście różne anegdoty opowiadała, ale uważała, że to jest zbyt ważna dziedzina życia, również naszego, żeby się z niej śmiać, czy wyłącznie się śmiać.
1: To na koniec jeszcze raz pan już o tym wspomniał, to jeszcze tylko dodam, bo mimo tego wizerunku i takiego traktowania polityków, o których pan wspominał, była niezwykle życzliwą osobą, bardzo.
2: Tak. To rzeczywiście na Jance można było polegać, to każdy ma jakieś wspomnienia, anegdoty. Przy tym była naprawdę też osobą zabawną. I
1: I z dystansem do siebie.
2: Tak, tak, tak. I z dystansem do siebie. Tak, jak pamiętam, nawet jak dostała tytuł Dziennikarza Roku, to czego sobie zażyczyła w prezencie? Żeby zagrać w prawdziwym, realnym teatrze rolę, zresztą rozbieraną.
1: Zagrała.
2: Tak, no, cudowna osoba, strasznie jej brakuje.
1: Mówił pan Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Za to, że mogliśmy dziś tu się spotkać i wspomnieć, tak jak pan powiedział. Bardzo brakuje, pani redaktor. Kończymy dzisiejszy poniedziałkowy poranek. Audycję przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Woźniak o 9:00 w TOK FM Informacje, a po nich audycja o wczorek. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Janina Faradowska, bardzo państwu dziękuję. Za chwilę informacje naszego radia.
4: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Po aferze w warszawskim szpitalu południowym rząd ma niebawem przedstawić pakiet ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Związki zawodowe alarmują. Podczas upałów wielu pracowników nie ma zapewnionych odpowiednich warunków pracy. 3 osoby zostały ranne po eksplozji torby pozostawionej w holu bloku mieszkalnego w Monako. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym, ale dla rządzących także okazja do powiedzenia stop corocznym podwyżkom wynagrodzeń lekarzy. O czym więcej teraz Maciej Kluczka.
10: Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W grę wchodzą różne warianty. Limit na stawkę godzinową lub na całość wynagrodzenia. To konieczne, bo pieniądze, które idą na wynagrodzenia lekarzy, potrafią niekiedy skonsumować większość budżetu szpitala, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
11: Kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
10: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiS, potrzebę zmian widzi.
11: Bo jedno to jest wysokie, to są wysokie zarobki i o tym możemy naprawdę dyskutować.
10: Ale jednocześnie politycy opozycji wracają do źródła tematu, czyli młodego lekarza, byłego działacza KO, który pracował w Warszawie. Szpitalu.
11: Ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
10: Ale tę historię bada już prokuratura. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: A dziś z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ ma spotkać się premier Donald Tusk. Podczas trwającej fali upałów nie wszyscy pracownicy sklepów mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje w tej kwestii. Szczegóły zna Grzegorz Kozioł.
12: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
13: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili mi, że już trudno jest wytrzymać. To są namioty bez klimy, gdzie no nie ma tej wentylacji. Jakiś tam jeden tylko wentylatorek ledwo chodzący.
12: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
13: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego spisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
12: Po interwencji namiot po południu został zamknięty, w handlową niedzielę również był nieczynny. To tylko jeden z przykładów, bo podobnych spraw w całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Władimir Putin odrzucił propozycję Ukrainy. Powiedział, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu, jakim jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Rosyjski dyktator nie ugina się, choć zauważył, że uderzenia ze strony Kijowa wywołały niedobory paliw w Rosji. Ukraińskie siły w ostatnim czasie atakują rosyjskie obiekty energetyczne. Aby zniwelować skutki kryzysu, Moskwa opracowuje różne plany awaryjne, mówił w TOK FM Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
14: Są dyskusje na temat tego, aby zwiększyć import z zagranicy. Ale to tak naprawdę również staje pod takim zapytaniem, bowiem nie wiadomo tak naprawdę, czy rafinerie białoruskie chociażby, z których już Rosjanie importują, będą w stanie znacznie zwiększyć swoją produkcję.
9: Rosyjski przywódca zadeklarował, że Rosja spodziewa się wznowienia rozmów pokojowych pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Władze Monako poinformowały, że 3 osoby zostały ranne w wyniku eksplozji torby pozostawionej w holu budynku mieszkalnego. Szef rządu Monako, Christophe Mirmont, powiedział agencji AFP, że prawdopodobnie to atak terrorystyczny. Mirmont dodał, że ofiary wybuchu to mężczyzna i kobieta w średnim wieku. Ich stan lekarze określają jako krytyczny. Trzecia poszkodowana osoba to 13-letni chłopiec. O ile wiem, to pierwszy raz w historii, kiedy w księstwie doszło do takiego czynu, podkreślił szef monakijskiego rządu. Polska marynarka wojenna za kilka lat będzie miała 3 nowoczesne okręty podwodne. Umowy na ich